0: już się do niego szczegółowo nie odniósł. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un obserwował testy najnowocześniejszych systemów broni. Mowa m.in. o taktycznych pociskach balistycznych. To w ramach modernizacji programu zbrojeń, poinformowała oficjalna agencja prasowa KCNA. Kim wyraził zadowolenie z przebiegu testów, podkreślając, że Pjongjang stawia na automatyzację i wysoką precyzję systemów broni, korzystających m.in. ze wsparcia sztucznej inteligencji, które mają wzmocnić obronę południowej granicy, czyli w istocie granicy z Koreą Południową. Jak zauważa Reuters, Pjongjang stale wzmacnia swoje systemy taktycznej broni rakietowej i siły konwencjonalne w rejonie granicy z Koreą Południową, grożąc odwetem w przypadku jakichkolwiek prowokacji. Pułkownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Dmytro Koziura otrzymał wyrok dożywocia za współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi, poinformował prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Były szef sztabu Centrum Antyterrorystycznego został uznany za winnego zdrady stanu. Koziura, który był zawodowym oficerem SBU, miał dostęp do tajemnic państwowych i odpowiadał za koordynację działań w zakresie zwalczania terroryzmu. Został zwerbowany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji w marcu 2018 roku. Pracował dla przeciwnika za pieniądze. Ukraina będzie potrzebować na odbudowę ponad 580 miliardów dolarów w ciągu nadchodzącej dekady. Bank Światowy jest w trakcie pozyskiwania 2 miliardów na rzecz instrumentu dotyczącego odbudowy tego kraju, poinformował szef Banku Światowego AJ Banga podczas odbywającej się w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ocenił, że część tych środków może pochodzić od sektora publicznego, ale lwia część musi trafić do Ukrainy z sektora prywatnego. Marcin Jędrysiak z Ośrodka Studiów Wschodnich mówił w TOK FM, że rozejm między Rosją i Ukrainą nadal nie jest rzeczą oczywistą.
1: Nie wiadomo, kiedy będzie jakieś zawieszenie broni lub pokój, na jakich warunkach, jakie terytoria będą pod kontrolą Ukrainy. No i też pamiętajmy o tym, że większość zniszczeń wojennych znajduje się na terenach okupowanych i które raczej szybko nie zostaną deokupowane. Lepiej mówić o pewnej modernizacji Ukrainy.
0: W ciągu 2 dni konferencji Ukraina chce podpisać ponad 160 umów wartościowych 10 miliardów euro. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Umowę z wykonawcą podpisano dziś w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim. To kamień milowy dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego. Marcin Starzec.
2: To koniec sytuacji, w której region nie miał własnego kompleksowego ośrodka pediatrycznego, a najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej, mówi Barbara Rogowska, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
3: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
2: Dyrektor szpitala podkreśla, że potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców regionu rosły szybciej niż region był w stanie na nie odpowiedzieć.
3: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
2: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych i ma zostać oddana w październiku 2029 roku. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
0: Pracodawcy mają obowiązek zadbać o pracowników w czasie upałów, przypomina Państwowa Inspekcja Pracy i zapowiada, że będzie reagować na sygnały o nieprawidłowościach. Chodzi m.in. o sprawdzenie, czy pracownicy mają wodę i jakie są temperatury w pomieszczeniach, w których pracują. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: W części urzędów wójtowie i starostowie, ale też na przykład rektorzy uczelni wyższych decydują, że w upały pracownicy mogą wcześniej iść do domu. Mówi Katarzyna Skałecka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
5: Władze uniwersytetu na bieżąco monitorują sytuację związaną z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i podejmują działania, które mają na względzie zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu pracy członków naszej społeczności akademickiej. Jednym z takich podejmowanych działań jest właśnie skracanie czasu pracy pracowników.
4: Ci, którzy pracują w centrum Lublina, mogą też wyskoczyć na chwilę, by schłodzić się w kurtynie wodnej. Ale na tym nie koniec wsparcia ze strony wodociągów, mówi rzeczniczka tej instytucji Magdalena Bożko-Miedźwiecka.
6: W Lublinie możemy pić wodę bezpośrednio z 21 poidełek, które są zlokalizowane w różnych częściach miasta.
4: Woda w nich jest bezpieczna i zdrowa. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W
2: znacznej większości kraju dzisiaj dużo słońca, a większe zachmurzenie pojawi się jedynie w Kotlinie Kłodzkiej. Na termometrach zobaczymy od około 25 stopni nad morzem, przez 32 w centrum do nawet 34 na południowym zachodzie.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Wojciech Kowalik, dzień dobry. To jest czwartkowe poranne EKG, a naszym gościem jest dzisiaj Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Chociaż media piszą, że za tydzień miałby się pan pożegnać ze stanowiskiem.
9: Tak, to prawda.
8: To prawda, potwierdza pan.
9: Jest jeszcze przez tydzień, tak, jeszcze przez najbliższe kilka dni pełnię tą funkcję. Ale odchodzę z takim poczuciem dużego spełnienia. Największa od dekad reforma Państwowej Inspekcji Pracy, wzmocnienie kadrowe, blisko 300 etatów. Ostatnie wzmocnienie kadrowe podobnej wielkości nastąpiło w roku 2007, kiedy do Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy wchłonęła legalność zatrudnienia i było to nasze nowe uprawnienia i pracownicy urzędów wojewódzkich, którzy zajmowali się legalnością zatrudnienia, stali się naszymi pracownikami, więc mam wielkie poczucie i wielką satysfakcję z tego, co udało mi się przez te ponad 2 lata zrobić.
8: Ta reforma Państwowej Inspekcji Pracy to takie pana dziecko poniekąd, można to tak nazwać. I do niej będę jeszcze chciał za chwilę wrócić, bo ona wchodzi w życie za 2 tygodnie, ale najgorętszy, nomen omen, temat tych ostatnich dni to oczywiście upały. No to czego pracownicy mogą domagać się od pracodawcy przy takich temperaturach, kiedy słupki rtęci grubo przekraczają 30 stopni?
9: Nie ulega wątpliwości, że w polskim prawie nie ma ustalonej maksymalnej temperatury, ale jest zapis, który mówi, że pracownicy mają wykonywać pracę w warunkach, gdzie temperatura jest odpowiednia do rodzaju i warunków wykonywania pracy. Czego mogą się domagać? No, obecnie przepisy przewidują, że jeżeli pracujemy na tak zwanym świeżym powietrzu, na przykład na budowie, to musi być zadaszone pomieszczenie, w którym możemy odpocząć. Jeżeli jest temperatura powyżej 30 stopni ze względów technologicznych, to obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie klimatyzowanego pomieszczenia, w którym pracownik może odpocząć. Ja byłem sam osobiście w firmie, gdzie temperatura przekraczała ze względów technologicznych 32 stopnie i po 2-godzinnym spacerze udało mi się dotrzeć do pomieszczenia do wypoczynku i spędziłem w nim kilka dosłownie minut i postawiło mi to na nogi. Poza tym napoje, woda i to, co ważne, w ilości zaspokajającej potrzeby pracownika, bez żadnych ograniczeń i limitów, jak się to czasem zdarza, bo polskie prawo nie nakłada obowiązku limitowania wody. No i też co ważne, i na przykład jest to zakazane na Cyprze, nie wolno podawać napojów z cukrem i napojów z kofeiną. Więc to też na to zwracam uwagę. Ale z kolei możemy wzbogacić napoje o witaminy i sole mineralne, zwłaszcza teraz, kiedy się pocimy. Z kolei też na Cyprze, bo Cypr jest takim wzorowym regulatorem tych kwestii.
8: Bo tam bardzo gorąco.
9: Obowiązkowo w te upalne dni obowiązkowo do wody dosypuje się sól, co też jest ciekawym bardzo rozwiązaniem. Obowiązkiem pracodawcy jeszcze będzie zapewnienie nakryć głowy tej przewiewnej odzieży roboczej, luźnej, bawełnianej. Pracodawca może skrócić czas pracy. Na przykład w kopalniach tak jest. Przy wysokich temperaturach ten czas pracy jest skracany z 8 na 6 godzin. Przerwy w pracy dodatkowe, takie na wypoczynek w tych pomieszczeniach, chociażby do wypoczynku, czy takie przerwy, kiedy pracownik po prostu się regeneruje. To, co też w wielu firmach się zdarza, na przykład budowlanych, ktoś, kto mieszka w pobliżu miejsca, gdzie budowany jest na przykład nowy blok, to wie, że skoro świt, zaczynają się prace i nie da się wyspać. Ale to jest robione po to, żeby uniknąć tych najwyższych temperatur i żeby pracownikowi nic się nie stało. Pamiętajmy, że mówimy o stresie cieplnym, mówimy o możliwości udaru cieplnego, mówimy o zagrożeniu dla życia i zdrowia pracownika, w skrajnych sytuacjach nawet o śmierci. No i to również co powinni pracodawcy brać pod uwagę, to fakt, że ta wysoka temperatura obniża naszą wydolność fizyczną i psychiczną, co powoduje, że no nie będziemy tak wydajni jak w te dni, kiedy temperatura jest bardziej komfortowa, chłodniejsza. My również jutro już uruchamiamy infolinię, gdzie można będzie do nas zgłaszać bezpośrednio każdy przypadek niezapewnienia i niepodjęcia przeprowadzenia.

0: będzie występował wtedy, kiedy temperatura przekracza 28 stopni, ale pamiętajmy, jeżeli jest zapewniona klimatyzacja, no to nie ma napojów. Więc również chociażby przepisy, ogólne przepisy BHP, które są taką podstawą, to jest ogólne przepisy BHP, to jest taki odpowiednik kodeksu pracy, jeżeli chodzi o BHP. Stanowią, że chociażby musimy mieć urządzenia, które eliminują nadmierne operowanie promieni słonecznych w oknach, czyli żaluzje, rolety, zasłony, no wszystko to, co spowoduje, że te okna będą zasłonięte przed po prostu słońcem.
1: A inspektorzy pracy ruszyli już w teren sprawdzać warunki pracy w takich temperaturach? Ministra pracy pisała prośbę taką do państwa o to.
0: Tak, tak, to prawda. No, to nie jest tak, że my że potrzebujemy prośby, żeby być zmotywowanym do pracy. Oczywiście, że reagujemy na każdą prośbę pani minister, na każde wskazanie, no ale my co roku mamy kampanię. W okresie zimowym proszę zauważyć, jak wiele się mówiło o wysokich temperaturach, no bo zima nas nie oszczędzała. Temperatury były bardzo wysokie i musieliśmy reagować i też mieliśmy infolinię i przyjmowaliśmy zgłoszenia i inspektorzy reagowali na każdy sygnał. I teraz analogicznie w przypadku tej wysokiej temperatury wystarczy zgłoszenie, będziemy działać. Na razie podejmujemy działalność informacyjną, edukacyjną, a czekamy na te zgłoszenia i mogę państwa zapewnić, że będziemy na każdy sygnał reagować. I to, co mnie cieszy, bo co roku mamy mniej więcej kilkaset takich zgłoszeń, to, co jest takie najistotniejsze w tych zgłoszeniach, że generalnie nie mamy problemu, żeby podmiot kontrolowany przekonać do podjęcia działań organizacyjnych czy technicznych, jeżeli ma taką możliwość, żeby no, te warunki pracy polepszyć. Jakby nie napotykamy się na taki opór ze strony podmiotów kontrolowanych, że nie, bo nie, tylko podmioty kontrolowane chcą współpracować i to jest dla mnie też bardzo dobry sygnał.
1: Planowane są jednak przepisy określające maksymalną temperaturę i dla pracowników fizycznych, i dla biurowych, no i związane z tym nowe wymogi dla pracodawców. No słyszymy już o przymiarkach do tych przepisów od 2 lat.
0: To są bardzo trudne przepisy. Sam uczestniczyłem w ich tworzeniu. Bardzo trudne przepisy. Ja sam osobiście mogę się do tego przyznać i taki pogląd reprezentuję od dawna, że jestem przeciwnikiem opracowywania wzorów matematycznych na temperaturę. Mamy już dzisiaj wskaźnik obciążenia termicznego, gdzie bierzemy pod uwagę wilgotność powietrza, temperaturę powietrza, prędkość przepływu wiatru. No, nie chciałbym wyliczać skomplikowanych wzorów matematycznych i każdy podmiot kontrolowany, każdy pracodawca, jak dostanie skomplikowany wzór i będzie musiał sam wyliczać wiele parametrów, no to będzie miał po prostu z tym kłopot. A jak się pomyli w liczeniu? No nie. I to pierwszy problem, o którym mówimy. Drugi problem jest taki, że ja rozmawiałem też z przedstawicielami przemysłu i na przykład jeden z pracodawców, który zatrudnia 5000 osób, wskazał, że zamontowanie klimatyzacji, już pominąwszy koszty, po to, żeby schłodzić halę, to miasto, w którym znajduje się ta fabryka, elektrownia, nie jest w stanie dostarczyć tyle prądu, żeby ta klimatyzacja mogła na wszystkich halach zadziałać. Więc to jest problem. I ja uważam, że moglibyśmy się wzorować na Cyprze. Ja wiem, że to jest małe państwo, ale proszę zauważyć. Oni najpierw, zanim wdrożyli kodeks ten wysokiej temperatury, to przez 2 lata prowadzili pilotaż. Obowiązkiem inspekcji pracy było wspieranie pracodawców, zwłaszcza tych średnich, bo oni też brali udział w pilotażu, bo na Cyprze się zorientowali, że duże podmioty sobie poradzą, bo mają większe zasoby finansowe, mają większe możliwości. To było adresowane do średnich przedsiębiorstw i po 2 latach dopiero na podstawie tych wyciągniętych wniosków podjęto pracę nad kodeksem, który był też 3 razy nowelizowany, no bo się okazywało, że trzeba było na bieżąco korygować. I to, co mi się jeszcze podoba na Cyprze, tam Departament Meteorologii

0: drogi wydaje komunikat do godziny 9, gdzie wskazuje ostrzeżenia dla pracodawców i już nie muszą liczyć żadnych wskaźników obciążenia termicznego, zastanawiać się, z jaką prędkością wieje wiatr, tylko dostają jasny komunikat. Ten komunikat też jest przekazywany do inspekcji pracy, że jest tak wysoka temperatura i w związku z tym nie powinny być prowadzone prace. Więc jakby państwo już przekazuje taką informację do pracodawców, że uwaga, jest tak wysoka temperatura, że dla ludzi stwarza zagrożenie wykonywanie pracy. I bardzo mi się te rozwiązania podobają i myślę, że u nas powinniśmy również zacząć od takiego pilotażu, żeby się przekonać, co funkcjonuje w praktyce, a co nie funkcjonuje, bo przecież w trakcie prac nad zmianą rozporządzenia, bo to te kwestie reguluje rozporządzenie o ogólnych przepisach BHP, tak naprawdę opieraliśmy się na ekspertyzach naukowców, bo mamy przecież bardzo wiele materiałów na wszelkich wyliczeniach naukowych, ale oczywiście z całym szacunkiem dla naukowców, ale warto też te wszystkie rozwiązania naukowe najpierw przetestować na mniejszym organizmie po to, żeby wyciągnąć wnioski i jakby zaaplikować te zasady już większemu organizmowi.
1: Te planowane rozwiązania zakładają, że jeżeli temperatura w pomieszczeniach pracy przekroczyłaby 35 stopni, a przy ciężkiej pracy na zewnątrz 32, no to praca będzie musiała zostać wstrzymana i to miałoby wejść w życie. Taki jest najnowszy plan od przyszłego roku. Ale i to na koniec naszej rozmowy. Wróćmy niejako do tego, od czego zaczęliśmy. Za 2 tygodnie w życie wchodzi wspomniana już reforma Państwowej Inspekcji Pracy. To ta, która da inspektorom możliwość zamiany umów cywilnoprawnych czy kontraktów B2B w etaty, tam gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. No i co, inspektorzy już w blokach startowych do takich kontroli?
0: Może nie w blokach startowych, ale jesteśmy przygotowani. Przede wszystkim, podkreślam to od samego początku, skoncentrujemy się na skargach. Mamy bardzo dużą liczbę skarg dotyczącą przekształcenia umów cywilnoprawnych. Zdaniem skarżących to umowy cywilnoprawne, które podpisali, na podstawie których świadczą pracę, to są tak naprawdę umowy o pracę. Więc na pierwszy ogień, w pierwszym rzucie skupimy się na skargach jako takiej podstawie kontroli. Odstępujemy w związku z dużą liczbą skarg od kontroli planowych. Cały czas doskonalimy system analizy ryzyka, bo to będzie taka największa nowość i to będzie przeniesienie Państwowej Inspekcji Pracy w XXI wiek. Analiza ryzyka, czyli typowanie podmiotów, gdzie z największym prawdopodobieństwem dochodzi do nadużyć. To oznacza, że uczciwi pracodawcy, uczciwi przedsiębiorcy będą mogli odetchnąć z ulgą, no bo nie spotkają na swojej drodze inspektora pracy, chyba że przyjdą na konferencję organizowaną przez nas, czy jakieś szkolenie, webinar, czy jakiś podcast. Więc typowanie tych podmiotów to będzie nowość i wymiana danych. Po raz pierwszy w historii 3 największe instytucje kontrolne, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i my, Państwowa Inspekcja Pracy, będzie wymieniać się danymi. Tymi danymi będzie, biorąc to w cudzysłów, karmiony ten algorytm, ta analiza ryzyka, po to, żeby przewidywać i odnajdywać te podmioty, które z omijania prawa uczyniły sobie sposób na zysk. No bo musimy to też powiedzieć, że zdecydowana większość pracodawców, przedsiębiorców w naszym kraju to ciężko pracujący ludzie na sukces, ale jest taka grupka, która nie przestrzega zasad uczciwej konkurencji, przypominam, uczciwej konkurencji, bo my jesteśmy strażnikiem tej uczciwej konkurencji i po prostu uczyniła biznes z tego, że omijają prawo i tam dochodzi do nadużyć i patologii, które są potępiane przez wszystkich pracodawców.
1: Była, tak jest, jak najmniejsza. Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wojciech Kowalik, EKG, a w naszym studiu Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo ciekawe informacje napłynęły ostatnio z ZUS-u dotyczące emerytur, no bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował tegoroczną waloryzację świadczeń. No i co się okazuje? Wyraźnie rośnie liczba osób pobierających emerytury niższe od minimalnej. Jak mocno liczba takich osób wzrosła?
2: Jeżeli sobie spojrzymy na dane z marca 26 roku, to tych osób było ponad 462 tysiące, natomiast rok wcześniej to było niespełna 438 tysięcy, to oznacza wzrost o niecałe 6%. No i tutaj to jest coś, co obserwujemy tak naprawdę od dawna. Z roku na rok liczba tych osób przybywa, ale też przybywa tych osób, które otrzymują te świadczenia już najniższe z najniższych. Bo też powiedzmy, czym jest ta granica i o czym tutaj mówimy. Granica to jest najniższa emerytura, czyli około 1978 zł brutto. No i w tej grupie ponad 400 tysięcy to są zarówno te osoby, których świadczenie wynosi 1500, 1800, ale też 10 zł czy kilkanaście groszy, bo to też są takie osoby. I też często słyszymy o tych osobach, które otrzymują emeryturę w wysokości dwóch czy kilku jeszcze groszy. No i niestety to jest sytuacja w przypadku osób, które praktycznie przez całą aktywność zawodową nie pracowały, w rozumieniu nie odprowadzały składek do systemu ubezpieczeń społecznych, czyli na przykład przepracowały miesiąc na podstawie jakiejś umowy zlecenia czy umowy o pracę, ale to nie było na tyle dużo, żeby dało możliwość wyliczenia wyższego świadczenia, bo też ta konstrukcja jest taka, że to, co mamy zgromadzone przez naszą całą aktywność, jest dzielone przez dalszą średnią trwania życia. No i jeżeli mamy tam wpłaconych kilka złotych, no to jeżeli to podzielimy przez ponad 200 miesięcy, w zależności od tego, czy mówimy o kobietach, czy mężczyznach, w momencie samym przejścia na emeryturę, no to wychodzą nam właśnie tak niskie świadczenia. Także tutaj też obserwujemy, że tych niskich świadczeń jest coraz więcej i też to jest częściej w przypadku kobiet, jeżeli chodzi o te najniższe świadczenia, bo też w tych wyższych świadczeniach dominują mężczyźni.
1: No właśnie, bo przypomnijmy, jaki trzeba mieć staż pracy, żeby na tę minimalną ustawową emeryturę się załapać?
2: 20 lat w przypadku kobiet, 25 lat w przypadku mężczyzn i tutaj, jeżeli ten staż mamy wypracowany, to nawet jeżeli nie mamy tego odpowiedniego kapitału, który po tym przeliczeniu, o którym przed chwilą mówiłem, dałby nam tę najniższą emeryturę, to w takiej sytuacji jest to wyrównanie i taka osoba po prostu otrzymuje świadczenie w wysokości tej najniższej, czyli no niespełna 2000 zł brutto. Ale jeżeli takiego stażu nie ma, no to oczywiście świadczenie jest wyliczane, świadczenie jest dożywotnie, no ale niestety te świadczenia wtedy są bardzo, bardzo niskie. No i tutaj też warto o tym pamiętać, że jeżeli pracujemy, no to ta każda składka, każdy miesiąc pracy nie ma znaczenia. Oczywiście w przypadku tych osób, które wypracują tylko ten staż pracy, no to ma znaczenie, no bo nawet jeżeli nie ma tego kapitału, no to nastąpi wyrównanie, no a jeżeli liczymy już na te świadczenia w wyższej wysokości, no to też to nam wpływa na ten kapitał, który później jest waloryzowany. Zresztą też ZUS w ostatnich dniach pochwalił się danymi dotyczącymi waloryzacji konta, subkonta, kapitału początkowego za rok 25, czyli ta czerwcowa waloryzacja, to już nie mówimy o świadczeniach wypłacanych, tylko o tych naszych wszystkich.
1: Co mamy zgromadzone w ZUS-ie? Zresztą całkiem chyba tak dobrze ta waloryzacja wygląda w tym
2: tak,
1: roku.
2: Tak, ona co prawda nie była tak rekordowa jak w roku poprzednim, no bo też te wskaźniki były już nieco niższe. Tym razem subkonto było wyższym wskaźnikiem niż konto w ZUS-ie, ale jak najbardziej tutaj myślę, że gdybyśmy chcieli szukać takich ofert korzystnych na rynku, żeby nam zwaloryzowało, żeby nam się zwiększyło o 10%, czy nawet ponad 10%, jeżeli mówimy o subkoncie, no to jest to trudne. A tak jak ZUS zawsze podkreśla, no to jest pewnego rodzaju taka gwarancja, bezpieczeństwo, no i to też wpływa na świadczenie dożywotnie. Także pamiętajmy o tym, że ten kapitał, który gromadzimy na koncie, subkoncie, on daje nam później emeryturę jako świadczenie dożywotnie.
1: Świadczenia do 500 zł, z tych danych, o których mówiliśmy, wynika, że dostaje nieco ponad 30 tysięcy osób, no i to o prawie 9% więcej niż rok wcześniej. Z czego wynikają te wzrosty tych osób, które dostają te świadczenia poniżej tej minimalnej?
2: Tutaj ta grupa będzie się zwiększała, bo też szacunki pokazują, że ta grupa będzie się zwiększała i tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia, że za chwilę to będzie ponad 500 tysięcy, później 600 tysięcy osób na tych groszowych emeryturach. No bo tutaj mówimy o osobach, które właśnie miały te okresy, duże okresy pracy na tych umowach tak zwanych śmieciowych, tych nieoskładkowanych, czyli lata, kiedy te osoby albo chciały, albo częściej musiały pracować, no bo innych możliwości nie było. Czyli tutaj jest pokłosie tego, jak rynek pracy wyglądał jeszcze 15-20 lat temu, kiedy...
1: Już ktoś dawno mógł zapomnieć, że kiedyś pracował na umowie o dzieło chociażby, na przykład, i na emeryturze to wróci.
2: Albo umowie zlecenia, która już teraz w tej wysokości do minimalnego wynagrodzenia, ona musi być oskładkowana, a wcześniej one nie musiały być oskładkowane. No i to jest pokłosie tego, że ten rynek pracy wyglądał zupełnie inaczej. Ta sytuacja pracowników na rynku pracy była zupełnie inna. Bezrobocie też było zupełnie inne, także te osoby wtedy cieszyły się, że jakakolwiek praca była. No a niestety nie wszyscy myśleli, albo nawet jeżeli myśleli, no to nie mieli możliwości, żeby tę pracę znaleźć w takich formach, które dałyby odpowiednie składki. No ale też pamiętajmy, że niski wiek emerytalny na to wpływa pośrednio, no bo jeżeli ktoś osiąga wiek emerytalny, tutaj w przypadku kobiet, bo też mówimy częściej o kobietach, które dominują w tej grupie, no to fakt, że to jest tych 5 lat mniej, no to jest z jednej strony 5 lat mniej składkowania, 5 lat mniej waloryzowania tego kapitału, co też wpływa na wysokość świadczenia. No i 5 lat, 60 miesięcy różnicy, jeżeli chodzi o to, przez ile, przez jaką liczbę tych miesięcy ten kapitał jest dzielony, no i to też się na to składa. Także tutaj niestety prognozy nie są optymistyczne, raczej ta liczba będzie rosła, a nie spadała, ale też warto dodać, że były różnego rodzaju pomysły, postulaty, żeby coś z tym zrobić, szczególnie z tymi najniższymi świadczeniami, no bo tutaj obsługa takich świadczeń,
1: zwłaszcza... Co miesiąc robić przelew po 10 zł albo po kilka groszy, dokładnie. No to przecież kosztuje
2: dużo więcej niż, tak? Szczególnie jeżeli to jeszcze jest w formie gotówkowej wypłacane, no bo jeżeli to jest jeszcze przelew na konto, no to tutaj te koszty są dużo niższe, no ale emerytury mogą być cały czas wypłacane w gotówce, co też dodatkowo jeszcze zwiększa. No i też były pomysły, żeby część tych świadczeń wypłacać na przykład raz w roku, przy okazji na przykład 13 czy tak zwanej 14 emerytury. No ale widać, że na razie nic się w tym zakresie nie zmienia. Może w przyszłym parlamencie pojawi się odpowiednia większość, która będzie za takim rozwiązaniem się tutaj skłonna zagłosować. No ale na dzień dzisiejszy widzimy, że raczej nic się w tym temacie nie zmieni.
1: Na drugim końcu skali mamy szybki, nawet powiedziałbym chyba bardzo szybki wzrost tych wysokich emerytur, bo okazuje się, że emerytury powyżej 7 tysięcy złotych brutto pobierało 800 tysięcy osób, a to w rok wzrost o prawie 30%, ogromny.
2: Tak, także tutaj widzimy, że ten wzrost jest o wiele większy niż ten w przypadku tych najniższych świadczeń, co też powinno cieszyć, zwłaszcza te osoby, które otrzymują takie świadczenia. No i to też jest pokłosie tych waloryzacji z ostatnich lat.
1: Inflacyjnych, w cudzysłowie.
2: Dokładnie, tych dwucyfrowych, które były w ostatnich latach. Co prawda tegoroczna waloryzacja, ta marcowa, ona już nie była tak wysoka, ale jeżeli sobie spojrzymy na prognozy na przyszły rok, no to widzimy, że też ta z marca 26 roku była wyższa niż prognozy na rok 27. No, jeżeli się cofniemy do lat 22, 23, 24, 25 i marcowych waloryzacji, no to wtedy to było powyżej 10%, prawie 15%. Także to też spowodowało, że te świadczenia dość szybko wzrosły. No i teraz nawet jeżeli te waloryzacje już nie będą tak wysokie, bo też pamiętajmy, że te waloryzacje w dużej części są pochodną inflacji, no to te świadczenia już na tyle szybko rosły w poprzednich latach, że dzisiaj już tych wyższych emerytur będzie coraz więcej. No a też jeżeli chodzi o te nowo przyznawane emerytury, no to też ten kapitał był waloryzowany w tych czerwcowych waloryzacjach, o których mówiliśmy wcześniej, również na wysokim poziomie, co też spowodowało, że te świadczenia są przyznawane w wyższych wysokościach.
1: Prawie 190 tysięcy emerytów ma comiesięczne wypłaty przekraczające 10 tysięcy złotych.
2: No to już jest ten najlepsza część, najlepsza grupa osób. Tutaj też wiele osób później przychodzi na emeryturę, no bo też te rekordowe emerytury, które są już tam powyżej 40 czy 50 tysięcy złotych, czyli te najwyższe, jakie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca, to też są często osoby, które mają około 60 lat pracy, stażu pracy. Czyli one nie przechodzą w wieku 60 lat, tylko przez 60 lat pracują, co też się przekłada później na to, że ten duży kapitał jest dzielony przez małą liczbę miesięcy. No i też to tak wpływa na te wysokie świadczenia. Także o tym też warto pamiętać, no ale też ten dzisiejszy system jest tak skonstruowany, że jeszcze dużo osób korzysta z kapitału początkowego, który wpływa na wysokość świadczenia i o tym też warto pamiętać. Dzisiaj wchodzący na rynek pracy, no aż tak dużych świadczeń raczej nie będą miały takie osoby. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że tutaj każda składka w każdym miesiącu odprowadzona z naszego wynagrodzenia ma znaczenie i to ona wpływa na wysokość świadczeń. Jeżeli chcemy zweryfikować, ile tych składek mamy, to warto teraz, czy jeszcze w czerwcu, czy na początku lipca zalogować się do PUEZUS i tam sprawdzić, jak wygląda ten nasz kapitał po tej waloryzacji rocznej, tak żeby też zobaczyć, ile my tych środków już mamy na naszym koncie, subkoncie zgromadzonych.
1: Z jednej strony rośnie nam liczba osób na tych groszowych emeryturach, z drugiej, jak przed chwilą powiedzieliśmy, rośnie i to wyraźnie liczba osób z tymi najwyższymi. To pokazuje jakieś rosnące rozwarstwienie tego systemu?
2: W pewien sposób tak, natomiast no myślę, że tu aż takich dużych zaskoczeń nie ma, natomiast no to też jest dość duża grupa osób, także są zarówno te osoby z wyższymi świadczeniami, niższymi świadczeniami, no i to też pokazuje pewien przekrój społeczeństwa, no bo są te osoby, które pracowały przez wiele lat na bardzo niskich umowach albo nieoskładkowanych umowach, później nawet zaczęły już pracować na umowach oskładkowanych, inaczej to wyglądało w przypadku osób, które tą całą aktywność zawodową miały na tych wyższych wynagrodzeniach oskładkowanych. No i tutaj też procent składany się kłania, no bo jeżeli od wczesnych lat zaczynaliśmy na umowach oskładkowanych, to też szybciej ten kapitał nam rośnie na koncie, subkoncie, no a teraz korzystamy w momencie, kiedy mamy wyższe waloryzacje, jeżeli ktoś zaczął pracę w wieku 20 lat na podstawie umowy o pracę versus osoba, która zaczęła w wieku 26, 27, no to już widzimy 7 lat, nawet jeżeli ta osoba pracowała na najniższej, ale oskładkowanej umowie, no to też ten kapitał się udało takiej osobie zgromadzić. No i teraz korzysta w momencie, kiedy są wysokie waloryzacje, w przeciwieństwie do osoby, która na przykład ma ten rok, czy dwa, czy trzy lata pracy dopiero na oskładkowanej umowie. Także tutaj warto o tym pamiętać, a jeżeli takich możliwości nie mamy, no to oszczędzajmy dodatkowo w tych formach już indywidualnych IKE, IKZE, OIP. To są te rozwiązania, o których warto pamiętać cały rok, a nie tylko w momencie czwartego kwartału, kiedy wszyscy sobie o limitach przypominają.
1: Tak, i zakładają wtedy IKZE, żeby odliczyć również od podatku.
2: Zwłaszcza, kiedy ten drugi próg rośnie, a tutaj też widzimy dane Ministerstwa Finansów, że coraz więcej osób jest w tym
1: 10%
2: drugim
1: progu. Podatników już wpada, a IKZE jest takim sposobem, żeby ten podatek sobie obniżyć. Rozmawialiśmy o pewnych dwóch takich końcach tej emerytalnej linii, czyli tych największych, najmniejszych emeryturach. No a ten złoty środek, ta największa grupa emerytów, to od 3 do 3400 zł brutto miesięcznie pobiera. Tak wynika z tych danych GUS-u. Wspominaliśmy już o tych różnicach między kobietami a mężczyznami. No to jest przepaść, bo tak naprawdę przeciętna emerytura kobiety to jest 3662 zł, a mężczyzny 5312 zł. No jest przepaść.
2: Jest i to rośnie cały czas ta różnica, no ale tutaj w dużej części to jest kwestia wieku emerytalnego. Jeżeli nic się nie zmieni z wiekiem emerytalnym, no to też tutaj nic się nie zmieni. Też kobiety zarabiają mniej, także o tym też warto pamiętać, ale fakt, że wiele kobiet decyduje się na przejście, bo to oczywiście jest możliwość, to nie ma obowiązku. Chociaż czasami różnie to wygląda w miejscu pracy. Natomiast jeżeli przechodzą w wieku 60, a nie 65 lat, no to tych 60 miesięcy robi różnicę, no bo to jest ta liczba miesięcy, przez który ten kapitał jest dzielony, także to też wpływa na niższe świadczenia, a jak wiemy, co prawda w ostatnich tygodniach był ten temat wieku emerytalnego podnoszony, no to dyskusja była, komentarze się pojawiły i inne tematy
1: się
2: wróciły i zdominowały przekaz, także tutaj już w ostatnich 2-3 tygodniach myślę, że nikt o wieku emerytalnym nie mówi, są inne tematy gorętsze w tym zakresie.
1: Emeryci już pewnie zaczynają myśleć o tegorocznych czternastkach. we wrześniu pewnie będą wypłacone. Jeszcze nie znamy dokładnego terminu, ale co roku to jest wrzesień.
2: Jeżeli nic się nie zmienia, też nie ma sygnałów, żeby coś się miało zmienić, pewnie w najbliższych tygodniach pojawi się projekt wskazujący, kiedy będzie wypłata tego świadczenia, no ale jeżeli to będzie powtórka z lat poprzednich, to będzie to wrzesień. Tutaj w przeciwieństwie do tak zwanej 13 emerytury jest ten próg 2900 zł, powyżej którego to świadczenie już jest zmniejszane metodą złotówka za złotówkę. Także tutaj te osoby, których świadczenia są poniżej 2900 zł, oczywiście otrzymują pełną tak zwaną 14, czyli w wysokości tej najniższej emerytury, niespełna 2000 zł brutto. Natomiast w przypadku tych pozostałych osób, no to tutaj mamy metoda za złotówka za złotówkę, ale jeżeli mówimy o tych najwyższych świadczeniach, czyli tych 7 czy 10 tysięcy złotych, no to już są te osoby, które tak zwanej 14 emerytury nie otrzymują, no bo tutaj ten próg został zapisany w ustawie i to też jest to świadczenie, które było skierowane nie do wszystkich emerytów i emerytek, ale do tych osób z tymi świadczeniami niższymi. No i zobaczymy tak naprawdę, czy coś się w tym zakresie zmieni, no bo też widzimy, że w związku z tym, że te świadczenia rosną, no to też ta liczba osób, które otrzymują w pełnej wysokości tak zwaną 14 emeryturę, będzie nam się zmniejszała.
1: A tak pi razy oko ten górny próg, powyżej którego już 14 się nie należy?
2: Też w okolicy 4800 zł, także tutaj już zobaczymy, jak to będzie oficjalnie ogłoszone, natomiast też jeszcze jest ta możliwość, że to świadczenie mogłoby być wyższe. Przypomnijmy sobie kampanię wyborczą w 2023 roku, kiedy to świadczenie było w tej wyższej wysokości wypłacone, no ale na razie nic na to nie wskazuje, szczególnie patrząc na sytuację budżetową, żeby coś się miało w tym zakresie zmienić.
1: Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, był naszym gościem. Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
3: Z nami popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie, a ze mną w studio jest pan Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy rozmawiać o tym, co nowego dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach o gospodarce. I pierwsze pytanie, które chciałam panu zadać, to jest o to, co wydarzyło się coś takiego, co można interpretować jako wlanie się programu SAFE do gospodarki. Co to takiego było i dlaczego tak możemy myśleć?
4: Tak, to jest dość interesujące, bo pojawiły się dane o zamówieniach w przemyśle, dane, na które zwykle mało kto zwraca uwagę. One nie są tak istotne, dotyczą tylko niektórych branż i
3: zmienne i są trochę.
4: Są zmienne i trudno właściwie zinterpretować, co one tak bieżąco znaczą dla naszej sytuacji finansowej. Ale tym razem te dane wykazały wzrost prawie o 150%, to 143 konkretnie, i wzbudziły pewne zdziwienie i wygląda na to, że po prostu mamy rzeczywiście kumulację kontraktów i już zamówień składanych w ramach programu SAFE, co może nie jest bardzo dziwne, bo przez rząd informował, że w maju podpisał umowy na 120 miliardów złotych.
3: A czas płynął, trzeba było zdążyć.
4: Rzadko się w ogóle zdarza, że tyle umów się podpisuje w tak krótkim czasie. Ale dlaczego? Bo rzeczywiście był ten termin 31 maja, do którego trzeba było podpisać umowy w ramach programu SAFE, które są realizowane przez jeden kraj. Bo normalnie ten program jest tak skonstruowany, że muszą dwa kraje partycypować w zamówieniach. Czyli na przykład, nie wiem, my i Niemcy musimy zamówić sobie armaty, tak? Ale może też robić jeden kraj sam, ale miał ten termin 31 maja. Więc my większość tego programu wydaliśmy w tej formule.
3: Rzutem na taśmę.
4: Tylko musieliśmy to zrobić ogromnymi umowami podpisanymi szybko. Niektórzy mówią, Boże, za szybko, przecież tak się nie robi i tak dalej. Ale ja myślę, że ostatecznie to zadziała w ten sposób, że szczegóły tych kontraktów będą dopiero dogrywane. One zostały szybko podpisane ze względów formalnych, ale jak to się rozejdzie po gospodarce, to jeszcze zobaczymy. W każdym razie rzeczywiście ten pieniądz, można powiedzieć tak obrazowo, wlał się do gospodarki i teraz będzie się rozpływał po różnych branżach.
3: To jest taki moment, w którym możemy powiedzieć, tak, zadziałało to, o czym słyszeliśmy przez wiele miesięcy, natomiast realne efekty będą widoczne, rozłożone w czasie, tak. I pewnie nie tak spektakularnie.
4: Tak, mi się wydaje, że wydatki zbrojeniowe już widać w gospodarce. Może nie widać ich na wielką skalę, ale one są widoczne w strukturze naszej gospodarki, w tym, co się produkuje, gdzie jakby są miejsca pracy. Na przykład to jest interesujące, że widzimy wzrost koniunktury, zamówień, zatrudnienia w takich branżach, które produkują maszyny, urządzenia, generalnie dobra kapitałowe, czyli takie dobra niesłużące bieżąco do konsumpcji, tylko raczej do inwestycji i nakładów na przyszłość. Czyli maszyny, urządzenia, sprzęt transportowy poza samochodami. Tam koniunktura jest bardzo dobra, zatrudnienie rośnie. A z kolei w takich branżach, które kiedyś dominowały w polskim przemyśle, albo nawet jeżeli nie dominowały, to odgrywały ważną rolę, jak na przykład meble, sprzęt AGD, czy nawet motoryzacja, widzimy spadki. Czyli Polska już przechodzi strukturalną zmianę. Tego nie widać gołym okiem, bo my sobie chodzimy po Warszawie, to jest miasto, tu nie ma przemysłów, prawda, więc czy my, duża część słuchaczy też mieszka w miastach dużych, tak, więc może tego nie widać tak gołym okiem, ale w polskiej gospodarce dzieje się zmiana strukturalna, pewne branże rosną, inne się, można powiedzieć, mają kłopoty, zwijają i to w pewnym sensie jest też skutek struktury wydatków publicznych, które teraz są mocno przesuwane w stronę dużych inwestycji związanych ze zbrojeniami, ale też energetyką i tak dalej.
3: No i realizuje się ten dawny dowcip z PRL-u o lokomotywach, bo produkcja lokomotyw i taboru takiego kolejowego właśnie bardzo mocno przyspieszyła.
4: Dokładnie.
3: Co też nie jest rzeczą, co zwykły człowiek zauważy w swoim życiu, ale w statystykach już to widać.
4: Czy moim zdaniem człowiek może zauważyć produkcję lokomotyw w swoim życiu wtedy, kiedy jest praca po prostu. Bo gdyby nie ten popyt na zbrojenia i transformację energetyczną, to wydaje mi się, mielibyśmy gorszą koniunkturę i mniej miejsc pracy w gospodarce. Bo w Europie jest flauta generalnie gospodarcza. Konsumenci są w słabych nastrojach, kupują mniej niż kiedyś, szczególnie takich dóbr związanych z mieszkaniami, tak, jak właśnie AGD, RTV i tak dalej, materiały budowlane. I gdyby nie ten nowy popyt inwestycyjny, to może na przykład byłoby mniej miejsc pracy, więc mi się wydaje, że ostatecznie to ma pozytywny skutek i wpływ też na pracownika, prawda? Bo mimo wszystko jesteśmy krajem dość niskiego bezrobocia. Ono trochę wzrosło w ostatnim roku, ale dość niskiego. Wciąż rośniemy szybciej niż inne kraje europejskie. I tak bym widział skutki tych wydatków inwestycyjnych.
3: No właśnie, ale czy to są tylko te programy, bo długi czas czekaliśmy na KPO, teraz mamy SAFE, to jest zarówno produkcja, jak i inwestycje. Widzimy też w danych, że kredyt dla firm ma się nieźle.
4: Tak.
3: To znaczy, że sami wewnętrznie jakoś kreujemy sobie tą siłę gospodarki.
4: Popyt.
3: Przez długi czas cały czas patrzyliśmy takim uważnym okiem na Niemcy, ponieważ jesteśmy poddostawcami, kontrahentami i jak tylko tam coś działo się złego, to myśmy natychmiast to odczuwali. Mm-hmm. Czy to oznacza, że troszeczkę się odkleiliśmy od tych Niemiec?
4: Myślę, wydaje, że tak, że żeśmy się odkleili to już od jakiegoś czasu. Niemcy są w stagnacji od 8 lat mniej więcej, bo to się zaczęło w 2018 roku. Jak sobie spojrzymy na niemieckie dochody, to one realnie dziś są takie jak w 2018 roku, a u nas są chyba, jeżeli dobrze pamiętam, mniej więcej 15-20% wyższe niż były w 2018. Oczywiście jesteśmy wciąż ubożsi niż Niemcy, ale chodzi o pewną dynamikę, prawda, dynamizm i kierunek. Więc trochę żeśmy się odkryli i na pewno to jest interesujące, bo my byliśmy taką gospodarką przez ten okres po wejściu do Unii Europejskiej, do pandemii, która rozwijała się w dużej mierze dzięki wzrostowi popytu zagranicznego. Jakbyśmy sobie rozbili źródła wzrostu naszej aktywności produkcyjnej na to, co jest, idzie na eksport, na zaspokojenie potrzeb eksportowych, czy to bezpośrednio, czy też pośrednio, tak? Bo jak ktoś pracuje w firmie informatycznej, może nie sprzedaje na świat, ale pracuje dla eksportera, tak? Więc jak sobie podzielimy ten nasz tort, który produkujemy, na to, co zaspokaja popyt zagraniczny i na to, co zaspokaja popyt krajowy, to większość wzrostu naszej aktywności gospodarczej w dekadzie przed pandemią pochodziła z eksportu. Ten eksport generalnie rósł w tempie ponad 7%, a popyt krajowy 3% z kawałkiem. A teraz to się zmieniło. Teraz to się zmieniło. I to było wiadomo, że się zmieni, tylko można by przypuszczać, że jak to się zmieni, to będziemy w trochę gorszej koniunkturze, w trudniejszej. A to się zmieniło, to jest interesujące moim zdaniem warte uwagi, że ta struktura się zmieniła bez szkody dla wzrostu gospodarczego. Czyli dziś popyt zagraniczny rośnie wolniej niż kiedyś, a popyt krajowy szybciej. Jest wspierany inwestycjami, transferami fiskalnymi. Także dzięki temu, że żeśmy wspierali gospodarkę, pompowali popyt, jeżeli mogę tak powiedzieć, trochę niestandardową polityką fiskalną, taką ekspansją długu, to żeśmy utrzymali wzrost gospodarczy, czego nie udało się krajom Europy Zachodniej.
3: No tak, ale też żeby nie było, że pesymistów w ogóle nie słychać, bo są tacy, może to nie są tacy skrajni pesymiści, to są tacy głosy realistyczne, które mówią, że tak, ale jesteśmy w jakimś takim piku, w górce tego wzrostu i nawet niedawne prognozy, które na Europejskim Kongresie Finansowym były przedstawiane, między innymi to był taki panel wielu ekonomistów, więc dlatego je cytuję, ponieważ to nie jest jakaś jedna konkretna instytucja, pokazywały, że tempo wzrostu gospodarczego w najbliższych latach jednak będzie niższe. Zresztą też myśląc o tym, co przed chwilą pan powiedział, o inwestycjach na przykład. Jeżeli teraz mamy górkę, to wiadomo, że w przyszłym roku trudno będzie osiągnąć równie spektakularny efekt i w statystyce będzie to oznaczać zero albo może spadek, jeśli nie będziemy w stanie wygenerować wzrostu.
4: Tak, możliwe, że jesteśmy teraz na pewnego rodzaju górce, przy czym pamiętajmy, że my będziemy się rozwijać wolniej w przyszłości trochę z naturalnych powodów. Nas jest po prostu mniej w Polsce, prawda? Więc nas jest mniej ze względów demograficznych. Więc i teraz wchodzimy w taki okres, kiedy właśnie ten ubytek ludzi w wieku produkcyjnym jest dość intensywny. Więc w pewnym sensie to jest naturalne, że ten wzrost jest trochę mniejszy, ale człowiek odczuwa w dużej mierze też wzrost w przeliczeniu na głowę mieszkańca, prawda? I bo to decyduje o dochodach, więc nawet przy ogólnie niższym tempie wzrostu poczucie pewnego postępu może być wciąż rozpowszechnione. Druga rzecz ważna jest taka, że my już właściwie staliśmy się krajem prawie rozwiniętym. Nie powiedziałbym, że jeszcze w pełni rozwiniętym, bo dzieli nas pewna luka od krajów z Europy Zachodniej, ale prawie rozwiniętym. Jesteśmy w innym punkcie niż byliśmy 10 czy 20 lat temu. No więc naturalne jest, że jakby ta luka redukuje się wolniej trochę. No już trudniej zrywać, tak jak to się mówi, łatwe owoce wzrostu. Więc tak, no zgadzam się, że ten rozwój przyszłości może być słabszy. Teraz pytanie jest takie, czy on będzie trochę słabszy, czy dużo słabszy, to jest największa zagadka. Na razie mi się wydaje, że my podążamy po takiej stabilnej trajektorii. Nie dzieje się nic ekscytującego na poziomie makroekonomicznym. Moim zdaniem wszystko, co jest najciekawsze dziś w Polsce, dzieje się trochę pod powierzchnią. Ta cała zmiana strukturalna, wzrost jest stabilny, 3,5%, ale pod spodem dzieją się ogromne zmiany. Niektóre branże są w recesji. Tak jak powiedziałem, meblarstwo, AGD, niektóre usługi, no przecież możemy też powiedzieć o naszej branży medialnej, która jest w trudnej dosyć sytuacji ze względu na ogromną zmianę technologiczną, prawda? A z drugiej strony są branże, które bardzo szybko rosną, właśnie dobra kapitałowe, sprzęt transportowy, nie wiem, jeżeli offshore. Chodzi o usługi, offshore, tak, energetyka, nowe źródła energii, jeżeli chodzi o usługi, to pewnie też e-commerce, logistyka nieźle się rozwija dzięki rozwojowi portów w Polsce, nowych szlaków logistycznych, centrów dystrybucyjnych. Więc w tej gospodarce naprawdę bardzo wiele się dzieje i taki ogólny opis, że tam rozwój jest umiarkowany, zgodny ze średnią historyczną, trochę nam ukrywa to, co się dzieje pod tym dywanem.
3: No właśnie, bo takie bycie średniakiem może wydawać się nudne, tymczasem to nudne nie jest.
4: Nie jest nudne. No w Polsce się naprawdę bardzo wiele rzeczy zmienia i ta zmiana strukturalna postępuje. I to też jest pozytywne, że jest jakaś elastyczność gospodarki. Jak jedni tracą, to inni zyskują. Więc ja nie chcę tutaj kreślić takiego różowego obrazu gospodarki, że wszystko jest super. No, są branże, które naprawdę cierpią w Polsce i ludzie, którzy tam pracują, są w trudniejszej sytuacji. Wiele firm upada, tak? Więc obraz gospodarki jest dynamiczny. Po prostu to jest obraz zmiany.
3: Do tego dodam jeszcze, bo troszeczkę żeśmy tak odetchnęli, bo sytuacja w Zatoce, wojna w Zatoce przez długi czas trzymała nas w napięciu, teraz nastroje się uspokoiły, ceny ropy spadły, więc trochę nam ten problem, co to zrobi gospodarce, odpłynął i dokładnie. Przestaliśmy się tym przejmować, ale jednak tego typu wydarzenia, no myślę, że jeszcze daleko do momentu, w którym możemy powiedzieć, że one minęły i że nic się takiego więcej nie zdarzy, więc czujność trzeba zachować.
4: Trzeba, no. Świat jest bardziej zmienny niż kiedyś. 20 lat temu chyba była ukuta taka fraza wielkiej stabilizacji. Że żyjemy w erze wielkiej stabilizacji. Po angielsku to się mówi o great moderation, czyli zmienność gospodarki jest mniejsza niż kiedyś, tak samo jest z cenami. Wydawało się, że to jest skutek lepszej polityki gospodarczej, głębszej wiedzy makroekonomicznej. Tymczasem okazało się, że to w dużej mierze był skutek po prostu pewnego rodzaju szczęścia. Mniej było wstrząsów surowcowych, mniej konfliktów zbrojnych i tak dalej, a teraz znów wróciliśmy do takiego świata, jak był nie 20 lat temu, tylko 40 lat temu, czy 50 lat temu. Ceny surowców się wahają, co rusz wybucha jakiś konflikt, jest więcej podziałów na świecie. No więc tak, świat jest bardziej zmienny niż niż jakiś czas temu i pewnie do tego trzeba się przyzwyczaić.
3: Uczmy się zatem dostrzegać te mikrozmiany i jakoś też z nich wyciągać wnioski. Myślę, że to jest taka dobra informacja.
4: Dokładnie.
3: Na przyszłość. Na razie żyjemy w kraju 40-stopniowych upałów i to też nas jakoś tam zaprząta umysł. Dziękuję serdecznie. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, był z nami.
4: Bardzo dziękuję.
5: To jest powtórka.

0: z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Stany Zjednoczone zamknięte na migrantów. Nadchodzą deportacje. Atak nożownika w śląskim szpitalu. 4 osoby zostały ranne. Pacjenci apelują o pomoc do premiera. W służbie zdrowia brakuje pieniędzy. Jest trzecia. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone są całkowicie zamknięte dla osób ubiegających się o azyl, oświadczył doradca Białego Domu Stephen Miller, komentując orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach imigracyjnych. Miller zapowiedział też deportację Haitańczyków objętych statusem tymczasowej ochrony. Kluczowy doradca prezydenta Trumpa określił wszystkie wnioski azylowe składane na granicy jako fałszywe. W każdym przypadku to albo przestępcy, albo osoby szukające zasiłków, mówił Miller. Sąd Najwyższy uznał, że sądy nie mają uprawnień kwestionować decyzji administracji o odbieraniu statusu ochronnego imigrantom. Oprócz Haitańczyków, Biały Dom zdecydował też wcześniej o wycofaniu ochrony imigrantom z 12 innych krajów, między innymi Wenezueli, Syrii czy Afganistanu. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Jak informują władze szpitala, najmniejsze obrażenia odniosła pielęgniarka pracująca na oddziale. W sumie stan trzech pacjentów jest poważny, ale stabilny. Śląska Policja w komunikacie na platformie X podała, że sprawca, 19-letni obywatel Polski, został zatrzymany. Służby wyjaśniają przyczyny i okoliczności ataku. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski uzyskał podczas sesji Rady Warszawy wotum zaufania. Przeciw był klub radnych PiS oraz klub Lewicy. Miasto jest nasze wspólne jutro. Radny niezrzeszony Paweł Lech wstrzymał się od głosu, a radny Maciej Binkowski z Konfederacji zagłosował przeciw. Wcześniej prezydent stolicy zaprezentował radnym raport o stanie miasta za rok 2025, w którym podsumowano m.in. wszystkie ubiegłoroczne inwestycje oraz sytuację finansową. 160 umów wartych 10 miliardów euro spodziewają się podpisać przedstawiciele Ukrainy podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy tego kraju. O inwestowaniu w przyszłość i bezpieczeństwie rozmawia kilka tysięcy przedstawicieli świata polityki i biznesu. Paweł Radzewicz.
5: Obecność w Gdańsku kilkudziesięciu krajów, najważniejszych międzynarodowych organizacji i światowego biznesu jest bardzo dobrym znakiem, mówił premier Donald Tusk.
6: Jest znakiem dla Polski, dla Ukrainy, dla Europy, dla całego świata, że słowo solidarność to nie jest pusty slogan, tylko to jest treść naszej współpracy.
5: Ta współpraca to, zdaniem premiera, kluczowa dla naszych czasów misja.
6: Tak, bo stoimy wszyscy przed wielką dziejową misją. Tą misją jest pełne zjednoczenie Europy, wolnego świata. Zjednoczenie w obliczu agresji, w obliczu niepewności, w jakiej pogrążył się cały świat w ostatnich latach.
5: Równolegle z gospodarczymi rozmowami na konferencji odbudowy Ukrainy trwają dyskusje o obronności. Na szczycie wschodniej flanki. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Ponad 150 organizacji pacjenckich apeluje do premiera o pilne wsparcie finansowe dla ochrony zdrowia. Ostrzegają, że problemy NFZ mogą przełożyć się na gorszy dostęp do badań, leczenia i zabiegów. Chodzi o ograniczenie w dostępie do badań tzw. wysokokosztowych, mówi Joanna Frontczak-Kazana, członkini Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
7: Przywrócenie limitów na badania wysokokosztowe, rezonans, tomografię komputerową, kolonoskopię i gastroskopię gastroskopię.
4: Przedstawiciele pacjentów zwracają uwagę na rosnący deficyt w systemie ochrony zdrowia. Ich zdaniem brak decyzji całego rządu może szczególnie uderzyć w osoby przewlekle chore, pacjentów oczekujących na diagnostykę oraz seniorów.
7: Wśród pacjentów, wśród nas, organizacji pacjentów, jest niepewność co do tego, co będzie za chwilę, jakie będą kolejne cięcia. I w tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy w takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
4: Kancelaria premiera przekazała apel organizacji pacjenckich do Ministerstwa Zdrowia. Te decyzje krytykują organizacje pacjenckie, bo twierdzą, że nie jeden resort, a cały rząd powinien zająć się długofalową strategią zdrowia publicznego. Ciepły weekend to idealna okazja, żeby wybrać się do lasu. Leśnicy apelują jednak o ostrożność, bo ściółka jest mocno wysuszona, mówi nadleśniczy z Józefowa Urban Kolman.
8: Bardzo niekorzystne są te prognozy i przewidywania, bo przy takich temperaturach to ta wilgotność i przy braku opadów ta wilgotność spadnie nam raptownie, gwałtownie. A pamiętajmy, że tutaj na przykład, zresztą wszędzie, ruch turystyczny jest bardzo duży. Weekendy, wakacje, dużo przemieszczających się osób, ludzi. No to spowoduje bardzo poważne podniesienie zagrożenia.
4: W tej chwili trwają wzmożone patrole lasów i tak będzie przez najbliższe dni.
8: Turyści, którzy przemieszczają się przez nasze tereny leśne, zachowali szczególną ostrożność w używaniu ognia, otwartego ognia. Nie mówimy tutaj nawet o jakimś tam paleniu, broń Boże, tylko nawet o papierosach, o jakichś tego typu sytuacjach, bo nam się może wydawać, że wrzucony niedopałek jest skutecznie zagaszony, ale tak naprawdę to przy tej temperaturze to może być złudne.
4: Meteorolodzy zapowiadają, że upały utrzymają się około tygodnia. Największe mają być w niedzielę. Miejscami nawet do 40 stopni Celsjusza w cieniu. Sprawdźmy jeszcze, jak dziś będzie wyglądała pogoda. Zapowiada się bardzo słoneczny dzień w znacznej większości kraju. Na termometrach zobaczymy od 27 stopni na Podhalu, przez około 32 w centrum, do nawet 34 na zachodnich krańcach. Nieco chłodniej, bo od 22 do 26 stopni nad samym morzem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Pamiętacie słynną scenę z filmu Cudotwórczyni z Anne Bancroft? Tę, za którą Bancroft dostała Oscara. Jeśli nie, to poszukajcie w internetach. To jest dość ciekawy, taki właściwie układ choreograficzny. Bancroft gra w nim opiekunkę niewidomej i niesłyszącej dziewczynki, skrajnie zaniedbanej, która nie potrafi siedzieć przy stole, nie umie jeść sztućcami, nie mówi, jest kimś na kształt zwierzęcia. Ucieka, szarpie się, chce jeść rękoma, wydaje dźwięki, ale nie wchodzi w żaden sensowny kontakt. W tej słynnej scenie Bancroft próbuje ją nakarmić łyżką przy stole i cała relacja zmienia się w walkę wręcz, w szamotaninę z pluciem, kopaniem i wrzaskami. Oczywiście wszystko ostatecznie kończy się dobrze, bo to jest film hollywoodzki, zresztą oparty na faktach. Dzikie dziecko to Helen Keller, pisarka i działaczka społeczna, która nie tylko nauczy się niebawem jeść nożem i widelcem, ale jeszcze do tego zrobi wielką karierę. Anne Sullivan, której postać gra Bancroft, chyba zrobiła jeszcze większą karierę, bo po śmierci była pierwszą kobietą, której prochy spoczęły w waszyngtońskiej katedrze świętego Piotra i Pawła. A doceniono ją za nowatorski sposób nauczania osób niewidomych, czyli de facto za metodę przywracania do aktywności społecznej tych, którzy zostali od niej odcięci. Ale całą tę historię opisuję nie po to, żeby rozgadywać się o edukacji niepełnosprawnych, czy w ogóle, żeby rozmawiać o niepełnosprawności. Ta scena przyszła mi do głowy, kiedy zastanawiałem się dzisiaj nad tym, co musi umieć skuteczny polityk. Co na przykład musi umieć premier Wielkiej Brytanii. No więc myślę, że musi być trochę jak postać grana przez Bancroft. Walczyć ze zdziczałym, dziecinnym przeciwnikiem, który kopie, gryzie, wydaje różne dźwięki, tylko po to, żeby ostatecznie wejść w jakiś sensowny kontakt, jeśli to się uda. Kto jest tym przeciwnikiem? No, obawiam się, że tu mamy dość specyficzne złożenie mediów społecznościowych, influencerów, wewnątrzpartyjnej opozycji, opozycji zewnętrznej, otoczenia międzynarodowego i to wszystko oczywiście działa w swoich własnych, wewnętrznych racjonalnościach, ale ostatecznie i tak gryzie, kopie, czasem nie mając żadnego planu, czasem tylko z wściekłości. Jak to usadzić przy stole i uspokoić? Oto jest pytanie. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie istnieje nic takiego jak błędy polityczne, albo nic takiego jak program polityczny, który może być słaby, jak brak pomysłu na rozwój społeczny i gospodarczy, jak niewłaściwe czy błędne poglądy polityczne i polityczny plan. To jest pewien fundament. Ale na tym fundamencie i tak wyrosło coś niesłychanie dynamicznego, żywotnego i wyjątkowo prymitywnego. Coś, co nie wybacza błędów. Często nawet tych o relatywnie niewielkim znaczeniu. Ta plejada brytyjskich premierów wysiudanych z Downing Street 10, do której dołączył teraz Keir Starmer, jakoś to pokazuje. Nie wszyscy z nich prowadzili politykę skandaliczną. Zdecydowana większość nie popełniała skrajnych błędów. Właściwie tylko Liz Truss wywołała swoimi decyzjami tąpnięcie na rynkach finansowych za sprawą pomysłów budżetowych własnego rządu. Theresa May nie zdołała przełamać impasu wokół Brexitu i statusu Irlandii Północnej. Johnson, który mówił, że zrobi wszystko lepiej, zmienił może 5% tego, co wynegocjowała. Miał wielkie sukcesy, wymienił parlament, a poległ na głupich błędach w rodzaju imprezy na Downing Street 10 podczas pandemii. Sunak zaś odziedziczył zmęczenie, irytację, niechęć wyborców, na który cała czwórka przed nim solidnie pracowała. A Starmer? A Starmer nie był cudotwórcą. W ogóle oni wszyscy poza Truss nie byli cudotwórcami. Nawet jeśli nimi w jakiś sposób byli, jak ten Johnson z jego wstrząsającym sukcesem wyborczym, to i tak to nie wystarczyło. Teraz po czerwonym dywanie po swoje berło kroczy Andy Burnham. I ciekawe, będzie cudotwórcą? Zdoła wyszarpać uznanie po stronie swoich oponentów? No bardzo jestem ciekaw. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Państwa i moim gościem jest profesor Łukasz Danel z Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: A będziemy mówili o Wielkiej Brytanii i o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach, co w zasadzie wisiało nad Partią Pracy i nad Keirem Starmerem, czyli jego rezygnacja, ale spróbujemy na to spojrzeć możliwie szeroko, to znaczy obejrzeć tą sytuację nie tyle w kontekście jego personalnej kariery i tylko jego partii, co oczywiście należy zrobić, ale też w kontekście tego, co się dzieje w brytyjskim życiu politycznym, bo przecież nie jest to pierwszy premier, który rezygnuje, można powiedzieć raczej odchodzi w niesławie, w takim poczuciu kryzysu, rozczarowania, rozgoryczenia wyborców, przegranych wyborów, wywołania, może akurat Keir Starmer niekoniecznie wywołał chaos,

0: polityka dla każdego lidera partii, dla każdego premiera, bardzo bolesny scenariusz, w którym no, nie zostaje się pokonanym przez opozycję, bo to się w polityce zdarza, można przegrać wybory i odejść ze stanowiska, ale właśnie, jak wspomniałem, został pokonany przez swoje własne zaplecze polityczne, przez swoją własną, partię. Oczywiście on również stracił już konsekwentnie od dłuższego czasu poparcie opinii publicznej, ale równolegle tracił coś, myślę, ważniejszego z punktu widzenia każdego polityka, czyli właśnie tę kontrolę nad własnym zapleczem parlamentarnym. No po prostu pojawiało się już wcześniej, bo faktycznie Keir Starmer no, odebrał już wiele ciosów i ta dymisja gdzieś tam nad nim wisiała, no ale faktycznie tego ostatniego ciosu, można powiedzieć, nie ustał. No pojawiło się już takie bardzo głębokie przekonanie wśród zwłaszcza parlamentarzystów lejburzystowskich, że jego przywództwo już jakby no nie gwarantuje zwycięstwa. Nie tylko nie gwarantuje zwycięstwa, ale jakby w prostej linii prowadzi do utraty władzy, czyli szef partii zaczął być postrzegany no nie jako pewien zasób, jako pewna wizytówka, jako pewien lider, tylko jako obciążenie, jako balast. No doszedł też do tego oczywiście taki element trochę psychologiczny. W tych trudnych czasach, bo też oddajmy Keirowi Starmerowi, bo dzisiaj no zastanawiamy się oczywiście, co się wydarzyło, że tak szybko stracił to stanowisko, ale też pamiętajmy, że on objął to stanowisko w bardzo trudnym momencie. Po kilkunastu latach rządów, torysów, w państwie o bardzo niskim wzroście gospodarczym, bardzo zadłużonym, w państwie o utrzymującym się kryzysie kosztów życia, w czasie wielu napięć międzynarodowych, to nie był łatwy okres dla kogokolwiek, kto by wtedy został premierem. Natomiast Starmer wydaje się być takim liderem bardziej technokratycznym, takim bardziej administracyjnym. Natomiast w tych trudnych czasach, w których też charyzma jednostki odgrywa znaczenie, w których umiejętność odpowiedniego zarządzania emocjami odgrywa znaczenie, bo cały czas wybucha gdzieś jakiś kryzys, no to się okazało, że jednak tych cech przywódczych na te konkretne okoliczności Starmerowi po prostu zabrakło. No i co więcej, i na tym zakończę, i to jest jakby domknięcie się tej mojej diagnozy, no pojawiła się alternatywa. Ta alternatywa pod postacią Andiego Burnhama, który no najprawdopodobniej, tego jeszcze nie wiemy, ale wszystko na to wskazuje, będzie kolejnym premierem, będzie kolejnym liderem lejburzystowskim. Dopóki nie był posłem, dopóki był burmistrzem Manchesteru, czyli równocześnie jakby nie mógł być szefem partii i premierem, no to gdzieś tam powiedzmy ta alternatywa była, ale taka trochę mglista. Natomiast jak w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu w czwartek, wygrał wybory uzupełniające w Makerfield i wszedł do Izby Gmin, no to ta alternatywa stała się bardzo rzeczywista. No polityka jest brutalna, nie tylko ta brytyjska, i wszystko działa bardzo szybko. Pojawił się wiarygodny, popularny, charyzmatyczny następca. No więc pozycja Keira Starmera posypała się już całkowicie.
1: No oczywiście musimy pamiętać o tym, właśnie to jest właśnie, nawiązuje do tego, co pan przed chwilą powiedział, no bo to chodzi o wybory lokalne, prawda? Wybory lokalne, które partia Pracy jednak przegrała w Wielkiej Brytanii, mimo swoich wielkich sukcesów jeszcze w wyborach parlamentarnych niedawnych, prawda? Tak. Więc okazało się, że z tego poparcia zostało niewiele albo zostaje coraz mniej. Znowu wróciły pytania o to, co się dzieje z systemem politycznym Wielkiej Brytanii. Czy on dalej jest takim systemem duopolistycznym, czy jest już systemem wielopartyjnym? Trzeba pamiętać o tym, że te pytania nie są nowe, bo kiedyś mieliśmy coś takiego, co się nazywało partia UKIP i też odnotowywało duże sukcesy. Potem mieliśmy partię, która się nazywała Brexit. Teraz mamy przemalowane właściwie to samo, co się nazywa Reform UK. I to cały czas gdzieś w tym systemie jest obecne. Pan myśli, że faktycznie dezintegruje się ta dominacja dwóch partii politycznych w Wielkiej Brytanii? No,
0: wiele na to wskazuje, tak? Coś, co wydawało się jeszcze jakiś czas temu no wręcz nieprawdopodobne, no bo co jak co, czy z kim jak z kim, ale system dwupartyjny w takiej najbardziej klasycznej możliwej postaci zawsze pokazywaliśmy, zawsze opisywaliśmy jako ten model wzorcowy, no właśnie Wielką Brytanię, wcześniej

0: Anglię, bo też cała historia parlamentaryzmu angielskiego, brytyjskiego pokazuje taki podział na dwie frakcje, na dwie koterie, kiedyś później dwie partie polityczne. Później po II wojnie światowej lejburzyści zastąpili liberałów, no ale to cały czas był ten właśnie duopol. Konserwowany oczywiście i zabezpieczany też systemem wyborczym, jednomandatowymi okręgami wyborczymi w tej takiej no, najczystszej postaci. Natomiast faktycznie, no jak dzisiaj spojrzymy, może jeszcze nie na skład parlamentu, może nawet jeszcze nie na skład jakichś ciał w organach władzy lokalnej, ale jak spojrzymy chociażby w sondaże, no to bardziej nam to przypomina charakterystyczną dla demokracji w Europie kontynentalnej wielopartyjność niż dwupartyjność, no bo to Torysi się nie są w stanie podnieść z tych kolejnych, zresztą teraz przyjęli znowu porażkę w tych wyborach lokalnych kolejną. Lejburzyści no, przechodzą przez bardzo trudny okres erozji poparcia dla swojej partii politycznej. Jest ta wspomniana przez pana redaktora inicjatywa Nigela Farage'a Reform UK, która, jak też pokazały te wybory lokalne, mocno gdzieś tam ukruszyła ten czerwony mur lejburzystowski w północnych hrabstwach, w północnej części Wielkiej Brytanii, ale Partia Pracy walczy też z drugiej strony z Partią Zielonych, czyli taką partią, która z kolei odbiera lejburzystom takich, można powiedzieć, bardziej progresywnych wyborców, młodych wyborców, duże miasta, Londyn. No to jest też kolejna jakby konkurencja dla Partii Pracy. No i też oczywiście ci liberalni demokraci, czyli centrum sceny politycznej, gdzieś tam nawet zyskało ostatnio poparcie. Więc faktycznie wiele na to wskazuje, że jesteśmy świadkami no, historycznej wręcz ewolucji tej dwupartyjności w kierunku wielopartyjności. Chociaż radziłbym jeszcze się wstrzymać z takimi jednoznacznymi ocenami, że tak na pewno będzie. Dopiero kolejne wybory do Izby Gmin to pokażą, bo to, co na razie obserwujemy, to są przesuwające się bardzo mocno, ale jednak nastroje. Natomiast no, wybory to są wybory jeszcze w tym określonym systemie wyborczym. No mówię, zaczekajmy do tego 2029 roku, bo wtedy zgodnie z kalendarzem na pewno nie później, ale też nie uważam, żeby wcześniej miało się to wydarzyć, wtedy kolejne wybory do Izby Gmin. Ale tak, wiele bardzo na to wskazuje i to jest zmiana fundamentalna.
1: No bo tu trzeba pamiętać, że tym elementem stabilizującym brytyjską scenę polityczną jest oczywiście ordynacja wyborcza, czyli JOW-y, tak. Prawda? I to sprawia, że tam się tak powoli zmieniają te układy polityczne, czy ta dominacja jest taka trwała. Pewnie gdyby chodziło tylko o programy i o twarze polityków, byłoby już inaczej. Ale zadajmy sobie właśnie też pytanie o te twarze i o to, co się dzieje w ogóle w elitach politycznych, że te rządy zrobiły się tak niestabilne i trudne. Oczywiście może nie należy za prędko porównywać Partii Pracy i jej kłopotów z konserwatystami i od razu mówić, że to jest jedno i to samo, ale ten fenomen też istnieje, zbliżania się tych dwóch potężnych, tradycyjnych partii politycznych.
0: No tak, oczywiście. No z jednej strony mamy ten, można powiedzieć, kryzys systemowy, czyli ten brak stabilności, to rozbijanie krok po kroku tego duopolu, o czym przed chwilką rozmawialiśmy. Właśnie kilka różnych bloków, kilka różnych partii konkurujących ze sobą o różne segmenty elektoratu. Też uważam, że hasło pod tytułem kryzys przywództwa politycznego w Wielkiej Brytanii jak najbardziej należy wziąć pod uwagę. No jak tak próbowałem się nawet zastanowić, bo samemu, to co pan redaktor wspomniał, no dzisiaj liderzy są w stanie utrzymać się na stanowisku premiera przez 2-3 lata. No, statystycy policzyli, że ten nowy premier, który najprawdopodobniej no, niedługo obejmie stanowisko, będzie 7. premierem na przestrzeni ostatnich 10 lat, a 5. w ostatnich 4 latach. To te cykle sprawowania władzy i kierowania partią, bo to jest ze sobą związane w Wielkiej Brytanii, no niesamowicie się skróciły. No jak pamiętamy czasy, no nie aż tak znowu odległe, nie wiem, Tony'ego Blaira, wcześniej Margaret Thatcher, no to były takie cykle kilkunastoletnie, często dwukadencyjne, czasami trzy kadencje Natomiast teraz na przestrzeni jednej kadencji mamy kilka razy wymianę lidera, kilka razy zmianę premiera. Tak się właśnie też zastanawiałem, jeśli rozmawiamy o tym kryzysie przywództwa, że faktycznie te elity brytyjskie trochę cierpią na ten kryzys. No, od Blaira chyba nie było takiego charyzmatycznego lidera, jak tak sobie próbuję przypomnieć, zarówno wśród konserwatystów, jak i wśród lejburzystów. Blair, wcześniej Thatcher, to są jednak takie nazwiska, już nie mówiąc tam o jeszcze wcześniejszych okresach historycznych. No też oczywiście czasy się zmieniły, rzeczywistość się zmieniła. Też się zastanówmy, czy Blair by sobie dzisiaj poradził w tych czasach mediów
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek.
0: Thatcher by się odnalazła w tym dzisiejszym świecie.
1: No prawda? Otóż to.
0: Więc może wtedy było łatwiej, nie?
1: To jest ważny wątek, dlatego się wbijam, bo wydaje mi się, że trzeba się nad tym trochę zatrzymać, za co oni obrywają, bo to jest bardzo interesujące. Znaczy, jeżeli popatrzymy na kolejne rządy, to oni w dużej mierze obrywają za to, czy, nie wiem, podają się do dymisji, czy są zmuszani do rezygnacji, za rzeczy, na które, powiedzmy sobie uczciwie, nie do końca mają wpływ. To znaczy, na przykład nie uważam, żeby Keir Starmer musiał personalnie odpowiadać za Mandelsona, tak? I za jego znajomość z Epsteinem, prawda? To wszyscy czujemy, że to jest jakieś nadużycie, że on jest za to obwiniany.
0: Mało dzisiaj potrzeba, nie? To jest też jakby kolejny z takich wątków, który warto poruszyć, że dzisiaj z jednej strony elektoraty partii politycznych, ale z drugiej strony też same partie stały się zdecydowanie bardziej nerwowe, zdecydowanie mniej cierpliwe. No kiedyś nawet słabszy wynik wyborczy no nie musiał przecież oznaczać natychmiastowej zmiany przywództwa. No a dzisiaj politycy, parlamentarzyści wydaje się, że po każdej wpadce, także wyborczej, ale nie tylko wyborczej, zaczynają od razu kalkulować, czy nie lepiej zmienić lidera, czy to nie poprawi ich szans na reelekcję. No i w efekcie premierzy padają często nie dlatego, że, no nie wiem, zawalili na całej linii, ale dlatego, że po prostu tracą zaufanie własnych parlamentarzystów. No dokładnie to się wydarzyło. 2 lata to bardzo krótko w ogóle, żeby oceniać rząd, żeby oceniać premiera, prawda, żeby go rozliczać z obietnic wyborczych, czy są zrealizowane, czy są niezrealizowane. No to nie da się tego zrobić w 2 lata. Natomiast nawet gdybyśmy na te 2 ostatnie lata spojrzeli i na te takie tematy, które są bardzo drażliwe i bardzo emocjonują brytyjską opinię publiczną, no to też to nie były 2 lata, które możemy określić jako pasmo porażek Starmera jako premiera i całego rządu. Jak spojrzymy nawet no, na same wskaźniki, ja wiem, że wskaźniki rozwoju gospodarczego to jeszcze za mało, no ale w jakiś tam sposób pokazują zmianę, no to one wcale nie są najgorsze. Imigracja spadła, kolejki do NHS, okej, powoli, ale się skracają. Wydatki na świadczenia socjalne, bardzo ważny punkt wyborczy lejburzystów, wzrosły w ostatnich latach. No więc to też tak nie jest, że nic się nie udawało Starmerowi albo wszystko zawalił. Oczywiście w sensie takiej politycznej odpowiedzialności, no lider zawsze zbiera żniwo, nie? Nawet jeśli te problemy są głębsze, nawet jeśli to są po prostu problemy strukturalne. Natomiast no uczciwie trzeba powiedzieć, że to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii dzisiaj, to nie jest kryzys jakby wywołany przez jednego człowieka, tylko to jest też kryzys w ogóle relacji całej partii lejburzystowskiej ze swoim elektoratem, więc no, trudne te oceny. Myślę, że historia zdecydowanie lepiej oceni ten krótki czas Starmera na stanowisku premiera, niż oceniają to dzisiaj komentatorzy albo przeciwnicy polityczni lejburzystów.
1: No właśnie to jest niezwykłe, ponieważ jeżeli popatrzymy na te największe kryzysy, które teoretycznie wywoływali ci kolejni premierzy, to albo to były walki frakcyjne wewnątrzpartyjne, jak w przypadku Teresy May, której urosło to zaplecze Borisa Johnsona, który zrobił taki cyrk przecież w Manchesterze, kiedy ona na konferencji konserwatystów występowała i została po prostu ośmieszona. Ale tak do bólu, to znaczy właśnie jeżeli się zastanowimy nad tym, co tam się wydarzyło, to był atak na w pewnym sensie prestiż samej partii, tak myślę. Jeżeli potem się zastanowimy nad samym Borisem Johnsonem, który głównie w moim odczuciu odpowiadał też nie do końca za rzeczy, za które mógł, to znaczy nie wiem, to co się wydarzyło w trakcie pandemii, ta impreza na Downing Street 10, prawda? Pandemia oczywiście, która też od niego nie do końca zależała, jeżeli już mamy szczerze mówić. I tak możemy wyliczać, znaczy naprawdę bardzo dużo rzeczy, które się przypisuje premierom, nie do końca jest, to nie do końca jest ich robota i nie do końca jest ich rola. I właściwie trochę można by sobie zadać pytanie, czego my właściwie, my Brytyjczycy, Brytyjczycy plus opinia publiczna szeroko rozumiana, czego oni chcą, że kim ta osoba ma być i co ona ma móc zrobić, bo nawet Margaret Thatcher nie wykreowała wzrostu gospodarczego w latach 80. w 2 lata, prawda? To się wydarzyło jednak, ona rządziła prawie dekadę.
0: No tak, to też pokazuje tę ogromną zmianę, która się dokonała. No jeśli w takich skonsolidowanych, starych, można powiedzieć, wzorcowych wręcz demokracjach, jak Wielka Brytania, doszło do takiej zmiany, to co dopiero mamy powiedzieć tutaj, w naszej części Europy. No, myślę, że dymisja Starmera, gdzieś ten wątek trochę może podsumowując, to jest faktycznie nie pierwszy, ale kolejny dowód na to, jak bardzo brytyjska polityka weszła w epokę niestabilności, jak bardzo nerwowe są partie polityczne, jak coraz mniej lojalni są wyborcy. No oczywiście gdzieś tam jeszcze ten Brexit też swoje przyniósł, bo no nie ma moim zdaniem też przypadku w tym, że ta niestabilność polityczna, do której Brexit doprowadził, również dotykała tych kolejnych premierów, no przede wszystkim torysowskich. Natomiast Starmer no, padł ofiarą tego samego mechanizmu, który wcześniej doprowadził do odejścia jego poprzedników, Rishiego Sunaka chociażby, czyli utraty zaufania własnego zaplecza politycznego w tych warunkach, w których no, my jako społeczeństwo, czy w tym wypadku Brytyjczycy, oczekują szybkich rezultatów, takich rezultatów, których, no, które też coraz trudniej dostarczyć. Nie? To delivery jest coraz trudniejsze w przypadku wszystkich rządów dzisiaj niż było te kilkadziesiąt lat temu, ale cierpliwość wyborcy jest zdecydowanie mniejsza.
1: Tej cierpliwości prawie w ogóle nie ma, ale zastanówmy się jeszcze może na moment, jak przywołany przez pana Brexit do tego wszystkiego się dokłada, bo właściwie być może pan to czytał, przypuszczam, że tak. Taka analiza, którą niedawno zrobił Financial Times, różnych obszarów życia, różnych konsekwencji Brexitu, ona jest bardzo nieoczywista. Między innymi interesujące jest to, jak reaguje biznes na samą myśl o tym, że mielibyśmy wrócić do Unii Europejskiej. Otóż
0: jest przeciw.
1: Tak, brytyjscy prezesi firm się tego boją, bo to jest kolejny chaos. Ja ich rozumiem. To znaczy, to jest kolejna jakiś lęk przed...
0: trzęsieniem ziemi.
1: No właśnie, przed kolejnym trzęsieniem ziemi, czyli właśnie to, co jest najbardziej istotne w tej chwili, to jest jakaś stabilność, a zarazem wszystko, co się wydarza w scenie politycznej brytyjskiej, przeciwdziała tej stabilności.
0: Dokładnie. Z jednej strony mamy tych nerwowych, niecierpliwych wyborców, elektoraty, partie polityczne, parlamentarzystów, którzy boją się o kolejne wybory. Z drugiej strony mamy oczekiwania, nie wiem, biznesu, które są całkowicie przeciwne, no bo właśnie z punktu widzenia biznesowego, z punktu widzenia wiarygodności, tak, inwestycji, no to właśnie ta przewidywalność i stabilność jest najważniejsza. I przecież z tego słynęła brytyjska scena polityczna przez długie, długie lata, natomiast teraz ewidentnie tego zabrakło. Faktycznie jakby oceny Brexitu samego w sobie i ewentualnego powrotu do Unii Europejskiej są w ogóle dwie różne sprawy, nie są takie oczywiste. No z jednej strony mamy te informacje różnych sondażowni, jak YouGov chociażby, że Brytyjczycy tam w dużej części żałują, że wielu z tych, co głosowało za, dzisiaj zagłosowałoby przeciw. Natomiast to wcale nie jest takie oczywiste. W ogóle to, co nam też bardzo mocno utrudnia, w zasadzie uniemożliwia jednoznaczną ocenę Brexitu z tej perspektywy, bo teraz mieliśmy 10-lecie referendum, kiedy się wszystko zaczęło, natomiast no, 6 lat już po wyjściu z Unii Europejskiej, 6,5 roku po wyjściu z Unii Europejskiej, więc trochę czasu faktycznie minęło. No tylko też pamiętajmy, że te 6,5 roku od wyjścia z Unii Europejskiej z perspektywy brytyjskiej to nie jest tylko Brexit, który był oczywiście wstrząsem, bo musiał być. To jest też pandemia, o której pan redaktor wspomniał. i wszystkie skutki gospodarcze, do których doprowadziła. To jest też od lutego 2022 roku oczywiście sytuacja w Ukrainie, która również bardzo mocno odcisnęła swoje piętno, chociażby na cenach energii. Ostatnie kryzysy na Bliskim Wschodzie również. Więc nie da się dzisiaj tak jednoznacznie oddzielić skutków jednego od drugiego, a faktycznie i to bardzo często umyka gdzieś w ocenach czy w relacjach dotyczących nastrojów wokół Brexitu. No dzisiaj, nie wiem, londyńskie City, ostatnie o czym myśli, to powrót do Unii Europejskiej, bo tak jak pan redaktor powiedział, ledwo się, można powiedzieć, oswoili z tą nową rzeczywistością i zaczęła się ona, no nie jest doskonała, oczywiście wiemy, natomiast no, rozpoczęła się jakaś tam faza stabilności, no to kolejny wstrząs byłby znowu bardzo trudny do przyjęcia. No więc ten Brexit gdzieś oczywiście zmienił, bo on zmienił bardzo dużo. Nie tylko to, że Wielka Brytania jest poza Unią, że ma dzisiaj jakby musi prowadzić zupełnie inną politykę zagraniczną, ale moim zdaniem on zmienił też bardzo dużo wewnętrznie. Bo zobaczmy, że kampania wokół Brexitu, wokół przedreferendalna rozgrywała się wokół haseł związanych z pieniędzmi, z migracją, z suwerennością, z tożsamością narodową. To były tematy, które były osią sporu 10 lat temu, ale one nadal są osią sporu. Polityka stała się dzisiaj bardzo zero-jedynkowa w Wielkiej Brytanii. Ci mniej lojalni wyborcy, ta presja utraty elektoratu, ten strach przed radykalizacją, czy przed tymi różnymi partiami protestu, które czy to z lewej, czy z prawej strony próbują obchodzić tych głównych graczy, te szybciej i surowiej oceniane rządy. Więc to wszystko gdzieś się moim zdaniem ze sobą łączy i to wszystko powoduje, że utrzymanie stabilnego przywództwa staje się dzisiaj po prostu takie trudne.
1: Gdybyśmy sobie zadali pytanie, o co dzisiaj Brytyjczykom chodzi, to znaczy co jest tym tematem nadrzędnym, jeżeli to już coraz mniej jest, jak sobie wyobrażam, migracja, a co nim jest? Bo wydawało się, że jeszcze przed Brexitem, jeszcze te 10 lat temu, to właśnie tematy migracyjne były tymi, które rozpalały opinię publiczną, niezależnie od tego, jakie tam kto przedstawił badania czy analizy, które pokazywały korzyści dla brytyjskiej gospodarki. Coś takiego się wydarzyło, nie wiem, być może w tej sferze kultury brytyjskiej, że oni tego nie wytrzymali, że niechęć wobec migracji jakby zdominowała w pewnym sensie temat. A co tym tematem jest dziś?
0: No nie ma takiego jednego tematu. Taki myślę, że permanentne poczucie, że rządy, niezależnie czy to są rządy torysowskie, czy od 2 lat lejburzystowskie, że nie są w stanie jakby odpowiednio się w tej rzeczywistości dzisiaj społeczno-politycznej poruszać, tak żeby te tematy ważne dla Brytyjczyków rozwiązać. A tych tematów jest kilka. Migracja może nie jest głównym, ale na pewno jest jednym z najważniejszych. Bo to też, przypomnijmy, była i główna obietnica zwolenników Brexitu. Odzyskanie kontroli w ogóle nad państwem, ale też nad polityką migracyjną. I okej, odzyskali Brytyjczycy kontrolę nad polityką migracyjną, tylko co z tego? No, nie rozwiązało to problemu. Wręcz przeciwnie, zmultiplikowało go, zwłaszcza jeśli chodzi o nielegalną migrację spoza Unii Europejskiej, która jest jeszcze trudniejsza do jakiejkolwiek kontroli. Oczywiście to tak ładnie nazywane, ale coś w tym jest, wysokie koszty życia, które Brytyjczycy odczuwają permanentnie. Na przestrzeni ostatnich, bym powiedział, nie wiem, 15 lat, bo jak nie polityka zaciskania pasa konserwatystów, to brak umiejętności jakby odpowiedniej zmiany akcentów i odpowiedniej naprawy tej sytuacji przez lejburzystów. Ta służba zdrowia, w ogóle usługi publiczne, prawda, na które też Brytyjczycy narzekają i nieważne jest dla nich to, czy rządzą torysi, czy konserwatyści, oni chcą po prostu te problemy mieć rozwiązane i nikt tego nie jest w stanie. Stąd też, panie redaktorze, taka popularność reform, no bo można zadać pytanie, no co ten Nigel Farage proponuje? My do końca nie wiemy, co on proponuje, bo tak samo w kampanii przed Brexitem, też nie wiedzieliśmy, co proponował. On proponował wyjście z Unii Europejskiej, ale nie powiedział, co w zamian. Ale wystarczyło. Teraz też jest politykiem protestu, kieruje taką partią, która kreuje się na antyestablishmentowo, na taką partię, która właśnie protestuje przeciwko tej zastanej rzeczywistości, ale tak do końca nie wiemy też, co on ma jako alternatywę do zaproponowania, ale ta rzeczywistość, w której on funkcjonuje, bardzo sprzyja poparciu dla reform i nie ma w tym jakby żadnego paradoksu. Brytyjczycy mogą narzekać na to, że Brexit się nie do końca udał, ale jego głównego prowodyra, czy ojca chrzestnego całego Brexitu, popierają dzisiaj i widzą w nim jakąś tam alternatywę. No to jest kolejna dziwna i nietypowa rzecz, no ale na dzisiaj Nigel Farage jest jednym z najpopularniejszych polityków i jednym z pretendentów do wygrania kolejnych wyborów parlamentarnych, co też jeszcze niedawno wydawało się całkowicie niemożliwe. Więc jest kilka takich tematów, świadczenia socjalne oczywiście, tak? Jest kilka takich tematów, które z punktu widzenia przeciętnego Brytyjczyka są istotne, niezależnie od, nie wiem, dużych kwestii związanych z polityką zagraniczną na przykład, bo to niekoniecznie musi być priorytetowe. I ten brak takiej cierpliwości, o którym wspomniałem wcześniej, i ta krytyka w stosunku do rządzących dotyka w równym stopniu wszystkich. Nieważne, czy to są torysi, czy lejburzyści.
1: No i bardzo mnie ciekawi, co w związku z tym może się wydarzyć przy okazji tego nowego premiera brytyjskiego, czyli Burnhama, o którym już Donald Trump, i to nie wiadomo, czy to nie będzie jakiś pocałunek śmierci, powiedział, że jest ekstremalnie liberalny. Co by to miało właściwie oznaczać?
0: Panie redaktorze, niech mnie pan nie prosi o interpretację słów Donalda Trumpa, bo to jest ponad moje siły i ponad moje wykształcenie zdecydowanie. I tutaj się nie podejmę, bo jutro Donald Trump może powiedzieć coś zupełnie odwrotnego i wycofać się z tego całkowicie, bo robi to w sposób regularny. Ale mówiąc poważnie, oczywiście Andy Burnham jest wielką niewiadomą, bo my tak naprawdę i Brytyjczycy nie wiemy do końca, co on będzie reprezentował sobą, jeśli zostanie tym premierem, jaką politykę będzie realizował. Kreuje się go obecnie na takiego mesjasza, który po prostu przyjdzie, posprząta i odwróci tę erozję poparcia dla Partii Pracy. Tak przynajmniej widzą go sympatycy i członkowie Partii Pracy. Okej, jest na pewno bardzo popularny, to mu trzeba zostawić. Zarówno wśród wyborców ogólnych, jak i wśród członków i sympatyków Partii Pracy. Ma więc bardzo silne zaplecze, ma doświadczenie i to parlamentarne, i rządowe, i samorządowe, prawda? Nawet ubiegał się dwukrotnie, co prawda bezskutecznie o przywództwo w Partii Pracy, no ale gdzieś tam się przetarł tymi różnymi szlakami. Od 2017 roku stwierdził, że jakby przeniesie się na szczebel lokalny, został burmistrzem Manchesteru, bardzo też dobrze ocenianym, wygrał reelekcję z jakimś w ogóle fantastycznym, ponad 60-procentowym wynikiem. Więc taka aura sukcesu to jest też ważne w polityce. To są takie, można powiedzieć, miękkie rzeczy, ale istotne, prawda? Taki też odpowiedni moment polityczny, w którym on wchodzi na ten ring, nie? W tym trudnym, kryzysowym okresie dla Partii Pracy. No jest taki człowiek, który jakby ma wszystkie karty teoretycznie w ręku do tego, żeby to odwrócić. Natomiast w którym kierunku? No mówi się, że będzie też taki bardziej wyrazisty lewicowo niż Keir Starmer. To zresztą Starmerowi też zarzucano, że on troszeczkę za bardzo w centrum odszedł sceny politycznej ze swoimi działaniami, ze swoimi decyzjami. No Burnham, patrząc chociażby na jego działania w Manchesterze, wydaje się być politykiem, który będzie kładł większy nacisk właśnie na te bolączki społeczne, o których mówiłem wcześniej, na kwestie usług publicznych, kosztów życia i tak dalej. Czy tak będzie? Zobaczymy. No bo też na razie nie słyszeliśmy zbyt dużo od Burnhama, prawda? On będzie musiał się do tego ustosunkować w najbliższym czasie, jak już oficjalnie tym kandydatem zostanie. Natomiast wydaje mi się, że to jest oczywiście trochę wróżenie z fusów, ale wydaje mi się, że że jednak Labour bardziej przesunie się w kierunku klasycznej socjaldemokracji, czyli będzie kładł Burnham większy nacisk na państwo opiekuńcze, na usługi publiczne. Oczywiście to jest pewne ryzyko, czy to jest ryzykowne, to wzmocnienie lewego skrzydła może, okej, dać jakąś taką nową energię tej partii, ale może też osłabić jej atrakcyjność w oczach takiego bardziej centrowego wyborcy. No ale to są wybory trudne, to są takie wybory, których w polityce czasami trzeba dokonywać. No tym bardziej, że ta Partia Pracy dzisiaj to też jest nowa rzeczywistość, bo tak jak rozmawialiśmy na początku, kiedyś te dwie duże partie miały pewien komfort, bo sobie jedna mogła myśleć, no dobra, teraz mi nie idzie, przegrywam wybory, jestem w opozycji, no ale kiedyś ta karta przecież się odwróci. A skoro się odwróci, no to my dojdziemy do władzy, no bo to jest duopol. Teraz jest zupełnie inaczej. Więc ta Partia Pracy konkuruje już nie tylko z konserwatystami, ale konkuruje w tych północnych, biedniejszych okręgach i hrabstwach z Reform właśnie, to jest ten czerwony mur na północy Anglii, ale też konkuruje, jak wspomniałem wcześniej, z zielonymi, jeśli chodzi o taką bardziej wyrazistą lewicowość, o tych najmłodszych wyborców, takich najbardziej progresywnych wyborców. Więc to też jest trudny czas. No, nikt nie mówi, że Burnham będzie miał łatwo, bo on wcale nie przychodzi w lepszym momencie niż Keir Starmer. Nawet wydaje mi się, okej, tam te wskaźniki trochę drgnęły, trochę sytuacja się ustabilizowała, powiedzmy, ale z drugiej strony Labour jest w dużo większym kryzysie niż była przecież 2 lata temu, jak triumfalnie wygrywała 2/3 miejsc w Izbie Gmin. Więc to nie jest też zbyt to nie są zbyt komfortowe okoliczności dla Burnhama do tego, żeby objąć przywództwo w partii, no i też w całym państwie.
1: Ale to jest też interesujące, prawda? Bo z jednej strony znowu można powiedzieć, że te media tradycyjne, które zaczynają się właśnie zbliżać do mediów społecznościowych, komentujemy wypowiedź Donalda Trumpa, trochę nie wiadomo do czego on pił, kiedy mówił o tym, że Burnham jest ekstremalnie liberalny, ale równocześnie pojawiają się takie głosy, żeby było śmieszniej, w kontekście tego gabinetu, który jak się wydaje być może za chwilę zacznie szyć Burnham, pojawia się opozycja po stronie, zdaje się, biznesu i rozmaitych tam sił związanych z biznesem, żeby to nie Ed Miliband został nowym kanclerzem. Czyli żeby polityka wydatków nie trafiła w ręce kogoś, kto podobno, znowu jest podobno, ma takie bardziej lewicowe poglądy i większą skłonność do no, pewnej, powiedziałbym, takiej socjalnej hojności. I to też się spotyka z oporem, prawda? Więc też
0: no tak, te personalia będą odgrywały tutaj rolę oczywiście. Kto zostanie premierem, to nie mówię, że jesteśmy już tego pewni, no ale jakby no, chyba wiemy. Natomiast kto zostanie kanclerzem skarbu, kto będzie odpowiadał za budżet, jak na to wszystko zareagują nie tylko parlamentarzyści, ale też związki zawodowe, które mają przecież ogromne wpływy w Partii Pracy i ogromne przełożenie także i na decyzje personalne. To jest jakby ta lewa flanka, no ale też biznes, z którym oczywiście każdy rząd musi się liczyć. No, to Andy Burnham wchodzi tak trochę ze zewnątrz, on do końca ze zewnątrz nie jest, ale tak trochę wchodzi, prawda, dosłownie. Widzieliśmy, jak przemierzał tę trasę pociągiem z Manchesteru do Londynu, jak był zaprzysiężony na początku tygodnia w poniedziałek w Izbie Gmin, jak wchodził triumfalnie do tej Izby Gmin, jako ktoś, kto tam w ostatnich latach przecież nie pracował, nie działał, nie robił polityki, no tylko przyjechał na takim białym koniu, no, czy białym pociągiem, można by bardziej tutaj powiedzieć. No i teraz wszyscy od niego oczekują nie wiadomo czego. No a on też będzie musiał w tej rzeczywistości wielu różnych współzależności i układów się po prostu jakoś odnaleźć. To już mówimy tylko i wyłącznie o wewnątrzbrytyjskiej sytuacji, ale jest jeszcze cała kwestia wszystkiego, co na zewnątrz, polityki zagranicznej. No to nie są łatwe rzeczy, można tak powiedzieć. No więc wielkie wyzwanie na pewno przed Andy Burnhamem.
1: Ale to jest
0: i wielka odpowiedzialność.
1: No właśnie, ale to jest też jakby takie pytanie, czym się dzisiaj różnią konserwatyści właśnie od tej strony lewej? To znaczy, gdzie jest ta oś różnicująca, ta linia demarkacyjna między jedną partią a drugą? Co jest...
0: To jest dobre pytanie, bo właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, przeciętny wyborca za bardzo tych różnic nie zauważa dzisiaj. Mocno się też przez reform cała, można powiedzieć, retoryka i debata publiczna bardzo mocno się przesunęła w ostatnich latach w prawo. A pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, o której dzisiaj warto byłoby wspomnieć w tej rozmowie, że nawet partii Reform po prawej stronie urosła ostatnio, czy rośnie powoli konkurencja pod postacią takiej nowej siły politycznej Restore Britain, która była do tej pory takim tylko ruchem politycznym, ale od lutego bodaj czy od marca jest już pełnoprawną partią polityczną. W tych ostatnich wyborach uzupełniających w Makerfield kandydat tej partii uzyskał około 7% głosów. To jest sporo, to jest dużo, bo to są głosy, które mogły paść na kandydata Reform, ale padły na kandydata tej właśnie nowej, bardzo radykalnej w swoich postulatach partii politycznej. Więc to powoduje, że moim zdaniem te akcenty jeszcze bardziej się będą przesuwać w prawo. Dlatego uważam, że przed lejburzystami naprawdę jest dzisiaj szansa, żeby powrócić gdzieś do tego swojego bardziej tradycyjnego wyborcy, powrócić do tego, trochę jest taki trend dzisiaj też w Europie wśród lewicy, żeby wrócić do korzeni trochę, żeby wrócić do tych postulatów, do tych punktów programu, które do dzisiaj są zaniedbywane, już nie tylko przez lewicę, ale przede wszystkim przez prawicę. Właśnie usługi publiczne, transport, służba zdrowia, prawda, takie tematy, które są właśnie ważne społecznie i zawsze z tą socjaldemokracją się nam bardziej kojarzyły, więc wydaje mi się, że ta przestrzeń się dzisiaj otwiera. Próbował taką alternatywną siłę polityczną po lewej stronie zbudować Jeremy Corbyn, zakładając jakby nową inicjatywę polityczną. Ostatnio coś o niej cicho, niewiele z tego wyszło. Natomiast mam takie wrażenie, że dużo więcej przestrzeni, dużo więcej wyrazistości będzie w najbliższym czasie po tej bardziej lewej stronie sceny politycznej. Więc to ten skręt w lewo spodziewany, niezależnie od tego, co mówi Trump, ale to już umówmy się, zostawiamy, spodziewany dzisiaj bardziej skręt w lewo jednak Partii Pracy wydaje się być jak na te czasy dobrym rozwiązaniem.
1: To na koniec mam ochotę pana zapytać o taką rzecz. Ja wiem, że wszyscy się nad tym zastanawiamy. Co w zasadzie dzisiaj musi umieć premier, żeby przetrwać?
0: Musi odpowiednio zarządzać emocjami społecznymi. To jest coś, czego zabrakło zdecydowanie Starmerowi. Wyczuć te emocje i potrafić nimi zarządzać, bo dzisiaj emocje odgrywają dużo większą rolę w polityce niż jeszcze kilka lat temu. Znowu gdzieś to referendum w sprawie Brexitu było chyba taką pierwszą kampanią, która rozegrała się bardzo mocno na emocjach. No a w tym świecie niestabilności, w tym świecie nieprzewidywalnym, w którym dzisiaj żyjemy, to wydaje mi się, że takie odpowiednie zarządzanie tymi emocjami to jest jedna z kluczowych umiejętności każdego lidera. Po drugie, kontrolowanie też odpowiednio nastrojów we własnej partii. Oczywiście to jest pewna cecha uniwersalna. Natomiast też Starmer na tym trochę przegrał. Trochę mu się to wymknęło spod kontroli, bo on gdzieś tam popełnił pewnie swoje błędy, gdzieś się nawet do nich przyznawał. W ogóle taki bardzo przyzwoity facet, mówiąc takim już trochę kolokwialnym językiem, i taki, który i to też podkreślają dzisiaj jego przeciwnicy, nawet polityczni, że można go różnie oceniać, można z nim wchodzić w spory polityczne, bo to jest konflikt, jest wpisany w politykę, ale to taki państwowiec, taki polityk, który zawsze to dobro państwa stawiał ponad jakieś tam swoje własne interesy. I to też wydaje mi się, że z nim zostanie. Natomiast przegrał trochę z tym nowym światem, w którym przyszło nam wszystkim funkcjonować, z tą nową rzeczywistością, z tymi nowymi zasadami politycznej gry, z tymi nowymi kwalifikacjami i umiejętnościami, które nie przystają trochę do tego, jak ci klasyczni, tradycyjni liderzy też i brytyjskich partii politycznych, czym się charakteryzowali. Takie miałem trochę wrażenie, jak go obserwowałem, że może i faktycznie przyzwoity i uczciwy gość, ale czegoś mu w tej dzisiejszej rzeczywistości w tych dzisiejszych warunkach brakowało, żeby porywać tłumy, żeby, nie wiem, odpowiednio grać na tych emocjach w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czy po prostu potrafić sobie z tymi emocjami społecznymi poradzić, żeby wyznaczać cele i pokazywać drogę do ich realizacji, żeby to odpowiednio komunikować społeczeństwu, bo tego też trochę tutaj moim zdaniem zabrakło, ale nie tylko jemu. Więc dzisiaj dużo też takich umiejętności miękkich, mi się wydaje, każdy lider powinien posiadać.
1: No przede wszystkim, prawda? I wydaje się, że w pewnym sensie musi być trochę cudotwórcą właśnie jeśli chodzi o te emocje i o zdolność do wyłączania pewnych tematów, które niewątpliwie będą z rozmaitych brudów wyciągane, prawda? Czyli jak szybko zneutralizować przypadek Petera Mandelsona, prawda? I jakby...
0: Jak odwrócić uwagę społeczeństwa w kierunku istotnych rzeczy, w kierunku, nie wiem, jakichś istotnych z punktu widzenia partii sprawującej władzę, czy samego premiera kwestii. No ale to też jakby trzeba potrafić, nie? Bo dzisiaj informacja roznosi się bardzo szybko. Dzisiaj znowu gdzieś tam wracając do tej rewolucji technologicznej, naprawdę niewiele potrzeba, żeby informacja obiegła cały świat, cały kraj, żeby dotarła w różne zakamarki społeczeństwa. Kiedyś trzeba było włączyć telewizję, natomiast dzisiaj wystarczy poskrolować przez chwilkę telefon, prawda? I też się tego trzeba nauczyć. I to też te wszystkie elity polityczne dzisiaj muszą zrozumieć.
1: Dziękuję bardzo. Łukasz Danel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Pierwsze holenderskie statki pokonały cieśninę Ormus. W Zatoce Perskiej nadal oczekują jednak setki okrętów. ZNP może zaostrzyć protest i to mimo zakończenia roku szkolnego. Wraz z rozpoczęciem wakacji ruszają festyny i pikniki. Przeszkodą może być jednak upał. Jest czwarta, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Pierwsze od początku wojny statki pod holenderską banderą przepłynęły przez cieśninę Ormus, podało Stowarzyszenie Holenderskich Armatorów KVNR. Większość holenderskich jednostek pozostaje jednak w Zatoce Perskiej, gdzie realizuje prace hydrotechniczne. Organizacja nie podała, ile jednostek przepłynęło przez cieśninę, ani do których armatorów należą, powołując się na względy bezpieczeństwa. Po podpisaniu przez USA i Iran deklaracji intencji przez cieśninę przepłynęło już kilkadziesiąt statków handlowych. Nadal czekają tam jednak setki jednostek. Odwołanie dotychczasowego zarządu Szpitala Południowego było w pełni uzasadnione, powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas sesji Rady Miejskiej. Jego wystąpienie radni skwitowali ciszą. Jednak przedstawiciele stołecznej operacji referendalnej, którzy chcą odwołania prezydenta miasta, głośno skandowali: referendum, referendum. Władze miasta powinny ponieść polityczną odpowiedzialność, mówił szef warszawskiego PiS-u Sebastian Kaleta.
2: Widzimy, że członek koalicji obywatelski, młody działacz, mógł mieć parasol ochronny u najważniejszych urzędników Rafała Trzaskowskiego i dzisiaj będziemy żądali ich dymisji.
3: Niech te wszystkie kontrole i audyty się zrealizują i dopiero jak będziemy mieli pełny obraz sytuacji, to będzie czas na decyzje personalne.
1: Odpowiadał z kolei radny Koalicji Obywatelskiej Piotr Wertenstein-Żuławski. Rafał Trzaskowski mimo afery w Szpitalu Południowym podczas sesji Rady Miejskiej uzyskał absolutorium. Wszystko jednak dzięki głosom mającej większość w Radzie Koalicji Obywatelskiej. Przeciw był opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości oraz klub Lewica Miasto jest nasze wspólne jutro. Już dziś zakończenie roku szkolnego, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. To skutek środowego spotkania z resortem edukacji. Dlaczego? O tym Bartosz Kądziołka.
4: Zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
5: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
4: Początkujący nauczyciel zarabia około 4, a dyplomowy około 5 tysięcy na rękę, a tylko w województwie łódzkim. W tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli i to prawie 60% więcej niż rok temu. Jak mówi Ćwiek, powodem są m.in. niskie zarobki. Stąd plany zaostrzenia protestu.
5: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej, planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
4: Decyzję w tej sprawie ZNP ma podjąć 30 czerwca. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Po 122 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie. Na powierzchnię wyjechała wczoraj ostatnia tona węgla, a uroczystość odbyła się przy dźwiękach orkiestry górniczej.
6: No, co, smutek nam pozostaje, nic więcej. No. Kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, no i tyle. No. To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle. No.
7: Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę.
8: Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą.
9: Nazywam się Jacek Kowalczuk, jestem dyrektorem kopalni Ruda. W tej chwili będzie jeszcze około 400 ludzi, które będziemy przekazywać na sąsiedni ruch i dodatkowo do rozparcelowania, gdzie jeszcze ludzie będą się deklarowali i przechodzili stopniowo na inne kopalnie. Zgodnie z obietnicą zapewniamy wszystkim pracownikom pracę, że nikt bez pracy nie zostanie.
1: Część pracowników skorzysta także z jednorazowych odpraw pieniężnych w wysokości 170 tysięcy złotych, a część wybierze się na świadczenie przedemerytalne, tak zwany urlop górniczy. Relację przygotował Grzegorz Kozieł. Zapewnijcie wodę i miejsca zadaszone, apelują w związku z upałami przedstawiciele służb do organizatorów imprez plenerowych. Dziś kończy się rok szkolny. Na najbliższe dni w wielu miejscach w kraju planowane są pikniki i festyny rodzinne. Przy temperaturach powyżej 30 stopni to jednak może być to niebezpieczne. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oferuje do wypożyczenia kurtyny wodne, mówi rzecznik MPWiK Magdalena Boszko-Miedźwiecka.
10: O czym należy pamiętać? Wskazana lokalizacja musi spełniać określone warunki. To jest przede wszystkim dostęp do źródła wody, odpowiedni teren gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z kurtyny, ale też swobodne przejście dla osób, które nie chcą z niej skorzystać, a także nadzór zapewniający bezpieczeństwo samej kurtynie.
1: W Lublinie trzy kurtyny wodne stoją obecnie na stałe w centrum miasta, a kilka wciąż można wypożyczyć. Fala upałów, która napłynęła do Polski, z dnia na dzień będzie przynosić coraz wyższe temperatury. Już dziś alertami IMGW pierwszego i drugiego stopnia będzie objęty niemal cały kraj, z wyłączeniem niektórych powiatów na północy i północnym wschodzie. Kolejne informacje za godzinę, a teraz sprawdźmy dokładniejszą pogodę. Najwyższą temperaturę odczują dzisiaj mieszkańcy zachodnich krańców, nawet 34 stopnie. W centrum termometry pokażą 32 na plusie, a najchłodniej będzie nad samym morzem, maksymalnie 26. Cały dzień będzie również słoneczny i bez opadów.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Gościem jest pan profesor Krystian Szatkowski, pracownia komunikacji naukowej, Wydział Filozoficzny Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry, dzień dobry.
11: Ministerstwo Nauki ogłosiło ranking uczelni dostępnych, bezpiecznych i włączających. Jak pan reaguje na pojęcie uczelnia otwarta? Myślę tutaj o wydaniu ministerialnym. Co ono oznacza dla ministerstwa, a może co powinno oznaczać?
12: Szczerze przyznam, że przed zaproszeniem do tej audycji nie zwracałem zbyt wielkiej uwagi na dyskusję toczącą się wokół uczelni otwartej i tego rankingu, który zamówiło ministerstwo. A ponieważ rzadko mam okazję zwracać uwagę na rzeczy, które są raczej mało istotne. I tak właśnie widzę ten ranking. Natomiast zauważyłem, śledząc dyskusję, że bardzo dużo kontrowersji właśnie wywołał sposób rozumienia otwartości i dostępności przez ministerstwo. Muszę zaznaczyć, że odkąd Lewica pojawiła się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, faktycznie dokonano semantycznego przesunięcia w polskiej polityce szkolnictwa wyższego i nauki, to znaczy kwestie deklaratywne, kwestie dostępności i otwartości stanęły w centrum. To był pierwszy moment, w którym pojawił się na scenie, a tak naprawdę w Akademiku Jowita w 2023 roku w Poznaniu minister Dariusz Wieczorek i rzeczywiście ministerstwo, inaczej niż to miało miejsce do tej pory, zajęło się aktywną troską o te sprawy. Natomiast jeśli przyjrzymy się temu, w jaki sposób definiuje się dostępność w ramach tego zamówionego narzędzia porównawczego, o którym możemy porozmawiać, bo samo w sobie jest też dosyć ciekawe, to mamy tu do czynienia przede wszystkim z zestawem takich liberalnych komunałów. W tym sensie jest to polityka dostępności rozumiana przez zwracanie uwagi na pewną różnorodność, na rzeczy, które rzeczywiście faktycznie istnieją, istnieją już w regulacjach ustawowych dotyczących funkcjonowania uczelni, a nie uważam, żeby tak definiowana otwartość i dostępność musiała być jeszcze śledzona przy pomocy jakiegoś dodatkowego narzędzia. Uczelnie do tej pory już wydają się być akurat tym aspektem dostępności i inkluzywności dosyć mocno zatroskane.
11: No właśnie, bo to mamy w tym rankingu, w kategorii uczelnie niepubliczne, na pierwszym miejscu elitarna, prywatna uczelnia biznesowa z czesnym sięgającym kilkunastu tysięcy złotych za semestr, co by sugerowało, że inkluzywność można kupić.
12: Z pewnością można i jakby ta sytuacja też nie dziwi, w tym sensie jakby otwartość i inkluzywność w tym rankingu definiowana jest już po tym, jak student dostanie się na uczelnię. W tym sensie istnieje tu wiele problematycznych założeń i myślę, że to one są wspólne dla wielu ministerstw do tej pory. To znaczy w Polsce państwo nieszczególnie zajmuje się promowaniem sektora publicznego, w sensie strzeżeniem jakości sektora publicznego, a raczej bardzo często, przynajmniej w tym obszarze nauki i szkolnictwa wyższego czy szkolnictwa wyższego, z jakiegoś powodu wyraża troskę o równy status uczelni prywatnych, uczelni niepublicznych tak zwanych, i to, żeby działo im się możliwie dobrze oraz by stopniowo, i to zachodzi przez ostatnich 40 lat, zrównywać je w prawach z uczelniami publicznymi. Ten trend uważam za niepokojący, natomiast przy takiej konstrukcji tego rankingu i takich założeniach bazowych i wstępnych, w tym sensie, że badamy to, jak już przyjętym na uczelnię studentom dzieje się na tych uczelniach, nie widzę w tym jakiejś szczególnej kontrowersji. W sensie myślę, że znacznie bardziej kontrowersyjnym wynikiem jest umieszczenie Uniwersytetu Warszawskiego na miejscu drugim, czyli uczelni, która od 3 lat znajduje się w gorącym konflikcie ze swoją wspólnotą studencką oraz pracowniczą o wiele różnych kwestii, w związku z czym wykazując się, co powtarzacie państwo w różnych materiałach prasowych wielokrotnie, bardzo słusznie zresztą, pokazując, że inkluzywność na tej uczelni jest przynajmniej problematyczna.
11: No właśnie, w kategorii uczelnia klasyczna, Uniwersytet Warszawski numer 1. I teraz tak, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że Uniwersytet Warszawski, największa chyba publiczna uczelnia w kraju, zapewnia akademiki dla zaledwie 7% swoich studentów. Niedawno Uniwersytet Warszawski także gościł w informacjach z powodu tak zwanej studenckiej

0: narzędzia, którym jest ten ranking Uczelnia Otwarta, wyrastający z pewnością ze szczytnych intencji ministerstwa, natomiast przypominający bardziej przyklejanie plastra z kaczorem Donaldem na odrąbaną rękę. W sensie jest to generalnie coś, co nie dotyka nawet istoty problemu, a to pan poruszył. I w tym sensie Uniwersytet Warszawski pod względem dostępności infrastruktury socjalnej nie różni się radykalnie od większości publicznych uczelni w Polsce. I te przyczyny tego stanu znowu nie pojawiły się ani za tej kadencji ministerstwa, ani za poprzedniej, tylko mają charakter strukturalny i potransformacyjny. W tym sensie są efektem świadomej polityki istotnych, brutalnych zaniedbań finansowych, ale również politycznych. Natomiast Uniwersytet Warszawski ma jeśli chodzi o politykę dostępności, politykę antydyskryminacyjną, w sensie i politykę na inkluzywności, ma na swoim sumieniu znacznie gorsze przewinienia. Mam na myśli przede wszystkim reakcje i represje, które spotkały studentów protestujących w sprawie Palestyny, na przykład. W tym sensie rasistowskie profilowanie uczestników protestów przez ochronę uniwersytecką było faktem w trakcie tych wydarzeń, więc myślę, że tu moglibyśmy dyskutować też bardzo dużo. Natomiast ten problem stołówkowy jest dosyć istotny. W tym sensie uczelnie, i to znowu nie jest tylko i wyłącznie Uniwersytet Warszawski, ale ten przebija się ostatnio istotnie w mediach, prowadzą jawną antydostępnościową politykę. W tym sensie to jest problem.
1: No i ktoś może powiedzieć, no dobrze, to jak to się stało, że Uniwersytet Warszawski w swojej kategorii wylądował na pierwszym miejscu? Kto faktycznie wypełniał te ankiety, bo organizatorzy tego rankingu Otwarta Uczelnia mówią, że brali pod uwagę wsparcie studentów ze specjalnymi potrzebami, wsparcie socjalno-bytowe, wyrównywanie szans edukacyjnych, przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym oraz wsparcie aktywności naukowych i pozanaukowych. Więc rozumiem, że pewnie zapytali studentów, co o tym sądzą. No tak, ale nie wszystkich studentów zapytali, bo na przykład na Uniwersytecie Warszawskim ankiety wypełniał samorząd studentów, ale ankiety nie były rozsyłane do całej społeczności akademickiej.
0: Absolutnie.
1: Więc rozumiem, że organizujemy ankietę, konkurs, ankietę, pytamy sami siebie, mówimy, jesteśmy super. I potem ogłaszamy dumnie wyniki tego rankingu, no i niestety my za to płacimy, tak? No bo sfinansowało to ministerstwo, ale ministerstwo nie ma własnej kasy, tylko ma pieniądze z naszych podatków. Profesor Krystian Szatkowski z pracowni komunikacji naukowej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiamy o laureatach pierwszej edycji rankingu Uczelnia Otwarta. To Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i niektóre uczelnie mogą nas zaskakiwać, albo raczej ich wysokie miejsce, co oczywiście rodzi pytanie o to, w jaki sposób, jakie są kryteria i też, tak jak powiedziałem przed informacjami, będziemy to rozbierać, że my za to płacimy, to znaczy jasne, że to jest pewien skrót myślowy. Chodzi mi o to, że chcielibyśmy, że jeżeli pojawi się jakiś ranking, to żeby ten ranking pokazywał jakąś rzeczywistość, a nie był narzędziem PR-owym.
0: Absolutnie. I ja myślę, że kluczem do tego jest właśnie to słowo płacimy. I ponieważ trzeba byłoby sobie zadać pytanie o to, ile faktycznie przygotowanie tego rankingu kosztowało. Ranking, ja jestem zdecydowanym krytykiem i sceptykiem wobec rankingów, zresztą nie od wczoraj, a raczej od ponad dekady. Natomiast nawet jeśli zakładamy użyteczność takiego narzędzia, ono potrafi być użyteczne, zwłaszcza, że tutaj intencja w przypadku tej uczelni otwartej była taka, by przy pomocy pomiaru i porównań wskazywać dobre praktyki i umacniać dobre praktyki w uczelniach, w obszarze, który, zgódźmy się, w sensie chcielibyśmy, aby nasze uczelnie były dostępne, inkluzywne i zmieniały się w taką stronę, ponieważ mają bardzo dużo do nadrobienia, co było jasne w naszej wcześniejszej

0: rozmowie. Natomiast nie mam, bo nie ma publicznie dostępnych w tym momencie danych dotyczących pełnych kosztów przeprowadzenia tego procesu oceny. Natomiast mogę się z panem założyć o to, że za zarobki lekarza z Szpitala Południowego, o którym ostatnio rozmawia cała Polska, moglibyśmy sfinansować 2 dekady prowadzenia tego rankingu, a to zdecydowanie za mało. W tym sensie PR-owość tego typu posunięć jest konieczną konsekwencją tego, że we wszystkich w zasadzie obszarach publicznej instytucji w Polsce mamy tanie państwo. W tym sensie tanie, badziewne państwo, w którym z tego powiedzenia niegdyśniejszego ministra Sienkiewicza nawet nie została już kamieni kupa. Myślę, że to jest problem. W tym sensie, bo jeżeli mówi pan o przeprowadzeniu ankiety ze wszystkimi studentami, czy z dużą liczbą studentów, aby otrzymać pewien bardziej reprezentatywny wynik niż tylko zdanie raczej zblatowanego z władzami na każdej uczelni, znowu Uniwersytet Warszawski nie jest tu wyjątkiem, samorządu studenckiego, musielibyśmy jednak przeprowadzić rzeczywisty, pracointensywny, pracochłonny proces i być może ten wynik byłby dobry, ale to bieda finansowanie tutaj po prostu jest rewersem robienia działań pozorowanych. A tak widzę ostatecznie, mimo intencji, które chciałbym docenić jednoznacznie, które uważam za szczere. Tak uważam rezultat tego rankingu. Uważam, że jest raczej PR-owy i niewiele znaczący.
1: Nie jest pan fanem rankingów, ale gdyby miał pan stworzyć alternatywne kryteria rankingu uczelni otwartej, to na jakie kluczowe wskaźniki zwróciłby pan uwagę, żeby nie były to fasadowe kryteria?
0: Są to rzeczy zupełnie oczywiste i tak naprawdę byłem zdumiony, zapoznając się z tym procesem, że to one nie zostały uwzględnione. To być może jest to część świadomej właśnie decyzji, ponieważ wyniki byłyby znacznie mniej przyjemne i nie dałoby się też wyprofilować jako wiodących aktorów uczelni niepublicznych. To znaczy dostępność akademików, dostępność stypendiów socjalnych oraz sposoby profilowania kryteriów w przyznawaniu stypendiów socjalnych, dostępność tanich stołówek przy wskaźniku, który pokazywałby średnią cenę posiłku w stołówkach, bądź nawet jeśli uczelnie już mocno przy tym obstają, u ajentów prywatnych, można byłoby stworzyć wskaźnik w oparciu o poziom dofinansowania na studenta posiłków, być może byłby bardziej nieco obiektywny. Dostępność miejsc wspólnych. Wsparcie psychologiczne tutaj jest, uważam, że jest dosyć istotnym czynnikiem. No i parę z tych kryteriów, które tu się pojawiają, są z pewnością dobre, mogłyby zostać zachowane. I na pewno też geograficzne zróżnicowanie przy jednoczesnym wsparciu populacji studentów, bo w tym sensie Uniwersytet Warszawski, jego jedną z części jakby nieinkluzywności jest to, że przez koszty życia w Warszawie nie cieszy się zbyt wielką dostępnością wśród studentów z mniejszych ośrodków miejskich, zwłaszcza spoza województwa mazowieckiego. A przyznajmy, jest uczelnią bardzo dobrą, mającą wiele do zaoferowania studentom. To nie jest fałszywy obraz. I z pewnością z punktu widzenia interesu kraju jako całości dobrze byłoby, gdyby pozostawał uczelnią otwartą, inkluzywną i możliwie zróżnicowaną.
1: Panie profesorze, wygląda na to, że te PR-owe sztuczki mają trochę przykryć brak systemowych reform. Czy uważa pan, że ten problem zapaści socjalnej studentów, czyli braki akademików, droga żywność, to o czym rozmawiamy, powinno być systemowo rozwiązanie, nie wiem, narzuceniem obowiązków socjalnych przez ustawę, czy to powinno raczej być oddolnie regulowane, tak jak teraz to jest, czyli studenci protestują, rektor robi unik.
0: Ja uważam, że oczywiście jakby w całej tej dyskusji nie byłoby bez aktywności protestacyjnej studentów. To jest jednoznaczne, należy to podkreślić. Uważam, że bardzo dobrze i uważam, że w swoim własnym interesie, interesie społeczeństwa jako całości powinni protestować dalej i jeszcze bardziej radykalnie, ponieważ problemy strukturalne szkolnictwa wyższego, mówię, nie zaczęły się wczoraj, są związane z modelem modernizacji tego obszaru nauki. O nauce rozmawialiśmy w kontekście protestów akademickich dosyć niedawno, natomiast szkolnictwo wyższe po transformacji było modernizowane w tym samym trybie co nauka, to znaczy w trybie bezkosztowym. I w tym sensie nie ma możliwości, a nie oszukujmy się, wyższe wykształcenie obywateli, nie obywateli również, w sensie to tam są inne parametry i inne kryteria sukcesu i potrzeb stojących za kształceniem nie obywateli polskich, to też jest potrzebne, ale wyższe kształcenie obywateli jest niezbędnym czynnikiem rozwojowym kraju. Natomiast po 89 zdecydowano się na model jakby uzyskiwania wysokich wskaźników formalnego uczestnictwa w systemie, zamiast skoncentrowania się, ponieważ to wiązałoby się z kosztami, tak? A zamiast skoncentrowania się na realnym odbieraniu wyższego wykształcenia, a tego się nie da zrobić bez wsparcia socjalnego. Dlatego byłbym za regulacją tego odgórną i państwową, natomiast w obecnych warunkach debaty nad stanem budżetu i finansów państwa nie do końca widzę taką możliwość.
1: Panie profesorze, trochę skręcę tutaj przy okazji w inną stronę. Czy uważa pan, że szkolnictwo wyższe powinno być podzielone na taką ścieżkę osób, które chcą tylko zdobyć magistra i zakończyć edukację, i tych, którzy chcą prowadzić pracę badawczą, czyli trochę taki model anglosaski koledżu i potem z jednej strony dla tych, którzy po prostu chcą dyplom i do widzenia, i dla tych, którzy chcą kontynuować pracę naukową?
0: Nie, uważam, że to szkolnictwo wyższe powinno być zdecydowanie miejscem, w którym integrujemy się jako społeczeństwo, jako całość, i w tym sensie uważam, że również ci, którzy na uczelnię przychodzą z motywacją tylko uzyskania dyplomu, tak, który pozwoli im na realizację w ścieżki zawodowej na rynku pracy, również powinni mieć możliwość, a nawet obowiązek w momencie tego, to jest nasza jakby cywilizująca misja jakby społeczeństwa jako całości, doświadczenia tego, czym jest edukacja wyższa i badanie jako całości, ponieważ to rozwija nas jako ludzi, jako obywateli, jako jednostki, i uważam, że w ogóle sam ten rozdział i myślenie jest efektem sztucznego narzucenia pewnego ideologicznego rozwiązania, które nie jest korzystne z punktu widzenia dobrostanu społeczeństwa jako całości.
1: Pytam także w kontekście, nie wiem, powstających prac licencjackich i magisterskich, które są, krótko mówiąc, marnowaniem papieru do drukarki.
0: Żadna praca nie jest marnowaniem papieru.
1: Zapewniam pana.
0: Gdy powstaje w warunkach, w których student ma po drugiej stronie rozmówcę. No, ten rozmówca musi mieć na to czas, musi być odpowiednio wynagradzany. W naszych warunkach oczywiście powstają śmieciowe prace na tony. Oczywiście, jakby szkolnictwo wyższe w obecnej jakby fikcyjnej postaci bezkosztowego kształcenia jest marnowaniem czasu wszystkich, ale nie uważam, żeby to była jego cecha esencjonalna. W tym sensie to nie jest tak, że jesteśmy na to skazani. Był to konkretny, polityczny wybór, kontynuowany przez ekipy różnych orientacji politycznych, i uważam, że jest to złe i należy to zmienić jak najszybciej, ponieważ inaczej nie będziemy w stanie konfrontować się z coraz bardziej niebezpieczną przyszłością.
1: Bardzo dziękuję. Pan profesor Krystian Szatkowski z Pracowni Komunikacji Naukowej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem. Czuję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, bo przecież te problemy systemowe chyba jutro nie znikną, panie profesorze.
0: Nie znikną niestety, więc zachęcam do kontynuowania rozmowy. W sensie im więcej, tym lepiej. Problemy są palące i mam nadzieję, że zwracanie na to w ostatnim czasie coraz więcej publicznej uwagi może doprowadzić do zmian w dobrym kierunku. Jestem pełen nadziei.
1: Dziękuję, trzymam kciuki i do rozmowy, do debaty będziemy wracać. Jest program Owczarek, a gościem jest pan dr Antoine Acker z Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pan doktor mówi, jak państwo słyszeli, po polsku, ale też po francusku, a oprócz tego po niemiecku, po włosku, po angielsku, po grecku, zna oczywiście perski i sanskryt. I zapytałbym, skąd pan się wziął, ale wiem, że pan się wziął z Boulogne-sur-Mer w Pas-de-Calais.
2: No, zgadza się. Tylko nie znam perskiego, uczę się.
1: A, spoko. Ale potrafi pan powiedzieć dzień dobry po persku?
2: Salam.
1: A, dobrze, nie wiem co odpowiedzieć. Także salam. No i oczywiście, jeżeli nie dość jeszcze państwu tych niesamowitych przymiotów pana doktora, to pan doktor obronił właśnie swoją rozprawę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim, ale rozprawę napisał po łacinie. To jest około 800 stron i pierwszy taki doktorat we Wrocławiu od 60 lat. Rozumiem, że pewnie nie byłoby tego doktoratu, gdyby nie pewien karmelita bosy, ojciec Reginald Foster.
2: Zgadza się.
1: To co to za historia, panie doktorze, z ojcem Fosterem? Bo to chyba pan wtedy w Stanach studiował.
2: Jako student...
1: W Calais.
2: Jeszcze studiowałem w Francji filologię klasyczną i latem pojechałem do Rzymu na zajęcia języka łacińskiego, który prowadził ojciec Reginald Foster. I Reginald Foster był przez wiele lat sekretarzem łacińskim papieża. I więc mówił i pisał po łacinie bardzo dobrze i no tak zacząłem też sam pisać i mówić po łacinie.
1: No właśnie, my myślimy o łacinie trochę jako o języku martwym, tak się często mówi, łacina język martwy, ale rozumiem, że dla ojca Fostera to było coś, w czym jak gdyby funkcjonował każdego dnia, bo ta korespondencja nie była przecież korespondencją starodrukową, tylko to był język, który był w użyciu i rozumiem, że dla pana też łacina jest językiem żywym.
2: Tak, dla ojca Fostera to no, na co dzień mówił po łacinie z kolegami tam w Watykanie, jakoś to był głównie język zawodowy, naturalnie mówił zawsze po łacinie. Ja rzadziej mówię lub piszę po łacinie w pracy.
1: A skąd pomysł właśnie na rozprawę doktorską po łacinie? Pewnie podejrzewał pan, że nikt z członków komisji łaciny nie zna tak dobrze i na pewno dostanie pan piątkę, bo każdy...
2: Nie. Nie, ja studiowałem w Polsce, jeżeli chodzi o studia doktorskie i no, chciałem napisać pracę doktorską. Oczywiście wiem, że mój promotor, pan profesor Jakub Pigon, i ewentualnie recenzenci znają język francuski, ale myślałem, że to nie jest grzeczne jakoś zmusić ich do czytania po francusku.
1: Wiadomo.
2: I nie znając tak dobrze języka polskiego, myślałem, że mogę używać łaciny, bo każdy filolog klasyczny bada i zna ten język, to jest język neutralny. I no i tak zrobiłem. Ale przyznam, że gdybym studiował we Francji, pisałbym po francusku. Tutaj jest trochę wyjątkowa sytuacja w Polsce.
1: No i co, i miał pan takie sytuację, że właśnie promotor pana wezwał i powiedział Romani, a nie Romanes, ite, a nie eunt, domum, a nie domus, domum. Proszę to przepisać 100 razy.
2: Nie.
1: Ale oprócz tego, że oczywiście pan napisał bardzo ciekawy doktorat, to pana codzienne zajęcie też jest ultra ciekawe, bo pan wyszukuje na całym świecie starodruków różnych, które były kiedyś w zasobach uniwersytetu, biblioteki uniwersyteckiej i je odzyskuje dla Polski zamiast dla Francji.
2: Przepraszam. Zgadzasz się. No, w pracy w oddziale rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu czasami piszę po łacinie, bo piszemy katalogi rękopisów łacińskich po łacinie, żeby wszyscy badacze też zagraniczne rozumieli te opisy. Natomiast to raczej mniej piszę lub mówię po łacinie, natomiast tak, odzyskuję, kiedy mam czas wolny od pracy, odzyskuję utracone księgi.
1: Między innymi Karola Marksa.
2: Tak, może to nie te pozycje
1: nie kojarzy nam się ze średniowieczem.
2: Nie są może zbyt popularne w Polsce obecnie,
1: coraz
2: ale te pierwsze druki, pierwsze publikacje Karola Marksa są bardzo rzadkie, zmieniły historię świata i są wyszukiwane przez kolekcjonerów i bardzo, bardzo są cenne, czasami więcej kosztują niż rękopis średniowieczny i takie pozycje zostały ukradzione ze zbiorów w latach 80., może trochę wcześniej, w czasach komunistycznych i odzyskałem dwie takie pozycje, ale wolę odzyskać rękopisy średniowieczne niż pierwiodruki Marksa, przyznam, chociaż myślę, że jednak Karol Marx to też wielki myśliciel. Trzeba przyznać, że też bardzo cenię te dzieło.
1: A Marx na łacinę?
2: Tak, on napisał przynajmniej pracę dla matury, abituo. Musiał je, tak jak każdy licealista w jego czasach, napisać pracę po łacinie. Ale nie wiem, czy coś innego zachowało się, ale tylko to po łacinie.
1: To jest fascynujące, że łacina kiedyś właściwie w Polsce, no, człowiek, który nazywał się inteligentem i nie znał łaciny, no to patrzono na niego dziwnie. Dzisiaj jakoś zniknęła i nikogo to nie boli. I okazuje się, że najlepiej łacinę znają kanadyjskie poetki i francuscy doktorzy.
2: No, też we Francji jest upadek znajomości łaciny. To szkoda, ponieważ to znaczy, że już nie mamy... Mało osób ma dostęp do dawnych książek. To nie chodzi tylko o starożytność, ale też o literaturę średniowieczną, może 75% literatury średniowiecznej to po łacinie i o czasy nowsze, do XIX wieku. Jest bardzo, bardzo dużo.
1: No tak, a poza tym, nie wiem, przypomniał mi się taki żart, że ktoś tam nie chciał iść do pracy, poszedł do lekarza i poprosił o zwolnienie. Lekarz go zbadał, mówi, panie, pan to jest po prostu leń patentowany. No dobrze, panie doktorze, ale czy może pan to po łacinie napisać? Porozmawiajmy o tym, w jaki sposób odzyskuje się zaginione księgi. No bo pan to robi po godzinach, czy w ramach obowiązków?
2: Nie, raczej po godzinie. Niestety jest bardzo dużo obowiązków w pracy i jakoś nie... ma mało czasu na to. Może kiedyś będę w stanie to robić w ramach pracy, ale na razie jakoś nie ma czasu zbyt. Ale,
1: no dobra, ale to...
2: Czasami w piątek... Po
3: pracy. Kiedy większość
2: po południu może jest trochę luzu i coś robię na ten temat, ale... No.
1: Czyli, jeżeli dobrze zrozumiałem, zamiast sobie na przykład siedzieć w Boulogne-sur-Mer i patrzeć na kanał różnie zwany, zależy kogo zapytamy, Francuzi pewnie powiedzą La Manche, a Brytyjczycy English Channel, zamiast sobie patrzeć albo przechadzać się wśród kopalń Pas de Calais, to pan przyjechał do Polski po to, żeby zasuwać od 8 do 16, a po godzinach wyszukiwać jeszcze rękopisy?
2: No akurat przypadkiem dostałem pracę w oddziale rękopisów badań nad doktoratem. Musiałem czytać wiele rękopisów i mam pewnie doświadczeń z rękopisami. A kiedy zacząłem pracować w oddziale rękopisów, zauważyłem, że są braki. I pomyślałem, że trzeba coś robić, że to niemożliwe, że jakoś krążą jakoś utracone, bardzo cenne księgi i jakoś nic nie robimy, więc jakoś zacząłem sobie szukać i w chwilach wolnych i tak zacząłem odzyskać pierwsze książki. Czasami nie udaje się, bo instytucja nie chce oddać, czasami udaje się.
1: Gościem programu jest dr Antoine Acker z oddziału rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W jaki sposób odzyskuje się średniowieczne księgi, renesansowe kwity?
2: Trudno opowiadać, bo każdy przypadek jest inny.
1: To wybierzmy sobie zaczniemy od jakiegoś świętego.
2: Czasami tak jest, że na przykład kiedyś oglądałem oferty na rynku antykwarycznym, żeby znaleźć pozycje, które moglibyśmy kupić jako biblioteka uniwersytecka we Wrocławiu. I rozpoznałem, że rękopis turecki z czasów Sulejmana Wielkiego ma takie cechy śląskie i że to musi być z naszych zbiorów i sprawdziłem i okazało się, że to jest strata, czyli został ukradziony.
1: I co?
2: Więc czasami tak trafiłem na obiekt. I
1: kontaktuje się pan wtedy z właścicielem, czy też z podmiotem, który to wystawia na sprzedaż?
2: Tak wygląda, że musimy wszystko robić przez ministerstwo, więc gromadzimy dokumentację, argumenty. Zwykle tak robię, że piszę opinię, dodaję dowody, dokumenty, zdjęcia przedwojenne i tak dalej, różne rzeczy. I przesyłam wszystko do ministerstwa przez dyrekcję. I potem ministerstwo zajmuje się negocjacją.
1: Ale to nie jedyny obiekt, który dzięki panu udało się odzyskać. Między innymi rękopis dzieł świętego Augustyna z XV wieku. Także on był uznawany za wyjątkowy przecież od lat i stanowi element dziedzictwa kulturowego, także udało się odzyskać.
2: Tak, to ostatni kodeks, który odzyskaliśmy we Wrocławiu, to w lutym wrócił do domu, jeżeli tak można powiedzieć. I tutaj sytuacja była trochę inna. Studiowałem inne obiekty odzyskane bardzo dawno temu i szukałem, czy nie ma innych ukradzionych rękopisów w katalogu aukcyjnym, gdzie pierwszy raz się pojawiły. I wtedy rozpoznałem, to było może 2 lata temu, taki rękopis dzieł świętego Augustyna, który powinien być w naszych zbiorach, i wiedziałem, że gdzieś w rękach prywatnych jest ten obiekt. I wiedząc to, kiedy się pojawił rok temu na rynku, skoro pilnuję rynek regularnie, no od razu rozpoznałem, bo jakoś nawet pamiętałem wizualnie kartę tytułową, mhm, która była w katalogu tym dawnym, więc jakoś tak rozpoznałem ten obiekt. Więc trochę inaczej tutaj.
1: Ten chyba jest szczególnie cenny, bo on gdzieś tam powstawał, był pisany przez brata Andrzeja ze Złotoryi w klasztorze Kartuzów niedaleko Legnicy.
2: Tak, to naprawdę to nie jest import. To jest to część historii kulturowej tego regionu, więc to moim zdaniem ważne.
1: Nie wszystkim może się wydawać, że pewne dokumenty są cenne. Na przykład księga rachunkowa Bystrzycy Kłodzkiej.
2: Tak, to było raczej dla Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Ten dokument może nie ma tak wysokiej wartości, jeżeli chodzi o cenę. Może jakiś pierwodruk Marksa wiele, wiele więcej kosztuje. Natomiast jeżeli chodzi o informacje dla badaczy, to jest bardzo, bardzo ciekawy dokument. Najstarsza księga rachunkowa tego miasta śląskiego. I można na podstawie tego dokumentu rozumieć, jak funkcjonowało miasto w renesansie. Czyli na co Rada Miasta wydała pieniądze, kto był podatnikiem, ile płacili. Więc wszystko, to cała historia miasta, myślę, że jest zawarta tą niepozorną księgą.
1: I ma pan taką listę kolejnych obiektów, które chce pan odzyskać? O jakiej w ogóle liczbie obiektów utraconych, skradzionych mówimy?
2: Jest ogromna liczba strat wojennych przede wszystkim, ale też wiele, wiele ksiąg wyszło ze zbiorów w czasach komunistycznych, niestety. I staram się robić wykaz, poznać. To jest też taka metoda, czyli staram się poznać braki. To jest bardzo smutna rzecz, smutna praca, poznać te straty, natomiast pozwala mi ewentualnie rozpoznać na rynku lub w instytucjach za granicę te utracone obiekty. Niestety wiele, wiele z tych pozycji już nie istnieje, bo często po wojnie rękopisy zostały zniszczone po prostu. Natomiast inne jeszcze są gdzieś albo w rękach prywatnych, albo gdzieś w Niemczech. Czasami jest też na pewno wiele obiektów w Rosji i nie ma nadziei, aby odzyskać te rzeczy. Zależy.
1: A wróćmy jeszcze na chwilę do pana doktoratu. Pan pisał o próbce wydania krytycznego żywota Klaudiusza Salmasiusa, autorstwa Filberta de la Mare.
2: Zgadza się.
1: Dlaczego akurat Klaudiusz Salmasius, czy Claude de Saumaise?
2: Salmasius dzisiaj jest mało znany, ale był wielkim, wielkim eruditą i ja od lat, czyli teraz mam mniej czasu, ale kiedy byłem młodszy, wiele starych książek, głównie po łacinie, czytałem i często pojawi się ten ten Claudius Salmasius.
1: Bo on też uczył łacina, czasach. Łacina, greka, hebrajski, arabski, syryjski, perski, koptyjski, wszystkie te języki znał. Wykłócał się z Johnem Miltonem.
2: Tak. Tak, tak. I no, wiedziałam, że z jednej strony jest bardzo znany w tych dawnych książkach, że z drugiej strony jest zapomniany dzisiaj. Myślałam, że warto byłoby no, zajmować się nim. I akurat też się dowiedziałam, że istnieje bardzo długi rzeczorys, biografia, bardzo długa, napisana po łacinie, ale nigdy nie została wydana. Więc myślałem, że to może dobry pomysł wydać w końcu tą dawną biografię Claudiusa Salmasiusza.
1: I wydał pan?
2: Nie, bo jest jeszcze w formie pracy doktorskiej. Może kiedyś. Niestety nie mam czasu wolnego dla badań jako bibliotekarz, ale mam nadzieję, że może kiedyś znajduję czas, żeby to skończyć i wydać, bo no, to byłoby szkoda trochę nie skończyć. Nie?
1: No tak. Czyli rozumiem, że zaświtał panu w głowie taki pomysł, żeby spopularyzować postać Claudiusza Salmasiusa i jego życie i twórczość. I dlatego napisał to pan po łacinie, wiedząc, że wszyscy Polacy rzucą się na ten tekst.
2: Dobrze, pierwszy etap, może po polsku nie pamiętam.
1: Tak,
2: pierwszy etap to właśnie gromadzić informacje i jakoś otworzyć wiedzę. Potem druga rzecz to jest popularyzować, to jest jeszcze druga rzecz i myślę, że praca doktorska raczej dotyczy tego pierwszego etapu. Poza tym trzeba rozumieć, że paradoksalnie, gdybym znał lepiej język polski, gdybym pisał swoją pracę doktorską po polsku, tak jak większość ludzi, czyli żaden filolog klasyczny byłby w stanie tego czytać poza Polską prawie. Czyli to też bardzo międzynarodowe, czyli ludzie, którzy trochę zajmują się Salmasiuszem, są w Holandii albo w Niemczech i niekoniecznie znają języka polskiego. Więc paradoksalnie to lepiej po łacinie, jeżeli o to chodzi.
1: Fascynujące. Trzymam kciuki, żeby... Ale niech pan też trochę odpocznie, no bo pracuje pan po godzinach, przed godzinami, może trochę jakiegoś relaksu.
2: Tak, może. Faktycznie może zrobię przerwy też z tą rewindykacją, bo trochę za dużo.
1: Za dużo pan odzyskał. Więcej pan odzyskał niż Polska straciła. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Pan doktor Antoine Acker, Oddział Rękopisów, Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Wrocławskiego, był gościem. Dziękuję serdecznie.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. To bardzo dobry czas, bo teraz są właśnie obrony tych prac licencjackich lub magisterskich na uniwersytecie, więc bardzo trafny temat.
1: Cudownie. Trzymam kciuki.
3: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to wymienią jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
0: opakowanie. Wpadło.
2: Tak, wpadło. Zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ. Drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Iran zapewnia bezpieczną żeglugę przez cieśninę Ormuz, ale tylko wyznaczonymi trasami. Kolejny dzień tłumaczeń w sprawie szpitala południowego. Tym razem opowiadał o nim burmistrz Ursynowa. Holandia, Japonia i Szwecja. Trzy kolejne kraje dołączają do uczestników 1/16 finału mundialu. Jest piąta, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Statki przepływające poza trasami wyznaczonymi przez Urząd Cieśniny Zatoki Perskiej, czyli organ powołany przez Iran do zarządzania cieśniną Ormuz, nie będą miały zagwarantowanego bezpiecznego tranzytu, poinformował urząd. Do ostrzeżenia doszło po irańskim ataku na kontenerowiec, który przepływał przez szlak blisko wybrzeża Omanu. Biały Dom nie zareagował jeszcze na ten incydent. Nie odniósł się do niego również Iran. Pułkownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Dmytro Koziura otrzymał wyrok dożywocia za współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi, poinformował prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Były szef sztabu Centrum Antyterrorystycznego został uznany za winnego zdrady stanu. Koziura, który był zawodowym oficerem SBU, miał dostęp do tajemnic państwowych i odpowiadał za koordynację działań w zakresie zwalczania terroryzmu. Został zwerbowany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji w marcu 2018 roku. Pracował dla przeciwnika za pieniądze. Z nadzoru, a właściwie jego braku nad sytuacją w szpitalu południowym radnym musiał tłumaczyć się burmistrz Ursynowa. Robert Kępa do zeszłego tygodnia był przewodniczącym Rady Nadzorczej Lecznicy. Wczoraj na nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy przyznał, że nie docierały do niego żadne niepokojące informacje o funkcjonowaniu placówki.
10: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Tak, znam byłego radnego dzielnicy Ursus pana Dawida Kacprzyka, ale ani nie miałem wiedzy o charakterze łączącego go ze szpitalem stosunku, ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
11: Z naszego jako mieszkańców punktu widzenia najważniejszy jest brak odpowiedzi i brak jakiegoś wniosku, który możemy wyciągnąć, po co płacimy naszym radnym i naszym burmistrzom za zasiadanie w tych radach nadzorczych. Bo pan burmistrz sam zasiada nie tylko w tej radzie, z której został odwołany. To kosztuje odpowiednie pieniądze, bo wszystkie te rady są wynagradzane.
12: Jestem zszokowany całą tą sytuacją, że Rada Nadzorcza nie miała nad tym kontroli. W mojej ocenie bardzo dobrze, że została odwołana Rada Nadzorcza Szpitala Południowego, ale też uważam, że burmistrz Kępa powinien podać się do dymisji.
9: Mówił burmistrz, a w rozmowie z reporterem TOK FM reagowali radni Jeremi Czarnecki z Lewicy na Ursynowie i Maciej Antosiuk ze Stowarzyszenia Projekt Ursynów. To właśnie w tej dzielnicy funkcjonuje Szpital Południowy. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru dachu bloku w Ząbkach, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku. Przesłuchano w tej sprawie ponad 350 świadków, zasięgnięto też opinii specjalistów. Ostatecznie śledczy wykluczyli podpalenie i nie było też dowodów na to, że był to akt sabotażu. A najbardziej prawdopodobną przyczyną wybuchu pożaru było zapruszenie ognia. 3 lipca ubiegłego roku zapaliło się poddasze w jednym z budynków na osiedlu przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Ogień objął 3 połączone ze sobą budynki. 3 osoby doznały lekkich urazów. Poszkodowanych w pożarze zostało też 3 ratowników, w tym 2 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Pracodawcy mają obowiązek zadbać o pracowników w czasie upałów, przypomina Państwowa Inspekcja Pracy i zapowiada, że będzie reagować na sygnały o nieprawidłowościach. Chodzi m.in. o sprawdzenie, czy pracownicy mają wodę i jakie są temperatury w pomieszczeniach, w których pracują. Będziemy sprawdzać przestrzeganie obowiązków wobec pracowników, zapowiada główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
7: Uruchamiamy infolinię, gdzie można będzie do nas zgłaszać bezpośrednio każdy przypadek niedopełnienia i niepodjęcia przez pracodawcę żadnych działań, które mają na celu ograniczenie tego negatywnego wpływu temperatury. Na naszej stronie są też poradniki. Wystarczy zgłoszenie, będziemy działać. Na razie podejmujemy działalność informacyjną, edukacyjną, a czekamy na te zgłoszenia.
9: W części urzędów wójtowie, starostowie, ale także na przykład rektorzy uczelni wprowadzają zmiany, żeby zapewnić komfort pracowników, mówi Katarzyna Skałecka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
13: Zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu pracy członków naszej społeczności akademickiej. Jednym z takich podejmowanych działań jest właśnie skracanie czasu pracy pracowników.
9: Rządzący od 2 lat obiecują przepisy, które mają określić maksymalne temperatury, do których można pracować. Teraz temat wraca, ale na pewno nie wydarzy się to jeszcze tego lata. Nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie w przyszłym roku. I na koniec jeszcze odrobina sportu. Zakończyły się 2 pierwsze dzisiejsze starcia na piłkarskich mistrzostwach świata. Holandia pokonała Tunezję 3-1 i zajęła 1. miejsce w grupie F. Do 1/16 finału awansowały także ekipy Japonii i Szwecji, które zremisowały 1-1. Obecnie na murawie mierzą się jeszcze USA z Turcją oraz Paragwaj z Australią. To w ramach rozgrywek grupy D. Informacje wracają o 6, a teraz jeszcze pogoda. W znacznej większości kraju dzisiaj dużo słońca. Zachmurzenie pojawi się jedynie w Kotlinie Kłodzkiej. Na termometrach zobaczymy od około 25 stopni nad morzem, przez 32 w centrum, do nawet 34 na południowym zachodzie.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: 6 minut po godzinie 5. Witają Państwa w pierwszym programie TOK FM Krzysztof Olesiewicz, który realizuje naszą audycję. Róża Rumińska jest wydawczynią programu. Ja nazywam się Wojciech Muzal i w tym składzie zapraszamy Państwa na najbliższe 2 godziny. 26 czerwca 1957 roku urodziła się Patti Smith, autorka tekstów i wokalistka zespołu Skandal. To jest 69. rocznica. Przed nami Patti Smith, Because the Night.

0: Mamy piątek, to 26 czerwca. 187 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4.15, a zajdzie o 21.01. Imieniny obchodzą dzisiaj Dawid, Jan, Jeremi, Jeremiasz, Paweł i Pelagia. Najlepsze życzenia dla Państwa. 81 lat temu w San Francisco przedstawiciele 50 rządów podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych. W 1966 roku w Warszawie zakończono obchody tysiąclecia Chrztu Polski. Pochód wiernych powracających z uroczystości kościelnych rozpędziła policja. 55 lat temu natomiast miał miejsce wielki pożar w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. W jego wyniku śmierć poniosło 37 osób, a wśród nich 26 strażaków. Ponad 100 osób zostało ciężko poparzonych. A dokładnie 40 lat temu wyemitowano premierowe wydanie Teleekspresu. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. 160 umów wartych 10 miliardów euro spodziewają się podpisać przedstawiciele Ukrainy podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy tego kraju. O inwestowaniu w przyszłość i bezpieczeństwie rozmawia kilka tysięcy przedstawicieli świata polityki i biznesu. Obecność w Gdańsku kilkudziesięciu przedstawicieli kilkudziesięciu krajów najważniejszych międzynarodowych organizacji i światowego biznesu jest bardzo dobrym znakiem, mówił premier Donald Tusk.
1: Jest znakiem dla Polski, dla Ukrainy, dla Europy, dla całego świata, że słowo solidarność, tak związane z tym miejscem, to nie jest pusty slogan, tylko to jest treść naszej współpracy.
0: Ta współpraca to zdaniem premiera kluczowa dla naszych czasów misja.
1: Tak, bo stoimy wszyscy przed wielką dziejową misją. Tą misją jest pełne zjednoczenie Europy, wolnego świata. Zjednoczenie w obliczu agresji, w obliczu niepewności, w jakiej pogrążył się cały świat w ostatnich latach.
0: Równolegle z gospodarczymi rozmowami na konferencji odbudowy Ukrainy trwają dyskusje o obronności na szczycie wschodniej flanki. Nie będzie skutecznych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o Ukrainę, bez Polski, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Senacie Grzegorz Schetyna.
2: Musimy uczyć partnerów europejskich, że bez Polski nie będzie rozstrzygnięć strategicznych, jeśli chodzi o Ukrainę. Nie będzie dalej projektu porozumienia formatu normandzkiego, tak jak było po 2014 roku, bo to po prostu doprowadzi donikąd.
0: Wczoraj w Gdańsku cztery polskie koncerny podpisały list intencyjny w sprawie odbudowy energetyki Kijowa. Wydarzenie

0: wczorajsza sesja, jak do tej pory ani na milimetr do tego nie przybliżyła. I o tym już teraz Błażej Kulesza.
1: Panie przewodniczący, ja chciałbym złożyć wniosek formalny o minutę przerwy w celu obudzenia i ocucenia radnych.
2: Te słowa Dariusza Figury, szefa klubu PiS, najlepiej świadczą o poziomie wyjaśnień władz Warszawy w sprawie afery w Szpitalu Południowym.
1: To, co państwo tutaj robią, to jest absolutna szopka i kpina.
2: Przez ponad godzinę informacja o sytuacji w stołecznych jednostkach wyglądała jak pasmo ogólników. To jeden z przykładów, mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy.
3: Polityka systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przypadku Szpitala Południowego została oparta na normie ISO IEC 27001, 27000 z 18 ISO IC.
2: Nie tego spodziewali się radni, tłumaczy Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
4: Prezydent Trzaskowski zabrał głos bardzo krótko, po nim zabrali głos jego zastępcy, którzy równie dobrze mogli czytać z kartki regulamin szpitala, bo do niczego to wyjaśnienie się nie sprowadzało.
5: To są bardzo ważne informacje, o które jako Klub Koalicji Obywatelskiej wnioskowaliśmy. Oczywiście to nie są informacje, na które czekamy z prokuratury, no bo na pewno dzisiaj cały tłum i wszyscy tego właśnie oczekują.
2: Odpowiada Anna Aukselsek Kutowicz z Koalicji Obywatelskiej. Nie gryźli się za to w język parlamentarzyści, którzy są tu obecni na Radzie Miasta. Mówią Adrian Zandberg z partii Razem, Piotr Gliński z PiS i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
6: Panie prezydencie, słuchał pan swoją zastępczynię, która opowiada o mleku dla niemowląt, zamiast wyjaśnić sprawę? Przecież to nie było poważne.
7: W tym mieście się wszystko dzieje bez waszej kontroli i nadzoru przez 20 lat.
8: Państwo apelują o to, żeby szpitale były apolityczne. I słusznie. Ale jednocześnie wplątujecie sprawę Szpitala Południowego w sam środek awantury politycznej.
2: Prezydent Trzaskowski ostatecznie odpowiedział na część pytań, ale zaznaczył, że czeka w tym wypadku na prokuraturę.
1: Wiemy, że dr Jędrzejowski zwrócił uwagę na pewne nieprawidłowości. Został poproszony o to, żeby uzupełnił wszystkie swoje wątpliwości. Potrzebny jest również podpis po to, żeby móc wejść na ścieżkę formalną.
2: Dyskusja w sprawie szpitala trwa, a wyniki miejskiego audytu mamy poznać pod koniec lipca. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Tak było wczoraj w czasie sesji radnych miasta w Warszawie. Zagłosowali oni wczoraj wieczorem za powierzeniem Komisji Rewizyjnej kontroli działalności Szpitala Południowego. Chodzi m.in. o ocenę prawidłowości nadzoru prezydenta stolicy nad tym podmiotem. Ponad 150 organizacji pacjenckich zaapelowało do premiera o pilne działania na rzecz stabilizacji systemu ochrony zdrowia. Sygnatariusze ostrzegają przed rosnącą niepewnością dotyczącą finansowania świadczeń dostępu do diagnostyki i leczenia. Szymon Kępka.
9: Fundacja Alivia wraz z organizacjami zrzeszonymi w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta domagają się rozpoczęcia prac nad przywróceniem stabilności systemu ochrony zdrowia. W apelu do premiera znalazły się postulaty przygotowania wieloletniego planu finansowania NFZ, zwiększenia nakładów na zdrowie i profilaktykę, ale też włączenia organizacji pacjenckich do prac nad reformami. Autorzy podkreślają, że zdrowie powinno być traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa państwa, mówi Joanna Front Kazana, członkini Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy RPO.
10: Wśród pacjentów, wśród nas, organizacji pacjentów, jest niepewność co do tego, co będzie za chwilę, jakie będą kolejne cięcia. I w tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy w takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
9: Organizacje pacjenckie krytycznie oceniają też decyzję kancelarii premiera o przekazaniu tego apelu do Ministerstwa Zdrowia, argumentując przy tym, że problemy systemu zdrowia wymagają zaangażowania całego rządu, a nie tylko jednego resortu. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Kobiety na emeryturach dostają przeciętnie o 1700 zł mniejsze świadczenia niż mężczyźni. Tak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kobiety również przeważają w grupie tych osób, które pobierają tzw. emerytury groszowe, czyli poniżej ustawowego minimum. To już grupa 460 tysięcy osób. W rok powiększyła się ona o 5%. Z drugiej strony szybciej rośnie grupa osób z wysokimi emeryturami. To, co dzieje się ze świadczeniami kobiet, to jest efekt konstrukcji systemu emerytalnego. Tak mówił w EKG Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, z którym rozmawiał Wojciech Kowalik.
11: To jest przepaść, bo tak naprawdę przeciętna emerytura kobiety to jest 3662 zł, a mężczyzny 5300.

0: 12 zł, no jest przepaść.
1: Jest i to rośnie cały czas ta różnica, no i tutaj w dużej części to jest kwestia wieku emerytalnego. Jeżeli nic się nie zmieni z wiekiem emerytalnym, no to też tutaj nic się nie zmieni. Też kobiety zarabiają mniej, także o tym też warto pamiętać, ale fakt, że wiele kobiet decyduje się na przejście w wieku 60, a nie 65 lat, no to tych 60 miesięcy robi różnicę, no bo to jest ta liczba miesięcy, przez który ten kapitał jest dzielony, także to też wpływa na niższe świadczenia.
0: Na drugim końcu skali mamy szybki, nawet powiedziałbym chyba bardzo szybki wzrost tych wysokich emerytur, bo okazuje się, że emerytury powyżej 7 tysięcy złotych brutto pobierało 800 tysięcy osób, a to w rok wzrost o prawie 30%, ogromny.
1: Tak, także tutaj widzimy, że ten wzrost jest o wiele większy niż ten w przypadku tych najniższych świadczeń, co też powinno cieszyć, zwłaszcza te osoby, które otrzymują takie świadczenia. No i to też jest pokłosie tych waloryzacji z ostatnich lat.
0: Inflacyjnych, w cudzysłowie.
1: Dokładnie, tych dwucyfrowych, które były w ostatnich latach.
2: A największy odsetek emerytów otrzymuje świadczenia w przedziale od 3000 do 3400 zł. To jest pierwszy program TOK FM, w którym już za chwilę będziemy pytali Państwa o koniec roku szkolnego i początek wakacji. Czy wyjazd z dziećmi to jest dla Państwa urlop, czy też skomplikowana logistyka? No i w ogóle, jakie mają Państwo plany, które dotyczyłyby wakacji, tego końca nauki i takiego okresu pewnego rozprężenia? 22 44 044, czekamy na Państwa telefony.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Filip Kakusz, zapraszam. Przegląd sztuki Survival rozpocznie się dziś we Wrocławiu. W tym roku pod hasłem Palec w sercu, które nawiązuje do odlewu palca legendarnego wrocławskiego kardiochirurga Wiktora Brossa, który to wzorzec wykorzystywano kiedyś przy operacjach. Prace prezentowane będą na terenie kompleksu dawnej kliniki psychiatrii i chorób nerwowych przy ulicy Bujwida. Dawne wrocławskie kliniki, co ważne w upały, są miejscami otoczonymi zielenią i wypełnionymi pozostałościami przeszłości, opowiada jeden z kuratorów przeglądu, Michał Bieniek.
5: Wystawa w tym roku jest bardzo szeroko zlokowana. To jest łącznie 5 obiektów i wiele pięter, 35 realizacji samego survivalu i do tego 8 wystawy towarzyszącej umieszczonej w dawnym budynku Zakładu Chemii Ogólnej.
4: A wystawę edukacyjną towarzyszącą survivalowi, zatytułowaną Klinika Wspólnych Wyobrażeń, będzie można oglądać przy Bujwida przez rok. Towarzyszyć jej będą warsztaty dla dzieci i młodzieży. Formy przyjaźni to ekspozycja, która w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu będzie otwarta od dziś. Ekspozycja ma przypominać, że sztuka współczesna nie rodzi się wyłącznie w pracowniach, przede wszystkim powstaje w relacjach, w listach, rozmowach, wymianie myśli i w zaufaniu, które pozwala przekroczyć granice instytucji. Na prezentację w Arsenale składają się prace z kolekcji Netu i galerii Akumulatory 2. W Kazimierzu Dolnym rozpoczął się ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych. W programie m.in. targi sztuki ludowej, seanse filmowe, 6 koncertów konkursowych i wiele innych wydarzeń muzycznych, mówi jedna z organizatorek, Magdalena Gryglicka-Szczepaniak z Biura Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.
6: W piątek w dodatkowych koncertach towarzyszących wystąpi Orkiestra Świętego Mikołaja, kapela ze wsi Warszawa. W sobotę kapela Niwińskich, koncert zespołu Dresze, koncert Hanki Rybki z zespołem i gościnnie Krzesimir Dębski.
4: Jubileuszowy 60. festiwal w Kazimierzu potrwa do niedzieli.
2: Dzisiaj będzie słonecznie, tylko w Kotlinie Kłodzkiej zachmurzenie będzie małe. Temperatura maksymalna od 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie, przez około 32 stopni w centrum, do 33 stopni w Polsce południowej i zachodniej. Tak właśnie będzie, proszę Państwa, upalnie dzisiaj.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Mamy koniec roku szkolnego i początek wakacji. Co to dla Państwa w życiu codziennym oznacza? Jaką zmianę, jeśli w ogóle? 22 44 044, prosimy Państwa o telefony pod ten numer. A jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry, słuchamy.
7: Dzień dobry. Już jestem w wieku takim, że z dziećmi na wakacje po zakończeniu roku szkolnego nie wyjeżdżam, ponieważ moje dzieci są już dorosłe, wnuki to już są nastolatki. Ale pamiętam czasy, kiedy było inaczej, kiedy ja byłem młodszy, a dzieci jeszcze chodziły do szkoły. Wyjazd na wakacje był zawsze sposobem na to, aby odbudować i zwiększyć więź pomiędzy nami a dziećmi, rodzicami a dziećmi, ponieważ w trakcie roku szkolnego dzieciaki były głównie zajęte szkołą, a my pracą. I była to okazja, aby po prostu pobyć ze sobą w spokoju, bez żadnych zobowiązań, bez żadnego nacisku z jednej czy z drugiej strony. I była to zawsze fajna sprawa i pamiętam, że takie wyjazdy były pomocne dla wszystkich.
2: A czy coś się zmieniło od tego czasu? Dzisiaj to już nie jest tak, że dzieci się mogą zająć same sobą?
7: Absolutnie nic nie, bo jeżeli chodzi o moją rodzinę, czy o moich przyjaciół, znajomych, nie zmieniło się absolutnie nic. Jest tak, jak było. Są takie wyjazdy z dziećmi i jest to cały czas tak, jak było, jest fajnie i tak być powinno w każdej rodzinie, uważam.
2: Mm-hmm. Bardzo dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. Teraz odbieramy telefon od pana Andrzeja z ziemi lubuskiej. Dzień dobry, słuchamy.
8: Dzień dobry. Hura, hura! Pan Wojtek znowu jest z nami rano. Fajnie.
2: Bardzo mi miło.
8: Panie redaktor, no bo tu my stanowimy pewną społeczność, wie pan, panie Wojtku, pan zna nas wszystkich, tutaj pan, jak podzwoni ktoś z Bawarii, pan Bernard, czy pan Waldemar z Wrocławia, czy pan Łukasz z Będzina, to pan wie, co za tym się będzie kryło, czy pan Zdzisław. Dlatego to nie, że ten pan Szymon był słaby, nie, świetny facet, ale pan nas lepiej zna tutaj, tę naszą społeczność poranną, którą pozdrawiam. Serdecznie.
2: No, siłą panie rzeczy redaktor. Spędzam z państwem każdy poranek, każdy trochę świt razem witamy, panie Andrzeju, więc no tak.
8: Parę kawy piliśmy o poranku tutaj.
2: Moim obowiązkiem jest pilnować tematu dyskusji.
8: Tak, oczywiście. Czasu i tematu. To więc adram, panie redaktorze, żeśmy sobie już z dzióbków pospijali. Możemy się zająć tematem, który jest lajtowy i się dzisiaj nikt nie pokłóci, całe szczęście, bo to wakacje. Jak chcemy wakacje, to są wakacje. Wiadomo, jak wakacje, to trzeba przyjechać na ziemię lubuską, nie? Tutaj to ja...
2: Wiadomo.
8: Musiałbym tutaj te dwa grosze nasze lubuskie wtrącić. To zawsze był wspaniały czas, te wakacje, jak pamiętamy wszyscy, jak z naszego dzieciństwa, z rodzicami, jak podróżujemy i po prostu pan Zdzisław ma 100% rację. Więcej czasu dla rodziny, bo wiadomo, że człowiek jest zwykle pochłonięty zawodowo, czy większość z naszej generacji musiała ten radosny kapitalizm na świecie budować i nie miała czasami czasu dla dziecka, które przychodziło z szkoły i zasypiało u mnie w biurze pod biurkiem i czekało, aż go zawiozę do domu, bo po prostu miałem określone deadline'y i szef zawsze musi najwięcej pracować. Wszyscy mogą iść do domu, ale... No i to tak było, no, ale te wakacje, wie pan co, to fajnie, żeby nie tylko spędzić czas, ale tak spędzić fajnie, w jakiś sposób, który może zwykle nie towarzyszy nam. Ja oczywiście jako stary rowerzysta będę namawiał. Ja pamiętam te moje wypady z mamą i naszym psem z Katowic zadymionych w Beskid, który wbrew pozorom nie jest tak daleki, a jednocześnie Śląsk pełny zieleni, górek i tych wszystkich szlaków.
2: No tak, jest gdzie jeździć. Dziękuję bardzo, to był pan Andrzej z ziemi lubuskiej, teraz pan Bernard z północnej Bawarii. Zanim oddam głos panu Bernardowi, to jeszcze taka prośba od nas. Jeśli państwo po drugiej stronie mają jakieś takie właśnie doświadczenia związane z tym, że trzeba zaplanować wyjazd, dzieci do tej pory były przez połowę dnia w szkole, a teraz ten czas trzeba im zaplanować, zainteresować się tym, co robią, zorganizować im jakoś te wakacje. Może z tej strony państwo tutaj patrzą na ten etap, na zakończenie roku szkolnego. Panie Bernardzie, słuchamy.
9: Dzień dobry, kłaniam się, witam serdecznie pana redaktora. Też się cieszę, że pan znowu jest na antenie. Chociaż z panem Szymonem też fajnie się komunikowało w tym tygodniu, ale tak jak pan Andrzej wspomniał, tutaj nasza społeczność jednak trochę na pana czekała i trochę zawsze za panem tęsknimy, jak pana nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje letnie...
2: Coś pięknego, coś takiego usłyszeć. Proszę kontynuować.
9: Jeżeli chodzi o wakacje letnie, no to niestety u nas w Bawarii jeszcze czekamy. Teraz musimy ten ciepły czas jeszcze jakoś przetrwać, bo wakacje zaczynają się dopiero pod koniec lipca, czy tam 1 sierpnia. Tak tradycyjnie u nas tu jest to przesunięte jakby, również w stosunku do innych landów Niemiec. Ale też sam, no, moje dzieci też już, syn 28 lat, córka 26. Wnuków jeszcze nie ma, ale czekamy na wnuków, ale też już z dziećmi wyjazdu, że tak powiem, tak do końca nie planujemy, chociaż niekiedy też się jeszcze z nami zabierają, ale zawsze wiadomo, że to jakieś tam wyzwanie logistyczne jest, żeby to wszystko poplanować, ale też dobrze ten czas wspominam, no i ważne jest dla młodych rodziców, żeby ten czas odpowiednio wykorzystywali z dziećmi. Wczoraj akurat znajomego spotkałem, który jest Słowakiem, jest żonaty z Polką. On akurat teraz już ma urlop i dzieci jeszcze są w przedszkolu, także powiedział, że wyjeżdżają na polski Bałtyk w okolice Słupska, Ustki. Tam będą urlop spędzać. Bardzo go podziwiam, bo bardzo jest dzielny jako ojciec. Wczoraj akurat w tym upale był z synem starszym, Antkiem, nad rzeką i pływał z nim. Także myślę, że czas nad Bałtykiem, jaki spędzą, będzie też dla nich dobry. I to jest ważne, tak mi się wydaje, żeby jakoś to wykorzystywać, żeby być z tymi dziećmi i przede wszystkim uwalniać ich od tych zobowiązań, które mają w ciągu roku i również od narzędzi cyfrowych, z których lubią korzystać, ale wakacje to jest jakby też okres na to, żeby pobyć w naturze, sportowo się uaktywnić, jakoś kulturalnie się uaktywnić i można to w ten sposób wykorzystać. To tyle z mojej strony. Dziękuję i życzę miłego weekendu.
2: Wszystkim bardzo dziękuję. To był pan Bernard z północnej Bawarii. Krzysztof, członek naszej porannej ekipy, podpowiada, że rodzice to pewnie w tej chwili prasują koszulę swoim dzieciom na zakończenie roku po prostu, więc to jest kolejna rzecz na głowie, którą tutaj można mieć. Pani Izabela dzwoni z Warszawy, słuchamy.
10: Tak, dzień dobry, witam wszystkich. Ja z wielką nostalgią wspominam wakacje, ponieważ już jestem emerytką, mam 68 lat, ale czuję się bardzo młoda, ponieważ zawdzięczam to rodzicom, że zawsze organizowali cudowne wakacje. Mieli zawsze czas dla nas i dla mojego brata. Oczywiście w każdy zakątek Polski i za granicą też jeździliśmy. Były Mazury, żaglówki, tam się nauczyłam pływać na Omedze także i na Maczku. Nad morzem także, w słynnej Bułgarii zawsze spędzaliśmy czas. No i przede wszystkim obozy wędrowne. 30 kilometrów dziennie zwiedziłam wszystkie góry nasze w Polsce. Za granicą także. Mam dobrą kondycję dzięki temu. Zawdzięczam to rodzicom, bo potrafili, sami byli turystami, świetnie jeździli na nartach, potrafili zorganizować. Nigdy się nie nudziliśmy. No później przyszedł czas, kiedy byliśmy już starsi, no to organizowaliśmy sobie z naszymi rówieśnikami wakacje. Ale to naprawdę było coś pięknego.
2: No, dziękujemy za te także wspomnienia, którymi się państwo z nami dzielą. Teraz przenosimy się na Śląsk do pana Romana z Tarnowskich Gór. Słuchamy.
11: Dzień dobry. Chciałem też powiedzieć, że dzieci przez cały rok czekają na te wakacje. No rodzice mają góra 2 tygodnie. No i dzieci już wiedzą, że przynajmniej tydzień spędzamy zawsze na Śląsku. No Śląsk to jest dość duża kraina, od Wisły aż do Zielonej Góry. Poznają historię lokalną, ciekawe miejsca. No muszą poznać najpierw swoje miejsce zamieszkania, a w drugim tygodniu gdzieś albo nad morze, albo gdzieś za granicę. Ale tydzień wiedzą, że zawsze gdzieś coś zwiedzamy. Ostatnio Dolny Śląsk. Tam jest tyle rzeczy do zobaczenia. No, poznają wszystko i przy okazji historię poznają. Ja jestem takim pasjonatem lokalnym historii, patriotą lokalnym. Tu staram
2: Panie
11: się
2: Romanie,
11: pieniędzy zostawiać.
2: Tak. Ale to jest przecież, to są dodatkowe obowiązki, żeby to zorganizować. Trzeba wziąć urlop z pracy. Dzieci mają 2 miesiące wakacji, a my pracownicy tylko no, pojedyncze dni urlopu, czy też tygodnie.
11: Tak, ale babcia też czeka, dziadek czeka na nie, więc my 2 tygodnie pełne od rana do wieczora z nimi i poświęcamy wszystko. można powiedzieć, są szczęśliwe i czekają z potęsknieniem tylko termin, pytają się, kiedy jedziemy.
2: Bardzo dziękuję. Pan Roman z Tarnowskich Gór był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Mogą Państwo do nas przez cały czas dzwonić i na to liczymy, a także pisać, jeśli Państwo wolą tę formę. pierwszy@tok.fm. Pani Violetta telefonuje z Warszawy. Słuchamy.
12: Dzień dobry Państwu. Stała mi taka fajna audycja w radiu. Postanowiłam zadzwonić pierwszy raz do Państwa i podzielić się właśnie informacją. Tak, dla mnie, mam syna 10 lat i dla mnie organizacja wakacji, tak dla niego, poza szkołą, to naprawdę wielka logistyka. To się udaje. Syn dwa razy wyjedzie na obóz. Jeden świetnie organizowany przez Pałac Młodzieży w Pieczarkach, całe 2 tygodnie, więc ja mogę spokojnie pracować. Druga opcja to obóz sportowy w Kujawskiem nad Harzykowe Funka. Tam będzie też obóz sportowy, właśnie żeglarstwo, pływanie, więc duży odpoczynek, ale ja mam też tylko 2 tygodnie urlopu, więc co najważniejsze, później jeszcze trzeba ten czas wypełnić. 10-latek jeszcze sam nigdzie nie wyjedzie, więc pozostaje opcja półkolonii, pozostaje opcja no, ewentualnie rodziny, chociaż w moim przypadku to niestety nie udaje się jakoś tak połączyć. Rodzina jest albo bardzo daleko, albo ma już też inne plany. Co pragnę tylko podkreślić już tak na koniec, to że organizacja wakacji dla dzieci to też wielka, wielka logistyka finansowa. I takie wyzwanie finansowe dla rodziców.
2: Ja właśnie miałem panią o to zapytać, bo pani mówi tu wyjazd taki, a tam jeszcze tak. Inny, tu półkolonie. No to wszystko nie jest za darmo chyba.
12: Nie, nie są to, może nie są to najdroższe opcje, jakie ja wybrałam dla syna. Nie wiem, no obóz, taki 2-tygodniowy obóz to minimum 3 000 zł dzisiaj, więc wyjazd na 2 obozy, no to 6 000 plus jakiś wspólny wyjazd wakacyjny. Moim zdaniem to naprawdę już potężne wyzwanie dla rodziców, żeby te pieniądze zebrać, zorganizować. Oczywiście później te wakacje wspólne, w tym roku spędzamy je w Polsce. Wiele rzeczy się na to nałożyło, no ale wybieramy polskie morze. Także no, ja sama jeszcze podkreślę, że sama wychowuję syna i to jest dodatkowe obciążenie. Aczkolwiek radzę sobie, pracuję i to wyzwanie, choć duże, jest przeze mnie realizowane. Natomiast widzę, że wiele dzieci, w tym dzieci z Warszawy, po prostu nigdy nie wyjeżdża.
2: To co te dzieci robią w wolnym czasie?
12: Akurat Warszawa organizuje lato w mieście, w różnych szkołach. To są jakieś za symboliczne opłaty, bo chyba tydzień kosztuje 250 zł w szkołach. I te wakacje są fajnie zorganizowane. Zajęcia dla dzieci może tak w czasie, kiedy rodzice pracują tak tradycyjnie, bo to są godziny pracy biurowej, czyli chyba 8-16, a poza tym, szczerze nie wiem, wydaje mi się, że wiele dzieci po prostu albo siedzi w domach, albo się umawiają z kolegami, albo to są zabawy podwórkowe, może na boiskach szkolnych, no albo jednak komputer.
2: No, ta opcja ostatnia, najsłabsza. Bardzo dziękuję. Pani Violetta z Warszawy była razem z nami i pozostajemy w okolicach, bo teraz łączymy się z Pruszkowem i z panem Piotrem. Słuchamy.
13: Dzień dobry. No ja już mam 60 lat, córka też jest po 30. Ale wakacje z dzieckiem, no to było, jak to się mówi, najpiękniejszy okres i zresztą generalnie polecam wszystkim, żeby mimo wszystko jak najwięcej czasu spać z dziećmi, podzielać ich pasję. No ja miałem córkę w sporcie, więc generalnie rzecz biorąc te nasze wakacje to nieraz trwały pół roku, ale fakt jest faktem, że wspominam je cudownie, no zwłaszcza, że moja córka, no trudno powiedzieć nawet, że to córka, bo ja od początku to była moja kumpela i tak zostało. I generalnie rzecz biorąc, mieliśmy ze sobą no tyle wspólnego, że ja podzielałem jej pasję, no zwłaszcza pasję, którą ona miała do sportu i została w tym sporcie. I generalnie rzecz biorąc, trzeba przyznać, że że to był najpiękniejszy okres w moim życiu, kiedy mogłem z nią wyjeżdżać na różne wakacje. Mama leżała sobie nad basenem, a my, a to na spadochronie za motorówką, a to na wielbłądzie, a to na koniu, skuterem wodnym i tak cały czas, jak to się mówi, żeśmy razem spędzali ten czas i świetnie się bawili. Także no, to jest coś cudownego i no, powiem tak, najwspanialszy okres w życiu. No teraz
2: jak tak rozumiem,
13: to się córka dorosła, też no, zajmuje się sama dalej swoimi sprawami, no ale kontakt, jak to się mówi, został. No. Także...
2: Jak rozumiem, takie mądre planowanie tego czasu wolnego może zaowocować właśnie taką pasją na całe życie. To pan chciał nam przekazać również?
13: Jeżeli się podziela pasję dziecka, to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy no mam złe doświadczenia moich przyjaciół, którzy potracili dzieci ze względu na to, że za mało czasu im poświęcali. Firma była ważniejsza, dla mnie moja firma była mniej ważna, kontrakty, inne rzeczy nie miały totalnie znaczenia. Córka dzwoniła, jak to się mówi, zwarty, gotowy i ruszamy. Także no, takie miałem podejście. No i jestem z tego szczęśliwy i uważam, że zrobiłem no, to, co potrzeba. No.
2: To był pan Piotr z Pruszkowa. Prosimy o kolejne głosy pod numerem telefonu 2244044. Za chwilę wracamy do dyskusji, więc śmiało proszę dzwonić.

0: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
1: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
2: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
3: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
4: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
5: A jaki?
4: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku jest się szczęśliwym.
6: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dzisiaj będzie słonecznie, tylko w Kotlinie Kłodzkiej jakieś takie niegroźne chmurki, tak bym powiedział, się mogą pojawić. A temperatura maksymalna to od 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie, na przykład w Suwałkach i Białymstoku, przez około 32 stopni w centrum do 33 stopni w Polsce południowej i zachodniej.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: W pierwszym programie Tok FM dzisiaj pytamy państwa w związku z końcem roku szkolnego i początkiem wakacji, czy wyjazdy z dziećmi, wyjazdy wakacyjne to jest dla państwa odpoczynek, czas ładowania akumulatorów, czy też skomplikowana logistyka. 22 44 044, pod ten numer dzwonimy do radia Tok FM, a w tej chwili jest już z nami pan Darek ze Szczecina. Słuchamy.
9: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim. Ja nie posiadam dzieci jakichkolwiek, ale przypominam sobie, jak ja miałem wakacje i co wtedy robiliśmy z kolegami, z koleżankami, no raczej z kolegami. No oczywiście grę w kapsle na przykład, jak przychodził czas wyścigu pokoju. No jestem to pokolenie. Dalej turniej podwórek, piłki nożnej oczywiście. Nie tylko, że 202 cegły po lekcjach i grało się, ale było również, było zorganizowane, tak, nieobozowa akcja letnia, było coś takiego jak Świat Młodych, harcerska gazeta nastolatków. Dalej gra w noża tak zwana, czyli pikut i tak dalej. Nie wiem, czy to jeszcze budzi ludzie, by wiedzieli, o co tu chodzi. Także wiele rzeczy...
8: Młodzi ludzie, panie Darku, chyba już nie będą wiedzieli, bo szczerze mówiąc, to ja trochę tak przez mgłę pamiętam, a cztery dekady już na karku życia posiadam, więc no, myślę, że to już są rzeczy, o których trochę zapominamy.
9: Dla dinozaurów. No i w późniejszym czasie to... Oczywiście też wyjazdy gdzieś z rodzicami, raczej z rzadka, albo później jakieś kolonie czy coś takiego. No i przypominam sobie, jak się podróżowało gdzieś z kolegami, na przykład jakiś krótki wypad. Ja mieszkam od 30 lat w Szczecinie, a jestem z Polski centralnej, z miasta wielkości Koszalina mniej więcej, żeby jechać, ojeździło się tak zwaną okazją. Jeździły nyski, żółki różne, że można było się gdzieś zabrać na przykład na dwa dni nad morze, przespać się na wydmach i wrócić. I praktycznie za bardzo małe pieniądze. Była zasada PKP, płaci kliencie połowę, czyli dawało się połowę ceny biletu mniej więcej, gdzieś jakieś kierowcy nyski i tak dalej. No to się widzę, jak bardzo pozmieniało i młodzi ludzie są zanonimizowani, tak, gdzie była jednak ta większa spoistość, bo były podwórka. A teraz jak dużo ludzi mieszka na obrzeżach miast, być może to tam też życie istnieje. Takie, ale już chyba to o wiele zmienione niż kiedyś. No a kto może, nie tylko, że niech przyjedzie w ten weekend na dworze, ale w sobotę jest od ponad 30 lat koncert muzyki na wodzie w Szczecinie, czyli nad jeziorem Dąbie. Przypływają żaglówki, jachty, a część siedzi i słucha, oby tylko komarów nie było. Muzyki tej klasycznej, poważnej, ale w lżejszym, łagodniejszym wydaniu. I to by było na tyle. Kłaniam się, pozdrawiam innych.
8: Bardzo dziękuję. To był pan Darek ze Szczecina. Róża, jechałaś kiedyś autostopem? Tak. No to jestem zaskoczony, bo to właśnie młode pokolenie, a jakoś autostop chyba już w tej chwili jest niezbyt popularny. Skoro już mówimy o tych wspomnieniach sprzed lat. Pan Karol z Katowic jest z nami. Pytamy państwa o to, jak wygląda dla państwa koniec roku szkolnego i początek wakacji. Czy jest w związku z tym dużo obowiązków na głowie, żeby zaplanować czas dzieciom. Panie Karolu, słuchamy.
5: Witam serdecznie. Więc ja jak byłem dzieckiem, miałem problem rozwiązany. Każde wakacje, każda sobota, niedziela, wyjazd do dziadków. Piękne wspomnienia, piękny czas. Jak zostałem ojcem, no to najpiękniejszy też okres to był okres wakacji. Myśmy jakoś tak z rodziną upodobali sobie Chorwację i do dziś przypominam sobie te przygotowania, te plany, co trzeba kupić, jak zadbać, bo no, ponieważ jeździliśmy tam co roku, to przyjaźniliśmy się z Chorwatami, to też chodziło, jakie prezenty dla nich przygotować. No, no i oczywiście jak tam budżet, nie każdego roku był taki sam budżet. Na początku był maluch, później był samochód duży, więc możliwości się zwiększały. Piękna sprawa. No ale to zostało nam do dzisiaj i w tym roku już znowu przygotowujemy się, organizujemy, kupujemy. Szczególnie idziemy tutaj na sprawy artykułów kulinarnych. Oni nas tam goszczą kulinariami chorwackimi, a my różne ciekawostki z Polski przywodzimy. Także syn już jest dorosły, 40 lat ma. Ale dalej z nami chcę jeździć ze swoją partnerką i w tym roku nawet mama partnerki pojedzie. Piękny czas. A jeżeli chodzi o taką refleksję jeszcze jedną istotną, ponieważ ja się poruszam środkami komunikacji miejskiej, to jest to okres, kiedy w autobusach czy w tramwajach jest pełen luz, nie ma tej młodzieży, której mam bardzo dobre zdanie, bo miejsca ustępują i tak dalej, ale jest po prostu komfort podróżowania się zwiększa. I tyle. Dziękuję bardzo.
8: Bardzo dziękuję. To był pan Karol z Katowic, który zwraca uwagę na rzeczywiście istotny aspekt tych wakacji. 22 44 044. Przypominamy państwu numer telefonu, bo jeszcze jest okazja, jeszcze jest kilka minut na to, żeby zabrać głos w programie. Głos na temat tego, co oznacza dla państwa okres wakacyjny, czy przypadkiem to nie jest trochę więcej obowiązków wbrew temu takiemu powszechnemu przekonaniu, że przecież wakacje to jest laba. Więc zachęcamy państwa jeszcze do zabierania głosu, w szczególności rodziców, którzy się z tymi kwestiami zmagają. Pan Bogdan Stychów telefonuje, słuchamy.
10: Kłaniam się wszystkim. Od pana Andrzeja, panu redaktorowi się kłaniam nisko, od pana Andrzeja z ziemi lubuskiej, gdzie polecałbym eksplorację odstępów leśnych i jego zamczyska na przykład odwiedzić i porozmawiać. Życzę wszystkim nutki szaleństwa, spakowania plecaka i ruszania w ciemno, chociaż logistyka się przydaje, zaprogramowanie noclegów gdzieś, żeby można, idąc, polecam Jeseniki Czeskie, Pradziad, Szerak i tutaj Zlate Hory i przez Opolszczyznę, okolice Góry Świętej Anny, to mi się pan Bernard od razu, ja mu się kłaniam z Norymbergi, jego okolice rodzinne. Po prostu spakować plecak i jedziemy w góry. I jedziemy i potem idziemy. Piękne pociągi, dojazd w góry, Beskid Śląski, Żywiecki. I tak można granicą czeską wędrować właśnie od Jeseników. Po prostu zapomnieć o mieście, oderwać się od wspomnień o szkole i po prostu iść i rozmawiać z ludźmi miejscowi ludzie, to jest coś pięknego, kontakty międzyludzkie, babcie, góralki, niegóralki, wszyscy. Idziemy, rozmawiamy i chłoniemy Beskidy. Całe Beskidy do Krynicy, można powiedzieć. Oderwanie się od atmosfery miejskiej, szkolnej, zapomnienie nawet o sukcesach szkolnych. Polecam wszystkim trasy górskie i, jak to się mówi, na szlak, na pałę i tylko mieć umiejętność ukierunkowania się, gdzie jest północ, południe, wschód, zachód. Nutki szaleństwa życzę i naprawdę trochę ryzyka się opłaca.
11: Dobrych wakacji. Bardzo dziękuję, to był pan Bogdan Stychów. Teraz pani Joanna z Poznania, słuchamy.
12: Dzień dobry, witam serdecznie. Przysłuchuję się tutaj tym wypowiedziom, które padły do tej pory i dzwonię jako mama dwójki dzieci, 4-latki i 7-latka. Mimo, że nie mam jeszcze dzieci w wieku szkolnym, to czeka mnie lada chwila, zaraz idzie do szkoły. W każdym razie, no, wakacje z dziećmi, no, odkąd się pojawiły, to jest inny level niż wakacje, kiedy było się tylko z partnerem. Czy później z mężem. W każdym razie, moje zdanie jest takie, że jest to zupełnie inna logistyka niż była dotychczas, ale po kilku latach doszłam do wniosku, że dzieci nie potrzebują hoteli, tylko dzieci potrzebują miejsca, gdzie mogą się wyszaleć, wybiegać i w całym wyjeździe jest potrzebna przestrzeń zarówno dla rodziców, żeby oni mogli z czegoś skorzystać i tu no, staramy się tłumaczyć dzieciom, że oni mają placę zabaw, że jedziemy gdzieś dla nich, do jakiegoś centrum rozrywki dla dzieci, czy jakieś atrakcje stricte dla nich, ale mama z tatą też potrzebują czegoś dla siebie. Staramy się to wszystko jakoś tak dzielić pół na pół, żeby też w ciągu dnia dzieci miały ten plac zabaw, czy jakieś miejsce, gdzie mogą się wytaplać, wybrudzić, wyszaleć, wyrzucić wszystkie emocje. I powiem szczerze, od kiedy prowadzimy właśnie takiego typu podejście, że trochę dla nich, trochę dla nas, te podróże stały się zdecydowanie spokojniejsze, jesteśmy na prostu poczęci, mimo że czasem jest ciężko i wieczorami razem z dziećmi po prostu zasypiamy w łóżku bez tego czasu dla siebie gdzieś. Ale i tak to jest piękny, piękny czas i można to wszystko pożenić, tylko trzeba po prostu pozmieniać dotychczasowe przyzwyczajenia. I mam nadzieję, że jak dzieci pójdą gdzieś do szkoły, to moje zdanie się nie zmieni i znajdziemy jakieś rozwiązania, które sprawią, że te wakacje w dalszym ciągu będą krajdą, a nie smutną, czarną wizją, że ojej, koniec roku szkolnego i co dalej. Także
11: bardzo dziękuję. To była pani Joanna z Poznania. Prosimy do nas częściej dzwonić. Teraz zostajemy w Poznaniu i łączymy się z panem Robertem. Słuchamy.
13: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy. Zanim się odniosę do czasu bieżącego, bo jakby tego, no, do tego odnosi się pana pytanie, to oczywiście tak jak poprzednicy chętnie wspomnę, chociaż trochę o tych latach młodzieńczych. Moje dzieciństwo przypadło na przełom lat 70., 80., gdzie tak naprawdę wszystko było bardzo przewidywalne. Rodzice wiedzieli, że przychodzą wakacje, więc mamy zaplanowany wyjazd nad morze, z reguły polskie morze i tak to się odbywało. I oczywiście potem instytucja babci i dziadka była wykorzystywana w 100% bardzo często, więc to było wszystko bardzo przewidywalne, powtarzalne. Uważam bardzo fajne też, bo mile to wspominam. Natomiast co do czasów obecnych, no nie ukrywam, mam dzieci już dorosłe, natomiast często spędzamy czas razem, choć nie jest to tak jak w moich czasach młodości, bo panie dyrektorze, kończy się rok szkolny, to jest poniekąd też stres dla rodziców, bo no, ile szkoła przejmowała zagospodarowanie tego czasu od 8 do przykładowej 16, tak teraz wiadomo, trzeba to już trochę inaczej zorganizować i jest to pewnego rodzaju problemem w cudzysłowie, więc jest, rodzi się tutaj pewien stres, też widzę wśród znajomych, że takowy stres jest tego planowania, tym bardziej, że chyba jesteśmy bardziej zaangażowani zawodowo niż kiedyś nasi rodzice, którzy oczywiście też pracowali, ale wydaje mi się, że tego pędu takiego nie było i tego planowania tak skrupulatnego nie było oczekiwanego. Natomiast w tej chwili, no sam widzę po sobie, prowadząc działalność, musiałem plany swoje urlopowe też trochę pozmieniać na ostatnią chwilę, co też skutkuje zaangażowaniem w to moich dzieci. Więc oczywiście są pewne plany, nie ukrywam. Mamy wyjazdy i nad morze, i w góry, i też tak jak córka lubi troszkę zwiedzać europejskie stolice, więc dla niej weekend, na przykład tak jak ostatnio w Berlinie, był bardzo fajny i też tego oczekuję. To są takie uszyte na miarę zainteresowań, możliwości, kwestie, które pozwalają te wakacje zaplanować. Natomiast jasno muszę podkreślić, że to planowanie, to ta realizacja tych planów wydaje mi się trudniejsza niż kiedyś, bo związana jest ona z planami zawodowymi, które często bywają, muszą być elastyczne. Tak,
11: praca dzisiaj jest elastyczna, a nie 8:16, prawda? Pan Robert z Poznania, dziękuję bardzo. I ostatni głos należący do pani Joli z Warszawy. Słuchamy.
14: Co?
11: Halo, jest pani na antenie.
14: Halo?
11: Jest pani na antenie, pani Jolu. Słyszymy panią. Bywaj tak, pani Jolu, do trzech razy sztuka. Czy słyszy nas pani?
14: Tak, ja słyszę, a państwo mnie?
11: Doskonale panią słyszymy.
14: A, świetnie. Dzień dobry państwu. Strasznie się cieszę, że udało mi się dodzwonić do jednej z moich ulubionych, bardziej ulubionych stacji. Co chciałam powiedzieć? No dla nas, dla mojej rodziny, dla mnie czas wakacji to czas spotkań oczywiście i czas refleksji i też czas takich podsumowań. Właśnie to nie koniec roku, nie nowy rok, nie Sylwester, tylko właśnie wakacje. Mamy wszyscy wtedy czas w rodzinie, u najbliższych, u przyjaciół, żeby się spotkać, coś dobrego zjeść, coś dobrego wypić, tak obejrzeć, tak i przede wszystkim porozmawiać. Także jest to czas wyjątkowy dla nas. Też czas właśnie wyjazdów, bardzo często spontanicznych ze względu na rodzaj pracy, jaką wykonuję ja. Są to bardziej właśnie takie wyjazdy wynikające z jakichś sytuacyjne, o tak, i najfajniejsze, bo oczywiście w tych wyjazdach zawsze, w tych wyjazdach zawsze najfajniejsze są przygotowania, bo one łączą, zawsze,
11: proszę bardzo, nawet
14: zawsze zbliżają.
11: Proszę, dziękuję bardzo. To była pani Jola z Warszawy. Nawet na te przygotowania można patrzeć optymistycznie. Pierwszy przegląd prasy już teraz przed nami. I Gazeta Wyborcza na początek, artykuł z pierwszej strony. Europa inwestuje w Ukrainę. To o Gdańsku, który jest gospodarzem konferencji w tej sprawie. Właściwie o Ukrainie, ale w Gdańsku. Tak dokładnie to powinno zabrzmieć. Jak mówią nasi wojskowi, albo się zmienisz, albo zginiesz. Ukraina zmienia obronność, energetykę, inwestycje w całej Europie. Mówiła o tym premier Ukrainy Julia Swirydenko pierwszego dnia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. I to właśnie tutaj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że Kijów otrzymuje pierwszą transzę unijnej pomocowej pożyczki. 3,2 miliardy, a wkrótce dostanie 6 miliardów euro na produkcję dronów. W sumie chodzi o 90 miliardów, które udało się odblokować dzięki odsunięciu od władzy Viktora Orbana na Węgrzech. Były obawy, że eskalacja napięć pomiędzy Polską i Ukrainą nie doprowadzi do fiaska konferencji, lecz przynajmniej wczoraj okazały się bezpodstawne. W Gazecie Wyborczej jeszcze znajdziemy tekst, który dotyczy zwolnionego chirurga, który domaga się 1 000 000 złotych. To jest kolejny wątek dotyczący afery w warszawskim szpitalu południowym. Emil Jędrzejewski domaga się od szpitala 1 000 000 z zysku zarobionego przez oddział chirurgii, którego był ordynatorem. Z zamówionego przez warszawski szpital audytu wynika, że zysk wynikał z zastosowania kreatywnej księgowości. Wersja lekarza jest taka, że został zwolniony z powodu zgłaszania nieprawidłowości w szpitalu związanych z zatrudnieniem Dawida Kasprzyka, lekarza bez specjalizacji i działacza Koalicji Obywatelskiej, który kierował szpitalnym SOR-em i w rok zarobił 1 600 000. Kasprzyk nie stawiał się na niektóre dyżury, a po wybuchu afery zwrócił szpitalowi 500 000 złotych. Stracił też posadę i odszedł z KO. Czeka go postępowanie prokuratorskie. Szpital podkreśla, że przyczyna zwolnienia Jędrzejewskiego była inna. Chodziło o nieprawidłowości w rozliczeniach z NFZ-em, wszczynanie konfliktów i próbę wyłudzenia 800 000 złotych. W tej sprawie przeprowadzono audyt zakończony raportem. Opisuje on, na czym polegał problem z pieniędzmi, które lekarz dostał, ale żądał jeszcze dodatkowych. Nowa dyrekcja Szpitala Południowego podważyła bowiem wysokość nagród, jakie Jędrzejewski otrzymywał jako ordynator oddziału chirurgii w ramach kontraktu. Sprawa wyszła na jaw, kiedy lekarz zgłosił się po dodatkowe 400 000 złotych premii. Jeszcze rzut oka na dzisiejszą Rzeczpospolitą, która na pierwszej stronie pisze o cyfrowym filtrze na Big Techy. Rząd pracuje nad mechanizmem kontroli technologii kupowanych przez państwo, który ograniczy ryzyko uzależnienia od gigantów. Pomysł popierają rodzime firmy, a eksperci mają uwagi. Informacje o 6:00 przed nami, a po informacjach o tym, jaki związek mają rekordowe temperatury z naszą energetyką.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Atak nożownika w śląskim szpitalu. 4 osoby zostały ranne. Na odbudowę Ukrainy potrzeba setek miliardów dolarów. Bank Światowy już działa w tej sprawie. W Podkarpacie z nową placówką medyczną w regionie powstanie pierwszy szpital dziecięcy. Jest piątek, 26 czerwca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. 4 osoby zostały ranne w ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku. Jak poinformowały władze szpitala, poszkodowani to lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Stan 3 osób jest poważny, ale stabilny. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, Robert Ostrowski, poinformował, że napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został poszkodowany. Zatrzymany napastnik to 19-letni Polak z Jastrzębia-Zdroju. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiSu, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy. Byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych odesłało do Polski przyznane im odznaczenia. A teraz to samo, tylko w drugą stronę zamierza zrobić Kaczyński.
2: Ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. Order Jarosława Modrego, czyli ten tam najwyższy. Wyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
1: Decyzja prezesa PiSu skomentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Prezes Kaczyński ściga się z panem Braunem, kto bardziej będzie przeciwko Ukrainie. Kiedyś jechał na Majdan do Kijowa i wznosił okrzyki proukraińskie. Bardziej mi się podoba postawa premiera Morawieckiego, który powiedział, że on nie będzie zwracał ukraińskich orderów.
1: Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Ukraina będzie potrzebować na odbudowę ponad 580 miliardów dolarów w ciągu nadchodzącej dekady. Bank Światowy jest w trakcie pozyskiwania 2 miliardów dolarów na rzecz instrumentu dotyczącego odbudowy tego kraju, poinformował szef Banku Światowego, a jej banga podczas odbywającej się w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ocenił, że część tych środków może pochodzić od sektora publicznego, ale lwia część musi trafić do Ukrainy z sektora prywatnego. Marcin Jędrysiak z Ośrodka Studiów Wschodnich mówił w TOK FM, że rozejm między Rosją i Ukrainą nadal nie jest rzeczą oczywistą.
4: Nie wiadomo, kiedy będzie jakieś zawieszenie broni lub pokój, na jakich warunkach, jakie terytoria będą pod kontrolą Ukrainy. No i też pamiętajmy o tym, że większość zniszczeń wojennych znajduje się na terenach okupowanych i które raczej szybko nie zostaną deokupowane. Lepiej mówić o pewnej modernizacji Ukrainy.
1: W ciągu 2 dni konferencji Ukraina chce podpisać ponad 160 umów wartych 10 miliardów euro. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zaprzeczył, by Stany Zjednoczone zawarły jakiekolwiek porozumienie z Rosją podczas zeszłorocznego szczytu na Alasce. Odpowiedział w ten sposób na zarzuty przedstawicieli Kremla o odchodzeniu USA od postanowień z Anchorage. Była propozycja, ale nie było porozumienia. Gdyby było porozumienie, mielibyśmy koniec wojny, powiedział Rubio. Potwierdził także, że rosyjska propozycja zakładałaby, by Stany Zjednoczone wymogły na Ukrainie przekazanie całego obwodu donieckiego, w tym części regionu wciąż kontrolowanej przez Kijów. Rubio zaznaczył, że USA nadal są gotowe odgrywać konstruktywną rolę na rzecz zakończenia wojny. Zaznaczył przy tym, że konflikt jest coraz bardziej krwawy, ponieważ ginie podczas niego około 25 tysięcy żołnierzy każdego miesiąca. Podkreślił, że większość tych ofiar to Rosjanie. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Umowę z wykonawcą podpisano dziś w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim. To kamień milowy dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego. Marcin Starzec.
5: To koniec sytuacji, w której region nie miał własnego kompleksowego ośrodka pediatrycznego, a najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej, mówi Barbara Rogowska, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
6: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
5: Dyrektor szpitala podkreśla, że potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców regionu rosły szybciej niż region był w stanie na nie odpowiedzieć.
6: Jako największy szpital na Podkarpaciu, każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
5: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych i ma zostać oddana w październiku 2029 roku. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
1: Zapowiada się bardzo słoneczny dzień w znacznej większości kraju. Na termometrach zobaczymy od 27 stopni na Podhalu przez około 32 w centrum do nawet 34 na zachodnich krańcach. Nieco chłodniej od 22 do 26 stopni nad samym morzem.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: To jest pierwszy program Tok FM. 6:05. Naszym gościem jest teraz Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: No i tym samym połączyliśmy się chyba z Gdańskiem, zgadza się? Bo
8: tak jest,
7: pan
8: tak,
7: uczestniczy w konferencji, która jest poświęcona odbudowie Ukrainy. Energetyka to jest istotny obszar problemów Ukrainy, które będzie musiała rozwiązać w przyszłości. A skoro tutaj pojawia się ta energetyka, to na przykład w czasie upałów mamy do czynienia z pewnymi problemami. Proszę powiedzieć, jaki w ogóle jest tutaj związek i jak to wygląda w sytuacji naszego kraju?
8: Energetyka potrzebuje wody do chłodzenia i mieliśmy w historii w 2015 roku problem z zapewnieniem tej wody właśnie przez przewlekłe upały, przez co musiała być ograniczona praca niektórych elektrowni węglowych w naszym kraju i zostały wprowadzone tak zwane stopnie zasilania, które polegały na ograniczeniu poboru energii po to, żeby nie zaszkodzić systemowi. I takie sytuacje mogą się pojawić, jeżeli będziemy mieli na przykład chroniczny problem z dostępnością wody. Wiemy, jaki jest poziom wody w rzekach. Już teraz francuskie reaktory będą musiały ograniczyć pracę z tego samego powodu. Fala upałów pozbawia wody do chłodzenia i tego typu zjawiska mogą się pojawiać przez to, że mamy upały. Także bardzo słoneczna pogoda przy niewystarczająco wysokim zużyciu energii może powodować odłączanie fotowoltaiki. Znamy to zjawisko, kiedy mamy skokową podaż z paneli fotowoltaicznych. Jest bardzo dużo energii do zużycia, ale nie ma tak dużego zapotrzebowania. Na przykład w słoneczny dzień świąteczny operator jest zmuszony ograniczać pracę fotowoltaiki po to, żeby system nie został zakłócony, jego równowaga jego pracy nie została zakwestionowana.
7: Tutaj Ukraina stoi przed perspektywą stworzenia wielu rozwiązań albo od podstaw, albo przynajmniej takiej istotnej naprawy tych, które były. Myśli pan, że to, co będzie się działo w Ukrainie, będzie takim przykładem lepszych rozwiązań, które nas ochronią przed blackoutami?
8: Najlepsze są te rozwiązania, które działają. Byłem podczas prezentacji strategii energetycznej Ukrainy na nadchodzące lata. Ukraiński minister energetyki Denis Szmychal mówił właśnie o tym, że oczywiście budowany jest nowy system, bardziej rozproszony, stosujący nowe technologie jak źródła odnawialne czy magazyny energii, ale wciąż potrzebne są stare rozwiązania, jeżeli się sprawdzają. To znaczy wciąż elektrownie konwencjonalne, szczególnie jądrowe na Ukrainie, są bardzo ważne do tego, żeby zapewnić pracę w podstawie, niezależnie od warunków pogodowych, to minimum ważne ze względów bezpieczeństwa musi być. Akurat na Ukrainie jest to szczęście, że jest to energetyka jądrowa, która naraz daje stabilne dostawy, tak jak na przykład węglowa, ale przy tym nie ma takiej emisji CO2, czyli dwutlenku węgla, który nie dość, że szkodzi, to też kosztuje w ramach polityki klimatycznej. I takie połączenie pragmatyczne tych rozwiązań, które znamy z czasu sprzed inwazji, które pozostaną na Ukrainie, dodatkowo trochę elektrowni gazowych, które mają powstać szczególnie przed zimą, bo też w nich można tworzyć ciepło tak potrzebne wobec terroryzmu energetycznego Rosji. I właśnie te nowe rozwiązania, magazyny energii, źródła odnawialne, rozproszona energetyka, czasami całkowicie niezależna od centrali, taka regionalna energetyka, która nie musi się oglądać na skalę całego systemu elektroenergetycznego, ale działa sobie wewnętrznie w sposób autonomiczny. To też są rozwiązania, które na Ukrainie będą się dobrze sprawdzać i mogą być lekcją dla nas.
7: A kiedy nasza energetyka zacznie się dostosowywać tak na poważnie do tych nowych wyzwań?
8: Dostosowuje się, miejmy nadzieję, że do tych najpoważniejszych wyzwań dostosowuje się bardzo intensywnie, bo chodzi o zagrożenia atakami poniżej progu wojny, takie jak na przykład cyberatak największy w naszej historii na energetykę z grudnia 2025 roku. To także zagrożenia fizyczne dla naszej infrastruktury na surowce spoza Rosji, czyli gazoporty, naftoport infrastruktura przesyłowa, ona jest monitorowana, ona może być celem różnych incydentów. Dodatkowo musimy budować nowe elektrownie. Czy to odnawialne dzięki liberalizacji przepisów o lądowej energetyce wiatrowej na przykład, czy to konwencjonalne. Na razie przedłużamy życie energetyce węglowej, bo mamy za mało alternatywy, ale są w planie elektrownie gazowe, następnie elektrownia jądrowa na Pomorzu i być może w drugiej lokalizacji gdzieś w Polsce Środkowej także. Właśnie taka jest też lekcja z Ukrainy, że musimy mieć stabilną podstawę, ta, która się na razie nie zmienia, dopóki nie mamy wielkich magazynów energii sezonowych i do tego dobudowujemy ten nowy system zielony, rozproszony, bardziej elastyczny, który jest w stanie reagować na to, co się dzieje. No i w tym kontekście także są plany dużych magazynów energii w Polsce, które mają z tym nowym zielonym systemem lepiej współpracować.
7: A czego jeszcze możemy się od ukraińskich energetyków nauczyć?
8: Możemy się nauczyć tego, że własne jest najbezpieczniejsze. Przykładem niech będzie lekcja gazowa Ukrainy. Nie doszło wciąż do podpisania długoterminowej umowy na dostawę gazu od Orlenu do Naftogazu. Została inna umowa podpisana, memorandum o tym, żeby wymieniać się slotami, czyli dostępem do terminali LNG, czy to w Kłajpedzie, czy to w Świnoujściu i w ten sposób zarządzać lepiej gazem nierosyjskim w regionie, ani w Polsce, ani na Ukrainie nie ma ani trochę gazu rosyjskiego i bardzo dobrze, ale nie jest podpisana ta umowa na dostawę z tego względu, że Ukraińcy wyciągnęli lekcję z kryzysu, między innymi taką, że rozwijają własne wydobycie gazu i przez to, że przy tym mają mniejsze zapotrzebowanie, no bo niestety doszło do zniszczeń w gospodarce ukraińskiej, może się okazać, że oni importu gazu tak bardzo nie potrzebują. Dlatego własne zasoby są cały czas bardzo ważne. Czy będą to zasoby z paliw kopalnych, czy będą to zasoby technologii odnawialnych, w których nie chcemy być zależni od Chin, tak jak nie chcieliśmy od gazu rosyjskiego być zależni. To jest wielka lekcja właśnie suwerenności energetycznej. To jest termin, który był popularny w literaturze anglosaskiej. Dzisiaj każdy odmienia go przez różne przypadki i Ukraińcy także podczas prezentacji swojej strategii energetycznej zabiegali o to, żeby oczywiście współpracować między innymi z Polską, ale też mieć do własnej dyspozycji odpowiednie zasoby, żeby samodzielnie zarządzać swoim systemem energetycznym.
7: Przykład Ukrainy pokazuje, że system energetyczny może mieć takie wrażliwe punkty i te punkty właśnie atakowali Rosjanie. Czy można się jakoś przed tym uchronić?
8: Nie można chronić całej infrastruktury, na przykład rurociągu, który ciągnie się przez setki kilometrów, ustawiając co kilka metrów żołnierza. Dlatego też należy tworzyć systemy ochrony takiej infrastruktury, czy to z użyciem urządzeń takich jak drony, czy to w cyberprzestrzeni. I współpraca polsko-ukraińska może polegać między innymi na transferze takiej wiedzy, na współpracy naszych firm w tym zakresie. Wiadomo, że ważnym komponentem rozmów w Gdańsku oprócz energetyki był także sektor obronny i one coraz bardziej na siebie nachodzą, to znaczy spółki energetyczne, które są podmiotami cywilnymi, muszą współpracować z wojskiem.

0: jej transformację?
1: Jeśli chodzi o transformację, to ona idzie powoli z tego względu, że musimy budować naraz dwa rodzaje rozwiązań. To znaczy cały czas inwestujemy w energetykę odnawialną, której jest coraz więcej, natomiast ona nie rozwiązuje problemu stabilności dostaw, który wynika z faktu, że grozi nam luka wytwórcza, czyli niedobór tych elektrowni niezależnych od pogody w stosunku do zapotrzebowania. Dlatego też wygaszając powoli energetykę węglową, wstawiamy nowe elektrownie gazowe po drodze do atomu, bo on dopiero gdzieś w latach 30. się pojawi i nie możemy zejść z tej drogi właśnie przez tę stabilność, o którą chodzi też Ukraińcom w strategii, bo musimy mieć energię wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Przy produkcji szkła brak energii powoduje, że mamy zamrożoną taflę szkła i możemy ją wyrzucić do kosza. Nie możemy sobie na to pozwolić. Ciągłość funkcjonowania państwa, ciągłość działalności przemysłowej powoduje, że cały czas te elektrownie muszą być. A skoro nam niestety idzie powoli, no to musimy dopłacać do elektrowni węglowych. I to dlatego Polacy, niezależnie od tego, kto był u sterów, systematycznie przedłużali taki mechanizm rynku mocy. To jest dopłata na rachunku za energię elektryczną. Każdy ma taką dopłatę na rachunku, może ją sobie zobaczyć, w postaci opłaty mocowej, która drożeje przez to, że my dopłacamy coraz więcej po to, żeby elektrownie były dostępne, czyli na przykład te elektrownie węglowe, nie radzące sobie na rynku, przegrywające ze źródłami odnawialnymi, muszą dawać prąd w gniazdku, żeby go nie zabrakło i my do tego coraz więcej dopłacamy, bo budujemy powoli, więc największy problem naszej energetyki, no to jest powolna realizacja planów, które już dawno były ustalone.
0: Polska energetyka nie wszędzie jest dostatecznie zmodernizowana, tak może powiedzmy, i upały oznaczają kłopoty. Zresztą zaczęliśmy od tego naszą rozmowę. Czy w jakim stopniu w ogóle jesteśmy zabezpieczeni przed takimi sytuacjami, jak ta w 2015 roku, kiedy zapadła decyzja o wprowadzeniu stopni zasilania?
1: Mamy wnioski z tego zdarzenia. Spółki energetyczne zarządzają tak elektrowniami, żeby tej wody do chłodzenia nie zabrakło. Także operator sieci elektroenergetycznej ma większe moce, czyli zasobność tych elektrowni do wykorzystania. Faktem jest, że źródła odnawialne zależą od pogody, ale jednak zwiększają podaż energii w naszym kraju i w sytuacji, kiedy mamy pogodę taką jak teraz, możemy liczyć na większą podaż na przykład z fotowoltaiki i łatwiej zarządzać na przykład w razie spadku dostaw z jednego źródła tymi dostawami z innego. To jest taka dywersyfikacja na poziomie systemu elektroenergetycznego. Zróżnicowane źródła dają większy wybór, gdy z jednym coś się stanie. Mamy także rozwiązania po drugiej stronie tego kabla, czyli możemy ograniczać pobór energii poprzez demand side response. To jest taki system, który powoduje, że uczestnicy rynku mogą zgłosić się do systemu, w którym oni dobrowolnie rezygnują z części zapotrzebowania i w zamian za to są wynagradzani właśnie za to, że zmniejszyli obciążenie systemu elektroenergetycznego. Więc tutaj aktywny udział w rynku energii, także poprzez takie rozwiązania, także poprzez rozwój własnych źródeł, to jest część rozwiązania naszych problemów i oczywiście nowe źródła, które powstają, muszą mieć też zapewniony dostęp do wody. Dlatego nasza elektrownia jądrowa między innymi staje właśnie na Pomorzu.
0: Proszę powiedzieć, czy te upały w ten weekend, który się właśnie zaczyna, to jest rodzaj stres testu, czy może jesteśmy dostatecznie odporni?
1: Mieliśmy już takie upały w historii i nie musieliśmy wracać do stopni zasilania. Każde takie zdarzenie należy traktować poważnie. Fala upałów, tak jak wspominałem, na przykład we Francji teraz powoduje, że część reaktorów będzie musiała zostać odłączona i Francuzi musieli mieć plan, co zrobić w takiej sytuacji. U nich też jest dużo źródeł odnawialnych, są inne źródła, które pozwolą uzupełnić ten spadek mocy. My także musimy mieć takie plany. Tutaj jest wielka rola operatora sieci elektroenergetycznej, to jest spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne, która spod Warszawy, ze specjalnego centrum zarządzania naszym systemem, przewiduje takie sytuacje. Dużo się dzieje z użyciem systemów automatycznych, komputerowych i to jest wielka odpowiedzialność, bo blackout iberyjski też pokazuje, co się może stać, jeżeli takie zarządzanie nie jest odpowiednie.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego był z nami. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Teraz pora na taką krótką zapowiedź tego, co po informacjach, czyli

0: Oczywiście będzie o mundialu. Michale?
1: Dzień dobry. Będziemy mówić o tym, że Niemców też można pokonać. O dziwo. Niemcy przegrali im pierwszy mecz w turnieju, oczywiście wygrali swoją grupę. No ale jak to się stało, że przegrali z Ekwadorem? O tym za chwilę opowie Przemek Pozowski.
0: A informacje za dokładnie minutę.
2: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan trojga poszkodowanych jest poważny, ale stabilny. Napastnika zatrzymano. Służby ustalają przyczyny i okoliczności ataku. 11 osób zostało poszkodowanych. 3 po przebadaniu trafiły do szpitali po zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Pociągami PKP Intercity, relacji Białogard-Warszawa Wschodnia oraz Polregio, relacja Piła Główna, Bydgoszcz Główna, podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa przypada na koniec wakacji 30 sierpnia, a następne 6, 13 i 20 grudnia. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy. Benzyny 98 6 zł 65 groszy, a diesel 6 zł 12 groszy. Teraz w TOK FM czas na sport.
8: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Ekwador pokonał Niemcy 2-1. To na razie największa niespodzianka ostatniej kolejki fazy grupowej na mundialu. Dzięki temu zespół z Ameryki Południowej zajął trzecie miejsce w grupie, gwarantujące grę w fazie pucharowej, mówi ekwadorski obrońca William Pacho. Wciąż wierzymy w siebie i w wizję, którą realizujemy od samego początku naszej wspólnej pracy. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak potoczyło się to spotkanie. Uważam, że zespół zagrał bardzo dobrze i stanął na wysokości zadania, mimo straty pierwszego gola, która nas trochę zabolała. Pokazaliśmy charakter i odwagę, by ruszyć do przodu i powalczyć o zwycięstwo. Z drugiego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, pokonując Curaçao 2-0, a grupę i tak wygrali Niemcy, choć nie w takim stylu, w jakim chcieli, mówi kapitan zespołu Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Nie zagraliśmy najlepiej, ale też nikomu nie mogę zarzucić braku zaangażowania czy tego, że nie dał z siebie wszystkiego. W grupie F pierwsze miejsce zajęła Holandia, bo wygrała dziś z Tunezją 3-1. Remis 1-1 w meczu Japonii i Szwecji sprawił, że obie ekipy awansowały dalej. Japonia z drugiego, a Szwecja z trzeciego miejsca. No i jeszcze grupa D, która zakończyła swoje mecze kilkanaście minut temu. Turcja na pocieszenie pokonała USA 3-2, co nie zmieniło faktu, że zajęła ostatnie miejsce w grupie. A Australia bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. Australia na pewno zagra dalej. Paragwaj z kolei na trzecim miejscu musi poczekać jeszcze na rozstrzygnięcia w pozostałych grupach. Tegoroczny mundial bije rekordy. Już padł rekord frekwencji, bo w pierwszych 56 spotkaniach na trybunach zasiadło ponad 3 600 000 kibiców. Padł także rekord strzelonych goli. Amerykanin Aston Trusty, trafiając do bramki Turcji w trzeciej minucie meczu, został zdobywcą rekordowego 173 gola. Kolejny zwycięski thriller polskich siatkarzy w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Nasz zespół znów wygrał 3-2, tym razem z Turcją. To już piąte spotkanie Polaków z rzędu zakończone tiebreakiem. Dzięki wygranej biało-czerwoni awansowali na szóste miejsce w tabeli. Przed nimi jeszcze dwa mecze w Gliwicach, jutro z Niemcami i w niedzielę z Argentyną. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
8: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
9: Dziś termometry pokażą powyżej 30 stopni prawie w całym kraju. Nieco chłodniej będzie tylko na Podhalu i na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 stopni. Przez cały dzień będzie słonecznie i bez opadów, tylko w Kotlinie Kłodzkiej możliwe małe zachmurzenie.
3: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
1: Mundial w TOK FM, Michał Waszkiewicz. Dzień dobry. Raz jeszcze. Dziś ja pytam, a to oznacza, że Przemysław Pozowski odpowiada. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy już masz tak, że jak zamykasz oczy, to oni dalej grają?
11: Jak otwieram, to też grają. No tak, jeszcze tak będzie przez ponad 3 tygodnie.
1: To prawda, to prawda. Mamy
11: długo.
1: 7 minut i 6 meczów, jak mówią Niemcy, unmyglić. O Niemcach za chwilę, bo śmialiśmy się najpierw, że Polska jest na tym turnieju Szwecją, no bo z nią przegraliśmy baraże. Wczoraj pod względem stylu znaleźliśmy swoje odbicie w słabiutkiej grze Czechów, ale z tego co widzę, to my jesteśmy Turcją. 2 razy w plecy, a potem wielkie zwycięstwo o nic.
11: No tak, i wynik taki sam, jak byłoby to odtworzenie drogi ekipy Jerzego Engela w Stanach Zjednoczonych, bo przecież też tam wygraliśmy ostatni mecz.
1: W Korei, Japonii, tak, a z Amerykanami wygraliśmy, tak.
11: W Korei, Japonii, z Amerykanami wygraliśmy właśnie 3-2. Tak, no Turcy się obudzili wtedy, kiedy już jest po wszystkim, bo Arda Güler w końcu swojego pierwszego gola zdobył, czyli piłkarz Realu Madryt, no i tak naprawdę też bramka w doliczonym czasie gry już na 3-2, ale tak, no Amerykanie już mieli w kieszeni awans i jeśli chodzi o to, co się będzie dalej dziać, to też ciekawe, bo Amerykanie grają z Bośnią i Hercegowiną i to już jest jasne. Natomiast no, patrzyłem się przed chwilą też na drabinkę, jak to wygląda w 1/16 finału. Trzeba się przyzwyczaić, że będzie 1/16. Uświadomiłem sobie, znaczy wcześniej sobie uświadomiłem, ale wczoraj potwierdziłem to, że tak naprawdę to teraz zaczyna się, za chwilę jak skończą się te grupy, zaczyna się dopiero turniej z taką liczbą ekip, jaką mieliśmy w ostatnich latach w Mistrzostwach Świata, bo przecież 32 drużyny zostają.
1: Tak, a i turniej tak, już trwa od 2 tygodni.
11: Tak, ale i tak na takim etapie już, czyli tych 32 drużyn, już w knockout phase będą takie mecze jak Holandia, Maroko na przykład, czy Brazylia, Japonia i tutaj prawie wszyscy nam się podobali z tych 4 wymienionych dotychczas.
1: Kończąc tylko tą grupę D, Australia, Paragwaj, tutaj bezramkowy remis. Australia awansowała z 2. miejsca w grupie i uwaga, Paragwaj jest 3, ma 4 punkty. Mówiłem jeszcze wczoraj, że 4 punkty to jest na bank, 100% awans, a tymczasem, jak to się wszystko poukłada niekorzystnie dla Paragwaju, to przez ich bilans bramkowy -2, oni mogą nie awansować. Zostawmy. Wspomnieliśmy Niemcy na samym początku. Kasus chyba USA, czyli generalnie kiedy masz zagwarantowane pierwsze miejsce w grupie, o czym mówił Jozoła Kimiś przed chwilą, no to już ciężko trochę się zmotywować, choć jak Amerykanom jeszcze, to Niemcom z Ekwadorem na mundialu przegrywać nie wypada.
11: Ale wiesz co, no, Julian Nagelsmann wystawił absolutnie pierwszy skład.
1: Dokładnie, to było dziwne.
11: Była taka dywagacja mediów niemieckich przede wszystkim przed tym spotkaniem, że no dobrze, skoro to jest mecz, kiedy już mamy pewny awans, no to może w bramce Oliver Baumann, bo to był człowiek, który został ogłoszony bramkarzem numer 1, a dopiero potem zaczął kręcić nosem Julian Nagelsmann i dogadał się z Manuelem Neuerem, żeby ten wrócił. Pytanie, czy to był dobry ruch, bo Manuel Neuer na razie no, broni kiepsko podczas tych mistrzostw i druga bramka na 2-1 dla Ekwadoru Platy idzie na konto Neuera, który czekał, aż piłka wpadnie mu w koszyczek, zamiast zrobić jakiś ruch przy szybko wykonanym stałym fragmencie gry. W ogóle szybkość Ekwadorczyków i ta ich determinacja i ta pasja mogły się podobać. Natomiast no, wracając do tego składu, znowu Denis Undaw, czyli gość, który strzelił 3 bramki i zaliczył 2 asysty w tym turnieju, znowu go zostawił jako tego super rezerwowego, tyle że tym razem Undaw wszedł na pół godziny i niewiele, znaczy to miał tam jedną sytuację, boczna siatka. Natomiast zagrał jak najbardziej podstawowym pierwszym składem Julian Nagelsmann, no i Niemcy zaczęli z wysokiego C, bo strzelili bramkę, tu było dużo kontrowersji, czy ona w ogóle powinna być uznana, ostatecznie została uznana przez sędzią, przez Amerykankę Penso, ale druga minuta i gol na 1-0, więc to się wszystko układało, Zane strzelił, więc to się wszystko układało, że Niemcy są silni, chcą tak jakby no, pokazać, że my tutaj po tych 2 mundialach, kiedy nie wychodziliśmy z grupy, no to teraz proszę bardzo, same zwycięstwa, a tu nie, bo Ekwador odpowiedział szybko, Angulo, a jeszcze niespełna 10 minut upłynęło i było 1-1 i bardzo był ten mecz żywioł, bardzo mi się też podobały reakcje ławki, trener z taką dobrą energią, trener, który Argentyńczyk, który wygląda trochę jak Claudio Caniggia, były słynny piłkarz jeszcze z czasów Diego Maradony, no ale ostatecznie Ekwador rzeczywiście zwycięski. No i ciebie zapytam, jak ty oceniasz, bo to był mecz o wczesnej porze, więc zakładam, że też oglądałeś. Jak oceniasz tą sytuację? Powinien tam być fał wcześniej odgwizdany w tej drugiej minucie?
1: Oczywiście, no, oczywiście. Noga. Nawet Rafał Rostkowski zabrał głos w przerwie tego meczu. Ekspert TVP, były sędzia międzynarodowy, że to jest absolutnie przewinienie i nie ma tutaj w ogóle dyskusji, więc chyba sprawiedliwości stało się zadość, że za chwilę na Ekwadorczycy odpowiedzieli golem. Oni też awansowali z trzeciego miejsca, ale już mają pewny awans, bo wiadomo, że z tym bilansem awansują. Wybrzeże Kości Słoniowej, drugie miejsce w tej grupie po wygranej nad Curaçao na 2-0.
11: Żegnamy.
1: No żegnamy, ale była to ładna historia, wstydu nie było. Wprawdzie ten mecz z Niemcami 1-7 może jakiejś chwały im nie przynosi, ale potem już pokazali się z dobrej strony, więc myślę, że brawo. 2 minutki nam zostały. Grupa F, czyli grupa Polska, jak się śmiejemy od samego początku turnieju, i ta Szwecja, która nam ukradła to miejsce bezczelnie, wyrywając nam zwycięstwo, w sensie awans w końcówce meczu w Sztokholmie. Szwecja też 4 punkty, też awans i też z trzeciego miejsca po remisie z Japonią.
11: Czyli dzielą premię Holandia. Teraz.
1: Tak, dzielą teraz premię. Na pewno dzielą premię. Dzielą premię, będą kłótnie,
11: ale
1: natomiast
11: będą mieć od niej duże, wiesz, od tych premii.
1: To tak, to jest ta różnica. Holandia tę grupę wygrywa, tutaj niespodzianki nie ma. No i to, co mówiłeś, Holandia dzisiaj pokonała Tunezję, która już odpadła wcześniej 3-1. No i rzeczywiście, Przemek, mamy dysproporcję, minuta dosłownie. No bo rzeczywiście, Holandia, Maroko, te drużyny zagrają razem, a więc Holandia grająca bardzo dobrze i Maroko, czwarta drużyna poprzednich mistrzostw świata, też wyglądająca dobrze. A po drugiej stronie mamy takie mecze właśnie jak między innymi RPA, Kanada, czy USA, Bośnia i Hercegowina. No będą dysproporcje w tej fazie pucharowej, nie chce być inaczej, ale to już jest kwestia losowania. Do nikogo pretensji mieć nie możemy.
11: No tak, i 3 gospodarzy w koszyku, a czyli też Kanada. Tak, no Holendrzy silni i Maroko silne, mogłyby to być drużyny, które grają ze sobą w półfinale. Zagrają już w 1-16, Tunezja fatalna, Tunezja z 3 porażkami, Skiri zaczyna, czyli kapitan, od gola samobójczego w 3 minucie. Japonia, Szwecja, trochę mnie Szwedzi zaskoczyli, bo jednak patrząc na Japończyków, myślałem, że Japończycy to spotkanie wygrają na przebiegu całego turnieju, wyglądają bardzo dobrze. No i co z tego, że wyglądają bardzo dobrze, jak mają Brazylię w 1-16. I taki to jest mundial, no, z meczami ciekawymi, z meczami, o których można zapomnieć po minucie, ale jest, gra wchodzi w coraz fajniejszą fazę, no bo zaraz będziemy już rzeczywiście żyć tym, kto zostaje, a kto odpada.
1: No i z rekordami. Już rekord frekwencji padł i to przed 64. meczem, czyli możemy to rzeczywiście porównać do poprzednich turniejów. Przemysław Pozowski, o poranku, w Mundial w TOK FM był moim gościem. Dziękuję bardzo. Ja jestem Michał Waszkiewicz. Słyszymy się po godzinie 7.20 w informacjach TOK FM, w informacjach sportowych. A teraz wracamy do Wojtka Muzala.
10: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
12: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
0: Pierwszy program gospodarczy. Co z ukraińskimi kontraktami dla polskich firm? Takie pytanie pojawia się dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Pod nazwiskiem każdy powie, że polityka nie ma znaczenia w relacjach biznesowych. Nieoficjalni przedsiębiorcy przyznają, że rośnie obawa, chciałbym powiedzieć, że różnie bywa, no ale na jedno wychodzi, że kluczowe kontrakty trafią do firm niemieckich, austriackich czy francuskich. Bez udziału prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, za to z premierką Ukrainy Julią Rydenko wystartowała konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w gdańskim Amber Expo. Angielska nazwa odzwierciedla międzynarodową rangę konferencji, w której bierze udział 5 tysięcy osób z 70 krajów świata, w tym 12 premierów. Szacowane koszty odbudowy Ukrainy to prawie trzykrotność PKB tego kraju i 2,6% PKB Unii Europejskiej. W innej części tekstu znajdziemy takie wyliczenia, a tutaj rozmówcy, którzy reprezentują stronę naszych przedsiębiorców, zainteresowanych bardzo kontraktami, przyznają nieoficjalnie, że w świecie, w którym liczą się symbole, relacje są już mocno nadwyrężone. A zaczęło się od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który zdecydował o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów ukraińskiej armii powstańczej UPA. Teraz Rzeczpospolita o tym, że w Europie to nie same innowacje, ale ich finansowanie jest wyzwaniem. Wykorzystanie własności intelektualnej może odblokować miliardy euro w europejskiej gospodarce. Póki co sektor finansowy, także w Polsce, nadal nie dostrzega pełnej wartości tych aktywów. W efekcie ograniczenia finansowe zmuszają wiele innowacyjnych firm do poszukiwania kapitału poza Europą, co osłabia konkurencyjność kontynentu w globalnym wyścigu technologicznym. Jeszcze tekst z dziennika Gazety Prawnej dotyczący rozproszonej gospodarki. Prywatyzacja powinna prowadzić do sytuacji, w której spółka ma dziesiątki tysięcy akcjonariuszy, a żaden z nich nie sprawuje samodzielnie pełnej kontroli. O tym m.in. z Grzegorzem Malinowskim rozmawia Sebastian Stodolak. Czy Polskę zalał obcy kapitał? Nie, nie zalał. Z moich badań wynika, że na tle krajów starej Unii mamy mało kapitału zagranicznego. Mam na myśli skumulowaną wartość zagranicznych inwestycji oraz innych zobowiązań wobec podmiotów zagranicznych. Zagregowana wartość kapitału zagranicznego w Polsce to około 87% PKB. W takich krajach jak Francja wartości te sięgają 300-400%. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
12: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
14: Autopromocja.
15: W starych, dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
16: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
17: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
16: O tym opowiadamy w podcaście Techstory. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
13: Autopromocja.
2: Reklama.
18: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
22: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
21: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
22: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
23: Po 15 i tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
24: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
25: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
26: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
25: TravistoFast i Travisto.
27: Aflofarm.
28: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś pokazać 34 stopnie. W weekend lokalnie może być około 40. Oazą chłodu jest większość powiatów nadmorskich, w tym Trójmiasto oraz Suwalszczyzna i okolice Zakopanego, ale i tam 20 parę stopni ciepła. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestu w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania. Tylko w województwie łódzkim w tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli. Powodem są m.in. niskie zarobki, mówi szef łódzkiego działu ZNP Marek Ćwiek.
30: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej. Planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej. Planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
9: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Statki przepływające poza trasami wyznaczonymi przez Urząd Cieśniny Zatoki Perskiej, organ powołany przez Iran do zarządzania cieśniną Ormus, nie będą miały zagwarantowanego bezpieczeństwa tranzytu, poinformował urząd. Ostrzeżenie pojawiło się po tym, jak media oraz brytyjska agencja morska poinformowały o ataku na kontenerowiec, który przepływał przez szlak blisko wybrzeża Omanu. Biały Dom nie zareagował jeszcze na ten incydent. W wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarł były trener reprezentacji polskiej siatkarzy, Argentyńczyk Daniel Castellani. W 2009 roku Castellani zdobył z biało-czerwonymi Mistrzostwo Europy. Prowadził także m.in. kilka polskich klubów. Dziś termometry pokażą powyżej 30 stopni prawie w całym kraju. Nieco chłodniej, tak jak mówiliśmy, będzie tylko na Podhalu i na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 stopni. Przez cały dzień będzie słonecznie i bez opadów.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: A tych tematów, co niemiara w polskiej polityce, nie wiadomo, który tydzień lepszy, czytaj bogatszy od tego, od tych w ogóle, które mamy za sobą. Już teraz dołącza do mnie w pierwszym programie TOK FM dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam panią.
31: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Konferencja odbudowy Ukrainy. Temat... temat nie jest jakoś bardzo polityczny, a raczej nie powinien być polityczny, bo rozmawiamy tu o poważnych sprawach, o tym, że nasz sąsiad już myśli o perspektywie, której sobie chyba wszyscy życzą, czyli zakończenia tej wojny, a jednak ta konferencja stała się przedmiotem tego sporu politycznego. Jak pani sądzi?
31: No i nic dziwnego, że się stała.
0: Może nie przedmiotem, a ofiarą.
31: Też tak można rzecz ująć. No w każdym razie ofiarą. Panie redaktorze, no przede wszystkim widać te nerwy pana premiera, który wiele bardzo poświęcił i czasu, i jak sądzę zabiegów, żeby to wszystko się udało. Tymczasem pan Żołański nie przyjechał, co oczywiście obniżyło rangę konferencji i do tej pory wszyscy się zastanawiamy, czy to się nie przełoży aby na ilość i jakość tych ewentualnych umów, na które liczyły polskie przedsiębiorstwa. Bo naprawdę może tak być, że będzie tego mniej i gorzej to wszystko wyglądać będzie. I tu, no, nie mam przewidywań jakichś szczególnych, ale mam wrażenie, że to się może okazać faktem, że nie tak Ukraińcy będą tamte polskie przedsiębiorstwa, jak to ładnie nazwać, no, uznawać za godne odbudowy zburzonej Ukrainy. Nie tak będą to czynić, jak liczyliśmy, że będą. Bo przecież my liczyliśmy, no tutaj mogę tylko dodać w naiwności swojej, że faktycznie Ukraina z otwartym sercem, a i portfelem w tej chwili, będzie nam świadczyć wdzięczność za to, co żeśmy ewidentnie dla nich zrobili i robimy. Ale to nie tak jest. I w napięcia, życiu, i w polityce.
0: Napięcia polsko-ukraińskie, a raczej prezydenckie, bo pomiędzy dwoma prezydentami jakoś nie widać, żeby na szczęście odbiły się jakoś na liczbie tych umów, które w czasie konferencji w Gdańsku są podpisywane, więc tutaj wszystko idzie swoim torem, ale jednak no, warto rozdzielać świat polityki i świat biznesu, bo jak te światy się przenikają, to wtedy powstają pewne takie problemy.
31: To prawda.
0: Tak się zastanawiam, dlaczego w ogóle znaleźliśmy się w sytuacji, gdy rozmawiamy o konsekwencjach możliwych dla gospodarki z konfliktów politycznych. Jaką pani ma refleksję na temat działania prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie? W sprawie odebrania orderu Orła Białego.
31: Przykro nam tę refleksję. Raz dlatego, że myśmy za szybko ten order przyznawali, to ewidentnie tu pan prezydent Duda i jego doradcy, i zdecydowanie za szybko padły słowa, po których już trudno się było wycofać, zwłaszcza, że nasz pan prezydent bardzo sobie ceni ten swój wizerunek własny, takiego twardego gościa, który jak raz coś powie, to w ogóle nie ma dyskusji.
0: Nie ma dyskusji, tak.
31: I tak się stało. A generalnie, no panie redaktorze, przykro jest mi to powiedzieć, ale myśmy nie tylko wizerunkowo, też i politycznie ten konflikt, bo tak już to trzeba nazywać, przegrali. Dlatego, że jak spojrzeć teraz, to jest to tak, że pan Żołański, bo twierdzę, że świadomie to jest człowiek, który wie, co robi, to już nie przesadzajmy, że jest inaczej. Pan Żołański rzeczywiście wizerunkowo u siebie bardzo zyskał. I tak jakby Ukraińcy skupili się ponownie wokół niego i dzisiaj jak porozmawiać z Ukraińcami, no to w ogóle nie ma sprawy. Żołański ma rację, dobrze zrobił to, co zrobił, a te lachy niech przestaną szumieć. Żołański wygrał wizerunkowo, natomiast nasz pan prezydent, mówiąc szczerze, niekoniecznie. Raz dlatego, że łaska Polaków na pstrym koniu jeść, to na pewno też, ale też i to, że zbyt pochopnie padły słowa właściwie przecinające sprawę, bo faktycznie powiedzieć odbieram, a potem się wycofać. Przy czym mam wrażenie, że To tylko moje domysły. Doradcy pana prezydenta myśleli, że pan Żeleński jednak wykona jakieś gesty pojednawcze i że to będzie można zdyskontować całą tę awanturę po naszej myśli. A okazało się, że tutaj figa z makiem. Pan prezydent Żeleński twardo pozostał przy swoim, a my się teraz tylko denerwujemy, czy na pewno to się na nasze sprawy gospodarcze związane z umowami o odbudowie Ukrainy nie przełoży. Czy aby?
0: Od prezydenta. Prezydent to nie jest... To nie jest osoba, która jakby zagospodarowuje jakąś część sceny politycznej, tylko jest w centrum naszego ustroju. I od prezydenta oczekujemy, żeby łączył i rozwiązywał problemy. I tak ostatnio sobie pomyślałem, czy pan prezydent Karol Nawrocki jakieś problemy rozwiązuje w czasie tej swojej kadencji dotychczasowej?
31: No i znowu przykro mi to powiedzieć, ale nie zauważyłam. Problemy się raczej zaostrzają i nagromadzają i w zasadzie już w tej chwili nawet ktoś, kto się mało interesuje polityką, wie, że pomiędzy dużym a małym pałacem idzie wojna bardzo ostra. Szczęśliwie na słowa, no jeszcze się nie pobili, na szczęście, powtarzam, ale idzie wojna bardzo ostra i że właściwie pan prezydent jest w tej chwili głównym hamulcowym dla działań rządu, nawet tych bardzo potrzebnych. No a jeszcze, jak się do tego doda, że teraz pan prezydent przecież był łaskaw powiedzieć, że te brukselskie pieniądze, których nie chcieliśmy, bo przecież mamy własne, od pana szefa Narodowego Banku, bo mamy tam zaplecze, bo nie bierz niczego od Unii. I tu się nagle okazało, że pan prezydent mówi, że tutaj jeszcze te pieniądze zasilą nasze siły zbrojne, że to jest bardzo dobrze i w ogóle fajnie. No więc nie tylko niekonsekwencja, ale i przyznanie, że tu jednak rząd miał rację i że taka gimnastyka, którą pan prezydent zafundował panu premierowi, jest trochę niegodna.
0: Teraz trochę zmienimy otoczenie, będzie to lokalne podwórko i to warszawskie, bo wczorajsza sesja Rady Miasta Warszawy dotyczyła Szpitala Południowego i tych wszystkich różnych nieprawidłowości, kontrowersji, które już trudno zliczyć jest w tej chwili. Czy pani jest spokojna o wyjaśnienie tej sprawy i nadzór nad szpitalem, słuchając warszawskich samorządowców?
31: No na oba pytania muszę odpowiedzieć, że nie. No przynajmniej niekoniecznie, dlatego że wersje są bardzo podzielone, dlatego że przecież tam siedzi tyle kontroli, że żeby jednocześnie tyle było, to nie słyszałam jeszcze. Przy czym proszę zauważyć, panie redaktorze, ile to nas kosztuje. Ile nas ta afera, bo tak trzeba to nazywać, kosztuje finansowo. Przecież te kontrole to są konkretne pieniądze dla ludzi, którzy tam konkretnie w tym szpitalu siedzą i czytaj pracują, prawda? No a tutaj wszyscy, właściwie wszystkie możliwe gremie, które są powołane w naszym kraju do kontrolowania, tam kopnęły się na nowe otwarte tereny łowieckie. No i sprawa nawet nie to, że się gmatwa, ale w dodatku okazuje się być bardzo i niewyraźna jak to ładnie powiedzieć, nawet nie wiem, bo okazuje się, że coś, co rzeczywiście było poważne i gromy wywoływało, nie było komentatorów, którzy by nie, od gromów nie zaczynali, no to dzisiaj wystarczy przeczytać artykuł w Gazecie Wyborczej i okaże się, że to niekoniecznie tak, że i z tym pokoikiem dla VIP-ów nieprawda i nie potrafi się podać, kto tam właściwie chodził do tego pokoiku, którego nie było i że te rzeczywiście straszne informacje o jakichś badaniach wykonywanych na nieboszczykach po zgonie i że te wszystkie kwestie są nieprawdziwe. A tu mogę tylko jeszcze dodać, że wszystko to dzieje się zbyt pochopnie, redaktorze, mam wrażenie. Bo też i pan premier, no jednak pochopnie powiedział, że niewiarygodny jest pan ordynator, który w tej chwili chodzi po mediach, ale tylko niektórych, i nowymi rewelacjami nas częstuje. I ja przyznam się, że tutaj też mam duże wątpliwości, jak słucham tego pana, czy aby można mu zaufać, zwłaszcza, że przepraszam, ale to jest lekarz po przysiędze Hipokratesa i on parę miesięcy czekał z rewelacjami, że tam gdzieś dochodziło do zgonów, bo ktoś czegoś nie dopełnił. Nie, to on siebie oskarża w ten sposób, ale tylko wątek skończę. I zbyt pochopnie pan mecenas od pana ordynatora, i to ceniony przecież adwokat Jacek Dibła, tam powiedział, że daje na... Nie od pana ordynatora, przepraszam, od pana lekarza, tego nieszczęśnika, który tam tym SOR-em kierował, że daje tylko tam, nie wiem, 48 godzin chyba na wycofanie się, albo sprawa pójdzie do sądu o zniesławienie. Też za szybko chyba. I jakoś tak to wszystko się kręci bardzo, bardzo niefajnie, a no, na pewno poległ ten lekarz. On ma po karierze tak czy inaczej, no niby milion mu został, to ma pieniądze na przetrwanie, ale
0: to nawet więcej, bo podobno w ogóle dostał zwrot tego przelewu, bo przelał samowolnie, teraz musi się wytłumaczyć w jakim trybie.
31: Dlaczego oddał?
0: To są kolejne wątki. A polityczna odpowiedzialność. Czy to jest największa afera tej kadencji rządów Koalicji Obywatelskiej, czy też Koalicji 15 października, która z tą aferą będziemy kojarzyli te lata, jak pani sądzi? Czy to będzie na tyle istotne?
31: Na pewno najgłośniejsza i na pewno będziemy kojarzyli, bo to jeszcze nie koniec. Ja to już mówię, nie koniec balu. I pan Trzaskowski wczoraj rzeczywiście wykonywał gimnastykę bardzo dużą, tak zwany szpagat polityczny, tłumacząc się z tego, no w końcu wiedział czy nie wiedział, reagował odpowiednio szybko.
0: Czy coś powinno SMS-em przychodzić, czy
31: tak,
0: nie powinno.
31: Tak, ale dokładnie, czy na WhatsAppie, czy drogą oficjalną, to wszystko tak brzmi, no tak brzmi, jak brzmi. Czysta retoryka, ale to tam nie ma specjalnego mięsa w tych tłumaczeniach i informacjach. Zresztą, wie pan, ja już nieraz mówiłam, nawet w rozmowach z panem, że polityka informacyjna tego rządu pozostawia dużo do życzenia, a teraz się okazuje, że nadal nieprzygotowani przychodzą ci, którzy tłumaczyć się mają i wiedzą, że będą to robili. Chciałoby się powiedzieć, to nie tak, nie tak, to za mało. Tak Bronieckim, to za mało twoje słowa tumanią i kłamią. I nie we własnym imieniu to mówię, ale w imieniu dzisiejszej opozycji, która tam podtrzymuje wszystkie możliwe wątki, nawet te bardzo, bardzo mało wiarygodne, które się przy okazji pojawiły.
0: A bardzo krótko, jednym zdaniem, w jakim położeniu jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski?
31: Jednym zdaniem w niedobrym, dlatego że zaczęto zbierać tam podpisy o odwołanie. Oczywiście mam wrażenie, że nic z tego nie będzie, ale będzie się działo i wszystkie niechętne temu rządowi media będą podtrzymywali, a nawet rozkręcali aferę, bo życzliwych, którzy jeszcze coś dodadzą, dzień dobry panie redaktorze, życzliwych, którzy jeszcze coś dodadzą do tego całego, do tej całej historii, już naprawdę bardzo brzydko pachnącej, ale rozkręcającej się, tych życzliwych będzie jeszcze więcej. Bo to jest tak, a jeszcze sezon ogórkowy przed nami. No panie redaktorze,
0: i kampania wyborcza za pasem prawie, no już powiedzmy. Jacek Żakowski
1: przyłączył się do grupy zamarzającej w studiu.
31: Tak jest.
0: Na pewno państwo już wiedzieli, tylko dla formalności tutaj dodam, że gospodarz poranka, piątkowego poranka TOK FM już jest u nas.
31: Oj, jest od rana, jak przyjechałam, to już był. I w ogóle pan redaktor to chyba nie wychodzi z roboty. Znaczy, no Stachanowiec, no.
1: Wychodzę tylko z roboty do roboty. No, no. Normalnie tak się robi.
31: No mówię Stachanowiec.
1: Rzeczy ważnych, powiem co będzie za chwilkę. Po 7.20 Paweł Mrozek o świadectwie dla ukończenia jakiejś klasy dla ministra edukacji. Potem Aleksandra Drulkiewicz po 7.40 o tym, co się dzieje w Gdańsku, co dziś się dzieje, ale też o gdańskich szpitalach. I po 8 Agata Diduszko z Gleska, bo rewolucja w Warszawie troszkę spaliła na panewce, ale sprawy toczą się dalej. Wczoraj pan prezydent Trzaskowski uzyskał absolutorium, ale w jakiej atmosferze, i referendum już nad nami wisi.
31: Ale oczywiście, nawet jak nie będzie, to tak czy inaczej będzie wisiało. Ileż będzie można nagadać?
1: To będzie meta referendum takie, prawda? Gadanie referendum jest czasem lepsze od referendum. A potem komentatorzy: Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Jerzy Wójcik z sestry EU, który jest w Gdańsku, bo ten Gdańsk dzisiaj jest znaczący.
0: Jacek Żakowski z państwem dzisiaj w poranku. Ja już dziękuję dr Ewie Pietrzyk-Zieniewicz za udział w programie. Audycję pierwszy program TOK FM przygotowała Róża Rumińska, zrealizował Krzysztof Olesiewicz, a poprowadził mówiące te słowa Wojciech Muzal. Dziękujemy państwu i życzymy pięknego weekendu.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Europa zmaga się z gigantycznymi upałami. Do nas najwyższe temperatury dopiero docierają. Dziś koniec roku szkolnego, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Co najmniej 235 osób zginęło w środowych trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Jest piątek, 26 czerwca, minęła siódma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Upały nie odpuszczają. W Europie ponad 100 milionów osób doświadczyło wczoraj temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza. Z wysokimi temperaturami zmagają się w ostatnich dniach Niemcy, Włosi, mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Upały także w Belgii, Luksemburgu, Holandii, na Węgrzech, w Czechach i w Chorwacji. A do Polski najwyższe temperatury dopiero docierają. Władze miast apelują do dyrektorów szkół o dostosowanie uroczystości zakończenia roku szkolnego do upalnej pogody.
5: Prośba skierowana do dyrektorów, aby rzeczywiście te apele i te części artystyczne i organizacyjne były na tyle sprawnie przeprowadzone albo w takich miejscach, które są zacienione i nie będą powodowały dyskomfortu.
4: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Świadectwa odbierze dziś prawie 5 milionów uczniów. W Ministerstwie Edukacji ten rok upłynął głównie na przygotowaniach do reformy, która wchodzi do szkół we wrześniu. O ocenę działań resortu edukacji pytał ministrę Barbarę Nowacką w wywiadówce w TOK FM Krzysztof Chorob.
6: A pani resort zasłużył na wyróżnienie?
7: Wie pan, że jestem skromną ministrą.
6: No niedługo oceny na pewno wystawią niektóre organizacje.
7: To oczywiście i nawet mogę przewidywać, jakie to będą oceny, szczególnie od oponentów. Robimy co w naszej mocy, żeby nauczycielom pracowało się lepiej, żeby poprawiać ich warunki pracy. Zmiany w karcie nauczyciela z ubiegłego roku korzystne, realnie.
4: Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
8: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
4: Decyzja w sprawie protestu ma zapaść w przyszłym tygodniu. O 7.20 gościem Jacka Żakowskiego w poranku TOK FM będzie Paweł Brozek z akcji uczniowskiej. Tematem rozmowy będzie świadectwo dla ministra edukacji Barbary Nowackiej na koniec roku. Jest absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o 2 w nocy. Radni Warszawy głosami mającej większość Koalicji Obywatelskiej zdecydowali o poparciu prezydenta miasta. Przeciwko były Lewica oraz PiS. Sesję poprzedziła momentami burzliwa dyskusja na temat afery w Szpitalu Południowym. Nowych informacji na ten temat władze Warszawy jednak nie przedstawiły. Błażej Kulesza.
9: Wyjaśnienia prezydenta nie spotkały się z aprobatą części mieszkańców. Wyniki miejskiego audytu mają być znane za kilka tygodni, mówi Magdalena Soszyńska-Kamienicka z Biura Audytu Wewnętrznego.
10: Robimy wszystko, żeby ta informacja była do końca lipca, natomiast pojawiają się też dodatkowe wątki.
9: Ale mówiąca te słowa urzędniczka sama jest w Radzie Nadzorczej jednego z warszawskich szpitali. Mimo dyskusji trwającej do 2 w nocy na stanowiskach zostaną zastępcy Trzaskowskiego, a prezydent od Rady dostał absolutorium.
11: To teraz mogę podziękować, drodzy Państwo, wielkie podziękowania dla wszystkich, zwłaszcza dla klubu Koalicji Obywatelskiej.
9: Aferą w Szpitalu Południowym zajmie się komisja rewizyjna. Tam jednak zasiądą tylko przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Pod na znak protestu opozycja zrezygnowała. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Po 2 tygodniach od pojawienia się informacji o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym oficjalny głos w sprawie po raz pierwszy zajęła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministra mówi o kontrolach przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i planowanych zmianach systemowych. Nie są jednak znane ani częściowe wyniki przeprowadzanych kontroli. Ben O'Connor.
12: Narodowy Fundusz Zdrowia kontrolę w Szpitalu Południowym miał zacząć zaraz po pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach, mówi prezes funduszu Filip Nowak.
13: Już 15 czerwca rozpoczęliśmy postępowanie
0: postępowanie kontrolne w tym szpitalu.
12: Choć ministra zdrowia mówiła o zdecydowanej reakcji resortu, nie znamy dotąd ani dokładnej daty publikacji wyników kontroli w Szpitalu Południowym, ani szczegółów zmian na poziomie legislacyjnym.
13: Naszym obowiązkiem oczywiście jest wyciągnąć wnioski z tego, co będziemy mieli na stole i przygotować pakiet legislacyjny i zmian systemowych.
12: W początkach lipca Ministerstwo Zdrowia ma po raz pierwszy zyskać realny wgląd w wysokość wynagrodzenia lekarzy po numerze PESEL. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: Dziś w Gdańsku drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Głównym tematem rozmów jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa.
14: Kiedy mówimy tak, wspólnie odbudujemy zniszczone miasta ukraińskie po wojnie, to mówimy to dlatego, bo wierzymy, że to po wojnie zdarzy się i niedługo.
4: Mówił premier Donald Tusk. Ukrainę reprezentuje w Gdańsku premier Julia Swyrydenko. Co najmniej 235 osób zginęło, a 4300 zostało rannych w środowych trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Według ekspertów ostateczny bilans ofiar może być znacznie wyższy. Amerykańska służba geologiczna, informując o silnych wstrząsach, oceniała, że mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. W Caracas i pobliskim stanie La Guaira trwają poszukiwania i ratowanie osób uwięzionych pod gruzami. Przed nami weekend upałów w całej Polsce, no i pierwszy weekend wakacji. Jeśli ktoś planuje w tym czasie na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, powinien się szczególnie dobrze przygotować. Katarzyna Młynarczyk.
15: Krem z filtrem, przewiewne ubrania, czapka, no i oczywiście woda. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów. Dlatego liczy się to, jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
16: Musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem.
15: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześnie rano.
16: Czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
15: Jednak w takie upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
4: Na termometrach zobaczymy dziś od 27 stopni na Podhalu, przez około 32 stopnie w centrum, do 34 na zachodnich krańcach. Nieco chłodniej od 22 do 26 stopni nad samym morzem. Będzie upalnie, ale też słonecznie w całym kraju.
3: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 7,5 minuty po 7 będę z Państwem prawie do 9. Oczywiście wcześniej będziemy mieli gości. Już Państwo, ci, którzy słuchali chwilkę wcześniej, wiedzę, po 7.20 Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej o świadectwie dla pani minister Barbary Nowackiej na koniec roku i co dalej. Po 7.40 pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz, połączymy się z Gdańskiem, porozmawiamy oczywiście o kongresie odbudowy, ale też nie tylko, o problemach z samorządowymi szpitalami również. Po 8.00 Agata Diduszko-Zygleska, przewodnicząca klubu Lewicy w Radzie Warszawy, doradczyni ministry kultury i dziedzictwa narodowego. Oczywiście będzie o tym, co się wczoraj przez cały długi bardzo dzień działo na Radzie Warszawy z absolutorium Rafała Trzaskowskiego i także z problemem szpitala. W powietrzu już wisi referendum. Co się działo i co z tego wyniknie, Agata Diduszko-Zygleska. Po 8.00. A potem komentatorzy Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski i Jerzy Wójcik. Teraz zgodnie z tradycją powiem Państwu, co mi się ciekawego udało wyczytać w mediach. Zanim przejdę do prasy, coś z internetów. Mianowicie akcja Demokracja prowadzi akcję zbierania podpisów pod apelem do księgarni. Matras, Bonito, Świat Książki, Tania Książka, Tantis, Multibook, Allegro i do porównywarki CNO, żeby wycofały książkę Garbate Nosy. Już sam tytuł Państwu pewnie wyjaśnia, co to za książka. To emanacja czystego antysemityzmu Marcina Roli z przedmową Grzegorza Brauna. Książka, która jest dostępna w normalnych, szanujących się i szanowanych księgarniach. Co prawda Wobling i księgarnia Znak już wycofały tę książkę ze sprzedaży, ale w innych jeszcze można było ją znaleźć. Jeżeli Państwo chcecie, na stronie Akcji Demokracji można podpisać petycję w tej sprawie. No byłoby strasznie smutne, gdybyśmy zaczęli i do księgarni wchodzić z obrzydzeniem, na przykład do naszej lokalnej księgarni. Te Garbate Nosy to naprawdę kawał sprawy do załatwienia. Warto się przyłączyć na stronie Akcja Demokracja. Wczoraj jeszcze sprawdzałem, na jakich stronach można kupić tę książkę. Czytam.pl, Świat Książki, Tantis, Bookland, Allegro, Mega Książki i tak dalej. No tak, warto chyba porozmawiać, czy też coś zrobić w tej sprawie, kiedy paskudztwo wlewa się do przestrzeni, która powinna być przestrzenią kultury, refleksji, może jakichś naszych wspólnych wartości, a może wartości, które nas dzielą. No dobra, kropka. Z rzeczy bardzo ważnych... Smutna wiadomość. Umarł Janusz Daszczyński, ostatni legalny prezes TVP SA, którego kadencja została przez PiS brutalnie przerwana. Doskonały prezes. Doskonały także wiceprezes TVP. Człowiek, który miał ogromny wpływ pozytywny na ewoluowanie tego przedsiębiorstwa, czy też tej instytucji, bo to więcej niż przedsiębiorstwo przecież, w okresie, kiedy pracował w TVP, i człowiek, który był jakąś nadzieją tej instytucji, w takim sensie, że potrafił myśleć o mediach publicznych jako o mediach publicznych, a nie jako o zdobyczy politycznej. Warto sobie Janusza przypomnieć. Januszu, dziękuję za to, co zrobiłeś dla nas wszystkich, bo bardzo dzisiaj brakuje kogoś takiego i właściwie myślę, że tragicznym błędem dzisiejszej koalicji rządzącej było to, że zamiast wznowić kadencję Daszczyńskiego, nielegalnie przerwaną przez Prawo i Sprawiedliwość, zdecydowała się na zarządzanie telewizją przez proces likwidacji ze skutkami, które wszyscy widzimy. Z rzeczy ważnych, o których można przeczytać w gazetach, apel Stowarzyszenia Kongres Kobiet w obronie Ukrainek i Ukraińców, coraz częściej napadanych, poniżanych, bitych na polskich ulicach, w miejscach publicznych w Polsce. Warto się też do tego apelu przyłączyć, bo to zaczyna być naprawdę coś bardzo groźnego, a politycy jeszcze się rozpędzają. Myślę o Jarosławie Kaczyńskim na przykład, który order Jarosława Mądrego, ciężki przypadek sprzeczności, prawda? Jarosław i Jarosław Mądry. Więc odsyła Jarosław Niemądry, odsyła order Jarosława Mądrego. To zrozumiałe, bo nie pasuje po prostu. Proponuję Ukraińcom, żeby mu przyznali order Jarosława Niemądrego i będzie wszystko w porządku. No ale w każdym razie to napędzanie tych emocji jest tak okropne, tak nieodpowiedzialnie. Panie prezesie, no gdyby Lech Kaczyński żył, to naprawdę by się wstydził po prostu. Jak pan może

0: chodził specjalnie. Dużo na ten temat w gazetach. Polska Orlen na przykład w Gdańsku o wsparciu Europy i Ukrainy. Bardzo ciekawy tekst. Wrócimy do tego. Z rzeczy bulwersujących. Pani mecenas Jolanta Budzanowska mówi, wyjaśnienie nieprawidłowości w szpitalu południowym zajmie lata. Tak, jak znam polską rzeczywistość, to rzeczywiście zajmie to lata, ale ostrzegam, nie będziemy przez lata się tym interesowali. To nie jest złoto polityczne, które można przechowywać przez wieki i cieszyć się jego posiadaniem. To już właściwie zaczyna być trochę nudne, bo role zostały rozdane po obu stronach sceny politycznej, ale ponieważ to będzie jednak długo trwało, zgadzam się z panią mecenas, która tę tezę stawia w dzisiejszej Rzeczpospolitej, to warto przeczytać w Tygodniku Warszawa, w dodatku do Gazety Wyborczej, o trupie, który wypadł z szafy. Lubicie państwo ten szelest, prawda? Resztki papieru to ostatnie chwile. Już może za rok, dwa, trudno to będzie usłyszeć na antenie. Więc w Tygodniku Warszawa, dodatku do Gazety Wyborczej, trup wypadł z szafy, czyli co się działo w szpitalu, o którym mówi cała Polska. No tak, warto to przeczytać. Doskonały background do naszych dalszych rozważań na temat tego, co zrobić ze służbą zdrowia i co się z nią dzieje. Ciekawy sondaż w dzisiejszym Super Ekspresie. Polacy chcą obciąć lekarzom pensje. Na pytanie, czy państwo powinno wprowadzić limit zarobków lekarzy pracujących w publicznych szpitalach, jak brzmi odpowiedź? 83% tak, 17% nie. Ciekaw jestem bardzo, dlaczego 17% nie. Ja powiem szczerze, byłem za radykalnymi podwyżkami, jak lekarze zarabiali skandalicznie mało i z nędzy wyjeżdżali z Polski, zostawiając tutaj swoich pacjentów i tak dalej. No ale chyba zaszliśmy za daleko na tej drodze i trzeba się jednak cofnąć. Potwierdza to Grzegorz Schetyna w Super Ekspresie. Mówi, muszą być limity i jawność zarobków lekarzy. To samo mówi Lewica od jakiegoś czasu, jako pierwszy chyba marszałek Czarzasty tę tezę formułował. No ale sprawa się rozwija, fakt na pierwszej stronie, kolejni lekarze donoszą o skandalu, tak, tych doniesień będzie coraz więcej, aż się w nich przestaniemy kompletnie orientować, już nie będzie wiadomo, kto ukradł, komu ukradł, tylko wiadomo, że zamieszany w kradzież, więc lepiej ostrożnie, a może ofiara nawet. Zobaczymy. Polska de Orlen, afera goni aferę w szpitalu południowym. Z aferami goniącymi się nawzajem jest tak, że one jednak wszystkie uciekają. I żadne nie dogoni, a zwłaszcza nie dogoni prokuratura. Zobaczcie, co się stało z aferami pisowskimi, które zakończyły się jakieś 3 lata temu i od tej pory próbujemy wyjaśnić, władze próbują wyjaśnić. Kiepsko idzie z tym wyjaśnianiem, więc to są historie na lata. W ogóle boję się, że polska polityka przenosi się z sal sejmowych na salę sądową i to jest patologiczne, ewidentnie patologiczne zjawisko. Co do spraw z innej beczki, na jedną rzecz jeszcze chciałem zwrócić uwagę, także w Super Ekspresie sondaż. Czy wierzysz, że Władysław Kosiniak-Kamysz jako minister obrony narodowej doprowadzi do utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce? Sądzisz czy nie sądzisz? Tak, mówi 55%, 45% mówi nie. A ja się zastanawiam, warto? Czy naprawdę warto? Teraz 7.18 informacje w TOK FM, a zaraz po informacjach Paweł Mrozek, akcja uczniowska.
1: Reklama.
2: Startowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dostaniesz coś za świadectwo. świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego

0: Klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: I z zagranicy.
9: Kampania folklorystyczna w Lublinie od 8 do 12 lipca. 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś pokazać 34 stopnie. W weekend lokalnie może być około 40. Teraz najcieplejszym miastem jest Warszawa. Termometry pokazują już 23 stopnie, będą 32. Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj po południu zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. To ordynator gastroskopii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Ordynator własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiSu, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołomyrowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy. Byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych odesłało do Polski przyznane im odznaczenie. A teraz to samo, tylko w drugą stronę zamierza zrobić Jarosław Kaczyński. I jeszcze ważna także w kontekście wakacyjnych wyjazdów, które ruszają już pewnie dziś dla niektórych, informacja. Przed nami niedziela handlowa, co oznacza, że także duże sklepy i centra handlowe będą otwarte. Kolejna taka niedziela dopiero pod koniec wakacji, 30 sierpnia. Teraz czas na sport w TOK FM.
10: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znamy już kolejne rozstrzygnięcia w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata. W grupie D USA przegrały z Turcją 2-3, co nie zmienia faktu, że Amerykanie wygrali tę grupę, a Turcy odpadli z turnieju. Z drugiego miejsca awansowała Australia, remisując dziś z Paragwajem 0-0. W grupie E Niemcy niespodziewanie przegrały 1-2 z Ekwadorem, ale i tak zajęli pierwsze miejsce, a ich rywale trzecie z gwarancją gry w 1/16 finału. Z drugiego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, bo pokonało Curaçao 2-0. Dziś grupę F wygrała Holandia, pokonując Tunezję 3-1, choć pomarańczowi nie byli do końca zadowoleni ze swojej gry, mówi obrońca Jan-Paul Van Hecke. Myślę, że było trochę lepiej niż w meczu ze Szwecją, ale to wciąż nie jest ten poziom, na którym powinniśmy grać. Choć wiadomo, nie było łatwo przeciwko drużynie ustawionej tak nisko. No i do tego w pewnym momencie wkradło się w nasze poczynania trochę niechlujstwa. Kilka razy groźnie nas skontrowali. Może nie były to 100% sytuacje, ale jeśli zagramy tak przeciwko topowym reprezentacjom, to wtedy może być naprawdę niebezpiecznie. Drugie miejsce zajęła Japonia, a trzecie Szwecja po remisie 1-1 w bezpośrednim starciu. Obie ekipy grają dalej. A dziś wieczorem hit w pojedynku o pierwsze miejsce w grupie I. Norwegia zagra z Francją. Dziś też losowanie par pierwszej rundy Wimbledonu. Z naszych zawodniczek w Londynie zagrają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręcha, z zawodników Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Świątek będzie bronić tytułu, ale tuż przed tym turniejem przegrała swój pierwszy mecz w Bad Homburg, mówił w TOK FM wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke. trochę.
1: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis, bo to tutaj nawierzchnia nie ma wpływu. Także generalnie jakieś tam powody do obaw są, ale z drugiej strony to nie jest tak, że trzeba bardzo dużo meczów na trawie rozegrać, żeby później nie mieć problemów w wielkim szlemie, zwłaszcza, że w pierwszym tygodniu, kiedy się jest wysoko rozstawionym, no to teoretycznie wpada się raczej na rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
11: Wimbledon zacznie się w poniedziałek. A wracając do turnieju w Bad Homburg, pogromczyni Iggy Świątek Emma Navarro też już odpadła. Amerykanka przegrała w trzeciej rundzie ze 105. na świecie Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 4-6 i 2-6. Czas na prognozę pogody.
10: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
9: Dziś termometry pokażą powyżej 30 stopni prawie w całym kraju. Nieco chłodniej będzie tylko na Podhalu i na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą około 28 stopni. Przez cały dzień będzie słonecznie i bez opadów, tylko w Kotlinie Kłodzkiej możliwe małe zachmurzenie.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 25,5 minuty. Po siódmej jest z nami już Paweł Mrozek, lider akcji uczniowskiej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry Państwu.
6: Jeżeli ci na samym dole, najmłodsi, najbardziej bezbronni pasażerowie systemu edukacyjnego mają być co roku poddawani surowej i drobiazgowej weryfikacji, no wiadomo, to ocenie muszą wreszcie podlegać również ci, którzy stoją na kapitańskim mostku. Ci, którzy decydują o kursie. No i mamy przypadek, pisze akcja uczniowska we wstępie do raportu o systemie, o stanie polskiej edukacji. I no, ci na mostku to oczywiście ministra edukacji Barbara Nowacka. Nie dostaje promocji. Dotrzymywanie obietnic niedostateczne, szacunek dla uczniów i nauczycieli niedostateczny. Słuchanie swoich zwolenników celujący, czyli szóstka, plan edukacyjny na przyszłość, pała, edukacja zdrowotna, dostateczny, odwaga i kręgosłup moralny, pała, ewakuacja stanącego statku, szóstka, celujący, prawa uczniów i uczennic, dostateczny i działania populistyczne, piątka. No już, no, szóstki nie ma.
12: No właśnie.
6: No dobrze, i teraz bardzo to surowe. Oczywiście pani ministra Nowacka się poczuje dotknięta, czy poczułaś dotknięta, to jest oczywiste. I tak już poczuła się przez was dotknięta wcześniej, nie zapraszała, nie chciała się z wami spotykać właśnie dlatego, że od dłuższego czasu domagacie się dymisji. No tak się szkoły nie zmieni.
12: Tak się szkoły w żaden sposób nie zmieni. Bardzo nam przykro wystawiając takie świadectwo. I właśnie co ciekawe, nie wystawiliśmy tutaj ani biało-czerwonego paska, ani jakiegokolwiek innego paska, tylko czarny pasek, bo to jest pewne ostrzeżenie przed tym, że jeśli
6: za paskami.
12: Nie jesteśmy za paskami. Myślę, że też za chwilkę tutaj jest z naszego raportu to wyciągnę, ale jednak Barbarze Nowackiej stwierdziliśmy, że wystawimy pasek, czarny pasek, bo to jest niestety wstęp do tego, że za chwilę może być pogrzeb naszej edukacji, naszego systemu edukacji. No i właśnie patrząc na ministrę Barbarę Nowacką, dzisiaj mija dokładnie 365 dni od momentu, gdy lekceważy tutaj nasze prośby o spotkanie. Pamiętam, jak dokładnie rok temu, w dniu zakończenia roku szkolnego.
6: 365 dni, taka no, widoczna organizacja uczniowska zabiega o spotkanie z ministrem edukacji i nic.
12: Dokładnie, i nic. Pamiętam, jak tutaj rok temu w TOK FM też u pana redaktora byłem tego samego dnia i wówczas pierwszy raz spotkaliśmy się z taką odmową ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i mieliśmy nadzieję, że jednak to się zmieni, że w jakiś sposób ten dialog nastąpi, ale dialog nie nastąpił. Ministra Barbara Nowacka zdaje się być w dalszym ciągu na urlopie i na tym urlopie już jest od ponad 2 lat według nas, więc niestety takie świadectwo wystawiamy.
6: No ja ją widuję w różnych mediach.
12: Właśnie widujemy w mediach i to jest najciekawsze, że oczywiście słowa populistyczne, działania populistyczne, które również tutaj w naszym świadectwie szkolnym zawarliśmy, ona bardzo lubi chodzić do mediów, ale tak faktycznie z młodymi ludźmi, organizacjami pozarządowymi lub nauczycielami, którzy ją krytykują i to jest bardzo ważne, bo ona się spotyka z tymi organizacjami, które nie powiedzą publicznie złego słowa na Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale na te tutaj organizacje.
6: No, Związek Nauczycielstwa Polskiego też zaczęła się spotykać.
12: Tak, Związek Nauczycielstwa Polskiego trudno, żeby się tutaj nie spotykała, bo akurat mają taką mocną siłę, którą mogą przełożyć nawet na wyjście na strajki na ulicę, chociaż pamiętamy 1 września 2025 roku, jak my wspólnie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego już pod Ministerstwem Edukacji Narodowej protestowaliśmy. Pytanie, czy będzie powtórka i w nowym tutaj roku szkolnym.
6: No dobrze, to co jest takiego złego? Bo jednak trochę się w tej oświacie, mam wrażenie, dzieje. Nauczyciele zaczęli zarabiać niedobrze, ale jednak no, te 30% na początku to było coś. Teraz 3% oczywiście jest obraźliwe, to już chyba lepiej było nie robić nic, niż dać komuś 3% podwyżki. Ale no dobrze. No ale jednak wchodzi ta edukacja zdrowotna. Jaka ona jest, taka jest. No ale jednak jest. No, na przykład, no to jest sukces chyba jakiś.
12: Tutaj największy plus, można powiedzieć, chociaż my mamy tutaj bardzo mieszane uczucia odnośnie edukacji zdrowotnej, bo po pierwsze wchodzi od 1 września i to jest najważniejszy przedmiot w polskiej szkole, więc bardzo dobrze, że wchodzi. Tyle, że z wyłączonym segmentem zdrowia seksualnego i to niestety nas boli.
6: Myślę, że najważniejszy przedmiot to jest ten, którego nie ma, czyli filozofia.
12: Filozofia.
6: Prawdę mówiąc.
12: Tak, i myślę, patrząc tutaj na edukację zdrowotną, oczywiście będziemy się tam uczyć bardzo potrzebnych rzeczy, wreszcie obowiązkowo, bo cofnijmy się też do w trakcie kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. No wówczas Barbara Nowacka właśnie grała na Rafała Trzaskowskiego, nie grała na polską szkołę i ona za każdym razem, w każdym swoim działaniu, w podejmowanych decyzjach nie patrzy na dobro uczniów, nie patrzy na dobro nauczycieli, nie patrzy na dobro szkoły, tylko patrzy tylko i wyłącznie na sondaże, patrzy co. I właśnie tutaj też w świadectwie szkolnym, jako wychowawcę Barbary Nowackiej, wpisaliśmy Rafała Trzaskowskiego i sztab wyborczy Koalicji Obywatelskiej, bo czujemy, że zapowiedź pani ministry Nowackiej na również jeden z naszych szczytów edukacyjnych, pierwszym po wyborach 15 października, na którym i pani ministra, i pani wiceministry u nas były obecne, wtedy padła zapowiedź, obietnica, że nie będziemy wykorzystywać polityki, nie będziemy mieszać polityki z edukacją. No i niestety to się nie stało. Ja pamiętam wtedy, że ministrze Barbarze Nowackiej powiedziałem, że mam ogromną nadzieję, że nas nie zawiedzie, że ufamy pani, dajemy pewien kredyt zaufania, tyle, że ten kredyt zaufania się niestety już dawno temu wyczerpał, a w tym momencie my już nie widzimy nawet dialogu, nie widzimy ścieżki, żeby ten system tutaj naprawić, więc tak naprawdę oczekujemy tutaj dymisji Barbary Nowackiej i myślimy, że Donald Tusk może zrobić jedyną dobrą rzecz obecnie dla systemu edukacji, dla polskiej szkoły, dla uczniów i nauczycieli, czy jednak zdymisjonować Barbarę Nowacką i zaprosić kogoś z ekspertów
6: no
12: do rządzenia.
6: Już słyszę te głosy silnych razem, których nie słyszę, którzy krzyczą, a za Czarnka było lepiej?
12: Właśnie, oczywiście, że tak słyszymy. Nawet teraz na ulicach nieraz oberwie mi się za pisiora i konfiarza przy tutaj krytykowaniu poprzednich, tak naprawdę, znaczy obecnych tutaj władz w resorcie edukacji. No i właśnie w tym jest rzecz taka, że jeśli krytykujemy Czarnka, jeśli krytykujemy decyzję chociażby Karola Nawrockiego w sprawie reformy edukacji, zawetowania reformy edukacji, czy zawetowania DSA, które było bardzo ważne dla nas jako młodych ludzi, no to wówczas słyszymy, że brawo młodzi, jesteśmy dumni z młodych ludzi, a jeśli powiemy coś złego w kierunku Donalda Tuska albo Barbary Nowackiej, no to słyszymy, że jesteśmy właśnie tutaj konfiarzami i pisiorami, więc my pamiętamy, my byliśmy pierwsi do krzyczenia pod resortem edukacji, pod Pałacem Prezydenckim, gdy Andrzej Duda również brał się tutaj za edukację, no ale teraz nie możemy też patrzeć, nie możemy zamykać oczu i powiedzieć, o dobra, było źle, ale teraz jest lepiej. No ja powiem tak, może...
6: Było bardzo źle, a jest źle, tak chcecie powiedzieć coś takiego?
12: Tak, jak przeważnie jest powiedzenie właśnie z deszczu pod rynnę, to teraz odwrotnie, z rynny pod deszcz, więc w dalszym ciągu ten deszcz tutaj niestety występuje i oczywiście nie można dać znaku równa się między Barbarą Nowacką a Przemysławem Czarnkiem, bo Czarnek to jest w ogóle odlot kosmos człowieka, ale jednak patrząc na to, co Czarnek robił, jeśli już zdecydował coś, że wprowadzi oczywiście złe decyzje, które niszczyły polską oświatę, ale jak już zdecydował, że wprowadzi, no to wprowadzał, a Barbara Nowacka w każdym tutaj słowa tego znaczeniu ugina się pod swoimi koalicjantami, a przede wszystkim koalicjantami z PSL i Polski 2050 i to też z naszych właśnie nieoficjalnych
6: ale
12: rozmów.
6: Ale mogła chwileczkę. No bo jest ministrą, więc ma możliwość wydawania decyzji różnych, podejmowania.
12: Dokładnie.
6: Decyzji, tak? No ale czy można bez poparcia rządu robić zmiany w jednym ministerstwie, które są potrzebne?
12: Można robić takie zmiany bez poparcia całego rządu. Pamiętajmy, że tutaj Koalicja Obywatelska jednak ma najwięcej do powiedzenia, a większość Koalicji Obywatelskiej jednak stoi murem za Barbarą Nowacką. Więc tutaj na pewno jest uginanie się pod tymi mniejszymi koalicjantami, którzy trochę rozwalają w środku tą koalicję, przynajmniej z naszej perspektywy, chociaż my też nie znamy się dokładnie tutaj na całej polityce. Oczywiście interesujemy się, ale nie wnikamy w 100%, ale też nieoficjalnie. I to też jest bardzo ciekawe, bo nieoficjalnie rozmawiając z politykami Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Lewicy, ja słyszę, że ludzie są strasznie wkurzeni tutaj na Barbarę Nowacką w koalicji. Wiedzą, że nawet jeśli chcą coś zrobić, jeśli chcą zaproponować daną zmianę, to i tak na końcu spotkają beton w postaci właśnie ministry Barbary Nowackiej, która nie jest w stanie tego zrobić. I nawet słyszymy to też z resortu edukacji, od pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dowiaduje się, że wszystko rozbija się o Barbarę Nowacką. Jeśli dany wiceminister przyjdzie z dobrym pomysłem do Barbary Nowackiej, to prawdopodobnie ten pomysł przejmie Barbara Nowacka jako swój sztandarowy albo po prostu nie zostanie wdrożony, bo nie spodoba się tutaj głównej ministrze, ale też słyszymy naprawdę z wielu instytucji publicznych odpowiedzialnych za edukację różne głosy dotyczące nieprawidłowości. I to jest najgorsze, że zwracają się tutaj do nas, jako uczniów, tak, jako młodych ludzi, którzy teoretycznie dopiero wchodzą w ten etap dorosłości, ale nie widzą nigdzie indziej pola manewru.
6: No tak, ja powiem szczerze, ja się bardzo nie dziwię, no bo za Barbarą Nowacką stoi Romar Giertych, a wiadomo, jakim on był ministrem.
12: I tak nawet współpracowali przy temacie mediów społecznościowych. Tak.
6: Pan tego oczywiście nie pamięta, no ale starsi pamiętają. No więc jak się ma takiego mentora, czy tam, nie wiem, kolegę partyjnego, ale bardzo wpływowego, no to nie jest łatwo. Co powinna zrobić Barbara Nowacka, żeby w przyszłym roku zdać do drugiej klasy?
12: Powiedziałbym, że podać się do dymisji, ale zakładając, że się nie poda do dymisji, to przede wszystkim zacząć działać i spotkać się wreszcie z nami.
6: Ciekawe, bo moda na podawanie się do dymisji w Polsce zdecydowanie minęła.
12: Zdecydowanie minęła, nikt nie chce wziąć odpowiedzialności, ale jednak gdybym był na miejscu Barbary Nowackiej i widział, że krytykuje mnie całe środowisko szkolne, nikt tak nie złączył środowiska szkolnego, nawet Czarnek nas tak nie złączył, tutaj jak teraz nas jako uczniów i nauczycieli przeciwko Barbarze Nowackiej. Jeśli widziałbym takie zachowania, to bym się podał do dymisji, ale no przede wszystkim ja, patrząc na Ministerstwo Edukacji Narodowej, mam coraz częściej w głowie Orwella, rok 1984 i to ministerstwo prawdy.
6: Czyli trochę
12: niestety
6: edukacji jest, kazali panią przeczytać książkę. To tak, jest dobrze. Tak, ale tak, tak. Co teraz powinni zrobić?
12: Właśnie, i tutaj nasz raport edukacyjny. Wiem, że mamy tylko kilka minut, więc w skrócie
6: jedną.
12: Tutaj... Jedną minutę. Tak, więc najważniejsze rzeczy to przede wszystkim psycholog w każdej szkole. Aktualnie 200 gmin w Polsce nie ma ani jednego psychologa. Również ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia. Obecnie 360 tysięcy dzieci żyje w skrajnym ubóstwie, a co czwarte nie przynosi do szkoły drugiego śniadania. Dalej koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli biało-czerwonych pasków. Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów szkół średnich, ale szkół średnich, oczywiście też podstawowych. Darmowe podręczniki, rzetelna edukacja seksualna, higiena cyfrowa zamiast populistycznych zakazów, czy chociażby tutaj podwyższenie dla nauczycieli, ale również ważna dla nas kwestia, czyli demontaż rynku korepetycji. Obecnie to jest 150-200 zł za godzinę, a my jako uczniowie i nauczyciele naprawdę jesteśmy w tym zgodni. Jesteśmy w strasznym kryzysie. Titanik tonie i pani ministro, proszę coś w tym temacie zrobić, bo jeśli nic pani nie zrobi, to tak jak mamy tutaj na świadectwie, zamiast orła, jak to na każdym świadectwie szkolnym jest, my tutaj daliśmy symbol Titanika.
6: No tak, kiedyś James Cameron znowu nakręci coś, pewnie może tym razem o polskiej oświacie. Bardzo dziękuję. Paweł Mlasek.
12: Dziękuję serdecznie.
6: Był z nami. Teraz informacje, a za chwilę Aleksandra Dulkiewicz.
13: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
21: Kia. Movement that inspires.
22: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
23: Notino. Today is yours. Feel good.
24: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
25: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
24: No, sam zobacz.
26: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
27: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś dzień rozdania świadectw. Cenzurkę z czarnym paskiem dla ministra edukacji Barbary Nowackiej wystawiła akcja uczniowska. A mówił o tym w poranku TOK FM Paweł Mrozek.
30: Tak się szkoły w żaden sposób nie zmieni. Bardzo nam przykro wystawiając takie świadectwo. I właśnie co ciekawe, nie wystawiliśmy tutaj ani biało-czerwonego paska, ani jakiegokolwiek innego paska, tylko czarny pasek, bo to jest niestety wstęp do tego, że za chwilę może być pogrzeb. Pogrzeb naszej edukacji, naszego systemu edukacji.
9: Akcja uczniowska od roku zabiega o spotkanie z ministrą edukacji. Wcześniej uczniowie wzywali ją do dymisji. Przedstawiciele organizacji nie zgadzają się, by już od września obowiązywał zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Co Polacy sądzą o polskiej szkole? Pytanie w sam raz na koniec roku szkolnego. Kierunek zmian w edukacji negatywnie ocenia 58% respondentów. Pozytywne zdanie w tej sprawie ma co czwarta pytana osoba. Tak wynika z badania IBRIS dla Polskiej Agencji Prasowej. Ponad połowa badanych uznaje też, że zbyt dużą rolę odgrywają w polskiej szkole oceny. W lipcu ma ruszyć zbiórka podpisów pod referendum o odwołanie Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta, mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
31: Jesteśmy tutaj Państwo dlatego, że nie chcemy się dłużej na to godzić. To, co zobaczyliśmy ostatnio w Szpitalu Południowym, to jest tylko wierzchołek góry lodowej.
9: Podczas wczorajszej sesji prezydent Warszawy zdobył absolutorium i wotum zaufania. O poparciu zdecydowały głosy mającej większość w Radzie Miasta Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko były Lewica oraz Prawo i Sprawiedliwość. Afrykański upał dociera do Polski w weekend i w poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie gorące dni.
32: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
9: W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. 32 stopnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Warszawie i Łodzi, 33 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Poznaniu. Nieco chłodniej będzie już tylko na Podhalu i na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 stopni przez cały dzień. Słonecznie i bez opadów.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 43 minuty po siódmej i mamy już połączenie z panią Aleksandrą Dulkiewicz, prezydentką Gdańska. Bardzo dziękuję, że w tych trudnych dniach się pani wyrywała na chwilę, żeby z nami porozmawiać. Dzień dobry.
33: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
6: Jak idzie konferencja?
33: Bardzo dobra atmosfera. Myślę, że to jest chyba najważniejsze. Wiele rozmów, debat, dyskusji, setki umów podpisanych, ale przede wszystkim chyba ta najważniejsza praca, która także trwa w kuluarach. Myślę, że dla zobrazowania skali tego wydarzenia możemy je porównać do Davos i to nasze wydarzenie jest naprawdę większe niż Davos. To 7 tysięcy uczestników, 100 oficjalnych delegacji państwowych i organizacji międzynarodowych. Więc myślę, że to pokazuje naprawdę skalę wydarzenia.
6: Już się cieszę, że mnie nie ma w Gdańsku, bo pewnie przejść ani przejechać w żadną stronę się nie daje.
33: Panie redaktorze, chcę powiedzieć, że u nas doskonale funkcjonują tramwaje i właśnie do Centrum Targowego promujemy dojazd tramwajem i większość uczestników tak się porusza.
6: Ale pani mówi o doskonałej atmosferze. Ja też miałem takie wrażenie, że jest szansa, skoro prezydent Nawrocki się nie udał do Gdańska, że będzie dobra atmosfera, ale słyszę Jarosława Kaczyńskiego, który o merze Lwowa, Andrzeju Sadowy, mówi, że to bondarowiec. Przepraszam bardzo, banderowiec. Że to
33: no
6: banderowiec.
33: Właśnie
6: tak, tak. Nie, przepraszam wszystkich, których mogę przeprosić w tej chwili, banderowiec. To jest oczywiście w intencji obraźliwej, ale też słyszę rzecznika MSZ, pana Wiewióra, który potępia Lwów za to, jak traktuje jedną z polskich firm, z którą jest w sporze. Czytam o ministrze Sikorskim, który na informację, że polskie firmy nie podpisały z Lwowem umów w Gdańsku, mówimy, że to i lepiej, bo polska firma, która zbudowała we Lwowie spalarnię śmieci, długo nie może doczekać się zapłaty. Mówiąc krótko, no, ten dziegć w tej beczce miodu jednak musiał wybić.
33: Panie redaktorze, z tego punktu widzenia bardzo żałuję, że pana nie ma na konferencji, bo ja mówię o atmosferze panującej na konferencji, która buduje dobre relacje nie tylko polsko-ukraińskie z naszymi sąsiadami, ale w ogóle. Natomiast na konferencji nie było także ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Andrzeja Sadowego. Niestety to, co pisze zarówno pan minister spraw zagranicznych, jak i rzecznik ministerstwa, niestety jest prawdą i między innymi także dlatego pana mera na konferencji nie było. My zawsze będziemy stali po stronie polskich firm i z tego punktu widzenia ten zły przykład płynący do Lwowa, kiedy polska firma wykonała instalację komunalną, spalarnię odpadów i nie została uregulowana należność za to wykonanie, jest bardzo złym przykładem. Dlatego mówię o tym, ile jest dobrych przykładów współpracy, relacji firm, które dobrze mają się w Ukrainie. Polskich firm, które dobrze mają się w Ukrainie.
6: Ja rozumiem oczywiście, zdarzają się konflikty między władzami samorządowymi a biznesem, to jest jasne. Pani też pewnie w Gdańsku niejedną taką sprawę miała, która wymagała jakiegoś arbitrażu albo sądowego rozstrzygnięcia, ale żeby zatruwać atmosferę takiego święta właśnie, jakie teraz się ma miejsce w Gdańsku, święta zachodnio-ukraińskiego, przez taki jeden incydent, to jednak jest niepokojące. To przyłączanie
33: jest,
6: się...
33: Jest niepokojące, panie redaktorze, dlatego z całą mocą chciałabym, żeby państwo widzieli to dobre, co się dzieje podczas tego wydarzenia, żeby jednostkowe wydarzenie i jednostkowa wypowiedź nie przysłoniła nam wielkiego sukcesu. Oczywiście mi jest najbliższy sukces miasta Gdańska, które stało się miejscem debaty międzynarodowej, miejscem pukania rozwiązań i to nie tylko gospodarczych, bo to jest bardzo ważne, że podczas tej konferencji, bo może nie wszyscy wiemy, pierwsza odbyła się w Lugano, kolejna w Londynie, 2 lata temu w Berlinie, rok temu w Rzymie, a dzisiaj to jest Gdańsk, miejsce, gdzie rozmawiamy o kulturze, Między innymi przy głównej scenie debaty mamy przywiezione przez konserwatorów zabytków fragmenty krzyża Ławry Peczerskiej. To jest poważny symbol tego, czym dzisiaj jest Rosja i jak Rosja atakuje dziedzictwo chrześcijańskie, dziedzictwo europejskie. To właśnie rozmowy o ochronie dziedzictwa, o kulturze, porozumienia naukowe między uczelniami, wymiana studentów. No i oczywiście to, co dla mnie najważniejsze, to tematy samorządowe, rozmowy o decentralizacji, o tym, jak możemy lepiej działać właśnie z lokalnymi społecznościami. My nieustająco przypominamy, że 70% ustawodawstwa unijnego jest wprowadzane przez władze lokalne. I to są też te tematy właśnie, o których rozmawiamy, dzieląc się naszymi doświadczeniami. Nie tylko my Polacy, ale także samorządowcy z Francji, Niemiec, Hiszpanii, ze Szwecji, z bardzo różnych miejsc w Europie.
6: Trzymam kciuki, żeby się ta konferencja jak najlepiej udała i żeby tego dziegciu w beczce było jak najmniej, bo oczywiście to jest nie tylko bardzo ważne, ale też bardzo zaszczytne przedsięwzięcie, jeżeli jakiś kraj czy miasto dostaje szansę zorganizowania go, także gratuluję i trzymam kciuki. Uwaga, zmiana tematu. Czy pani już zarządziła kontrolę w szpitalach w Gdańsku?
33: Panie redaktorze, ja jako samorząd miasta Gdańska nie prowadzę żadnego szpitala, żadnej przychodni. My jako miasto Gdańskie mamy żadnego szpitala, ani przychodni, ani naszym celem. I choćby trwa w Gdańsku w tym roku bardzo duża kampania Gdańsk Wybieram Zdrowie, my zajmujemy się profilaktyką, zachęcamy do badań, prowadzimy kampanie informacyjne wtedy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zlikwidował program in vitro, to go w Gdańsku wprowadziliśmy. Prowadzimy bardzo szeroko zakrojony program zdrowia psychicznego. To są tematy, którymi się
6: I do tego nie są potrzebne szpitale i przychodnie?
33: Nie są potrzebne szpitale i przychodnie, co nie znaczy, że w konkursach na realizację tych zadań oczywiście podmioty medyczne nie startują, natomiast to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy dajesz zlecenie na bardzo konkretne zadanie, przeprowadzenie badań na przykład profilaktycznych dotyczących cukrzycy, które jest bardzo poważnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Zadanie jest realizowane i z tego zadania się z podmiotami medycznymi rozliczamy.
6: Jak to się właściwie stało? Bo większość dużych miast, mam wrażenie, no w Warszawie tych szpitali miejskich jest sporo.
33: Panie redaktorze,
6: jak to się stało, że w Gdańsku nie ma takiego szpitala?
33: To wynika przede wszystkim z tego, że reforma samorządowa, która rozpoczęła się w 90 roku, bardzo różnie to dzieliła. Później kolejny etap w 98. W Gdańsku mamy świetnie funkcjonujące szpitale, którymi opiekuje się marszałek województwa pomorskiego. Świetnie funkcjonujący szpital będący pod opieką Ministerstwa Zdrowia, to Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. I tak to u nas wygląda. Co więcej, chcę powiedzieć, że nasze szpitale samorządowe, czyli podlegające marszałkowi, jako pierwsze w Polsce były przekształcone w spółki i one naprawdę funkcjonują bardzo, bardzo dobrze.
6: No tak, a nigdy nie było takiego postulatu? Czy jakby wiedzieliście, że prowadzenie szpitala jest za trudne dla miasta? Jaki był argument, tak historycznie?
33: Panie redaktorze, mamy wystarczającą bazę szpitalną, taka jaka jest. To jest zaszłość historyczna i taki podział zadań nastąpił w latach 90. I myślę, że naprawdę samorząd ma tyle różnych zadań. Przed chwilą była rozmowa o edukacji. Za chwilę, poza konferencją oczywiście, idę do szkoły 47 na Gdańskim Chełmie na zakończenie roku szkolnego. To są wyzwania samorządu. Edukacja, komunikacja publiczna, zarządzanie komunalne, choćby gospodarka odpadami, o której przed chwilą mówiliśmy w kontekście Lwowa. ale także naszymi zadaniami jest między innymi troska o lokalną demokrację. Bo wracając jednym zdaniem, jeśli jeszcze mogę, do konferencji, tak, to też jest temat, który się pojawia. Wojna hybrydowa, dezinformacja. To jest coś, z czego my naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele miliardów dolarów przeznacza na to reżim Putina, żeby dezinformować i siać panikę, bo to jest dzisiaj jedna z najbardziej skutecznych broni. Wczoraj wieczorem jeszcze spotkałam się z Witalijem Kliczko, merem Kijowa, który także do nas przyjechał i o tym także rozmawialiśmy i w sumie dzielił się swoimi spostrzeżeniami i jak możemy próbować się chronić właśnie przed dezinformacją, bo poza dronami, poza rakietami, które nieustająco spadają, to jest dzisiaj gigantyczna broń.
6: Oczywiście. Oczywiście. Ja akurat doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Akurat w uczelni, w której pracuję, uruchamiamy kierunek badań nad dezinformacją i studiów też akademickich nad dezinformacją, bo to mi się wydaje jedna z absolutnie kluczowych spraw dla naszego przetrwania. Nie tylko, żebyśmy mieli świadomość, ale żebyśmy też mieli fachowców w tej sprawie. Także dziękuję, że pani na to zwraca uwagę. Jeszcze jeden temat, o który chciałem panią zapytać, bo Bogdan Zdrojewski dziś w Rzeczpospolitej mówi, że jest miejsce na nową formację polityczną w Polsce The Times, że jest miejsce na nową formację polityczną w Polsce. Pani takie miejsce widzi?
33: Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale naprawdę my tutaj w Gdańsku zajmujemy się codziennością mieszkańców naszego miasta. Pan pewnie wie, ja nie jestem członkiem żadnej formacji politycznej, jestem członkiem Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska, które założył świętej pamięci pan prezydent Paweł Adamowicz. Dla mnie istotne jest to, żebyśmy w Polsce mieli rządy prawa, demokratyczne rządy prawa, żeby były respektowane zasady i myślę, że to jest kluczowe dzisiaj. Rozumiem, że pewnie koalicja rządząca w takim składzie, w jakim jest na pewno dużym wyzwaniem, ale trzymam kciuki i mam nadzieję, że żadna dezinformacja, o tym choćby rozmawiałam wczoraj chwilę z prezydentem Rumunii, pamiętamy właśnie wybory w Rumunii, kiedy przecież były one bardzo mocno zakłócone przez obce siły, co zostało także udowodnione, że przyszłoroczne wybory parlamentarne nie będą pod szczególną ochroną właśnie służb cyfrowych, bo to jest coś bardzo, bardzo ważnego.
6: Absolutnie kluczowa sprawa. Ostatnie pytanie. Jak pani pojedzie do szkoły na zakończenie roku szkolnego, to co będzie pani miała na myśli, myśląc o tym, jaka ta szkoła mogłaby być lepsza? Co dziś jest na pierwszym miejscu?
33: Dzisiaj na pierwszym miejscu, i to w Gdańsku naprawdę staramy się wprowadzać, to jest przede wszystkim umiejętność współpracy. Mamy także choćby gdański program lekcji obywatelskich, zaangażowanie obywatelskie, to o czym bardzo dużo dzisiaj nie tylko rozmawiamy, ale szkolimy szeroko mieszkańców Gdańska, to kwestia obrony cywilnej i bycia przygotowanym na niespodziewane, bo to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Lokalna wspólnota, która zna się wzajemnie, która wie, kto mieszka za ścianą, wie, jakie ma potrzeby, wie w razie niespodziewanego, co należy zrobić. To są dzisiaj bardzo ważne rzeczy, choć oczywiście, jak wszędzie, mierzymy się także z kryzysem demograficznym, jeśli chodzi o młodych ludzi, bo jeśli chodzi o mieszkańców Gdańska, to mieszkańców Gdańska co roku przybywa.
6: No bo macie migrację dodatnią.
33: No właśnie. Oczywiście.
6: Gratuluję. Bardzo dziękuję. Aleksandra Drulkiewicz, prezydentka Gdańska, była z nami. Dziękuję pani prezydent.
33: Dziękuję.
6: Dalej trzymam kciuki za konferencję.
33: Dziękuję. Dobrego dnia panu i wszystkim radiosłuchaczom.
6: I chłodnego proszę nam życzyć. Teraz informacje, a po informacjach Agata Diduszko-Zygleska.
1: Reklama.
4: I yeah!
1: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Mamy piątek, 26 czerwca, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Wiele rozmów, debat i dyskusji, setki podpisanych umów, ale także rozmowy kuluarowe. Do szwajcarskiego Davos porównała w poranku TOK FM konferencję do spraw odbudowy Ukrainy prezydentka gdańska Aleksandra Dulkiewicz, ale przyznała, że nie ma na konferencji mera Lwowa Andrzeja Sadowego. Powód? Sadowy zorganizował własne, całkowicie odrębne wydarzenie kilka dni przed konferencją. Podczas Lwowskiego Dnia Odporności w Gdańsku Lwów podpisał kilka umów z rządami Litwy i Szwecji, a także organizacjami z firmami z Czech, Niemiec i Francji. Wśród partnerów zabrakło jednak Polski. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś pokazać 34 stopnie. W weekend lokalnie może być około 40. Z powodu upałów wiele wydarzeń nie odbędzie się na zewnątrz, tylko zostanie przeniesionych do chłodniejszych pomieszczeń. Choć niektóre instytucje będą także nieczynne ze względu na prognozowane temperatury gmach. Główne Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie i Muzeum Rzeźby w Królikarni będą zamknięte dla zwiedzających w sobotę i w niedzielę. Co najmniej 235 osób zginęło, a 4300 zostało rannych w środowym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Według ekspertów ostateczny bilans ofiar może być znacznie wyższy. Amerykańska służba geologiczna, informując o silnych wstrząsach, oceniała, że mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. W Caracas i pobliskim stanie La Guaira trwają poszukiwania osób uwięzionych pod gruzami.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
9: 32 stopnie pokażą dziś termometry w Warszawie i Łodzi, 33 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Poznaniu. Nieco chłodniej będzie tylko na Podhalu i na północy, tam termometry pokażą 28. Przez cały dzień słonecznie i bez opadów.
11: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek, tylko 2,5 minuty po 8 wracamy do naszego programu i już jest z nami Agata Diduszko-Zygleska, przewodnicząca klubu Lewicy w Radzie Warszawy, doradczyni ministry kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
6: Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium. Jak pani głosowała?
12: Ja głosowałam przeciw w tym roku.
6: Gdyż?
0: No, gdyż mamy poczucie jako klub Lewica, miasto jest nasze wspólne jutro, że wymienię całą nazwę, że...
6: No, jako przewodnicząca musi państwo wymieniać na niebo ratunku.
0: Że sprawy nie toczą się w mieście w kontekście zarządzania i administrowania w taki sposób, w jaki byśmy sobie życzyli, że różne sprawy dzieją się za wolno, a że różne procesy nie dzieją się tak, jak powinny.
6: Na przykład?
0: Na przykład, co do spraw, które toczą się za wolno, uchwała krajobrazowa, bo to był kolejny rok, kiedy rozmawialiśmy o tym, że już zaraz, już
6: żeby
0: ona...
6: reklam było mniej w przestrzeni
0: tak,
6: publicznej.
0: Chodzi o to, żeby nie można było tych wielkich billboardów i reklam robić, na co ludzie w Warszawie czekają od lat. I jakby,
6: ale to góra kasy jest dla różnych instytucji, prawda, dla właścicieli nieruchomości tak, i tak dalej. No to nie jest takie proste.
0: No oczywiście, że to nie jest proste, ale jednak te wszystkie miasta, które nam się podobają i w których się dobrze i zdrowo przebywa, są pozbawione takiego chaosu estetycznego i naprawdę ludzie w Warszawie też od lat mówią, że po prostu na to czekają. My też dużo mówiliśmy oczywiście o sprawach, które są ważne dla nas, jako dla Lewicy, czyli o takich sprawach związanych z myśleniem o mieście w kontekście zmian środowiskowych. No, 40 stopni ciepła przed nami w weekend. Rozmawialiśmy na przykład o tym, że miasto jednak pozostaje dosyć bezradne wobec spraw związanych z wodą, czyli że Wisła jest wykorzystywana w sposób, który sprawia, że będzie problem. To dotyczy tego wyjmowania piasku z jej dna i to cały czas trwa. Wysychają różne cieki wodne w Warszawie.
6: Piasku i wtedy byśmy mieli lepszy dostęp do wody.
0: Nie powinniśmy, bo jak pogłębiamy rzekę przed miastem, a mamy takie piaskarnie, to ona się robi coraz płytsza na terenie miasta i może być bardzo trudno, żeby korzystać z tej wody.
6: Mamy... to jest realne zagrożenie, tak?
0: Tak, to jest realne zagrożenie i na to są badania.
6: To się dzieje zawsze?
0: No właśnie mieliśmy wczoraj na przykład rozmowę
6: o tym. Ale to zależy od miasta, czy od rządu?
0: Tak,
6: czy...
0: to zależy między innymi od miasta, no bo chodzi o przedłużanie pozwoleń na działanie tego rodzaju przedsiębiorstw, które zresztą są oprotestowywane, te działania, nawet przez mieszkańców, bo to się dzieje na południu Warszawy. Niedawno był taki protest, ponieważ jeżdżą też te ciężarówki z tym piaskiem. No, tam jest dużo kłopotów, które pozostają nierozwiązane. To samo, czyli jeziorko Czerniakowskie i na przykład budowanie wokół niego nowych inwestycji.
6: To jest skandal,
0: o którym na pewno nasi słuchacze wiedzą. No i to się toczy. Więc jest dużo takich... Z jednej strony prezydent Trzaskowski, przyznajemy mu to, naprawdę działa pozytywnie, zazielenia miasto, centrum jest coraz piękniejsze i tak dalej, super. Ale z drugiej strony... jest taka niedbałość, o której mówimy od kilku lat, która trwa w pewnych aspektach i skutki tego mogą być długofalowe.
6: Te rządy deweloperów, prawda? Bo też rozumiem, że to też deweloperzy chcą ten piasek, bo to przecież na budowy, to nie jest piasek do akwarium.
0: Tak, no to dotyczy oczywiście jednego z kluczowych problemów z naszego punktu widzenia, czyli polityki mieszkaniowej w Warszawie.
6: No dobrze, ale musimy trochę o szpitalu, wie pani, nie unikniemy tego.
0: No tak, my żeśmy o tym szpitalu wczoraj podczas sesji Rady Miasta rozmawiali przez jakieś 6 czy 7 godzin. Sesja się w związku z tym skończyła po 2:15 w nocy.
6: No i dobrze, że pracujecie dla nas.
0: Pracujemy w sposób wytężony.
6: A byle mądrze, prawda? Bo to też jest ważne. No, przez chwilę rozmawiałem z panią prezydent Dulkiewicz. Zapytałem ją, czy zarządziła kontrolę w swoich szpitalach miejskich. Wie pani, co odpowiedziała?
0: Mhm.
6: Że nie, bo nie ma szpitali. Czy Warszawa musi mieć szpitale? Czy miasto zna się na zarządzaniu szpitalami? Bo rozumiem, że się zna na tramwajach, no powinno się znać na wodzie,
0: i tak.
6: na szkołach, na kanalizacji. Czy tak. musi się zajmować prowadzeniem szpitali miasto?
0: No tak, myślę, że musi się zajmować, zwłaszcza miasto, w którym mieszka 2 miliony mieszkańców. Oczywiście nie ma tutaj...
6: Mamy akademie medyczne, wydziały medyczne na uniwersytetach innych. No w ogóle tych instytucji medycznych jest tyle.
0: Władze ogólnokrajowe i samorządowe odpowiadają za zdrowie publiczne i dysponują budżetem publicznym, więc to, że miasto zarządza szpitalami, a nasze miasto zarządza 10 szpitalami, oprócz tego mamy szpitale wojewódzkie, więc tutaj ja bym raczej postawiła pytanie, czy to ma sens, że szpitale są zarządzane w jednym mieście przez 2 różne organy władzy.
6: No i jeszcze uniwersyteckie.
0: Tak, bo na przykład mieliśmy jakiś czas temu taki kłopot, że karetki jeżdżą między szpitalami i ponieważ te szpitale są zarządzane przez część przez wojewodę, a część przez Urząd Miasta, to był problem z koordynacją tego. Mamy też problem z koordynacją tego, żeby przez internet można było się dowiedzieć, w jakim szpitalu najszybciej można zrobić badanie, bo wciąż nie ma ogólnokrajowego systemu, nad którym jest praca i na przykład kardiologia chyba już działa w ramach takiego systemu, ale nie wszystkie obszary. Więc to są skomplikowane sprawy, ale tak, to ma sens, że samorządy zarządzają szpitalami. Oczywiście,
6: no dobrze, ale widać w szpitalu południowym, że nie umieją.
0: Byle to robiły dobrze. Ja bym aż tak daleko nie posuwała tej tezy, bo jednak mamy te 10 szpitali i muszę przyznać, że...
6: Innych też, wie pani co, to co lekarze opowiadają o tym, co się dzieje w tych miejskich szpitalach, to jest jakiś horror po prostu.
0: No, jest.
6: Znaczy, to szpital południowy był dobrym reprezentantem tej grupy.
0: Znaczy szpitale, problem ze szpitalami, z zarobkami lekarzy, bo o tym mówiliśmy, z kontrolą nad czasem pracy, to jest problem systemowy. Więc ja mam nadzieję, że ten ogromny kryzys, który mamy w Warszawie, sprawi, że nasz rząd rzeczywiście przeprowadzi reformę prawa, bo to, co się wydarzyło, oczywiście jest skutkiem prawdopodobnie, bo jednak prokuratura to bada, więc nie będziemy wydawać wyroków za nią, za sąd. No jest skutkiem złej woli i złego działania.
6: Pacjentów i tak
0: no,
6: dalej,
0: no tak, oczywiście, to na razie myślę, że jednak nie rozmawiajmy o tym, poczekajmy na te ustalenia, ale jednak w dużej mierze ten kryzys jest skutkiem złego prawa. I oczywiście, że są ludzie, którzy, jeżeli jest prawo, które pozwala, ma takie luki, że można na przykład się zatrudnić w kilku miejscach naraz i nie jest to sprawdzane po prostu, bo rzeczywiście to się już okazało, że ten szpital nie miał właściwej kontroli czasu pracy lekarzy i że nie ma też takiego sprawdzania w tej chwili między szpitalami, w ilu miejscach dany człowiek jest zatrudniony
6: jednocześnie.
0: I to jest jeden z tych kluczowych problemów. Oczywiście problemem jest też to, że stawki w tej chwili są dyktowane przez lekarzy i są naprawdę ogromne i pochłaniają prawie 90% budżetu szpitali i w związku z tym, że prawo, ustawa wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że co roku lekarze mają podwyżki, które wynikają z podwyżki średniej pensji krajowej.
6: To zaszło za daleko.
0: To zaszło za daleko, a jednak nie udawało się tego zatrzymać, ponieważ środowisko lekarskie jest bardzo silne, jest za mało ekspertów i tak dalej. No wiadomo, jak działa rynek.
6: Te opowieści o tych brakujących w Polsce lekarzach też pani wie, że są nadmiarowe.
0: No prawda, oczywiście, że są nadmiarowe.
6: OECD i prawda, inne kraje mają jeszcze mniej. No nie
0: tak,
6: cię,
0: polscy lekarze rzeczywiście zarabiają teraz chyba najlepiej w Europie, z tego co słyszałam.
6: W kosmosie są. Niektórzy przynajmniej. Bo więc... też... To jest bardzo niesprawiedliwie dzielone. No dobrze, ale czy jak pani to obserwuje, to ma pani wrażenie, że miasto dało radę sprawować nadzór nad tym ogromnym biznesem szpitalnym? 10 szpitali to przecież jest coś ogrom, tak? Czy miasto dało radę? Tylko akurat tutaj jeden incydent nastąpił, czy jakoś to jest niewydolne, kiedy na przykład politycy zasiadają w radach nadzorczych szpitali, a nie mają zielonego pojęcia o tym.
0: No, o tym wczoraj mówiliśmy dużo i tutaj cieszę się, że prezydent Trzaskowski podjął taką decyzję, że wycofał polityków z rad nadzorczych szpitali. Natomiast
6: jak teraz wyglądają kryteria naboru? Bo to jest kluczowe, prawda? No, nie czy polityk, czy małpa,
0: tak, tylko czy
6: jak
0: ekspert,
6: jest kryterium.
0: Czy ekspert. I tutaj no, na razie widzimy, oczywiście dalej to jest decyzja prezydenta, więc to wciąż jest tak, że to od jego mądrości, tak, zależy, czy to będą rzeczywiście prawdziwi eksperci w zarządzaniu i tak dalej, i tak dalej.
6: To pani chciała powiedzieć?
0: Nie, no chciałam powiedzieć, że rzeczywiście ten moment, w którym uznano, że to jest oczywiste, że to są miejsca, w których może być praca dla polityków, jest rzeczywiście momentem ryzykownym. Więc my żeśmy wczoraj bardzo długo próbowali jednak wywalczyć to, żeby, skoro już mówimy, że w radach nadzorczych ma nie być polityków, to żeby ich nie było w radach nadzorczych wszystkich miejskich spółek, bo każda łączy się z konkretną specyfiką, no to się nam nie udało.
6: No,
0: nie udało nam się przekonać...
6: No to są te drugie i trzecie pensyjki, przecież no to wszyscy wiemy, jak to wygląda.
0: Nie udało nam się przekonać ani prezydenta, ani kolegów z radnych z Koalicji Obywatelskiej do przyjęcia takiego stanowiska i o tym toczyła się bardzo długa debata, bo no, my nie mamy wątpliwości, że to by uzdrowiło sytuację. sytuację i że jest to po prostu konieczny ruch. No mieliśmy też kłopot taki, że sprawy szpitala...
6: Przeciwko temu, żeby kompetentni ludzie byli w radach nadzorczych.
0: Nie, no argument był taki, że politycy także mogą być kompetentnymi ludźmi, z czym się oczywiście zgadzam, bo sama jestem ekspertką w kulturze i polityczką. Na to, więc nie możemy też postawić tego tak, że ktoś jest politykiem, to w ogóle ma zakaz pracy. No nie, ale rzeczywiście nie powinno być
6: nie
0: tak, że jak jakaś, tak, że jak jakaś formacja rządzi w jakimś mieście, to politycy z tej formacji pracują w radach nadzorczych spółek czy tego samego miasta, bo tutaj
6: ale
0: rodzi
6: tak
0: się
6: jest,
0: pewna...
6: To jest cały system ogólnopolski.
0: No, jest i to w przy każdej władzy, no bo
6: dyrektor
0: to znowu jest to.
6: Dyrektor jakiegoś departamentu
0: prawo...
6: dostaje 2400 i to symboliczne kwoty, tak? A jeszcze 1500 w Radzie. Musi jedne i 2000
0: tak,
6: w drugi,
0: to tak działa od bardzo, bardzo dawna i oczywiście, że to jest błąd systemowy. Rozmawiajmy o tym i naprawdę to trzeba zmienić, ale tak, jest oczywiście ogromny opór przeciwko temu.
6: Można zmienić ustawę, albo można zacząć zachowywać się przez boicie, to też wchodzi w grę chyba w świecie polityki.
0: Jak najbardziej, mam nadzieję. Natomiast rzeczywiście fakt jest taki, że jeżeli prawo na coś pozwala, a pozwala, i o tym mówił wczoraj prezydent, bo powiedział, że podjął decyzję o wycofaniu z tych rad nadzorczych medycznych instytucji. Natomiast kiedy my żeśmy mówili o tych innych, to powiedział, prawo jest takie i sąd jest taki, że nawet jest to pochwalane, że

0: To był trudny moment rozmowy rzeczywiście wczoraj.
1: Tak?
0: No trudny w tym sensie, że rzeczywiście nie ma takiej gotowości, ponieważ rzeczywiście taka praktyka, taka tradycja takiego traktowania tych stanowisk jest długa, bardzo wieloletnia w całej Polsce i rzeczywiście...
1: No cały model biznesowy partii politycznych dziś polega na tym, że ludzi, którzy robią jakieś dobre rzeczy, się wsadza do rad nadzorczych, żeby im się odwdzięczyć.
0: Polityka jest też polem, które można, należy i który się zmienia. Więc tak, rozmawiajmy, a najszybciej zmienia się to, o czym się toczy debata publiczna, więc to jest zawsze najistotniejsze, żeby rozmawiać o sprawach, które wydają się niewłaściwe. To robiliśmy wczoraj.
1: No tak, ale udało się pani ustalić wczoraj albo kiedykolwiek, jakie teraz będą kryteria budowania rad nadzorczych w szpitalach?
0: No, kryteria, jak nam powiedziano, mają być eksperckie. Mają to być ludzie, którzy są ekspertami i rzeczywiście ci ludzie, których prezydent wczoraj przedstawił, których wstawił do tej Rady Szpitala Południowego, są, jak wynika z jego opisu, ekspertami. Oby tak było, bo rzeczywiście to jest bardzo ważne, żeby tę sytuację teraz naprawić i żeby szybko pokazać nam wszystkim, że co się wydarzyło i jakie są zmiany, które sprawią, że nie wydarzą się takie rzeczy w przyszłości, więc o to dopytywaliśmy po prostu, o to, bo wiemy, że prezydent rozpoczął audyt, ale niestety nie usłyszeliśmy takich szczegółów, o co dokładnie pyta w tym audycie, kiedy będą jego wyniki i tak dalej. O to dopytywaliśmy.
1: Poprze pani wniosek o referendum w sprawie odwołania pana prezydenta, referendum proponowanego przez pana Wilka?
0: Ja myślę, że nie chciałabym popierać żadnych inicjatyw proponowanych przez skrajną prawicę i przez prawicę, ponieważ nie ufam, że one służą dobru publicznemu. Mhm. Więc na pewno nie mieliśmy tego rodzaju rozmowy w lewicy.
1: Nie tę inicjatywę w tej sprawie.
0: I na pewno nie mam w tej chwili poczucia, że potrzebujemy w tej chwili odwoływać prezydenta miasta.
1: A w tej chwili to co tu znaczyło?
0: No to znaczy, że o ile wydarzyła się bardzo poważna i bardzo trudna sytuacja dotycząca tego, że ktoś, kto naraz jest lekarzem i członkiem partii Koalicja Obywatelska, najprawdopodobniej dokonał licznych nieprawidłowości, to nie jest to jeszcze powód odwołania prezydenta, jeżeli to wszystko wyjaśni, a podjął bardzo konkretne
1: jeżeli
0: ruchy,
1: to
0: żeby
1: nie ma
0: to zrobić.
1: Systemowego, prawda?
0: Czekamy na informacje w tej sprawie. To między innymi bada ten audyt.
1: Czy to wasze wczorajsze głosowanie lewicy w Radzie Warszawy przeciwko prezydentowi Trzaskowskiemu z Koalicji Obywatelskiej rozwala koalicję na szczeblu rządowym?
0: Nie,
1: czy
0: no w ogóle nie. Proszę państwa, koalicja na szczeblu rządowym działa świetnie i mam nadzieję, że będzie trwała jak najdłużej. Natomiast to nie oznacza, że my w mieście współpracując z prezydentem czy z Koalicją Obywatelską, ale nie mamy żadnej koalicji na poziomie miasta. Mamy nie wskazywać na jakieś błędy. Mamy nie reagować, kiedy dzieją się nieprawidłowości. Nie na tym polega bycie z kimś w koalicji. W każdym razie nie po demokratycznej stronie.
1: Agata Dziduszko-Zygleska, przewodnicząca klubu Lewicy w Radzie Warszawy, była z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Teraz informacja, a po informacjach komentarz.
2: Reklama. RTV EUR AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus.

0: Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Sprawy nie toczą się w mieście w taki sposób, jakbyśmy sobie życzyli. Czekamy m.in. na uchwałę krajobrazową, mówiła przed chwilą w poranku TOK FM Agata Diduszko-Zyglewska, przewodnicząca klubu Lewicy w Radzie Warszawy. Lewica i PiS głosowały wczoraj przeciwko poparciu dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowski zdobył wotum zaufania i absolutorium głosami Koalicji Obywatelskiej. Diduszko-Zyglewska stwierdziła jednak, że nie widzi na razie powodu, by odwoływać prezydenta Trzaskowskiego. I poniedziałek będą w Polsce najgorętsze. Temperatury dojdą do 40 stopni. Z falą ekstremalnych upałów zmaga się większość Europy. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni Celsjusza. Najgoręcej było we Francji i w Niemczech. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania. Decyzja w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Niewykluczone, że po południu lub wczesnym wieczorem wróci z ograniczeniami ruch kolejowy w Białośliwiu i Wielkopolsce. To fragment trasy Piła Bydgoszcz, gdzie wczoraj zderzyły się dwa pociągi, którym jechało około 200 osób. Poszkodowanych zostało 11, troje przewieziono do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W TOK FM teraz informacje sportowe.
10: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie E, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia w grupie F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej mundialu awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. A dziś hitowe starcie w grupie I po dwóch efektownych wygranych Francja i Norwegia zagrają ze sobą. Będzie to też pojedynek Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda. Obaj strzelili już po 4 gole w tym turnieju. Choć nastroje we francuskiej ekipie nie są za dobre, bo trener Didier Deschamps wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik trójkolorowych Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich, oczywiście najbardziej dla trenera, ale też dla nas. Staraliśmy się, aby wszystko przebiegało jak najnormalniej, choć wiemy doskonale, że ta sytuacja normalna nie jest. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje przekazał również trener Norwegów Ståle Solbakken, mający świadomość, że za Francją przemawia ogromne doświadczenie na dużych turniejach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z wywalczenia 6 punktów. Francja też ma na koncie komplet, ale uważam, że możemy się od nich wiele nauczyć. Oni byli w takiej sytuacji już wielokrotnie. Na ostatnich dwóch mundialach potrafili podejść do trzeciego meczu grupowego w taki sposób, by dać odpocząć niektórym zawodnikom lub zagrać nieco inaczej, co przyniosło im korzyści. W drugim meczu w tej grupie meczu pożegnalnym dla obu ekip Senegal zagra z Irakiem. W grupie G Egipt zmierzy się z Iranem, a Belgia z Nową Zelandią, a w grupie H Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj z Hiszpanią. Kolejny mecz, kolejny tiebreak, kolejne zwycięstwo. W drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach Polacy pokonali Turcję 3-2. Jutro mecz z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Reprezentacja Polski koszykarzy w zamkniętym dla kibiców i mediów sparingu w Krakowie pokonała Finlandię, czwartą drużynę ostatniego Eurobasketu 92-87. Obydwa zespoły przygotowują się do lipcowych meczów eliminacji Mistrzostw Świata, choć Polacy mają już pewny awans do kolejnego etapu. Czas na prognozę pogody.
10: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
9: Dziś termometry pokażą powyżej 30 stopni prawie w całym kraju. W Poznaniu, we Wrocławiu termometry pokażą 33 stopnie. Nieco chłodniej będzie tylko na Podhalu i na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 stopni. Przez cały dzień będzie słonecznie i bez opadów.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Witam ponownie, Jacek Rzakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 26 minut po 8 zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Niemiecki, gesta wyborcza i uwaga, uwaga, po raz pierwszy w tej roli Jerzy Wójcik, szef Sestry EU, który jest w Gdańsku w czasie konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, więc witaj Jerzy, nie widzimy cię, ale słyszymy pewnie.
12: Pozdrawiam z Gdańska.
7: Super.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
7: No i Pytałeś? Może byśmy od Gdańska i kontekstu Gdańska zaczęli, bo mam takie wrażenie, że coś się tam chyba udało, znaczy udało się oderwać Polaków od narodowego cierpienia historycznego. Na chwilkę.
13: Ale niektórych Polaków, dlatego że jak śledziłem wczoraj też różne działania, no wystąpił między innymi Jarosław Kaczyński, który powiedział, że no, w ramach retorsji oddaje order Jarosława Mądrego.
7: Oddał order Jarosława Mądrego, bo mu nie pasował. No.
13: Tak, tak. Jest to duża sytuacja memiczna, jak ktoś zauważył. Natomiast to jest poważna sprawa z tego względu, że no, ktoś, kto był w Ukrainie przynajmniej raz, a ktoś, kto był tam wiele razy, zauważy, że w Ukrainie jest bardzo wiele ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że powinien pan prezes iść dalej i teraz zażądać w ogóle zmiany tych nazw ulic, no skoro chce być konsekwentny.
7: No tak, ja tak.
12: Mogę powiedzieć jedno, bo ja tu jestem w pierwszej tej roli, nie wiem jak się zachowywać.
7: Jerzy Wójcik, mów trochę głośniej.
13: Prawdopodobnie będziesz się zachował tak jak zawsze, więc...
12: Nie, no postaram się grzeczniej. Wiecie co, no w Gdańsku jak i wszędzie jest gorąco, upał i to może paradoksalnie dobrze działać na ludzi, nie? Gdyż oszczędzają energię. I o słowo, emocja, którą ja tutaj sam odczuwam, chodząc na te spotkania, tam dyskusje i tak dalej, i tak dalej. Ludzie z biznes, politycy z tego kraju, dziennikarze, no to jest duże zagęszczenie opinii, poglądów i tutaj ludzi. I tak obserwuję w tych rozmowach, no nie wiem, spotkaliśmy z nich dziennikarzy, nie tylko i polityków, Japonii, Kanady, Francji, przewidzimy na jakieś spotkaniu z biznesem, Korei. I właściwie myślę sobie tak, że świat oczywiście dalej od Polski i od Ukrainy, tym więcej zdziwienia, ale właściwie o to wam chodzi, nie? O to wam chodzi. Świat chce odbudować Ukrainę, chce zwycięstwa Ukrainy, chce... I nie rozumiem i nie da się tego wytłumaczyć. W związku z tym ja dałem sobie spokój z tłumaczeniem tego, więc to jest niewytłumaczalne.
7: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że ty, jeżeli to próbujesz wytłumaczyć jakimś mechanizmem związanym z odbudowywaniem Ukrainy, czy w ogóle jakimś realem, to rzeczywiście jest trudno zrozumieć. To są inne, to jest psychologia społeczna, socjologia, psychiatria, psychologia, te wszystkie dziedziny. Na mnie zrobił wrażenie taki wpis Renaty Minkowskiej, Norkienę, w mediach społecznościowych, która napisała: mogę powiedzieć, że coraz więcej moich znajomych mówi już Putinem. I rzeczywiście coś takiego jest. Jak wczoraj usłyszałem, no to znajomy, nieznajomy, no ale znajomy, Kaczyńskiego, Jarosława, który mówi o merze Lwowa, że to banderowiec.
13: I złodziej, ponieważ została tam rzeczywiście oszukana polska firma.
7: No
13: okay,
7: dobra, jasne. To sprawa w sądzie, to tak. Mamy na to mechanizmy cywilizowane, tak? No ale to wiadomo, o co chodzi, ale potem jak usłyszałem Radka Sikorskiego mówiącego, że może lepiej, że polskie firmy z Lwowem nie podpisały, bo jedna tam została oszukana, no to na tej zasadzie można by po prostu nie podpisywać z nikim umów.
14: Z nikim.
7: I to właśnie wszyscy zaczynają mówić tym putinowskim językiem wrogości, a to co pan Wiewiór powiedział, że potępiamy w ogóle władzę.
15: Ale też oczywiście takiej absurdalnej sytuacji, w której pojedynczy case, który oczywiście powinien być, tak jak mówisz, mam jakieś standardy rozwiązywania tego typu problemów.
7: Arbitraż międzynarodowy, jeden Lwów
15: prawo.
7: Przegrał,
15: jest,
7: coś
15: jest
7: jeszcze
15: prawo,
7: się toczy.
15: Można się odwołać do tego prawa i tak powinna wyglądać ta sytuacja. Jeszcze w kontekście tego, jak bardzo często pewnie, nie wiem, mówimy o tym, że Ukraina, jeżeli będzie chciała wstępować do Unii Europejskiej, że Ukraina będzie musiała dostosowywać przepisy i tak dalej, bo my że tak naprawdę takim ważnym wyzwaniem jest to, żeby państwo działało według jakichś konkretnych zasad i tutaj właśnie te zasady powinny być najważniejsze, a nie to, że to są jakieś anegdoty po prostu. Znaczy taka polityka oparta o anegdotach i polityka oparta o to, że o właśnie tweety jakoś inspirowane anegdotami, to jest po prostu najgorsza rzecz, która może być, a w tym wszystkim unika po prostu inne sprawy.
13: Dwie rzeczy z tym związane, bo rzeczywiście jest realnym problemem to, że polskie firmy czasami, mówiąc delikatnie, w sposób niezbyt elegancki i niezbyt uczciwy są traktowane na rynku ukraińskim. Ja mam bardzo często spotkania z biznesem.
15: A Ukraińcy nie są zbyt elegancko czasem traktowani na polskim rynku.
14: Ale
15: nie
14: to jest wzajemność.
13: Nie o to mi chodzi, bo...
7: Na polskim rynku pracy dorzucę, bo to jest...
13: Nie, ale poczekajcie, to wy w ogóle już teraz mylicie różne ten i to można oczywiście tak mieszać i ten. Mi chodzi tylko o to, że rzeczywiście są firmy, polskie firmy od lat zaangażowane na rynku ukraińskim i cokolwiek mówić, Ukraina oczywiście jeszcze musi troszkę nad standardami też różnych przetargów popracować. Taka jest prawda. Ale większość zdecydowana polskich firm, które inwestują w Ukrainie, jest bardzo zadowolona. Jesteśmy tam bardzo dobrze postrzegani jako pracodawca. Mamy w niektórych dziedzinach po 60% rynku, jak na przykład Cersanit, który ma fabrykę, na którą zresztą została zaatakowana przez Rosjan i tam spadł też ten... No tak, ale też jest Fakro, o ile dobrze pamiętam, jest też kilka innych polskich firm, które jest PZU, który niedawno dokonał bardzo dużego
7: zakupu. No i teraz konsorcjum innych spółek.
13: I chcę powiedzieć, że oczywiście ten główny biznes bardzo dobrze działa. Zdarzają się jak w części też krajów Unii Europejskiej, czasami nieuczciwe potraktowania. Tam oczywiście w Ukrainie wpływ samorządu i ciągle polityki jest duży na ten. Nie miejmy tutaj złudzeń. No i chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że wczoraj na przykład przecież doszło do podpisania, po pierwsze w Gdańsku historycznie uruchomiono pierwsze transze z tej wielkiej pożyczki europejskiej, 90 miliardów euro, która blokowana była przez Viktora Orbana, szczęście Peter Modziar to odblokował po zmianie władzy na Węgrzech, więc pierwsze miliardy już płyną do Ukrainy, która tego potrzebuje. Po drugie, wielki kontrakt między Orlenem i Naftohazem na bardzo duże inwestycje wspólne. To jest bardzo konkretne, już nie mówię o innych. Ten taki symboliczny, wczoraj dzień był bardzo dobry i bardzo dobre wystąpienie i Donalda Tuska i Julii Sfrydenko, czyli premierki Ukrainy.
14: Tak, ty się zgadzam. Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, że potwierdzam to, co Romek powiedziałeś. I chciałem powiedzieć o jednej rzeczy dobrej i drugiej dobrej, czyli o tym, że jest takie uczucie...
7: Fajnie. Było to tak, bociana ziobał szpak, prawda?
14: Tak, ale wiecie co, ulga. Rozmawiałem wczoraj z przedstawicielami samorządów ze wschodniej Ukrainy, Charków i tak dalej, i tak dalej. Oni przyjechali i ich perspektywa mówią: my nie wiemy, dlaczego wy macie jakiś konflikt, nie? Między Polską a Ukrainą, między właściwie zachodnią Ukrainą, a centralną Polską. Mówi, bo my samorządy ukraińskie i polskie samorządy, on nie chciał wymieniać, mówi, my sobie świetnie radzimy, świetnie współpracujemy, bardzo konkretnie, nic nie ma żadnego konfliktu. I to jest jedna rzecz. Ludzie, którzy zajmują się konkretem, polityka to nie jest moim zdaniem konkret, ale to się możemy kiedyś pokłócić. Natomiast tutaj ja poczułem, że między tymi biznesem, samorządami, tam gdzie jest konkret i tam decyzja dotyczy konkretu, a nie ideologii czy pamięci, tam ludzie poczuli ulgę. Naprawdę, i pytałem się, nie wiem, 20 osób i wszyscy mówią, Boże, jakoś spokojnie się zrobiło, spokojniej, jakoś racjonalnie. I to jest w ogóle, moim zdaniem, to jest moje odczucie z tych rozmów, co jest oczywiście zagrożeniem, bo nie da się tak wyjść po tym wszystkim na ładnie i na biało, czerwono nawet, czy niebiesko-żółto, żółto-niebiesko. Natomiast to jest to, że zaraz zaczną się przetargi międzynarodowe, wiadomo, na dużą skalę, przez wszystkie te najbliższe lata. I teraz tu jest konkurencja między firmami ze świata, które mają potężne kapitały, dużo większe niż to, co my dysponujemy. I wyobraźcie sobie, że ktoś chce robić przetarg w Ukrainie. Robią przetarg, powiedzmy, na budowę drogi, elektrowni, no infrastrukturalny przetarg. To są duże pieniądze, potem obsługa tego, to są długofalowe relacje. I do wyboru jest, czy ma wygrać kanadyjska firma z same pieniądze, czy też polska firma. No i właściwie wartość tego kontraktu jest natychmiast, polska oferta będzie moim zdaniem przez jakiś czas obniżana ze względu na ryzyko polityczne. Po prostu, no bo weźmy ten Orlen.
7: Ja też mam takie super wrażenie, Jerzy, wiesz, że... Ale jest przepraszam, jeden... teraz powiem w lekkim cudzysłowie, że Jarosław Kaczyński czy prezydent Nawrocki są jakoś agentami korporacji niemieckich, którzy mają zniechęcić Ukraińców do kupowania w Polsce i zachęcić ich do kupowania gdzie indziej. Prawda? To jest, tak wygląda, jakby to było uparcie konsekwentnie realizowaną strategią polityczną. Teraz, przepraszam.
13: Ja tylko jeszcze króciutko, bo oczywiście to, co mówi Jerzy, oczywiście też będzie miało miejsce na pewno.
7: Ale
13: wiedziałem specjalnie.
7: Natomiast oczywiście dowiemy się zaraz po informacjach.
16: Reklama.
17: Startowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Natychmiast wyłaź z wody!
19: No ale co, Barbara? Rekin!
18: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem

Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed

0: Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny.

0: zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Mer Lwowa Andrzej Sadowy odpowiedział na słowa prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał go banderowcem. W tle jest sprawa polskiej firmy, która nie otrzymała wynagrodzenia za prace budowlane we Lwowie. Zdaniem Sadowego zapłacono za to, co faktycznie zostało zbudowane. Te incydenty nie odbiją się na drugim dniu kongresu dotyczącego odbudowy Ukrainy, zapewniła w TOK FM Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska.
4: Na konferencji nie było ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Andrzeja Sadowego. My zawsze będziemy stali po stronie polskich firm, dlatego z całą mocą chciałabym, żeby Państwo widzieli to dobre, co się dzieje podczas tego wydarzenia, żeby jednostkowe wydarzenie i jednostkowa wypowiedź nie przysłoniła nam wielkiego sukcesu.
3: W gdańskiej konferencji uczestniczy ponad 7 tysięcy osób z ponad 100 krajów. Afrykański upał dociera do Polski w weekend i w poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Już dziś w całym kraju będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie będzie można się schłodzić, mówi synoptyk Piotr Szuster.
5: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
3: W większości kraju obowiązują do jutra rano ostrzeżenia głównie drugiego stopnia, zapewne zostaną jutro przedłużone, bo upalnie według prognoz ma być do poniedziałku. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, niebezpieczne wyprzedzanie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Przed nami niedziela handlowa, co oznacza, że duże sklepy i centra handlowe będą otwarte. Kolejna taka niedziela dopiero pod koniec wakacji 30 sierpnia. Upały stają się faktem. Te gorące liczby to 32 stopnie dziś w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 33 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Poznaniu. Nieco chłodniej na północy, w Gdańsku 28 stopni. Przez cały dzień słonecznie i bez opadów.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz dokładnie 43,5 minuty po 8 i wracamy do rozmowy komentatorów Agnieszka Wiśniewska, Jerzy Wójcik i Roman Imielski, który teraz ujawni Państwu...
7: Jest prawdopodobną tajemnicę, bo Jerzy mówił tutaj oczywiście o wielkim kapitale, którym mają firmy zachodnie, które też ostrzą sobie zęby na odbudowę Ukrainy. Mówię tak trochę kolokwialnie, ostrzą sobie zęby, bo wiele z tych firm też międzynarodowych, jak na przykład firmy kanadyjskie, uważa, że to po prostu trzeba zrobić. No oczywiście na to musi to się opłacać, trzeba zrobić. Pamiętajmy, że na przykład w Kanadzie jest największa diaspora ukraińska, jeśli chodzi o cały świat. Ale Polska, i to wszyscy podkreślają, również ci przedstawiciele biznesu zachodniego, ma bardzo dużą przewagę nad tymi firmami, to znaczy doskonale zna rynek ukraiński, doskonale zna mentalność Ukraińców, jesteśmy im bliscy kulturowo i bardzo często się zdarza tak, że jeśli nawet firma z zachodu prowadzi inwestycje, wygrywa przetargi jakieś, prowadzi inwestycje w Ukrainie, to podzleca. Bardzo często są podzleca polskim firmom. To jest naprawdę know-how, który
6: no
7: mamy.
6: W Polsce też tak jest, że
7: oczywiście
6: zagraniczne firmy wygrywają nasze
7: kontrakty. Poza tym od pewnego czasu rzeczywiście bardzo poważnie traktujemy rynek ukraiński, to znaczy mamy tam swój bank już, to jest Credo Bank, który jest, reasekuruje też, czy wspomaga nie te największe inwestycje, ale takie właśnie powiedzmy średnie przedsiębiorstwa.
8: Pół miliona klientów mają, także to tak, jest tak. Mega. Ja wczoraj z Kubą rozmawiałem z Karnowskim i to on był, przepraszam, tylko żeby tam, Romku, uchwycić twój wątek i zaraz ci oddam. Chodzi o to, że wczoraj pytałem Kubę Karnowskiego, który rezyduje
7: w Polsce. Jakub Karnowski jest prezesem Credo Banku.
8: Tak, Credo Banku. I on mówi, ja mówię, Kub, jak, panie prezesie,
7: rezyduje
8: mówię,
7: w Lwowie zresztą.
8: Tak, rezyduje w Lwowie. I mówię, jakie jest napięcie? Jak ty to czytasz wszystko? Bo on tam wszystkich tych panelowych spotkaniach, no najgęstszych, bierze udział, a on mówi, słuchaj, znaczy wbrew temu, czego się wielu spodziewało, Policja była bezrobotna wczoraj, a było tej policji dużo. Mówi, naprawdę coś się zmienia. Ale powiem wam jeszcze jedną rzecz. Żart, dowcip, który tutaj wczoraj słyszałem, że w Polsce powinno być zakazane słowo dotyczące pogody, upał. Nie można mówić w Polsce upał. Że to jest zakazane słowo.
1: Także, a jaka jest propozycja?
8: To może skwar. Ukrop. Też skwar. Źle.
7: Ale ukrop skwar. Nie może być, skwar.
8: Nie może być. Znaczy po prostu
7: polskie jest PiS, słowo, dobre.
8: Centrum Ideologiczne PiS i Komunikacyjne pracuje nad słownikiem.
7: Ale chcę też jeszcze jedną rzecz dodać, bo na przykład też Polski Fundusz Rozwoju też pana poważnie zajął się wsparciem polskich firm i programem dla firm, które chcą inwestować w Ukrainie. Więc ze strony rządowej mamy całkiem dobre kontakty, mimo tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie, bo jedno słowo to jest retoryka oczywiście i te gesty różne, które się pojawiają, które są niedobre, no ale
1: zaraz
7: generalnie
1: do tego przejdziemy, bo biznes kończy się wsparcie dla Ukraińców, prawda?
9: To jest w ogóle niezwykła sytuacja, że bo rozmawiamy o tym, jesteśmy w trakcie wielkiej konferencji, na której rozmawia się o wielkich inwestycjach, kontraktach, współpracach polsko-ukraińskich i w tym samym momencie wsparcie dla Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. To są najczęściej, nie wiem, starsze osoby, które tu nie pracują, nie mają szans pracy, bo są na przykład już
8: chore. Często, naprawdę.
9: Tak, to są matki z dziećmi i te osoby, które przebywały w ośrodkach po prostu. I to, nie są jakieś wypasione warunki.
8: To jest warunki, dla rządu polskiego i
9: tylko
8: ukraińskiego,
9: to są rzeczywiście.
8: Ja uważam, wiesz?
9: Jacek, ktoś dzwoni do ciebie. Nie odbieraj.
1: Pozdrawiam, ale nie mogę teraz rozmawiać.
9: Ale serio. I to jest sytuacja, w której to naprawdę nie są osoby, które mieszkają w jakichś wypasionych warunkach. To nie są też, to jest kilka tysięcy osób, które dostawały do tej pory wsparcie.
1: Dobra, Aga, zadam brutalne pytanie. Ta wojna była próbą moralną dla nas i mam wrażenie, że na początku przeszliśmy ją bardzo dobrze. Czy teraz nie stała się przypadkiem biznesem przede wszystkim? Bo mam wrażenie, że to przesunięcie, że też to, co nieszczęśliwe słowa pana Sikorskiego, nieszczęśliwe słowa pana Wiewióra, okropne słowa Kaczyńskiego, że to wszystko trochę jest, należy już nie do tego porządku empatii i moralności, tylko do porządku biznesu.
9: Nie, tu się nie zgadzam. Rzeczywiście te pierwsze odruchy to były odruchy takiego po prostu, no wiecie, takiego szoku moralnego i rzeczywiście odruchu empatii, ale później też pamiętajmy, ja pewnie nie lubię tych argumentów, kiedy też o tym rozmawialiśmy, tych argumentów, że tutaj Ukraińcy pracują, tutaj Ukraińcy płacą podatki, tutaj Ukraińcy dorzucają się do naszego wspólnego
1: portfela. To się stopniowo zamieniało.
9: I to się zmieniało, więc można by powiedzieć, że to były trochę odruchy empatii, odruchy też takie biznesowe, ekonomiczne i takie myślenie, co nam się opłaca, co nie opłaca. To się może też mieszać. To też jest okej, żeby mówić o jednym i drugim. To, co mamy dzisiaj, to jest po prostu odruch walki politycznej, takiego pomysłu, na czym można zrobić kapitał polityczny, jakieś lajki, kliki, w ogóle nie myśląc i tutaj argument empatyczny, i argument prawno-człowieczy, i też argument ekonomiczny. Naprawdę, jak policzymy koszty tego, żeby pomóc... Znaczy, rozumiecie, że jesteśmy w sytuacji, w której za chwilę do starszych ludzi będziemy na ulicę wyrzucać. Jest
8: 30 koszt polityczny jedyny się liczy, a nie koszt ludzki. Koszt ludzki dla polityków nie istnieje. Niestety.
7: Natomiast ja chciałem tutaj wrócić do tego, co powiedział Jacek, bo mówił, że teraz zamieniła się w biznes ta wojna. Ja generalnie mogę powiedzieć słowa, które są takim trochę trywialne, ale generalnie wojna jest biznesem, a aczkolwiek ta wojna jest biznesem szczególnym, bo pamiętajmy, że jeszcze Stany Zjednoczone za rządów Joe'ego Bidena i też Unia Europejska przez cały czas i świat, takie państwa jak Korea właśnie, jak Japonia, jak Australia, jak Kanada, pomagają w sposób bezinteresowny często Ukrainie i Polska również. Oczywiście, że do tego dochodzą te sprawy biznesowe.
1: Pytam, czy nie zmieniają się proporcje, prawda?
7: Czy one się i musiały zmienić, prawdę mówiąc, po jakimś czasie. Może. Musiały się zmienić, dlatego że ciągle nie mogliśmy tylko jechać na tej empatii. Ale ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, bo uczestnicząc w wielu konferencjach polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich, na które jestem zapraszany, tam często pada w ostatnim, szczególnie 12 miesiącach, takie są, ale jak to jest, że tak się tragicznie właśnie teraz postrzegacie Ukraińców, odnosicie się do Ukraińców w Polsce i tam ciągle słyszymy, że ktoś kogoś tam zaatakował i tak dalej. Ja mówię, oczywiście, że są to haniebne rzeczy, które się dzieją, no pobicia chociażby nastolatków no tu tak, w Warszawie, ale na skalę obecności tutaj Ukraińców, Ukrainek i Ukraińców w naszym kraju, to ciągle są incydenty. To i tak jest nieprawdopodobne, jak te 1,5 miliona osób zostało zasymilowanych, jak to jest dla nich dobre miejsce do życia. I druga rzecz jest taka, ale że oczywiście nadchodzi fala. Ja nie jestem ślepy, wiem, że się zmieniło i będzie gorzej. Że będzie gorzej, dlatego że idą wybory i będzie z każdym miesiącem gorzej.
9: Ale też dlatego, że taka atmosfera też utrudnia rozmowę i utrudnia mówienie. My właśnie skończyliśmy w Instytucie Krytyki Politycznej raport, to będzie reklama w przyszłym tygodniu premiera. To była seria wywiadów z Ukraińcami, Ukrainkami, którzy mieszkają w Polsce i o tym, jak są traktowani. Ja, ponieważ spotykałam te osoby, bo one przychodziły po prostu do redakcji na te dłuższe wywiady i to było niesamowite. Wiecie, ktoś mówi, nie wiem, Polska wspaniały kraj, po prostu pięknie mi się tu mieszka, w ogóle super. Już w 15 mieszkanie wynajmuję, w ogóle bardzo fajne, 14 mnie wywalili, bo jestem Ukrainką. I myślę sobie, i to było widać w tych rozmowach, bardzo czekam też na ten raport, w tych rozmowach, że przez bardzo długo osoby, z którymi rozmawialiśmy, rzeczywiście nie mówiły wprost, albo nawet nie chciały wypowiedzieć.
1: Tu we wtorek była Alina Makarczuk, właśnie... tak? I opowiadała wstrząsającą historię o innej Ukraińce, która dla swojej mamy napisała taką karteczkę, na której jest napisane tam proszę mnie nie obrażać i nie atakować, to jest przestępstwo z artykułu tam jakiegoś i jakiegoś, no i tak dalej. I ona nosi tę karteczkę w torebce ze sobą cały dzień, taka pani już w sile wieku, tak? I na wszelki wypadek jej używa. To nie jest to, że ona ją nosi tak po prostu jak relikwię. Ona ją i używa, kiedy ją atakują. Zobaczcie, bo nam się wydaje, że to są incydenty, bo my wiemy tylko o tym, jak kogoś zrzucą z mostu, albo jak ofiara trafi do szpitala, prawda? Ale ta atmosfera, to naprawdę jest coś zupełnie...
7: Znaczy, że gęstnieje, to przecież nikt tego nie ukrywa, no to... dlatego jest oczywiste, tak? I tutaj duża odpowiedzialność jest też polityków, mediów również. Ja trochę tutaj prywaty zrobię, udało nam się opublikować w kilkudziesięciu mediach.
1: To też nie jest reklama.
7: W kilkudziesięciu mediach polskich i ukraińskich wspólny apel, który my byliśmy na ECTRAM jako Gazeta Wyborcza w szalonym tempie robiony i tak dalej w ogóle, więc bardzo się cieszę, że to się udało, bo też poszczególnie po stronie ukraińskiej
1: ukazało
7: się to
1: w lokalnych mediach. W TOK FM.
7: No mam nadzieję,
8: że ja nie jestem wielkim wielbicielem podchodzenia do tych relacji w sposób tylko biznesowy, ale wiecie co, uważam, że to jest to naprawdę, to działa, to nie rozwiązuje wszystkich problemów. W tych relacjach zawsze będą problemy, jak to między ludźmi. Ale to działa. I to działa, co jest dla mnie niesamowitą rzeczą, to jest ten jakby konkret, że ludzie muszą odnieść, chcą razem zarobić, przetrwać, czy chcą się bić. Ale mogę jeszcze, mogę powiedzieć jedną krótką, przejmującą historię, która mnie spotkała.
1: 42 sekundy.
8: Niedaleko Zaleszczy, gdzie rząd polski w 1939 roku uciekł.
7: Były Kuty.
8: No dobrze, Robert, Kuty, nie Kuty, na cztery buty, no wiadomo, że blisko. Chodzi o to, że pojechałem tam z jakimiś darami, sprzętem do domu dziecka. 400 dzieci z terenów przyfrontowych, ofiary, sieroty, wyobraźcie sobie, straciły dom, wszystko, rodziców i w jednym miejscu. I tam ludzie z całej Europy zbudowali, to się nazywa Miasto Dobra, taka osada. I spędziłem z tymi dziećmi cały dzień. Znaczy, ile ja dobra doświadczyłem od tych dzieci, to w ogóle myślę, że wystarczy mi na 100 lat jeszcze, gdybym żył. I one, te dzieci, chciały się tam, bo rozmawiamy w różnym wieku. I wszyscy mnie pytają, a jak jest po polsku miłość? Albo jak wygląda jeden groszy po polsku? Jak wygląda polski groszy? A jak wygląda Warszawa? I mówią, i potem przez cały... Ja tam nie pojechałem nic innego, tylko żeby zawieźć coś dobrego i po prostu i pobyć z nimi. Na koniec dzieciaki podchodzą. Jeden chłopiec, którego wszyscy mówili, że jest małym usykiem, bo był takim bokserem, takim zadziornym.
1: 4 sekundy.
8: Mówi do mnie, mówi, Jurcik, wracaj do nas. I to jest też ta relacja. Ona cały czas trwa. I od nas zależy, jaka będzie. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za tą historię. Ona naprawdę jest piękna i bardzo, bardzo budująca, bo to zło, już nie wiem, nie będę szukał słów dalszych.
9: Dobrym zwycięży.
1: Tak, że właśnie ono się zwycięża program. Przez dobro. I na Kaczyńskiego też nie ma lepszego sposobu i na wszystkich innych, których, jak to pięknie ujęła Renata Mielkowska-Norkienę, którzy zaczynają mówić do nas Putinem, chociaż mówią po polsku. To naprawdę jest coraz częstsze i mam wrażenie, że przez dobro można to, ale też przez uświadamianie, bo myślę, że wiele osób, które zaczynają mówić Putinem, w ogóle sobie z tego nie zdaje sprawy.
10: Oczywiście.
1: Że nasiąkają tym językiem.
10: Na tym to, na czym ta trucizna polega, że jest niewidoczna, a przenika.
1: No więc właśnie, więc oby nie przenikała. Bardzo wam dziękuję za ten poranek.
9: Dziękujemy.
1: Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski, Jerzy Wójcik, Sestry EU. Na stronach Sestry EU można podpisać formę nadania obywatelskiego orderu przyszłości Wołodymowi.
7: Nie, narodowi ukraińskiemu i Wołodymorowi.
1: Dobra.
7: Wołańskiemu.
10: Tak jest.
1: Dzięki
10: tak
1: za korektę. Jakbyście państwo chcieli, sestry.eu. Jacek Żakowski, żegnam się do przyszłego piątku, a ten piątkowy poranek wydawali Maciej Jarzop i Kuba Żebrowski. Program zrealizował Krzysztof Olesiewicz. O 9:00 informacje TOK FM. Po nich Owczarek, na który zaprosi za chwilę Cezary Łasiczka. Do usłyszenia.
10: Do usłyszenia. Dobrego dnia.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Za chwileczkę Owczarek, a tam zastanowimy się nad tym, dlaczego nie potrafimy przewidzieć trzęsień ziemi. Świetnie dajemy sobie radę z pogodą, śledzimy trajektorię huraganów, a nawet potrafimy z pewnym wyprzedzeniem ostrzec przed erupcją wulkanu. A jednak trzęsienia ziemi nie dają się przewidzieć. Dlaczego? O tym za chwileczkę opowie ekspert z Państwowego Instytutu Geologicznego.
12: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
13: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
12: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Reklama.
15: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
16: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Czy będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy? Wczoraj zawiązała się stołeczna operacja referendalna. Trwają akcje ratunkowe po środowych trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Nazywano go pamięcią świata, który uległ zagładzie. Dziś setna rocznica urodzin Mariana Turskiego. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Inicjatywa przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy nie ma na razie poparcia w żadnej sile politycznej w stolicy. Wykluczyła je także w poranku TOK FM Agata Diduszko-Zyglewska, przewodnicząca radnych z Lewicy.
7: Myślę, że nie chciałabym popierać żadnych inicjatyw proponowanych przez skrajną prawicę i przez prawicę, ponieważ nie ufam, że one służą dobru publicznemu. Nie mam w tej chwili poczucia, że potrzebujemy w tej chwili odwoływać prezydenta miasta.
6: Przeciwnicy Rafała Trzaskowskiego muszą zebrać ponad 132 tysiące podpisów. Próg ważności referendum wynosi 35%. Stołeczna operacja referendalna została zainaugurowana wczoraj, tuż przed sesją Rady Warszawy, podczas której radni decydowali, czy udzielić prezydentowi stolicy absolutorium. Posiedzenie zdominował temat afery w Szpitalu Południowym, a opozycja zarzucała Trzaskowskiemu i rządzącej miastem koalicji próbę zamiatania sprawy pod dywan. Ostatecznie prezydent Warszawy po blisko 15 godzinach przed pierwszą w nocy uzyskał absolutorium za sprawą głosów Koalicji Obywatelskiej. O czym więcej Tomasz Węski.
8: Opozycja chciała wiedzieć m.in. czy radni z KO korzystali z tak zwanego saloniku VIP w Szpitalu Południowym.
9: No nie może być tak, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej.
8: Mówił radny PiS Dariusz Figura. Tak PiS, jak i klub Lewicy oraz Miasto Jest Nasze zwracał uwagę, że wyjaśnieniem afery ma się zająć komisja rewizyjna w większości złożona z radnych KO. To absurd, mówił radny Jan Mencwal.
10: Ale my takich hucpy i udawania przed mieszkańcami, że państwo chcecie coś skontrolować, my nie będziemy tego firmować.
8: Rafał Trzaskowski bronił się, że sprawę wyjaśniają prokuratura i NFZ, a sama afera ma charakter medialny.
11: Nie ma w tej chwili faktów w tej sprawie, bo one są wyjaśniane.
8: W lipcu ma ruszyć zbiórka podpisów pod referendum o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta, mówi Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
12: To, co zobaczyliśmy ostatnio w Szpitalu Południowym, to jest tylko wierzchołek góry lodowej.
8: Lekarz, który sygnalizował nieprawidłowości w szpitalu, ma zostać ponownie przesłuchany przez prokuratora. W poniedziałek. Tomasz Węskę, TOK FM.
6: Dziś koniec roku szkolnego. Świadectwo dla ministra edukacji Barbary Nowackiej przygotowała akcja uczniowska. Jak mówił w poranku TOK FM jej założyciel Paweł Mrozek, uczniowie wystawili ministrze świadectwo z czarnym paskiem. Dokument jest związany z raportem edukacyjnym zawierającym kompleksową ocenę działań resortu kierowanego przez Nowacką.
13: Tak się szkoły w żaden sposób nie zmieni. Bardzo nam przykro wystawiając takie świadectwo. I właśnie co ciekawe, nie wystawiliśmy tutaj ani biało-czerwonego paska, ani jakiegokolwiek innego paska, tylko czarny pasek, bo to jest niestety wstęp do tego, że za chwilę może być pogrzeb naszej edukacji, naszego systemu edukacji.
6: Akcja uczniowska od roku zabiega o spotkanie z ministrą edukacji. Wcześniej uczniowie wzywali ją do dymisji. Przedstawiciele organizacji nie zgadzają się, by już od września obowiązywał zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj po południu zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. To ordynator gastroskopii, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Ordynator własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach szpitala. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych zostało ponad 4000 osób, o czym teraz więcej Tomasz Orchowski.
4: Akcje ratunkowe trwają. W Caracas i nadmorskim La Guaira, jak donosi BBC, wciąż słychać ludzi wołających o pomoc spod gruzów zawalonych budynków. Pomoc do Wenezueli płynie z całego świata. Gotowość wsparcia wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przejęliśmy Wenezuelę w niespełna jeden dzień. Ropa płynie, świetnie się z nimi dogadujemy. Swoją drogą zamierzamy im pomóc w związku z tym potężnym trzęsieniem ziemi. Wstrząsy w Wenezueli nastąpiły w środę wieczorem. Pierwsze trzęsienie miało magnitudę ponad 7. Kilkadziesiąt sekund później nastąpił jeszcze silniejszy wstrząs. Tomasz Orchowski, TOK FM.
6: Amerykańscy sejsmolodzy przekazali, że były to najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Świadek epok, były więzień Auschwitz, dziennikarz i historyk, wieloletni redaktor tygodnika Polityka. Nazywano go pamięcią świata, który uległ zagładzie. Dziś mija setna rocznica urodzin Mariana Turskiego. Jego postać przybliża w książce Nieobojętny 100 portretów Mariana Turskiego, dziennikarz i publicysta, a także przyjaciel Turskiego Marek Zając.
14: W swoim ostatnim wielkim wystąpieniu tuż przed śmiercią na 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Marian miał dla świata, dla nas wszystkich jedno przesłanie. Niesamowite. Nie bać się wcale. Jak załamiemy ręce, jak damy się sparaliżować strachowi i bezsilności, wtedy zwycięstwo zła będzie totalne. Nie bać się wcale. Po to był.
6: Cała rozmowa z Markiem Zającem o Marianie Turskim dziś w Kulturze Osobistej po 11.40. 32 stopnie pokażą dziś termometry w Warszawie, w Łodzi i w Lublinie, 33 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Poznaniu. Nieco chłodniej będzie na północy, w Gdańsku 28, przez cały dzień słonecznie i bez opadów.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Trzęsienia ziemi. Z jakiegoś powodu nie udaje nam się przewidywać trzęsień ziemi. Świetnie dajemy sobie radę z pogodą, z huraganami. Nawet potrafimy z pewnym wyprzedzeniem ostrzec przed erupcją wulkanu. A trzęsienia ziemi wymykają nam się. Dlaczego nie potrafimy przewidywać trzęsień ziemi? Być może... Jestem pewny, że tak. Odpowiedź na to pytanie zna pan dr Andrzej Głuszyński, kierownik Zakładu Geofizyki, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, kłaniam się.
15: Pogoda okej, wulkany okej, trzęsienie ziemi.
16: No niestety, współczesna nauka nie pozwala nam dotychczas na skuteczne przewidywanie trzęsień ziemi. Próbujemy robić progres, próbujemy badać to dużym nakładem środków i sił, natomiast dotychczas niestety nam się to nie udaje. I nie możemy przewidzieć, kiedy dokładnie nastąpi trzęsienie ziemi. Możemy powiedzieć i określić, w których miejscach ono nastąpi i mniej więcej o jakiej sile, ale niestety dokładnej daty chyba nie ma takiej osoby współcześnie, żeby ktoś powiedział.
15: Ale czy to jest, nie wiem, brak odpowiedniej... Użyję słowa rozdzielczości urządzeń pomiarowych, czy jest tak, że sama fizyka pękania skał na głębokości kilku czy kilkunastu kilometrów jest tak chaotyczna i nieprzewidywalna, że...
16: To jest chyba miks wielu przyczyn, wielu powodów. Geologia zazwyczaj, chociaż dla większości osób to jest trochę... tematyka bardzo odległa, to geologia jest bardzo skomplikowana. Szczególnie w tych strefach, gdzie mamy trzęsienia ziemi. Te trzęsienia ziemi są związane z uskokami tektonicznymi, czyli można powiedzieć takim przerwaniem ciągłości skał pod ziemią. Trzęsienia ziemi występują na różnych głębokościach. One mogą być od kilku kilometrów, od 10 do kilometrów kilkuset, nawet tam 300 ponad kilometrów. A musimy sobie wyobrazić, że otwory wiertnicze, które w tym momencie wiercimy, one maksymalnie mają tam kilka kilometrów. Najgłębszy to jest tam ponad 12 kilometrów, ale zazwyczaj nie robi się taki głęboki. To są kilkukilometrowe otwory. Koszt takiego jednego otworu to jest kilkaset milionów złotych. Co, tak myślę przynajmniej. Wszystko zależy od badań, które chcemy tam wykonać. I niestety, żeby dobrze zbadać strefę tektoniczną, której może wystąpić uskok, powinniśmy wykonać tak naprawdę bardzo dużo otworów wiertniczych, w nich zainstalować urządzenia do pomiarów naprężeń i próbować mierzyć, jak, w którym kierunku i gdzie dochodzi do ściskania. Natomiast to jest to bardzo kosztowne. Są robione testy, szczególnie tam w Kalifornii przy uskoku San Andreas, który jest najbardziej znanym uskokiem powodującym trzęsienia ziemi. Jest to badane, ale tak jak powiedziałem, w tym momencie koszty są bardzo trudne, żeby to określić. To jest najbardziej skuteczna metoda do pomiarów.
15: Technologicznie jesteśmy w stanie wiercić się do głębokości, nie wiem, 100 kilometrów albo 200?
16: Nie. To wiertło by się stopiło, przypuszczam, na kilkunastu kilometrów. Wszystko zależy oczywiście od regionu, ale te 12 kilometrów, które było na Półwyspie Kolskim przez Rosjan odwiercone, chyba w tym momencie nikt nie zamierza pobić tego. To jest pewne maksimum. Poza tym, no, tak jak powiedziałem, to są bardzo kosztowne rzeczy.
15: Ale nawet gdyby, powiedzmy, Elon Musk powiedział, dobra, daję całe bogactwo, wierćcie, to rozumiem, że technicznie to by nam się nie udało?
16: Według mojej wiedzy raczej by się to nie udało. Na tak kilkunastu kilometrach pewnie byśmy musieli dać spokój ze względów technicznych. Ale kto wie, technologia idzie do przodu, więc może i takie szalone pomysły przyjdą kiedyś do głowy.
15: Wenezuela, tam jest, zdaje się, taka dość skomplikowana strefa, bo tam jest chyba płyta karaibska i południowoamerykańska i tam jeszcze, nie wiem, uskok z Bocono i San Sebastian. I dlaczego akurat te uskoki takie niszczycielskie wstrząsy generują?
16: Tak jak pan powiedział, to jest ciekawa sytuacja tektoniczna, geotektoniczna. Musimy też wiedzieć, że około 90% wszystkich trzęsień ziemi, które rejestrujemy obecnie, to są związane, one występują na granicach płyt tektonicznych. I właśnie tam na północy Wenezueli przebiega kontakt dwóch płyt, płyty karaibskiej wspomnianej przez pana i południowoamerykańskiej. I ta płyta karaibska przesuwa się w kierunku wschodnim z prędkością około tam 20 mm rocznie, czyli troszkę wolniej niż rosną nam paznokcie u rąk. I ten...
15: Jeszcze obciąłem sobie. Tak, no tak. Gdyby płyta się cofnęła, to w związku z tym byłoby dobrze.
16: Tak. Więc tam dochodzi do gromadzenia tych naprężeń właśnie w strefach uskokowych i w pewnym momencie, kiedy to naprężenie jest rozładowane, czyli dochodzi do przeskoku skał na uskoku, dochodzi do trzęsienia ziemi. I takie właśnie trzęsienie ziemi, bądź dwa trzęsienia ziemi, bo to jest to w tym momencie analizowane, nastąpiły w Wenezueli.
15: Czyli dublet.
16: Tak jest nazywany jako dublet profesjonalnie, chociaż świeże analizy wskazują też, że mogło to być jedno trzęsienie, tylko po prostu rozłożone trochę w czasie, bo te 40 sekund, 39 czy jest różnicy między jednym a drugim, to może być tak naprawdę jedno trzęsienie, które jest rozłożone troszeczkę w czasie na różne segmenty, ale to będzie analizowane szczegółowo przez naukowców przez najbliższe tygodnie, miesiące.
15: A skoro mówimy o analizowaniu rzeczy przez naukowców w takiej, powiedziałbym, nieprofesjonalnej przestrzeni, pojawiają się od czasu do czasu takie teorie o znakach wyprzedzających. Nie wiem, dziwne zachowanie zwierząt, emisja radonu, jakieś anomalie elektromagnetyczne w atmosferze. Na ile to są, powiedziałbym, dobre tropy, a na ile to jest taka przestrzeń trochę mitu, wyobraźni, nie powiem, że fake newsów, bo to nie, chyba nie o to chodzi, tylko takiej próby może okiełznania nieznanego, nazwania niezrozumianego.
16: Właśnie być może przez to, że dotychczas nie potrafimy przewidywać tych trzęsień ziemi, to szukamy jakichkolwiek przesłanek, które by mogły nam w tym pomóc. Te elementy, które pan wymienił, raczej nie są elementami, które są powtarzalne, wiarygodne, na podstawie których możemy przewidywać trzęsienia ziemi. Co prawda są dokumentowane i chyba potwierdzone sytuacje, kiedy zwierzęta mogły się dziwnie zachowywać przed przyjściem trzęsienia ziemi. Natomiast to często jest tłumaczone tym, że być może zwierzęta mogą wyczuwać pewne fale, które dochodzą do powierzchni Ziemi jeszcze przed tą główną falą, czyli wyprzedzają to, czego ludzie nie czują, a zwierzęta czasem mogą to poczuć. Natomiast to nie jest powtarzalne. Zwierzęta cały czas się mogą dziwnie zachowywać i nie można powiedzieć, że to jest element taki, który na podstawie którego możemy budować przewidywanie trzęsień Ziemi.
15: No bo trzeba by określić, czym się ten rodzaj dziwności różni od innych rodzajów dziwności i teraz mieć te zwierzęta, kolokwialnie mówiąc, okablowane.
16: Tak.
15: I badać je codziennie.
16: A to są raczej pojedyncze przypadki, kiedy coś takiego mogło mieć miejsce, też pewnie częściowo niezweryfikowane naukowo. Mogą być też oczywiście takie sytuacje, kiedy te naprężenia w górotworze przy strefie uskokowej wzrastają, to może dochodzić na przykład do emanacji radonu zwiększonego, czyli gaz w głębi ziemi troszeczkę zwiększonej ilości się ulatnia i to mogą być też pewne przesłanki, natomiast to też nie jest taki element, który jest powtarzalny, bo geologia najczęściej jest bardzo zróżnicowana w różnych tych strefach tektonicznych, czyli w szczegółach trzeba przeanalizować każdy obiekt, który chcemy analizować.
15: Chyba warto powiedzieć, że mówiąc o przewidywaniu kolokwialnie trzęsień ziemi, należy chyba rozróżnić pomiędzy prognozowaniem, czyli podaniem w miarę dokładnego czasu, miejsca i siły z wyprzedzeniem. To tego nie potrafimy robić, ale potrafimy szacować ryzyko.
16: Tak, to tak jest. Wspomniane krawędzie płyt tektonicznych, no to są właśnie takie miejsca, gdzie tam się trzęsie cały czas. No wiemy, że takich trzęsień ziemi zarejestrowanych rocznie jest grubo ponad 100 tysięcy. Natomiast w skali tych trzęsień, które są już słabsze, jeszcze nie rejestrowane, to są

0: nastąpi tam trzęsienie ziemi o badanej magnitudzie. To tak samo tutaj w przypadku północnej Wenezueli, no, dotychczasowe dane historyczne i naukowe wskazywały, że jest to obszar, w którym może nastąpić tego typu trzęsienie ziemi, tylko oczywiście nie było pewne kiedy. I wtedy, tak jak pan powiedział, tworzy się pewne mapy ryzyka i na przykład jeżeli byśmy śledzili chociażby wypowiedzi prezydenta Trumpa, czy na podstawie amerykańskiej służby geologicznej, oni od razu podali, że przy tym trzęsieniu ziemi, przy tej gęstości zaludnienia, przy tego typu budowie, tam jest 40 parę procent szans, że to pochłonie ileś tam tysięcy ofiar, chyba powyżej 10 tysięcy ofiar, a 30% tam parę szans, że to będzie ofiar tyle, ile tysięcy. Więc takie mapy zagrożenia są robione i w tych strefach właśnie szczególnie zagrożonych należy próbować odpowiednio się przygotować do tego typu trzęsień ziemi.
1: No tak, ale to mamy inną, tak powiem, przestrzeń czasową, bo powiedzmy, nie wiem, mamy taką mapę ryzyka na, nie wiem, 30 czy 50 lat, także no właściwie to jest połowa życia człowieka, więc może to może być jutro, a to może być za 48 lat, więc tutaj, jak rozumiem, decyzje należą już do osób, które czasem mogą, a czasem nie mogą się przenieść z różnych powodów.
0: Tak jest, ale my jako społeczeństwo próbujemy się przygotować do tego typu sytuacji, stosując odpowiednie normy budowlane, czyli na przykład bardzo dobry Japonia, gdzie odpowiednie stosowane normy przy budownictwie powodują to, że nawet przy silnych trzęsieniach ziemi te budowle wytrzymują. Natomiast no, są przykłady też, no nie wiem, powiedzmy jak w Turcji czy w Syrii, to trzęsienie ziemi, które było kilka lat temu, gdzie przy...
1: Czy L'Aquila we Włoszech.
0: To są stare budynki, tak, więc to się wszystko posypało jak karty, jak karty, więc jak domki z kart. I więc spróbujemy przygotowywać się na tego typu trzęsienia ziemi, żeby być na tyle, ile to możliwe, gotowy. No tak jak pan wie, w Kalifornii od najmniejszego dzieciaka uczą, że jednym z podstawowych takich elementów plecaka jest co? Jest gwizdek.
1: Jest gwizdek, a jednym z podstawowych elementów samochodu jest to, żeby mieć zawsze zatankowane co najmniej do połowy.
0: Tak.
1: Żeby nie zjeżdżać poniżej połowy baku.
0: Tak.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za chwilę o 9.20. Gościem jest pan dr Andrzej Głuszyński, kierownik Zakładu Geofizyki, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Wracamy po informacjach.
2: Reklama.
3: Startowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
6: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16.20 w Radiu TOK FM.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9.20. Marta Perkuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś bez ostrzeżeń przed upałami tylko powiaty nadmorskie i tatrzańskie. W większości kraju obowiązują do jutra ostrzeżenia głównie drugiego stopnia. Zapewne zostaną jutro przedłużone, bo upalnie według prognoz ma być do poniedziałku. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś pokazać 34 stopnie. W weekend lokalnie może być około 40. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
9: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
8: We Wrocławiu dziś

0: maksymalnie 33 stopnie, podobnie w Poznaniu, w Warszawie 32. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Od jutra kierowcy aut osobowych jadący w dłuższą trasę będą mogli odetchnąć. Od 8 rano lewy pas na autostradach i ekspresówkach będzie wolny od ciężarówek. Zasady obowiązujące na drogach w Polsce zmieniają się za sprawą rządowego rozporządzenia. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania.
1: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej. Planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej. Planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
0: Mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Ćwiek. Tylko w województwie łódzkim w tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli. Powodem są między innymi niskie zarobki. Holandia-Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej mundialu. Awansował do niej także Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
2: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie. Mimo to, to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Nie zagraliśmy najlepiej, ale też nikomu nie mogę zarzucić braku zaangażowania czy tego, że nie dał z siebie wszystkiego. Pierwszej również nie mającej znaczenia porażki doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę i teraz czekają mecze z Marokiem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Gigantyczne upały powoli stają się faktem. 32 stopnie dzisiaj pokażą termometry w Warszawie, Łodzi i Lublinie. To oczywiście temperatura w cieniu. 33 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Poznaniu. 28 w Gdańsku. Tam nieco chłodniej. Przez cały dzień słonecznie i bez opadów. A teraz jeszcze raport smogowy. W Warszawie i w Starachowicach są miejsca z powietrzem gorszej jakości, ale na ogół w Polsce dziś dobre powietrze i bez smogu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Trzęsienia ziemi nas interesują. Dlaczego nie potrafimy ich przewidywać precyzyjnie, ale oczywiście to jest stan na dzisiaj. Są różnego rodzaju narzędzia, które być może pomogą nam w przyszłości. Gościem jest pan dr Andrzej Głuszyński, kierownik Zakładu Geofizyki, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Sztuczna inteligencja, no to wiadomo, słowo klucz do wszystkiego, ale skoncentrujmy się na pana dziedzinie, czyli uczenie maszynowe algorytmów do na przykład analizy szumu sejsmicznego. Czy to jest jakiś kierunek przyszłości? Czy sądzi pan, że szum sejsmiczny odpowiednio zarejestrowany, przetworzony i przeanalizowany może nam dać wcześniejszą informację? Czy to medialny szum bardziej niż sejsmiczny?
5: Tak, ta sztuczna inteligencja wdziera nam się do wszystkich aspektów naszego życia i również tutaj w przypadku analizy wstrząsów sejsmicznych jest ona stosowana coraz częściej. Są prowadzone badania w celu próby przewidywania wstrząsów sejsmicznych przy zastosowaniu sztucznej inteligencji. Ona jest bardzo przydatna właśnie przy próbie odszumienia zapisów i wyłapywania bardzo słabych wstrząsów sejsmicznych, które wcześniej były trudniejsze do wychwycenia. A przez to, że możemy troszeczkę więcej wiedzieć o tym górotworze, czyli to, że on nam się nawet leciutko gdzieś tam zaczyna trząść, może prowadzić do lepszego prognozowania i przewidywania trzęsienia ziemi, które mogło już wystąpić właśnie w skali już tam, nie wiem, kilku dni do przodu. Takie badania są stosowane, nadal jednak te wyniki są z dużą granicą błędu. Nawet jeżeli to jest, jedno z badań pokazuje, że około 70% udało się przewidzieć tego typu trzęsień ziemi w jakimś tam rejonie bodajże Chin. Ale nadal, jeżeli to jest 30% źle wskazywanych trzęsień ziemi, to jest bardzo duża granica, która takiego typu fałszywe alarmy powodują duże koszty społeczne i ekonomiczne. Więc jest to przyszłość, ale jeszcze dosyć daleka chyba.
4: To może w takim razie geodezja satelitarna, czyli radarowa interferometria INSAR, czyli mamy, jak rozumiem, bardzo dokładne pokazywanie, jak wybrzusza się albo przesuwa grunt pod uskokami, tak?
5: Pod uskokami, ale nie tylko. Dzięki takim stałym punktom, reperom, możemy wskazywać w skali milimetrów, powiedzmy, właśnie, czy coś nam się przesuwa w bok, czy idzie do góry. Najczęściej to są... ta interferometria wskazuje efekt już procesu, czyli efekt na przykład trzęsienia ziemi, że masy skalne się przesunęły o kilka centymetrów, powiedzmy, czy milimetrów w danym kierunku i możemy zobaczyć, gdzie doszło do przemieszczenia na uskoku, łatwiej śledzić wtedy uskoki i wskazać ich przebieg, coś, co normalnie nie możemy zobaczyć. W wyjątkowych przypadkach być może można przewidywać, że pewne odchylenia zapisów mogą wskazywać, że ten grunt zaczyna nam się lekko naprężać, przemieszczać i może dojść do większego wyzwolenia tej energii na danej strefie uskokowej, ale nadal to nie jest jeszcze taka metoda, która pozwalałaby nam wiarygodnie przewidywać.
4: To skoro nie potrafimy przewidzieć trzęsień ziemi, to jak teraz z perspektywy geofizycznej działają systemy wczesnego ostrzegania? Mówimy tutaj o systemach, które dają mieszkańcom kilka, może kilkanaście sekund?
5: Tak.
4: I to od czego zależy, kiedy jest kilka, kiedy kilkanaście czy kilkadziesiąt?
5: Od odległości, od ogniska trzęsienia ziemi. Te fale są różnego typu. Jedne rozchodzą się po powierzchni, jedne idą, powiedzmy, bezpośrednio do danego punktu i najpierw przychodzą fale, które nie są falami powierzchniowymi, czyli za pomocą sejsmometrów potrafimy te kilkanaście sekund, kilkadziesiąt sekund wcześniej odebrać falę i możemy wtedy określić, że za te kilkanaście właśnie sekund przyjdzie ta fala powierzchniowa.
4: Wydaje się, że to właściwie jest zero czasu.
5: Tak się wydaje, ale właśnie te nowoczesne technologie w krajach bardzo zurbanizowanych, patrz Japonia, gdzie są koleje wysokich prędkości, gdzie są reaktory atomowe, jądrowe, więc to pozwala im nawet te kilkanaście sekund wyłączyć, powiedzmy, tą szybką kolej i to pozwala potem lepiej się przygotować na nadchodzące trzęsienie, schować się pod biurko niektórym. Więc nawet te fale, które z tych trzęsień ziemi w Wenezueli, które właśnie miały miejsce, one dotarły również do nas, do Polski i to zajęło 12 minut. Powiedzmy, ta fala stamtąd, żeby doszła do nas, to jest taki mniej więcej czas. I to było oczywiście bardzo, bardzo słabe, tylko mierzalne na specjalnych instrumentach, nieodczuwalne dla człowieka.
4: Trzęsienia ziemi mogą mieć to swoje centrum głęboko albo płytko, które trzęsienia ziemi są bardziej, czy gorsze, które niszczą więcej, te, które są płytkie, czy które są głębokie?
5: Oczywiście te, które są płytciej zlokalizowane, czyli płytko zlokalizowane. Jeżeli trzęsienie ziemi występuje na głębokości, nie wiem, 300 km, 200 km, one zazwyczaj przy tej samej magnitudzie nie są tak niszczące na powierzchni terenu. Natomiast jeżeli coś występuje płytko, powiedzmy, to jest te 10 km, 20, to te fale znacznie bardziej uderzają w powierzchnię terenu, w infrastrukturę i sieją znacznie większe zniszczenia. I takie właśnie fale, takie właśnie trzęsienia ziemi miały miejsce tutaj w Wenezueli, gdzie one były bardzo płytko położone. To pierwsze szacuje się, że było położone na głębokości około 20 km, to drugie silniejsze w magnitudzie 7,5 na głębokości około 10 km. Stąd ta duża skala zniszczeń.
4: Polska jest krajem asejsmicznym, no ale też przecież mamy wstrząsy, które, że tak powiem, sami sobie aplikujemy. Myślę sobie o Zagłębiu Miedziowym albo Górnym Śląsku.
5: Tak, my jesteśmy rejonem asejsmicznym, ale nawet mimo tego występują niewielkie wstrząsy, naturalne wstrząsy sejsmiczne co jakiś czas. I my je też monitorujemy. To jest, powiedzmy, rejon tam Podhala jest najbardziej takim narażonym obszarem, ale to są słabe wstrząsy, raczej nie zagrażające infrastrukturze. One występują rzadko, mogą wystąpić raz na kilka lat. Natomiast jakby stałym elementem życia właśnie osób w rejonie kopalń podziemnych, czy to na Górnym Śląsku, czy w Lugomie, są wstrząsy indukowane przez działalność górniczą. One też nie są zazwyczaj silne, ta magnituda jest tam 2-3, bardzo rzadko może się zdarzyć coś powyżej 4. I nie są to niszczące. To jest jakby stały aspekt górnictwa. On nie jest tak bardzo przeszkadzający i przywykliśmy do tego. Monitorujemy też jako Państwowy Instytut Geologiczny, teraz na przykład w Sudetach, bardzo dokładnie wstrząsy sejsmiczne, gdzie potrafimy wyłapać nawet takie bardzo słabe o magnitudzie około 1,5, nawet poniżej 1. I to pozwala nam na lepsze rozpoznanie budowy geologicznej w tym obszarze. Właśnie określenie, gdzie są uskoki, jak to się może przemieszczać.
4: Przeżył pan kiedyś trzęsienie ziemi?
5: Nie. Chociaż przyznam, że jako geolog chciałbym, to może być trochę dziwne, ale nie.
4: Ja kiedyś przeżyłem, ale takie malutkie. Chyba około 5, magnituda 5. Mhm. Bo były w 2010, 2013 w Toronto były trzęsienia. Mhm. Ale to tak... To było zabawne, bo tak sobie siedziałem i nagle było takie wrażenie, jakby ktoś skakał gdzieś i po prostu wszystko się leciutko zatrząsło i już.
5: Tak.
4: Ale nic się nie wydarzyło. Na początku mówię, co to się w ogóle dzieje? Nagle trzęsienie ziemi. No ale oczywiście to żadna siła poza tym.
5: Tak, no i właśnie ludzie żyjący, nie mówię, że Toronto jest takim obszarem, bo to pewnie był tam wyjątek, ale w obszarach takich sejsmicznych, to dla nich to jest codzienność tego typu wstrząs.
4: Takie małe i większe. No może nigdy nie wiadomo, który...
5: Tak, że codzienność, ale one są dosyć częste i...
4: Czyli czekamy, aż się pojawi lepsza technologia, a na razie to, co możemy robić, to ci, którzy mieszkają na terenach szczególnie narażonych, jakaś czujność, czyli kilkanaście sekund, to może być nie tylko dla jednostki, ale także dla jakiegoś systemu typu kolej, na przykład dużych prędkości, także to się wszystko zatrzyma, jakieś krytyczne instalacje, no ale też każdy może, nie wiem, wyjść z domu, czy się schronić, czy pod biurkiem, no bo tu na nic innego nie ma miejsca. I budownictwo odpowiednie.
5: Tak, to są kluczowe elementy, żeby jak najlepiej zabezpieczyć się przed skutkami trzęsień ziemi, których nie możemy im ani zapobiec, ani dokładnie przewidzieć.
4: No dobrze, no to niech nam ten Państwowy Instytut Geologiczny mierzy tam wszystko, co trzeba.
5: Będziemy się starać.
4: Bardzo panu dziękuję. Pan doktor Andrzej Głuszyński, kierownik Zakładu Geofizyki, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, był gościem dzisiejszego programu. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego nie potrafimy przewidzieć trzęsienia ziemi, ale też dlaczego potrafimy oszacować ryzyko na różnych terenach. Oczywiście to są dwie różne rzeczy. To przewidywanie to jest coś, co chcielibyśmy wiedzieć, kiedy jakieś wydarzenie będzie miało miejsce dokładnie, czy też może w odstępie kilku dni. Tego nie potrafimy. Natomiast potrafimy w dużo większej strefie, czy odcinku czasowym przewidywać, dużo większym, to jest kilkadziesiąt lat, więc oczywiście to nie jest bardzo przydatne co do konkretnego, ale jest to przynajmniej jakaś wiedza. Bardzo panu dziękuję.
5: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Chciałbym, żebyśmy jak najrzadziej w tego typu tematach się spotykali, ale niestety na pewno będzie tego typu więcej.
4: Informacje TOK FM o 9.40. Po informacjach program EKG i Maciej Głogowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Będziemy pytać, jak te sieci elektroenergetyczne zniosą upały, wysokie temperatury.
4: No to jest kluczowe.
6: Ale... Jak my znosimy, to jedno, a jak sieci, to chyba też ważne.
4: To jest najważniejsze.
6: Albo bardzo ważne po prostu. Zapraszam do wysłuchania EKG po informacjach.
4: Ja także, informacje o 9.40.
7: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
8: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
9: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
10: Widać tam różnicę na korytarzach? Na przykład w czasie przerwy?
7: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Reklama.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
12: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
17: taniej masz. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
19: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
20: Dostaniesz coś za świadectwo?
21: No raczej, rabat od Media Expert.
20: Wow, też chcę!
21: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
20: Mega!
22: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
24: O.
23: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
24: O, a o ile?
23: 35 groszy taniej na litrze.
24: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
23: Tak.
24: A jak lemoniadę?
23: No też. To poprosimy.
24: Ale co?
23: Wszystko. Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
25: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
26: Skoda.
27: Kaufland jest
26: już w 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kaston takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
11: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację. TOK FM. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, był pod wpływem narkotyków. Potwierdziły to wstępne badania. Do ataku z użyciem ostrego narzędzia doszło wczoraj po południu. Poszkodowany został lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś pokazać 34 stopnie. W weekend lokalnie może być około 40. Podczas upałów szczególnie powinny uważać osoby przyjmujące leki na stałe. Wiele substancji stosowanych w leczeniu chorób kardiologicznych czy na przykład psychiatrycznych wchodzi w reakcję z promieniowaniem słonecznym, przypomina dr Luisa Marek-Józefowicz ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
1: Większa część leków ma działanie fototoksyczne albo fotoalergiczne i wtedy możemy mieć na skórze różne zmiany. Najczęściej to są zmiany rumieniowe, to są grudki, to są krostki, to są po prostu osutki polimorficzne tak zwane, czyli mamy wiele różnych zmian skórnych.
0: Podobne problemy mogą pojawić się również podczas przyjmowania w upał antybiotyków. Ze względu na gorąco niedzielne obchody rocznicy czerwca 56 w Poznaniu zostały przeniesione z placu imienia Adama Mickiewicza w centrum miasta do pobliskiej Auli Uniwersyteckiej. To kwestia bezpieczeństwa, mówi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
2: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
0: W uroczystościach udział weźmie Karol Nawrocki, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. Tropikalne upały, które obecnie nękają Europę, nie byłyby możliwe, gdyby nie zmiany klimatyczne. Wynika z badania Międzynarodowej Organizacji World Weather Attribution. Według niej w prawie 400 europejskich miastach został lub niebawem zostanie pobity rekord tak zwanego stresu termicznego. Naukowcy podkreślają, że obecne temperatury w Europie Zachodniej to najsilniejsza fala tropikalnych upałów kiedykolwiek odnotowana w tym regionie świata. Największy na Podkarpaciu Festiwal Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury, rozpoczął się w Rzeszowie. W programie czterodniowej imprezy znalazło się ponad 30 bezpłatnych wydarzeń artystycznych, czyli koncerty, wystawy, spektakle, pokazy i warsztaty. Wystąpią m.in. Ralf Kamiński i Marys Polski. Te wszystkie festiwalowe wydarzenia są bezpłatne. Nieco chłodniej będzie tylko na Podhalu i na północy nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą dziś 28 stopni, a w pozostałej części kraju ponad 30. Przez cały dzień będzie słonecznie i bez opadów.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
6: I jest 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. W naszym studiu pan Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dzień dobry, panie prezesie.
8: Dzień dobry.
6: Jak pan znosi upały?
8: Bardzo dobrze. Mam duże doświadczenie w znoszeniu upału, bo pracowałem szereg lat też w znacznie cieplejszych krajach niż Polska. Ale i nasz system całkiem nieźle te upały na razie znosi.
6: Domyślił się pan, że to jest oczywiście moje pytanie, jak nasz system sieci elektroenergetycznych te upały znosi już i co się będzie działo w weekend i tuż po weekendzie, kiedy te temperatury będą najwyższe i być może też jakiś pobór mocy też będzie wysoki. Jak to będzie?
8: Po pierwsze właśnie mamy to szczęście, że te ekstremalne upały przychodzą razem z weekendem. Czyli zapotrzebowanie będzie systemu energetycznego będzie niższe.
6: Bo wyjdziemy na przykład z biur.
8: Wchodzimy w weekend, czyli nie pracuje przemysł, tak? Nie pracuje większość biurowców, nie pracuje większość klimatyzacji w Polsce, bo klimatyzacje na ogół są właśnie w takich miejscach. Prawdziwie będzie handlowa niedziela, ale sądzę, że poradzimy sobie bez żadnego problemu. Poza tym to jest stosunkowo krótki okres, więc sytuacja hydrologiczna, czyli to, jak ile jest wody dla elektrowni konwencjonalnych, tej wody na razie jest wystarczająco dużo. Ona miejscami może być trochę ciepła i będziemy tam musieli wprowadzać specjalne regulacje, które powodują, że ta elektrownia będzie mogła wziąć nieco cieplejszą wodę niż zwykle, ale poza tym jesteśmy okej. No i fotowoltaika nas ratuje.
6: Dobrze, to tu postawmy kropkę, bo mam wrażenie, że to może być bardzo interesujące. Myślę, że nasze słuchaczki i słuchacze z wielu rzeczy zdają sobie sprawę, ale musimy też wziąć pod uwagę, że nie każdy jest ekspertem od sieci Dlaczego zwrócił pan uwagę na wodę? Woda chłodzi, tak?
8: Tak, co... woda chłodzi elektrownie konwencjonalne. Przede wszystkim mam na myśli te elektrownie, które pracują w tak zwanym cyklu otwartym, czyli pobierają wodę z rzek i oddają do rzeki, a nie w cyklu zamkniętym, czy ciągle używają tej samej wody. I kilka takich starszych jednostek w polskim systemie jest. To jest między innymi elektrownia Połaniec, elektrownia Kozienice. I te elektrownie rzeczywiście potrzebują dużo bieżącej wody. I dlatego mówiłem o wodzie. Ale my też możemy się dołożyć do tego, żeby sytuacja była stabilniejsza. My, to znaczy klienci, użytkownicy, chociażby... I jak ktoś ma w domu klimatyzację, to zachęcałbym do tego, żeby schładzać dom w trakcie dnia już, a nie dopiero wieczorem, bo w trakcie dnia mamy nadwyżki duże mocy z fotowoltaiki, a wieczorem ceny będą dużo wyższe, no i dostępność energii będzie też trochę mniejsza.
6: No ale schładzać wtedy, kiedy nas tam nie ma?
8: Dlaczego nie? To są wszystko urządzenia o dość dużej bezwładności. Dokładnie tak samo jest zimą z pompami ciepła. Tak samo pompa, przecież każdy budynek ma dużą bezwładność ciepła, cieplną.
6: Co to znaczy?
8: Czyli stosunkowo wolno się wychładza albo ogrzewa. Możemy go wcześniej nieco przechłodzić, żeby potem trzymać ten chłód przez następne godziny. No i to samo z ciepłem.
6: I sugerował pan, że ci, którzy mają tego typu możliwości i urządzenia, by korzystali z nich także w ciągu dnia, bo taniej i mniejsze zapotrzebowanie, tak?
8: Tak, musimy się do tego przyzwyczaić, że energetyka przyszłości, przez energetykę rozumiem nie tylko elektroenergetykę, tylko w ogóle zarządzanie energią przez nas jako obywateli, musi się zmienić w takim kierunku, żebyśmy jednak trochę to planowali. W końcu jak próbujemy pojechać z Warszawy do Torunia, to też rozpatrujemy różne opcje. Patrzymy, jakie są pociągi, patrzymy, czy bardziej nam się nie opłaca jechać samochodem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z energią powoli zaczyna być tak samo, bo wartość energii w czasie jest bardzo zmienna. Zależy to przede wszystkim właśnie od tego, na ile efektywnie w danych godzinach pracują źródła odnawialne. Część z nas już o tym wie, bo korzysta z takich cenników, z takich taryf firm energetycznych, które różnicują cenę. I wbrew pozorom, te osoby, które właśnie w te tak zwane taryfy dynamiczne wchodzą, na ogół bardzo oszczędzają. Nie oszczędzają energii, bo zużywają jej więcej niż zużywali do tej pory, ale oszczędzają pieniądze.
6: No dobrze, a jaka... Czy będzie? Chciałbym to zrozumieć i tak wspólnie z naszymi słuchaczkami i słuchaczami sobie wyobrazić. Czy ten nadchodzący weekend i tuż po weekendzie, no właśnie, jeśli w poniedziałek też będzie bardzo wysoka temperatura, część przemysłu mogłaby już wrócić, zaczął się sezon urlopowy, no ale jednak też biura będą działały, odpalą się te klimatyzacje. Co się będzie działo w ten weekend po waszej stronie, czyli PSE? Pan będzie siedział w pracy i obserwował jakiś wielki ekran? Czy gdzieś nie następuje jakieś wyłączenie? No, mamy te różne komunikaty bodaj o Francji, że jakieś wielu odbiorców...
8: Oczywiście będzie działać jak codziennie, jak każdego dnia, 24 godziny na dobę, punkt dowodzenia wszechświatem, jak my żartujemy, czyli Krajowa Dyspozycja Mocy. Ta Krajowa Dyspozycja Mocy zarządza całym systemem elektroenergetycznym, podgląda cały czas na bieżąco, co się w systemie dzieje, czy na przykład nie wypadnie nam jakaś linia, co się dzieje również za granicą, czy któryś z naszych sąsiadów nie ogłosi stanu zagrożenia, czy nie ogłosi jakiegoś nadzwyczajnego przypadku. Takie rzeczy mogą się zdarzyć, bo
6: stanu
8: jest bardzo...
6: zagrożenia związanego z systemem sieci energetycznej.
8: Tak jest. Czyli na przykład związanego z tym, że w niektórych krajach europejskich będzie jeszcze cieplej niż u nas. Już dzisiaj we Francji są temperatury rzędu 43-44 stopni i te temperatury powodują, że rzeczywiście tam ceny energii w godzinach wieczornych są ekstremalnie wysokie.
6: Kiedyś pamiętam, w 2015 roku była taka historia, wtedy dla nas w mediach to była do odrobienia kolejna lekcja, bo przez wiele lat tego nie doświadczyliśmy, któryś tam stopień zasilania.
8: 20.
6: 20. Ale wtedy sytuacja chyba też była inna, bo to, o czym pan już wcześniej wspominał, o tej wodzie brakującej, tam miało to kapitalne znaczenie.
8: Tak, po pierwsze dłużej były wysokie temperatury, w związku z czym już poziom wód w głównych rzekach bardzo spadł. Po drugie, w elektrowni Kozienice, która była jedną z kluczowych dla systemów, jest jedną z kluczowych dla systemu, teraz postawiono specjalne takie zapory, które piętrzą wodę i tej wody jest więcej. No ale najważniejsze są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia tak naprawdę zawsze lekko nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
6: I ta fotowoltaika nie ma, dla niej te upały nie mają żadnego znaczenia?
8: Mają znaczenie. Wbrew pozorom panele fotowoltaiczne nie lubią bardzo wysokiej temperatury. Ich efektywność jest nieco wyższa.
6: Te na dachu się nie chłodzą, bo nie mają jak się schłodzić.
8: Dokładnie tak. I przy takich ekstremalnych temperaturach ta efektywność jest nieco niższa, no ale mamy tego słońca, będziemy mieli tego słońca w bród i mamy rzeczywiście tej fotowoltaiki też już bardzo dużo, więc tutaj żadnych ubytków istotnych nie będzie.
6: Pan Grzegorz Onichimowski jest gościem magazynu EKG, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Rozmawiamy o tych kilkudziesięciu najbliższych godzinach, bo one są, wydaje się, jednak kluczowe. Czyli tak, nie przewiduje pan, by nasza sieć, jak to powiedzieć, była przeciążona?
8: Nie, nie przewidujemy. Oczywiście my jesteśmy pełni pokory wobec natury i różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale według wszystkich dostępnych nam prognoz sytuacja w polskim systemie elektroenergetycznym, jeśli chodzi o najbliższe dni, będzie stabilna. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że rzeczywiście dla tych biznesów i dla tych klientów indywidualnych, którzy używają tych zmiennych cen energii elektrycznej, te ceny wieczorem będą stosunkowo wysokie, więc warto na przykład niektóre czynności, które wymagają dużo energii, przesunąć na wcześniejsze godziny.
6: A wracając do... Trochę mi to nie daje spokoju, ale też nie po to, by szukać jakiejś sensacji, ale właśnie, by umieć sobie to wyobrazić i przewidywać. Minie weekend, w naturalny sposób wszyscy hamują, choć przypomniał pan na przykład o tej handlowej niedzieli. Przy okazji kolejna będzie pod koniec wakacji, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wrócimy w poniedziałek, większość osób wróci do pracy, wróci przemysł, wrócą biura i znów będzie wysoka temperatura i wysokie zapotrzebowanie na tę energię do pracy, do funkcjonowania w biurach. Co wtedy?
8: Tak jak już powiedziałem, tak jak do zmroku jesteśmy w miarę spokojni. Na dodatek w tej chwili jesteśmy w czerwcu, czyli dzień jest bardzo długi i rzeczywiście wczoraj jeszcze na przykład o godzinie 18 w dalszym ciągu największym z technologii nam dostępnych, tą, która dawała najwięcej energii, była fotowoltaika, czyli bardzo długi okres dnia. Zaspokajamy większość popytu na energię przy pomocy OZE i dopiero po zmroku sytuacja się zmienia i wtedy te źródła konwencjonalne muszą przede wszystkim wziąć na siebie cały ciężar. To będzie się zmieniało w najbliższych latach z magazynami energii, których przyłączamy coraz więcej do sieci. Pierwsze już 3 duże magazyny w polskim systemie są. I tak jak w kilku innych, na wielu, wielu innych rynkach, tak jak na przykład Kalifornia czy Teksas, to po takim słonecznym dniu de facto ta fotowoltaika w cudzysłowie działa jeszcze przez kilka następnych godzin, do 22, do 23. Właśnie
6: to się
8: poprzez
6: udało
8: magazyny.
6: Wytworzyć, zostało zmagazynowane i wraca do systemu.
8: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I rzeczywiście te systemy w dużej mierze korzystają z fotowoltaiki nawet wtedy, kiedy słońce zajdzie. Czasem właśnie odpowiedź dla tych, którzy mówią, no a co będzie, jak zachodzi słońce? No właśnie w krótkim okresie pomagają magazyny, w dłuższym potrzebujemy mocy konwencjonalnych.
6: Czyli rozstajemy się z takim przekonaniem, że ograniczeń w dostępie tych 20 do 20 stopnia zasilania nie będzie.
8: Nie będzie.
6: Panie prezesie, kończąc naszą rozmowę, domyślam się, że pan był w Gdańsku na konferencji o odbudowie Ukrainy. Dla sieci elektroenergetycznych, dla energetyki w Polsce, tam jest dużo potencjalnej współpracy z Ukrainą, która, miejmy nadzieję, za chwilę będzie mogła ogłosić koniec wojny i przystąpić. No, ta energetyka tam jest co chwilę uderzana i taka klejona, mam wrażenie, żeby tylko coś działało. Są w tym chyba naprawdę świetni, w tym radzeniu sobie, tak tu i teraz, no ale to prawdopodobnie będzie wymagało gigantycznych inwestycji. To jest jakiś wspólny temat dla Polski?
8: Na pewno, to jest wspólny temat. Po pierwsze, nasza pomoc, czy może lepiej powiedzieć, nasz biznesowy udział w obudowie systemu elektroenergetycznego Ukrainy. Z drugiej strony Ukraina dysponuje bardzo dużymi nadwyżkami mocy zainstalowanych także w tych niskoemisyjnych elektrowniach, głównie w elektrowniach jądrowych, ale na przykład tempo rozwoju odnawialnych źródeł energii na Ukrainie, co jest dosyć ciekawe, bywa wyższe niż w Polsce, jeśli mówimy o wietrze chociażby. Wiemy z jakich powodów. W związku z czym sporo tej energii będziemy mogli z Ukrainy importować, a na dodatek, i to jeszcze jest pewnie dosyć ciekawy wątek, rozbudowa naszych połączeń z Ukrainą prawdopodobnie polepszy zaopatrzenie w energię również w wschodniej części Polski, bo system naturalnie będzie się rozwijał w tym kierunku, jeśli będziemy rozwijać interkonektory.
6: Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
8: Dziękuję.
6: Pan Grzegorz Anichimowski, prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jeszcze raz dziękuję. To prawie koniec magazynu EKG. Króciutka tylko informacja o rynku walut. 4,28 zł do euro, dolar 3,76 zł, frank 4,66 zł i funt 4,97 zł. Zanim usłyszymy informację, Cezary Łasiczka przed państwem.
7: Tak jest, za chwileczkę Popczarek. Maćku, teatr kojarzy nam się raczej z taką świątynią, cicho, spokojnie, a tymczasem kolejna zadyma w polskim teatrze, o tym między innymi, także będzie trochę muzyki, a po 11:00, cóż, poetycki piątek, także bardzo serdecznie zapraszam, będzie się działo.
6: Cezary Łasiczka zaprasza, ja dołączam się do tego zaproszenia o 10:00 w TOK FM informacje. Bardzo dziękuję.
9: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
10: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
13: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Farm.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z

0: 10%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Mężczyzna, który zaatakował personel i pacjentów w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, był pod wpływem narkotyków. Od tego zaczynamy. Dziś koniec roku szkolnego. Przy tej okazji wraca temat podwyżek dla nauczycieli. Gdyby nie zmiany klimatu, takie temperatury nie byłyby w ogóle możliwe. Tak twierdzą naukowcy. Minęła 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Wstępne badania potwierdziły, że 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, był pod wpływem narkotyków, podała tamtejsza komenda miejska. Wczoraj po południu napastnik zaatakował lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny, mówi lekarz prowadzący ze szpitala w Jastrzębiu, Artur Ploch.
3: Pacjenci spędzili noc spokojnie, byli stabilni, wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany, ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony.
2: Poszkodowani mają rany kłute klatki piersiowej, a jedno z nich również szyi. Prawie 5 milionów uczniów kończy dziś rok szkolny i symbolicznie podziękuję nauczycielom. To ważne, ale nie najważniejsze, mówiła w wywiadówce w TOK FM ministra edukacji Barbara Nowacka.
4: Myślę, że symbole są ważne, ale przede wszystkim taki codzienny szacunek dla nauczycieli. Szczególnie w zawodzie nauczyciela widać, jak te bardzo często deficyty społecznego szacunku są widoczne. I symboliczny prezent nie zastąpi całego roku przyjaznej współpracy rodziców z nauczycielem.
5: A wie pani, na jaki prezent liczą nauczyciele? Ale prawda? A podwyżkę?
4: Nie tylko.
5: A 3% to coś, co ich zadowoli? Mówią, że no nie.
4: Początkowa propozycja przecież była 2,5 po długich rozmowach dotyczących całej budżetówki, żeby było jasne. Minister finansów uznał, że 3% to jest podwyżka inflacyjna plus. Natomiast ja wnioskowałam i cały czas będę wnioskował o więcej.
2: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. Namawia też ministra finansów do zmian w progach podatkowych. Ale Związku Nauczycielstwa Polskiego 3% podwyżka nie zadowala, mówi szef łódzkiego oddziału Marek Ćwiek.
6: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
2: Dlatego związkowcy już zastanawiają się nad akcją protestacyjną w nowym roku szkolnym.
6: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej. Planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej. Planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
2: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć się w najbliższy wtorek. 450 milionów złotych. Tyle unijnych dotacji ma zablokowana spółka Tramwaje Śląskie. To skutek afery korupcyjnej, którą zajmuje się m.in. Prokuratura Europejska. Nowy prezes spółki ma nadzieję, że uda się odblokować wsparcie oraz poprawić nadszarpnięty wizerunek przedsiębiorstwa. O czym więcej wie Grzegorz Kozioł.
7: Po tym jak śledczy ustalili, że w Tramwajach Śląskich kwitł korupcyjny proceder, Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstrzymało unijne dotacje dla spółki. Krzysztof Mikuła, pełniący obecnie obowiązki prezesa spółki, interweniował w tej sprawie.
8: Liczę na to, że w drugim kroku uda się odblokować te pieniądze, które zostały zablokowane na zadania, którym też się prokuratura nie interesuje.
7: Zdaniem prezesa najtrudniej jest obecnie odbudować reputację spółki Tramwaje Śląskie.
8: Ludzka nieuczciwość kilku osób spowodowała, że dobre imię zostało mocno szargane.
7: W grudniu zeszłego roku CBA zatrzymało 3 przedsiębiorców oraz ówczesnego dyrektora do spraw inwestycji Tramwajów Śląskich. Odwołani ze stanowisk zostali także prezes i wiceprezes spółki. Zarzuty przedstawiła im Prokuratura Europejska, która zwróciła się również z wnioskiem o uchylenie immunitetu Wojciechowi Królowi z Koalicji Obywatelskiej w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. Śledczy czekają, kiedy Sejm rozpatrzy wniosek. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
2: Tropikalne upały, które obecnie nękają Europę, nie byłyby możliwe, gdyby nie zmiany klimatyczne. Tak wynika z badania międzynarodowej organizacji World Weather Attribution. Według niej w prawie 400 europejskich miastach został lub niebawem zostanie pobity rekord stresu termicznego. Dodatkowo prawdopodobieństwo wystąpienia upałów jest obecnie 200 razy większe niż na początku tego stulecia, a jeszcze pół wieku temu takie upały byłyby niemożliwe. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Paweł Radzewicz.
9: Nie da się odbudowywać zniszczonego wojną kraju bez dostępu do energii. To podstawa, mówiła wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej Katarzyna Rosenfeld.
10: Wkład, jaki możemy wnieść w tą odbudowę, my sygnatariusze tego porozumienia, to nie tylko dostęp do kapitału, to doświadczenie czyni nas naturalnym partnerem w rozmowach o przyszłości ukraińskiej energetyki.
9: Trzeba o niej myśleć już teraz, podkreślał prezes Enei Grzegorz Kinelski.
11: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy z sektora energetyki poproszą nas o pomoc. Przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
9: Sygnatariusze porozumienia podkreślali, że wsparcie Ukrainy ma dwa wymiary, humanitarny i biznesowy. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: A w informacjach TOK FM ponownie słyszymy się o 10.20.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
2: Powyżej 30 stopni to dzisiaj przeważająca temperatura w Polsce, do tego bardzo duszno i bardzo dużo słońca.
1: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Czas na program Popczarek. Gościem jest pan Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Kiedy myślimy o teatrze, no to zwykle myślimy o tym, że widzowie przychodzą, siadają w spokoju, w namaszczeniu, oglądają. I tak też, zdaje się, miało być na 50. o polskich konfrontacjach teatralnych klasyka żywa. No i prawie tak było. Zdaje się, że tak zwana inba albo zadyma rozpoczęła się po spektaklu Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty, a dokładniej w czasie spotkania z publicznością. Co się wydarzyło, panie Łukaszu? Co to w ogóle za świat, kiedy zadymy dzieją się w nieoczekiwanych miejscach?
14: Czuję przewrotność w tym pytaniu, panie redaktorze. Byłem na tym festiwalu, wprawdzie przyjechałem dzień później po tej imbie, o której pan mówi, ale no warto chyba powiedzieć, co tam się naprawdę wydarzyło. Otóż wydarzyło się to, co się wydarza przez wiele lat w polskim teatrze, znaczy po spektaklu często dochodzi do rozmowy artystów z widzami przy mediacji prowadzącego, moderatora, dziennikarza, krytyka, który najpierw zadaje artystom pytania, a potem umożliwia zadanie tych pytań publiczności. No i tak się zdarzyło, że po spektaklu Krzyżacy z Teatru w Olsztynie, który to spektakl zresztą wygrał klasykę żywą, krytyk poznański Piotr Dobrowolski, jeden z redaktorów Czasu Kultury, miał prowadzić spotkanie z Janem Klatą. No jak wieść gminna nosi, jak wielu naocznych świadków opowiadało, no doszło do awantury między oboma panami. To znaczy Jan Klata odmówił właściwie merytorycznych kompetencji krytykowi, który miał z nim rozmawiać. Przygotował mały performance związany z czytaniem fragmentów recenzji sprzed 3 lat, którą ten dziennikarz popełnił. I zrobiła się z tego międzynarodowa i krajowa awantura, afera. Kilka polskich magazynów teatralnych skrzyknęło się i oprotestowało ten akt nieposłuszeństwa artystycznego Jana Klaty, który śmiał zrobić własny performance w ramach spotkań po przedstawieniu w Opolu. No trochę to ich relacji przypomina taką sytuację z Janą Szczepkowską, która pokazała nagi tył swojej sylwetki po spektaklu Krystiana Lupy w proteście przeciwko jego metodom twórczym. Tutaj ten protest redakcji teatralnych miał dotyczyć tego, że no nie wolno atakować dziennikarzy wykonujących swoje zadania statutowe. Artysta powinien rozmawiać z nimi grzecznie, kulturalnie. Uznano, że to przejaw pychy artystycznej Jana Klaty i takiego psucia dobrego obyczaju w polskim środowisku teatralnym. Ja tak troszkę z dystansem to relacjonuję, ponieważ nie wiem, czy w Opolu wydarzyło się coś takiego, z czego w ogóle nie mieli, z czym w ogóle nie mieliśmy do tej pory do czynienia. Jakiś ewenement, skandal na skalę niewyobrażalną wieloletnią. Jako praktykujący krytyk, prowadzący spotkania przynajmniej od 30 lat, co kilka miesięcy, co kilka lat zdarzają mi się takie wydarzenia i nie jest to nic niezwykłego.
13: Takie wydarzenia, czyli
14: wrogo nastawiony artysta, który tak. Nie chce odpowiadać na pytania. I właśnie to chyba tak na tym to polegało. Sam miałem przygody z Janem Klatą na festiwalu interpretacji w Katowicach w okolicach roku 2008-2010, kiedy Jan Klata na każde z moich czterech pytań, które zdążyłem zadać, odpowiadał w ten sposób, że przeciągał głoski powtórzonego przez siebie pytania, które ja przed chwilą zadałem, i przechodził falset, bas i to była taka rozmowa. Zespół nie chciał kontynuować odpowiedzi. Publiczność też się zorientowała, że nie będzie mąki z tego spotkania i po prostu spotkanie się zakończyło. Pamiętam słynny duet twórców bardzo politycznych i awangardowych, który wysyłał mi przed spotkaniami SMS-y, że zostanę pobity, obśmiany i tak dalej. I
13: no nie były to groźby karalne, ale jednak czy śmieszcze.
14: Więc tak to funkcjonowało. I zastanawiam się, czy rzeczywiście nie bijemy piany w tym momencie, że jest taki moment, w którym artysta może się skonfrontować z krytykiem. W tym momencie wielu z nich konfrontuje się na Facebooku, w mediach społecznościowych właśnie. Pisze polemiki do gazet, jak Paweł Demirski po recenzji profesora Kosińskiego z jego krakowskiego Hamleta. Jan Klata wybrał radykalną metodę obśmiania przeciwnika, rodzaju rewanżu za bardzo napastliwą recenzję sprzed paru lat. Może nam się to nie podobać, mi też się to nie podoba, ale czy to jest jakieś najważniejsze wydarzenie sezonu, o którym mamy rozmawiać?
13: Nie, za chwileczkę porozmawiamy, natomiast ciekawi mnie taka kwestia, no bo z jednej strony to, o czym pan mówi, sugerowałoby, że artyści są bardzo wrażliwi na swoim punkcie, do tego stopnia, albo piszesz o mnie dobrze, albo mówisz o mnie dobrze, albo po prostu nie będę z tobą rozmawiał, a jeżeli już będę rozmawiał, to w taki sposób, żeby wszyscy widzieli, że no jestem na ciebie trochę zły. Okej, być może, gdyby to miała być prywatna rozmowa, ale tutaj, no, użyję słowa ofiarą, może trochę nieadekwatnie, ale jest publiczność, która przyszła na to spotkanie i ich też, rozumiem, miała swoje pytania do Jana Klaty.
14: No tak, publiczność jest ofiarą tej sytuacji, ale z drugiej strony dostała bardzo energetyczny happening, w którym wrogo nastawiony artysta starł się, jak słyszałem, z nieco zmieszanym krytykiem, który też nie mógł wyjść z roli moderatora i otwarcie zaatakować artysty. Nie dostała odpowiedzi na pytanie o spektakl, ale dostała wgląd w środowiskowe napięcia, które są od parunastu lat między tymi zawodami krytyk a artysta. Trzeba zauważyć, panie redaktorze, to już na naszych oczach rozpada się taki model krytyki towarzyszącej, który był obowiązujący przez ostatnie 10 lat. Czyli krytyki związanej bardzo z artystami, o których piszę, krytyki tłumaczącej niezrozumiałe przedstawienia, kibicującej, promującej przedstawienia. Teraz wchodzi model bardziej konfrontacyjny. Zauważmy, jak zaczynają wyglądać recenzje w piśmie teatr, gdzie właśnie co chwilę jakiś artysta się obraża za te recenzje.
13: Tak.
14: Jan Klata z taką czujnością psa tropiciela uznał, że to jest moment, kiedy trzeba ustalić własne reguły. To znaczy, no nie zgadzam się na rozmowę z ludźmi, którzy mnie zaatakowali. Jan Klata jako początkujący artysta, wówczas jeszcze taki wojujący katolik, mówił, że on wszystkim wrogom wybacza, ale nie zapomina. Myślę, że teraz w ostatnich latach doszedł nowy aspekt tej tezy, to znaczy nie wybacza i nie zapomina. Więc na to, jako stary, doświadczony, prowadzący spotkania, mówię, że jest tylko jedno rozwiązanie, to znaczy nie zgadzać się na pewne spotkania. Jan Klata może się nie zgodzić rozmawiać z jakimś krytykiem. Ja od lat jestem na tej czarnej liście. I też krytyk prowadzący spotkanie może wyraźnie powiedzieć, no proszę państwa, nie uda się to spotkanie z Janem Klatą, bo nie będzie chciał ze mną rozmawiać, więc ja rezygnuję, może to zrobić ktoś inny, kogo on toleruje. Bo...
13: No dobrze, ale tutaj a priorycznie musielibyśmy mieć bardzo długą pamięć, bo teraz powiedzmy krytyk, który działa 20 20 lat na przykład musi powiedzieć, Boże, czy ja w czasie tej mojej kariery, w czasie tych setek recenzji, które napisałem, przypadkiem nie wyraziłem się jakoś negatywnie albo neutralnie o aktorze, aktorce, reżyserze, bo teraz nie wiadomo, czy nie pamiętam czegoś.
14: Ale pan redaktorze wie, że to nie chodzi o takie zdania. To chodzi o teksty, które podważają całość drogi zawodowej danego artysty, suponują mu jakieś treści czy zachowania, które są niegodne artysty. No i trochę tak było w tej recenzji poznańskiego krytyka, który po spektaklu Sen Nocy Letni w Teatrze Nowym, ten spektakl był krytyką środowiska, teatru inkluzywnego, teatru, który skupiając się na likwidacji przemocy w teatrze, nie widzi przemocy za oknem, bo się od niej odseparował. I Klata był bardzo złośliwy wobec młodego pokolenia, w którego obronie stanął Piotr Dobrowolski i rzeczywiście bardzo mocno zaatakował Klatę, przypisując pewne przemocowe sformułowania Szekspira wypowiedziom Jana Klaty i jego postawie twórczej. Tam było się za co obrazić. I mówię to jako autor, który przez lata funkcjonował na zaczepianiu, prowokowaniu artystów, żeby inaczej spojrzeli na swoje codzienne wybory artystyczne i polityczne i żeby

0: dziennikarza. Czy to był spektakl dla widzów? Nie wiem. Żałuję, że nie widziałem. Pewnie uciekłbym ze strachu, że dzieje się jakaś krzywda wszystkim stronom tego sporu.
1: No, ojciec chrzestny to przy tym pikuś.
0: No, teatr nigdy nie był grzeczną bajką dla dzieci na dobranoc. To zawsze była walka interesów, osobowości. No przecież przypomnijmy sobie, albo poczytajmy książki, co robił Tadeusz Kantor, wyrzucając widzów ze spektaklu, którzy mu się nie podobali. Sam jako 18-latek z wąsikach i w garniturze i z muszką idący na jego nigdy tu już nie powrócę, zostałem zawrócony, bo źle wyglądałem. Wyglądam jak pusik, więc no, wszystko już było, panie redaktorze.
1: W wąsikach w garniturku też chyba bym pana zawrócił.
0: No miałem muszkę, no.
1: No dobra. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Informacje o 10.20. Gościem jest pan Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, wykładowca na Akademii Teatralnej w Warszawie, który uczestniczył oczywiście w tym przeglądzie, w konfrontacjach Klasyka Żywa. Nie od samego początku, ale też wrócimy do tego przeglądu, bo ciekawią mnie pańskie oceny, także nagrody przyznane. No właśnie temu spektaklowi, o którym rozmawiamy, ale w innym kontekście. Informacje o 10.20.
2: Autopromocja.
3: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
4: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
5: Prawdziwa historia Polski.
6: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej! Rabat od Media Expert!
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
12: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 10.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Europejska zaproponowała, by Unia o kolejny rok przedłużyła unijny mechanizm ochrony tymczasowej dla Ukraińców. Jednocześnie chce, by wykluczeni z tej ochrony byli przybywający do Unii Ukraińcy w wieku poborowym. Miały o to prosić ukraińskie władze. W Gruzji zatrzymano Ukraińca podejrzanego o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą i Rosjanina. Byli poszukiwani czerwoną notą Interpolu. Trwają procedury ekstradycyjne, bo śledztwo w tej sprawie prowadzi łódzka prokuratura. Grupa, którą miał kierować obywatel Ukrainy, specjalizowała się w praniu pieniędzy pochodzących z włamań na konta kryptowalutowe i ataków hakerskich. Wojewoda mazowiecki wydał decyzję lokalizacyjną dla węzła kolejowego po wschodniej stronie lotniska, podaje Centralny Port Komunikacyjny. Decyzja pozwoli na uzyskanie pozwoleń na budowę węzła i inwestycji towarzyszących. A w TOK FM czas teraz na kulturę.
14: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.

0: Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na Kulturę w Toku już jutro w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie oraz w Pałacu Rzeczypospolitej imieniny Jana Kochanowskiego, czyli literacki piknik Biblioteki Narodowej. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie twórczość Bolesława Prusa. Jedna noc, dwa parkiety i cztery muzyczne światy. W Narodowym Starym Teatrze po raz kolejny odbędzie się jutro bal nocy letniej. W zabytkowych wnętrzach zaplanowano tańce przy muzyce etno i elektro.
1: Teraz okazja jest ważna. Kończymy sezon i będzie to przy okazji zagrania ostatniego spektaklu w tym sezonie. I myślę, że to jest sezon bardzo udany. Bardzo dużo dobrych premier, bardzo wysoka frekwencja i nagrody, i zaproszenie na festiwale.
0: Mówi Łukasz Zaleski ze Starego Teatru. W kwietniu Narodowy Stary Teatr jako jedyna instytucja teatralna w Polsce został ponownie przyjęty do Mitos 21, czyli jednej z najważniejszych europejskich sieci teatralnych. Jego członkami są m.in. Teatr de l'Odeon w Paryżu, Dramaten w Sztokholmie czy National Theatre w Londynie. Wielbiciele fotografii mogą się wybrać na spacer po Opolu. Startuje Opolski Festiwal Fotografii. Jak co roku jest on poświęcony jednemu tematowi.
2: 35 lat Szkoły Fotograficznej w Opalu. Na kolejne dni zapraszamy w sobotę do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam otwarcie kolejnych wystaw, m.in. naszego konkursu Pokaż się, m.in. wystawa filmowego operatora Piotra Jaksy i także wystawa książek.
0: Mówił organizator Michał Grocholski. Wystawy w ramach tegorocznego Opolskiego Festiwalu Fotografii będą pokazywane w Muzeum Śląsko-Opolskiego, Bibliotece, Dworcu Głównym PKP i w Galerii Sztuki Współczesnej. W Kazimierzu Dolnym rozpoczął się wczoraj Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. W programie m.in. Targi Sztuki Ludowej, seanse filmowe, 6 koncertów konkursowych i wiele innych wydarzeń muzycznych, mówi jedna z organizatorek, Magdalena Gryglicka-Szczepaniak z Biura Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.
3: W piątek w dodatkowych koncertach towarzyszących wystąpi Orkiestra Świętego Mikołaja, Kapela ze Wsi Warszawa. W sobotę Kapela Niwińskich, koncert zespołu Dresze, koncert Hanki Rybki z zespołem i gościnnie Krzesimir Dębski.
0: Jubileuszowy 60. Festiwal w Kazimierzu potrwa do niedzieli.
4: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
5: Upały dają się dzisiaj w Polsce we znaki właściwie wszędzie. Najgoręcej na zachodzie. Wielkopolska przygotowuje się nawet na 40 stopni. Chwilowo dziś w prognozach maksymalnie w okolicach 33 w większości miejsc w Polsce.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Gościem jest pan Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Dodajmy chyba jeszcze w kontekście 11. konkursu Klasyka Żywa, członek Komisji Artystycznej 11. edycji.
8: Tak, bo nie powiedział pan o tym. Tak,
7: tak, nie powiedziałem o tym, ale już nadrabiam, dlatego że nie chciałem pana ubierać jeszcze w to członkostwo przy okazji Jana Klaty, ale już przy okazji tego 11. konkursu Klasyka Żywa i rozumiem, że tutaj finał tego konkursu jednocześnie był...
8: No był programem Festiwalu Opolskiego.
7: 50.
8: Tak. Od lat jest tak, że wybrane przez komisję selekcyjną, kuratorsko-artystyczną spektakle przyjeżdżają do Opola, jest zwykle 9-10 i biorą udział w kolejnym konkursie przed jury. I tam właśnie wygrali Krzyżacy Jana Klaty z Olsztyna, ale też bardzo dużo nagród i pochwał dostali Tkocze Maji Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach i parę innych scen, które ten polski repertuar klasyczny realizowały w ostatnim sezonie.
7: Ja byłem zaskoczony tym wynikiem głosowania, decyzją komisji.
8: I w związku z tym, nie, no protestował pan to, jakoś nie, założył grupę na Facebooku, bo to nie chcemy nagród dla Jana Klaty, tak?
7: To, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części, sprawiło, że nawet to, co przed chwilą powiedziałem, mówię to z pewną taką nieśmiałością, boję się, co mnie czeka, jeżeli wyrażę moje zdziwienie z powodu zwycięstwa spektaklu w reżyserii Jana Klaty.
8: No ale myślę, że taka konfrontacja teta-tet z Janem Klatą nie byłaby najgorszym rozwiązaniem. Są teatry, które już próbują pozywać na przykład krytyków lub wpisy na Facebooku za oczernianie ich sceny repertuaru i powoływanie się na niską jakość artystyczną. Więc także to się stał zawód wielkiego ryzyka, więc... Naprawdę? Nie wiem, czy mogę podawać, o które stołeczne sceny tu chodzi,
9: tak.
8: Ale grożą wielokrotnie autorom wpisującym jakieś negatywne komentarze, czy krytykującym jakiś element. Proszę?
7: Prywatnie, w sensie, że dzwonią na przykład, mówią, panie, jak pan nasz obsmaruje, to będzie piekło.
8: No. Tutaj znam to z drugiej ręki, ale kilka razy w zeszłym sezonie to się zdarzyło rzeczywiście. To znaczy, też to trzeba zrozumieć w szerszym kontekście, to znaczy teatr walczy o dobrą opinię wśród widzów, w mediach społecznościowych, w publikatorach wszelkiego rodzaju. Jeśli uzna jakąś wypowiedź za szkalującą, no to najpierw odwija się w tych mediach społecznościowych, a potem przenosi ten spór na inny wymiar. No, było przecież w muzyce chyba, zdaje się, menedżerowie Dawida Kwiatkowskiego zakazali któremuś z krytyków muzycznych pisania źle o najnowszej płycie. Było jakieś pismo przedprocesowe, potem proces, który krytyk przegrał i tak dalej, więc są już tego typu precedensy w polskim świecie sztuki i rozrywki. I na to musimy być przygotowani.
7: Niebezpieczny zawód.
8: No, jak każdy inny, no, lekarz jest niebezpiecznym, dziennikarz radiowy jest niebezpiecznym zawodem, bo nigdy pan nie wie, co panu gość powie, czy jak słuchacz zadzwoni, z czym.
7: I teraz co Jan Klata zrobi?
8: Muszę zadzwonić Jan Klata, więc nie wiem, ja tak wychodzi jakby z tych moich wypowiedzi, że jakby trochę bronię Klatę, ale wydaje mi się, że to nie jest najważniejsza afera polskiego teatru w tym roku.
7: Jaka jest najważniejsza afera polskiego teatru w tym roku, skoro już o aferach rozmawiamy?
8: O, jak pan łapie za słowa sprytnie i tak dalej. Wydaje mi się, że przejadanie okresu stabilizacji, to znaczy nie przygotowujemy się, nie myślimy, co będzie za półtora roku w polskim teatrze, gdzie być może znów wydarzenia polityczne bardzo wpłyną na jego kształt. Wszyscy doskonale wiemy to, co teraz jest polskim teatrem. Układ dyrekcji, repertuar, festiwale i nagrody wynika z pewnych decyzji politycznych, które naród podjął w październiku 2003 roku. No, za chwilę obrót koła historii może sprawić, że tamta decyzja zostanie zanegowana i teraz czym zostają artyści na kolejny trudny czas, kiedy mogą dojść do głosu siły nieprzychylne teatrowi. Może być na przykład wariant argentyński zrealizowany, gdzie rozwiązano Instytut Teatralny, Instytut Filmowy, Ministerstwo Kultury i przestaną finansować sztukę eksperymentalną i ambitną. I trochę nie mamy na to żadnych systemów wewnętrznych, obronnych, nie jesteśmy zjednoczeni jako środowisko. Tylko czekamy, aż ta apokalipsa się wydarzy i wtedy będzie ratuj się, kto może.
7: No dobrze,
8: czy pani, państwo myślicie, że jakby przyjdzie nowa władza, która na pewno odwoła Jana Klatę z funkcji dyrektora Teatru Narodowego? I czy na przykład redakcje, które teraz protestują przeciwko niemu, czy one się będą cieszyć, czy będą go bronić? Bo ja myślę, że się będą cieszyć.
7: Sądzi pan, że Jan Klata
8: z punktu widzenia moralnego?
7: Jan Klata, jeżeli to zostanie odwołany jako ostatni. Moim zdaniem dużo szybciej odwołają innych dyrektorów i dyrektorki. Przy czym czuję, że gdzieś jakoś spadną na cztery łapy wszyscy.
8: No tak, ale pewne szkody w strukturze i emocjach polskiego teatru zostaną wykonane, bo okaże się nagle, że wygrają na tej nowej sytuacji, nowym obrocie koła historii konformiści, ci, co siedzą cicho, no jak zwykle. A Jan Klata nigdy nie siedział cicho, więc jeśli mam do wyboru awanturującego się Jana Klatę z każdym i w każdej sprawie, Jana Klatę siedzącego cicho w trudnej sytuacji politycznej, no to wolę tego awanturnika, po prostu.
7: Czyli nie kneblować Jana Klaty, on się może nam przydać za półtora roku.
8: Myślę, że tak. To jest mój postulat. A po drugie, no, takie sytuacje jak ta w Opolu bywają normalne na festiwalach czy na rozmowach z artystą. Przeżywałem spotkania z zagranicznymi reżyserami, którzy odpowiadali monosylabami podczas spotkania, bo coś mi się nie podobało. I to też trzeba przytrzymać, więc dużo siły, krytycy, koledzy. No dużo siły wam życzę.
7: A na poziomie przygotowań do przyszłości, co by pan widział, że jakieś budowanie wspólnej koalicji, typu kochajmy się, spotkajmy się, opracujmy strategię, ale jaką tu strategię można opracować?
8: No, myślę, że to tak powtórzyć tam, która się sprawdzała pod koniec rządów pisowskich, to znaczy więcej władzy dla zespołów teatralnych, nie tyle bronienie symboli dyrektorskich, co sprawianie, że zespół jest silny w środowisku, w którym działa jako teatr repertuarowy, jako teatr obywatelski. Sprawić, że tak by zespoły mają główny głos w wyborze dyrektora, że nikt on nie jest nominacją ministerialną, czy urzędniczą, czy organizacyjną. Teatry, które walczyły z niechcianymi konkursami, czy niechcianymi nominatami, zwykle wygrywały pod koniec rządów PiS-ów. Tak było z Teatrem Słowackiego, z Teatrem w Legnicy, teraz w skali lokalnej z Teatrem Żeromskiego w Kielcach. Tylko aktywizacja zespołu w sojuszu z publicznością daje teatrowi pewne karty przetargowe z władzą, która chce prowadzić własną politykę personalną. I tutaj by się trzeba było zastanowić, jak to formalnie, urzędniczo czy medialnie wspierać. Też rodzaj takiego przekonania, że teatr należy do zespołu i publiczności, która jest z tym zespołem na dobre i złe, a nie dla urzędników czy spadochroniarzy dyrektorskich. Jak w to będziemy wierzyć, jakby teatry samorządowe przetrwają każdą polityczną zawieruchę.
7: No ale jednak Kraków, wspomniał pan, teatr imienia Słowackiego. Czy tam chodziło o zespół, czy tam bardziej chodziło o dyrektora? Bo ja mam wrażenie, że
8: chodziło o dyrektora, ale zespół bronił tego dyrektora, bo odejście Głuchowskiego oznaczałoby przyjście osoby, która nie jest akceptowana przez zespół, i ten budowany przez Głuchowskiego, a wcześniej Głuchowskiego w tandemie z Szydłowskim, zespół po prostu rozpieszczonałby się, tak jak się to stało z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Czy skupił na jałowej walce z kolejnymi nominantami, jak to dotyczyło Narodowego Teatru Starego w Krakowie. Ale stary stracił kilka sezonów na bojkocie reżyserskim, na walce zespołu o to, żeby nie stał się tubą propagandową czy miernym teatrem pod dyrekcją pana Marka Mikosa na przykład.
7: No tak, ale potem znalazł sposób na to, czyli starajmy się robić dobre spektakle, ale nie dotykajmy polityki.
8: No tak, ale no to był rodzaj kompromisu. Tak. Ocalono w ten sposób substancję zespołu, markę. Wiele scen, nawet bez takiego parasola rządowego, jak stary, uprawiało tę politykę w Polsce. To możemy kilka nazw ważnych scen uprawiać, które nie chciały zabierać głosów w sprawach politycznych, skupiając się albo na kwestiach obyczajowych, albo po prostu na robieniu klasyki. Ja ich za to nie potępiam, tylko zwróćmy uwagę, że...
7: Już Kazik zwrócił uwagę na... pewne zdolności przystosowania się.
8: No, zachowanie Kazika się także w wielu rzeczywistościach politycznych budzi też wątpliwości, jak on sobie wybiera sposób oporu i przeciwnika, więc kiedy ta odwaga wzrasta. Więc wydaje mi się, że polski teatr znalazł narzędzie obrony. Tylko pytanie, jak można go za pomocą stowarzyszeń artystycznych, dyrektorskich, czy świadomości artystów lobbujących na temat pewnych ustaw, czy rozwiązań strukturalnych wzmocnić. No, zauważmy, jaki był los ostatnio tej ustawy o statusie artysty, gdzie ludzie teatru zaangażowali się w nią. No i naszym głosem był niestety Jaś Kapela i dostaliśmy bardzo mocny cios ze strony prawicowych publicystów i polityków, którzy wręcz wyśmiali tę nagrodę, na tę ustawę, że jest to promowanie darmozjadów, że i teatr, sztuka, status zawodowy artysty przegrał z tak zwaną opinią publiczną. Jeśli nie widzowie, odbiorcy czy opinia publiczna będzie rozumiała, na czym polega zawód artysty, dlaczego czasem artysta jest biedny, mimo że jest utalentowany, to zawsze przegramy w takich demagogicznych sporach, na kogo dać pieniądze, na szpital czy na teatr. No zawsze damy na szpital. Mimo że czasem teatr także leczy ludzi.
7: Już teraz nie na każdy szpital. Są takie szpitale, na które no już niechętnie. A pan z niepokojem wygląda tego nowego, w cudzysłowie, okresu po wyborach, czy z nadzieją na kolejne fantastyczne spektakle?
8: No, zwykle było tak w Polsce, że im teatrowi jest gorzej, tym robi wybitniejsze spektakle. To jest pewne. No, wtedy się zaciska zęby, trzeba coś poświęcić, czy przynajmniej część środowiska poświęca i staje na barykadach. Oczywiście nie przeceniajmy tego, jakby PiS nie przegrał w Polsce wyborów, dlatego że w Teatrze Słowackiego powstał musical 1989. No nie dlatego, ale on dobrze kanalizował nastroje społeczne i jakby sprawił, że pewne hasła z tego przedstawienia, pewne emocje buntu przenosiła się także na rejon pozateatralny. Wydaje mi się, że to będzie czas, już teraz się zaczyna, takich głębokich podziałów i rozliczeń między środowiskiem, między jego liberalną częścią, a lewicową, między tą konserwatywną, która w tej chwili przycichła, schowała się, okopała na pewnych przyczółkach, ale za chwilę wróci, bo rodzaj debaty, którą toczymy w polskim teatrze, jest chwilami trudna do przyjęcia. I to nie chodzi tylko o awantury typu Jan Klata, Piotr Dobrowolski, tylko o tym, w jaki sposób teatr się podzielił, jest dzielony kolejnymi tekstami, zachowaniami. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili jakby wszystkie główne, czołowe redakcje teatralne są tak naprawdę w rękach jednego środowiska. Nawet nie jednego pokolenia, tylko jednego środowiska.
7: Powiem tak.
8: Światopoglądowo-estetycznego i artyści, którzy nie znajdują w kluczu uwielbień tego środowiska, nie mają gdzie pójść i oni w pewnym momencie zasilą prawicę przy następnym rozdaniu.
7: Musimy już kończyć, ale czuję pewien niedosyt, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie znajdzie pan czas, aby...
8: Niech pan zaprasza, panie redaktorze, dla pana zawsze i dla państwa.
7: Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, wykładowca w Akademii Teatralnej w Warszawie i członek Komisji Artystycznej 11. edycji konkursu Klasyka Żywa, był gościem. Informacje o 10.40, po informacjach Popczarek i trochę muzyki.
9: Reklama.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy.
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Gastorama. Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii miał być nowy grill,
22: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
23: Kaufland jest fresh.
24: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
25: fresh. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
26: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: lodów w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 10.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Poznań przygotowuje się na 40-stopniowe upały. Miasto będzie stawiać kolejne kurtyny wodne na ulicach. Planuje także rozdawać butelki wody dla mieszkańców, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
4: ZDM zadbał również o to, że będą polewaczki wyjeżdżały w niedzielę rano i w poniedziałek na ulice naszego miasta, tak aby spróbować przynajmniej w jakiś sposób schodzić tą temperaturę naszych ulic. Również jesteśmy przygotowani na działania związane z funkcjonowaniem placówek zdrowia. One są gotowe na to, aby przyjąć więcej pacjentów.
3: Ze względu na upały miasto przeniosło zaplanowane na niedzielę główne obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca z placu Adama Mickiewicza do pobliskiej auli uniwersyteckiej. Urząd apeluje do mieszkańców, aby tego dnia pozostali w domach. Ponad 50 tysięcy nazwisk jest na liście zaginionych w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rodziny poszkodowanych walczą z czasem, aby dotrzeć do ludzi znajdujących się pod gruzami, przekazała agencja AP. Podwójne trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę poprzedniej nocy. Zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że liczba ta z czasem wzrośnie do dziesiątek tysięcy. Akcja pomocy humanitarnej jest utrudniona, ponieważ lotnisko międzynarodowe znajduje się w położonym na północ od Caracas stanie La Guaira, który poniósł największe straty. Port lotniczy zamknięto z powodu zniszczeń. Była pierwsza dama Korei Południowej Kim Keon-hee została skazana w Seulu na 7 lat więzienia za przyjmowanie luksusowych prezentów w zamian za obietnice dotyczące stanowisk. Sąd uznał ją za winną wszystkich zarzutów w głośnej aferze korupcyjnej. To nie pierwszy wyrok wobec żony byłego prezydenta Yoon Suk-yeola. Pod koniec kwietnia sąd orzekł wobec niej wyrok 4 lat więzienia, m.in. za oszustwa giełdowe i przyjęcie korzyści majątkowych od Kościoła Zjednoczeniowego. Król Karol i królowa Kamila nie wrócą do pałacu Buckingham po remoncie. Ten ma się skończyć w przyszłym roku. Pałac jest oficjalną rezydencją królewskich rodzin od 1837 roku. Jak podaje BBC, król Karol zdecydował jednak, że jego oficjalnym domem pozostanie znajdujący się niedaleko Buckingham, Clarence House. ...33 stopnie w Poznaniu i Warszawie, a także w Krakowie, Katowicach. Nie ma dziś w Polsce miejsca, w którym nie byłoby upalnie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: To jest program Popczarek i tę część rozpoczniemy od takiej nastrojowej, romantycznej ballady z Kalifornii.

0: trochę odgadli państwo, to nie jest zespół Beach Boys. A wiadomo, życie zaczyna się po 40 i tak pewnie sobie pomyśleli członkowie tego zespołu, albowiem chyba pierwsza demówka tego zespołu pojawiła się w lipcu 1986 roku, czyli 40 lat temu. A co to, kto to i dlaczego to, to za chwilę wyjaśni któż inny, pan dr Mateusz Wilk z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Otóż jest to Neurosis, jeden z najbardziej wpływowych zespołów, chyba w szeroko pojętej muzyce rockowej, już nawet nie ostatnich kilku dekad, już nawet nie dzieląc na szufladki typu hardcore, metal i tak dalej, zwłaszcza, że jest to zespół bardzo trudny do zaszufladkowania ogólnie, mimo że korzenie ma...
0: Jak to? Ja bym to zaszufladkował do... szufladki z napisem szatan.
1: Gdzie? Nigdy w ogóle, nawet nie dotknęli tej estetyki przez całe 40 lat funkcjonowania. Oni mają korzenie na scenie hardcore punk, tak naprawdę. I pierwsze nagrania, ja nie udaję, że znam ich od pierwszych nagrań, bo to jest moja osobista historia, z nimi też jest nie taka prosta. Natomiast pierwsze nagrania, to ta wspomniana demówka i pierwszy album Pain of Mind, to dosyć konwencjonalne.
0: Czy trzy akordy dacie mordy?
1: No, to złe języki by w ogóle całe ciężkie granie mogłyby tak określić, a ja cały czas się staram udowodnić, że w tym jest coś więcej. Natomiast rzeczywiście zaczęli od tego odjeżdżać i zaczęli bardziej komplikować tą muzykę, a przede wszystkim otwierać się na inne gatunki, inne inspiracje. Dopiero po Pain of Mind, dopiero od drugiego albumu, właściwie Word is Law, a trzecia płyta chyba jest takim przełomem, Through Silver in Blood. Natomiast ja ich poznałem dużo później, więc ja naprawdę nie udaję, że od początku, że od 40 lat chodziłem w bejsbolówce i znałem już Pain of Mind, i obawiam się, że w ogóle większość szeroko pojętej sceny czy fandomu jeszcze wtedy ich nie znała, bo ja powiedziałem, że to jest zespół niezwykle wpływowy, który właściwie własnymi siłami stworzył całą wielką odnogę ciężkiej muzyki, całą wielką odnogę, można powiedzieć, metalu, chociaż nie wiem, oni się chyba nigdy jako zespół metalowy też nie identyfikowali, ale tak zwany, było to nazywane różnie, sludge, albo post-metal, to jest może najczęściej używane określenie. I na początku lat 2000 było przekonanie, że to w tą stronę pójdzie. Była cały rozwój, że tak powiem, muzyki metalowej, czy to, jak ona będzie wyglądała w swoim, nazwijmy to, mainstreamie, chociaż teraz nie wiem, czy istnieje coś takiego jak mainstream muzyki metalowej. No ale takie zespoły jak właśnie Neurosis, zaczynający wtedy grać Mastodon, Cult of Luna, Isis, o której tu jeszcze pewnie wypadnie wspomnieć później, wydawało się, że to jest jakiś taki dźwięk przyszłości, która nadejdzie i która zdominuje tą muzykę. Tak się nie stało, pozostało to właściwie jedną niszą, czy jedną taką odnogą, chociaż dosyć znaczącą. Natomiast Neurosis, jedno zespołowo, no bo nie można powiedzieć jednoosobowo, stoi właściwie za powstaniem tego nurtu. I zawsze był to zespół hybrydowy taki właśnie, który łączył inspiracje właśnie punku, hardkoru, metalu, industrialu, też często to było słychać też w tym fragmencie.
0: No i wszystko to tak pięknie szło aż do 2019 roku, tak. I przemoc w rodzinie, która sprawiła, że zespół przestał się pojawiać w przestrzeni publicznej przez prawie 7 lat.
1: Tak, to było jedno z naprawdę bolesne wydarzenie dla całej sceny, dla zespołu na pewno również, bo takimi dwiema twarzami najbardziej znanymi zespołu zawsze byli Scott Kelly i Steve Von Till. No i się okazało, że Scott Kelly się przyznał właśnie do wieloletniej przemocy wobec członków swojej rodziny, w następstwie czego już następnego dnia został usunięty z zespołu. Chociaż w zasadzie to zespół wydał oświadczenie, że został usunięty za to już wcześniej i tak dalej, i tak dalej. No tam była mikrodrama, mówię mikrodrama, bo zespół to wygasił dosyć umiejętnie, bo żona, czyli ofiara tej przemocy ze strony Scotta Kelly'ego nie życzyła sobie oczywiście roztrząsania tego na forum publicznym. Natomiast no, było raczej dla wszystkich oczywiste, że jest to koniec. Że po 11 albumach i kilku dekadach grania jest to koniec Neurosis. Tam Fontil wydał jeszcze w międzyczasie jakieś albumy solowe.
0: A tymczasem w marcu, pod koniec marca tego roku, tada! An Undying Love for a Burning World.
1: Tak. Bez żadnej promocji, bez żadnych zapowiedzi Neurosis wydało nową płytę, co zelektryzowało fanów i ogólnie cały...
0: I pana.
1: Ja należę do tych fanów.
0: Pan nie spał od marca.
1: Niemalże. Ale tak, to była sensacja dla wszystkich, którzy siedzą w tych cięższych dźwiękach, nazwijmy to. No bo mało osób sobie wyobrażało w ogóle zespół bez Kelly'ego, więc uważano, że ten cały, ta cała tragedia naprawdę i dramat to jest koniec zespołu. Zwłaszcza, że jeszcze rok wcześniej perkusista coś tam przebąkiwał w jakimś wywiadzie, że sprzedaje cały sprzęt i że większość sprzętu i co prawda nigdy się nie odżegnywał zupełnie, że odejdzie z muzyki, no ale raczej była tendencja, że będą od tej pory milczeć. A tu rzeczywiście się pojawił nowy, bardzo dobry album i na wokalistą został Aaron Turner, też bardzo znany w zasadzie, no pewnie na osobne opracowanie zasługuje, jak mówią historycy, ale jest to postać też znana. Promotor muzyki, wydawca, ale też członek wielu wpływowych zespołów, które, jeszcze raz podkreślę, znajdują się pod wpływem Neurosis, bo on właśnie z tej sceny takiej postmetalowej głównie jest znany z Isis, bym powiedział, ale też z paru innych rzeczy, na przykład z Sumaka. No i wpasował się bardzo dobrze i okazało się, że jest życie po Scottie Kellym i po tej 7-letniej przerwie Neurosis powróciło w zasadzie jak grom z jasnego nieba. Bo tak jak mówię, no, wszyscy byliśmy tak samo zaskoczeni, kiedy
0: i co, trzeba było co wybrać t-shirty, tak, które już pewnie zostały przez mole przeżarte przez te 7 lat.
1: Nie, t-shirty Neurosis nigdy nie powinny zostać przeżarte przez mole, niezależnie
0: czy składają się z substancji tak, z materiału nasączonego substancją, która zabija mole.
1: Niezależnie od tego i tak. Za tym niezależnie od tego, ile upływa między kolejnymi albumami, te albumy cały czas należy słuchać i doceniać.
0: Ale w t-shircie się słucha?
1: Niekoniecznie, chociaż ja zwykle słucham w t-shircie, chociaż niekoniecznie Neurosis.
0: A, no w tym sensie, nie, że topless, tylko t-shircie Neurosis pan słucha.
1: Nie, no nie zawsze.
0: A są jakieś spotkania fanów, typu fajne czasy były, nie, ale w czasie przerwy od 2019-2026. Czy były jakieś takie spotkania, wspólne wylewanie łez?
1: Nic mi o tym nie wiadomo, w internecie tak, ale w realu nic mi o tym nie wiadomo. Na żadne takie nie zostałem zaproszony.
0: Tak, to trzeba organizować, a nie czekać na zaproszenie, panie doktorze.
1: A propos spotkań fanów, ja tylko żałuję, że właśnie w Neurosis poznałem dosyć późno mimo wszystko, bo kiedy byłem mrocznym licealistą, to się gdzieś tam przewijało w prasie, słychać było to Neurosis, to tamto, recenzje jakieś, ale ja do tego nie miałem wtedy jeszcze dostępu, zresztą też mnie to niespecjalnie interesowało, bo na tamtym etapie chyba wystarczyło, że przeczytałem hardcore, żeby stracić słowo hardcore, żeby stracić zainteresowanie. Poznałem gdzieś tak na początku lat 2000 i do dzisiaj to jest chyba ten okres, należy do moich ulubionych w twórczości zespołu. A Sun That Never Sets, The Eye of Every Storm, jakbym miał wymienić ulubione albumy, to by
0: pewnie
1: na pewno
0: pan tytuły tych albumów zna także od końca.
1: No nie wiem, nie w sensie będę teraz próbował.
0: Przecież nie od ostatniego do pierwszego, tylko czytane od końca, bo to jest zawsze kojarzone z tą muzyką.
1: Natomiast żałuję, że a propos spotkań fanów, że nie udało mi się do dzisiaj wybrać na koncert, a nawet jak się wybiorę, to już nie będzie to samo, bo przestali serwować, że tak powiem, swoje słynne oświetlenie koncertowe. Mieli całe sety wręcz świetlne, zwłaszcza w tamtym okresie. No i to już mi nie będzie dane, więc tu mogę uronić publicznie łezkę.
0: Ale teraz są gorsze, lepsze, inne?
1: Nie, z tego co wiem, wycofali to.
0: Czy w ogóle bez świateł?
1: No jakieś tam światła są, ale na pewno nie ma już tych takich tak zwanych wizuali, z których słynęli wtedy.
0: To se ne vrati?
1: Raczej nie. No z tego, chociaż to jest Neurosis, nie wiadomo, może se vrati, bo wszyscy myśleli od 2019 roku, że cały zespół se ne vrati, a tu jest. No i to jest jedno z... No, dla mnie jest to jedno z głównych wydarzeń muzycznych w tym roku.
0: Czyli zespół Neurosis powraca płytą An Undying Love for a Burning World, na której na pozycji 6 znajdą państwo utwór Untethered, którego fragmentu słuchaliśmy na początku naszej rozmowy. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan doktor Mateusz Wilk.
1: Dziękuję również.
0: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Badania nad Hardcorem i Postpunkiem. To akurat wymyśliłem. Na razie nie ma takiej katedry.
1: Kiedyś zostanę może szefem takiej katedry.
0: No, na to liczę. Informacje TOK FM o godzinie 11. A co dalej? No, za chwileczkę zaprosi państwa Cezary Łasiczka. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry, Czarku. Co tam po 11? Po 11, jak to po 11? Poetycki piątek, zapraszam. Dzisiaj tom poetycki, który, niektórzy mówią, myślą, czują, może być najlepszym tomem poetyckim nie tylko tego roku, być może tej dekady, a być może... No dobrze, zobaczymy. Co najmniej dekady. Czy tak jest? Za chwileczkę się przekonamy, a za chwileczkę to po informacjach Poetycki Piątek.
2: Reklama.
3: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
4: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. Super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Poszkodowani są stabilni. Nożownik był pod wpływem narkotyków. Sprawdzamy sytuację po ataku w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Uczniowie mogą już cieszyć się wolnością. Dzisiaj oficjalnie zaczynają się wakacje. RCB wydaje alerty dla części Mazowsza. Tym razem chodzi o zagrożenie pożarowe. Minuta po 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. 19-letni sprawca, napastnik w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem środków odurzających. Jak przekazała aspirant sztabowa Halina Semik z jastrzębskiej policji, do tej pory nie był notowany. Policja nie ma też informacji, by sprawca miał bliskich w szpitalu.
12: Jak wskazały badania wstępne, mężczyzna był pod wpływem środków narkotycznych. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
11: Wczoraj po południu napastnik zaatakował lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki. Prokuratura będzie wyjaśniać, co było przyczyną tego ataku. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału, który będzie dalej leczony na oddziale torakochirurgii, mówi dyrektor medyczny szpitala w Jastrzębiu Wojciech Krajs.
13: Od wczoraj pracuje zespół kryzysowy w naszym szpitalu. Spotykamy się w celu przede wszystkim omówienia tej sytuacji. Jeszcze raz chciałem podziękować panu doktorowi, który można powiedzieć poprzez swoje naprawdę bohaterskie działanie uratował życie prawdopodobnie kilku osób.
11: Poszkodowani mają rany kłute, klatki piersiowej, a jedno z nich również szyi. Jak przekazała dyrekcja placówki, stan wszystkich jest stabilny. Udział w odbudowie Ukrainy to szansa dla polskich przedsiębiorców, przekonywał w Gdańsku minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Wielu z nich już funkcjonuje na terenie Ukrainy. Kolejni korzystają z trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy i szykują się do inwestycji na jej terenie.
14: To są bardzo często firmy, które na co dzień ze sobą konkurują w Polsce, a jednocześnie widząc wielką szansę tak naprawdę do zarobienia pieniędzy, bo to przede wszystkim jest biznes, potrafią wznieść się ponad emocje lokalne tutaj i tam współdziałać, bo wiadomo, że jest to duże wyzwanie.
11: Balczun podkreślił, że odbudowa Ukrainy to największy projekt od czasów II wojny światowej, którego wartość Bank Światowy szacuje na ponad 500 miliardów dolarów. Uczniom w całej Polsce dziś rozpoczną się wakacje. To, co dla nich oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Benedykt O'Connor.
15: Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec.
16: Mamy po pierwsze kompas jutra zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
15: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Uczniowie będą obchodzić ten zakaz, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
17: To, że ktoś zakaże telefonów komórkowych od godziny 8 do godziny 15, to nie zmienia faktu, że uczeń od 15 do następnego dnia do godziny 8 ma nieograniczony dostęp.
15: Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent zawetuje ustawę. Benedykt O'Connor, TOK FM.
11: ONZ wstrzymała operację eskortowania statków przez cieśniny Ormuz po tym, jak jedna z jednostek miała zostać tam zaatakowana. Wcześniej Teheran ostrzegł, że statki przepływające niezaakceptowanymi przez niego trasami nie będą miały zagwarantowanego bezpiecznego przepływu. To wszystko na nowo rozbudza obawy o trwałość wstępnego amerykańsko-irańskiego porozumienia podpisanego w zeszłym tygodniu. Tomasz Orchowski.
18: Program nuklearny Iranu to jeden z kluczowych tematów negocjacji w sprawie ostatecznej amerykańsko-irańskiej umowy, na której zawarcie. Strony dały sobie 60 dni. Teheran potwierdził, że nie będzie dążył do posiadania broni jądrowej, mówi szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi. Oczywiście same intencje nie wystarczą. Musimy dysponować bardzo silnym systemem weryfikacji. Amerykanie wydali na wojnę miliardy. Donald Trump liczy, że teraz USA zarobią. Islamska Republika Iranu boryka się z problemami z żywnością. Weźmiemy część ich pieniędzy i przeznaczymy je na zakupy naszej pszenicy, soi i kukurydzy w ogromnych ilościach. Według głównego irańskiego negocjatora to nieprawda. USA eksportują tylko modyfikowaną genetycznie soję, złamane obietnice i zaczepki słowne, przekazał Mohammad Bagher Ghalibaf. Tomasz Urkowski, TOK FM.
11: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku ze zwiększonym zagrożeniem pożarowym lasów w części województwa mazowieckiego. Instytut Badawczy Leśnictwa przypomniał, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Alert o treści: uwaga, duże zagrożenie pożarowe lasów, zachowaj ostrożność. RCB wysłało do odbiorców na terenie powiatów makowskiego, ostrołęckiego i przasnyskiego w województwie mazowieckim. Wskutek wysokiej temperatury oraz braku opadów deszczu wilgotność ściółki jest bardzo niska i w wielu miejscach w kraju wynosi poniżej 10%, co oznacza ekstremalną podatność na zapalenie. Informacje w TOK FM ponownie o 11.20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: W zdecydowanej większości kraju obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami. Najgoręcej dziś, właściwie wszędzie. Jedynie w Suwałkach jest szansa, że termometry nie pokażą 30 stopni, choć będzie już blisko.
19: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Czas na poetycki piątek. Gościem jest pan dr Piotr Sadzik, krytyk literacki, filozof i historyk literatury z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
22: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
21: Dzisiaj poetka, która podbija pole poetyckie w Polsce, Justyna Kulikowska. Wszystkie nagrody, prawie wszystkie, jakie są poetyckie, zdobywa, trochę jak, nie wiem, Robert Lewandowski poezji, a mowa o zbiorze Wnyki dla światła, który ukazał się nakładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Teraz chyba trochę krócej będzie to się nazywało, ale bardzo ja uwielbiam, cenię i z
22: tę wielką nazwę.
21: I nazwę, i instytucję, bo wydaje dużo zacnej poezji. Wnyki dla światła. Poezja tak dobra, że nawet zainteresowała człowieka, który na co dzień zajmuje się prozą.
22: O, to
0: To myślę najwłaściwsza rekomendacja. I na tym moglibyśmy poprzestać. Rzeczywiście jestem człowiekiem od Gombrowicza, który napisał wiadomy tekst przeciwko poetom, a tymczasem mam jednak tak z pisaniem Kulikowskiej, że nie po prostu obezwładniają te teksty. I wspominał pan o tej chwalbie, o tym triumfalnym przejeździe, jaki notuje Kulikowska w tym roku nagrodowym. Rzeczywiście zławia kolejne nagrody i nominacje. Już w tej chwili, a dopiero początek sezonu nagrodowego, Wnyki dla Światła dosłownie przed chwilą wygrały Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy. Chwilę wcześniej zdobyły Poznańską Nagrodę Literacką, ale też są nominowane w tej 20 Donikę. No przy czym od razu bym dopowiedział, że często przecież bywa tak, że książki są nominowane, a nie idzie za tym jakość. Tak się zdarza. W przypadku Kulikowskiej jest zupełnie inaczej. Myślę, że teraz być może to będzie stanowcze i mocne stanowisko, ale czasem może trzeba postawić sprawę na ostrzu noża. Myślę, że ta książka jest największą książką poetycką, która ukazała się za mojej przytomności i świadomości krytyczno-literackiej, i nawet jeszcze bym wzmocnił to stanowisko. Myślę, że to jedna z największych książek w polskiej poezji w XXI wieku. To jest poziom Krystyny Miłobędzkiej, myślę. I jeżeli za 50 lat jeszcze będziemy pisać i będziemy czytać i będą powstawały podręczniki do historii literatury, to Kulikowska, choćby za sprawą tego jednego tomiku, tam się znajdzie, przy czym dopowiedzmy, że mówimy o autorce, dla której to jest już piąta książka, o autorce, której korpus tekstów zamyka się w 8 latach. Ostatnie 8 lat intensywnych było dla Kulikowskiej. Wydała te 5 książek, debiutując w 2018 roku. Wydawałoby się, że 8 lat to niewiele, a jednak na tyle wiele, że możemy mówić już o Justynie Kulikowskiej jako poetce młodokanonizowanej niejako, bo wspomniana Wojewódzka Biblioteka i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu wypuściła też już wiersze zebrane Kulikowskiej, i też zachęcam do tej lektury, nie tylko do lektury ostatniego tomiku, ale do przeczytania całego korpusu Kulikowskiej, który zamyka się w wierszach zebranych, bo wtedy bardzo dobrze można przyjrzeć się temu, w jaki sposób to pisanie Kulikowskiej jest pewnego rodzaju zamkniętym uniwersum, że to jest taki zamknięty projekt, wewnątrz którego różne motywy migrują, w ramach którego jedne półgębkiem wybrzmiewające w jednym miejscu motywy potem rozbrzmiewają, gdzieś się przygaszają i nikną. I też można, sięgając właśnie po ten tom wiersze zebrane, zwrócić uwagę na to, w jaki sposób takim stałym motywem, wspólnym mianownikiem tego pisania od samego początku było światło. To światło wybite jako podstawowa figura w ostatniej książce.
21: To ja dodam jeszcze, że ci z państwa, którzy słuchają poetyckich piątków, z pewnością z twórczością Justyny Kulikowskiej już się spotkali w 2022 roku. Między innymi rozmawialiśmy o tomie Gift z Podlasia Justyny Kulikowskiej, poetycki piątek, także można sobie to odnaleźć w archiwum audycji TOK FM. A całkiem niedawno, bo w listopadzie, w nocnej audycji Nocne Harce, Justyna Kulikowska też gościła, także można posłuchać i rozmowy z Justyną Kulikowską, i też rozmów o jej poezji. Także to nie jest debiut Justyny Kulikowskiej w TOK FM czy w programie Owczarek, z czego się niezwykle cieszę, bo też jestem wielkim fanem.
0: Też się bardzo cieszę. Chciałbym, żeby jak najgłośniej było o tych wierszach, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że społeczna jak gdyby widzialność poezji jest znikoma. Poezja jest takim gatunkiem szczególnie nierynkowym. Poezja jest też takim gatunkiem, który bardzo często jest niedostępny nawet w księgarniach, i bardzo się cieszę, że ta audycja istnieje, bo zaradza też tej trudnej sytuacji poezji. A jak powiedziałem, mamy do czynienia z pisarstwem, nie boję się tego słowa, arcydzielnym. I myślę, że poprzednie książki Justyny Kulikowskiej były świetne, w tym wspomniany Gift z Podlasia, który zresztą Kulikowskiej przyniósł nagrodę literacką Gdynia, ale tą książką ona przelicytowała wszystko, co dotąd pisała, choć jak mówię, to poprzednie pisanie też było świetne.
21: Zawsze jest wyzwanie, w jaki sposób skonstruować tom poetycki. To artyści mają różne ścieżki, pewnie wydawcy, redaktorzy pomagają. Tutaj mamy fantastyczny koncept, taką opowieść, gdzie wszystkie elementy trzymają się doskonale jako właśnie część bardzo precyzyjnie zaplanowanej całości.
0: Tak, tak. Nie mówimy tutaj o książce z wierszami, które nie układałyby się w żadną całość. Tu rzeczywiście mówimy o czymś na kształt koncept albumu, o całości bardzo precyzyjnie zaprojektowanej, całości też bardzo gęstej odznaczeń i wydaje mi się, że Kulikowska jest znakomita w tych właśnie momentach, w których pewne motywy okazują się wieloznaczne, dwuznaczne. Tak jest na dobrą sprawę tutaj z każdą z tych kategorii samego tytułu. Wnyki dla światła. Kulikowska gra na dwuznacznościach każdej z tych figur. Temu też się jeszcze może przyjrzymy. W ogóle ten tytuł wydaje mi się rewelacyjny. Ale rzeczywiście mówimy o pisaniu szczególnie gęstym. Pisaniu, które dla mnie jest ważne z tego względu, że jest to pisanie przywracające moc afektywną poezji. To znaczy Kulikowska nie ukrywa tego, że interesuje ją poruszenie nas jako czytelników. To nie jest poezja ascetyczna i aseptyczna. To jest poezja, przy okazji której mamy do czynienia z jakąś taką niesamowitą łapczywością witalizmu, z jakąś niemal bezczelnością w mierzeniu się z tak zwanymi wielkimi tematami. Tutaj w jednym z wierszy Kulikowska pisze o tym, że zależy jej na przejażdżce na słowach wielkich. No i cała ta książka poetycka jest przejażdżką na słowach wielkich. Pojawiają się tu takie kategorie, wydawałoby się już zużyte, skompromitowane, jak piękno czy zachwyt. I niebywałe dla mnie jest w tym pisaniu to, że Kulikowska z jakąś taką niebywałą bezczelnością i zuchwałością przypuszcza atak, robi zamach na zmierzenie się z tymi kategoriami i wychodzi z tej konfrontacji zwycięsko. Wydawałoby się, jak mówię, piękno jest taką kategorią aż nieprzyzwoicie metafizyczną. Kategorią, za którą stoją całe wielkie, przepastne regały bibliotek. Kategorią, z którą nie możemy się już na serio mierzyć, biorąc pod uwagę wszelkie upadki wielkich narracji. A Kulikowska po nią sięga. Ale to sięgnięcie nie ma na celu jakby przywrócenia tej metafizycznej wartości piękna. Nie, tylko sięgnięcie po piękno ma być zarazem takim aktem, przy okazji którego odsłonimy, jak pisze Kulikowska, piękno pęknięte. Piękno, które jest pięknem rzeczy nieprzystających do siebie. Pojawia się w tym tomiku taka piękna fraza: błogosławiony bądź pokraczny porządku rzeczy. No i Kulikowska z taką, jakby, jak powiedziałem, bezczelną, wiem, że nadużywam tego słowa, ale bezczelną afirmacją mierzy się z pięknem, błogosławiąc jak dysharmonii świata, błogosławiąc, to błogosławieństwo, to słowo, które tam się pojawia bardzo często, błogosławiąc pęknięcie.

0: lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
1: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
2: A jaki?
1: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku, jest się szczęśliwym.
3: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: W najbliższym globalnym popołudniu wybierzemy się do Kolumbii, która właśnie wybrała nowego prezydenta. A ten obiecuje, że konflikty i wojny domowe toczące ten kraj od dekad zakończy twardą, silną ręką. Nie wiadomo, czy temu kolumbijskiemu tygrysowi kibicować, czy się go bać. Ale o tym właśnie porozmawiamy. Wraz z domą Matejko zapraszamy na globalne popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 11.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Na 2 lata i 6 miesięcy więzienia skazał wrocławski sąd Krzysztofa K., który groził spaleniem wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu pod wpisem w internecie. Wyrok jest nieprawomocny. Łączna kara obejmuje też 2 inne zarzuty nielegalnego posiadania broni i wytwarzania substancji wybuchowych. W mieszkaniu i samochodzie podejrzanego funkcjonariusze znaleźli kilkanaście sztuk legalnej broni palnej, pistolet z tłumikiem i broń gazową, na którą sprawca nie miał zezwolenia. Śledczy ustalili też, że podejrzany 50-latek, na co dzień programista, zajmował się również nielegalnym wyrabianiem substancji wybuchowej. Żołnierze wojsk lądowych, powietrzno-desantowych i marynarki wojennej trenowali w porcie w Elblągu odbicie z rąk przeciwnika obiektów infrastruktury krytycznej. Był to końcowy epizod ćwiczenia Dzielny Dzik 26. Trenowano też ewakuację rannych z pola walki przy użyciu śmigłowca. Podczas ćwiczeń, jak twierdzą wojskowi, ważna była ścisła synchronizacja różnych rodzajów sił zbrojnych atakujących z lądu, wody i powietrza. Port w Elblągu jest nie tylko ważnym obiektem dla bezpieczeństwa regionu, ale też istotnym punktem na mapie wschodniej flanki NATO. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Nie da się odbudowywać zniszczonego wojną kraju bez dostępu do energii. To podstawa, mówiła wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej Katarzyna Rosenfeld.
6: Wkład, jaki możemy wnieść w tą odbudowę, my sygnatariusze tego porozumienia, to nie tylko dostęp do kapitału, to doświadczenie czyni nas naturalnym partnerem w rozmowach o przyszłości ukraińskiej energetyki.
5: Trzeba o niej myśleć już teraz, podkreślał prezes Enei Grzegorz Kinelski.
7: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy z sektora energetyki

0: poproszą nas o pomoc przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
1: Sygnatariusze porozumienia podkreślali, że wsparcie Ukrainy ma dwa wymiary – humanitarny i biznesowy. Ostatni fragment autostrady A2 Warszawa-Biała-Podlaska już jest. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom fragment tej trasy Siedlce-Łukowisko w województwach mazowieckim i lubelskim. Inwestycja za blisko 1 000 000 000 zł ma skrócić podróż między Warszawą a Białą-Podlaską do około godziny. Powyżej 30 stopni to dzisiaj przeważająca temperatura w Polsce. Do tego bardzo duszno i bardzo dużo słońca.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Poetycki piątek. Gościem jest pan dr Piotr Sadzik, krytyk literacki, filozof i historyk literatury z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolutnie zachwycony poezją Justyny Kulikowskiej z tomu Wnyki dla światła, wydawnictwo Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Kiedy pan mówił o tym pęknięciu, o tym pięknie, pomyślałem sobie o sztuce kintsugi. Taka japońska sztuka zlepiania pękniętej ceramiki, takie trochę naprawianie złotem, czyli piękno w rzeczach niedoskonałych. Piękno właśnie w czymś, co było piękne, rozleciało się na kawałki, a teraz zostało zlepione ponownie i jest piękne w nowy sposób.
4: Tak, i kintsugi pojawia się w jednym z wierszy Kulikowskiej. Dla mnie to wydaje się rzeczą najważniejszą, to, że ontologia świata Kulikowskiej, by tak użyć wielkiej kategorii, no ale powiedziałem, że Kulikowska robi przejażdżkę na słowach wielkich, więc róbmy ją dalej. Ontologia pisania Kulikowskiej oparta jest na dysharmonii, na poharataniu. Poharataniu, które dotyka tak jednostki, jak i sam świat. I rzeczywiście jest Kulikowska bardzo konsekwentna w śledzeniu pęknięć świata. Pęknięć przy okazji, których nie stara się tego, co pęknięte, zakleić, zalepić, zagadać wzniosłością, jak wydawałoby się, kiedy sięgamy po kategorię piękna.
3: To nurkujmy w poezję, panie doktorze.
4: Mógłbym przeczytać ten wiersz kintsugi, ale może jednak inny.
3: Bardzo proszę. To pan rozdaje karty poetyckie.
4: Dobrze. To taki wiersz bez tytułu albo tytułowany od incipitu. I jeśli kiedykolwiek, gdziekolwiek, dla kogokolwiek przyjdzie mi jeszcze pisać o pięknie, to na wydechu, w sierpniowej gorączce, za rozbuchane i wygaszone piece dumnie okrzyknięte gwiazdami. Jeśli kiedykolwiek, gdziekolwiek, dla kogokolwiek przyjdzie mi jeszcze pisać o pięknie, to w ostatnim pogo, o pięknie rozdartym niczym koronkowe rajstopy, a może i w imieniu tych o płochliwości jaszczurek, w imię tych, których poniosło światło i już nie oddało. Tytułem komentarza warto byłoby coś przy okazji tego moim zdaniem olśniewającego, pięknego utworu powiedzieć. Dobrze tutaj widać tę ciągłą ambiwalencję, ciągłą dwoistość, która jest taką zasadą świata Kulikowskiej, bo mowa tutaj o tym świetle, które kogoś poniosło i już nie oddało. To wydaje mi się szczególne, bo Agata Bielik-Robson napisała kiedyś, pięknie definiując literaturę, że literatura jest właściwym użytkiem robionym ze światła. Gdybyśmy żyli w oślepiającym blasku absolutu świetlnego, a bardzo często no właśnie z istotą świetlną utożsamiano boskość, gdybyśmy żyli w absolutnym blasku, nie widzielibyśmy detali naszego świata, naszego ziemskiego świata. Ale gdyby zupełnie wygasić światło, to te detale pożarłby mrok. W tym sensie literatura jest takim regulowaniem światła, takim jego przygaszaniem, żeby detale rzeczywistości ziemskiej stały się zauważalne. I wydaje mi się, że Kulikowska jest arcymistrzynią w tym regulowaniu światła. W ogóle myśli się tutaj o wierszu jako takim regulatorze światła, który pozwoli wyłonić się detalom pojedynczej egzystencji, jednostkowego życia. I to światło jest tutaj oczywiście też tym nośnikiem nadziei. To wiersz ma stać się przestrzenią wychwytu, przestrzenią na której światło się osadzi. Zresztą mamy tutaj taką serię wierszy, które wprost nazywają się Wnyki. Gdy będą się sięgać Państwo po ten tomik, zwracam uwagę, to są wiersze wzięte w nawiasy kwadratowe, konsekwentnie. Jak gdyby przestrzeń wiersza staje się przestrzenią owego uwnykowienia. To znaczy wiersz to wnyki. Wiersz to wnyki, które mają chwytać światło, ale właśnie, mówiłem o tym regulowaniu. Nakłada się na światło te wnyki, też trochę jak kaganiec, tutaj powracają te kolejne figury psów chociażby, nakłada się na światło wnyki jak kaganiec po to, żeby powściągnąć światło, że ta energia, która wiąże się z żarem i z innymi figurami energii świetlnej, które powracają u Kulikowskiej, jest energią przerażającą. Trzeba ją jakoś powściągnąć po to, żeby właśnie nie poniosło nas światło i nie oddało.
3: Pierwszy wiersz dla światła. I szukaliśmy światła na dnie polerowanych kibli w Prince William Hotel. Szukaliśmy światła zachłannie, łapczywie, zawzięcie w tłustych encyklikach, laborem excercens dives in misericordia. Choć nasza łacina była pokraczna i skrzywiona, wątła ta nasza łacina była jak ramiona albo barki. Pierwszy wiersz o świetle, drugi o chłap blasku, a za nim trzy frazy o prawdzie, Justyna. Przenigdy nie przeczytaliśmy żadnej z encyklik. Twój pies niech wabi się wielki kwantyfikator, a niechaj mój pies wabi się zachwyt. Obstawianie meczyków w STS-ie, łomża miodowa nadal lepka i słodka, podobnie do kłamstwa.
4: Ten wiersz jest jednym z dowodów uzasadniających moją tezę o tym, że Kulikowska to największa teolożka polskiej literatury, czy polskiej poezji. My mamy w polskim kontekście skłonność myśleć o teologii jako o czymś wyłącznie doktrynerskim, kruchtowym, związanym z wyznaniem wiary, jakimś rodzajem katechezy. No podczas gdy u Kulikowskiej te tropy teologiczne się objawiają, użyjmy tego słowa też z teologicznego repertuaru, ale objawiają w przesunięciu. To są tropy sprofanowane, zwichnięte, no właśnie połamane. Tutaj okazuje się, że więcej nadziei, więcej światła można wyczytać z wypolerowanych ubikacji niż z encyklik papieskich. Są tutaj wiersze, przy okazji których Kulikowska wprost wykonuje gest błogosławieństwa. Są wiersze, które stają się litaniami, ale nie są to takie litanie, które zaserwowałby nam Kościół. To są prywatne świeckie litanie, przy okazji których Kulikowska mówi o jako o pokracznych litaniach, które są błogosławieństwami dla pokracznego porządku rzeczy.
3: Kolejny wiersz.
4: Dopowiedzmy od razu, że są to wiersze, przy okazji których ten wysoki rejestr i też aluzje robione przez Kulikowską do tradycji klasycyzmu, akurat w tej książce to wyraźne, zostają na różne sposoby przełamane. Chociażby wulgaryzmami. To znaczy, jeżeli to jest klasycyzm, to taki bym powiedział rozbisurmaniony, jakoś rozchełstany po chuligańsku, ale żeby jednak nie denerwować Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, te wiersze akurat w swoim odczycie może ominiemy.
3: Zostawimy na długie letnie dni.
4: Tak jest. To też jeszcze zweryfikuję, czy tutaj nie ma żadnych wulgaryzmów. Nie ma. Możemy ruszać. Zapowiadany przeze mnie utwór Pokraczna Litania. I kto, błędny ogniku, zwodnicza łajzo, bo litanie jestem gotowa zanieść do każdego, od rozbrykanych szczeniaczków przez żal, aż po rozbiegane spojrzenia zdrajców. I kto, błędny ogniku, zwodnicza łajzo, zapłaci za nasze mięśnie, wiecznie gotowe do ucieczki, gotowe do zrywu, gotowe do skoku. I kto, błędny ogniku, zwodnicza łajzo, zapłaci za głód w podbrzuszu i ucztę dziką, dziką z najdzikszych. I kto, błędny ogniku, zwodnicza łajzo, odda nam gwiazdy, te wielkie wygaszone piece. To za Herbertem czy za Miłoszem? Bo gotowa jestem okraść obu. I kto, błędny ogniku, zwodnicza łajzo, stworzy ramę na wątłych barkach uginających się pod ciężarem frazy? Bo podarowano nam rzeczy, które były nie do uniesienia, a my je, hi, hi, hi, unieśliśmy. I kto, błędny ogniku, zwodnicza łajzo, zapłaci za obsesję na punkcie światła i za karę dla tych, którzy je nam odcięli. Tak, to kolejny wiersz, w którym widać...
3: Jeszcze na 46 stronie.
4: To jest już kolejny. I kto, jak rozumiem, bo jednak incipit jest wyczerniony, i kto, błędny ogniku, zwodnicza łajzo, zapłaci dla tej, która nauczyła mnie mówić, bym mogła ich przekląć. I czy w ogóle chcemy zapłaty? Tu widać bardzo dobrze te dwuznaczności, ambiwalencje, na których całe pisanie Kulikowskiej się opiera. Sam tytuł, jak powiedziałem, moim zdaniem przepiękny, jest dobrym przykładem takiego przechwytu właśnie. Mówiliśmy o tym, że wiersz staje się tutaj tą przestrzenią wychwytywania światła, czy narzędziem do wychwytywania światła. Czy to możliwe? Oczywiście nie, ale Kulikowska stawia sobie takie niemożliwe zadania do zrealizowania w swojej poezji. Ale dlaczego to jest dwuznaczna figura? Ano dlatego, że wnyki są narzędziem służącym myśliwym do chwytania zwierzyny. Są narzędziem zadającym cierpienie. Podczas gdy to właśnie myśliwi są głównym negatywnym punktem odniesienia pisania Kulikowskiej. Pojawiają się jako taki negatywny punkt też w innych tomikach. Pojawia się krzywda zwierzęca.
3: Ja bym jeszcze poszedł dalej, nawet nie myśliwych, ale kłusowników.
4: Kłusowników też, tak. Tutaj w tym tomiku mówi się o ohydzie myśliwskiego postrzegania. No więc mamy to narzędzie zadające cierpienie, narzędzie, w które wpada bezbronna ofiara, a Kulikowska znowu w ramach takiego bezczelnego gestu chce podebrać to wrogowi, chce zabrać to z tamtej przestrzeni, w której zadajemy krzywdy i w której ta przemoc jest przemocą zadawaną bezbronnym ofiarą, i chce przechwycić na własny poetycki użytek. I po tym przechwycie dopiero to wiersz ma się, jak powiedziałem, stać dosłownie narzędziem do wychwytywania też światła pewnego rodzaju nadziei i narzędziem, za pomocą którego Kulikowska upomina się, bierze w obronę to, co słabsze, bierze w obronę te kruche życia, które podlegają zniszczeniu w jej świecie. A tutaj o takich życiach złamanych, poharatanych, zniszczonych też jest mowa. Czasem półgębkiem, czasem to wydobywa się w taki mikry sposób na powierzchnię, ale jednak jednym z takich wątków jest historia śmierci brata, który wybrał się na strych i z tej podróży już nie wrócił. Mowa o tej śmierci, dookoła której twórczość Kulikowskiej na różne sposoby krąży. No więc te wnyki są właśnie takim, myślę, dobrym przykładem tej dwuznaczności, dwoistości, na której Kulikowskiej zależy.
3: Wnyki dla światła Justyny Kulikowskiej ukazały się nakładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. A wiersze wybrał i fantastycznie o nich opowiadał pan dr Piotr Sadzik, krytyk literacki, filozof i historyk literatury z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. I to jest nasz Poetycki Piątek. Bardzo dziękuję.
4: Zachwycający tomik o zachwycie. Polecamy. Dziękuję bardzo.
3: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11.40. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj w programie?
5: Dzisiaj setna rocznica urodzin Mariana Turskiego, wyjątkowego człowieka, historyka, dziennikarza, działacza społecznego pochodzenia żydowskiego, ocalałego z Holokaustu. Zaprosiłam z tej okazji do Kultury Osobistej Marka Zająca, dziennikarza, publicystę, przyjaciela Mariana Turskiego, który napisał książkę Nieobojętny, 100 portretów Mariana Turskiego. O tej książce, ale przede wszystkim o Marianie Turskim będziemy rozmawiać w Kulturze Osobistej dziś po 11.40. Czekamy na Państwa.
2: Autopromocja.
6: W starych, dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
7: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
6: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
7: O tym opowiadamy w podcaście Techstory. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
8: Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
16: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
18: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce. Pozytywne emocje.
21: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo.

0: limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest śledztwo po wczorajszych wydarzeniach w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa, podała prokuratura. Do ataku z użyciem noża doszło późnym popołudniem. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Zatrzymany po ataku napastnik ma 19 lat. Był pod wpływem narkotyków. Jego ofiary są w stabilnym stanie. Resort Spraw Zagranicznych Iranu skrytykował wspólne oświadczenie USA i Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej, nazywając je interwencjonistycznym, nieodpowiedzialnym i prowokacyjnym. Irańskie MSZ dodało, że obecność armii USA w regionie Bliskiego Wschodu jest źródłem podziałów i braku bezpieczeństwa. Władze w Teheranie podtrzymały także swoje wcześniejsze stanowisko dotyczące cieśniny Ormus, która ich zdaniem powinna być zarządzana przez Iran wspólnie z Omanem. Tymczasem ONZ wstrzymała operację eskortowania statków przez cieśniny Ormus po tym, jak jedna z jednostek miała zostać tam zaatakowana. Wcześniej Teheran ostrzegł, że statki przepływające niezaakceptowanymi przez niego trasami nie będą miały zagwarantowanego bezpiecznego przepływu. To wszystko na nowo rozbudza obawy o trwałość wstępnego amerykańsko-irańskiego porozumienia podpisanego w zeszłym tygodniu. Program nuklearny Iranu to jeden z kluczowych tematów negocjacji. Teheran potwierdził, że nie będzie dążył do posiadania broni jądrowej, mówi szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi.
4: Oczywiście same intencje nie wystarczą. Musimy dysponować bardzo silnym systemem weryfikacji.
3: Amerykanie wydali na wojnę miliardy. Donald Trump liczy, że teraz USA zarobią.
4: Islamska Republika Iranu boryka się z problemami z żywnością. Weźmiemy część ich pieniędzy i przeznaczymy je na zakupy naszej pszenicy, soi i kukurydzy w ogromnych ilościach.
3: Na zawarcie ostatecznej amerykańsko-irańskiej umowy strony dały sobie 60 dni. Komisja Europejska zaproponowała, by Unia przedłużyła o kolejny rok, do 4 marca 2028 roku, mechanizm ochrony tymczasowej dla Ukraińców. Jednocześnie chce, by wykluczeni z tej ochrony byli przybywający do Unii Ukraińcy w wieku poborowym. O takie rozwiązanie miały prosić władze ukraińskie. Nie dotyczyłoby to osób, które już są w Unii Europejskiej. Wykluczenie Ukraińców w wieku poborowym z unijnej ochrony ma zacząć obowiązywać, gdy na propozycję Komisji zgodzą się jednomyślnie państwa członkowskie i zostanie ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Upały nie dadzą nam dziś odetchnąć. Powyżej 30 stopni w prognozach jest właściwie wszędzie. Weekend szykuje się także bardzo upalny.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, nieobojętny 100 portretów Mariana Turskiego. Tę książkę warto wziąć do ręki właśnie dziś, w setną rocznicę urodzin Mariana Turskiego, historyka, dziennikarza, działacza społecznego, pochodzenia żydowskiego, ocalałego z Holokaustu, autor książki Marek Zając, dziennikarz, publicysta, wicedyrektor Biura Programowego Telewizji Polskiej, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witaj serdecznie.
6: Witam bardzo serdecznie.
5: Dziś Marian Turski, tak jak powiedziałam, obchodziłby setne urodziny i trochę tak jest, że obchodzi. Dzięki tej książce, tak jak napisał we wstępie redaktor naczelny Polityki Jerzy Baczyński, dzwoniłeś do Mariana Turskiego w każde urodziny? Spotykaliście się?
6: Składaliśmy życzenia, to jasne i oczywiste. Marian miał pecha do urodzin, bo 26 czerwca to jest moment, kiedy wielu ludzi wyjeżdża już na wakacje. Ale nigdy nie wolno było o tym terminie zapomnieć. Dlaczego? Dlatego, że mało było ludzi tak wiernych w przyjaźni, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak Marian Turski. W ogóle pracując nad książką, uświadomiłem sobie, że ta lojalność wobec przyjaciół była leitmotivem całego jego życia. On między innymi dzięki tej lojalności przetrwał getto łódzkie, dzięki swoim przyjaciołom przetrwał w Auschwitz, potem w Buchenwaldzie i Terezinie. To na skutek szlachetnej postawy jego przyjaciół nie opuścił Polski podczas antysemickiej nagonki w marcu 68 roku, ale, i to jest bardzo ważne, nie mam najmniejszej wątpliwości, że swoim przyjaciołom dał tyle samo albo drugie tyle. Dla niego ta wierność w przyjaźni to było coś wręcz w dobrym tego słowa sensie obsesyjnego. Wielka lekcja dla nas wszystkich. Ja nie mam niestety takiego poczucia, żebym zawsze stawał na wysokości zadania gdy chodzi o moich przyjaciół, ale po napisaniu tej książki zrobiłem sobie rachunek sumienia i nawet kilka rzeczy poprawiłem.
5: I masz podobną definicję przyjaźni jak Marian Turski, czyli oby tobie było dobrze, to i mi będzie dobrze.
6: Wybrałem te słowa, bo to są słowa, które Marian lubił powtarzać. Wpisał między innymi te słowa do dedykacji dla jednego z ludzi, których nazywał super przyjaciółmi, czyli Piotra Wiślickiego, obecnie stojącego na czele Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Ale tak, te słowa w gruncie rzeczy oddają to, co najważniejsze. Bo na czym polega prawdziwa przyjaźń? Prawdziwa przyjaźń polega na tym, że dobro mojego przyjaciela oznacza szczęście i radość dla mnie samego. Mhm. A skoro człowiek jest taką istotą, która dąży do szczęścia, to czyż można się wahać nad jakimkolwiek dobrym gestem, czynem wobec naszego przyjaciela? Chyba nie, działamy w swoim najlepiej pojętym interesie.
5: A propos gestów, często celował w ciebie tym słynnym palcem Mariana?
6: To jest niesamowita historia, bo na 90. urodziny Mariana Turskiego, obchodzone hucznie w Muzeum Polin, tygodnik Polityka postanowił przeszukać swoje archiwa zdjęciowe, znaleźć jak najwięcej fotografii Mariana Turskiego z różnych okresów życia, a przecież z tą redakcją związany był od lat 50. minionego wieku. I my wszyscy mieliśmy świadomość, że istnieje coś takiego jak palec Mariana. Palec, który jest nieodłącznym elementem rozmowy, gestykulacji. Ale dopiero wtedy czarno na białym okazało się, że można by zrobić osobny, piękny album zatytułowany wyłącznie Palec Mariana. Ten palec jest na wielu fotografiach wybranych również do książki, chociażby w rozmowie z Barackiem Obamą, chociażby w rozmowie z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Palec Mariana to ta część jego ciała, która była opiewana również przez tekściarzy i poetów, o czym mowa jest w książce, ale ten palec nie brał się znikąd. To znaczy ten palec, i to jest chyba najciekawsze, nigdy nie był palcem grożącym, był zawsze palcem podkreślającym, jak ważna dla Mariana jest ta rozmowa. To było coś niesamowitego, że on w rozmowę wchodził całym sobą. Najpierw słuchał i uwierzcie mi, to nie jest gierkowska propaganda. Ja nie znam człowieka, nie poznałem człowieka, który tak umiałby słuchać. Kiedy siedziało się naprzeciwko niego i wylewało swoje żale albo opowiadało się o różnych sprawach, człowiek miał poczucie, że to, co mówi, nawet nieskładne, bezsensowne i absurdalne, nagle urasta do rangi najważniejszej rzeczy na świecie, przynajmniej najważniejszej dla Mariana. On słuchał, analizował i z tego słowotoku rozmówcy potrafił w niesamowity sposób wyciągnąć to, co najtrafniejsze i najważniejsze. Był pod tym względem niesamowity, a ten palec, państwo tego nie widzą, ale teraz próbuję ten palec odtworzyć, odegrać przed Martą, ten palec właśnie był wskaźnikiem tego nieprawdopodobnego zaangażowania. Marian w rozmowie był cały, na 120%.
5: Piszesz o tym, że łączył ludzi. Dla mnie dość zaskakująca była jednak ta historia o tym, jak w zamierzchłych czasach PRL-u podjął się mediacji między Mieczysławem Rakowskim a Edwardem Gierkiem.
6: Tak, to jest ciekawa historia, pokazująca, że Marian, chociaż przez długie dziesięciolecia, był raczej postacią w cieniu. No nie był pierwszoplanową postacią polskiego życia publicznego. Już wtedy cieszył się ogromną charyzmą i autorytetem. Ludzie mieli poczucie, że słowo tego człowieka naprawdę waży. Bardzo chciałbym być kiedyś takim człowiekiem, żeby ludzie mieli poczucie, o, jego słowo waży. Jeżeli on tak mówi, to znaczy, że tak jest, albo przynajmniej on naprawdę w to wierzy. W dzisiejszych czasach to w ogóle rzadkość. Drobny przypis na boku. I faktycznie doszło do konfliktu personalnego między Mieczysławem Rakowskim, redaktorem naczelnym Polityki i rosnącym w siłę Edwardem Gierkiem, najpierw oczywiście sekretarzem na Śląsku, później pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR. Ten konflikt, jak to często w życiu bywa, żerował na plotkach. Plotka dotyczyła przede wszystkim tego, że w redakcji Polityki Rakowski mówi o Gierku ironicznie, z przymrużeniem oka, porównując jego rządy na Śląsku do rządów jednego z afrykańskich dyktatorów. Doskonale niestety z życia wiemy, że takie plotki potrafią zatruć relacje między ludźmi, a najgorsze jest to, iż plotka ma to do siebie, że trudno ją odkręcić. No bo gdzieś tam w tej sferze światło-cienia między faktami przemyka. I Marian podjął się takiej mediacji i w pewnym momencie Gierek, szukając jakiegoś dowodu, bo jeszcze raz podkreślam, w plotce trudne jest to, że nie jest dokumentem, nie jest nagraniem, nie jest stwierdzeniem, nie jest listem, nie jest napisanym zdaniem.
5: No
6: jak to zweryfikować? Zapytał wreszcie Mariana, czy jest gotów przysiąc na życie swojej córki. Marian się nie wahał, powiedział tak. Na co Gierek odpowiedział, sprawa załatwiona, zamknięta.
5: Nie dzielisz się tutaj w tej książce wiedzą, i to nie mówię ja, tylko to powiedział kardynał Grzegorz Ryś. Dzielisz się życiem. Życiem kogoś, którego życie było po coś. To powiedz, po co był Marian Turski.
6: Mam co najmniej kilka odpowiedzi, ale na jedną chciałbym zwrócić szczególną Państwa uwagę. Faktycznie było tak, że Marian rósł przez całe swoje życie. Kiedy go poznałem 20 lat temu, w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, gdzie zacząłem pełnić funkcję sekretarza, powiedzmy to otwarcie i uczciwie. Był postacią ważną, szanowaną, jego głos miał swoją wagę, ale nie był postacią pierwszoplanową. Tam brylował Władysław Bartoszewski, Izrael Gutman, Roman Kent, Józef Szajna, wymieniam tylko byłych więźniów Auschwitz. Marian zawsze był w cieniu. On zaczął rosnąć do rangi globalnego autorytetu tak naprawdę przy budowie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wtedy świat zaczął, i to działo się na moich oczach, świat i ja też, i my wszyscy, zaczęliśmy odkrywać Mariana. Zaczęliśmy odkrywać to, że on przez całe życie gromadził niezwykły kapitał życiowych doświadczeń, przyjaźni, mądrości, dziesiątków tysięcy przemyślanych i przeczytanych książek, tysięcy potężnych dylematów moralnych, które trzeba było rozwiązywać. I nagle Marian zaczął rosnąć w naszych oczach. A później, takim momentem eksplozji tego autorytetu na skalę globalną, była 75. rocznica wyzwolenia Auschwitz i jego słynne wystąpienie z dwoma sformułowaniami: Auschwitz nie spadło z nieba i 11. przykazanie: nie bądź obojętny. Według ostrożnych szacunków tamte uroczystości na żywo oglądało 750 milionów ludzi na świecie. To są ostrożne szacunki, minimalne. Następnego dnia na czołówkach wielu światowych gazet i portali internetowych były albo cytaty z Mariana Turskiego, albo jego zdjęć. I myślę, że w Marianie też rosło to przekonanie, bo on miał bardzo pokorną, nacechowaną dystansem do siebie naturę, że jego życie było po coś, żeby on nam coś ważnego powiedział. A zatem po co? Myślę, że to jest doświadczenie wielu słuchaczy Radia Tok FM. Obserwujemy świat, który oszalał, który zmierza w stronę szaleństwa. Obudziły się stare demony, o których sądziliśmy, że już dawno są martwe i nigdy nie powrócą. Nastąpiło kompletne odwrócenie pojęć, priorytetów. Coś, co jeszcze 5-10 lat temu uznane byłoby za skandal wykluczający z życia publicznego, dziś jest na piedestale oklaskiwane przez miliony ludzi w internecie i obsypywane lajkami jako wyraz największego heroizmu, mądrości i nadczłowieczeństwa. Świat zmierza w złym kierunku. Marian to wiedział, Marian to widział, i jeżeli przeczytamy tylko jego publiczne wystąpienia z ostatnich lat, to zobaczymy, że on chciał dać nam siłę, odwagę i nadzieję, żeby przejść przez tę próbę ogniową. Bo ona się kiedyś skończy. My za to zapłacimy jako ludzkość, także jako Polska.
7: jakąś cenę. Być może niestety bardzo bolesną, być może, mam nadzieję, nieco ograniczoną. Ale musimy przejść przez tę próbę ogniową i na drugą stronę musimy przenieść jakieś wartości. Bo jak zaczniemy już po szoku uderzenia w dno budować na nowo, to będziemy mieli na czym budować. I w swoim ostatnim wielkim wystąpieniu, tuż przed śmiercią, na 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, Marian miał dla świata, dla nas wszystkich jedno przesłanie. Niesamowite. Nie bać się wcale. Jak załamiemy ręce, jak damy się sparaliżować strachowi i bezsilności, wtedy zwycięstwo zła będzie totalne. Nie bać się wcale. Po to był.
5: Marku, bardzo ci dziękuję, że dzisiaj w setną rocznicę urodzin Mariana Turskiego odwiedziłeś studio TOK FM ze swoją książką Nieobojętny 100 portretów Mariana Turskiego, wydaną przez wydawnictwo Znak. Bardzo ci dziękuję.
7: To ja bardzo dziękuję.
5: Marek Zając, publicysta, dziennikarz, wicedyrektor biura programowego TVP, moim i państwa gościem. Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu.
7: Ja też.
5: Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.
8: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
9: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
8: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
15: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
16: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
14: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
23: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
22: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
23: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Piątek, 26 czerwca, jest punktualnie 12.
24: Wakacje, czas zacząć.
20: Właśnie zakończył się rok szkolny i uczniowie myślą już o wakacyjnych planach. Oto jak spędzą ten czas, pytał ich reporter TOK FM.
25: A w resorcie edukacji ostatnie przygotowania do reformy, która zacznie obowiązywać od września.
20: O tym, co się zmieni w szkołach, mówi w rozmowie z nami ministra Barbara Nowacka.
25: Rządzący liczą się z kolejnymi wetami Karola Nawrockiego.
20: Na biurko prezydenta trafiły m.in. ustawy o statusie osoby najbliższej, a także o jawności zarobków lekarzy.
25: U nas także o upałach, jakie będą nam towarzyszyły w weekend.
20: Sprawdzimy, jak przygotowane są na te upały sieci energetyczne. TOK 360 w południe, Tamara Pawlik-Lipska
25: i Wojciech Muzal.
20: Zapraszamy.
25: Prawie 5 milionów uczniów odbiera dziś świadectwa i na 2 miesiące żegna się ze szkołą.
20: Jak spędzą wakacje i czy wiedzą, co ich czeka w nowym roku? O to pytał w jednej z warszawskich szkół Ben O'Connor.
26: Pomysłów na wyczekiwane wakacje uczniowie mają wiele.
27: Jadę na Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię kamperem.
26: A skąd ten pomysł?
27: Tata wymyślił, bo zawsze chciał pojechać kamperem na dalszą podróż. Zeszłe wakacje tam byłem. Mi się też tam bardzo podobało.
28: Będę czas spędzał z przyjaciółmi, potem jeszcze jadę z rodzicami nad morze i potem też z przyjaciółmi. I tak będzie mój cały wyglądał plan.
26: Po zasłużonym odpoczynku uczniów czekają jednak zmiany. Od 1 września uczniowie nie wejdą do szkół ze smartfonem.
29: Głównie 8, 7, 6 klasiści siedzą w telefonach.
26: Myślisz, że teraz coś się zmieni?
29: No, myślę, że tak.
26: We wrześniu zacznie też obowiązywać nowa podstawa programowa Kompas Jutra. Benedykt O'Connor, TOK FM.
25: W Ministerstwie Edukacji ten rok szkolny upłynął głównie na przygotowaniach do reformy, która właśnie, jak zresztą Państwo słyszeli, wchodzi do szkół we wrześniu.
20: O ocenę działań resortu pytał ministra Barbarę Nowacką w wywiadówce w TOK FM Krzysztof Chorwat.
30: A pani resort zasłużył na wyróżnienie?
31: Wie pan, że jestem skromną ministrą.
30: No niedługo oceny na pewno wystawią niektóre organizacje.
31: To oczywiście i nawet mogę przewidywać, jakie to będą oceny, szczególnie od oponentów. Robimy co w naszej mocy, żeby nauczycielom pracowało się lepiej, żeby poprawiać ich warunki pracy. Zmiany w karcie nauczyciela z ubiegłego roku korzystne, realnie, patrząc na to, jak funkcjonują nauczyciele. Kolejne zmiany w przygotowaniach, na przykład dotyczące bardzo przewlekłych często procesów tych spraw dyscyplinarnych. To jest kolejna rzecz, którą też mam nadzieję niedługo wypuścimy do konsultacji, żeby po prostu nauczycielom pracowało się lepiej. Szykujemy jeszcze kolejne zmiany.
20: Trwają także prace nad przepisami zakazującymi używania telefonów w szkołach podstawowych. Mają one wejść w życie we wrześniu. Po wakacjach obowiązkowym przedmiotem będzie edukacja zdrowotna, jednak bez nauki o zdrowiu seksualnym.
25: Polska sieć energetyczna jest przygotowana na ekstremalne temperatury, jakie będą nam towarzyszyć w ten weekend.
20: Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jutro w zachodniej Polsce temperatury mogą sięgnąć 37 stopni Celsjusza. Natomiast w niedzielę nawet do 39 stopni zobaczymy na termometrach.
25: Jak mówił w magazynie EKG Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu polskich sieci elektroenergetycznych, sytuacja w najbliższych dniach będzie stabilna, ale dla biznesów i klientów indywidualnych, którzy korzystają ze zmiennych cen energii, koszty wieczorem mogą być bardzo wysokie.
32: Mamy to szczęście, że te ekstremalne upały przychodzą razem z weekendem, czyli zapotrzebowanie będzie systemu energetycznego będzie niższe.
33: Bo wyjdziemy na przykład z biur?
32: Wchodzimy w weekend, czyli nie pracuje przemysł, tak? Nie pracuje większość biurowców, nie pracuje większość klimatyzacji w Polsce, bo klimatyzacje na ogół są właśnie w takich miejscach. Prawdzie będzie handlowa niedziela, ale są sądzę, że poradzimy sobie bez żadnego problemu. Poza tym to jest stosunkowo krótki okres, więc sytuacja hydrologiczna, czyli to, ile jest wody dla elektrowni konwencjonalnych, tej wody na razie jest wystarczająco dużo, ale poza tym jesteśmy okej. Okay. No i fotowoltaika nas radzi.
33: Dlaczego zwrócił pan uwagę na wodę? Woda chłodzi, tak?
32: Tak, woda chłodzi elektrownie konwencjonalne. I kilka takich starszych jednostek w polskim systemie jest. To jest między innymi elektrownia Połaniec, elektrownia Kozienice i te elektrownie rzeczywiście potrzebują dużo bieżącej wody, dlatego mówiłem o wodzie. Ale my też możemy się dołożyć do tego, żeby sytuacja była stabilniejsza. My, to znaczy klienci, użytkownicy, chociażby jak ktoś ma w domu klimatyzację, to zachęcałbym do tego, żeby schładzać dom w trakcie dnia już, a nie dopiero wieczorem, bo w trakcie dnia mamy nadwyżki duże mocy z fotowoltaiki, a wieczorem ceny będą dużo wyższe, no i dostępność energii będzie też trochę mniejsza.
33: No ale schładzać wtedy, kiedy nas tam nie ma?
32: Dlaczego nie? To są wszystko urządzenia o dość dużej bezwładności. Dokładnie tak samo jest zimą z pompami ciepła.
20: We Francji w związku z upałami doszło do awarii transformatorów, co pozbawiło prądu nawet 100 tysięcy osób.
25: Po wyjaśnieniach ze strony miasta pracą młodego lekarza Dawida Kacprzyka, który miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, zajmie się dziś Sejmik Województwa Mazowieckiego.
20: Tej instytucji właśnie podlega bowiem drugi ze szpitali, w którym Kacprzyk pracował, szpital Brudnowski.
25: Radni chcą wiedzieć, na jakiej podstawie został tam zatrudniony i w jaki sposób były rozliczane jego godziny pracy. Do tej pory tłumaczono, że Kacprzyk w szpitalu Brudnowskim pomagał w związku z protestem pracowników SOR-u.
20: Jak mówiła w poranku TOK FM Agata Diduszko-Zyglewska, szefowa klubu Lewicy w Stołecznej Radzie Miasta, sprawa młodego lekarza pokazuje błędy systemowe.
1: W dużej mierze ten kryzys jest skutkiem złego prawa. I oczywiście, że są ludzie, którzy, jeżeli jest prawo, które pozwala, ma takie luki, że można na przykład się zatrudnić w kilku miejscach naraz i nie jest to sprawdzane po prostu, bo rzeczywiście to się już okazało, że ten szpital nie miał właściwej kontroli czasu pracy lekarzy i że nie ma też takiego sprawdzania w tej chwili między szpitalami, w ilu miejscach dany człowiek jest zatrudniony jednocześnie. I to jest jeden z tych kluczowych problemów. Oczywiście problemem jest też to, że stawki w tej chwili są dyktowane przez lekarzy i są naprawdę ogromne i pochłaniają prawie 90% budżetu szpitali.
2: Poprze pani wniosek o referendum w sprawie odwołania pana prezydenta, referendum proponowanego przez pana Wilka?
1: Myślę, że nie chciałabym popierać żadnych inicjatyw proponowanych przez skrajną prawicę i przez prawicę, ponieważ nie ufam, że one służą dobru publicznemu. Więc na pewno nie mieliśmy tego rodzaju rozmowy w Lewicy.
2: Na pewno nie tę inicjatywę w tej sprawie.
1: I na pewno nie mam w tej chwili poczucia, że potrzebujemy w tej chwili odwoływać prezydenta miasta.
25: Przeciwnicy Trzaskowskiego muszą zebrać ponad 132 tysiące podpisów, aby ewentualne referendum było wiążące, a w głosowaniu musiałoby wziąć udział aż 35% mieszkańców stolicy.
20: Rządzący liczą się z kolejnymi wetami Karola Nawrockiego. Na biurko prezydenta trafiły właśnie ustawy uchwalone właśnie niedawno, w ostatnim czasie, przez parlament. Wśród nich przepisy o statusie osoby najbliższej oraz o jawności zarobków lekarzy.
25: W studiu TOK FM na Wiejskiej jest Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, dlaczego prezydent Nawrocki miałby te ustawy zawetować?
3: Ustawa, która ma ułatwić dostęp do danych o wynagrodzeniach lekarzy, powstała po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Tej afery, o której już wspomnieliście. Afera, w której głównym bohaterem jest młody lekarz bez specjalizacji, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. I dlatego rządzący zapowiadają, że będą chcieli systemowo to zmienić, ale najpierw muszą poznać skalę tego zjawiska i stąd właśnie ustawa o jawności zarobków lekarzy, której zdaniem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy prezydent raczej nie powinien wetować.
5: Żeby iść w dobrym kierunku, musimy posiadać informacje. Jeżeli będziemy posiadali informacje, to będziemy mogli w sposób obiektywny zmieniać i wprowadzać radykalne zmiany, bo jest potrzeba absolutnie radykalnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce. Jeżeli tych zmian nie będzie, to będą patologie. Z patologiami trzeba walczyć. Jak pan prezydent nie chce walczyć z patologiami, to się dowiemy tego w najbliższym czasie.
3: Na razie nie wiemy, jakie jest do końca stanowisko Karola Nawrockiego w tej sprawie. W najbliższym czasie dowiemy się za to także, czy Karol Nawrocki postąpi zgodnie z zapowiedziami swoich współpracowników, jeśli chodzi o tą drugą ustawę, czy ustawę o statusie osoby najbliższej.
20: A z tych zapowiedzi właściwie wynika, że w tej sprawie należy się spodziewać prezydenckiego weta, prawda?
3: Tak, szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szafernaker już jakiś czas temu wyraźnie powiedział, że prezydent stoi na straży instytucji małżeństwa i nie zgodzi się na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego związków, które jego zdaniem de facto dysponowałyby takimi samymi przywilejami jak właśnie małżeństwo. Lewica i ludowcy, którzy wspólnie wypracowali przepisy, które są moim zdaniem absolutnym minimum i w których nawet nie ma mowy o związkach partnerskich, przekonują, że obawy pana prezydenta są nieuzasadnione. Tu wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u pytany o to, co Karol Nawrocki powinien zrobić.
6: To będzie wielki test prawdomówności dla Karola Nawrockiego, bo skoro w kampanii mówił wielokrotnie o tym, że kwestia osoby najbliższej, taka techniczna ustawa jest wokół jego zainteresowania, no to teraz zobaczymy. Poniekąd mówimy, sprawdzam. Jeżeli nie podpiszę tej ustawy, to okaże się kłamczuchem, a tak naprawdę między bajki można sobie włożyć jakieś opowieści o tym, że to jest jakaś ustawa, która coś przemyca, jakąś ideologię. To jest czysto techniczna ustawa.
3: Która zakłada, że dwie dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która będzie następnie rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego i która to umowa umożliwi im m.in. wspólne rozliczanie czy zapewni dostęp do informacji medycznej.
24: A to był Wawrzyniec Zakrzewski. Dziękujemy.
20: Stan osób rannych po ataku nożownika w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny.
24: Do ataku z użyciem ostrego narzędzia doszło wczoraj po południu. Poszkodowany został jeden z lekarzy, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Grzegorz Kozioł.
7: 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Semik.
8: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
7: Motyw działania napastnika wciąż pozostaje nieznany. Policja nie potwierdza doniesień, jakoby w szpitalu przebywała bliska mu osoba. Wiadomo, że nożownika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji lekarz, który został poszkodowany, mówi dyrektor szpitala do spraw medycznych Wojciech Krajs.
9: Chciałem podziękować panu doktorowi, który, można powiedzieć, poprzez swoje naprawdę bohaterskie działanie uratował życie prawdopodobnie kilku osób.
7: Bohaterski lekarz jest obecnie leczony na oddziale torakochirurgii. Właśnie teraz powinien przechodzić operację. Wiadomo, że troje poszkodowanych, czyli lekarz i dwie pacjentki, mają rany kłute klatki piersiowej. Jedna z pacjentek doznała obrażeń szyi i przeszła operację. Natomiast poszkodowana pielęgniarka została zraniona w rękę, wróciła już do domu. Zdaniem Artura Plocha, ordynatora oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej, personel szpitala jest obecnie w ogromnym stresie.
11: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką. Nie policjantką czy żołnierzem.
7: Szpital zapewnia opiekę psychologiczną dla personelu i pacjentów. Placówka działa normalnie, oprócz oddziału gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Z Jastrzębia-Zdroju Grzegorz Kozieł, TOG FM.
20: Trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów zawalonych budynków w Wenezueli, gdzie w środę wieczorem doszło do podwójnego trzęsienia ziemi.
24: Oficjalne dane mówią o co najmniej 235 ofiarach śmiertelnych i nie mniej niż 4300 rannych. Tomasz Orchowski.
12: Ofiar najprawdopodobniej jest znacznie więcej. W stanie La Guaira, który ucierpiał najbardziej, przeciążone są dwa główne szpitale. Brakuje też środków medycznych. Władze są bezużyteczne. Tu powinno być wojsko ze sprzętem, powinni tu być i pomagać Wenezuelczykom. Pomoc dla stanu La Guaira zbierają wolontariusze, między innymi w Caracas. Wiele osób jest rannych, musimy pomóc, zbieramy wodę, środki medyczne, ale też słodkie napoje. Przychodzi dużo ludzi, dostaliśmy rzeczy z sieci aptek, przyniesiono koce, poduszki, żywność, leki. leki, wszystko. Pomaga też wspólnota międzynarodowa, wysyłając sprzęt i medyków. Ratownik ze Szwajcarii. Na miejsce przybędziemy po 36 godzinach. Liczy się każda minuta, dlatego bardzo się spieszymy. BBC donosi, że spod gruzów wciąż słychać głosy osób wzywających pomoc. Wstrząsy w Wenezueli wystąpiły w odstępie zaledwie kilkudziesięciu sekund. Drugi o magnitudzie 7,5 był najsilniejszym od 1900 roku. Tomasz Rychowski, TOK FM.
20: Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku bije rekord za rekordem. Jeszcze nigdy meczów mistrzostw świata nie obejrzało z trybun tak wielu kibiców. Do tego padł strzelecki rekord, mimo że sporo meczów nie było najwyższej jakości.
24: Spektakularnie nie zapowiada się na przykład spotkanie Egiptu z Iranem, ale już otoczka wokół meczu jest wyjątkowa i dość niefortunna. Michał Waszkiewicz.
0: Od początku było wiadomo, że ten mundial pobije dużo rekordów, bo po raz pierwszy gra w nim aż 48 drużyn. Do rozegrania są 104 mecze, ale zarówno ten frekwencyjny, jak i strzelecki rekord padł jeszcze przed rozegraniem spotkania numer 64, a tyle meczów rozgrywano na wszystkich turniejach w XXI wieku. Już po 56 meczach pękła bariera 3 600 000 widzów, a w 60 strzelono 173 bramkę. No dobrze, ale przejdźmy do tęczowego meczu, choć akurat FIFA od tej nazwy się odcina. Seattle tradycyjnie pod koniec czerwca organizuje Pride Weekend, gdy całe miasto manifestuje seksualną różnorodność. A los sprawił, że na boisku zobaczymy Iran i Egipt. W tym pierwszym kraju homoseksualizm jest karany dożywotnim więzieniem lub śmiercią. Skupiamy się tylko na meczu, zarzeka się Amir Galenei, trener Iranu. Nie chcemy rozmawiać o tematach zakazanych. Musimy mówić wyłącznie o samym spotkaniu oraz pięknie i radości, jaką niesie ze sobą futbol. W Egipcie homoseksualizm karany nie jest, choć władze potrafią go podciągnąć pod inny paragraf. O prawach mniejszości seksualnych mowy nie ma. Trener Hossam Hassan też jednak woli rozmawiać tylko o piłce. Angażujemy się tylko w to, co dzieje się na boisku, grając dla naszego kraju. I po raz kolejny powtórzę, szacunek oraz fair play to zasady, których każdy musi przestrzegać. Mimo protestów obu federacji FIFA zezwoliła na wniesienie tęczowych flag. A dodam jeszcze na koniec, że mecz posędziuje Szymon Marciniak. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
20: Jeszcze dodajmy, że mecz Egiptu z Iranem w Seattle jutro o godzinie 5 nad ranem.
24: The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu, rozpoczyna się dziś na Festiwalu Malta w Poznaniu.
20: O aktorskim wyzwaniu mówiła TOK FM sama aktorka.
4: Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy dla mnie. Może z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej i tak dalej. Ktoś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, nie wiem, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow, będzie mi z nim przyjemnie, a z innym może nieprzyjemnie. To jest normalny aspekt, no ale biorę to na klatę.

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej! Rabat od Media Expert!
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. We Włoszech najwyższy stopień alertu z powodu upałów obowiązuje w 18 miastach. Służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich nawet o 15%. Temperatury we Włoszech sięgają 39-40 stopni Celsjusza i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości trafiają do użytkowników telefonów komórkowych, ostrzega Stal Eksport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Wiadomości zawierają informacje o rzekomym mandacie oraz link do strony internetowej. Oszuści próbują w ten sposób nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do kont. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Na mistrzynię French Open Mirę Andrzejewą w pierwszej rundzie trafiła Magda Linet. Świątek jest rozstawiona z numerem 3, a jej pierwsza rywalka w światowym rankingu zajmuje 81 miejsce.
12: Południowe wydanie TOK 360. Mamy w tej chwili 21 minut po południu i o tej porze łączymy się z Piotrem Andrusieczko, korespondentem Gazety Wyborczej z Kijowa. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy dzisiaj się kończy. Mamy już za sobą te kluczowe punkty, które związane są z podpisaniem stosownych umów, tak żeby mogła ta odbudowa dojść do skutku. Jak na te ostatnie ustalenia konferencji patrzy strona ukraińska, a konkretnie właśnie obywatele, mieszkańcy Ukrainy i tamtejsze władze?
13: Ta konferencja oczywiście jest komentowana dosyć szeroko, czy też informuje się o niej, informują o niej ukraińskie media. No i z tych takich pierwszych informacji, no nie pierwszych, ale właśnie już w tym drugim dniu, no jakby widać, że można odnieść wrażenie, że strona ukraińska jest zadowolona. To znaczy, że rzeczywiście tutaj cytowane są słowa premier Julii Sferydenko, no, która ogłosiła, że zostało podpisanych 160 umów i na sumę ponad 10 miliardów euro właśnie na konferencji w Gdańsku, więc rzeczywiście to można uznać za sukces. No bo to jest konferencja tak naprawdę bardzo istotna.

0: jakby to jest piąta bodajże już konferencja związana właśnie w tym formacie dotycząca odbudowy Ukrainy. To jest bardzo istotne, że my rozmawiamy o odbudowie Ukrainy w trakcie jeszcze trwającej wojny. I ja pamiętam, jak na samym początkach były takie właśnie głosy. Zresztą ten głos się pojawił chyba na konferencji ze strony premiera Czech. Czy w ogóle jest sens jakby mówienia o odbudowywania Ukrainy w trakcie toczącej się wojny? No ja mieszkając tutaj w Kijowie mówię, że tak jak najbardziej, dlatego że rzeczywiście no, potrzebna jest ta odbudowa, mimo tego, że Rosja cały czas prowadzi działania agresywne, niszczy infrastrukturę ukraińską, tym bardziej właśnie dlatego, że tutaj no, mieszkają po prostu Ukraińcy, no, którzy potrzebują tej infrastruktury energetycznej, infrastruktury krytycznej po to, żeby żyć, po to, żeby dalej jakby no, móc przeciwstawiać się właśnie rosyjskiej agresji.
1: I to jest mowa o tych podpisywanych umowach, o twardych ustaleniach, ale także pojawiają się inne wątki związane właśnie z samą wojną. Wicepremier Ukrainy mówi o tym, że informacyjne zaufanie oraz dostęp do informacji to jest kluczowy warunek zwycięstwa. Jak duży nacisk jest właśnie w NATO kładziony w Ukrainie?
0: No, oczywiście jakby tutaj te kwestie, to o czym pan mówi, no, jest istotne ze względu na to, że to jest jakby, no, jest jakby częścią oczywiście tej wojny i tutaj w ogóle generalnie jest bardzo dużo jakby takich tematów jakby wokół, które jakby tej konferencji, które są poza tymi właśnie takimi twardymi ustaleniami ekonomicznymi. Ukraina, to też jakby trzeba zwrócić uwagę, że jakby no ta konferencja odróżnia się od poprzednich, że jest ten taki element dotyczący właśnie wzmocnienia ukraińskiej obronności został tutaj dołączony, więc jakby rzeczywiście i zarówno jeżeli chodzi o jakby wzmocnienie tej takiej no, ściśle militarnej części ukraińskiej możliwości do przeciwstawiania się Rosji, jak i też jakby w tym polu informacyjnym, to na pewno jakby to wiele zależy od naszej współpracy i oczywiście no, też no, musimy o tym powiedzieć, że to, co się działo w ostatnich dniach, tygodniach w naszych relacjach, no też jakby no, powoduje, że też to się przekłada na to pole informacyjne. Tak jakby my niestety dajemy też to pewne możliwości do rozgrywania różnego rodzaju działań przeciwko nam, jakby no sami w zasadzie jakby zapraszamy do tego niestety.
1: Ukraina sobie radzi z dezinformacją?
0: Ukraina sobie radzi z dezinformacją w takim bardzo ogólnym jakby właśnie obrazie, ale no tutaj co chwilę pojawiają się też różnego rodzaju, znaczy zwraca się, nawet służby ukraińskie zwracają na to uwagę, uprzedzają swoich obywateli, że właśnie na różnego rodzaju elementy tej walki i tej agresji informacyjnej ze strony Rosji, no chociażby jeżeli chodzi na przykład o kwestie mobilizacyjne, no, o kwestie jak działają te centra rekrutacyjne, wiele tutaj z tych informacji właśnie, które no przedstawiam taki bardzo czarny obraz, jakby właśnie ten związany z mobilizacją. No pochodzi oczywiście ze strony Rosji. I tutaj, no i to ostatnie dwa lata, ja to też jakby obserwuję na przykład, że ta ilość na przykład cały czas werbowanych obywateli Ukrainy do akcji przeciwko swojemu państwu. I to nawet też dotyczy bardzo młodych ludzi, no wręcz jakby dzieci, jakby, no to pokazuje, że gdzieś te, że cały czas Rosja stara się poprzez, głównie przez sieci społecznościowe, no jakby właśnie wpływać na to pole informacyjne, ale to jest też kwestia, no to tak naprawdę jest bardzo dużo różnych tematów, jakby no począwszy też od jakby tej kwestii chociażby pytania, czy Zełenski jest dalej legalnym prezydentem, czy nie, właśnie tych wszystkich takich wewnątrzpolitycznych kwestii, no, które Rosja bardzo, bardzo stara się podgrzewać właśnie na w sieciach społecznościowych.
1: Z Gdańska do Kijowa popłynął taki sygnał dotyczący tych 3 miliardów unijnych, o czym już była mowa wczoraj w TOK FM, ale w perspektywie jest przecież 90 chyba miliardów tej unijnej pożyczki w ogóle. No i te kontrakty, które mają właśnie no, odbudować i zmodernizować Ukrainę. Jak patrzą na to Ukraińcy, czy wyczekują tej pomocy, czy no, w Polsce w sytuacji, gdy pojawia się jakiś zagraniczny kapitał, no to już czasami są takie powątpiewania, aby na pewno powinniśmy się dzielić naszym rynkiem i tutaj potencjałem. No, w Ukrainie firmy także są.
0: Ja myślę, że takich głosów ja dzisiaj przynajmniej nie słyszę. Ja po prostu, to co trzeba rozumieć, że oczywiście no, Ukraina znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. To chodzi też o wydatki, jakby no, Ukraina nie jest w stanie sobie zagwarantować, jakby sfinansować całego, wszystkich swoich wydatków budżetowych, więc jakby ta pomoc zagraniczna, no też jest, to jest jakby, na niej się opiera część ukraińskiego budżetu, ale ja myślę, że warto, ja mogę podać taki bardzo konkretny przykład, na przykład to, Ukraina się przygotowuje do kolejnej bardzo ciężkiej zimy. To i wszyscy mają świadomość tego, że ona może być jeszcze gorsza od tej poprzedniej. Moja wspólnota mieszkaniowa, gdzie mieszkam w Kijowie, no wygrała, otrzymała granty, właśnie rządowe granty dotyczące wzmocnienia tej takiej wytrwałości energetycznej. Czyli może już zostały zakupione baterie słoneczne na mój budynek, inwertory, magazyny energii. To wszystko no, pomoże mieszkańcom właśnie tego budynku, ale oczywiście to chodzi o bardzo wiele budynków w Kijowie, w Charkowie. I to też jakby jest możliwe dzięki właśnie wsparciu finansowemu Zachodu, jakby temu wsparciu właśnie dla budżetu Ukrainy. Ale oczywiście no, to jest taki bardzo niewielki wymiar jakby tej konkretnej pomocy. Rzeczywiście ukraińska energetyka potrzebuje ogromnych środków, żeby została odbudowana, ale też żeby zostały zabezpieczone te obiekty, które są odbudowywane lub jeszcze nie zostały zniszczone i też żeby jakby no, budować nowe, dlatego że deficyt energetyczny jest bardzo duży i rozumiemy, że Rosja nie przestanie, znaczy jeżeli działania wojenne się nie zakończą, a nic na to nie wskazuje, no to znowu energetyka będzie jednym z takich głównych celów ataku. Więc rzeczywiście tu Ukraina potrzebuje, Ukraińcy potrzebują tej pomocy. Jeżeli inwestorzy prywatni do tego się dołączą, no to super, dlatego że oczywiście no, potrzebny jest po prostu rozwój ukraińskiej gospodarki po to, żeby też jakby w coraz większym stopniu uniezależniać się od tej, w przyszłości od tej pomocy właśnie zagranicznej, po to, żeby jakby no, można było napełniać, żeby to ukraińskie firmy z kapitałem zagranicznym, czy zagraniczne firmy pracujące w Ukrainie, no mogły napełniać ten ukraiński budżet, więc no i ja mam nadzieję, że ta konferencja w Gdańsku rzeczywiście no, jakby pomoże jakby w realizacji tych celów, tego, no, co rzeczywiście, na co Ukraińcy bardzo czekają.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa, był z nami w TOK 360. Jest z nami teraz Karolina Prus-Wiszbicka z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentująca także SOS dla Edukacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mamy zakończenie roku szkolnego i teraz w takim razie posługując się tym systemem ocen szkolnych. Pani Barbara Nowacka, pani minister edukacji, jak wypadła w tym roku i na jaką ocenę zasłużyła?
2: To ja tutaj trochę pójdę pod prąd, bo jestem nauczycielką w klasach 1-3. U nas jest ocena opisowa, więc jeśli pan redaktor pozwoli, to raczej pójdę w tę stronę i powiem, co według mnie się udało, co należy poprawić i być może w jaki sposób.
1: Bardzo proszę.
2: To, co widzimy w SOS dla edukacji, to na pewno większa otwartość na współpracę ze środowiskiem edukacyjnym w porównaniu z poprzednimi latami. Ministerstwo częściej spotyka się z organizacjami społecznymi, ekspertami i nauczycielami, prowadzi konsultacje. I to rzeczywiście jest inna przestrzeń do rozmowy i te drzwi ministerstwa są otwarte, przynajmniej w tym środowisku, które ja reprezentuję. Podjęte zostały działania na rzecz reformy, czyli zostało usłyszane to, że jest za mało nauczyciele wiedzą, ci, którzy bezpośrednio nie brali udziału w tych ustaleniach, które były i w tym, co się działo w Instytucie Badań Edukacyjnych, kiedy powstała podstawa programowa, więc rozpoczęto te przygotowania, organizując szkolenia, spotkania z nauczycielami. Ostatnio mieliśmy rozmowę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji na ten temat i cały czas trwa te wsparcie z ośrodków. No i widzimy jakby ten kierunek, w którym idzie ministerstwo, że to jest jednak ta próba modernizacji szkoły, by iść w tę stronę, żeby ta szkoła odpowiadała rzeczywiście tym współczesnym wyzwaniom edukacji. I tu się zatrzymam, no bo tutaj co byśmy powiedzieli, że wymagałoby poprawy? No na pewno nie zawsze te konsultacje przekładają się na decyzje, co czasami wpływa na to, że pewnie uczestnicy tych rozmów nie chcą przechodzić na kolejne, jeśli nie widzą, że jest jakiś skutek tego działania.
1: A czy w pani ocenie w centrum zainteresowania kierownictwa resortu edukacji są te rzeczy, które powinny być najważniejsze dla ministerstwa? I tutaj trochę nawiązuję do tego nieudanego chyba w eksperymentu z pracami domowymi.
2: No to jest jedna z takich rzeczy, które wciąż nam gdzieś wiszą w powietrzu, ciążą i są takim tematem, który zaburzył nam patrzenie też na inne rzeczy, które są ważniejsze do załatwienia. Myślę, że bardziej pilną rzeczą jest nierozwiązane problemy kadrowe i płacowe. Cały czas czekamy na to powiązanie wynagrodzeń nauczycielskich ze średnią. I słyszałam zresztą u Państwa w radiu, że do końca kadencji tak się ma wydarzyć. Więc liczymy tu w tym obszarze na poprawę i że to się rzeczywiście wydarzy. Widzimy też, że niewystarczające jest wsparcie dla edukacji włączającej. O tym się mało też mówiło w tym roku. Brakuje tych specjalistów, odpowiednich działań systemowych, aby tutaj skuteczniej wspierać uczniów. No i mimo tego, że były takie zapowiedzi, że tej polityki będzie trochę mniej, jeśli chodzi o decyzje edukacyjne, to nadal część z tych decyzji ma charakter polityczny, na przykład to, że edukacja, ten element edukacji seksualnej nie będzie elementem obowiązkowym dla wszystkich uczniów. Ja liczę na to, że mimo wszystko się na korytarzach rozniesie to, co powinno się roznieść po tych zajęciach i że to będzie to, a nie to, co przynosi dzieciom internet bez ograniczeń.
1: Została nam niecała minuta, więc prosiłbym o krótką odpowiedź. Kierunek zmian w edukacji negatywnie ocenia 58,3% respondentów, a jesteśmy u progu reformy. Co to jest za sygnał?
2: Jest to sygnał taki, że trzeba rzeczywiście wsłuchać się, czego dokładnie dotyczą te obawy i zacząć odpowiadać na te obawy jakimś działaniem. Nie wystarczy być może wizyty i rozmowy. Trzeba poruszyć w inny sposób to środowisko. Na pewno to, co by sprzyjało, to powrót do rozmowy o wynagrodzeniach.
1: Bo sama reforma jest dobra.
2: Jeśli mówimy o kierunku reformy, to w SOS dla edukacji widzimy dużo zalet tej reformy.
1: No, pytanie jeszcze, jakie będzie wykonanie. Dziękuję bardzo. Karolina Prus-Wiszbicka z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i SOS dla Edukacji była z nami w TOK 360. Rafał Hirsch już teraz się pojawił w naszym studiu, a to w związku z tym, że po informacjach będzie EKG, magazyn tak. EKG.
3: Dzień dobry. I w EKG będzie o żywności, bo tanieje. Przynajmniej na rynkach hurtowych.
1: Zawsze są to bardzo dobre wiadomości, chociaż nie dla wytwórców.
3: Rolników. No właśnie, tu zawsze są, każdy kij ma dwa końce, tak można powiedzieć. Ostatnie dane pokazują, że na rynkach hurtowych bardzo wyraźnie tanieje żywność w Polsce. Mleko jest najtańsze od kilku lat. Ziemniaki, zboża, mięso, tak właściwie. Będziemy rozmawiać o tym, czy to się przełoży na podobne w skali spadki w sklepach cen detalicznych i tak właściwie dlaczego te ceny spadają, co takiego się kryje za tymi spadkami, o tym już za kilka chwil.
1: To będzie w magazynie EKG, a wcześniej informacje o 12:40.
4: Reklama.
5: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Po ilu minutach
4: po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
14: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
17: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Od 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 12.40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a diesla 6,17, ogłosił minister energii. Oznacza to, że w porównaniu z dziś ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. To jeszcze jedna ważna wiadomość dla kierowców. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami, co kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim. Według szacunków drogowców dzięki zakończeniu inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o 1,5 godziny. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadczy dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza. Wynika z analizy AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji. Analiza przewiduje, że temperatury maksymalne przekraczające 30 stopni będą odczuwalne dla ponad 420 milionów osób w Europie, z wyłączeniem Turcji, czyli dotkną 7 na 10 mieszkańców kontynentu.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
6: Już prawie w Radiu TOK FM. Czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj słabszy dzień. WIG 20 idzie w dół w tej chwili o 1,5%, a indeks WIG idzie w dół o 1,2%. Na rynku walutowym sytuacja z kolei się uspokoiła, bo przez ostatnich parę dni złoty tracił na wartości, a dzisiaj już raczej stoi w miejscu. Euro po 4,28 zł, dolar po 3,75 groszy z haczykiem. Cały czas bardzo ciekawe rzeczy dzieją się na rynkach surowcowych. Ropa naftowa dzisiaj znów tanieje o ponad 3%, więc dość wyraźnie baryłka ropy Brent kosztuje mniej niż 73 dolary, czyli tak właściwie kosztuje tyle, ile przed wybuchem wojny z Iranem, czyli na tym rynku przynajmniej z naszego punktu widzenia konsumenckiego sytuacja wygląda dobrze. Natomiast i my jako konsumenci często też zwracamy uwagę na to, co się dzieje z cenami żywności w sklepach. I zostawiając na chwilę sklepy na boku i skupiając się na rynku hurtowym, ostatnie dane pokazują, że mamy bardzo wyraźne spadki tych cen. Dlatego teraz w studiu mamy gościa, pan Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego w PKO SA, jest naszym gościem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Mamy dość wyraźne spadki, przynajmniej GUS nam mówi, że spadki artykułów rolnych cen są dość mocne. Czy to się może przełożyć na podobne w skali spadki żywności w sklepach? Czyli czy możemy mieć za chwilę wyraźnie tańsze mięso, wyraźnie tańsze mleko, albo cukier, albo ziemniaki?
7: To już widzimy w cenach żywności. Może nie spodziewajmy się jako konsumenci tego, że jeśli ceny surowców rolnych na rynku hurtowym spadają średnio o 16% w relacji rocznej, to w takim samym stopniu nam spadną ceny detaliczne żywności. Niestety takiego pozytywnego scenariusza ja nie mogę nakreślić.
6: A dlaczego?
7: Natomiast to o tym właśnie chciałbym chwilę powiedzieć. Natomiast faktycznie już widać to trochę na cenach, szczególnie na cenach detalicznych produktów nieprzetworzonych bądź nisko przetworzonych, czyli tam, gdzie surowiec odgrywa decydującą rolę w cenie finalnej. Chociażby mięso już jest, czy drobiowe, czy wieprzowe, jest tańsze niż w roku ubiegłym. Produkty mleczne, jak sławne masło, które przecież kupujemy od kilku miesięcy. No może nie po 99 groszy zawsze, ale to masło jest...
6: Zdarzało
7: się w promocjach oczywiście, natomiast masło jest na historycznie niskim... Ceny masła są na historycznie niskim poziomie. Mniej to widać, dużo mniej ten impact widać na poziomie produktów wysoko przetworzonych, ale to też wynika z tego, że no tutaj dochodzą... Cena samego surowca odgrywa już znacznie mniejszą rolę. Dochodzą kwestie dotyczące chociażby kosztów przetwórstwa, takich jak kosztów pracy, koszty transportu, energii. Stąd spora część produktów o wysokim stopniu przetworzenia jest nieco droższych w relacji rocznej, ale tylko nieco droższych. Tak naprawdę, nawet jak spojrzymy sobie na Dzisiaj na wpływ cen żywności detalicznych na cały koszyk detaliczny, to jeśli w maju mieliśmy wzrost cen tutaj w gospodarce na poziomie 3,1%, to koszyk żywnościowy zdrożał w relacji rocznej jedynie o 0,5%. Więc ta żywność, to czego obawialiśmy się jeszcze kilka miesięcy temu, jak wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, tutaj tego jest wpływu od strony cen żywności na inflację już nie ma i wszystko wskazuje na to, że no, żywność nam będzie obniżała tą inflację, a nie będzie podnosiła jej motorem.
6: No właśnie, bo były takie głosy, prawda, kiedy zablokowano cieśninę Ormuz, że to nie tylko ropa naftowa, nie tylko rynek paliwowy, ale że to jest też kwestia nawozów, których podaż powinna być w związku z tym globalnie mniejsza, więc nawozy powinny drożeć, a to powinno się przekładać na ceny żywności i tak dalej. To się nie sprawdziło?
7: To znaczy, jeśli chodzi o konflikt na Bliskim Wschodzie i ewentualny wpływ na ceny detaliczne żywności, my patrzyliśmy na to jako na takie, powiedzmy, efekty drugiej tury. Czyli najpierw mamy kwestie związane, to o czym pan powiedział, czyli wzrost, spadek podaży i wzrost cen nawozów, czyli kosztów produkcji rolniczej. Transportu, to się stało. I w drugiej turze, po kilku miesiącach, spodziewaliśmy się, że będziemy widzieli to również w cenach żywności. Natomiast, po drodze wydarzyło się kilka rzeczy, kilka czynników, które nam ten wpływ ograniczyły. Po pierwsze, dobra podażowa na rynku globalnym w przypadku większości produktów surowców rolnych. Druga kwestia, zapowiedź rozejmu, która nam obniżyła w ostatnich tygodniach, mocno obniża ceny ropy, ceny gazu, zmniejsza nam koszty po stronie rolnictwa i też zmniejsza nam ten impact, taki długo, średnioterminowy, powiedzmy, impact na żywność. I dzisiaj tym decydującym czynnikiem, który wywiera presję na spadki cen żywności na świecie i w Europie, i w Polsce, to przede wszystkim ta dobra sytuacja podażowa. Ostatni tydzień, czy ostatnie dwa tygodnie tutaj przyniósł nam pewne wzrost obaw dotyczących wpływu upałów w Europie na te ceny żywności. Natomiast to nie jest na tyle silny czynnik, żeby nam tutaj zmienił tą sytuację, ten stan gry, który obserwujemy obecnie.
6: No właśnie o to chciałem się też zapytać, bo dobra sytuacja podażowa, czyli jak rozumiem, dobre zbiory globalnie, tak? A wydawać by się mogło, że ta zmiana klimatu, która nie jest kwestią ostatnich dni, ale mówi się o tym od dawna i rzeczywiście wzrost średniej temperatury na świecie jest faktem, że to się powinno generalnie przekładać na pogorszenie się tej sytuacji żywnościowej. Czy to może jest tak, że w niektórych regionach tak naprawdę ta sytuacja dzięki temu się poprawia i plony rosną zamiast maleć?
7: Myślę, że ten problem to ma charakter długoterminowy. Natomiast my tutaj, jeśli decydujemy, dyskutujemy o... o roku czy o ostatnich, powiedzmy, dwóch latach, to mamy wzrost, bardzo wysokie poziomy, w ubiegłym roku rekordowe poziomy produkcji zbóż na świecie. Na kolejny sezon projekcje nam wskazują na dostępne projekcje na tylko lekki spadek, czyli pozostajemy na poziomie produkcji na wysokich poziomach. Ten bilans światowy zbóż czy roślin oleistych pozostaje dosyć komfortowy. Plus do tego dochodzi wzrost produkcji chociażby mleka w grupie krajów najbardziej istotnych z punktu widzenia globalnej podaży, co nam odczuwają to rolnicy w postaci spadków cen. Więc tutaj trzeba niestety to oddzielić tą sytuację, o której rozmawiamy, sytuację z roku czy z dwóch lat, niż długoterminowy wpływ zmian klimatu, bo on jest faktycznie negatywny, bo powoduje coraz większe wahania.
6: Jak popatrzymy sobie na te podstawowe artykuły żywnościowe, które regularnie kupujemy jako konsumenci, to one wszystkie zależą od tego, co się dzieje na rynkach globalnych, czy są jakieś takie, które są tutaj bardziej umiejscowione lokalnie?
7: Co do zasady, w przypadku większości produktów mamy duży wpływ rynku globalnego, a co najmniej europejskiego. Tak jest w przypadku zbóż, roślin oleistych, tak jest w przypadku produktów mleczarskich, czyli też surowego mleka i cen uzyskiwanych przez rolników. Tak jest też w przypadku mięsa. Czyli te wszystkie produkty z podstawowego koszyka głównie zależą od sytuacji na rynku światowym, od sytuacji podażowo-popytowej. Trochę większy jest wpływ w przypadku owoców, warzyw, jeśli mówimy o te czynniki lokalne, ale on również nie ogranicza się tylko do Polski, ale nie wiem, w przypadku chociażby owoców miękkich, my, analizując sytuację, patrzymy też na Serbię, na Węgry, czyli ten, powiedzmy, region, nasz region Europy, ale też w niektórych przypadkach chociażby na Afrykę Północną, która pod tym względem się mocno rozwija. I też w przypadku owoców oczywiście bardzo ważnym czynnikiem jest pogoda. Tak jak dobrym przykładem są truskawki, które jak zaczął się sezon w maju, jeszcze wtedy spod osłon owoce i ze szklarni były bardzo drogie, obecnie bardzo mocno potaniały pod wpływem poprawy pogody i ta sytuacja nie tylko w przypadku truskawek, ale też w przypadku innych owoców miękkich, owoców jagodowych, może się szybko zmienić, na przykład w przypadku pogorszenia się warunków pogodowych.
6: Rozumiem, że to, co teraz mamy za oknem, to może przyspieszać spadki cen? Jeśli chodzi o owoce?
7: Tak, jeśli chodzi o owoce, jak najbardziej.
6: Czereśnie potanieją na przykład? Albo... truskawki to już chyba się kończą powoli,
7: tak,
6: nie?
7: Tak, sezon truskawkowy już się kończy, ale za chwilę będziemy mieli... Mamy też maliny, mamy wiele innych owoców jagodowych. I to też tutaj pogoda odgrywa ogromną rolę, ale podkreślam, to jest... Bardzo duży wpływ, chyba największy właśnie w przypadku owoców. Ta pogoda też oczywiście odciska swoje piętno również w przypadku takich surowców jak zboża. Ona tutaj jest ten wpływ może jest już trochę mniejszy, natomiast jeśli popatrzymy sobie na ostatni tydzień i właśnie wpływ tych upałów, no to zwyżki cen, które obserwujemy, a tak naprawdę odrabianie strat po konferencji prezydenta Trumpa o zapowiedzi zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, no tutaj wynikają w dużej mierze z obaw, które nam generują, z obaw o poziom produkcji w Europie, no, które generują nam właśnie upały.
6: A jeśli chodzi o taki troszeczkę dłuższy termin i te wszystkie rzeczy, które są bardziej zależne od rynków zagranicznych, to tutaj dalej będziemy mieć ten trend spadkowy i żywność będzie dalej tanieć? Czy widać na horyzoncie jakieś czynniki, które zmienią ten trend?
7: Jeśli chodzi o zboża, rośliny oleiste, prognozy obecnie dostępne na kolejny rok, no wskazują na dosyć komfortowy bilans na świecie, co będzie wywierało...
6: Bilans popytu i podaży.
7: Popytu i podaży, co będzie wywierało presję na te ceny i ograniczając możliwości ich wzrostu. Oczywiście też zobaczymy za chwilę, dojdą kolejny czynnik, jak będzie wyglądał faktycznie poziom zbiorów na półkuli północnej w Europie i w Stanach Zjednoczonych.
6: Zbiorów zbóż.
7: Zbiorów zbóż, tak, i roślin oleistych. Też niezbyt pozytywne dla rolników sygnały, a lepsze dla konsumentów dotyczą chociażby wieprzowiny, bo tutaj też widzimy pewną słabość na rynku globalnym, jeśli chodzi o popyt. W połączeniu z wzrostem produkcji w Unii Europejskiej, wzrostem podaży, trudnościami w eksporcie z Unii Europejskiej, bo szczególnie notowanymi w Hiszpanii, która była takim oknem na świat dla Unii Europejskiej, a dzisiaj trochę się zamknęła z powodu wirusa ASF. I tutaj powodu ta rosnąca podaż i problemy ze sprzedażą poza Europę nam powodują, że ta koniunktura na rynku europejskim i polskim jest dosyć trudna. Podobnie to wygląda na rynku mleka czy produktów mleczarskich, gdzie wysoka podaż i rosnąca produkcja w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych przy ograniczonym popycie również powoduje nam, wywiera nam presję na ceny surowców. Dla konsumentów to jest dobra wiadomość, bo powiedzmy w tym średnim okresie rocznym impuls co do wzrostu cen żywności, on bardzo mocno wygasł, no ale oczywiście dla rolników to jest spore wyzwanie.
6: Czyli można powiedzieć, że mamy taki okres nadprodukcji żywności?
7: Tak, i dotyczy on...
6: duża konkurencja jest.
7: Dużej części... Trochę to wynika z wysokich cen, które się utrzymywały w poprzednich latach, które podnosiły w niektórych segmentach produkcji rolniczej mocno opłacalność, co zachęcało do produkcji. I dzisiaj w takim naszym scenariuszu jedynym takim wyjściem, które nam może rozwiązać takiej strony podażowej, zmniejszyć tą presję podażową jest po prostu ograniczenie produkcji w Europie, co będzie trwało oczywiście wiele miesięcy.
6: Rozumiem, że dosyć... ograniczenie produkcji poprzez bankructwa tych najsłabszych, tak? Bo to odgórnie chyba się nie da tym zarządzić.
7: Odgórnie się oczywiście regulacyjnie nie da. Jak takie sytuacje w sektorze rolnym się powtarzają co kilka lat. I oczywiście no to jest dosyć brutalne rozwiązanie, natomiast... To oznacza tak naprawdę, że z rynku będą wypadały podmioty czy słabsze, mniej konkurencyjne, mniej efektywne lub po prostu ci producenci, którzy przeinwestowali w momencie wysokich cen, zaciągali zobowiązania na przykład opierając zdolność do spłaty tych zobowiązań na wysokich cenach produktów rolnych. Także to na pewno będą dla rolników weszliśmy w taki trudny okres, ale przy takich słabych perspektywach popytowych na świecie, no wydaje nam się, że jedynie regulacja taka rynkowa tej strony podażowej może nam podnieść ceny surowców rolnych.
6: Czyli co, w przyszłym roku będą wybory w Polsce, przed wyborami będą protesty rolników, tak? Można się tego spodziewać?
7: Albo będą nie tylko w Polsce,
6: i to nawet ale... uzasadnione, tak? Bo to będą rolnicy, którzy faktycznie nie będą stracą rentowność swojej produkcji. Tak?
7: Być może będą protesty, a być może po prostu, bo to też praktykowane jest w wielu krajach Unii Europejskiej, czyli wprowadzenie różnych instrumentów pomocy rolnikom w tym trudniejszym okresie. Już Komisja Europejska zapowiedziała program dopłat do nawozów, które podrożały. No ale jak też dużo będzie tutaj zależało oczywiście od tego, jak ta sytuacja będzie się dalej rozwijała.
6: No, a powinna się rozwijać tak, że raczej będzie więcej tego samego i nie będzie żadnych zmian, tak, jeśli chodzi o trend.
7: Perspektywy są dosyć niezbyt korzystne dla rolników, te krótkookresowe. Dla konsumentów ta sytuacja oczywiście wygląda lepiej.
6: Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego z Banku Pekao S.A. był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o TOK FM, to już za chwilę o 13:00 informacje.
4: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.

0: Reklama.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Nawet 420 milionów osób w całej Europie dzisiaj odczuje temperaturę powyżej 30 stopni. O upałach męczących nie tylko Polskę w informacjach na początek. Ukraina powinna wzorować się na sukcesie Polski, tak mówi Merkijowa. Dlaczego? O tym za chwilę. Będzie też o ważnym remoncie w Krakowie. Starowiślna nadal będzie dwukierunkowa. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazywać ponad 40 stopni Celsjusza. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O czym więcej? Tomasz Orchowski.
14: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób w Paryżu. Ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia. Nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach. Tomasz Orchowski, Tok FM.
13: Ukraina powinna wzorować się na sukcesie Polski, mówił podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy Merkijowa Witalij Kliczko. Jak przyznał były mistrz świata w boksie, za każdym razem, gdy odwiedza Polskę, czuje zazdrość.
15: Byłem tu w czasach sowieckich w 1988 roku i pamiętam, że biedna Polska wyglądała jak wielki bazar, a teraz odnosi największe rozwojowe sukcesy w Europie. Ukraina musi zrobić dokładnie to samo.
13: Kliczko podkreślił, że docenia zaangażowanie Polski i Europy w obronną walkę Ukrainy i przekonywał, że razem jesteśmy silniejsi.
15: Tylko razem możemy zatrzymać tę wojnę, a sukces Ukrainy będzie sukcesem Europy.
13: Konferencja odbudowy Ukrainy w Gdańsku zakończy się późnym popołudniem. W Rzeszowie wystartowała budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. W nowym kompleksie powstanie 6 klinik i 24 poradnie specjalistyczne. To ma zlikwidować jedną z największych dziur na medycznej mapie kraju. Dotąd dzieci z regionu nie miały dostępu do wielu specjalizacji blisko domu, mówi dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie Barbara Rogowska.
0: Specjalistyczne poradnie, których dziś brakuje w regionie, takie jak poradnia genetyczna, diagnostyki prenatalnej czy otolaryngologiczna zaplecze audiologicznym i foniatrycznym.
13: Dyrektor szpitala jest przekonana, że to inwestycja, której efekty region będzie odczuwał przez dekady. Budowa rusza jeszcze w tym miesiącu, a cały kompleks ma kosztować prawie 760 milionów złotych. Zapowiadana od lat przebudowa ulicy Starowiślnej w Krakowie jednak nie dojdzie do skutku. To jedna z najważniejszych i najbardziej kluczowych ulic w Krakowie. Łączy m.in. historyczne centrum z dzielnicą Kazimierz. Pełniąc obowiązki prezydenta, Stanisław Krecik zdecydował, że zamiast przebudowy, do której miasto przygotowywało się od kilku lat, będzie generalny remont. Ulica pozostanie więc dwukierunkowa, informuje nasza reporterka Katarzyna Młynarczyk.
6: Miasto rezygnuje z planu budowy nowych dróg dla rowerów, dużych zmian w układzie drogowym i przebudowy skrzyżowań, mówi sekretarz miasta Stanisław Kracik.
16: Mieszkańcy kwestionowali te konsultacje. Wiadomo, że ta akceptacja była, ale że było to online'owe głosowanie.
6: Decyzja wywołała krytykę części społeczników. Projekt przeszedł kilkuletnie konsultacje społeczne i był gotowy, mówi radny dzielnicowy Maciej Fijak ze Stowarzyszenia Akcja dla Krakowa.
17: Będzie dalej betonowa patelnia, nie będzie ścieżki dla rowerów. Jest po prostu utrwalenie obecnego, fatalnego stanu Starowiślnej, która przypomina ulicę z lat 90.
6: Unijne dofinansowanie, które miało iść na przebudowę ulicy, przeznaczone ma zostać na zakup nowych tramwajów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
13: Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej mundialu. Awansował do niej także Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
18: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Nie zagraliśmy najlepiej, ale też nikomu nie mogę zarzucić braku zaangażowania czy tego, że nie dał z siebie wszystkiego. Pierwszej, również nie mającej znaczenia porażki doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę i teraz czekają mecz z Marokiem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
13: A informacje w TOK FM wracają o 13.20. Powyżej 30 stopni to dzisiaj przeważająca temperatura w Polsce. Do tego bardzo duszno i bardzo dużo słońca.
19: Sześć minut po godzinie 13. To jest południowe wydanie TOK 360. W programie już teraz łączymy się z mecenasem Przemysławem Rosatim, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, a jednocześnie członkiem Trybunału Stanu. Dzień dobry. Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję, ogłosił, jakbyśmy tego nie nazwali, bo minister Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, nie chce używać słowa wyrok, ale w każdym razie chodzi o skuteczność decyzji prezydenta przy mianowaniu asesorów sądowych i niektórych stanowisk w Sądzie Najwyższym, że tutaj nie będzie potrzebna kontrasygnata premiera. Jak pan skomentuje tę decyzję?
20: Przyznam szczerze, że obawiam się, bo to będzie chyba najlepszym komentarzem, obawiam się skutków tej decyzji, dlatego że nie trudno sobie wyobrazić, iż nie jest to tak naprawdę rozwiązywanie problemów, ale tworzenie argumentacji, która w przyszłości może, a myślę, że będzie powodowała problemy. Dobrym przykładem jest sprawa dotycząca asesorów sądowych. Dotychczas było tak, że wymagana była kontrasygnata prezesa Rady Ministrów i faktycznie miało to miejsce. W związku z powyższym powstaje pytanie, w jaki sposób organy władzy publicznej, które współdziałały przy chociażby kwestii dotyczącej asesorów sądowych. No chodzi przede wszystkim, proszę pamiętać o, no, w cudzysłów, powołanie na to stanowisko asesorskie i udział w tym postępowaniu, w tej procedurze poprzez właśnie kontrasygnatę prezesa Rady Ministrów, jak organy władzy publicznej będą zapatrywały się na skuteczność tych czynności. No bo pomni doświadczeń, z którymi mierzymy się, jeżeli chodzi o chociażby funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, możemy spodziewać się kolejnego rozdziału, który będzie łączył się właśnie z dyskusją na temat tego, czy brak tej kontrasygnaty nie powoduje wadliwości czynności rozumianych jako akty urzędowe prezydenta, bo tak definiuje to konstytucja, właśnie w odniesieniu do kreowania stanowisk asesorskich w polskich sądach. Proszę pamiętać, asesorzy to są stanowiska, które łączą się ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. To jest taki okres, zanim osoba, która chce zostać sędzią, otrzyma nominację sędziowską, odbywa właśnie asesurę, no i wydaje też w imieniu Rzeczypospolitej wyroki, które kształtują sytuację prawną polskich obywateli.
19: Ale sytuacja, w której prezydent decyduje, a po stronie premiera jest kontrasygnata, jest chyba taka korzystna z tego punktu widzenia, że koniec końców jakiś ogólny interes decyduje o tym powołaniu. Tak przynajmniej wydawałoby się.
20: Z jednej strony tak, ale też jest druga strona, to znaczy proszę pamiętać, że jest konstytucja, jest artykuł 144 konstytucji, który wskazuje na akty urzędowe, przy wydaniu których nie jest wymagana kontrasygnata, czyli podpis prezydenta. I wtedy właśnie mówimy o tak zwanej prerogatywie. Słowo prerogatywa wprost w konstytucji nie pada, ale to jest grupa tych aktywności, tych aktów urzędowych pana prezydenta, które nie wymagają dla swojej ważności podpisu prezesa Rady Ministrów. I w tej grupie, o tym mówi artykuł 144 ustęp 3, w tej grupie nie ma wymienionych czynności związanych z nominacjami asesorskimi, chociażby. To jest katalog zamknięty, to znaczy przepis mówi wprost o tym, że przepisu o konieczności tej kontrasygnaty nie stosuje się do, czy mówiąc krótko, przepis ten nie dotyczy. I tutaj jest równiutko 30 aktów urzędowych pana prezydenta. I nie ma tutaj chociażby wspomnianego aktu urzędowego, jakim jest powołanie asesora sądowego. W związku z powyższym jesteśmy w sytuacji, w której de facto Trybunał Konstytucyjny, już jakby zostawmy obok kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, zostawmy kwestię, w jaki sposób ten Trybunał funkcjonuje, ale gdyby przyjąć, że nie ma żadnych uwag do funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, to ta sytuacja jakby przesuwa w ogóle poszukiwanie prerogatyw prezydenckich, czyli takich aktów urzędowych poza konstytucję, pomimo że to konstytucja taksatywnie te akty urzędowe wymienia w stosunku, do których nie jest konieczny podpis premiera.
19: To, czego dotyczy ta decyzja Trybunału, jest w zasadzie już opisana w Konstytucji i Trybunał tu jest zbędny do wydawania takiego...
20: Ale oczywiście, tak? Dlatego że w odniesieniu do sądownictwa to kontrasygnaty nie wymaga się wtedy, kiedy mamy do czynienia z powołaniem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesów Sądu Najwyższego, oczywiście prezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego. No i to jest jakby, można powiedzieć, katalog zamknięty. Ja to powtórzę jeszcze raz, dlatego że Pani przepis nie posługuje się sformułowaniem w szczególności, czy a także w innych przypadkach wskazanych, nie wiem, w ustawie na przykład.
19: Trybunał tutaj wskazuje na fakt, że w jednych sytuacjach prezydent, jeśli ja to dobrze rozumiem, prezydent nie potrzebuje kontrasygnaty, a w sytuacji być może niższej rangi decyzji ta kontrasygnata jest niezbędna. Jakby pan na to odpowiedział?
20: To znaczy, mogę powtórzyć to, co już w zasadzie powiedziałem. No, dotychczas te prerogatywy prezydenckie, czyli sytuacja, kiedy nie trzeba kontrasygnaty premiera, były wskazane w Konstytucji. Logika W dużym uproszczeniu, logika, która wynika z tego orzeczenia, prowadzi nas do takiego wniosku, że kontrasygnaty mogą, prerogatywy mogą być również umieszczone w innych przepisach niż przepisy konstytucji. Natomiast sposób jakby wyinterpretowania rozwiązania tego problemu no jest naprawdę zaskakujący, dlatego że tutaj w konstytucji było to w sposób klarowny opisane i tak naprawdę
19: Czy to jest takie prawnicze kombinowanie, to czego dokonał Trybunał w pańskiej ocenie?
20: To jest niestety, to bez cienia satysfakcji mówię, bez żadnej satysfakcji, to jest trochę wpisywanie się w pewien spór polityczny, który się toczy. Należy to rozumieć w ten sposób, że no, zwracam uwagę, że do tej pory udział premiera to było swoiste równoważenie pewnych czynności podejmowanych przez prezydenta wtedy, kiedy przepisy konstytucji wymagały do ważności aktu urzędowego prezydenta podpisu premiera. No więc to jest sytuacja, w której z jednej strony nie będzie tego współdziałania, nie będzie tego równoważenia się i swoistej kontroli organów władzy publicznej pomiędzy sobą, no ale z trzeciej strony tak naprawdę to jest kierunek, który jest moim zdaniem kompletnie niezasadny, biorąc pod uwagę przepisy konstytucji. Trybunał nie powinien tak daleko przesuwać tej granicy. No nie po to mamy konstytucję, żeby próbować poprzez interpretację konstytucji de facto zmieniać sens artykułu 144 i całej tej instytucji aktów urzędowych, kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów i wyjątków, kiedy ta kontrasygnata, czyli podpis premiera, nie jest potrzebny pod aktem urzędowym wydawanym przez prezydenta. No, dotychczas to było jasno, klarownie wskazane w artykule 144, tak jak pan redaktor to powiedział w pewnym momencie. Tu nie trzeba było de facto dokonywać żadnej interpretacji, bo o tym w sposób czytelny mówiła i mówi dalej polska konstytucja.
19: Dlaczego oni w Trybunale się w ogóle za to zabrali? No bo tak z zewnątrz to wygląda w ten sposób, że Bogdan Święczkowski, który stoi na czele Trybunału, tutaj jest po tej stronie, po drugiej jest Karol Nawrocki, prezydent, który jest z tego samego środowiska politycznego, któremu to jest na rękę decyzja, a przeciwnik polityczny jest tutaj poszkodowany w osobie premiera. Czyli po prostu wyrok, którego by sobie życzył pan prezydent.
20: No, znaczy, no to trzeba spojrzeć w ten sposób. Proszę pamiętać, że pan premier odmówił kontrasygnaty w stosunku do kilku aktów urzędowych pana prezydenta, w ten sposób blokując możliwość wejścia tego aktu w życie, to znaczy innymi słowy, nie zgadzając się na treść tego aktu urzędowego prezydenta. I w związku z tym pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Manowska, no, ówczesna pierwsza prezes, wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego w dużym skrócie po to, żeby oczyścić tą sytuację. I tu się z panem zgadzam. Ten wyrok w dużej mierze, jeżeli miałby mieć zastosowanie w praktyce, ułatwia prezydentowi bez kontroli premiera podejmowanie szeregu czynności w wypadku tego orzeczenia, które odnoszą się do Sądu Najwyższego, do procedowania w ramach Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego, w odniesieniu na przykład do asesorów.
19: To jest trochę taka w pewnym sensie podobna sytuacja, jak to zaskarżanie ustawy o Trybunale, którą przez PiS, którą uchwalił sam PiS. Znaczy w sensie te rzeczy, które są wygodne, są
20: chodzi
19: tutaj...
20: Chodzi panu o pewną logikę funkcjonowania polskiego państwa, bo polskie państwo rzeczywiście w pewnym aspekcie funkcjonuje sobie w pewnej logice. To znaczy, jeżeli politykom jest wygodnie, to dla nich przepisy są zgodne z konstytucją. Jak jest niewygodnie, to wtedy nawet ci, którzy przyjmowali dane przepisy, skarżą przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. No i akurat tak się okazuje, że Trybunał Konstytucyjny przyznaje takiej grupie posłów rację. Ocenę tej sytuacji to już pozostawmy słuchaczom.
19: A tak się składa, że na czele Trybunału stoi człowiek, który chwilę temu był w jednej grupie politycznej z tymi osobami.
20: Zarówno personalia, jak i scenariusz tego typu czynności jest zawsze czytelny i no niestety do przewidzenia.
19: Czy coś istotnego się zmienia dla premiera tutaj?
20: To znaczy, dla pana premiera się nic takiego istotnego nie zmienia, to poza tym, że oczywiście pozostaje pytanie, czy wyrok zostanie opublikowany. No to jest warunkiem wejścia w życie takiego orzeczenia. i de facto skutków z niego wynikających. Po drugie, powstaje pytanie, czy i w jakim zakresie to nie będzie generowało dalej idących problemów związanych ze statusem na przykład asesorów sądowych, bo to bezpośrednio wpływa na postępowania sądowe. Czy tak będzie? Zobaczymy, jak sądy, zwłaszcza wyższych instancji, będą podchodziły do kwestii dotyczącej wydawania orzeczeń, na przykład już teraz wybiegam w przyszłość, przez asesorów w sytuacji, kiedy na tych czynnościach zmierzających do powierzenia funkcji asesorskich nie będzie kontrasygnaty premiera. Zobaczymy, jak to od strony takiej czystej inżynierii prawnej będzie przebiegało. Natomiast to, co mnie osobiście martwi, to jest

0: Ziemi.
1: Reklama. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby. Yeah!
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 13:20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. W 90% badanych placówek łamano normy organizacji pracy, a rekordowy dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut. Wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Tak długi dyżur w ocenie NIK stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Badaniem objęto 10 szpitali klinicznych. Jak wskazała NIK, największym problemem była organizacja czasu pracy medyków. W 90% sprawdzanych szpitali personel nie otrzymywał należnych 11 godzin nieprzerwanego dobowego relaksu, a aż 75 lekarzy i pielęgniarek pracowało bez przerwy ponad dobę. Wynikało to głównie z braków kadrowych oraz faktu, że lekarze na kontraktach cywilnoprawnych nie podlegają limitom kodeksu pracy. 450 milionów złotych, tyle unijnych dotacji ma zablokowana spółka Tramwaje Śląskie. To skutek afery korupcyjnej, którą zajmuje się m.in. Prokuratura Europejska. Nowy prezes spółki ma nadzieję, że uda się odblokować wsparcie oraz poprawić nadszarpnięty wizerunek przedsiębiorstwa. Po tym jak śledczy ustalili, że w Tramwajach Śląskich kwitł korupcyjny proceder, Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstrzymało unijne dotacje dla spółki. Krzysztof Mikuła, pełniący obecnie obowiązki prezesa spółki, interweniował w tej sprawie.
17: Liczę na to, że w drugim kroku uda się odblokować te pieniądze, które zostały zablokowane na zadania, którym też się prokuratura nie interesuje.
16: Zdaniem prezesa najtrudniej jest odbudować reputację spółki.
17: Ludzka nieuczciwość kilku osób spowodowała, że dobre imię zostało mocno szargane.
16: W grudniu zeszłego roku CBA zatrzymało 3 przedsiębiorców oraz ówczesnego dyrektora do spraw inwestycji Tramwajów Śląskich. Odwołani ze stanowisk zostali także prezes i wiceprezes spółki. Zarzuty przedstawiła im Prokuratura Europejska, która zwróciła się również z wnioskiem o uchylenie immunitetu Wojciechowi Królowi z Koalicji Obywatelskiej w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. Śledczy czekają, kiedy Sejm rozpatrzy wniosek. Japońskie lądowe siły samoobrony przez rok używały nośników pamięci, które były zainfekowane wirusem wykorzystywanym przez chińskich hakerów, ujawnia portal Nikkei Asia. Siły postanowiły nie upubliczniać sprawy, choć niebezpieczne nośniki były dostępne w sprzedaży internetowej. Wiele systemów kontrolnych nie zadziałało, przyznał anonimowy przedstawiciel japońskich lądowych sił samoobrony. Nie wiemy, dlaczego dyski USB nie zostały włączone do procesu skanowania antywirusowego, dodał w rozmowie z portalem. Zainfekowanych zostało ponad 50 z około 480.

0: 10 zbadanych komputerów. Prawie połowa z nich była podłączona do odizolowanych systemów zarządzających ściśle tajnymi danymi. Upały nie dadzą nam dziś odetchnąć. Powyżej 30 stopni w prognozach jest właściwie wszędzie. Weekend szykuje się także bardzo upalny.
1: Południowe wydanie TOK 360. Jest z nami Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektor programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wciąż trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów zawalonych budynków w Wenezueli, gdzie w środę wieczorem doszło do podwójnego trzęsienia ziemi. I tutaj dane mówią o co najmniej 235 ofiarach śmiertelnych. Co tam się dzieje z pani punktu widzenia, z punktu widzenia waszej organizacji na miejscu?
2: Tak, Polska Misja Medyczna jest zaangażowana w pomoc humanitarną w Wenezueli od 2019 roku. Mamy wiadomości z pierwszej ręki od przedstawicieli organizacji, z którymi współpracujemy, a także z którymi będziemy pracować nad pomocą dla Wenezuelczyków najbardziej dotkniętych trzęsieniem ziemi. Oczywiście to jest już kilka tysięcy, blisko 5 tysięcy osób rannych, 235 osób zabitych, ale te liczby to jest dopiero początek. Prognozuje się, że tysiące osób wciąż są uwięzione bądź nie żyją pod gruzami budynków, które zawaliły się zarówno w stolicy Caracas, jak i w stanie La Guaira. I trzeba pamiętać, że to są bardzo silnie zaludnione obszary. To jest ta najbardziej zurbanizowana i najbardziej zamieszkana część Wenezueli, czyli okolice stolicy kraju, północ i zachód. I spodziewamy się, że niestety te potrzeby w zakresie pomocy wzrosną. Wiele państw Ameryki Południowej, też Stany Zjednoczone, ale też Turcja i kraje europejskie już pospieszyły z pomocą, przesyłając do Wenezueli transporty sprzętu, zespoły medyczne, ratownicze specjalizujące się w wykrywaniu, ratowaniu osób spod gruzów i zapowiadając dalszą pomoc. To, co my wiemy od organizacji, z którą chcemy pracować, to jest to, co jest bardzo ważne, że niestety najbardziej poszkodowane są rodziny, które i tak już były w olbrzymim kryzysie humanitarnym.
1: No tak, bo i bez tego trzęsienia ziemi tam pomoc przecież była potrzebna. Proszę powiedzieć, w jakiej sytuacji w ogóle znaleźli się mieszkańcy, gdy fizycznie nie jest to możliwe, żeby wszystkim pomóc naraz?
2: Tak, to jest ta sytuacja, kiedy my wiemy, że zdarzenie, z reguły jest to właśnie katastrofa naturalna, bądź nagły konflikt militarny, który generuje olbrzymią ilość ofiar, ale też osób przesiedlonych, liczonych w tysiącach. To jest sytuacja, gdzie państwo, które jest już samo w sobie niewydolne ekonomicznie, społecznie, polityczne, nie poradzi sobie z tym kryzysem. Dlatego Wenezuela, która jest jednym z największych państw w kryzysie humanitarnym na świecie. To jest olbrzymie państwo z wielkimi zasobami, a jednak kryzys ekonomiczny i humanitarny w tym kraju jest też jednym z największych na świecie. Nie da sobie rady z odpowiedzią na trzęsienie ziemi. Stąd jest ta olbrzymia mobilizacja społeczności międzynarodowej do pomocy nie tylko rządów państw, ale także takich organizacji jak Polska Misja Medyczna. Więc my musimy pomóc tam, gdzie państwo jest niewydolne, a Wenezuela, przez lata obarczona sankcjami ze strony Ameryki i też Unii Europejskiej, izolowana gospodarczo, jest państwem, w którym nie ma zasobów, aby wydobyć się z takiej zapaści, jaką teraz wygenerowały te dwa wstrząsy.
1: Jak liczny zespół państwo mają na miejscu, ten wasz i ten współpracujący, i jakiego rodzaju to jest konkretnie pomoc?
2: My mamy swoich przedstawicieli Wenezuelczyków w tym kraju. Współpracujemy z organizacją pozarządową, ale teraz porozumieliśmy się z organizacją CESAP. Jest to uznana bardzo duża organizacja pozarządowa wenezuelska, która ma wieloletnie doświadczenie w pracy właśnie z najbardziej narażonymi na kryzys społecznościami Wenezueli. Ma bardzo silną i rozległą sieć partnerów lokalnych, czyli wie, jak pomóc, komu pomóc, bo ma tą informację z pierwszej ręki od swoich partnerów w terenie. I w tej chwili razem z tą organizacją CESA przeprowadzamy bardzo szybką ocenę potrzeb na obszarach dotkniętych trzęsieniem ziemi i przygotowujemy plan. Za chwilę w naszych social mediach Polska Misja Medyczna pojawi się zbiórka na pomoc w Wenezueli i jesteśmy w stałym kontakcie z Ileaną Malitą, która jest członkinią zarządu CESAP w Wenezueli, która na bieżąco będzie dawać nam informacje z monitoringu i rozpoznania potrzeb na miejscu. Oczywiście będziemy starali się wesprzeć najbardziej poszkodowane rodziny w dostępie do niezbędnych rzeczy do przetrwania, a więc przede wszystkim do schronienia.
1: Bardzo dziękuję. Małgorzata Olesińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, była razem z nami w TOK 360. Naszym gościem jest Szymon Bujalski, dziennikarz dla Klimatu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Upały przyszły do Polski, będzie jeszcze goręcej, a u naszych zachodnich sąsiadów jest, i to już od ładnych paru dni, no znacznie gorzej, jeszcze gorzej, bo 2/3 terytorium Francji wciąż znajduje się w strefie wysokich temperatur, a jeśli chodzi o Niemcy, to tam zapowiadane jest 40 stopni. Co tutaj się dzieje w kontekście naszego klimatu?
3: No właśnie, sam pan powiedział to słowo, nie będzie na mnie. Niestety ten temat został mocno upolityczniony i sprowadzony w pewien sposób wręcz do absurdu, ale bo tak trzeba traktować podważanie konsensusu naukowego na temat zmiany klimatu. No bo tak, to właśnie zmiana klimatu odpowiada za to, że ta fala upałów jest taka duża. To nie chodzi o to, że bez globalnego ocieplenia nie byłoby upałów, ale nie byłyby one tak długie, tak silne i tak rozległe. I ostatnie badania nawet właśnie na ten temat były dotyczące już tej fali upałów i one wykazały dokładnie to, że bez globalnego ocieplenia ta fala upałów nie była możliwa, a temperatury byłyby o 2-4 stopnie niższe. Więc wciąż wysokie, wciąż trudne do zniesienia, ale no jednak też 4 stopnie mniej robi naprawdę dużą różnicę.
1: Tutaj nie brakuje dowodów na to, że mamy zmianę klimatu, a mimo to społeczeństwo tutaj ośmielane przez niektórych właśnie polityków, populistów najczęściej, powtarza, że też naśmiewa się, gdy śnieg spadnie zimą, że wy już odwoływaliście śnieżne zimy, ale przecież nie o to chodzi, więc może tutaj po raz kolejny spróbujmy się z tym zmierzyć.
3: Jasne, możemy, przy czym od razu też dodam, że to jest troszkę frustrujące, że właśnie lata mijają, a no poziom jakby zrozumienia i debaty na te tematy no wciąż jest właśnie na takim poziomie się znajdujemy, gdzie trzeba tłumaczyć, że sezon to nie klimat, pogoda to nie klimat, a sezon to nie wieloletnie trendy. I więc no więc te wieloletnie trendy są oczywiste, są jednoznaczne i tak jak widzimy właśnie, że mamy coraz cieplejsze lata, tak też widzimy w danych bardzo wyraźnie, zresztą też na własne oczy, że mamy coraz mniej śnieżne zimy, coraz mniej chłodne zimy. To, że teraz na przykład mamy ogromną suszę i bardzo niskie stany wód w rzekach, no to jest efektem między innymi także tego, że ta zima wbrew pozorom wcale nie była taka śnieżna, jakby się mogło wydawać, a poza tym nawet tak trochę tego śniegu posypało, no to absolutnie nie wystarcza na to, żeby odbudować te zasoby wodne, które przez ostatnie lata były bardzo mocno tracone, więc więc nawet jakby, nie wiem, była jedna, druga czy trzecia naprawdę chłodna zima, to też wiosną i latem latem będziemy mieli bardzo duże problemy, a latem te problemy będą coraz większe, no bo tak po prostu działa fizyka. Tutaj już polityka nic do tego nie ma. Polityka sobie może negocjować różne rzeczy, no ale nie prawa fizyki.
1: Wielka Brytania też ma rekordowe temperatury. Za 5 lat będzie jeszcze cieplej, tak?
3: Zgadza się. Oczywiście to nie tak, że każdego roku będzie coraz cieplej.
1: A za 10 lat z pewnością będzie cieplej? Czy za 15? No bo widzimy, jakie są, dzieje w zakresie walki ze zmianami klimatu. Kijem Wisły, biegu Wisły nie odwrócimy, prawda?
3: Jasne, każdy kolejny rok, nie chodzi o to, że każdy kolejny rok będzie rekordowym, no bo nie tak to działa, ale te trendy są jednoznaczne i tak, Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem, między innymi ze względu na to, że znajduje się blisko Arktyki, która po prostu z różnych przyczyn ociepla się najszybciej, no i my trochę rykoszetem też przez to dostajemy. Poza tym, no znaczna część Europy, a zwłaszcza ta północna, ta też, w której my jesteśmy, no nie była budowana po prostu na takie warunki. Na wyspach właśnie, o których pan wspomina, no to tam już dość często powtarza się takie hasło, że Wielka Brytania nie była budowana na klimat, z którym dziś musi się mierzyć. No i Polska podobnie.
1: Skoro patrzymy dzisiaj na mapy pogodowe Francji i widzimy temperatury niemożliwe do wytrzymania dla człowieka, to co nas czeka?
3: To czeka nas obwinianie za to kogoś innego, no bo przecież nie nas tutaj w Polsce, nie przez to, że politycy tchórzą i okłamują, nie w tym będziemy widzieli problemy. Więc czeka nas z jednej strony szukanie kolejnych to argumentów, żeby przekonać się, że ktoś za ten problem odpowiada, a wcale nie człowiek dokładający się do zmiany klimatu. No a po drugie będzie ostra walka o adaptację. Czyli z jednej strony będzie bardzo duża potrzeba, żeby jednak wydawać dużo pieniędzy na to, by się na te warunki coraz trudniejsze przygotować. Chodzi o to, żeby i zazieleniać miasta na przykład, i o to, żeby odtwarzać rzeki, i o to, żeby wzmocnić nasz system energetyczny i odpornić go na ewentualne wstrząsy związane z takimi upałami. Więc jakby tych wydatków będzie ogrom, a jednocześnie będą się one spotykały z ostrą krytyką i sprzeciwem, że to jest wydawanie kasy na jakieś wymysły, które zapewne jeszcze nam będzie Unia albo lewica narzucały. Więc to będzie przeciąganie liny i walka na argumenty często niemerytoryczne. Aha. No i zobaczymy, kto wygra. Czy po prostu ta zmiana klimatu aż tak da nam w kość i będzie aż tak brutalna, że jednak ciężko będzie uznać, że to jest normalne, czy jednak to wyparcie i ten populizm polityczny będą na tyle skuteczne, że ludzie nie będą wierzyli w zmianę klimatu, nawet gdy będzie 45 stopni.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Szymon Bujalski, dziennikarz dla klimatu, był z nami w TOK 360. Mamy 4 minuty do godziny 13.40 i do najbliższych informacji. A po informacjach, jak co piątek, lista przebojów TOK FM, na którą zaprasza Bartosz Dąbrowski.
4: Reklama.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej zżycia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parowniczy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspert.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 13.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od ważnej wiadomości dla kierowców. Po kolizji trzech aut osobowych i pojazdu ciężarowego w Piątku Małym w Wielkopolsce zablokowana jest droga krajowa nr 25 na odcinku Konin-Kalisz. Nikomu nic się nie stało, ale drogą nie da się przejechać, więc policja zorganizowała objazdy. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku. Sąd w niemieckim Magdeburgu skazał na karę dożywocia mężczyznę, który w grudniu 24 roku wjechał samochodem w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym. Mężczyzna otrzymał wcześniej azyl w Niemczech, gdzie pracował jako psychiatra. Przedstawiał się jako aktywista na rzecz praw saudyjskich kobiet. W ataku zginęło 6 osób, w tym 9-letni chłopiec, a ponad 300 zostało rannych. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów popełnienia zabójstwa oraz 338 zarzutów usiłowania zabójstwa. Premier Węgier Peter Modzior oświadczył, że jego rząd dąży do spełnienia kryteriów przystąpienia do strefy euro do około 2030 roku. Szef węgierskiego rządu w Budapeszcie spotkał się z przewodniczącym Eurogrupy Kyriakosem Perrakakisem. Poparcie dla przystąpienia do strefy euro na Węgrzech jest wyjątkowo wysokie i wynosi około 75%, powiedział premier, powołując się na opublikowany wcześniej sondaż. Nie zawsze tak było, ale w ostatnich latach zarządów poprzedniej ekipy Węgrzy zrozumieli, że pozostawanie poza strefą euro jest równoznaczne z niestabilnością, nieprzewidywalnością, spadkiem gospodarczym, wysoką inflacją, zubożeniem, odpływem inwestycji zagranicznych i niskimi płacami, ocenił Modzior. Wraz z upałem rośnie ryzyko udaru słonecznego, poparzeń skóry i odwodnienia w górach, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Zaczynają się wakacje, a słoneczna pogoda już przyciąga w góry tłumy turystów. Przewodnik Tomasz Zając radzi, żeby wychodzić na szlak jak najwcześniej, kiedy jest jeszcze stosunkowo chłodno.
4: No i oczywiście dobre przygotowanie, czyli czapka z daszkiem, krem z filtrem, na pewno okulary przeciwsłoneczne. Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
3: Park przypomina, że w Tatrach obowiązuje zakaz chodzenia po szlakach od zmierzchu do świtu. A w związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie w niedzielę i poniedziałek. Wtedy, według prognoz modeli IMGW, temperatura może osiągnąć nawet 40 i 41 stopni Celsjusza na zachodzie i w centrum kraju. A dzisiaj 33 w Poznaniu i Warszawie, a także w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Nie ma dziś w Polsce miejsca, w którym nie byłoby upalnie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Lista przebojów TOK FM. Bartosz Dąbrowski. Dzień dobry. Jakie radio, taka lista. To hasło nam towarzyszy od wielu, wielu lat i od lat przedstawiamy na samym początku nagrania, które zajęły pierwsze 3 miejsca. Tak będzie też i dzisiaj na miejscu 3 Donald Tusk.
2: TOK 3.
6: Czy naprawdę chcecie po nazwiskach i drzewach genealogicznych sprawdzać, kto pracuje w jakim urzędzie? To wiecie, czym to się skończy na tej sali? Zaczną się pytać, nie wiem, posła Szrota, posła Schreibera, posła Fogla, posła Webera, skąd są. A może ci posłowie wezmą się za łby z posłem Mencenem, z panem Braunem, z panem Fritzem i będą się bić o to, kto jest bardziej polski, a kto jest mniej polski. Ja już to przeżyłem na swojej skórze, ale wy teraz to zaczniecie testować sami na sobie. Tylko że poszkodowaną będzie Rzeczpospolita. Im więcej ludzi, którzy pełnią jakieś poważne funkcje polityczne, zacznie się bawić w tego typu argumentacje, tym bardziej zagrożone będą fundamenty Rzeczpospolitej. Wy uważacie, że ludzie o pochodzeniu, które nie jest stuprocentowo czyste, nie wiem, kto to kryterium będzie sprawdzał, chętni wśród was są, ale wy uważacie, że tacy ludzie nie powinni pełnić ról w życiu publicznym Polski. To jest ciekawe, bo jako historyk ja nie mogę nie wspomnieć o tym, że w historii Polski mieliśmy takich podejrzanych typów jak, nie wiem, Kopernik, Chopin, Kościuszko, Piłsudski taki nie do końca pewny, Władysław Jagiełło, ba, cała dynastia Jagiellonów, słabo bardzo mówił po polsku, Zygmunt III Waza, panie Antoni, idź pan tam i zbóż kolumnę Zygmunta III Wazy, bo to był Szwed. a za żonę miał Niemkę, albo Austriaczkę, nie wiem co gorsze, Habsburżankę. Władysław IV, Szwedo-Niemiec. Jan Kazimierz to samo. Stefan Batory słowa po polsku nie mówił. Lustrujcie ich. Nie zwlekajcie ani chwili. Sprawdźcie, czy mieli polskie korzenie.
5: Miejsce drugie, Marcin Adamiec, były ksiądz, w rozmowie z Martą Zdanowską.
1: Tok 2.
7: Może są księża, którzy mnie lubią i mnie kibicują. Inni uważają mnie, że jestem uczniem diabła i robię same złe rzeczy w kościele, nie? Myślę, że dla nich to najgorsze było to, że dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny. To pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
8: Jak poznałeś swoją żonę?
7: To standard, no. Księża zakochują się głównie w katoliczkach zaangażowanych. Księża, to jest zabawne, że księża nie żenią się z ateistkami, aktywistkami antykościelnymi, ani feministkami, ani działaczkami lewicy, tylko z gorliwymi katoliczkami.
8: To nie wiem, chyba nie mam szansu księdza, teraz pomyślałam.
5: Miejsce pierwsze, ojciec Paweł Górzyński.
1: Tok 1.
9: Pan Bąkiewicz, dopóki jemu się nie postawi ostro granic, to on nie przestanie. On nie przestanie i będzie opowiadał, że taką ma pobożność. No niech sobie stworzy kościół latającego potwora, nacjonalistycznego potwora z spaghetti i niech tam kult swój pielęgnuje, a od kościoła rzymskokatolickiego niech już się odczepi po prostu. Przestanie używać tego.
5: Tyle zwycięskie nagrania w notowaniu 766, a przed nami premiery w notowaniu 767. Na początek zestawu premierowych propozycji w liście przebojów Tok FM fragment dzisiejszego poranka Radia Tok FM. Jacek Żakowski i Roman Inielski.
1: Tok 1.
10: Mam takie wrażenie, że coś się tam chyba udało, znaczy udało się oderwać Polaków od narodowego cierpienia historycznego. Na chwilkę.
11: Ale niektórych Polaków, dlatego że jak śledziłem wczoraj też różne działania, no wystąpił między innymi Jarosław Kaczyński, który powiedział, że no, w ramach retorsji oddaje order Jarosława Mądrego.
10: Dał order Jarosława Mądrego, bo mu nie pasował, no.
11: Tak, tak. Jest to duża sytuacja memiczna, jak ktoś zauważył. Natomiast to jest poważna sprawa z tego względu, że no, ktoś, kto był w Ukrainie przynajmniej raz, a ktoś, kto był tam wiele razy, zauważy, że w Ukrainie jest bardzo wiele ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że powinien pan prezes iść dalej i teraz zażądać w ogóle zmiany tych nazw ulic, no skoro chce być konsekwentny.
5: Propozycja numer 2, Dominika Długosz.
1: Tok 2.
12: Bardzo się cieszę, że pani minister zdrowia w końcu zabrała głos.
13: Dzisiaj była konferencja.
12: W tej sprawie to też jest znaczące, że po 2 tygodniach mamy w końcu ministrę zdrowia, która coś mówi, ale to być może dlatego, że się pojawiły plotki, że ma zostać odwołana, bo no, jak powiedziałam na początku, ktoś polecieć w tej sprawie w końcu musi i jak już nie padnie na Kierwińskiego, nie padnie na Trzaskowskiego, to może się okazać, że przypadkiem padnie na panią minister zdrowia.
5: Teraz jest miejsce na propozycję trzecią, a tego nagrania już dziś słuchaliśmy, bo to wypowiedź ojca Pawła Górzyńskiego o Robercie Bąkiewiczu. Przechodzimy do propozycji czwartej. Tutaj profesor Grzegorz Motyka w poranku u Dominiki Wielowiejskiej.
1: Tok 4.
14: Znamy całą serię rozkazów, w tym wydawanych, nie wiem, znam wypowiedzi Szuchewicza chociażby, który o tym mówił. Ja z ubolewaniem też przyjmuję, że no w polskiej telewizji publicznej pojawiły się no jawne fausze historyczne.
15: Czyli o czym pan?
14: W jednej z wypowiedzi, gdzie no jeden z uczestników debaty twierdził, że takich rozkazów nie ma.
15: Ale ma pan na myśli Kazimierza Wójcickiego?
14: Tak,
15: nie wiem.
14: Tak, to jest po prostu jawny fałsz historyczny, gdzie no, tego typu wypowiedzi nie powinny w ogóle mieć miejsca. Ja powiem, przepraszam za złośliwość, ale skalę niekompetencji i ignorancji zawartej w tej wypowiedzi udało nam się przekuć na energię, to Polska mogłaby zrezygnować z budowy elektrowni atomowej.
5: Jeszcze raz powróćmy do dzisiejszego poranka. Jacek Żakowski.
1: Tok 5.
10: Mamy już połączenie z panią Aleksandrą Dulkiewicz, prezydentką Gdańska. Bardzo dziękuję, że w tych trudnych dniach się pani wyrywała na chwilę, żeby z nami porozmawiać. Dzień dobry.
16: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
10: Jak idzie konferencja?
13: bardzo dobra atmosfera. Myślę, że to jest chyba najważniejsze. Wiele rozmów, debat, dyskusji.
10: Pani mówi o doskonałej atmosferze. Ja też miałem takie wrażenie, że jest szansa, skoro prezydent Nawrocki się nie udał do Gdańska, że będzie dobra atmosfera.
5: Teraz będzie nagranie dłuższe, ale warto posłuchać. Adam Balcer i Paweł Sulik w podcaście Prawdziwa Historia Polski odkłamują historię, prezentują prawdziwą wiedzę historyczną, zestawiając ją z czasami fałszywymi przekonaniami, które utrwaliły się w naszej pamięci przez lata, a może nawet wieki. I tak jest właściwie w każdym odcinku, ale ten najnowszy o polskim języku zwrócił moją uwagę, stąd cytaty. Posłuchajmy.
16: Tok 6.
17: Na przykład weź ten alfabet łaciński, który używamy, tak? Języka polskiego. Mhm. Powiedz mi teraz tak, skąd są takie literki? O, ci, e, eł, ni, u.
18: Okreskowane.
17: Ci, zi, 9 liter.
18: Gdzie?
17: Ona...
18: O! Dużo, faktycznie.
17: 1/4 alfabetu polskiego. To są te litery, czekaj, ze znakami diakrytycznymi.
18: Ale tak? Nie powiesz mi, że to z czeskiego są.
17: No powiem ci.
18: Od Czechów?
17: Nie uprzedzaj faktów, tak. Jan Hus, spalony na stosie.
18: Och, tak.
17: Wielki teolog czeski. Generalnie bardzo promujemy w tym podcaście Czechów. Czechów, no. To nie mam wątpliwości, ale musimy. Można mówić o czesko-polskiej symbiozie. W symbiozie tej naród polski był biorcą, a czeski dawcą.
18: Czyli można przyjąć, że pierwsze zapisane słowa polskie to wspólne z czeskimi i zapisane zostały tym alfabetem głagolicą, tak?
17: Nie do końca. Teraz słuchaj, bo teraz to już będę mówił straszne rzeczy. Poważni lingwiści, nie hosztaplerzy, uważają, że najstarsze słowa, i to kilka w jednym tekście, niepodważalnie polskie, są w dziele Ibrahima ibn Jakuba, czyli kupca z Hiszpanii, Żyda na służbie muzułmanów albo muzułmanina żydowskiego pochodzenia. I wtedy mam przerażające wieści dla ciebie i dla rodaków. Pierwszy zapis słów polskich po arabsku.
18: Po arabsku.
17: W alfabecie arabskim.
18: O Allahu mój. Jakie to są słowa, powiedz?
17: Uwaga, według Leszka Bednarczuka to są takie, pan profesor uważa, że to jest mech, izba, szpak i cietrzew.
18: Kto by pomyślał? Cietrzew i szpak. Nie orzeł, nie dumny orzeł biały.
17: Z orderu. Polski slawista Zdzisław Stiber powiedział jeszcze coś takiego, że czeski był arbitrem między dialektami polskimi. Wybierał z polszczyzny elegantsze słowa z dialektów. A to będzie z wielkopolskiego, a to będzie z małopolskiego.
18: Czyli ten transfer z czeskiego to niesamowite. Pepicka językowa superpotęga. O tym się w szkole u nas jednak nie uczy. Ja pierwszy raz coś takiego słyszę dzisiaj, że te pepiczki...
17: Prawie w ogóle się nie uczy.
18: Pepiczkowa moc.
17: Tak. Do tego stopnia, słuchaj, wpływał na polski czeski, że mamy otwory, o których znowu lingwiści powiedzą, ci historycy literatury są polsko-czeskie. W XVI wieku naprawdę są głosy polskich intelektualistów, że polski i czeski to w sumie jest jeden język, albo bardzo spokrewnione, że polski to jest dialekt czeskiego. Są głosy, żeby przyjąć po prostu literacki czeski jako własny, bo po prostu jest piękniejszy. Statusy synodalne biskupów wrocławskich. To jest wydane w 1475 pierwsza książka drukowana, w której masz teksty po polsku, modlitwy. Tam wszędzie w tych dokumentach czeski wpływ jest wyraźny. Jest moda na czeski. Na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku król gada po czesku. Łukasz Górnicki, który z jednej strony się tym zachwycał, a z drugiej strony go to trochę przerażało, w dziele Dworzanin napisał tak. Czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
5: Za nami propozycja długo grająca, a teraz będzie króciutko, bardzo celnie i na czasie. Jerzy Wójcik.
1: Tok 7.
19: Żart. Dowcip, który tutaj wczoraj słyszałem, że w Polsce powinno być zakazane słowo dotyczące pogody upał. Nie można mówić w Polsce upał. Że to jest zakazane słowo.
10: A jaka jest propozycja?
19: Ukrop. też skwar. Źle.
11: Ale ukrop skwar. Nie może być, skwar.
19: Nie może być.
5: I z tym właśnie przesłaniem udaje się właśnie na urlop, dlatego kolejne wydanie listy ukaże się dopiero za 2 tygodnie. Już teraz jednak zapraszam, piątek 13.40. Na razie jednak proszę głosować na tok.fm.pl, a listy przebojów tej aktualnej w formie podcastu można posłuchać w aplikacji mobilnej Tok FM. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia za 2 tygodnie.
16: Mamy w tej chwili 4,5 minuty do godziny 14. A dokładnie za taki czas pojawią się informacje w Tok FM. Później kolejna audycja, na którą zaprosił Państwa Przemysław Iwańczyk, który teraz jest już ze mną w studiu. Dzień dobry, Przemku.
20: Dzień dobry, nie oznacza to, że mam zająć 4,5 minuty.
16: No nie, bo jeszcze są inne sprawy w radiu, już tak to nazwę, ale jeśli chodzi o plan dotyczący rozmów z gośćmi, tematy, które wybrałeś, to jak to wygląda dzisiaj?
20: Wybraliśmy wspólnie z Katarzyną Murawską, która jest wydawczynią tego programu. Najpierw zajmiemy się serią incydentów i wypadków, także tragicznych niestety, z udziałem podróżnych polskich kolei. Ja, szczerze mówiąc, żyłem w błogiej nieświadomości, że do takich dochodzi i też okoliczności są mocno wstrząsające. Autor publikacji w dwumiesięczniku Zbiegiem Szyn będzie naszym gościem, który o tym opowie, ale także zaproponuje, jakie rozwiązania można by wdrożyć, by tego uniknąć. Dziś też pochylimy się nad raportem na temat rodziców, którzy no właśnie nie kontrolują swoich podopiecznych, najczęściej dzieci, bo też uważają, że są one już na tyle dojrzałe, że powinny same decydować o tym, co
16: jest dobre dla nich i co złe, i dokonywać odpowiedzialnych wyborów.
20: Dokładnie, ale co ciekawe, ta kontrola rodzicielska, ten nadzór przebiega bez zarzutu do 10, 12 roku życia, a później rodzice odpuszczają. Dlaczego to robią?
16: I odpuszczają wtedy, kiedy taki młody człowiek jest najwięcej rzeczy odkrywa.
20: Tak, to prawda. Jest kilka tego powodów. Brak czasu, wykluczenie cyfrowe, ale nie ma czasu, żebym ja już więcej mówił. Polecam wyjście Państwu.
16: Jeszcze musi być powód, żeby pozostać z nami i posłuchać audycji.
20: Dzięki.
16: Po 14. Dziękuję bardzo. Audycję TOK 360 w południe przygotowali dla Państwa Maria Andrzejewska i Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Szymon Baluta zrealizował nasze spotkanie. Dziękujemy i do usłyszenia.
21: Reklama.
22: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
23: Ale jesteś zadowolony.
24: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
23: Aha.
24: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
23: Wow.
24: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
23: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
24: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
25: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
26: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
27: Zaraz część posmarujemy.
28: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
29: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
30: Już nie swędzi.
31: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
32: Marian,
0: Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Kandydaci na Rzecznika Praw Obywatelskich wezmą udział w publicznym wysłuchaniu. Jest ich dwoje. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wydarzeń w Jastrzębiu-Zdroju. Śledczy sprawdzają, czy doszło do usiłowania zabójstwa. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu i o tym za chwilę. Minuta po 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Będzie wysłuchanie publiczne kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja Marcina Wiącka upływa za niespełna miesiąc, dlatego już niebawem parlament powinien dokonać wyboru osoby, która go zastąpi. Wawrzyniec Zakrzewski.
9: Kandydatów jest dwoje. Koalicja Obywatelska zaproponowała Sylwię Gregorczyk-Abram, adwokatkę, jedną z założycielek inicjatywy Wolne Sądy. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL-u, a obecnie szefa warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Wybór nowego rzecznika lub rzeczniczki odbędzie się na drugim lipcowym posiedzeniu, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty.
12: Te dwie kandydatury będą słuchane razem z panią marszałkinią Kidawą-Błońską. Zorganizujemy przesłuchanie i wysłuchanie w tej sprawie, a potem trafi to pod obrady Sejmu, także w połowie lipca spodziewam się wyboru jednej z dwóch osób.
9: Większe szanse z oczywistych względów ma Sylwia Gregorczyk-Abram, której wybór przez Sejm będzie musiał być jeszcze zatwierdzony przez Senat. I dlatego wysłuchanie publiczne jest organizowane przez obie izby i oboje marszałków, Włodzimierza Czerzastego i Małgorzatę Kidawę-Błońską. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
8: Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, podała prokuratura. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
14: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
8: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz oddziału gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. A o szczegółach Marcin Starzec.
15: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków, mówi Piotr Wojtunik, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
30: Aktualnie prowadzone jest postępowanie pod kątem przestępstwa dotyczącego udziału w bójce, pobiciu, związanej z narażeniem człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a także przestępstwo dotyczące znieważenia na tle narodowościowym.
15: Na razie napastnicy wyszli na wolność, mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski. Marcin Starzec, TOK FM.
8: Czeka nas wyjątkowo gorący weekend. Termometry mogą pokazać się nawet ponad 40 stopni. W związku z upałami może nas czekać susza energetyczna i powtórka sprzed ponad dekady, gdy prace ograniczyło część elektrowni węglowych. Mówił w TOK FM w pierwszym programie Wojciech Jakubik ze Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Bardzo słoneczna pogoda może powodować problemy, m.in. w działaniu fotowoltaiki.
32: Energetyka potrzebuje wody do chłodzenia i mieliśmy w historii w 2015 roku problem z zapewnieniem tej wody właśnie przez przewlekłe upały, przez co musiała być ograniczona praca niektórych elektrowni węglowych w naszym kraju i zostały wprowadzone tak zwane stopnie zasilania, które polegały na ograniczeniu poboru energii po to, żeby nie zaszkodzić systemowi.
8: Jak mówił gość TOK FM, z podobnym problemem mierzy się Francja. Tam reaktory będą musiały ograniczyć pracę, bo fala upałów pozbawia wody do chłodzenia. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie zacznie się już w poniedziałek. Michał Waszkiewicz.
1: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrejewą. Z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiao z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
5: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis,
1: mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke. Dodaje jednak, że Świątek nie powinna mieć problemów w pierwszym tygodniu turnieju.
5: Rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
1: To jeszcze zupełnie. Magdalena Fręch zacznie turniej od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, z którym przegrał na otwarcie French Open. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
8: Informacje TOK FM wracają o 14.20. W zdecydowanej większości kraju obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami. Najgoręcej dziś właściwie wszędzie. Jedynie w Suwałkach jest szansa, że termometry nie pokażą 30 stopni, choć będzie już blisko.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Czas na popołudnie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, dzień dobry Państwu. Wydawczynią tego programu jest Katarzyna Murawska, realizatorem Szymon Baluta. Pierwszym naszym gościem jest Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, kłaniam się panu.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: W Gdańsku, gdzie akurat i zupełnie nieprzypadkowo pan się znajduje, trwa drugi, ostatni dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Chciałbym poprosić pana, byśmy skupili się na stronie ekonomiczno-gospodarczo-biznesowej tego wydarzenia. Dziś między innymi panel Od ryzyka do inwestycji, prawdziwe przypadki prywatnych inwestycji na wojennej Ukrainie. Jest także dyskusja na temat tego, jak mają wyglądać te drogi do odbudowy przemysłu w Ukrainie. Czy pańskim zdaniem dużo straciliśmy na tej zawierusze polityczno-dyplomatycznej z Ukrainą w kontekście naszego udziału w odbudowie Ukrainy?
10: Skłamałbym, gdybym nie powiedział, że miałem takie obawy, jak w związku z tą zawieruchą będzie przebiegała ta konferencja, jaki będzie klimat, ale dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ta zawierucha działa się poza nami, dzieje się poza nami, poza biznesem. Tutaj bardzo dobry klimat, bardzo dobre rozmowy między przedsiębiorcami. A co ciekawe, słyszałem to i od polskich przedsiębiorców, i od ukraińskich, że to nawet motywuje do tego, by działać skuteczniej, lepiej, szybciej. I miejmy nadzieję, że tak się te losy potoczą. My tylko apelujemy do polityków, nie przeszkadzajcie.
6: Dobrze, to wobec tego w ślad za pańskimi słowami nie będziemy rany posypywać solą, a chciałbym, żeby nasi słuchacze dowiedzieli się, czy zapadły jakieś decyzje, czy są widoki na duże wspólne inwestycje, w których miejscach, w których segmentach tej odbudowy Polacy mogliby partycypować.
10: Można powiedzieć, że decyzje nawet zapadały już przed tą konferencją, bo decyzja zarządu PZU o kupnie ukraińskiego MetLife'a, największej ubezpieczeniowej firmy ubezpieczeń na życie na rynku ukraińskim, mającej ponad 40% rynku ubezpieczeń, to decyzja o strategicznym znaczeniu również i dla naszego wizerunku w Ukrainie. W ostatnim czasie nasz spożywczy Maspex kupił 80% udziałów karpackich wód mineralnych, więc inwestycje trwają, nawet mimo tego, że dzieje się wojna. Dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielami naszej potężnej grupy w sektorze zbrojeniowym, WB Electronics. Oni najmniej mogą mówić o tym, gdzie i w co inwestują, ale działają w Ukrainie zresztą od wielu lat. tutaj jeszcze za wcześnie mówić, podsumowywać, bo dopiero zbierane są informacje o wszystkich podpisanych kontraktach, porozumieniach. Jak zapowiadała to pani premier Ukrainy, szacowali, że będzie to 160 kontraktów i umów. Ile z nich dotyczy firm polskich? Dzisiaj jeszcze nie wiemy.
6: Nie chciałbym, żeby ta rozmowa miała taki wydźwięk, że partykularnie traktujemy tragedię naszego sąsiada, tragedię wojenną, ale w których obszarach jest największe pole do popisu? Nie chcę powiedzieć pole do zrobienia biznesu, bo przyznam, że robienie biznesu na czyjejś krzywdzie brzmi źle
10: po prostu. Tak, tak. Znaczy powiedziałbym, że jakby idąc tym tropem, my ten biznes już robimy, bo patrząc na strukturę naszych obrotów handlowych, mamy ogromną nadwyżkę. 9 miliardów eksportu, jedynie 4 z groszami importu z Ukrainy w dolarach. To ogromna nadwyżka, więc zarabiamy już na handlu z Ukrainą. Natomiast co do obszarów, zniszczenia Ukrainy są tak przeogromne, że praktycznie można powiedzieć, nie ma sektora, w którym by nie było szans i nie było miejsca, nie byłoby potrzeb dla również i polskiego biznesu. To na pewno najprościej wszystko to, co wiąże się z szeroko rozumianym sektorem infrastruktury drogowej, kolejowej, infrastruktury energetycznej. Ukraina stawia na energetykę rozproszoną, nauczona doświadczeniami wojny, że to najbezpieczniejszy kierunek. My mamy doświadczenie. To szeroko rozumiana logistyka, transport. To sfera gospodarki komunalnej, bo odbudowywane miasta mają ogromne tutaj potrzeby. Także sektorów jest wiele i wiele jest polskich firm przygotowujących się do tego, budujących swoje przyczółki, zarejestrowały już często swoje małe, drobne spółki kapitałowe, żeby być już po ukraińskiej stronie. No, na liście Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zapisało się 3,5 tysiąca polskich firm zainteresowanych udziałem w procesie odbudowy Ukrainy. No i tutaj też trzeba powiedzieć, my w żaden sposób nie odstajemy od krajów zachodnich, jeśli chodzi o instrumentarium finansowego wsparcia. Nasz Bank Gospodarstwa Krajowego, rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, w tym Fundusz Ekspansji Zagranicznej, Bank Gospodarstwa Krajowego, to dzisiaj naprawdę dobry team budujący to finansowe też zaplecze dla polskich firm.
6: Chciałbym o jedną rzecz pana zapytać. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest w obszarze pańskich kompetencji, jeśli chodzi o działalność w izbie. Natomiast proszę mi wierzyć, jedną z najczęściej wpisywanych fraz w ostatnich dniach jest autostrada prowadząca do Lwowa. Czy w kuluarach konferencji, nawet nie w tym oficjalnym przekazie, mówi się coś na ten temat, czy to jest wymysł dziennikarza, a może komu się tylko coś wydaje?
10: Wie pan, były formułowane różne w tym zakresie pomysły, abyśmy wybudowali tę autostradę, aby była ona komercyjna, aby przynosiła zyski z opłat na korzystanie, ale w mojej ocenie nigdy one nie wyszły poza sferę snucia jakiejś wizji, koncepcji, twardych jakby informacji, twardych danych, absolutnie nie spotkaliśmy się z tym.
6: A pańskim zdaniem w kontekście też prowadzonych wspólnych biznesów taka autostrada jest potrzebna?
10: No, potrzebna jest dobra komunikacja ze Lwowem i z Ukrainą w ogóle, ale myślę, że większym problemem dzisiaj jest nasza infrastruktura graniczna, by sprawnie ona działała i nie stanowiła bariery w obrotach z Ukrainą. A im lepsza sieć dróg, im lepsza infrastruktura drogowa i kolejowa, tym oczywiście lepiej dla biznesu. No, ale do tego musiałby być lider, który podjąłby się trudu zorganizowania finansowania, zorganizowania budowy. Na dzisiaj
11: o takim nie słyszeliśmy.
6: Proszę zdradzić naszym słuchaczom jeszcze, jak wygląda w konkretach też ta konferencja, czy też ludzie biznesu z obu stron spotykają się ze sobą, to jest też takie pole do networkingowych.
11: Szczerze mówiąc, to jest wartość trudna do oszacowania, a tak naprawdę chyba największa z tego rodzaju konferencji. Politycy, przedstawiciele kilkudziesięciu państw obecni złożyli deklaracje, zapewnili o wsparciu, o udziale swoich państw, a biznes tutaj rzeczywiście prawie 24/24 nawiązuje kontakty, poznaje się z tych rozmów. Wczoraj Wyspa Spikrzów w Gdańsku tętniła życiem do długiej nocy i były to międzynarodowe grupy, naprawdę międzynarodowe, które rozmawiały o pomysłach, o ideach, nawiązywały kontakty, więc networking tutaj, który się dzieje, jest absolutnie nie do przecenienia. Tak samo jak nie do przecenienia jest niesamowita promocja gdańska przy tej okazji, bo przedsiębiorcy ze świata zachwyceni są Gdańskiem, powtarzali to przy każdej okazji. No jak już włoska bizneswoman z Florencji powiedziała, że się Gdańsk bardziej podoba od Florencji, to może trochę przesadziła, ale poszło to w świat.
6: Było mnóstwo obaw w związku z tą konferencją, zresztą od tego wątku rozpoczęliśmy naszą rozmowę, ale pan promienieje, nie widzę, a słyszę.
11: Naprawdę, wie pan, jak się słyszy od przedsiębiorców, którzy byli w Rzymie, w Berlinie, że tam był bałagan, że organizacyjnie to jest... Wiemy, ile błędów tu popełniono, jakie były problemy. Jako Izba uczestniczyliśmy w przygotowaniach, ale dzisiaj słyszymy, że jesteśmy lepsi od Berlina, od Rzymu i to, co pokazaliśmy tutaj w Polsce, jest dla ludzi ze świata fascynujące. No to naprawdę serce rośnie.
6: Bardzo, bardzo panu dziękuję. Chyba, że chciałby pan jeszcze z jakimś przesłaniem wystąpić do naszych słuchaczy podsumowującym tę dwudniową konferencję.
11: Przesłanie jest jedno. Biznes pracuje, idzie dalej, widzi perspektywy, a my tylko nie popsujmy tego. Nie poddajmy się podsycanym przez polityków, nieodpowiedzialnych polityków emocjom, bo bardzo łatwo zdobywa się ten niestety dzisiaj kapitał polityczny na zazdrości, strachu, obawach, a przy braku znajomości faktów. I taki apel. Mniej emocji, więcej rozsądku i pragmatyzmu.
6: Bardzo dziękuję. Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, był z nami jako pierwszy gość popołudniowego programu Radia Tok FM. Jest 14:17, czas na informacje. Po nich będzie z nami Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn, który opowie o kilku tragediach, niestety, które stały się przyczynkiem do dyskusji, czy na polskiej kolei jest bezpiecznie.
13: Autopromocja.
16: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
17: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
18: Prawdziwa historia Polski.
19: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
20: Autopromocja. Reklama.
21: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5

0: Ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 14.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 90% badanych placówek łamało normy organizacji pracy, a rekordowy dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut. Wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK w 10 szpitalach klinicznych w kraju. Według kontrolerów największym problemem była właśnie organizacja czasu pracy medyków. Normą było, że personel rutynowo nie otrzymywał należnych 11 godzin nieprzerwanego dobowego relaksu, a aż 75% lekarzy i pielęgniarek pracowało bez przerwy ponad dobę. Rekordowy dyżur trwający ponad 70 godzin wynikał głównie z braków kadrowych oraz faktu, że lekarze na kontraktach cywilnoprawnych nie podlegają limitom kodeksu pracy. W ocenie NIK jest to bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Oszuści rozsyłają fałszywe SMS-y o mandatach za przekroczenie prędkości na autostradzie A4, ostrzega Stalexport. Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka trasy między Katowicami a Krakowem. Według spółki wiadomości zawierają informacje o rzekomym mandacie oraz link do strony internetowej. Oszuści próbują w ten sposób nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych. Ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami został oddany do użytku. Kończy to budowę trasy w województwie pomorskim, a według szacunków GDK i K, dzięki zakończeniu inwestycji, czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Kolejne informacje w TOK FM o 14.40, a teraz Kultura w Toku.
7: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
8: Marta Perkuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Największy na Podkarpaciu Festiwal Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury rozpoczął się w Rzeszowie. W programie czterodniowej imprezy znalazło się ponad 30 bezpłatnych wydarzeń artystycznych. Koncerty, wystawy, spektakle, pokazy i warsztaty. Wystąpią m.in. Ralf Kamiński i Mary z Polski. Wszystkie festiwalowe wydarzenia są bezpłatne, ale na niektóre obowiązują darmowe wejściówki. Przegląd sztuki Survival rozpoczyna się we Wrocławiu, w tym roku pod hasłem Palec w sercu, które nawiązuje do odlewu palca legendarnego wrocławskiego kardiochirurga Wiktora Brossa, który to wzorzec wykorzystywano kiedyś przy operacjach. Prace prezentowane będą na terenie kompleksu dawnej kliniki psychiatrii i chorób nerwowych przy ulicy Bujwida. Dawne wrocławskie kliniki, co ważne w Upały, to miejsce otoczone zielenią i wypełnione pozostałościami przeszłości, opowiada jeden z kuratorów przeglądu, Michał Bieniek.
9: Wystawa w tym roku jest bardzo szeroko zlokowana. To jest łącznie 5 obiektów i wiele pięter, 35 realizacji samego survivalu i do tego 8 wystawy towarzyszącej umieszczonej w dawnym budynku Zakładu Chemii Ogólnej.
8: A wystawę edukacyjną towarzyszącą survivalowi zatytułowaną Klinika Wspólnych Wyobrażeń będzie można oglądać przy Bujwida przez rok. Towarzyszyć jej będą warsztaty dla dzieci i młodzieży. O tym, jak wyglądały relacje polskiej z Afryką subsaharyjską oraz czarną diasporą w okresie PRL-u, a także jak dialog ten wpływał na sztukę, będzie można dowiedzieć się na wystawie Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Do zobaczenia m.in. obrazy Janusza Szterna, Ewy Kuryluk czy Nigeryjczyków Brusa Onobrakpei i Imoha Akolo, rzeźby Main Gom czy Leona Podsiadłego, grafiki, rysunki oraz archiwalne zdjęcia pokazujące m.in. zagranicznych delegatów przy odbudowie Warszawy. Za kilkanaście dni w Lublinie rozpocznie się jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji.

0: Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą się odbywały w Ogrodzie Saskim, na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi Bożena Baranowska, dyrektorka zespołu pieśni i tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej.
1: Spotkania organizowane są pod auspicjami SIOF, czyli Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej, gdyż od 1994 roku nasz zespół jest członkiem. SIOF zapraszamy co roku około 8-10 zespołów z zagranicy. Staramy się, żeby to były kraje różne, każde roku, z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów bliskich z zagranicy.
0: Międzynarodowe spotkania folklorystyczne w Lublinie od 8 do 12 lipca.
2: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
3: 33 stopnie pokazują teraz termometry w Rzeszowie i to tam obecnie jest najcieplej, najchłodniej nad morzem, w Kołobrzegu tylko 22 stopnie. W przeważającej części kraju po południu termometry pokażą powyżej 30 kresek. Dla całego kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałem drugiego i trzeciego najwyższego stopnia.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 14.25, popołudniowy program Radia Tok FM, a w naszym studiu Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Zbigiem Szyn, autor książki Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Przyznam, że z dużą trwogą czytałem pański artykuł, który dotyczy serii tragicznych wypadków z udziałem podróżnych na polskiej kolei. I pierwsza, za chwilkę o tym opowiemy i spróbujemy znaleźć z pańską pomocą wspólną cechę tych wydarzeń, ale przyznam szczerze, że bardzo rzadko w ogóle słychać o wypadkach na kolei, stąd to moje zdumienie.
6: No tak, słychać o wypadkach na przejazdach z samochodami, natomiast no jest seria cała, już tak trzeba powiedzieć, wypadków z udziałem wsiadających i wysiadających pasażerów. No taki najgłośniejszy z ostatnich miesięcy to miał miejsce na przystanku Wola Bierwiecka na linii Radom-Warszawa, gdzie młody pasażer pomógł kobiecie wynieść wózek dziecięcy i jak wracał do pociągu, to drzwi przytrzasnęły go i wpadł pod pociąg, stracił nogi i dłoń. Natomiast nie jest to jedyne wydarzenie z ostatnich miesięcy, które miało takie, które się zdarzyło. No, bardzo tragiczny z początku lutego wypadek w Pabianicy. Kobieta wsiadająca do nocnego pociągu, bodajże, bo to jeszcze no, trwają ustalenia, cofnęła się na peron po torbę drugą, jedną już wstawiła i spadła między wagon a peron i no, nikt tego nie zauważył, pociąg ruszył i ona prawdopodobnie konała na torach, bo w pociągu się zorientowano, że jest jakaś torba, potem na trasie sprawdzano, czy są jakieś ślady wypadku, pociąg został zatrzymany najpierw na kilkanaście minut w Łodzi, potem na 3 godziny w Ozorkowie, więc coś się działo, natomiast wysłana Straż Ochrony Kolei na miejsce do Pabianic, żeby sprawdzić, czy są jakieś oznaki wypadku, no w ogóle nie znalazła zwłok tej kobiety, które leżały na torach, dopiero 6 godzin później maszynista innego pociągu zobaczył i też na początku była wersja, że ta kobieta po prostu wtargnęła pod ten pociąg, którego maszynista zauważył ją, natomiast no to było tragiczne wydarzenie i ono właściwie, można powiedzieć, no prokuratura się zajmuje tą sprawą, natomiast pod względem wyjaśniania zdarzeń kolejowych, ono na razie jest zamiecione pod dywan, to znaczy to jest też problem polskiej kolei, że sposób wyjaśniania incydentów i wypadków jest bardzo nietransparentny i niejasny. To znaczy mamy Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, która jest niezależnym organem do wyjaśniania takich zdarzeń, ale ona zajmuje się no dosłownie kilkoma zdarzeniami rocznie. To znaczy muszą być spełnione takie już przesłanki jak śmierć, duże szkody, to wtedy ona przejmuje to zdarzenie do wyjaśniania. Natomiast większością ogromną incydentów, wypadków zajmują się tak zwane komisje kolejowe, które składają się z pracowników spółek, przewoźników, zarządcy infrastruktury, no, którzy brali udział w tym zdarzeniu.
5: Zostawmy na chwilę procedury. Chciałbym, żebyśmy wrócili do tych dwóch opisywanych przez pana zdarzeń. Czy należy potraktować je jako nieszczęśliwe wypadki, A co za tym idzie, ponieważ miały one miejsce w związku z koleją, też koincydencje, która jest zupełnie przypadkowa, czy jest to pewien sygnał dający powody do niepokoju?
6: Ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę poza tymi wypadkami, o których powiedziałem, na incydenty. Incydent, czyli coś, co się kończy na szczęście dobrze, ale one nam pokazują, że mamy poważny problem. To znaczy,
5: czyli, przepraszam, one mają podobny przebieg, ale nie są aż tak tragiczne w skutkach?
6: Nie skończyły się niczyją szkodą, ale i taki incydent miał miejsce na przystanku Pietrzykowice Żywieckie, też w tym roku, że kobieta z czwórką dzieci wysiadała z pociągu. Z trójką dzieci wyszła, natomiast pasażera z pociągu poprosiła, żeby wyniósł wózek z czwartym dzieckiem. I no, ona wysiadła i zanim ten człowiek zdołał wynieść ten wózek, kierownik pociągu podał sygnał do odjazdu, drzwi się zamknęły i pociąg ruszył. I potem mamy nagranie z monitoringu z pociągu, gdzie widzimy takie sytuacje, że ta kobieta krzyczy, macha rękami, dzieci biegną wzdłuż pociągu i krzyczą, machają i nikt tego nie widzi, pociąg odjeżdża. I to jest, ten incydent nam pokazuje, że mamy problem z procedurami ruszania z przystanków i stacji. To znaczy kiedyś, jak pociągi były stare, drzwi były na klamki, to obowiązywała zasada, że kierownik pociągu i konduktorzy podczas ruszania pociągu stoją w otwartych drzwiach, patrzą na sytuację na peronie do momentu, kiedy pociąg opuści peron. I wtedy zamykają drzwi i już pociąg jedzie. Natomiast teraz wraz z unowocześnianiem taboru wygląda sytuacja tak, że konduktor, kierownik pociągu patrzy przez drzwi, podaje sygnał do odjazdu, drzwi się zamykają i on już nie patrzy na peron, kiedy pociąg rusza.
5: Ale nie jest to jego winą.
6: Nie jest to jego winą, dlatego po zdarzeniu na przystanku Wola Bielwiecka, kiedy jedynym oskarżonym został kierownik pociągu, oczywiście tam są pewne uwagi prokuratury do tego, że on nie zareagował, bardzo długo nie angażował się w akcję pomagania temu człowiekowi, no ale to będzie sąd wyjaśniał, no będą zeznania. Natomiast no to jest coś takiego, że wprowadzono nowy tabor, nowe procedury, które właściwie zakładają, że nie do końca widzi się sytuację na peronie, bo jeszcze mamy taki trochę kuriozalny wytrych, że w wielu pociągach maszynista ma monitoring, który też ma takie kamery wsteczne i teraz się mówiło po tych wypadkach, no, że też jest problem z maszynistami, że nie patrzą na te kamery, jak pociąg rusza, tylko że jak pociąg rusza, to maszynista ma patrzeć na tor przed siebie, na sygnalizację, komunikować się z dyżurnym ruchu,
5: a to intuicyjnie nie siedziałem nigdy w kabinie maszynisty, natomiast no, składy są bardzo długie. Jak on ma dostrzec, co się dzieje na końcu?
6: I zawsze od zarania dziejów kolei było tak, że maszynista odpowiada za prowadzenie pociągu, natomiast drużyna konduktorska odpowiada za wymianę pasażerów, wsiadanie, wysiadanie, to żeby dozorować, czy to się odbywa bezpiecznie.
5: Nie chciałbym zakończyć naszej rozmowy bez wniosków, albo przynajmniej bez optymistycznych planów. Mamy jeszcze 4 minuty. Czy odpowiedzialni za bezpieczeństwo podróżowania polską koleją mają jakiś pomysł, który można wdrożyć, a który pozwoliłby lepiej kontrolować to, co dzieje się na peronach?
6: Znaczy, mimo że opinia publiczna za bardzo nie jest zaznajamiana z tymi zdarzeniami, to jednak wewnętrznie w systemie kolejowym Urząd Transportu Kolejowego prowadzi, powołał zespoły, prowadzi narady, rozmawia z przewoźnikami, ale mam też wrażenie, że nie ma takiego przejęcia się tą sprawą, mimo że te zespoły się spotykają. I niektórzy przewoźnicy mówią, no takie są procedury, nic się z tym nie da zrobić. Takie głosy się pojawiają na tych naradach i to jest niepokojące, zwłaszcza w obliczu tego, że bardzo często bezpieczeństwo na kolei jest takim argumentem, że nie, tego się nie da zrobić, tamtego się nie da zrobić, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Tymczasem, kiedy mamy konkretne, niebezpieczne sytuacje, to ja już nie widzę tego użycia, tego, no jest bardzo poważny problem z bezpieczeństwem, trzeba coś natychmiast robić.
5: Ponieważ ten nowoczesny tabor, który jest w Polsce, no, jest pewnie ten sam lub podobny do tego w krajach Europy Zachodniej. Jakie tam wdrożono procedury bezpieczeństwa i czy tam dochodzi do tego typu wypadków?
6: Nie mam statystyk, jak to wygląda za granicą. Procedury są różne w różnych krajach i to też powoduje, że no nie ma jakiejś takiej unifikacji produkowanego taboru pod kątem, no, że na przykład Unia Europejska ma takie standardy. Ale no, można sobie wyobrazić, nawet w nowoczesnym taborze, że te drzwi, w których stoi pracownik drużyny konduktorskiej, się nie zamykają, a mimo to pociąg może ruszyć, bo tak to teraz działa, że jak są drzwi otwarte, to pociąg nie może ruszyć. Więc mamy trochę takie...
5: Ale przepraszam, te same składy, oczywiście w mikroskali, też wyjeżdżają za granicę naszego kraju, na tory krajów sąsiednich.
6: Tak, ale no na przykład jeszcze to, co nas różni pod kątem właśnie bezpieczeństwa pasażerów, no to w Polsce jest większa skrajnia, większa luka między peronem a wagonem. I to też wpływa na to...
5: A z czego to wynika?
6: No to wynika jeszcze z tą zaszłości, z tego, że polska skrajnia została dopasowana do taboru szerokotorowego, który wjeżdżał ze wschodu, mimo że zmieniano wózki i on miał no, polską szerokość rozstaw, no to ten tabor jest szerszy. No i to jest kwestia taka, no że jak zobaczymy sobie za granicą gdzieś będąc, no to ta szpara między wagonem a peronem jest dużo mniejsza. No i to też powoduje, że te sytuacje do nich dochodzi. No więc mamy też problemy, no takie twarde infrastrukturalne z tym związane. Czy kolejny problem w PKP Intercity, zmodernizowane wagony, jest błąd po prostu między niekompatybilność wagonów z nowoczesnymi lokomotywami i przycisk do otwarcia drzwi odblokowuje się za każdym razem, jak pociąg się zatrzyma. Czyli jak stanie poza stacją, w polu, pod semaforem, to można nacisnąć guzik i otworzyć drzwi i wysiąść na nasyp. I dochodzi do pomyłek, to znaczy pasażerowie myślą, że pociąg jest ciemno, zatrzymał się już na stacji, otwierają drzwi albo na przykład wsiadają ze złej strony, bo te drzwi się otwierają odblokowują z każdej strony. No i PKP Intercity, Ministerstwo Infrastruktury wie o tym problemie, ale bardzo opornie idzie jego rozwiązanie, a to może się skończyć tragicznie.
5: 10 sekund mamy. Pan będzie to kontrolował i będzie próbował wymóc, są decyzje.
6: Ja cały czas przyglądam się tym tematom, piszę o tym. No, jako dziennikarz tylko tyle właściwie mogę zrobić.
5: Bardzo dziękuję. Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Zbiegiem Szyn, był naszym gościem.
6: Dziękuję bardzo.
5: Szanowni Państwo, już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich Rafał Hirsch i kolejna odsłona magazynu EKG, a my wracamy po godzinie 15.
7: Reklama.
8: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu Tok FM.
9: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Co za dzień.
14: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Kto zwalcza ból?
17: Woltary!
16: Kto?
17: Woltary!
18: Woltary!
19: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Uwaga! Super promocja w Teddy.
22: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
23: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca. Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 14.40. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 19-latek, który nożem zaatakował personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy, poinformowała prokuratura. Podejrzanemu przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Do ataku z użyciem 15-centymetrowego noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez poszkodowanego lekarza, a następnie przekazany służbom. Według wstępnych badań mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Jeszcze dziś śledczy zamierzają złożyć wniosek o tymczasowy areszt. Czeka nas wyjątkowo gorący weekend. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. W związku z upałami możliwa jest susza energetyczna i powtórka sprzed ponad dekady, gdy pracę ograniczyło część elektrowni węglowych. Mówił o tym w TOK FM Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Bardzo słoneczna pogoda może powodować również problemy w działaniu fotowoltaiki.
27: Energetyka potrzebuje wody do chłodzenia i mieliśmy w historii w 2015 roku problem z zapewnieniem tej wody właśnie przez przewlekłe upały, przez co musiała być ograniczona praca niektórych elektrowni węglowych w naszym kraju i zostały wprowadzone tak zwane stopnie zasilania, które polegały na ograniczeniu poboru energii po to, żeby nie zaszkodzić systemowi.
3: Jak mówił gość TOK FM, z podobnymi problemami mierzy się także Francja. Tam reaktory będą musiały ograniczać pracę, bo fala upałów pozbawia wody do chłodzenia. Rosyjskie władze okupacyjne na Półwyspie Krymskim ogłosiły wprowadzenie stanu wyjątkowego, o czym poinformował w komunikacie gubernator z nadania Moskwy. Stan wyjątkowy został wprowadzony na czas nieokreślony i objął także miasto Sewastopol, które jest odrębną jednostką administracyjną. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o uderzeniu w dwa rosyjskie okręty wojskowe oraz środki obrony przeciwlotniczej w Kereczu na wschodzie okupowanego Półwyspu Krymskiego. Ten teren od 2014 roku pozostaje pod okupacją rosyjską. W Rzeszowie wystartowała budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. W nowym kompleksie powstanie 6 klinik i 24 poradnie specjalistyczne. To ma zlikwidować jedną z największych dziur na medycznej mapie kraju. Dotąd dzieci z regionu nie miały dostępu do wielu specjalizacji blisko domu, mówi dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie Barbara Rogowska.
28: Specjalistyczne poradnie, których dziś brakuje w regionie, takie jak poradnia genetyczna, diagnostyki prenatalnej czy otolaryngologiczna, za zapleczem audiologicznym i foniatrycznym.
3: Cały kompleks ma kosztować prawie 760 milionów złotych. Dla całego kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałem 2 i 3 stopnia. 33 stopnie pokazują teraz termometry w Rzeszowie i to tam obecnie jest najcieplej, najchłodniej, za to nad morzem. W Kołobrzegu tylko 22 stopnie.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Jest 14.44, czas na trzecie dzisiaj wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam ponownie. Co dzieje się na rynkach finansowych w tej chwili? Mamy cały czas wyraźne spadki na warszawskiej giełdzie. WIG20 idzie w dół o 1,7%, a WIG o 1,3%. Na rynku walutowym z kolei bardzo spokojnie. Niewielkie zmiany. Dolar po 3,76 zł, euro po 4,29 zł. Na rynkach surowcowych utrzymują się spadki. Ropa naftowa dzisiaj znów wyraźnie idzie w dół. Tanieje o ponad 3%. Mówię teraz o baryłce ropy Brent. Cena tej baryłki to $72.88 w tej chwili. A naszym gościem jest pani Urszula Cieślak z Biura Maklerskiego Reflex. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Co będzie się dziać z paliwami w ciągu najbliższych dni, bo rozpoczynają się wakacje? Wydawać by się mogło, że to takie tradycyjne i proste pytanie, ale chyba jesteśmy w takim momencie, w którym sytuacja robi się bardziej skomplikowana ze względu na to, że chyba jednak nam wygaśnie ta obniżka VAT-u, prawda? To nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale możemy już mówić o tym, że tak się stanie, czy jeszcze z pewną rezerwą o tym mówimy?
5: Ja podchodzę do tego z pewną rezerwą, bo po pierwsze wcześniejsze zapowiedzi premiera, że wygaszenie całkowite pakietu CPN nastąpi latem, no to nie musi oznaczać, że nastąpi już teraz. Minister energii, który ostatnio zabierał głos w tej sprawie, mówił, że to dobry moment na to, żeby już nie przedłużać pakietu CPN. Biorąc pod uwagę, że częściowo pakiet został wygaszony, bo 16 czerwca wróciła podwyższona akcyza. Więc trudno jakby jednoznacznie, wydaje mi się jeszcze w tym momencie, powiedzieć, że od 1 lipca czeka nas gwałtowna zmiana cen na stacjach. Natomiast musimy mieć to na uwadze, że czy to będzie 1 lipca, czy jakaś inna data, to ona będzie się wiązała z tym, że my na stację zapłacimy drożej, ponieważ tak jak stawka podatku akcyzowego w sumie z czynników rynkowych została bardzo szybko skompensowana. Co więcej, mimo podniesionej akcyzy, dzisiaj mówimy o paliwach tańszych niż w ubiegłym tygodniu, więc jakby po tej podwyżce akcyzy nie ma śladu, ale to stało się w określonych warunkach, podpisane porozumienie z Iranem, Stanów Zjednoczonych z Iranem, doprowadziło do tego gwałtownego spadku cen ropy jeszcze w ubiegłym tygodniu i było to możliwe. W tym momencie oczywiście ceny ropy są na niskim poziomie, bo prawie tak jak przed wybuchem wojny w Iranie, ale to już są za małe spadki, żeby skompensować teraz wyższy podatek VAT. Tutaj nawet gdyby właściciele stacji obniżyli swoją marżę, to nie unikniemy podwyżek.
4: Jeśli chodzi o to, czy ten VAT pójdzie w górę, czy nie, to ja sprawdzałem, że jeśli chodzi o te wcześniejsze momenty, w których obniżka VAT-u była przedłużana kolejnymi rozporządzeniami, to te rozporządzenia pojawiały się zwykle na 2-3 dni robocze przed upływem tego wcześniejszego terminu, więc no, mamy piątek, w poniedziałek to już będzie 29 czerwca, no to jest właściwie ostatni moment, czyli gdyby rząd chciał zachowywać się tak jak poprzednio, no to dzisiaj musiałby to rozporządzenie opublikować. Inaczej to by wyglądało inaczej niż w poprzednich w poprzednich rundach, kiedy przedłużano tą obniżkę.
5: Tak, jeszcze w wykazie aktów prawnych oczekujących na publikację nie widzimy takiego rozporządzenia, więc być może to będzie tak, że od 1 lipca jednak ten podatek zostanie podniesiony.
4: Nie przesądzając.
5: Z drugiej strony nie wyobrażam, nie przesądzając, ale jakby nie wyobrażam sobie, żeby to mogło nastąpić w ciągu wakacji, więc albo teraz, na początku, więc w miarę równe warunki dla wszystkich podróżujących, albo już po zakończeniu wakacji. Czy na to nas stać, to już jest inna kwestia.
4: No właśnie, nie przesądzając, czy to się stanie, czy nie, ale zakładając, że to się stanie, bo jednak jest wiele poszlak wskazujących na to, że to się może stać, z jaką, bo mówi pani, że akcyzę rynek wchłonął dzięki temu, że akurat ceny na rynkach globalnych spadały, a w związku z VAT-em ta podwyżka jest znacznie większa. Tak po prostu zakładając, że nic innego się nie zmieni, to ta podwyżka powinna sięgnąć gdzieś tam, nie wiem, 80-90 groszy na litrze nawet. A jakie są prognozy, jak to faktycznie może wyglądać? Zakładając oczywiście, że VAT idzie w górę, o ile mogą podrożyć paliwa po 1 lipca?
5: W mojej ocenie w połowie, czyli około 40, maksymalnie do 50 groszy, jednak spodziewam się, że będzie silna presja na ceny i na to, żeby ograniczyć marżę detaliczną. Na jak długo to będzie możliwe, trudno powiedzieć, ale ten pierwszy okres, żeby to nie była skokowa podwyżka na stacjach, to pewnie właściciele stacji będą robili wszystko, żeby ona była jak najmniejsza. Ceny nie powinny przekroczyć poziomu 7 zł poza stacjami przy autostradzie, bo tam wygaśnięcie programu będzie oznaczało automatycznie zniesienie maksymalnej ceny paliw. W związku z tym wróci ta tradycyjna różnica między cenami na stacjach przy autostradach, a stacjach w innych lokalizacjach, która pamiętamy, że sięgała kilkudziesięciu, nawet jednej złotówki na litrze. Więc na autostradach będzie to podwyżka znacznie przewyższająca złoty na litrze, jeden złoty na litrze, i tam ceny na pewno wzrosną powyżej 7 zł. Ale powiedzmy, w lokalizacjach miejskich, w innych lokalizacjach. Ja oceniam, że to będzie zmiana rzędu 30 do 50 groszy na litrze.
4: Czyli nawet po tej podwyżce to te ceny detaliczne i tak będą niższe niż tam mniej więcej miesiąc temu, tak? Wtedy, kiedy były obniżone podatki.
5: Dokładnie, bo przecież nawet wprowadzenie w momencie, kiedy pakiet był wprowadzony, to te pierwsze, a więc niższa akcyza i niższy VAT, to ceny maksymalne, zwłaszcza dla oleju napędowego, przekraczały 7 zł za litr. Więc gdyby dzisiaj po wycofaniu się z pakietu ceny pozostały poniżej 7 zł za litr, to rzeczywiście z perspektywy tego, co się działo, można powiedzieć, że są to warunki w miarę normalne. Też pamiętajmy, że zarabiamy więcej, że siła nabywcza naszych wynagrodzeń już jest zupełnie inna, że w ostatnich latach te wynagrodzenia rosły szybciej. Więc też jakby uważam, że przy poziomie cen pomiędzy 6 a 7 zł za litr my możemy w miarę spokojnie funkcjonować i jakby nie bać się tego, że to nagle gdzieś nadwyręży nasze budżety domowe.
4: A czy w kolejnych tygodniach, czy też miesiącach, pani zdaniem, może być tak, że do tej ceny detalicznej sprzedawcy zaczną doliczać też obciążenie podatkiem, bo w parlamencie w tej chwili trwają prace nad podatkiem od tych zysków nadmiarowych, prawda, który ma dotyczyć Orlen i importerów, to może być przekładane na cenę finalną w przyszłości?
5: No chyba nie powinni robić nic więcej, jeżeli rzeczywiście te regulacje wejdą w życie i nie będą robić nic więcej, żeby nie generować nadmiarowych zysków. No też wydaje się, że wbrew pozorom przy rosnących cenach paliw zaczyna trochę spadać konsumpcja, więc naturalne jest, że właściciele stacji jednak ograniczają swoją marżę. Większą marżę realizują, kiedy rynek wykazuje tendencję spadkową, ponieważ wtedy po prostu obniżają mniej niż wynikałoby to z rynku i mogą sobie lekko tą marżę odbudowywać. Natomiast nasze badania, nasze doświadczenie pokazuje, że z reguły, jeżeli mamy do czynienia ze wzrostami cen, zwłaszcza jak zbliżamy się do jakiejś kolejnej psychologicznej granicy, to wtedy naprawdę wszyscy jakby tną tą marżę, żeby nie zniechęcać klientów, do kierowców do tankowania. Także tego bym się nie bała, że nagle będzie ta marża jakaś nadmiarowa w sytuacji, gdyby rynek był rosnący i trzeba byłoby te ceny podnosić. Musimy też pamiętać o tych ryzykach, które jednak w dalszym ciągu nam pozostają, bo to, że dzisiaj sytuacja na rynku na Bliskim Wschodzie się uspokoiła, to nie jest prawdopodobnie koniec. I pytanie, kiedy my będziemy mogli mówić o tym, że już nie grożą nam podwyżki cen. Widzieliśmy wczoraj wzrost cen ropy naftowej po tym, jak jeden z kontenerowców został zaatakowany i dzisiaj co prawda jest już reakcja w dół, ale widać, jak ten rynek w dalszym ciągu jest podatny na wszelkiego tego typu doniesienia z Zatoki Perskiej. Także traktujemy to uspokojenie sytuacji jako dobry prognostyk do dłuższej stabilizacji, ale mogą jeszcze zdarzyć się w okresie wakacji takie sytuacje, kiedy cena ropy będzie rosła. Gdyby jeszcze okazało się, że sezon huraganów będzie jakiś intensywny, to niestety będzie czynnik, który wyjątkowo silnie może oddziaływać na ceny ropy, bo my nie jesteśmy w sytuacji równowagi takiej popytowo-podażowej. Stany Zjednoczone dużo eksportują. W sytuacji silnego sezonu huraganowego opóźnienia w logistyce bądź przerwy w wydobyciu ropy mogą podnosić jej ceny.
4: Czyli tak jeszcze mogą...
5: czeka nas pewnie dynamiczny czas.
4: Bardzo dziękuję. Pani Urszula Ciślak z Biura Maklerskiego Reflex była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
4: Czyli szykujmy się na wyższe ceny paliw w związku z tym, że VAT chyba wszystko na to wskazuje, pójdzie w górę, a potem dalej też sytuacja może być niepewna w czasie wakacji. Za chwilę informacje, po nich wraca Przemysław Iwańczyk i popołudnie Radia Tok FM, a ze mną w studiu jest już Adam Ozga. Co w TOK 360 po 16?
6: Tylko jeszcze tytułem postscriptum. Ja sobie tak myślę, że niepewna sytuacja to jest hasło naszych czasów, albo sytuacja dynamiczna.
4: Właściwie byłoby dziwnie, gdyby sytuacja była pewna, prawda? Wtedy tak. Też odczuwalibyśmy niepokój związany z tym, dlaczego ona jest taka pewna.
6: Niepewność wręcz. W TOK 360 poszukamy najchłodniejszego miejsca w Polsce na ten weekend. Tak, gdyby ktoś chciał się schować.
4: Kasprowy Wierch.
6: To sprawdźmy, czy jest gdzie. Jest takie miejsce w Tatrach Litworowy Kocioł, w którym jest bardzo zimno, tam nie można iść. Tak. Kasprowy Wierch to jest bardzo dobry pomysł, chociaż tam mało cienia. Więc prawda. To też może mieć znaczenie. Zapytamy, gdzie
4: to Śnieżka na Śnieżce jest.
6: Gdzie tak, się ten... chować? Tutaj przyjemnie, chłodno, chociaż nawet klimatyzacja nie działa.
4: Bo wyłączyłem przed chwilą.
6: Zdrowo, słusznie i energetycznie właściwie, choć różnie można do tego podchodzić, tak jak słyszałem dzisiaj rano w TOK FM. Ale do czego zmierzam, że jeszcze miłoby było jedzenie zamówić i teraz kurier z jedzeniem musi na ten upał ruszyć, no to porozmawiamy, jak wygląda taka praca w tak trudnych warunkach. Będzie też mundial w TOK FM, jak zwykle podczas Mistrzostw Świata. Będzie coś o zakończeniu roku szkolnego, o szpitalach, a jakże...
4: O wielu różnych rzeczach.
6: Jak to w TOK 360.
4: Po 16, a po 15 w TOK FM informacje.
8: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
9: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
10: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
11: Reklama.
12: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. David Soloy o domu, tożsamości i swojej najnowszej powieści. Rozmowy z gwiazdami światowej literatury oraz zaproszenie do klubu książki. Szukaj nowego numeru książek magazynu do czytania w dobrych punktach sprzedaży prasy.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
13: masz. Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
18: No ale co, Barbara? Rekin!
17: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
29: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
25: Reklama.
26: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Tak upalnego startu wakacji nie było od lat. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, apelują eksperci. Nie będziemy pracować za darmo i to w tak złych warunkach. Związkowcom i JSW puszczają nerwy. Szykuje się hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Minęła 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W niektórych regionach w Polsce w ten weekend będzie nawet 40 stopni. Na przeważającym obszarze, jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, do niedzieli będzie od 30 do 35 stopni Celsjusza. Eksperci radzą, by nie lekceważyć takiej aury, nawadniać się i chronić przed upałami. Ochłody jednak, jak wskazują prognozy, nie znajdziemy ani nad morzem, ani w górach. I do tej górskiej wyprawy trzeba się szczególnie dobrze przygotować. Katarzyna Młynarczyk.
30: Krem z filtrem, przewiewne ubrania, czapka, no i oczywiście woda. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów. Dlatego liczy się to, jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
31: Musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem.
30: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześnie rano.
31: Czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
30: Jednak w takie upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
3: Mimo upałów w Budapeszcie odbędzie się jutrzejsza Parada Równości. Organizatorzy poinformowali jednocześnie, że będą jej towarzyszyć dodatkowe środki ostrożności, które mają zapobiec negatywnym konsekwencjom wysokich temperatur. Organizację marszu poparł rząd nowego premiera Petera Modziora. Tomasz Orchowski.
32: Prawicowy rząd Viktora Orbana zdelegalizował Parady Równości. Mimo zakazu zeszłoroczny marsz zgromadził rekordową liczbę, około 200 tysięcy uczestników. Był wielkim antyrządowym protestem. Problem z tego powodu miał burmistrz Budapesztu Gergely Kolacso. Nie po zmianie władzy prokuratura wycofała zarzuty postawione w związku z jego udziałem w organizacji parady. W tym roku z legalnością marszu nie ma problemu. Pojawił się jednak inny wróg. upał. Organizatorzy przekazali, że podjęli środki bezpieczeństwa, będzie więcej karetek, więcej wolontariuszy i woda. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Zarząd nie ratuje sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, uważają związki zawodowe działające w firmie. Strona społeczna informuje także o zagrożeniu bezpieczeństwa dla pracowników. Grupa JSW miała w zeszłym roku ponad 6 miliardów złotych netto straty, dlatego wprowadziła plan oszczędnościowy. Grzegorz Kozioł.
1: Leszek Modzelewski, przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w JSW, podkreśla, że z bezpieczeństwem pracy jest coraz gorzej.
2: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony.
1: Marek Pucharski, szef Związku Zawodowego Pracowników JSW Kadra, wskazuje na brak realizacji kluczowych zobowiązań finansowych po stronie zarządu i właściciela oraz na pogarszającą się płynność spółki.
4: Ja mogę oświadczyć Państwu, że jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
1: Związkowcy ostrzegli, że JSW grozi nawet postawienie w stan upadłości, co w konsekwencji oznaczałoby utratę źródła utrzymania dla ich zdaniem około 500 000 mieszkańców regionu. Z Jastrzębia-Zdroju Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Dziś jest setna rocznica urodzin Mariana Turskiego. Ocalały z Holokaustu dziennikarz, historyk i publicysta. Zawsze myślał o ważnych sprawach. Tak mówił w TOK FM wieloletni przyjaciel i współpracownik Mariana Turskiego, Marek Zając z Tygodnika Powszechnego.
5: Takim momentem eksplozji tego autorytetu na skalę globalną była 75. rocznica wyzwolenia Auschwitz i jego słynne wystąpienie z dwoma sformułowaniami: Auschwitz nie spadło z nieba i 11. przykazanie nie bądź obojętny.
0: Marian Turski przez wiele lat związany był z tygodnikiem Polityka. Od dziś imię Mariana Turskiego nosić będzie nowa odmiana róż o dużych, śnieżno-białych kwiatach. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
6: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Upalny weekend przed nami, to już wiemy. 31 stopni Celsjusza pokażą termometry na północnym wschodzie, około 34 w centrum, do 37 na zachodzie, a na krańcach zachodnich nawet do 38-40 stopni. Nad morzem i w górach również będzie próżno szukać ochłody, jak już mówiłam, na Półwyspie Helskim około 26, na Podhalu do 28 stopni Celsjusza.
26: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Popołudnie Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk, ponownie kłaniam się Państwu. Jeszcze raz przypomnę, Katarzyna Murawska jest wydawczynią tego programu, a realizatorem dźwięku po godzinie 15 Michał Brodowski. Połączymy się teraz z kolejną naszą rozmówczynią, a jest nią dr Agnieszka Ładna, kierowniczka Zespołu Badań nad Cyberprzestrzenią i Cyberbezpieczeństwem w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Dzień dobry Pani doktor.
21: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
20: NASK opublikował raport o stylach cyfrowego rodzicielstwa w naszym kraju. Taki bardzo uderzający wniosek to ten, że niemal 80% rodziców dostrzega zagrożenia internetu dla dzieci. Ale właśnie wtedy, kiedy dzieci wchodzą w wiek 10-13 lat, wiek nastoletni, rodzice wycofują się z tego nadzoru. Eksperci mówią wtedy o paradoksie wycofania. Posłużę się kolejną daną. Co trzeci rodzic nie ma spójnej strategii cyfrowego wychowania, rozmowy o bezpieczeństwie w sieci zaczynają się dopiero wtedy, kiedy coś się niestety wydarzy. To może o samym raporcie, o najważniejszych jego wnioskach i zaskoczeniach. Bardzo panią proszę.
21: Ja zaczęłabym od tego, co powiedział pan redaktor, czyli rzeczywiście rodzice mają świadomość, że dzieci w wieku 10, 13, 14, 17 to są ci użytkownicy internetu, którzy naprawdę są narażeni na najwięcej niebezpieczeństw i właśnie wtedy odkładają wszystkie takie narzędzia i pozostawiają tę przestrzeń swoim dzieciom, swoim wychowankom do samodzielnego korzystania. Z jednej strony możemy mówić, że rodzice mają takie poczucie, że dzieci dorastają, że potrzebna jest im autonomia, że to jest naturalne, że muszą być samodzielni, muszą zbudować własną przestrzeń, ale jeśli mówimy tu o zetknięciu się 10, 11, 12 latka z takimi treściami, jakie pojawiają się w internecie, z taką ekspozycją na te treści takie antyspołeczne, których jest naprawdę ogrom w social mediach, które są tak chętnie użytkowane przez dzieciaki i ten internet jest eksplorowany, oni szczególnie koncentrują się na tych krótkich formach wideo, takich łatwych do konsumpcji. One często zawierają przemoc, ale to też są takie miejsca, gdzie dzieciaki mogą się zetknąć z takim niebezpieczeństwem, które dotyka ich osobiście. Czyli to będzie przemoc rówieśnicza, wyzywanie, ośmieszanie, poniżanie. I my wiemy z innych badań, że te dzieciaki naprawdę spotykają się z tego rodzaju zagrożeniem. No i teraz to 10, 11, 12-letnie dziecko pozostaje tam w tej przestrzeni samo, bo rodzice uważają, że to jest ten moment, kiedy już są w stanie samodzielnie się poruszać w sieci i że nic złego się nie stanie. I teraz sobie wyobraźmy, że gdyby taka przemoc miała miejsce bezpośrednio, bez internetu, to na pewno rodzice interweniowaliby, na pewno chcieliby wiedzieć, do kogo dziecko idzie, o której wróci, w jaki sposób się mogą skomunikować, a przecież te same rzeczy dzieją się w internecie. I jeśli rodzice nie będą obok i nie będą wsparciem wtedy, kiedy coś mogłoby się wydarzyć, to naprawdę rodzi się sytuacja taka nie tylko niekomfortowa, ale sytuacja wielkiego zagrożenia dla tych młodych ludzi. My szczególnie jesteśmy wrażliwi na to teraz, kiedy rozpoczynają się wakacje. No bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście my jesteśmy w stanie dać więcej swobody dzieciakom, no bo już nie ma tego obowiązku szkolnego. Dzieci już nie muszą uczyć się, odrabiać lekcji. No i rodzice najzwyczajniej dają taką przestrzeń, wolny czas nastolatkom. No co te nastolatki robią? One mają więcej czasu dla siebie. Też się nudzą, co nie jest niczym złym, ale też są coraz więcej w internecie. Więc ta przestrzeń jest przez nich jeszcze częściej eksplorowana, co też oznacza, że jeszcze częściej mogą się zdarzyć sytuacje takie jak w normalnym życiu, które najzwyczajniej im zagrażają.
20: Ja pochyliłbym się nad powodami, dla których rodzice, biorę w cudzysłów, odpuszczają, bo czy ta fizyczna obecność dziecka w domu niesie takie samo uspokojenie, że już wyzbywamy się jako dorośli chęć tej kontroli. Nie wiem, czy kontrola to jest dobre w ogóle słowo, bo przecież człowiek wchodząc w dorosłość też oczekuje pewnej autonomii, nawet jeśli tworzy więzy rodzinne i one do czegoś zobowiązują, ale to jest zupełnie inna historia. Czy też są inne powody, dla których rodzice nie sprawują już takiego nadzoru? O, może to jest lepsze słowo. Na przykład cyfrowe wykluczenie, gdzie rodzice poddają się i walkowerem oddają sprawę, uważając, że nie są w stanie przeniknąć tych nowych technologii, z których korzystają ich dzieci.
21: No to właśnie jedno z zaskoczeń to takie, że rodzice, nie tak jak kilka lat temu, mówili, że co mogę zrobić, dziecko lepiej ogarnia technologię i nie jestem w stanie, nawet nie będę próbowała, bo to jest bez sensu. Obecnie rodzice uważają się za kompetentnych, no bo te technologie są obecne w życiu dorosłych, coraz powszechniej, nie wiem, urzędy, każde miejsce, bankowość elektroniczna, to powoduje, że stajemy się rzeczywiście bardziej sprawni. Technologie technologicznie, ale też mamy świadomość pewnych zagrożeń. I rodzice tak mówią, że tak, mamy świadomość, że my jesteśmy bardziej kompetentni cyfrowo w zakresie cyberbezpieczeństwa, mamy taką wiedzę, no i też rodzice są świadomi pewnych narzędzi, bo te narzędzia, tak wspomniał pan redaktor o kontroli. Kontrola to jest jedno z narzędzi, ale tych narzędzi jest o wiele więcej. My mówiliśmy, wskazywaliśmy tam takie narzędzia jak mediacja, czyli takie edukacja, wspieranie. Kontrola to jest przede wszystkim kontrola przez monitoring taki technologiczny czy pośredni za pomocą innych, żeby się zorientować, co dziecko robi w sieci, ale takie narzędzia to też jest współużytkowanie, uczestniczenie w tej przestrzeni nie na zasadzie czytania wiadomości, tylko dzielenia podobnych aktywności, tworzenia tam relacji, więzi. Więc tych narzędzi jest wiele, rodzice mają świadomość, tylko najzwyczajniej te narzędzia odkładają w pewnym wieku, kiedy dziecko kończy 10 lat, mając świadomość zagrożeń. I w zależności od tego, jaki od rodzica, bo też każdy rodzic jest inny, każde dziecko, tłumaczenie tego, czemu odpuszczają, jest różne. No najczęściej to oczywiście brak czasu. Nie mam czasu się tym zająć, nic się nie stało, nic się nie zadzieje.
20: Albo pochopnie oceniając, że dziecko jest już dojrzałe.
21: Zdecydowanie, albo że mają rodzice tak zwani liberali, tam wskazujemy cztery style, mówią, że ale dziecko potrzebuje tej przestrzeni do budowania tej autonomii, do budowania swojego wizerunku, do przebywania bez naszego nadzoru i to jest najlepsze możliwe wyjście, co oznacza wycofanie, tak samo jak ze wszystkich tych sfer, tak samo jak w przypadku tych rodziców niezaangażowanych, którzy zupełnie nie mają takiego pomysłu, jak miałaby wyglądać taka regulacja, ta opieka cyfrowa, zatem wychodzą z tej roli i interweniują wtedy, kiedy się zadzieje naprawdę jakaś trudna sytuacja właśnie związana z ocenami, jakiś incydent, gdzie jest już wyższa konieczność i należy, żeby dorosły zaangażował się. Ale te powody są też takie, że my wiemy, bo chciałabym wskazać takie, zastanawiam się generalnie nad taką istotą tych nieobecności rodziców, że oni z jednej strony ufają, że dzieci sobie poradzą, że nic się nie zadzieje, no bo nie obserwują na przykład przemocy, nie są w internecie, nie są obok dzieci, może nie rozmawiają, to wtedy nie wiedzą, jaka jest skala tego zagrożenia. I z jednej strony mają poczucie, że te zagrożenia są, ale nie wiedzą, że one mogą dotykać bezpośrednio ich dziecka. To też jest jeden z tych elementów, na które warto zwrócić uwagę. No i no tak, jest czasem wśród niektórych jest ta bezradność, szczególnie wśród tych rodziców starszych, którzy na co dzień w inny sposób użytkują narzędzia takie jak internet. I oni mają takie poczucie właśnie, że to dzieci są liderami. Natomiast ci rodzice są mniejszością wśród wszystkich, o których my mówimy. Najczęściej to jest najzwyczajniej brak pomysłu na to, w jaki sposób można taką funkcję wychowawczą, opiekuńczą sprawować.
20: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Doktor Agnieszka Ładna jest naszą rozmówczynią, kierowniczka Zespołu Badań nad Cyberprzestrzenią i Cyberbezpieczeństwem w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Za chwilę informacje po informacjach. Zapytam Panią o te cztery style cyfrowego rodzicielstwa, a także o tym paradoksie z jednej strony modelu partnerskiego wychowywania dzieci, a z drugiej strony jednak tym nie dość dostatecznym nadzorem nad tym, co nasze dzieci robią w sieci. Informacje Radia Tok FM wybrzmią teraz.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym globalnym popołudniu wybierzemy się do Kolumbii, która właśnie wybrała nowego prezydenta. A ten obiecuje, że konflikty i wojny domowe toczące ten kraj od dekad zakończy twardą, silną ręką. Nie wiadomo, czy temu kolumbijskiemu tygrysowi kibicować, czy się go bać. Ale o tym właśnie porozmawiamy. Wraz z Domą Matejko zapraszamy na globalne popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym.

0: niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. A te zaczynamy od utrudnień dla kierowców. W Kujawsko-Pomorskim zablokowana jest autostrada A1 na wysokości osady Piła Młyn. Pomiędzy Nowymi Marzami a Warlubiem w kierunku Gdańska trasa jest nieprzejezdna. Doszło tam do pożaru samochodu osobowego. Jadące w kierunku Gdańska służbom zalecają zjazd z autostrady na węźle Nowe Marzy, a następnie przejazd drogą krajową 91 i wojewódzką 214, a następnie wjazd na A1 na węźle Warlubie. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym trzęsieniem na tym obszarze od początku XX wieku. W życiu najwięcej osiągają ludzie ambitni i dobrze jest ich wyróżniać na każdym kroku. Każdy, kto ma pomysł, jak wesprzeć uczniów, którzy się uczą, robi dobrze, powiedziała w Darłowie ministra edukacji Barbara Nowacka, odnosząc się do kwestii nagradzania za wyniki w nauce. Dziś prawie 5 milionów uczniów kończy rok szkolny. 400 tysięcy pierwszoklasistów odebrało swoje pierwsze świadectwa szkolne. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Nie da się odbudować zniszczonego wojną kraju bez dostępu do energii. To podstawa, mówiła wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej Katarzyna Rosenfeld.
4: Wkład, jaki możemy wnieść w tą odbudowę, my sygnatariusze tego porozumienia, to nie tylko dostęp do kapitału, to doświadczenie czyni nas naturalnym partnerem w rozmowach o przyszłości ukraińskiej energetyki.
3: A trzeba o niej myśleć już teraz, podkreślił prezes Enei Grzegorz Kinelski.
5: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy z sektora energetyki poproszą nas o pomoc przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
3: A sygnatariusze porozumienia podkreślali, że wsparcie Ukrainy ma dwa wymiary: humanitarny i biznesowy. Kolejne informacje w TOK FM o 15.40, a teraz prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
3: Upalnie w całym kraju, nieco chłodniej. Nieco chłody przyniesie noc. Nad ranem termometry pokażą od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 20 w centrum i na południu. Jutro od 31 stopni na północnym wschodzie, 35 w centrum do 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu, około 28. Po południu w Tatrach miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Wracamy, szanowni państwo, do naszej rozmowy w popołudniowym programie Radia TOK FM. Doktor Agnieszka Ładna jest z nami, kierowniczka Zespołu Badań nad Cyberprzestrzenią i Cyberbezpieczeństwem w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Dzień dobry, pani doktor, kłaniam się ponownie.
7: Dzień dobry raz jeszcze.
6: Opublikowany przez państwa raport o stylach cyfrowego rodzicielstwa jest pretekstem do naszej rozmowy. Mówiliśmy już o najważniejszych wnioskach płynących z tego raportu. No i też myślę, że skłaniający do refleksji odsetek 80% rodziców, które to dostrzegają zagrożenia internetu dla dzieci, ale jednocześnie wycofują się z tego aktywnego nadzoru, jak państwo to nazwali paradoksem wycofania. To może przejdziemy do tych czterech modeli, czterech styli cyfrowego rodzicielstwa. Czym one się różnią, czym się charakteryzują?
7: Oczywiście na początku warto powiedzieć,

0: powiedzieć, że rodzice to nie zachowują się w ten sposób, o, przyjmę taki jeden styl i w tym stylu będę funkcjonował, tylko my dokonaliśmy takich analiz, które pozwalają nam stworzyć takie kategorie i kategorie, w których zawiera się to, w jaki sposób rodzice współuczestniczą w tej przestrzeni, czy mają zasady, czy nie mają tych zasad do tego bezpiecznego użytkowania internetu przez ich dzieci i czy rodzi to jakieś konflikty. I okazuje się, że rzeczywiście tym najbardziej popularnym, przyjętym sposobem to jest właśnie taki sposób tych rodziców niezaangażowanych, że zostawiają tą sieć tym dzieciakom. Jak się coś zadzieje, to zainterweniują. Nawet nie bardzo wiedzą, w jaki sposób mogliby rozmawiać, jakie zasady najlepiej ustalić. No ale co to wtedy powoduje, że dzieci przechodzą pewne bariery, których nie powinny przechodzić, dzieją się różne rzeczy i wtedy rodzice interweniują i wtedy są te konflikty, no bo zostawili dzieci same sobie, więc pojawiają się problemy. No więc jest
1: to... Przepraszam bardzo, polem większego konfliktu nie jest właśnie ten nadmierny nadzór, bo też...
0: Nadmierny nadzór tak samo wzbudza konflikt, no bo opór, ale jak ja wiem, że ten nadzór istnieje, no to zazwyczaj ze strony dzieci są to celowane jakieś działania, żeby obejść ten nadzór, żeby próbować rodziców zmotywować do tego, żeby zdjęli dane blokady, pokazać, że jest mi to potrzebne albo, że inni nie są ograniczeni, czyli ma inne podłoże ten konflikt. Natomiast jest go tak samo dużo na tym polu, kiedy rodzice są zupełnie niezaangażowani, bo tak jak mówię, dzieciaki w różny sposób się zachowują w internecie. Nie tylko są odbiorcami treści, ale sami też tworzą, współdzielą pewne treści. No i pojawiają się konflikty wynikające z tego, że dzieci najzwyczajniej nie mają narzędzi, żeby bezpiecznie poruszać się po tym internecie, zatem pewne rzeczy muszą się wydarzyć. No i wtedy na przykład pogorszenie ocen, rodzice wtedy powiązują to właśnie z nadmiernym czasem użytkowania internetu. A może ingerencja ze strony szkoły, ktoś zainterweniuje, da sygnał, trzeba zareagować. To są te konflikty, które rodzice rozwiązują, mając poczucie, że dali coś dobrego, bo wolność i nie monitorowali tego, co się dzieje, nie byli obok, a tu okazało się, że to nie wystarczy, bo jednak jest problem. No podobnie też mają rodzice liberalni, którzy podają inne powody. Oni mówią, są tacy rodzice, którzy właśnie chcą, żeby te dzieci były samodzielne i że to jest poszanowanie ich prywatności, no bo przecież nie będę czytał wiadomości, bo pozwolę na takie funkcjonowanie, które da taką możliwość dziecku wytworzenia własnej takiej tarczy bezpieczeństwa. No i okazuje się, że nie idzie w zamian, że rodzice w zamian nie dają tego czasu w tej przestrzeni i najzwyczajniej te dzieciaki są samotne, są również opuszczone, bo rodzice najbardziej takim pożądanym stylem byłby styl wspierający. Styl wspierający, który reprezentowany jest tam przez 18% rodziców, to jest taki styl, gdzie rodzice mają narzędzia takim jak mediacje, czyli prowadzą jakieś rozmowy edukacyjne, wspierające dzieci, kiedy wytwarzają taką więź i współużytkują też sieć, filmy, gry, seriale po to, żeby pokazywać, że są również obecni w tej przestrzeni i żeby dzieci mogły im zaufać, że kiedy będzie jakiś problem, kiedy pojawi się jakaś sytuacja, która ich zdziwi, zaskoczy, zaniepokoi, to te dzieci przyjdą i z tymi rodzicami będą rozwiązywały problem, a nie będzie z tamtej strony sankcji. Odbiorę ci telefon, nie wiem, ograniczę czas korzystania z internetu i wtedy, jeśli jest taka relacja oparta na zaufaniu, to jest taki styl, który daje poczucie rodzicowi, że kontroluje sytuację, bo rodzic wspierający to nie taki, który nie ma zasad i reguł. Ten rodzic wspierający wprowadza zasady, wprowadza reguły, tylko te reguły są wprowadzone w taki sposób, że dziecko ma świadomość, że one zostały wprowadzone, nie czyta potajemnie jego wiadomości, nie zakłada blokad wtedy, kiedy to dziecko nie wie, ale informuje, rozmawia i mówi o tym, dlaczego, w jaki sposób to ma ochronić to bezpieczeństwo, dziecko przed niebezpieczeństwem.
1: Ale pani doktor, tutaj potrzebna też jest konsekwencja pewna, bo nawet jeśli rodzice ustanawiają pewne reguły i ich przestrzegają, ale tylko w stosunku do swoich dzieci. Natomiast ten sam zbiór zasad gdzieś artykułowany w kategorii, nie wiem, kanonu dla całej rodziny nie jest wykonywany przez samych rodziców, no wówczas stają się oni niewiarygodni, prawda? Czyli na przykład nie używamy telefonu przy stole, kiedy jemy wspólnie posiłek.
0: Zdecydowanie. To badanie akurat nie dotyczyło tej kwestii, ale inne badania o tym mówią, że no, projektujemy dzieci i one robią to, co widzą, że robią inni dookoła. Jeśli rodzice będą wymagać czegoś, czego sami nie robią, no to rzeczywiście mamy problem i to wychowanie również się na tym opiera.
1: Pani doktor, przejdźmy do kolejnej kwestii, którą w jakiś sposób już, której dotknęliśmy w tej rozmowie, mianowicie znalezienie złotego środka między zaufaniem, jakie w relacji rodzinnej powinno występować między członkami tejże rodziny, a jednak właśnie tym nadzorem. No przecież forsowany jest taki model rodzicielstwa partnerskiego, czyli pełne zaufanie od początku do końca, bo w ogóle życie ma się opierać na zaufaniu. Jak się okazuje się, że jest to droga do zguby, jak pani nam opowiada też o wnioskach z raportu.
0: Zdecydowanie droga do zguby, to tak zwany styl liberalny, ale kiedy przyglądamy się temu stylowi, to okazuje się, że w tych sferach szkoły, obowiązków, w których inni rodzice reprezentujący inne style są obecni, to oni są najmniej obecni, tak samo jak ci rodzice niezaangażowani. Nie ma ich też w tej strefie rozrywki i czasu wolnego, bo pozostawiają tą przestrzeń zupełnie wolną, czyli nie ma tego budowania tej relacji, dzielenia się doświadczeniami. I nie ma ich również, najmniej są obecni w tej strefie relacji społecznych. I to ta strefa relacji społecznych, to ona wzbudza wiele takich kontrowersji, bo to jest właśnie to, czy mam czytać wiadomości swojego dziecka. No już to ci rodzice liberalni zupełnie nie wchodzą w ten obszar.
1: Ale pani doktor, zróbmy ucieczkę do przodu. Czyli rekomendacja jest taka, czytać, ale za wiedzą samych adresatów, bądź też autorów tychże wiadomości. Przeczytam twoją wiadomość tak, żebym miał poczucie, że jesteś bezpieczna, bezpieczny.
0: Ja nie wiem, czy czytać. To bardziej możemy odnieść do tego, że kiedy dziecko idzie do kolegi, koleżanki, to nie będziemy wypytywać dokładnie o treści rozmowy, ale wiemy, u kogo jest, wiemy, jak się możemy z nim skomunikować i wiemy, czy nie było jakiejś sytuacji, która była niemiła. I nie chodzi o poznanie każdego słowa, czytanie pod kołdrą i pokryją nie wchodzi w grę, albo podsłuchiwanie, o czym ktoś rozmawia. Chodzi o utworzenie takiej relacji, czyli bycie w tej sferze, żebym wiedziała, jak się wtedy coś zadzieje, to właśnie wtedy dziecko przyjdzie. Natomiast tak jest pozostawione samo sobą. Nie dostał tych narzędzi. Jeśli rodzice nie dali reguł, to dlaczego dzieci mają znać te reguły, jakie one są właściwe.
1: Ale rodzice też ustaliliśmy w trakcie tej dłuższej rozmowy, że często są bezradni wobec braku tych narzędzi albo braku świadomości. To teraz zostały nam 2 minuty, a chciałbym panią zapytać o to, gdzie ich poszukiwać. Czy jest jakaś mapa modelowych rozwiązań, do których rodzice mogą sięgnąć?
0: Ten raport nie jest taką mapą, natomiast taką mapą mogą być wszystkie narzędzia, jakie oferują chociażby strony NASK, gdzie można pobrać raporty, strony OSE, gdzie są bardzo liczne takie materiały edukacyjne dla rodziców, nauczycieli, edukatorów i są liczne kampanie realizowane, kampanie, ponieważ one są łatwo dostępne, nie trzeba samemu poszukiwać, bo są jakby dostarczane nam poprzez takie najbardziej znane media. Natomiast, tak jak mówiliśmy na początku, rodzice mają świadomość tego, na czym polega cyberbezpieczeństwo, tylko najzwyczajniej nie widzą tej przestrzeni jako przestrzeni, którą muszą zaopiekować wychowawczo, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieciaków w internecie ponoszą rodzice i ona nie wyłącza się w wakacje. I to jest jakby takie główne przesłanie, żeby nie myśleli sobie, że wakacje oznaczają, że klik, ja już nie muszę interesować się tym, co się dzieje w życiu dziecka w tej sferze.
1: Bardzo dziękuję pani za poświęcony nam czas. Doktor Agnieszka Ładna, kierowniczka Zespołu Badań nad Cyberprzestrzenią i Cyberbezpieczeństwem w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, była naszą rozmówczynią. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, to już koniec naszego popołudniowego programu Radia Tok FM, którego wydawczynią była Katarzyna Murawska. Program realizowali Szymon Baluta, także Michał Brodowski. Już za chwilę jeszcze więcej sportu, którego gospodarzem jest dziś Przemysław Pozowski. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Dziękuję za te 2 tygodnie spędzone z Państwem. Usłyszymy się w niedzielę, w samo południe, w niedzielnym magazynie Radia Tok FM, a także jutro o godzinie 14 w audycji Żyjmy Dłużej.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: W starych, dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
6: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
5: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
6: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Igor M., pseudonim Patek, za niesłuszne aresztowanie w związku z zarzutem zabójstwa byłego komendanta głównego policji nadinspektora Marka Papały, ma otrzymać od Skarbu Państwa łącznie ponad 3 miliony złotych zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami. Taką decyzję podjął sąd w Płocku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Igor M. za areszt, który trwał ponad 3 lata od kwietnia 2012 roku do listopada 2015 roku, żądał 5 milionów złotych zadośćuczynienia i ponad 250 tysięcy złotych odszkodowania. W listopadzie 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa Papały. Szef polskiej policji został zastrzelony przy ulicy Rzymowskiego w Warszawie 25 czerwca 1998 roku w samochodzie przed blokiem, w którym mieszkał. Do tej pory sprawca zabójstwa nie został ostatecznie ustalony ani skazany. Z rosyjskiej niewoli uwolniono 160 ukraińskich żołnierzy, którzy przebywali tam od 2022 roku, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Sztab koordynacyjny do spraw jeńców wojennych w Kijowie poinformował, że w całym okresie swojej działalności sprowadził z niewoli prawie 10 tysięcy żołnierzy i cywilów. Zełenski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uwolnienia Ukraińców z niewoli. Wyraził również wdzięczność wobec zagranicznych partnerów, którzy wspierają proces wymiany jeńców. Dzisiaj jest setna rocznica urodzin Mariana Turskiego. Ocalały z Holokaustu dziennikarz, historyk i publicysta zawsze myślał o ważnych sprawach. Mówił w TOK FM wieloletni przyjaciel i współpracownik Mariana Turskiego, Marek Zając z Tygodnika Powszechnego.
20: Miał dla świata, dla nas wszystkich jedno przesłanie. Nie bać się wcale. Jak załamiemy ręce, jak damy się sparaliżować strachowi i bezsilności, wtedy zwycięstwo zła będzie totalne.
19: Marian Turski przez wiele lat związany był z tygodnikiem Polityka. Od dziś imię Mariana Turskiego nosić będzie nowa odmiana róż o dużych, śnieżnobiałych kwiatach. Kończy się spuszczanie wody ze zbiornika w Pilichowicach na Dolnym Śląsku. To pierwszy etap remontu obiektu należącego do spółki Tauron. Prace będą kosztować 93 miliony złotych i zakładają modernizację zapory, której historia sięga początku XX wieku. Upalnie w całym kraju termometry pokazują przeważnie od 29 stopni na północy do 33 na południu. Nieco chłodniej jest teraz nad morzem. W nocy termometry pokażą od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 20 w centrum i na południu. Jutro od 31 na północnym wschodzie, 35 w centrum do 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu, około 28.
21: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
22: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
23: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, mamy godzinę 15.43, no i pewnie mogą się Państwo domyśleć, albo Mundial, albo Wimbledon, albo Mundial, no bo co się teraz w sporcie dzieje? Przede wszystkim to znaczy, Wimbledon się zacznie w poniedziałek, ale dzisiaj było losowanie, więc komisja postanowiła, że dzisiaj jednak będzie o Wimbledonie, a ze mną w studiu jest Karol Romer. To jest czynny tenisista, trener tenisa. Zresztą ma jednego mało utalentowanego zawodnika pod swoimi skrzydłami, który też siedzi w tym studiu teraz. Jest to też autor podcastu, współautor podcastu Game Set Podcast, który można oglądać na kanale Tenis Klubu, kanale YouTube'owym. Cześć Karol, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa. Cześć Przemek.
23: No ja też muszę powiedzieć, że ty też jeździsz po turniejach tenisowych i oglądasz no, chociażby Rolanda Garrosa. Też miałeś okazję w tym roku być, bo tam się widzieliśmy. Na Wimbledonie też już raz byłeś i w tym roku wiem, że się też wybierasz. Zazdroszczę. Ale mówmy o tej, o tym, co czeka naszych tenisistów, bo nasi tenisiści poznali swoich rywali, a tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie. Było losowanie. No i mamy. Zacznijmy od Igi Świątek, do obrończeni tytułu następującą sytuację, że Iga Świątek rozpocznie od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. Co ty powiesz?
2: Ja myślę, że to jest dość dobre losowanie dla Igi. Słyszałem już takie głosy, że to mogło być lepiej, natomiast uważam, że no przede wszystkim Amerykanka jest specjalistką od debla, więc to singiel i to szczególnie poza swoim krajem, poza Stanami nie jest dla niej priorytetem. No a jednak ona też dużo w singla nie gra, a Iga mimo tego, że teraz okej, nie ma jakiejś, nie jest w jakiejś świetnej formie, no to i tak pewien standard prezentuje, poniżej którego raczej nie schodzi.
23: I twoim zdaniem to w zupełności wystarczy na tą pierwszą rundę? Może być tak, oczywiście nie musi, że jeśli Iga przejdzie tą pierwszą i drugą rundę, o której zaraz powiemy, to w trzeciej może być inna Amerykanka, ale ta jest już bardzo znana i nie tylko bynajmniej ze swoich deblowych osiągnięć, Serena Williams. Tak ta drabinka się może układać, ale ty mi powiedziałeś, nie wierzę, że do tego dojdzie.
2: Nie, bo przede wszystkim tu ja bym powiedział, że tak jak Aleksander Zwieriew mówił na swoich konferencjach na Rolandzie, trzeba się skupiać na każdym meczu przed sobą, a nie wybiegać w przyszłość, bo to nie ma sensu. No ale jak już mamy się pobawić w takie hipotezy, no to przede wszystkim jeżeli jakimś cudem Serena by doszła do tej trzeciej rundy, to z Igą, no jednak dziewczyna, to jest 20 lat prawie różnicy, to jednak no...
23: Trochę w tenisie akurat to ma znaczenie.
2: To ma znaczenie. Samo to, że Serena gra i w ogóle chce jej się, to jest bardzo, to należy szanować. Natomiast niech wygra pierwszą rundę i niech na razie, niech wygra pierwszą rundę, bo jej przeciwniczką jest Maya Joint, też bardzo utalentowana Australijka. W tym sezonie nie gra świetnie, więc myślę, że ma szansę wygrać, ale w drugiej rundzie gra z, prawdopodobnie zagra z Aleksandrą Ayalą, która jest w świetnej formie, więc tutaj nie widzę, żeby przeszła te.
23: Okej, okay, a Iga Świątek, jeśli do tej trzeciej rundy miałaby dojść, w to oczywiście wszyscy wierzymy, to kogo musi pokonać w drugiej, bo tutaj widzę, że też jest mocne nazwisko i mocny kraj tenisowo, tak czy inaczej. To będzie tak, jedna czy druga zawodniczka.
2: Ta pierwsza runda obok Igi to dwie Czeszki, Karolina Pliszkowa i
23: Teresa Walentowa.
2: Teresa Walentowa, dokładnie.
23: Pamiętamy mecz Magdalinec z Teresą Walentową z Rolanda Garrosa, ten gdzie Magdalinec serwowała z dołu, bo już nie miała siły i łapały ją skurcze. To ta zawodniczka, tak, która w Garrosie wygrała juniorskiego Garrosa wygrała dwa lata temu.
2: Dobrze mówisz. Kto wygra? Ciężko powiedzieć. No, Karolina Pliszkowa przecież finalistka sprzed 5 lat, zaszli Barty. Więc zawsze niebezpieczna przeciwniczka, druga Czeszka też ewidentnie świetnie gra, no jednak Czechy to jest taki kraj, że no nie ma tam słabego zawodnika, przede wszystkim na szlemie nie ma jakichś tam przypadków, tam wszyscy potrafią grać.
23: No a jeszcze zapytam cię o to samo, o co wczoraj pytałem Tomka Wolfkę, wieloletniego dziennikarza tenisowego, no ale to będzie inna opinia, innego pokolenia ludzi patrzących fachowym okiem na tenis. Po tym Bad Homburg. Mamy patrzeć na to Bad Homburg i się przejmować tym, w jakiej formie jest Iga, czy w ogóle wziąć w nawias ten turniej, bo Wimbledon to będzie absolutnie nowe rozdanie i to nie ma znaczenia.
2: Znaczy nie wiem, co powiedział pan Tomek.
23: To zaraz ci puszczę.
2: Dobrze, ale nie uważam, że to jest jakiś taki zły omen. To znaczy nie taki determinujący, że Iga nagle, ojej, przegra od razu w pierwszej rundzie. Absolutnie. To przede wszystkim Iga miała dobrą przeciwniczkę, bo była zawodniczkę z pierwszej dziesiątki na świecie, półfinalistkę US Open sprzed 2 lat.
23: Emma Navarro.
2: Emma Navarro,
23: która jednakowoż po tym, jak wygrała z Igą, przegrała z Rumunką Begu.
2: Tak, ale mecz meczowi nierówny, więc to nie można tego porównywać. No przecież to Iga też jest człowiekiem, no nie jest, ciężko jest wygrywać tak jak kiedyś 37 meczów z rzędu. Rok temu też nikt nie stawiał Igę na miejscu takim, że mogłaby wygrać Wimbledon, a tu proszę, więc ja jakby nie brałbym tego jako...
23: Czyli ty bierzesz nawias Bad Homburg, no tak. I tego się trzymajmy, będziemy mieć więcej emocji na pewno, tak od kibicowskiej strony patrząc. Idziemy dalej. Sensacja Roland Garros. Maja Chwalińska dostała dziką kartę. kartę. No i właśnie, zagra z zawodniczką. Teraz tak, żebyśmy się tutaj nie skompromitowali, żeby nam się języki nie poplątały, to proszę, niech się sama przedstawi.
0: My name is Mananteya Solangeo. Mananteya Solangeo.
23: Mogą sobie państwo teraz powtarzać. Tak. Co myślisz? To akurat zawodniczka ze 161 miejsca, więc to losowanie akurat dla Maji okej.
1: To znaczy, co to znaczy okej? No Maja też była 114 zawodniczką na Rolandzie Garrosie, grała w pierwszej rundzie z Qin Wen Zheng, czyli złotą medalistką z Igrzysk Olimpijskich, więc to nigdy nic nie wiadomo. No ale jak patrzymy stricte po rankingu, no to tak, oczywiście, dobre losowanie. To będzie bardzo ciekawe, jakby zobaczyć to przejście Mai stricte tenisowo z mączki na trawę, bo to jest zupełnie inna gra. Tam na trawie piłka odbija się dużo niżej, to jest bardziej taki, bardziej się ślizga, dużo inaczej się porusza. Takie na przykład te zagrania topspinowe wysoko nad siatką, które Maja często używała na Rolandzie, nie będą aż tak skuteczne.
23: Nie będą aż tak
1: działać
23: tutaj, tak.
1: Choć z drugiej strony te slice, ten spryt Mai na pewno się przyda na trawie wimbledońskiej.
23: No i jeśli chodzi o skróty, to też jak najbardziej.
1: Skróty jak najbardziej.
23: Nawet zyskują, tak, bo tak, jeszcze bardziej tak. Ta piłka przecież siada, gaśnie.
1: Tak.
23: No dobrze, to co do jej rywalki, to warto dodać, że to jest 23-latka z Tajlandii, że musiała się przebić przez kwalifikacje, czyli udało jej się to, co się nie udało Klimowiczowej oraz Katarzynie Kawie i Lindzie Klimowiczowej. Drugi raz jest u głównej drabince Wielkiego Szlema, w styczniu była w Australii, w Australian Open, ale przegrała pierwsze spotkanie. No i dalej, jeśli Maja Chwalińska by wygrała, to zagra swoją koleżanką.
1: A z moją koleżanką, tak, z Alish. To znaczy, Alicia Parks też musi wygrać swój pierwszy mecz. Ja to zawsze podkreślam, bo branie czegoś tak, przecież Jannik Sinner prowadząc 6-3, 6-2, 5-1 na Rolandzie przegrał. Więc to też ja zawsze podkreślam, że to nie ma nic pewnego. Natomiast tak, no, Alicia Parks, miałem przyjemność grać z nią, rozmawiać. Bardzo, bardzo fajna osoba.
23: Znaczy, to byłeś jej sparring partnerem?
1: Byłem jej sparring partnerem na turnieju w Warszawie 2 lata temu. Tenisowo, no, w obecnej formie stawiałbym na Maję, natomiast to jest taka osoba, taka zawodniczka Alicia, że jeżeli jej wchodzi, to ona jest w stanie wygrać z każdym. I to na trawie też jej gra na pewno bardziej jest ułożona pod trawę niż pod mączkę.
23: No tak, oczywiście to jest też znowu trochę dywagowanie, bo to druga runda, ona jeszcze też musi się w tej drugiej rundzie znaleźć, a jeśli Maja by jakimś sposobem dotarła do trzeciej rundy, to tam może być Czeszka Karolina Muchowa, ale wiadomo, to tenisiści sobie muszą patrzeć na pierwsze, drugie, trzecie rundy po kolei, a publicyści absolutnie nie muszą, ja to zawsze mówię, no to od tego mamy to losowanie i tą całą ewentualną drogę, żebyśmy się tym pasjonowali, zastanawiali, jak to może być. No więc jak to może być, teraz jeszcze pytam, jeśli chodzi o Magdę Linet, żałuję, że ona tak trafiła i Magdalenę Fręch, bo tutaj mamy w przypadku Linet, no Mirę Andrzejewą, mistrzyni Rolanda Garrosa.
1: Tak, no w obecnej sytuacji nie wiem, czy mogła Magda gorzej trafić.
23: A szkoda, bo jest w niezłej formie, naprawdę.
1: Magda jest naprawdę w bardzo dobrej formie. Mira, no ewidentnie jest w świetnej formie, po świetny turniej w Paryżu, nawet w tym finale nie pozostawiła żadnych złudzeń. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak ona się prezentuje na trawie, bo muszę się przyznać, że nie widziałem żadnego jej meczu na trawie, ale to też chyba świadczy o tym, że nie była nigdzie daleko nie zaszła.
23: No tam szybko odpadło.
1: Tak, więc to też nie jest to właściwie jest dobry znak dla Magdy.
23: I Magda z nią raz wygrała, ma tak, bilans 1-3. To były igrzyska w Paryżu, jeśli ja dobrze
1: dokładnie
23: pamiętam.
1: Więc wiemy, że Magda potrafi wygrać z Mirą. No a Mira też jest taką zawodniczką, przynajmniej na tą chwilę taką bardzo nierówną. Przynajmniej ten początek tego sezonu był dla niej bardzo, bardzo takich... A tu dobrze zagrała, a tu tak gorzej.
23: Tak, patrzę się na czas, bo naprawdę mamy mało czasu, do 56 mamy czas, czyli mamy 2 minuty, żeby szybciutko powiedzieć. Magdalena Fręch, ona ma Annę Kalińską, która grała z Mają Chwalińską na Garrosie i tu ma bilans akurat na plus Magdalena Fręch 2-1, ale to też nie jest dobre losowanie dla niej?
1: Nie, to nie jest dobre, bo Anna Kalińska jest też dobra forma, no, ćwierćfinał na Rolandzie, więc no i też trawa bardziej jej raczej będzie służyła.
23: No dobra, i po 45 sekund na Majchrzaka, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Hubi z Kasperem Rudem. Niby oczywiście, wow, to znany tenisista, ale to nie jest tenisista od trawy.
1: Nie, nie, ja tak jak pierwszy raz zobaczyłem to losowanie, to nawet pomyślałem, że bardzo dobrze, bo jeżeli Hubert miał trafić na jakiegoś rozstawionego, a Kasper jest 11 rozstawiony, więc to chyba jeden z lepszych, na jakiego mógł trafić, bo on ewidentnie nie lubi grać na trawie. Nie wiem, czy wygrał więcej niż dwa mecze na Wimbledonie pod rząd. No a Hubert przecież był w półfinale, więc...
23: No tylko kiedy to było? 2021. Ale było.
1: Było.
23: Ale było. Okej, okay, no a Kamil Majchrzak ma rewanż Zagarosa. Siedziałem na tym meczu z Alejandro Tabilo i widziałem, jak Chiliczykowi po prostu wchodziło wszystko, a Kamil się tylko frustrował, bo co coś próbował, to jednak nie. I ma znowu Chiliczyka.
1: No tutaj na pewno fajna okazja dla Kamila, żeby się zrewanżować. Tak jak mówisz, Kamil jest teraz w świetnej formie. Przypomnijmy, że wygrał turniej pierwszy swój w karierze ATP, pokonując trzech zawodników pierwszej dziesiątki pod rząd. Więc to jest niebyle wyczyn i naprawdę... No tutaj ja liczę na Kamila.
23: I ja też uważam, że jak najbardziej jest w stanie się zrewanżować za ten nieudany mecz na Garosie, tym bardziej, że Polak w ubiegłym roku dotarł do 1/8 finału, a Chiliczyk, jego najlepszy wynik w Londynie, to jest trzecia runda, rok 2024. No i tak sobie porozmawialiśmy, sześcioro mamy tenisistów, więc tego czasu dużo nie było, program nam się kończy. Karol Romer był jego gościem, autor podcastu Gemset Podcast, także tenisista i trener tenisa. Dziękuję ci serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
23: Ja się nazywam Przemysław Pozowski. To był, jak mówiłem, magazyn Jeszcze Więcej Sportu. No a już za chwilę kolejne punkty programu i widzę, że Adam Ozga tutaj chodzi, czeka, no więc zaraz pewnie wejdzie do studia i będzie tak 360. Wejdzie zresztą do studia razem z Marietą Wiśniewską. A ja mówię do usłyszenia. Słyszymy się po 18.20 w Mundial w Tok FM.
21: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
22: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl

0: Reklama.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: W Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Marian?
15: Mm?
14: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
15: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
14: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
15: O, i to lubię najbardziej.
0: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Jest 16 w piątek, 26 czerwca.
18: Istne piekło, mówią mieszkańcy Paryża. Fala niespotykanego dotąd skwaru objęła całą Europę.
17: A my czekamy na naszą 40 i sam jestem ciekaw, jak zniosę niedzielę i poniedziałek.
18: Odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy.
17: 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. TOK 360, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga.
18: Ponad 420 milionów ludzi w Europie doświadcza dzisiaj ponad 30-stopniowych temperatur.
17: My wśród nich, to są wyliczenia AFP, czyli mniej więcej 7 na 10 Europejczyków zmaga się dzisiaj z upałami, a najgoręcej jest na zachodzie.
18: Ale dobrze wiemy, że najtrudniejsze przed nami. Fala tropikalnych upałów zmierza w naszym kierunku.
19: Przez Europę przechodzi fala nawet 40-stopniowych upałów. Bardzo wysokie temperatury wciąż są we Francji. Choć mieszkańcy Brytanii na północnym zachodzie po nocnej burzy wreszcie mogli zaczerpnąć chłodniejszego powietrza. W Paryżu sytuacja jest trudna. Zamykane są szkoły, władze wprowadziły ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Paryżanie narzekają na bardzo ciężkie warunki w często nieklimatyzowanej komunikacji publicznej. To istne piekło, jest potwornie gorąco, a w żadnym środku transportu nie ma klimatyzacji. W pociągach zazwyczaj działa, ale dzisiaj nie. Szczerze mówiąc, jest to po prostu nie do zniesienia. Z powodu upałów we Francji utonęło co najmniej 55 osób. Władze obawiają się, że będzie ich więcej. Tamtejsza służba zdrowia ma mnóstwo pracy, podobnie jak brytyjska. Jedna z tamtejszych lekarek podkreśla. System służby zdrowia nie jest przystosowany do takich ekstremalnych upałów. Nie mieliśmy takich wielodniowych, wysokich temperatur. Z normalną falą potrafimy sobie poradzić, na przykład więcej pijąc, ale teraz takie metody nie starczają. W Belgii przez wysokie temperatury odwołano weekendową rekonstrukcję bitwy pod Waterloo. Wydarzenia anulowane też są w Holandii czy Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów prognozowane są dzisiaj 40-stopniowe upały. Tropiki dotarły też do Czech. W Polsce już teraz temperatury są wysokie. Najwyższe mają być w niedzielę na zachodzie i w poniedziałek na wschodzie kraju. Wyniosą około 40 stopni. Tomasz Rychowski, TOK FM.
17: Dokładne prognozy, również odpowiedź na pytanie, gdzie będzie najchłodniej jeszcze dziś w TOK 360, natomiast poza piciem wody, poza noszeniem czapki w upały, oczywiście unikaniu słońca, dobrze rozważyć, czy aby podróż pociągiem nie jest w tym czasie ryzykowna.
18: Temperatura ponad 40 stopni prowadzi do rozciągania się trakcji elektrycznej oraz rozchodzenia się szyn kolejowych. PKP Intercity uspokaja, że nie stanowi to zagrożenia dla pasażerów.
17: Ale może wymuszać zmniejszanie prędkości pociągów, może powodować kilkugodzinne przerwy w kursowaniu na tych trasach, na których zerwane będą trakcje.
18: Z Michałem Wrzoskiem, rzecznikiem PKP Intercity, o tym i o przygotowaniu kolei na upały rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęska.
0: 40 stopni nie spotyka się codziennie, a takie są prognozy na niedzielę, poniedziałek. To wpływa na funkcjonowanie kolei, na punktualność pociągów, na awaryjność. No po prostu jest to jakimś źródłem problemów, upał?
8: Czy ekstremalne temperatury, ekstremalnie niskie czy ekstremalnie wysokie, oczywiście wpływają też na transport kolejowy. One w większym stopniu wpływają na samą linię, czyli układ torowy, układ sieci trakcyjnej, niż na tą część związaną z pojazdami. Najczęstszym problemem to są awarie sieci trakcyjnej, obniżenie sieci trakcyjnej oraz punktowe miejsca, gdzie może dojść do jakiegoś odkształcenia szyn i tym samym ograniczenia częściowo prędkości na tym odcinku.
0: Czyli one nie stanowią też zagrożenia, to znaczy nie ma na przykład ryzyka wykolejenia się pociągu, bo się szyny rozejdą?
8: Nie, absolutnie nie. Pociąg i system kolejowy jest tak skonstruowany i system tak zwany trakcyjny, łączenia koła z szyną i funkcjonowania całego zespołu, że absolutnie takie kształcenia nie mają żadnego wpływu na bezpieczeństwo. Tak? Natomiast oczywiście my przygotowaliśmy się do lata, dokonaliśmy przeglądu klimatyzacji, wymieniliśmy filtry, wyłączamy wagony, jeżeli zdarza się, że jakiś wagon, klimatyzacja w nim nie działa. Mamy rekordową liczbę wagonów, tak? 1650 jednostek wagonowych, to jest najwięcej w historii.
0: Wszystkie są wyposażone w klimatyzację? Na pewno nie.
8: 90% tego stanu to są wagony nowe lub zmodernizowane. Wszystkie te 90% wyposażone są. Powiedziałbym, to już kilka procent jest tylko wagonów, które tej klimatyzacji nie mają. One służą najczęściej jako rezerwa.
0: Bo ja mam takie wrażenie, że bardzo często pasażerowie się skarżą, że klimatyzacja nie działa. Siłą rzeczy stoi to w sprzeczności z tym, o czym państwo zapewniają, że no, lwia część wagonów jest w nią wyposażona. I czy to jest kwestia tego, że ona po prostu nie zawsze działa tak mocno, jak mogliby oczekiwać pasażerowie? Czy to jest jakieś subiektywne wrażenie? No bo jednak słońce wpadające przez szybę też bardzo nagrzewa wnętrze wagonu. Jak to jest?
8: Z punktu widzenia może pasażera objaśnię to w ten sposób. Klimatyzacja w wagonach nie da nigdy takiego efektu, jak znamy z klimatyzacji samochodu. Przy takich temperaturach zewnętrznych na poziomie 35-40 stopni nie obniżymy w wagonie temperatury do poziomu 19 czy 20 stopni. Zgodnie z normami przy takich temperaturach zewnętrznych schłodzimy temperaturę w wagonie też wypełnionym pasażerami do poziomu około 25-26 stopni Celsjusza.
0: A co w sytuacji, kiedy faktycznie z jakiegoś powodu dochodzi do awarii? Nie działa klimatyzacja, nie działa klimatyzator. Czy taki pasażer, nie wiem, może złożyć reklamację, może liczyć na jakiś zwrot biletu, części, całości? Jak to jest?
8: Oczywiście, jeżeli nastąpi jakaś awaria klimatyzacji, to jest absolutna podstawa do reklamacji, do częściowego zwrotu też kosztów, ceny biletu. Staramy się oczywiście unikać takich sytuacji, ale mogą być również jakieś sytuacje awaryjne, które mogą wydarzyć się po prostu po drodze.
17: Spojrzałem kiedyś taką reklamację, to było bardzo dawno temu. Dostałem kalendarz PKP Intercity, za który jestem bardzo, bardzo wdzięczny, ale może przez tych kilkanaście lat polityka PKP Intercity zdążyła się zmienić. Spółka uruchamia na wakacje 40 dodatkowych pociągów, głównie w góry, głównie nad morze, głównie na Mazury. Dziś ruszył też pociąg, który zawiezie chętnych do Chorwacji.
18: Karol Nawrocki. Nie dość, że jest liderem sondażu zaufania, to osiąga w nim rekordowy wynik i zdecydowanie wyprzedza pozostałych polityków.
17: A ci chyba nie z zazdrości mówią, że prezydent chciałby być królem. Tak tłumaczą jego kolejne weta, nieprzyjmowanie ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, niepodpisywanie awansów oficerskich oraz nieustające próby wchodzenia w kompetencje rządu czy zwiększania swoich uprawnień. Wawrzyniec Zakrzewski.
20: Konstytucja mówi jasno. Rząd rządzi, prezydent reprezentuje i ma prawo weta, z którego Karol Nawrocki wyjątkowo często korzysta.
21: Ale ma szansę przebić 40, jeżeli chodzi o weta. No.
20: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty z Lewicy i dodaje, że tym samym Karol Nawrocki przez rok zawetował więcej ustaw niż Aleksander Kwaśniewski podczas swoich dwóch kadencji prezydentury. Marszałek Czerzasty nie jest też zdziwiony wzrostem popularności obecnej głowy państwa.
21: Pan prezydent w tej chwili dostał większe zaufanie. Myślę, że głównie ze względu na sytuację i stosunek swój do Ukraińców i do Orła Białego.
20: Chodzi o odebranie tego odznaczenia przez Karola Nawrockiego Wołodymirowi Zełenskiemu za to, że nadał imię bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Wszystko, co robi prezydent, służy jednemu. To już wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
22: Mam przeświadczenie, że pan prezydent Nawrocki cierpi na manię wielkości. Jakby mógł, to by ogłosił się królem. No trochę patrząc na to, jak się zachowuje, czasami przypomina mi postać z jednego słynnego polskiego serialu 1670. Chciałby być najsłynniejszym Karolem w historii Polski, ale już mamy takiego Karola, nazywał się Wojtyła. Także sorry, panie prezydencie, to nie pójdzie. Natomiast oczywiście, że żarty na bok, bo to jest bardzo poważna sprawa. Bardzo poważna w momencie, kiedy do gry wkraczają jego pomagierzy. Jeżeli pan Święczkowski szuka wytrychów do tego, żeby obejść konstytucję i dać dodatkowe uprawnienia panu Nawrockiemu, to naprawdę już śmierdzi. Śmierdzi na odległość i może skończyć się źle. Nie można tolerować takich działań.
20: Mowa tu o wczorajszym orzeczeniu kontrolowanego przez PiS Trybunału Konstytucyjnego, na czele którego stoi Bogdan Święczkowski, który de facto postanowił zmienić konstytucję, przyznając prezydentowi dodatkowe prerogatywy. Przy czym rządzący ze względu na wadliwość składu orzekającego nie uznają tego wyroku za legalny. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
18: 19-latek, który nożem zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób.
17: Odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się do winy. Prokuratura jeszcze dziś zamierza złożyć wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Grzegorz Kozieł.
23: 19-latek znajdował się pod wpływem narkotyków, a do ataku użył kilkunastocentymetrowego noża. Prokurator rejonowy Jacek Rzeszowski relacjonował przebieg wydarzeń. Jak mówił, nożownik pojawił się w szpitalu po godzinie 18 i udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny.
24: Tam zaczął naciskać na klamki, próbował chodzić do pomieszczeń, w pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane przypadkowo po kolei osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy go przekazali w ręce funkcjonariuszy policji.
23: Śledczy ustalili, że 19-latek nie był wcześniej karany i nie był w przeszłości leczony na tym oddziale.
24: Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
23: W wyniku ataku 4 osoby zostały ranne. To 2 pacjentki, pielęgniarka i lekarz. Stan zdrowia jednej z pacjentek jest ciężki, natomiast pozostałych osób określany jest jako stabilny. Nożownikowi grozi od 8 lat do dożywocia. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
18: 2 dni rozmów, planowania i dobijania interesów związanych z odbudową Ukrainy. Już za nami.
17: Podsumowanie teraz prosto z Gdańska od reportera TOK FM Pawła Radzewicza.
25: W konferencji odbudowy Ukrainy wzięło udział 7,5 tysiąca osób, poinformowała minister Eliza Zajler.
26: Blisko 70 delegacji państwowych, 19 dokładnie delegacji na najwyższym szczeblu premierów, prezydentów, ministrów spraw zagranicznych. Ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych. Jeżeli chodzi o przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników.
25: Wstępnie można potwierdzić podpisanie blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, dodaje minister Paweł Kowal. Kowal.
1: Od spraw małych, takich jak umowa, która dotyczy wyremontowania kościoła świętego Mikołaja w Kijowie, wybijały się projekty energetyczne w różnych miejscach. To dzisiaj widać, nowoczesna energetyka, a także logistyka i magazyny. To są realne rezultaty, które dają naprawdę dużo możliwości już teraz konkretnie polskiemu biznesowi. To nie są już gruszki na wierzbie przecież.
2: To wielkie wyróżnienie dla Gdańska.
25: Nie ukrywała satysfakcji prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
2: Że możemy być miejscem spotkań i rodzenia się nowych idei, które mam nadzieję, że popchną świat ku dobrej stronie mocy.
25: Kolejna konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się w Estonii. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Żegnaj szkoło, witajcie wakacje i tylko pod koniec sierpnia to się odwróci.
4: Adam marzył o tym, żeby wypowiedzieć to zdanie. Ostatni dzwonek w tym roku szkolnym zabrzmiał dziś we wszystkich polskich szkołach. Prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa.
5: No trochę jest smutno, że się nie będę spotykał z kolegami i koleżankami w szkole.
3: No, trochę smutno. Wakacje nie dla wszystkich oznaczają dwumiesięczny urlop. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie, Tomasz Dziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie przecież do kolejnego roku.
6: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
3: Pracowników oświaty czekają zmiany. Od 1 września do szkół podstawowych wejdzie reforma Kompas jutra.
4: Nowa podstawa programowa zakłada m.in. zmianę w ocenianiu prac uczniów i wdraża więcej nauki, umiejętności praktycznych. Od początku nowego roku szkolnego uczniowie klas podstawowych nie będą też mogli używać na terenie placówek smartfonów.
3: Dobra, ale nie o szkole, o wakacjach.
4: Ruszają pierwsze turnusy kolonii i obozów. Drogi zapełniają się autami jadącymi na urlop, a do tego nadciągają upały. W weekend w TOK FM powiemy, jak bezpiecznie spędzić wakacje w lesie, nad wodą i w górach. Marcin Starzec.
7: Zaczynamy od tego, co najważniejsze. Czy obóz, na który jedzie dziecko, jest w ogóle bezpieczny? Wszystko można sprawdzić w przeciągu minuty, mówi podkarpacka kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik.
27: Chodzi sobie na stronę ministerstwa. Jeżeli wypoczynek jest zarejestrowany, to tam jest sprawdzony przez straż pożarną, służby sanitarne.
7: Ale żeby być na obozie, to trzeba do niego dojechać. A tutaj w trasie nie pomaga upał. Jak z nim walczyć? Odpowiedź jest prosta. Klimatyzacja. Ale jak mówi Zdzisław Maciąg z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, ją też trzeba przygotować przed drogą.
28: Sprawdzić filtry, wymienić, jeśli to jest dłuższa podróż, odgrzebianie klimatyzacji.
7: A na miejscu, czy to obozowisko nad wodą, czy w górach, również można spodziewać się inspekcji z kuratorium w trakcie turnusu.
27: Nie będziemy sprawdzać jadłospisu, ale będziemy sprawdzać plan dnia, czy on jest bezpieczny.
7: Mówiła podkarpacka kurator oświaty. W trakcie weekendu powiemy też, jak zachować się nad wodą i w górach, by nie wpaść w niepotrzebne kłopoty. Marcin Starzec, TOK FM.
4: Dziś świętowałby swoje setne urodziny.
3: Marian Turski, dziennikarz, były więzień Auschwitz. Jak mówią jego byli współpracownicy, przede wszystkim człowiek mądry, człowiek o wielkim sercu.
4: Przed Muzeum Polin jego imieniem nazwano nową odmianę róży. Odsłonięto też specjalną rabatę poświęconą Marianowi Turskiemu. Z uczestnikami wydarzenia rozmawiał reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
29: Ja przyjechałem zobaczyć różę Truskiego i specjalnie przyjechaliśmy z Wrocławia.
30: Pamięć o nim cały czas jest żywa?
29: Na pewno tak, ale niestety już nie żyje.
30: Właśnie, bo to już rok ponad bez pana Mariana. Jak pan go wspomina?
29: Proszę pana, jego wystąpienie w Auschwitz, chyba jego ostatnie wystąpienie, takie poruszające i z przesłaniem na końcu.
30: Te słowa, że Auschwitz nie przyszło znikąd, nie wzięło się znikąd. W takich pewnie czasach zawirowania, czy to, co mamy teraz w stosunku na przykład do obywateli Ukrainy, warto sobie chyba przypomnieć te słowa pana Turskiego.
29: Tak, tak. No, był uroczym człowiekiem, wspaniałym, prawda, człowiekiem i tak dalej. Człowiekiem ogromnie doświadczonym, prawda, no to nie muszę o tym opowiadać, bo to jest powszechnie jakby znana rzecz.
3: Marian Turski zmarł 18 lutego 2025 roku. Jest 16.15, to jest TOK 360, informacje TOK FM o 16.20, po nich Ekonomia 360, szykuje się wzrost cen paliw na początku wakacji.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym programie Wspólna Sobota spróbujemy kupić dom we Włoszech.
2: Zapytamy też, co Mundial ma do teatru, albo właściwie teatr do Mundialu.
1: Zastanowimy się nad tym, jak moda na K-pop miesza młodym ludziom w talerzach.
2: Wspólna Sobota od godziny 10.
1: Zapraszają Anna Sobańda
2: i Przemysław Pozawski.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu. A w 19.30 gość specjalny.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Moje lody, twoje lody, słońce świeci cały dzień. Wiedrące smak przygody, tu zabawa kręci się. Brain freeze.

0: przestrzegania przepisów. Kontrola została wszczęta po reportażu TVN-u, w którym część podwładnych zarzuciło Monice Hornej-Cieślak mobbing oraz złą organizację zadań. Zalecenia dotyczą głównie przestrzegania przepisów w zakresie czasu pracy i ich rozliczania. Biuro Rzecznika Praw Dziecka w oświadczeniu kategorycznie zaprzeczyło, jakoby w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Podkreśliło, że do biura nie wpłynęło żadne powództwo o mobbing. Niemcy wysłały pomoc humanitarną do Wenezueli, gdzie w wyniku środowych trzęsień ziemi zginęło według najnowszych danych prawie 600 osób. Przed południem wystartował pierwszy samolot Bundeswehry z ratownikami oraz sprzętem. Kolejne maszyny mają odlecieć jeszcze dziś. Na pokładzie obok żołnierzy znajdą się też ratownicy oraz tony sprzętu. Filtry do wody, łóżka polowe, namioty i generatory prądu przekazała agencja DPA. W związku z ekstremalnymi upałami we Włoszech ambasada Polski w Rzymie ponowiła apel do polskich turystów o ostrożność, a także unikanie wyczerpującego zwiedzania w porze największych temperatur. Włochy utrzymują się w ścisłej czołówce wakacyjnych wyborów Polaków. W Rzymie przebywa obecnie tysiące polskich obywateli. Kolejne informacje w TOK FM o 16.40.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Szesnasta 21, jak zwykle o tej porze już teraz Ekonomia 360, na którą zapraszam dziś ja.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: No właśnie, czas na Ekonomię 360. W rozpoczynający się upalny weekend obowiązywać będą nieco wyższe maksymalne ceny paliw. 6 zł i 2 grosze za litr najbardziej popularnej benzyny 95. Z kolei za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 6 zł i 17 groszy. Ceny obowiązują do poniedziałku włącznie. A z uwagi na rozpoczynające się dziś wakacje, najbliższa niedziela jest handlowa. Kolejny raz zakupy w niedzielę będzie można zrobić na zakończenie szkolnych wakacji. To będzie 30 sierpnia. W najbliższy wtorek Główny Urząd Statystyczny poda wstępne dane o wzroście inflacji w czerwcu i można spodziewać się kolejnego niższego odczytu, między innymi za sprawą taniejących paliw oraz tańszej żywności. A czy wciąż ma ona szansę tanieć? O tym w magazynie EKG w TOK FM mówił analityk PKO S-a Grzegorz Rykaczewski.
6: Nie spodziewajmy się jako konsumenci tego, że jeśli ceny surowców rolnych na rynku hurtowym spadają średnio o 16% w relacji rocznej, to w takim samym stopniu nam spadną ceny detaliczne żywności. Niestety takiego pozytywnego scenariusza ja nie mogę nakreślić. Natomiast faktycznie już widać, szczególnie na cenach detalicznych produktów nieprzetworzonych bądź nisko przetworzonych, czyli tam, gdzie surowiec odgrywa decydującą rolę w cenie finalnej. Chociażby mięso już jest, czy drobiowe, czy wieprzowe, jest tańsze niż w roku ubiegłym.
2: Podobnie jest z produktami mlecznymi, między innymi tańsze jest obecnie masło. Tam, gdzie przygotowanie żywności wymaga przetworzenia, trudniej spodziewać się spadków cen. Mimo nadchodzących ekstremalnych upałów nie przewidujemy przeciążenia sieci energetycznej, mówił w porannym magazynie EKG w TOK FM prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski.
7: Oczywiście my jesteśmy pełni pokory wobec natury i różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale według wszystkich dostępnych nam prognoz sytuacja w polskim systemie elektroenergetycznym, jeśli chodzi o najbliższe dni, będzie stabilna. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że rzeczywiście dla tych biznesów i dla tych klientów indywidualnych, którzy używają tych zmiennych cen energii elektrycznej, te ceny wieczorem będą stosunkowo wysokie, więc warto na przykład niektóre czynności, które wymagają dużo energii, przesunąć na wcześniejsze godziny.
2: Z kolei o systemie pracy w upałach będziemy mówić już za chwilę w TOK 360. Moim gościem będzie Stanisław Kierwiak, przewodniczący Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w Pyszne.pl. A w wywiadzie politycznym po 17.20 u Macieja Głogowskiego także o pracy w wysokich temperaturach z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem pracy. To tyle w Ekonomii 360. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, wracam za chwilę.
3: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.

0: Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
2: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
1: No, więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Szesnasta 16:26, Adam Ozga, zgodnie z obietnicą gościem TOK 360 jest Stanisław Kierwiak, przewodniczący Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w Pyszne.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Upalny weekend przed nami. 31 stopni na północnym wschodzie, 34 w centrum, 37 na zachodzie, 38 nawet to sobota, bo potem nawet 40, 42 stopnie na zachodzie i te upały z zachodu w kierunku wschodnim będą się przesuwać. Próżno szukać ulgi, bo na przykład na Półwyspie Helskim 26 stopni, w weekend na Podhalu 28 stopni. A w kuchni nie chce się pracować, więc może warto zamówić. Kurier przecież dowiezie. Pan jutro w niedzielę, poniedziałek pracuje?
4: W niedzielę, tak.
3: Czyli 40, 42 stopnie, w Warszawie 38. Będzie trudno.
4: Nie wykluczam, że będzie trudno. No mam nadzieję, że jakoś to przeżyję.
3: Jak wygląda praca w tak ostre upały?
4: To znaczy jest to trudne, dlatego że szczególnie jeżeli poruszamy się, prawda, siłą własnych mięśni, bo tutaj część kurierów korzysta z jakiegoś napędu mechanicznego, no to jednak to zmęczenie bardzo się potrafi dać we znaki. Więc tutaj warto zadbać przede wszystkim o odpowiednie nawodnienie i odpowiednie przerwy.
3: A czy to oznacza, że i zarobek może być mniejszy, bo siłą rzeczy organizm może nie podołać takim obciążeniom jak w dniu, w którym stopni jest 25-26, to i tak przecież jest gorąco.
4: No, to znaczy zależy. To znaczy, w Pyszne.pl akurat obowiązuje co do zasady stawka godzinowa, więc tutaj zarobek powinien być ten sam. Większość pozostałych platform rzeczywiście płaci od wykonanych zleceń, ale to jednak paradoksalnie nie prowadzi do tej sytuacji, którą pan opisał, raczej do sytuacji odwrotnej. To znaczy w sytuacji ekstremalnych zjawisk pogodowych zwykle te stawki idą do góry, no co siłą rzeczy zachęca kurierów do pracy. Właśnie dlatego, że zamówień jest więcej oraz jest mniej chętnych po prostu do wykonywania tej pracy w tak trudnych warunkach. To dotyczy zarówno upałów, jak i zimy, czy jakiś burz, prawda? Więc to jest niestety system, no, w pewnym sensie patologiczny, także dlatego właśnie, że zachęca do wytężonej pracy w tych warunkach, które są najtrudniejsze. I to może niestety powodować różnego rodzaju przeciążenia i prowadzić do jakichś wypadków, czego mam nadzieję unikniemy.
3: A firma jakoś zadbała o kurierów w tych ekstremalnie trudnych warunkach?
4: Znaczy my jako związek zawodowy wystosowaliśmy do firmy zapytanie właśnie, co zamierza w tych warunkach zrobić. No dostaliśmy potwierdzenie tych informacji, które już tych procedur, które obowiązywały już wcześniej, to znaczy firma zapewniła, że kurierzy, którzy poproszą o przerwę ze względu na zmęczenie, no powinni taką przerwę otrzymać. Zapewniła również, że kurierzy mogą w McDonaldach się zwracać o wodę. Zresztą no, w większości restauracji my się zwykle o tą wodę prosimy, raczej z tym akurat problemów nie ma. No, to są oczywiście pewne takie środki ad hoc. Tutaj faktycznie trudno oczekiwać, że ad hoc da się zrobić dużo więcej, aczkolwiek warto myśleć też o pewnych rozwiązaniach systemowych, to znaczy problemy w tej branży wynikające chociażby z tego, że no, w zasadzie nie obowiązuje tutaj BHP, to są problemy systemowe, które fundamentalnie biorą się z tego, że cały czas praca kurierów, praca kierowców, no praca w wielu innych zawodów, tak zwanej pracy platformowej, nie jest przez państwo polskie traktowana jak normalna praca, tak? To znaczy nie dostają kurierzy umów o pracę, nie obowiązują ich też inne przepisy ochronne, no takie jak na przykład BHP właśnie. No więc to jest coś, co powinno się możliwie szybko zmienić i czekamy cały czas na ruch rządu, który no, do 2 grudnia bieżącego roku musi wdrożyć dyrektywę o pracy platformowej. I tutaj bardzo wiele od tego, w jaki sposób ją wdroży, zależy. To znaczy może to zrobić w sposób, który niewiele zmieni w istocie, a może to zrobić tak, że rzeczywiście warunki pracy, no myślę, setek tysięcy ludzi w Polsce się istotnie poprawią.
3: Sebastian Gajewski, wiceminister pracy z Lewicy, będzie gościem Macieja Głogowskiego w wywiadzie politycznym po 17.20. Jak rząd może dobrze wdrożyć tę dyrektywę, a jak rząd może tę dyrektywę wdrożyć źle z punktu widzenia pracy kurierów, na przykład w upałę?
4: To znaczy kluczową kwestią jest uznanie, że tam, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z pracą, no należy się umowa o pracę, tak? W tej sytuacji, w obecnej sytuacji w Polsce niestety tak nie jest i tutaj nawet nie jest to kwestia tego, że kurierzy są zatrudnieni na jakichś takich fikcyjnych umowach B2B, tylko po prostu no, wykorzystywane są umowy zlecenia, umowy najmu pojazdu, różne takie schematy, nazwijmy to obchodzenia czy prawa, czy też optymalizacji.
3: Czyli reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która wchodzi w życie 1 lipca, niewiele tutaj zmienia. Czy zmieni?
4: Moim zdaniem niestety niewiele. To znaczy z naszego dotychczasowego doświadczenia z Państwową Inspekcją Pracy wynika, że istnieje fundamentalny problem. To znaczy Państwowa Inspekcja Pracy nie rozpoznaje zarządzania algorytmicznego no, jako zarządzania. To prowadzi do takiej kafkowskiej sytuacji, w której no, jeżeli polecenie wydaje menadżer, człowiek, prawda, to jest polecenie służbowe dla Inspekcji Pracy, a jeżeli to samo polecenie wydaje nam system komputerowy, no to już nie jest polecenie służbowe.
3: W przyszłości tak? będzie tylko gorzej. To będzie się musiała Państwowa Inspekcja Pracy z tym zmienić.
4: Tylko ja zwracam uwagę, że poza prawda, zmianą prawa, no potrzebna jest też zmiana pewnej mentalności, pewnych nawyków, tak? Mamy do czynienia z nowymi zjawiskami, takimi jak na przykład właśnie zarządzanie algorytmiczne, no, które rozlewa się na polską gospodarkę bardzo szeroko i potrzebujemy nie tylko zmiany prawa w tym zakresie, tak? Chociażby na przykład możliwości wglądu związków zawodowych w to, jak te algorytmy działają, ale też zmiany tego, jak działają instytucje, żeby one rzeczywiście zapewniły takie materialne wsparcie, które umożliwi faktyczną egzekucję tych nowych przepisów. I tego byśmy oczekiwali rzeczywiście od Państwowej Inspekcji Pracy.
3: No dobrze, to wracając teraz do tej dyrektywy. Jak ona dobrze wprowadzona może dobrze wpłynąć i gdzie tu są błędy do popełnienia, których lepiej byłoby uniknąć?
4: No, z tych błędów potencjalnie jest bardzo dużo. Tak? Pierwszym błędem jest, potencjalnym błędem może być pozostawienie nieruszonego systemu pośredników. To znaczy, że w pracy platformowej mamy do czynienia z bardzo rozwiniętym systemem podmiotów pośredniczących o takim niejasnym statusie. No i to jest takie bagno, które uniemożliwia w zasadzie przeprowadzenie jakiejkolwiek skutecznej zmiany, dlatego że wszystko ginie gdzieś między tymi różnymi spółkami, podmiotami powiązanymi. Bardzo trudno jest to wszystko kontrolować, bardzo trudno jest tam coś wymusić. Nie wiadomo, kto za co odpowiada. To jest moim zdaniem największe zagrożenie. Drugim takim zagrożeniem będzie pozostawienie, że tak powiem, kluczowej roli przyznanej umowom cywilnoprawnym, to znaczy na przykład umowie zleceniu, o które może doprowadzić do takiej sytuacji, że w zasadzie kurierzy zostaną po prostu przeniesieni z tych może dziwniejszych typów umów, jak umowa najmu roweru, na umowy tak zwane śmieciowe. No i pytanie, czy to jest ta fundamentalna poprawa sytuacji, której my oczekujemy, tak? Bo to się będzie wiązało tylko z tym, że zapłacą trochę więcej składek i podatków, a niekoniecznie z tym, że będzie im istotnie lepiej, tak? I wreszcie trzecią kwestią, może taką ogólną, o której warto tutaj powiedzieć, nie dotyczącą bezpośrednio dyrektywy, jest to, że no, mamy też w Polsce problem z obowiązywaniem przepisów BHP, to znaczy one formalnie obowiązują wszystkie osoby wykonujące pracę, niezależnie od typu umowy, ale w praktyce wiemy, że jeżeli obowiązują, to wyłącznie na umowie o pracę. Tak bardzo wiele podmiotów, które zatrudnia na umowach cywilnoprawnych, no tym BHP się przejmuje w niewielkim stopniu i to jest coś, co powinno być załatwione, że tak powiem, na wczoraj, dlatego że tutaj te przepisy już mamy, ale one w praktyce nie są do końca egzekwowane.
3: No dobrze, to jak widzi pan szansę, że w upały w 2027 roku, bo one będą, kurierzy będą lepiej chronieni przez prawo i może ta praca w upały będzie trochę znośniejsza, nie ze względu na uprzejmość jednego, drugiego restauratora, który pozwoli, poczęstuje szklanką wody i pozwoli chwilę w klimatyzowanym wnętrzu odetchnąć?
4: czy ja takie szanse widzę, bo jeżeli uznamy, że tak powiem, fakty, uznamy, że praca powinna być pracą, to mamy szansę na polepszenie tej sytuacji. Potrzebna jest poza tym w ogóle zmiana pewnego paradygmatu myślenia o BHP też w Polsce, bo jak pan sobie przeanalizuje przepisy dotyczące pracy, to znajdzie pan więcej przepisów dotyczących temperatur ujemnych, że tak powiem, niż temperatur dodatnich, co historycznie oczywiście ma dużo sensu, bo Polska była raczej krajem zimnym, no ale wobec zmian klimatycznych, tych fal upałów, potrzebujemy też w ogóle zmiany pewnego paradygmatu i wprowadzenia więcej przepisów ochronnych dotyczących pracy w wysokich temperaturach. To pierwsze kroki rząd już podjął w tym zakresie, wprowadzając rozporządzenie o temperaturach maksymalnych. No niestety one jest na razie takie, że tak powiem, nie obowiązuje w wielu branżach. Jest tam wiele wyjątków, to są dopiero pierwociny, że tak powiem, należy to zdecydowanie rozwijać. Tutaj związki zawodowe od dawna postulują, żeby tych regulacji było więcej, regulować właśnie kwestie na przykład dotyczące dostępu do napoju, temperatur maksymalnych, dodatkowych przerw w sytuacji ekstremalnych upałów. I myślę, że to jest bardzo potrzebne. I tutaj nie oczekujemy, że kurierzy będą traktowani jakoś preferencyjnie. Powinno być po prostu tak, że takie przepisy obowiązują wszystkich pracowników, tym kurierów, których należy uznać za pracowników.
3: Bardzo dziękuję. Stanisław Kierwiak, przewodniczący Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w Pyszne.pl, był gościem TOK 360. O pracy w upałach, także w wywiadzie politycznym po godzinie 17.20 z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem pracy. Pierwszym gościem wywiadu politycznego będzie Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. To u Macieja Kłogowskiego. Na razie 13.36. Informacje TOK FM o... Jaka 13? 16.36. Upały. To przez upały. 16.40 informacje TOK FM. Po informacjach Agata Szczęśniak, autorka audycji Jest Temat w TOK FM, będzie o Szpitalu Południowym i nie tylko.
5: Autopromocja.
6: W sobotnim poranku TOK FM. Początek wakacji, wyjazdy, podróże, a w studio dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska. Będzie też relacja z konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i ważne pytania o stan relacji polsko-ukraińskich. No i kłopoty Partii Pracy po rezygnacji premiera Starmera, co oznacza nowy kurs na Manchester. Serdecznie zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu. A w 19.30 gość specjalny.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Notino. Today is yours. Feel good.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
18: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 16.41. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Kolejni politycy PiSu zwracają przyznane im ukraińskie odznaczenia po tym, jak wczoraj zrobił to szef partii Jarosław Kaczyński. Dzisiaj w jego ślady poszli Mariusz Błaszczak, Zbigniew Rau, Adam Bielan i Marek Kuchciński. Według nich to gest lojalności wobec prezydenta Polski i sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity. Resort Zdrowia ma wystąpić do Komendy Głównej Policji z prośbą o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Z personelem ma też rozmawiać na ten temat dyrekcja placówki. Wczoraj 19-letni mężczyzna będący pod wpływem narkotyków zaatakował nożem personel medyczny i pacjentów. Ranni zostali lekarz, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Komisja Europejska przedstawiła państwom członkowskim możliwe sposoby na wprowadzenie zakazu wydawania wiz rosyjskim żołnierzom biorącym udział w wojnie w Ukrainie. Komisja chce w trybie natychmiastowym wstrzymać wydawanie wiz, a w przyszłości zmienić cały kodeks wizowy. W Europie toczy się dyskusja o tym, jak zakazać wjazdu do Unii rosyjskim weteranom wojennym. Chodzi o setki tysięcy osób, które brały udział w wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie. A kolejne informacje w TOK FM o 17.
3: Szesnasta 42, Adam Ozga, razem ze mną już Agata Szczęśniak z Okopres, autorka audycji Jest Temat w TOK FM. Witaj.
26: Dzień dobry.
3: Warszawski Szpital Południowy zapłacił 725 tysięcy za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Inne szpitale płaciły po 25-35 tysięcy, a protokół z kontroli utajniono, bo jego ujawnienie zagrażałoby istotnym interesom. Opisuje to Judyta Watoła w Wyborczej i to jest kolejna odsłona tej afery wokół Warszawskiego Szpitala Południowego. Afery, która ma już bardzo dużo wątków, jednych poważniejszych, innych mniej poważnych, a może wszystkie są poważne, tylko nie wiadomo komu wierzyć czasem. Ale najpierw chciałem cię zapytać politycznie, w kogo to najbardziej uderza ta historia ze Szpitalem Południowym? W Rafała Trzaskowskiego czy niekoniecznie?
26: No, wygląda na to, że Szpital Południowy to będzie najbardziej prześwietlony szpital w Polsce i że teraz większość naszych kolegów dziennikarzy śledczych się na ten szpital zasadziło. No dobrze, że są ujawniane jakieś nieprawidłowości, ale przechodząc do odpowiedzi na twoje pytanie. No właśnie, ja byłam wczoraj na tej sesji Rady Miasta 12 godzin w Pałacu Kultury. Trwało to przesłuchanie Rafała Trzaskowskiego i władz Warszawy, przesłuchanie przez posłów opozycji, ale też posłów Koalicji Obywatelskiej, przez posłów, właśnie posłów, bo przyszli tam też posłowie, nie tylko radni. I w kuluarach usłyszałam od polityków Koalicji Obywatelskiej, że właśnie niekoniecznie Rafał Trzaskowski będzie tym, w którego ta afera uderzy najbardziej. Trochę to wynika z tego, że jednak to, co on robi w sprawie tej afery, jest odbierane dobrze. Czy właściwie trudno sobie wyobrazić, że mógłby coś zrobić lepiej. Po kolei ogłasza kontrolę, zwolnienia rad nadzorczych, wyrzucenie polityków z rad nadzorczych spółek medycznych. Powtarza, że traktuje sprawę poważnie, że nie pozwoli na to, żeby działy się jakieś nieprawidłowości, ale jest w tym też jednocześnie jakoś stonowany, bo nie pozwala, żeby pochopnie ferować wyroki, więc nie pozwala na przykład, żeby zwolnić jego zastępczynię. I według moich rozmówców to Donald Tusk może być tym, kto w większym stopniu zostanie przez wyborców oskarżony o tą aferę. No może właśnie nie tyle o tę aferę, tylko ponieważ jest tak, że przy tej okazji mówi się tak wiele o systemie opieki zdrowotnej, o tym, jak on nie działa. I okej, mówiło się o tym zawsze, ale teraz wkurzenie ludzi, jakieś pragnienie, żeby jednak coś było inaczej, żeby coś w tym systemie się zmieniło, może być tak duże, że to poczucie niesprawności rządu i Donalda Tuska, które jest w odniesieniu do różnych obszarów, aborcja, sprawy związane z sądownictwem, no, widzimy to w kiepskich notowaniach tego rządu. Może się okazać, że to będzie taka kolejna sprawa, która dołoży się jak cegiełka do już kiepskiego, już nadszarpniętego wizerunku rządu.
3: A zmiany w ochronie zdrowia to trudno zdyskontować do przyszłorocznych wyborów. To jest niemożliwe. To musiałby być plan na lata, na kilka kadencji.
26: No musiałby i musiał też by wymagać szerokiego porozumienia. Jak rozmawiam z ekspertami, czy z lekarzami, czy z koleżankami, dziennikarkami, które się zajmują ochroną zdrowia od dawna, to mówią, że to czego najbardziej tutaj potrzeba, to jest jakieś porozumienie ponad podziałami. My używamy tego sformułowania tak właściwie, mam wrażenie, że już nie wierząc w to, że to jest w jakiejkolwiek sprawie możliwe.
3: No jeszcze w sprawie ochrony zdrowia. No, ja siedząc tutaj zrobiłem minę, kiedy to o tym powiedziałaś.
26: No właśnie. Ale trudno sobie wyobrazić, żeby zadziało się coś wbrew środowiskom różnym, interesom środowiskowym, które są w ochronie zdrowia, a z drugiej strony musi się zadziać wbrew tym interesom. I tak naprawdę jest tu potrzebne nie tylko porozumienie, ale też po prostu odwaga i jakieś tupnięcie nogą przez polityków. No myślę, że jak dzisiaj ludzie usłyszeli od prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, że zrobi wszystko, żeby ta ustawa o ujawnieniu płac lekarzy nie weszła w życie, no to to są słowa, które idą dokładnie wbrew emocjom społecznym. Nawet jeśli są jakieś zastrzeżenia takie formalne, może w tej ustawie coś jest nie tak, ale myślę, że takie minimum, którego wszyscy oczekujemy teraz, to ujawnienie tych płac. No i pytanie, czy politycy teraz cofną nogę, czy w końcu zrobią chociaż cokolwiek, chociaż no, taką małą rzecz jak to, żebyśmy wiedzieli, ile faktycznie lekarze zarabiają i ile naprawdę jest tych lekarzy milionerów, tych, którzy dostają jakieś gigantyczne zarobki, które teraz sprawiają, że nam się oczy otwierają szeroko.
3: Będziesz w niedzielę o 11 rozdrapywać te rany ochrony zdrowia?
26: Tak, oczywiście. Trudno by było nie. I mając tytuł audycji jest temat, trudno by było znaleźć inny temat. Będą ze mną doktor, lekarz, neurolog, ale też lekarz pracujący na SOR-ze, Paweł Kreczmański i Aleksandra Kurowska z portalu Co w Zdrowiu. I będziemy rozmawiać nie tylko o tym, co jest źle, ale też o tym, jakie są te rozwiązania, które są. One są wymyślone, były wymyślane w Polsce, ale też są wprowadzane w różnych innych krajach. My naprawdę moglibyśmy już pożyczyć sobie ileś rozwiązań od Holandii, od Francji, od Niemiec, wybrać to, co najlepsze i ten system opieki zdrowotnej naprawiać.
3: A to nie jest tak, że trzeba by parę złotych dorzucić jeszcze do tego systemu, jak już się powołujemy na Holandię, Niemcy, czy idę na jakieś skróty?
26: Oj, trzeba by. To wszyscy wiemy, że tych pieniędzy jest za mało, wbrew wszystkim takim opiniom, że jest to wór, z którego wycieka. Niestety te opinie teraz się utwierdzają, bo ludzie pewnie będą sobie teraz myśleli, no tak, no my płacimy te składki, a one potem idą dla tych milionerów, ale no prawda jest taka, że na wiele rzeczy wciąż w tym systemie brakuje, że są tak zwane pustynie medyczne, miejsca, gdzie brakuje lekarzy, brakuje jakichś procedur, brakuje niektórych oddziałów, ale wiele rzeczy można też zrobić organizacyjnie. No na przykład to, żeby dostęp do pewnych procedur medycznych był bardziej równo rozłożony w kraju. To nie jest tylko kwestia pieniędzy, ale też kwestia zbadania, jakie są potrzeby, wyciągnięcia wniosków. No niekoniecznie to są decyzje finansowe, choć te tak, są też potrzebne u nas.
3: Agata Szczęśniak, OKO.press, autorka audycji Jest Temat, w TOK FM była gościnią TOK 360. Jest Temat w niedzielę, tuż po godzinie 11, po informacjach TOK FM, a na razie 16:55. Adam Ozga i gościnią TOK 360 jest Maria Pysz, redaktorka naczelna Radia Lwów. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam państwa.
3: W Gdańsku dobiegła końca konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Głównym tematem była międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Konferencja odbyła się w cieniu polsko-ukraińskiego kryzysu w relacjach, ogromnego kryzysu na tle nazwania jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA, potem oddawania orderów z jednej, z drugiej strony. Jeszcze chyba są odsyłane niektóre z nich. Jak w tym sporze odnajduje się ukraińska Polonia? Bo wydaje mi się, że on może być z jednej i z drugiej strony niekorzystny.
0: No jak Polonia się odnajduje, nie wiem, nie mogę o tym mówić, dlatego że nie jestem Polonią. Fakt, mamy taką grupkę polonijną, są to ludzie, którzy przyjechali z Polski na Ukrainę do pracy. A my jako Polacy, no to mogę mówić o tym, jak się odnajdujemy. Obserwujemy taką zabawę w międzynarodowej piaskownicy, przerzucanie się orderami, łopatkami, wiaderkami i tak dalej, ale ten kryzys nie nastąpił w ciągu jednego dnia, a oprócz tego nie nazywałabym tego kryzysem. Poza tym dopiero teraz ktoś włączył guzik w kancelarii prezydenta, jednego, drugiego i tak dalej, dlatego że przecież to nie jest pierwsza nazwa, to daleko nie pierwsza, to przecież były przemianowywane ulice we Lwowie. To były nazwy oraz barwy innych jednostek na Ukrainie i że do tego doszło dopiero teraz, to nas wszystkich dziwi. A poza tym my mamy swoją, jakby swoje pole do działania, dlatego że tu są sprawy niezałatwione. Mówimy o polskich organizacjach, które pragną działać i nie mogą uzyskać należytego dofinansowania ze strony Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. A oprócz tego Lwów w tych dniach przeżywa naprawdę ważne wydarzenie związane z 25. rocznicą pielgrzymki Jana Pawła II, już świętego. I tutaj odbywają się ważne wydarzenia, w których wszyscy bierzemy udział, nie tylko Polacy, a nawet Poczta Ukraińska wydała po raz kolejny znaczek z Janem Pawłem II. Jego obraz zjawił się na ratuszu miejskim we Lwowie. Było połączenie w Radzie Obwodowej bodajże w środę z Watykanem i te wydarzenia międzynarodowe nam towarzyszą. I tutaj mamy pryzmat takiego wielkiego Polaka, który naprawdę umiał rozmawiać, prowadzić rozmowy i którego wizyta w 2001 roku na Ukrainie, wtedy jeszcze młodym państwie ukraińskim, była naprawdę ważna i być może teraz Ukraina potrzebuje wizyty kolejnego papieża obecnego.
3: Dlaczego pani się sprzeciwiła określeniu kryzys, którego ja użyłam?
0: To znaczy, bo stosunki są złe i popsute już od dawna, a w temacie kryzysu, no nie wiemy jeszcze, co nas czeka, nie nazywałabym tego dlatego w ten sposób, ale to, że były złe, no to wiadomo, dlatego że ta spirala się nakręca, jeśli patrzymy bardziej globalnie na stosunki i ona jest specjalnie nakręcana, dlatego że już nie mamy do czynienia z wojną hybrydową, tylko wojną kognitywną i wiadomo, kto steruje jakby naszym światopoglądem, niekoniecznie naszym, ale części ludzi przede wszystkim. A oprócz tego mam wrażenie, że już po obu stronach granicy zaczynają się kolejne wybory.
3: W tej atmosferze padają też oskarżenia, na przykład z ust byłego ambasadora w Ukrainie, Bartosza Cichockiego, dyskryminacji Polaków na Ukrainie. Pani się z takim poglądem zgadza, nie zgadza?
0: No przede wszystkim mamy obecnego charge d'affaires Piotra Łukasiewicza i tutaj, no przepraszam bardzo, z całym szacunkiem, ale ambasador czy charge d'affaires to jest tylko na pewien okres i będziemy patrzeć na obecnego ambasadora bądź konsula generalnego we Lwowie. Czy jest dyskryminacja? No na razie jakby nie odczuwamy, żyjemy, mamy ukraińskich sąsiadów, tak samo załatwiamy sobie swoje sprawy codzienne. Tak samo chodzimy do sklepu, kupujemy ten sam chleb. No wiadomo, jeśli chodzi o jakieś bardziej globalne sprawy, no to idziemy zgodnie z prawem i czasem prosimy, dlatego że mieszkając w Lwowie odczuwamy też, że władza miejscowa traktuje Lwów jako swój prywatny folwark. I części spraw tak faktycznie załatwić się nie da. Mamy tutaj przykład z polską firmą Control Proces. Czekamy na jakiekolwiek wyjaśnienie sądu arbitrażowego FIDIC-DAP oraz innych wszelkich komisji. I nawet w tym wszystkim współpracujemy, jakby, czyli polska firma współpracuje z Izbą Architektów Ukrainy z Kijowa, którzy też są przeciwni temu, co robi władza miejscowa we Lwowie, więc ta współpraca na różnych poziomach się odbywa.
3: Bardzo dziękuję. Maria Pysz, przepraszam, redaktorka naczelna Radia Lwów, była gościnią TOK 360, jest 16:55. Gdy ja mówiłem te słowa, do studia wkraczał Maciej Głogowski. Tak, słyszymy się? Słyszymy się. Bo wywiad polityczny za chwilę, no tak ja jest. Bardzo chcę, żeby ciebie było dobrze słychać. Ja już jestem troszeczkę mniej potrzebny na godzinę. Dotknąłem tylko jednego wątku, który pojawiał się przy okazji tej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która zakończyła się w Gdańsku. Ty będziesz rozwijał kolejne w wywiadzie politycznym.
1: Tak, po 17:00 naszym gościem będzie poseł, europoseł Michał Szczerba, po 17:20 Sebastian Gajewski, który jest wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a polityczne wydarzenia od takich stron nie polityków, tylko ekspercko podsumujemy po 17:40 z panią doktor Anną Materską-Sosnowską.
3: Ty lubisz zimno, ciepło?
1: To jest podchwytliwe pytanie? Przyciszyć słuchawki?
3: Jeszcze nie wiem.
1: To znaczy jest troszeczkę za ciepło w tej chwili na zewnątrz, ale nie będę narzekał.
3: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o pracę, jest komfortowo. Ja będę narzekał. Po godzinie 18:00 przyjrzymy się dokładniej tym prognozom na najbliższy weekend, bo no, 40, kurczę, bez przesady.
1: Tak, ja mówię o tym, co teraz. Natomiast no, mam nadzieję, że też będzie to rozbudzało też naszą świadomość o tym, co się dzieje z planetą. Bo za każdym razem, kiedy później pojawiają się te głosy, że przecież się nic nie dzieje, no to już... Pogoda, klimat, rozróżniamy tutaj te słowa, przypominają sobie.
3: Te głosy, które są czasem głośne, jak jest zimą zimno, to jakoś dzisiaj są ciche. Maciej Głogowski, wywiad polityczny, tuż po informacjach po godzinie 17:00. Adam Ozga, TOK 360, wraca punktualnie o 18:00. Do usłyszenia.
2: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
27: Dostaniesz coś za świadectwo?
28: No raczej! Rabat od Media Expert!
27: Wow, też chcę!
28: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
27: Mega!
29: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
30: Chcesz rozwinąć swój biznes?
2: Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy przyjechała połowa Ukraińskiej Rady Ministrów. Dzięki temu wydarzenie miało wymiar bardzo praktyczny i gospodarczy, ocenił pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. Biznes jest bardzo zadowolony, udało się zawrzeć około 160 umów, podsumował. Żołnierze wojsk lądowych, powietrzno-desantowych i marynarki wojennej trenowali w porcie w Elblągu odbicie z rąk przeciwnika obiektów infrastruktury krytycznej. Był to końcowy epizod ćwiczenia Dzielny Dzik 2026. Wsparcie zapewnił okręt ORP Śniardwy, wchodzący w skład 8 Flotylii Obrony Wybrzeża. Jednostka stacjonuje na co dzień w Gdyni. Trałowiec przybył do elbląskiego portu po przepłynięciu kanału przez Mierzeję Wiślaną. Przywrócony już został ruch na autostradzie A1 na wysokości osady Piła Młyn między Nowymi Marzami a Warlubiem w Kujawsko-Pomorskim. Na nitce w kierunku Gdańska zapalił się samochód osobowy. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. W prognozach bez zmian. Na jutro są zapowiedzi czystego, bezchmurnego nieba. Jedynie po południu w Tatrach miejscami możliwy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i słabe przelotne opady deszczu, na termometrach od 28 do 35 stopni.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 17.02 to jest wywiad polityczny TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
1: Sukcesem kończy się ta konferencja, zakończyła się ta konferencja w Gdańsku, czy takim umiarkowanym porażką, jakby pan to nazwał?
14: No, gdyby nie miało być sukcesu, to byśmy tego nie robili, bo nikt nas do tego nie zmuszał. To była decyzja rządu. Mówiąca o tym, że Polska chce uczestniczyć w tym wielkim projekcie, który będzie wspierany przez Unię Europejską i przez...
1: A Ukraina chce, żeby Polska uczestniczyła w odbudowie?
14: Ukraina deklarowała to od samego początku i to jest moim zdaniem ten moment zwrotny, kiedy czy to o kwestiach energetyki, czy o kwestiach logistyki, czy kwestiach infrastruktury, budownictwa, mobilności wojskowej, no będziemy decydować, znaczy będzie decydowała Ukraina, ale oczywiście Polska ma mocne karty w ręku. Nie tylko lokalizacja, sąsiedztwo, no ale też no jesteśmy taką, powiedziałbym, bramą do Unii Europejskiej.
1: Bo oczywiście te 200 umów czy porozumień, tak, listów, 7,5 tysiąca uczestników, to nie oznacza, że te wszystkie 200 umów to jest po
14: nie,
1: polskiej
14: nie,
1: stronie.
14: Nie, to jest kilkanaście umów,
1: żeby była jasność.
14: To jest kilkanaście umów z tych blisko 200 umów na łączną kwotę przy tych ograniczonych jeszcze funduszach, którymi dysponuje Ukraina, na 10 miliardów euro. Natomiast, jak powiedziałem, my traktujemy to, że to będzie plan Marshalla. Znaczy, to nie jest reperowanie mostów, to nie jest odbudowywanie tuneli. To jest, panie redaktorze i szanowni państwo, po prostu wielki proces budowania tego państwa tak naprawdę na nowo, od linii kolejowych, przez autostrady, drogi ekspresowe, lotniska. To będzie możliwość również dla polskich firm, a jak powiedziałem, gdzieś tam w powietrzu niestety było gęsto ze względów na decyzję obu prezydentów, natomiast mam wrażenie, że premier Donald Tusk tak to zrobił, że przeszliśmy do takiej pragmatycznej współpracy, która jest korzystna dla obu stron.
1: Ale proszę powiedzieć o tym po powietrzu, czy o tym klimacie, jaki tam panował, tak żebyśmy zrozumieli, bo może jest tak, wie pan, nie twierdzę, pytam, może my też w naszych opiniach, w tych podejrzeniach, jak te wydarzenia między naszymi prezydentami wpłyną na klimat, przesadzali w tej obawie, że prezydent Zełenski nie przyjechał, więc to się akurat potwierdziło.
14: No nie, ale wie pan, no ja odpowiadam za kwestię, powiedzmy, Unii Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, więc z punktu widzenia obecności, no, przewodniczący Rady Europejskiej, przewodnicząca Komisji Ewa Kopacz, która reprezentowała Parlament Europejski, format parlamentarny, który budowałem między innymi z Agnieszką Pomaską, z Moniką Wielichowską. Więc ja rozpocząłem nasze spotkanie pierwszego dnia, wtedy, kiedy mieliśmy spotkanie z delegacjami Rady Najwyższej i Parlamentu Europejskiego i Polskiego Sejmu od takiego tytułu piosenki, którą bardzo lubię, zespołu Queen. Friends will be friends. Więc mam absolutne przekonanie, że jeżeli nawet Zełenski podjął decyzję absolutnie skandaliczną i dla nas niedopuszczalną, a Nawrocki...
1: To przyjaźń co?
14: A Nawrocki dolał oliwy do ognia, ponieważ Nawrocki ma jeden cel, psuć temu rządowi, pozbawić nas sukcesu. Sukcesu, który dają już w tej chwili pieniądze safe, jak pan redaktor widział, jakie są wskaźniki z punktu widzenia polskiego przemysłu, ile miejsc pracy, ile zamówień, ile rozwoju lokalnego, który się spodziewamy, i regionalnego w tych miejscach, gdzie są fabryki PGZ-u.
1: Ma to jakieś znaczenie już.
14: Więc na początku była gęsta atmosfera, ale mam absolutne przekonanie, że od momentu polskiego wystąpienia polskiego premiera, który ukierunkował tę konferencję na pragmatyczną współpracę korzystną dla obu stron.
1: I jest pan przekonany, że tak właśnie będzie?
14: Jestem przekonany, to jest w ogóle moje wrażenie, którym się chciałbym z panem redaktorem i państwem podzielić, że mam wrażenie, że ta wojna jest zakończenie tej wojny jest coraz bliżej.
1: Do wody?
14: No, decyzje, które podejmują na przykład tam ukraińscy politycy, no, o zaostrzeniu tej narracji. To znaczy, że Ukraina się szykuje na wybory. Znaczy, uważam, że będzie jakieś zawieszenie broni.
1: No, to na przykład w ten sposób pan interpretuje, że Zełenski zbiera się do wyborów, więc potrzebuje też i tych, którzy...
14: To nie jest wykluczone. To nie jest wykluczone, bo jak pan redaktor widzi, przeprowadził to wszystko z naszego punktu widzenia niedopuszczalnie, ale ze swojego punktu widzenia po mistrzowsku.
1: De facto
14: uzyskując wsparcie wszystkich głównych aktorów sceny politycznej i wszystkich byłych prezydentów Ukrainy, oczywiście poza jednym Janukowyczem, który jest na banicji. Więc to by oznaczało, że być może przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych coś się może wydarzyć.
1: Prezydent Trump, ostatnio zwróciłem uwagę na taką wypowiedź, z kolei określił, że Ukraina, że przywódca Ukrainy radzi sobie dobrze i też zwrócił uwagę na tą determinację sił zbrojnych. Tak co chwila te komunikaty stamtąd są takie zmienne, ale oczywiście zakończenie tego konfliktu czy go zawieszenie zależy na jakich warunkach, no ale jeśli miałyby w środku Europy nie spadać bomby, to myślę, że każdy będzie kibicował.
14: Dwie strony, panie redaktorze, chcą zakończyć tę wojnę. Dlaczego? Po pierwsze, Ukraina boi się kolejnej zimy, bo wiemy, że Rosja potrafi uderzać i to celnie w infrastrukturę energetyczną, więc kolejna taka zima, jaką przeżyli Ukraińcy, byłaby nie do wytrzymania z punktu widzenia tej, tak powiedziałbym, odporności społecznej i przyzwolenia społecznego. Z drugiej strony Moskwa widzi, że Ukraina też uzyskała silny potencjał nie tylko obronny, ale również ofensywny i potrafi też konkretne cele nawet w Moskwie dokładnie ustalać i skutecznie przeprowadzać akcje, więc czy operacje. Więc mam absolutne przekonanie, że jesteśmy bliżej tej wojny.
1: Bliżej końca
14: tej wojny. A co by oznaczało, że ta konferencja w Gdańska i wielki szacunek dla pani prezydent Dulkiewicz, miasto wykonało, ale też strona rządowa, I być może to rzeczywiście jest ostatnia taka okazja, gdzie możemy rozmawiać o odbudowie przed realną odbudową.
1: Pan wspominał w swojej wypowiedzi, wracając do tematu tych relacji między prezydentami Polski i Ukrainy. Pan powiedział, że prezydent Nawrocki działa tylko po to, by utrudnić pracę obecnemu rządowi. Dzisiaj wiele osób widziało i pewnie komentuje ten ranking zaufania Ibrisu dla prezydenta Nawrockiego. Prezydent cieszy się największym zaufaniem i z tych czołowych polityków ma tych ocen negatywnych też najmniej. Nie zaskakuje to pana?
14: Myślę, że to jest celowe działanie prezydenta, czyli właśnie nie budowanie wspólnoty, nie budowanie ważnych spraw na poziomie międzynarodowym, ale właśnie budowanie niezgody, pokazywanie polaryzacji, ustawianie się w kontrze do rządu. Niewątpliwie ten
1: elektorat... Wynikałoby, że to się podoba, bo...
14: Niewątpliwie ten elektorat, nazwałbym go prawym sektorem, skutecznie wokół siebie gromadzi.
1: Tutaj prezydent ma tych pozytywnych odpowiedzi ponad 50%. Co pan zobaczyć?
14: Ja widziałem ten sondaż. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, rzeczywiście, że znaczy...
1: A co jeszcze zwróciło uwagę w tym sondażu pana?
14: Pan wie, że też nie wszystkie nasze osoby, można tak powiedzieć, czy osoby zaufania publicznego z naszej strony tam mają dobre oceny, ale...
1: Nie, bo to ma pan... Rozumiem, tak. No premier tutaj ma sporo tych negatywnych ocen. Minister Sikorski jest na drugiej pozycji, ma też całkiem niezły ten wynik pozytywny. Mhm. Tutaj dzisiaj widziałem, komentatorzy zwracali uwagę na Rafała Trzaskowskiego i jego negatywne oceny. Ma zdecydowanie nie ufam prawie 44, raczej nie ufam 17. Ale ja przed programem poprosiłem, żebyśmy sprawdzili, jak było w poprzednich tych badaniach w maju, kwietniu. Nie znam się na robieniu sondaży, ale zwróciło moją uwagę, że w tym rankingu zaufania Ibrisu dla Onetu w poprzednich dwóch sięgnęliśmy, Rafała Trzaskowskiego nie było. A teraz nagle się pojawił. To ciekawe, tak? Nie wiem, jak się do tego odnieść, bo nie wiem, czy da się to porównać wszystko. No ale to ciekawe.
14: Właśnie,
1: w kwietniu nie było, w maju nie było, a w czerwcu
14: to być może nie jest porównywalne. Prawda brutalna, panie redaktorze, pyta pan warszawiaka, więc prawda że to jest też taka, że...
1: Ale boi się pan tego referendum, czy nie?
14: Rafał Trzaskowski się skoncentrował na zarządzaniu miastem, na uzyskiwaniu środków europejskich. Robi to bardzo skutecznie. Natomiast powiem szczerze, metropolia warszawska, zarządzanie miastem, które ma budżet blisko 30-miliardowy, kilkanaście spółek, szpitale, plany na rozbudowę metra, trzecia, czwarta linia, wielkie inwestycje sportowe, boiska i tor Stegny.
1: Do czego pan zmierza?
14: I Polonia.
1: Czy to jest trudne?
14: Nie, to oznacza, że często prezydent miasta czy gospodarz miasta ponosi konsekwencje działań, na które kompletnie nie miał wpływu.
1: Zwana polityczna odpowiedzialność.
14: To jest polityczna odpowiedzialność, natomiast jak powiedziałem, pan redaktor dokładnie wie i nasi słuchacze, że ja zajmowałem się zawsze kontrolami poselskimi i te kontrole przeprowadzałem wyłącznie w oparciu o dokumenty i fakty. Nawet napisałem książkę i żaden z polityków wymienionych tam z imienia nazwiska PiSu, jeden próbował, Cieszyński, ale przegrał sprawę przed sądem. Nie udowodnił, że tam jest chociażby jedno słowo nieprawdziwie, czy bez dowodów napisane. Więc ja bardzo czekam na raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Szpitala Południowego.
1: Zejdzie się.
14: Tak. I to już jest raport, który jest robiony teraz ad hoc w kontekście tej skandalicznej sytuacji wokół SOR-u. Natomiast to jest raport, który pokazuje całościowe zarządzanie tym szpitalem w ostatnim okresie. Także kwestie, które bulwersowały mnie już... Być może tego tak mocno nie mówiłem, ale wtedy, kiedy kontrolowaliśmy z posłem Jońskim na przykład Szpital Narodowy, na Stadionie Narodowym, widzieliśmy gigantyczną pozycję pod tytułem wynagrodzenia medyków, kilkakrotnie większe aniżeli te, które uzyskiwali we własnych placówkach, szpitalach, przychodniach, plus kompletny brak nadzoru NFZ-u, na przykład na kwestiami tak zwanych dodatków covidowych. Znaczy ktoś pracował jeden dzień w szpitalu i dostał dodatek 15 tysięcy, który był dodatkiem wypłacanym w perspektywie miesiąca. I ktoś dostawał na przykład, okazywało się z raportu NIK-u, że ktoś dostawał tych dodatków po kilka razy w miesiącu. Znaczy więc nikt kompletnie nad tymi środkami nie panował i wtedy, i mam wrażenie, że w tej chwili też nie panuje.
1: No i teraz pan do tego wraca, jak się pojawia.
14: Muszą być tego, to nie tylko konsekwencje, ale muszą być również wyciągnięte wnioski. I ja rozumiem, że nad tym pracuje minister zdrowia.
1: Tylko wie pan, gdzieś się ustawa, która pozwala waloryzować co roku wynagrodzenia tych, którzy są na etatach, to chyba Platforma też głosowała za tą ustawą. A to, że system jest tak skonstruowany, to już funkcjonuje od lat. Ta licytacja
14: no
1: tak, na...
14: Ale wie pan, dlaczego jest jedna grupa zawodowa, której... jedna grupa, cała grupa medyków tak naprawdę, której pozycja, sytuacja płacowa się ustabilizowała. To są już naprawdę, i to mówię jako poseł do Parlamentu Europejskiego, te zarobki, które są w Polsce. Czy to lekarzy, czy też niektórych innych zawodów medycznych, są na poziomie europejskim. Problem jest taki, że my jako płacący
1: zrobimy wszystko, by zablokować tę ustawę, tak powiedział dzisiaj w radiu
14: zdrowotną, RMF. Nie odczuwamy tego, że to leczenie jest na poziomie europejskim. A dlaczego? Ponieważ gigantyczne koszty idą na wynagrodzenia, często właśnie takie kolosalne, czego patologią był przykład tego lekarza z SOR-u.
1: Tak, pieniądze na wynagrodzenia idą duże, bardzo duże, w wielu placówkach po prostu prawie wszystkie, no ale chce pan powiedzieć, że to wszystko jest wina lekarzy? To też nie jest
14: odpowiedzialne. To jest wina, moim zdaniem, braku kontroli płatnika, jakim jest NFZ, ale również być może potrzebne są lepsze oprzyrządowania prawne i uważam, że też elementem, który nie tylko wzbudzają emocje, a wie pan, ja jestem też osobą, która w moim mieście jest rozpoznawalna.
1: Nie, panie pośle, bo jedna rzecz mnie zaniepokoiła. Jeżeli pan mówi o tym braku kontroli płatnika, jakim jest NFZ, to tak jakby pan sugerował, że wszystkie wynagrodzenia lekarzy to jest jakaś lewizna.
14: Nie, ja nigdy nie powiedziałem. I jestem ostatnią
1: Czyli
14: osobą,
1: tak
14: która...
1: pan nie mówi.
14: Nie. Jestem ostatnią osobą, która by jak w jakikolwiek sposób szczuła, czy stygmatyzowała lekarzy,
1: bo wie pan,
14: czy
1: do jakiej sytuacji dochodzimy. Wiele osób, jedni są na etatach, drudzy są na kontraktach. Kontrakty są dlatego, że to państwo, my chcieliśmy, żeby oni pracowali w wielu miejscach, bo lekarzy było za mało. Mają niskie podatki, taki Morawiecki to skonstruował, mają niskie podatki, dużo zarabiają, no ale... Okay. Jeżeli ktoś zarabia dużo, bo taką ma możliwość...
14: Co roku wchodzi w życie 1 lipca ustawa, za chwilę dzisiaj jest 26 czerwca.
1: Ale to wy też za nią głosowaliście.
14: Zaraz będziemy musieli podwyższyć wszystkim medykom, którzy mają jakby te uprawnienia ustawowe, 8%. Więc
1: ale
14: jakby,
1: głosowaliście za tym.
14: Nie pamiętam, czy nad tym głosowałem, musiałbym sprawdzić. Na pewno uważam, że czas najwyższy to zmienić, zracjonalizować. Ale wie pan co, do tanga trzeba dwojga. Tak jak w sprawie SAFE, tak w sprawie ambasadorów, tak w sprawie powołania młodych oficerów. Musi mieć jakiegokolwiek partnera po stronie Nawrockiego.
1: Nawrocki powiedział, że zrobi wszystko, by zablokować tę ustawę, więc pewnie będzie prosił prezydenta o weto.
14: Nawrocki nie jest żadnym partnerem, żeby budować, tak powiem, mocny kompromis w tematach najważniejszych. Nie był w stanie zbudować tego kompromisu i dialogu w sprawie bezpieczeństwa, naszego elementarnego bezpieczeństwa, nie będzie w stanie zbudować tego dialogu w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego. My musimy pokazać, że mamy plan i go przeforsować, mimo tego, że być może nawet będzie na końcu weto.
1: Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo.
14: Panie redaktorze.
1: A po informacjach pan Sebastian Gajewski, wiceminister pracy.
7: Reklama.
13: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt. Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę

0: kierowcom jadącym w stronę Warszawy objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Jeśli chodzi o udział w odbudowie Ukrainy, Polska ma mocne karty w ręku, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Wskazał, że to nie tylko lokalizacja i bezpośrednie sąsiedztwo z Ukrainą, ale też to, że Polska jest dla Ukrainy, jak powiedział polityk, bramą do Unii Europejskiej. Zdaniem Szczerby, mimo dyplomatycznych napięć między Polską i Ukrainą i nieobecności Władimira Zełenskiego, kończąca się w Gdańsku konferencja o odbudowie Ukrainy odniosła sukces. Rzeszów zmienia się dziś w stolicę kultury Polski Wschodniej. Startuje 16. edycja Europejskiego Stadionu Kultury, największego festiwalu na Podkarpaciu, który w tym roku łączy hasło innowacje. To część większego przedsięwzięcia Wschodu Kultury, który integruje środowiska artystyczne z Polski, z muzykami z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Impreza w Rzeszowie potrwa do niedzieli, a w programie znajdzie się ponad 30 bezpłatnych wydarzeń, koncerty, wystawy, spektakle i warsztaty, mówi organizatorka Dominik Więcek.
1: Zauważyłem, że tutaj bardzo dużo rodzin, które trochę pojawiły się pewnie na tym festiwalu z przypadku, po prostu idąc po mieście, więc w tym roku postanowiłem jeszcze mocniej podkreślić ten charakter. Jest bardzo dużo wydarzeń nakierowanych na rodziny z dziećmi.
2: Szczególnie Państwa zapraszam na projekt Oniryka, włoskiego studia, który powstał z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która staje się tutaj tłumaczem rzeczy niewidzialnych, czyli snów.
0: Festiwal otworzy wieczorem o 20:00 koncert główny na parkingu przy hali Podpornie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Władze belgijskiej prowincji Brabancja Walońska i organizatorzy odwołali zaplanowaną na weekend rekonstrukcję bitwy pod Waterloo. Powodem są upały. Wydarzenie co roku przyciąga tysiące widzów pod Brukselę, w tym turystów. Polska frygata szkolna Dar Młodzieży weźmie udział w paradzie żaglowców w Nowym Jorku z okazji Amerykańskiego Dnia Niepodległości, przekazał Uniwersytet Morski w Gdyni. Dar Młodzieży będzie reprezentować Polskę wśród 48 największych żaglowców z 20 państw oraz 50 okrętów wojennych z całego świata. Frygata będzie w Nowym Jorku od 3 do 8 lipca. A kolejne informacje w TOK FM o 17:40. Teraz prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
0: W nocy na ogół bezchmurnie, termometry pokażą od 16 stopni na wschodzie do 20 w centrum i na południu. Sobota upalna od 31 stopni na północnym wschodzie, 35 w centrum do 38 na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i Podhalu, około 28. Słabe przelotne opady deszczu możliwe jedynie po południu w Tatrach.
3: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
0: Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W północnej części kraju jest ono dobrej i bardzo dobrej jakości. Na południu dobrej i umiarkowanej. Na pomarańczowo świeci się stacja pomiarowa w Bielsku-Dużym na Mazowszu. Tam powietrze jest dostatecznej jakości.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: To jest wywiad polityczny TOK FM, Maciej Głogowski. Dzień dobry. Jak co tydzień zapraszamy do obejrzenia i odsłuchania podcastu politycznego Dzieje się. Można już oglądać, słuchać. Dziś między innymi o sprawie wokół Szpitala Południowego w Warszawie i politycznych konsekwencjach. Najnowszy odcinek Dzieje się, dostępny już na YouTube'owym kanale TOK FM oraz w aplikacji TOK FM. A w studiu TOK FM pan Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Gorąco?
6: Gorąco.
5: I co my jako pracownicy, pracowniczki powinniśmy wiedzieć, jak jest tak ciepło?
6: Po pierwsze, powinniśmy wiedzieć i pamiętać, że konstytucja gwarantuje nam prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy i to prawo jest także zagwarantowane przez kodeks pracy i stosowne rozporządzenia. A prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy to także prawo do tego, żeby miejsce, w którym pracujemy, nie zagrażało naszemu życiu, naszemu zdrowiu i zapewniało komfortowe, w tym także związane z ciepłem, z temperaturą warunki wykonywania pracy. To kluczowa sprawa. W tej chwili w przepisach prawa nie mamy czegoś takiego jak temperatura maksymalna, ale to nie znaczy, że możemy pracować, a pracodawca może od nas wymagać, żebyśmy pracowali w każdej temperaturze i w każdych warunkach związanych z ciepłem czy z nasłonecznieniem. Tak absolutnie nie jest. Po pierwsze, pracodawca musi organizować tak pracę,

0: żeby nam nie było za ciepło, żeby ta temperatura umożliwiała wykonywanie pracy bez żadnego zagrożenia dla naszego życia zdrowia, a po drugie, jeżeli będziemy mieli przekonanie, że w pracy jest na tyle gorąco, że te warunki wynikające z temperatury czy z nasłonecznienia zagrażają naszemu życiu, naszemu zdrowiu lub życiu lub zdrowiu kogokolwiek innego, to mamy prawo przerwać pracę, a nawet oddalić się z miejsca pracy, zawiadamiając o tym pracodawcę bez ryzyka, że utracimy wynagrodzenie za ten czas.
1: Zachowując wynagrodzenie za ten czas. Przeczytałem taki komunikat, że resortowi udało się, by w poniedziałek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dobrze? Tak? Dobrze interpretuję te słowa, które są bardzo takim językiem urzędowym. I to posiedzenie komitetu, które ma odbyć się w poniedziałek, dodatkowe, specjalne, ma dotyczyć i doprecyzować rozporządzenie o pracy w upałach. Tak
0: jest.
1: Tak? A dlaczego dopiero teraz?
0: My, jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, już od początku tej kadencji dostrzegaliśmy problem, że obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w większym stopniu chronią nas przed chłodem w pracy, bo na przykład zawierają temperatury minimalne, w których możemy wykonywać pracę, zakazują umieszczania urządzeń, z powodu których w pracy są przeciągi i to generalnie bardzo troszczą się o to, żeby nie było nam zimno w pracy. Nie ma tutaj zdziwień, ponieważ są to przepisy przygotowane kilkadziesiąt lat temu, a w przeszłości raczej mierzyliśmy się z tym, że w Polsce bywało zimniej niż cieplej. I doszliśmy do takiego przekonania, że musimy także zaadresować te zmiany klimatu i to, że coraz częściej, w szczególności latem, ale nie tylko, mierzymy się z bardzo wysokimi temperaturami w pracy. I chcieliśmy wzorem innych państw Unii Europejskiej, i nie mówimy tutaj tylko o państwach Europy Południowej, no bo to jasne, Hiszpania, tam jest znacznie cieplej, ale takie rozwiązania są też w takich państwach jak Łotwa, jak Dania, Niemcy czy Austria, wprowadzić temperatury maksymalne w miejscu pracy.
1: A co będzie w tym rozporządzeniu?
0: To jest to rozporządzenie, które przygotowaliśmy w zeszłym roku. Ono przeszło całą ścieżkę do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Wówczas w sierpniu zeszłego roku Stały Komitet Rady Ministrów nie zaopiniował tego rozporządzenia pozytywnie. Dzisiaj dzięki wysiłkom ministerstwa, pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, po decyzji Rady Ministrów na ostatnim posiedzeniu, to rozporządzenie na Stały Komitet Rady Ministrów wraca i mamy nadzieję, że tym razem Stały Komitet zaopiniuje pozytywnie.
1: A jak już wejdzie w życie, to co to będzie dla nas oznaczało? Co takiego się pojawi?
0: Pojawią się dwie nowe kategorie, których dzisiaj nie ma w obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Po pierwsze, będą to temperatury maksymalne, czyli temperatury, które nie mogą zostać przekroczone w miejscu pracy. Odpowiednio 32 i 35 stopni w zależności od tego, czy pracujemy w pomieszczeniu, czy pracujemy na zewnątrz. Oraz pojawią się temperatury, powyżej których pracodawca jest obowiązany do podjęcia pewnych środków organizacyjnych, technicznych, które będą chronić nas przed skutkami pracy w podwyższonej temperaturze. I tutaj próg z kolei będzie wynosił odpowiednio, w zależności od tego, czy pracujemy na zewnątrz, czy w środku, 25 i 28 stopni. Wszystkie te działania, które będzie pracodawca podejmował, one będą podlegać konsultacji z pracownikami, ze związkami zawodowymi. To są takie dwie zasadnicze zmiany, które chcielibyśmy wprowadzić do obowiązujących przepisów ogólnych o bezpieczeństwie i higienie pracy.
1: I to jest rozporządzenie, które jeśli przejdzie przez Komitet Stały Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, to co dalej?
0: To zostanie podpisane przez panią minister i wejdzie w życie. Chcielibyśmy, żeby weszło w życie od przyszłego roku.
1: Czyli ten sezon musimy przetrwać bez rozporządzenia.
0: Tutaj od początku założenie było takie, że jest to istotna zmiana, która wpływa na warunki organizowania pracy i tutaj pracodawcy muszą mieć odpowiedni czas, żeby dostosować się do przepisów tego rozporządzenia.
1: Naprawdę, dlaczego? Nie wiem, czy to wasze ministerstwo, czy komitetu wina, nawet nie wiem, czy sensowne jest tutaj poszukiwanie winy. Ja tylko, wie pan, tak sobie wyobrażam, że teraz ktoś jedzie samochodem, albo idzie do pociągu, albo do autobusu i ma słuchawki na uszach, albo jest po prostu już w domu i słucha, że dwóch gości w radiu rozmawia o tym, że przepisy, które będą regulowały dopuszczalną, znaczy maksymalną temperaturę, po której rozumiem przekroczeniu, czy to w pomieszczeniu, czy na zewnątrz, która jest wyższa,
0: Wyższa temperatura jest przy pracy w pomieszczeniu.
1: Czyli jak tam jest 35 w pomieszczeniu, to mam prawo odstąpić, tak?
0: Uh-huh.
1: A 32 na zewnątrz.
0: Tak.
1: I że siedzi dwóch facetów i rozmawia, a my tu właśnie mówimy, że za chwilę w Polsce będzie na przykład na zachodzie 40 stopni.
0: I my w tej chwili... Dwie rzeczy. Po pierwsze, że ten rząd jest rządem koalicyjnym i wszystkie formacje mają swoje wrażliwości. My jako Lewica mamy tę wrażliwość, która każe nam patrzeć w stronę pracownika. Ale nasi partnerzy koalicyjni, do czego oczywiście mają prawo, jak Koalicja Obywatelska, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, mają nieco inną wrażliwość. Oni patrzą bardziej na potrzeby pracodawców, na potrzeby biznesu. To rozporządzenie nie uzyskało pozytywnej opinii ze względu na stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Finansów, które podnosiły, że z różnych powodów dla różnych kategorii pracodawców te rozwiązania będą niekorzystne. Natomiast w przyszłym tygodniu zaczynają się upały, mamy prognozę 40 stopni i to jest moment, w którym my chcielibyśmy zachęcić wszystkich pracodawców, żeby stosowali te środki, które dzisiaj są dobrowolne, ale już są dopuszczalne. Jak na przykład skracali czas pracy, wprowadzali dodatkowe przerwy w pracy, pozwalali pracownikom w większym stopniu na korzystanie z pracy zdalnej czy pracy zdalnej okazjonalnej. Jako Ministerstwo Rodziny chcemy dawać przykład. U nas w poniedziałek pracownicy będą mogli skończyć pracę po 6 godzinach pracy, będą mogli brać pracę zdalną i pracę okazjonalną bez względu na harmonogram pracy zdalnej i nie będzie musiał być zachowany taki nasz wewnętrzny wymóg, że 50% pracowników powinno pracować stacjonarnie w ministerstwie i w poszczególnych komórkach organizacyjnych. To są rozwiązania, które można stosować i do których stosowania zachęcamy.
1: A w budynkach resortu nie ma klimatyzacji?
0: Jest klimatyzacja i są dostępne dystrybutory z wodą dla wszystkich pracowników.
1: A mimo to mogą zostać w domu? Chodzi o to, żeby nie musieli na przykład pokonywać tej drogi z domu do pracy, tak?
0: No mamy różne elementy. Pamiętajmy, że wysoka temperatura, przed wysoką temperaturą chronią nas klimatyzatory. Jeżeli nasza praca jest głównie pracą w zamkniętym pomieszczeniu jednym, gdzie sobie siedzimy i możemy ustalać tę temperaturę. Ale część pracowników wykonuje pracę bardziej w ruchu, przemieszcza się po budynkach, wychodzi z budynków ministerstwa, zajmuje się jakimiś elementami naszej infrastruktury. To jest jedna sprawa. Dwa, wysokie temperatury są w dni, kiedy mamy wysokie nasłonecznienie. To również ma wpływ na nasze samopoczucie. Nawet jeżeli chronimy się za pomocą żaluzji czy rolet, to też jest tak, że te elementy czasem się nagrzewają, czasem wpływają na to, jak na przykład patrzymy, czy czujemy się komfortowo, czy nie. To wszystko warto brać pod uwagę i zachęcamy do tego, żeby dzisiaj z tych rozwiązań już korzystać, bo to wpływa na efektywność pracy, to wpływa na komfort pracy. Warto dbać o komfort pracy pracowników.
1: Pan Liwiusz Laska będzie nowym prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest dzisiejszy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS-u, dyrektor generalny Ministerstwa Pracy. Dostał rekomendację czy zgodę Rady Nadzorczej, tak?
0: Pozytywną opinię.
1: Pozytywną opinię. Czy prezes Rady Ministrów podjął już decyzję i podpisał powołanie?
0: Nie mam wiedzy, czy pan premier podpisał akt powołania pana Liwiusza Laski na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mam nadzieję, że nastąpi to w najbliższych dniach. Ja uważam, że pan Liwiusz Laska jest bardzo dobrym kandydatem na prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez ostatnie 2,5 roku był przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu. To umożliwiło mu zapoznanie się z całym spektrum działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma też dobre doświadczenie w zarządzaniu, jako chociażby dyrektor generalny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Ale rozumiem, że nawet jeśli premier nie podpisał, to jest dogadane, że jest ta zgoda premiera na to, tak? Chyba nie ma takiego ryzyka, że teraz by się coś wydarzyło.
0: Wszystkie kandydatury, które kieruje pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, są przez nią uzgadniane z marszałkiem Czarzastym, są uzgadniane z kancelarią premiera, więc liczymy na podpis pana premiera, ale oczywiście, i tak też wskazuje historia, to zawsze do premiera należy ostateczna decyzja i premier podejmuje to rozstrzygnięcie samodzielnie.
1: A czy, to już tak skoro pan wspomniał o tym, że pani minister Dziemianowicz-Bąk też w ramach funkcjonowania w koalicji innego ustala różne rzeczy, czy negocjuje, a to z liderem Lewicy, a to z otoczeniem premiera, to za jaką cenę doszło do tej zmiany w ZUS-ie? Bo to dla państwa tylko krótka historia, nie wchodząc w szczegóły. Pan prezes Derdziuk, którego ten rząd wybrał ponownie do pełnienia funkcji prezesa ZUS-u, jest chory i z tego też powodu, jak rozumiem, nie będzie kontynuował swojej misji. Tak się czasem zdarza, życzymy zdrowia. Natomiast on na pewno nie był kojarzony z Lewicą. lewicą. To była raczej decyzja premiera i jego otoczenia. No, rzeczywiście... Teraz to stanowisko wraca tak we władanie, bym powiedział, lewicy.
0: No dwie rzeczy, jeśli pan pyta, za jaką cenę...
1: Na przykład, gdzie jakieś stanowisko zwalniacie, żeby...
0: Jedyną ceną jest tutaj cena dobrego zarządzania i mamy z panią minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk przekonanie, że Liwiusz Laska po bardzo dobrych 2,5 roku kierowania Radą Nadzorczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pełnienie funkcji dyrektora generalnego Ministerstwa Rodziny, my jesteśmy dużym ministerstwem, blisko 1000 pracowników, będzie w stanie przenieść te dobre standardy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I o to tutaj chodzi.
1: A jeśli
0: pan pyta o to, czy Zbigniew Derdziuk był związany z lewicą, oczywiście nie był związany z lewicą. Był w pierwszym rządzie Donalda Tuska przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, politykiem związanym
1: jeszcze
0: z
1: był w rządzie PiS-u
0: koalicją
1: też.
0: Obywatelską. Tak.
1: No, chodzi mi o to, czy jakieś stanowisko za to trzeba było wynegocjować inne. Coś na przykład oddajecie, żeby wziąć ZUS. Tak po politycznemu.
0: Nie prowadzimy tego rodzaju rozmów. Dzisiaj w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych chodzi o to, żeby Zakład Ubezpieczeń miał prezesa i to dobrego prezesa, który będzie sprawnie zarządzał tą instytucją.
1: Pan Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ostatnia część wywiadu politycznego tuż po informacjach. Naszym gościem będzie pani dr Anna Matarska-Sosnowska.
2: Reklama.
3: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Meri apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Meri Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje. Aflofa.

0: dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 17.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Polska ma mocne karty w ręku, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. To komentarz do zakończonej dziś w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy.
8: To jest moim zdaniem ten moment zwrotny, kiedy czy to o kwestiach energetyki, czy o kwestiach logistyki, czy kwestiach infrastruktury, budownictwa, mobilności wojskowej, no będziemy decydować.
7: Do Gdańska przyjechała połowa Ukraińskiej Rady Ministrów. Dzięki temu wydarzenie miało wymiar bardzo praktyczny i gospodarczy, ocenił pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. Biznes jest bardzo zadowolony. Udało się zawrzeć około 160 umów, podsumował. W wydarzeniu wzięło udział około 70 delegacji państwowych. W Krakowie nie odbędzie się zapowiadana przebudowa ulicy Starowiślnej. Tak zdecydował pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kraciak. To jedna z bardziej ruchliwych dróg w mieście. Miała być przekształcona w ulicę jednokierunkową, do czego miasto przygotowywało się od kilku lat. Według komisarza Kracika wstrzymania zmiany chcieli sami mieszkańcy.
9: Być może, że była taka wizja, że jeżeli do Wisły od centrum będzie zielona taka aleja, to jest jakby kusząca perspektywa. No tylko, że są ludzie, są biznesy, gdzie no właśnie muszą parkować, muszą żyć i mieszkać.
7: Radny dzielnicowy Maciej Fijak ze stowarzyszenia Akcja dla Krakowa mówi wprost, to skandaliczna, jednoosobowa decyzja.
10: Komisarz nie ma mandatu wyborczego, żeby podejmować tak kluczowe decyzje. Nie będzie szerszych chodników, nie będzie drzew na tej ulicy, będzie dalej betonowa, paskudna patelnia, po której no najłatwiej jest przejechać samochodem.
7: Projekt przebudowy był już przygotowany, przeszedł konsultacje społeczne, a także uzyskał dotacje z Unii Europejskiej. Teraz na Starowiślnej przeprowadzony zostanie wyłącznie remont. Po trzęsieniu ziemi w Wenezueli na platformach społecznościowych masowo pojawiają się zmanipulowane filmy i nieprawdziwe komunikaty, przekazało Wenezuelskie Obserwatorium Fake Newsów. Amerykańskie służby wydały ostrzeżenie przed fałszywymi zbiórkami. W manipulacjach tych wykorzystano nagrania wideo przedstawiające zniszczone budynki w Turcji po trzęsieniu ziemi w 2023 roku oraz port zalany przez tsunami podczas katastrofy, do której doszło w 2011 roku w Japonii. Władze kraju przekazały, że w katastrofie zginęło według ostatnich danych prawie 600 osób, a 3 tysiące zostało rannych. Eksperci szacują jednak, że liczba ta wzrośnie do kilku tysięcy. W nocy na ogół bezchmurnie, termometry pokażą od 16 do 20 stopni. Sobota upalna, od 31 stopni na północnym wschodzie do nawet 38 na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu, tam około 28. Słabe przelotne opady deszczu możliwe jedynie na południu w Tatrach.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Ostatnia część wywiadu politycznego piątkowego, ostatni moment w wywiadzie politycznym na podsumowanie mijającego tygodnia w polityce. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dzień dobry pani doktor.
12: Dzień dobry, witam.
11: Dzień gorący, można by powiedzieć. To był gorący tydzień też w polityce. Oddaję pani głos. Co wybieramy jako rzecz najważniejszą do tego podsumowania? Mam nadzieję, że nie zaskakuję tym pytaniem.
12: Wiem. Dla mnie najważniejsze w tym tygodniu to zdecydowanie Gdańsk i cała konferencja oraz to, jakie może przynieść efekty. Dlatego, że i to nie tylko ze względów gospodarczych i to, co nawet mówiliście Państwo teraz w informacjach, jak biznes na to zareagował, ile zostało podpisanych umów. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ponad 100 umów to mało, czy dużo, no bo oczywiście zależy...
11: Ja Pani odpowiem, jakby odpowiedział analityk gospodarczy. Mhm. To zależy.
12: No więc właśnie to chciałam powiedzieć, że to zależy, jakie to są umowy, bo nie ilość, tylko ich jakość się liczy. Natomiast dlaczego uważam to za najważniejsze? No z bardzo wielu przyczyn. Po pierwsze, że ten spór historyczny, który wprowadził, który właściwie zaowocował pewnym kryzysem w stosunkach sąsiedzkich, może jednak uda się odłożyć naprawdę jako spór historyczny, a w realizacji polityki takiej właśnie sąsiedzkiej, dobrosąsiedzkiej jednak gospodarka i ekonomia wezmą górę, czyli ta rzeczywistość, bo niestety mogła nastąpić pełne storpedowanie tejże konferencji. To po pierwsze, to by też mogło zaowocować tym, co zwłaszcza na przykład minister Przydacz komentował nie w sposób oficjalny, ale na swoim oficjalnym profilu, co jest kompromitacją lub nie rządu i prezydenta Zeleńskiego. Więc widać było, w jaki sposób też prezydent stara się co może to utrudnia, mówiąc krótko i to nie patrząc na żadne tutaj
11: nie
12: ograniczenia.
11: Wiem, o który wpis pani chodzi, ja w tym tygodniu...
12: Co jest kompromitacją, że zaproszenie było od premiera Tuska i prezydenta Zeleńskiego, skoro tamten nie przyjeżdża, no to widać, jakie mamy stosunki, relacje i tak dalej.
11: Ja już tak, akurat miałem okazję w tym tygodniu rozmawiać na ten temat. I to nie dlatego, żebym z panią nie chciał o tym rozmawiać, ale wydaje mi się, że zaryzykuję taką tezę, że może rzeczywiście już wszystko, co trzeba było powiedzieć o panu Przydaczu, zostało powiedziane. Nie tak, że może idźmy kawałek dalej, bo...
12: Kropka.
11: Tak, dziękuję za wyrozumiałość i zrozumienie. Czyli Gdańsk, no, ale oczywiście nie da się pominąć tej części politycznej, to znaczy tej próby pewnie zmniejszenia rangi w konferencji w Gdańsku. Prezydent Zeleński nie przyjechał. Trudno nie znać kontekstu, czy trudno pominąć kontekst, jakim była spór o order, ale przede wszystkim pierwsza decyzja prezydenta Zeleńskiego, też o tym warto pamiętać, czyli o nadaniu jednej z jednostek wojskowych na Ukrainie imienia bohaterów UPA. To dla nas trudne do zaakceptowania i bolesne.
12: Znaczy to jest nieakceptowalne dla nas, dlatego tak. Też powiedziałam ten spór historyczny, prawda? Czy on zaważył, czy też nie zaważył, bo też musimy pamiętać o tym, że te kwestie historyczne były, są i będą i one nie znikną. Możemy je próbować oczywiście mówić o nich, nagłaśniać, pokazać skalę też i bólu i tejże historii. Natomiast one będą, tak? To się wydarzyło i to między nami jest. Natomiast pytanie, co potrafimy z tym zrobić i jak możemy dalej z tym postępować. I ja twierdzę, że reakcja naszego prezydenta była nie, w moim przekonaniu głębokim nad reakcją. Niepotrzebnie powiedział o odebraniu tego medalu. I to, co się... Przepraszam, orderu. I to, co się wydarzyło później z obrażaniem teraz poszczególnych osób, odsyłaniu tego czy przez tego czy innego posła, byłego czy obecnego, no po prostu jest złą polityką. I to jest jakby jeden ten wymiar. Ale drugi ten wymiar, o którym wspomniałam i po to w ogóle wspomniałam na przykład o panu ministrze Przydaczu, to postawa prezydenta, który niestety ponownie pokazał, że polityka międzynarodowa jest w wykonaniu czy to prezydenta, czy kiedyś Prawa i Sprawiedliwości wykorzystywana i wykonywana właściwie przede wszystkim na użytek wewnętrzny. A oprócz tego pokazał jeszcze jedno, że jeżeli może gdzieś włożyć przysłowiowy kij w szprychy rządowi, to na pewno to zrobi. Więc cała ta sekwencja tych zdarzeń nie może pozostać tutaj bez komentarza i niezauważona.
11: Jasne, rozumiem, a już używałem tego argumentu w trakcie tego wydania wywiadu politycznego. Z kolei w rankingu zaufania pan prezydent Nawrocki jest nieustająco liderem.
12: Ale to chyba jest oczywiste. Nie pamiętam, który prezydent nie był liderem.
11: Słuszna uwaga. Chociaż to przy okazji, korzystając z naszej rozmowy i zwróciło moją uwagę, nie wiem, czy to ma znaczenie, jakiś kurs socjologii odbywaliśmy, ale nie wiem. Jest ranking zaufania publikowany przez Ibris dla Onetu i tam rzeczywiście prezydent Nawrocki jest tym liderem zaufania i ma oczywiście dużo tych też wskazań negatywnych, ale przeważają te dotyczące zaufania. Są oceny dla premiera Sikorskiego, premiera Tuska, marszałka Czarzastego, byłego premiera Morawieckiego, premiera Kosiniaka-Kamysza i pojawia się w czerwcowym rankingu Rafał Trzaskowski, który ma tym razem bardzo dużo negatywnych ocen. Nie ufam i ufam. I chciałem sobie sięgnąć do wcześniejszych badań, żeby porównać. Skoro teraz ten Trzaskowski wypadł, można powiedzieć, tak źle, to jak wypadł w poprzednich. No i spojrzałem na maj i kwiecień i go tam nie znalazłem. Po prostu go nie było w tych badaniach. A teraz się nagle pojawił i okazuje się, że wypadł nikt bardzo źle. Ja bym wolał mieć ciągłe porównanie, bo to by mi ułatwiło tak ułożenie sobie historii jak z danymi gospodarczymi. Jak one się zmieniają, to zawsze jak jest ciąg danych, to jest trochę lepiej. A tu proszę, nie ma.
12: Nie wiem, co o tym myśleć. Nie wiem, jakiś pan jest bardzo wymagający i czepia się pan, prawda, również o metodologię, a tak całkiem serio. To jest bardzo dobrze, że zwrócił pan na to uwagę, bo to też pokazuje, w jaki sposób podchodzimy do danych i czy umiemy je weryfikować jako odbiorcy, czy też nie. Dlaczego dzisiaj jest to nazwisko? Czy w wyniku afery w Szpitalu Południowym, czy nie? Czy badanie było na próbie ogólnopolskiej, czy nie? No bo wszyscy wcześniej wymienieni kandydaci są politykami dzisiaj ogólnopolskimi i w takim badaniu ma uzasadnienie badanie, tak? Sprawdzanie tego. Nie słyszałam, żeby prezydent Trzaskowski kandydował na jakieś ogólnonarodowe czy ogólnopubliczne stanowiska.
11: W każdym razie w tym roku. Tak, nie kandydował. Ale znalazłem też jeszcze jedną ciekawostkę, jeśli możemy też poświęcić czas w tym podsumowaniu tygodnia na taką właśnie takie punkty, które nazwałbym ciekawostki. Polska 2050, to jak słyszy pani, to myśli sobie, oho, ma tam jakąś ciekawostkę?
12: Nie, wywołuje to nam uśmiech, no bo jeżeli jesteśmy, ważniejsze od tego oczywiście jest Szpital Południowy, powiem tak hasłowo, do którego za chwilę myślę, że wrócimy. Natomiast jak słyszę taką ciekawostkę o Polsce 2050, to nie budzi to we mnie zainteresowania,
11: Spróbuję powiedzieć, co to za ciekawostka. Otóż Polska Agencja Prasowa donosi, powołując się na swoje źródła, że pan marszałek Hołownia chce zostać szefem klubu parlamentarnego Polska 2050. Dlaczego mówię, że to ciekawostka? Bo w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że zrezygnował z bycia wiceprzewodniczącym Polski 2050. Być może nawet nie wszyscy zauważyli, że po tym, jak przestał być przewodniczącym, to stał się wiceprzewodniczącym. Przestał być wiceprzewodniczącym, a teraz chce zostać szefem klubu parlamentarnego.
12: To dołóżmy do tego jeszcze ciekawostkę, że stowarzyszenie, tak? Teraz są modne stowarzyszenia, że stowarzyszenie jakieś swoje też chyba założył czy zakłada. Ale jeżeli jesteśmy w kategorii ciekawostek z tego tygodnia, to wydaje się jednak istotniejsze i warte odnotowania, że Mateusz Morawiecki organizuje takie spotkanie stowarzyszeniowe, gdzie jednak nie wszyscy dostali te zaproszenia. Więc rozumiem, że ten aksamitny rodzaj rozwodu bądź też wyrzucenia trwa. I moim zdaniem to ma znaczenie i to jest informacja. Ponieważ w moim przekonaniu, jak patrzę na to tak całościowo, i tutaj mogłabym się też pochylić, czy to nad Hołownią, czy nad obecną przewodniczącą Dołczyńską
11: Nałęcz. Też mam ciekawostkę o pani premier.
12: No właśnie, czy tutaj coś nam się na scenie nie będzie wspólnego klarowało.
11: Z Mateuszem Morawieckim, tak? Który ewentualnie wyjdzie z PiSu. Wiem, dlatego że mam wrażenie, te ciekawostki, od których zaczęliśmy przy panu Hołowni, o tym, że chciałby być szefem klubu, związane są chyba z jakimś rozczarowaniem, postępowaniem pani Połczyńskiej-Nałęcz, więc ja nie wiem, czy on by wspólnie z nią jeszcze z kimś innym miał jakieś nowe formacje budować. Natomiast no popularność pani minister Połczyńska-Nałęcz też zyskała w ostatnich dniach. Ja to z opóźnieniem zobaczyłem. Jest w podcaście Jakuba Wiecha. Tam zadała takie pytanie, na które też odpowiedziała, czy Polacy chcą piątego rządu Donalda Tuska. Zastanowiło mnie to. Ja szybko też policzyłem, że piąty rząd to byłby gdzieś w 2031, bo teraz jest trzeci, czyli po wyborach w 27 byłby czwarty, no to tego piątego w 31 to podejrzewam, że naprawdę już mogą nie chcieć Polacy. Nie wiem, co pani minister Nałęcz-Pełczyńska miała na myśli.
12: Pełczyńska-Nałęcz
11: o swoim szefie, bo jednak premier jest gdzieś tam po linii też szefem ministra. Strasznie.
12: Ale to jest i to jest ciekawostka, bo może jednak, bo tak, pytanie o lojalność w koalicji i lojalność do swojego szefa, jakby nie było, i do większości.
11: W odpowiedzi uśmiecham się, nie widzimy się, więc opowiadam pani, że się właśnie uśmiecham, jak słyszę o lojalności w koalicji.
12: W koalicji, ale szczerze mówiąc, ja nie dostrzegam głębszej nielojalności przy pozostałych członkach, czy przy pozostałych partiach. Natomiast to mógł być taki wybieg. No przecież oczywiście, że życzę czwartego rządu, ale o piątym już nie marzę. To mówię z przekąsem, ale to mi przypomniało, że u państwa na antenie była bardzo ciekawa wypowiedź Adriana Zandberga, który na pytanie o możliwą koalicję z Połczyńską-Nałęcz wcale tak jednoznacznie się nie odciął.
11: Wczoraj był gościem Dominiki Wielowiejskiej, tak?
12: Tak, i to nie było takie jednoznaczne. Temu musi oczywiście od razu odbić piłeczkę albo Platforma, ale to pytanie, bym powiedziała, pozostało z takim pewnym niedosytem.
11: Sporo tematów znaleźliśmy do tego podsumowania, ale słusznie pani mnie napomniała, że Szpital Południowy również powinien się pojawić. Został na koniec, mamy 35 sekund, więc proszę powiedzieć, jakie są pani przewidywania politycznego rozwoju sprawy wokół Szpitala Południowego, pani doktor?
12: Znaczy, przede wszystkim myślę, że zostały pewne rzeczy nakreślone, wyjaśnione, natomiast politycznie to może pociągać za sobą jednak próbę jakiejś reformy. Przypomnijmy, że od 1 lipca są kolejne podwyżki dla lekarzy. Politycznie pytanie brzmi, czy premier zdecyduje się, odważy się na reformę, czy też nie. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, ile lekarze zarabiają. Ograniczmy to do płac z NFZ-u, prawda? A nie do wszystkich. Przeprowadźmy na ten temat jakiś rodzaj debaty, ale czy to pociągnie za sobą tego rodzaju zmiany?
11: Pytała. A odpowiedź, mam nadzieję, będziemy wspólnie tworzyć i przede wszystkim obserwować rzeczywistość. Pytała pani doktor Anna Materska-Sosnowska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Pani
11: doktor, dziękuję. To był wywiad polityczny, piątkowy wywiad polityczny. Kończymy już teraz. O godzinie 18 wraca TOK 360. Wywiad polityczny przygotował Jakub Żebrowski, realizował Michał Brodowski. Bardzo dziękuję. Adam Ozga i Marietta Wiśniewska. Punktualnie o 18 z państwem. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
5: Reklama.
13: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy to

0: każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu. A w 19.30 gość specjalny.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest 18.
13: Upał rządzi całą Europą. Odwoływane są imprezy.
12: A do tego statystyki ochłody. Szukamy w wodzie. We Francji utopiło się już 50 osób.
13: Stan wyjątkowy na Krymie.
12: Ukraina atakami odcina okupowany półwysep od Rosji.
13: Dla dzieci wyczekiwany czas. Dla rodziców różnie bywa.
12: Wakacje, czas zacząć jest 18. To jest wciąż TOK 360. To znowu my, Marietta Wiśniewska-Adamowska.
13: W Belgii z powodu upałów odwołana została rekonstrukcja bitwy pod Waterloo, a filharmonicy berlińscy poluzowali strój galowy przed jutrzejszym koncertem plenerowym. Muzycy wystąpią bez marynarek.
12: Nie można było tak od razu. Z upałami zmaga się mniej więcej 70% Europejczyków. We Francji utopiło się co najmniej 50 osób. Mówiliśmy o tym przed chwilą. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Prezydent Francji Emmanuel Macron mówi tak.
14: Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia. Nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni.
13: Eksperci radzą, w czasie upałów szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to może albo zrezygnować, albo do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, szczególnie dobrze się przygotować.
12: Krem z filtrem, przewiewne ubranie, czapka, no i oczywiście woda. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów, dlatego liczy się to, jaką wodę w góry weźmiemy, o czym mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
15: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
13: Przy takich upałach warto zabezpieczyć się w elektrolity, które wystarczy rozpuścić w małe ilości wody bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześnie rano.
15: Chłodniej jest o poranku, czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
12: To dla tych, którzy mimo wszystko na wycieczki się zdecydują.
13: Czasem wyboru nie ma, na przykład w pracy. Wiceminister pracy Sebastian Gajewski z Lewicy w wywiadzie politycznym w rozmowie z Maciejem Głogowskim wyliczał.
10: Po pierwsze, pracodawca musi organizować tak pracę, żeby nam nie było za ciepło, żeby ta temperatura umożliwiała wykonywanie pracy bez żadnego zagrożenia dla naszego życia i zdrowia. A po drugie, jeżeli będziemy mieli przekonanie, że w pracy jest na tyle gorąco, że te warunki wynikające z temperatury czy z nasłonecznienia zagrażają naszemu życiu, naszemu zdrowiu lub życiu lub zdrowiu kogokolwiek innego, to mamy prawo przerwać pracę, a nawet oddalić się z miejsca pracy, zawiadamiając o tym pracodawcę bez ryzyka, że utracimy wynagrodzenie za ten czas.
16: Zachowując wynagrodzenie za ten czas.
12: Cała rozmowa Macieja Głogowskiego z wiceministrem Sebastianem Gajewskim w podcastach na tok.fm.pl. Rząd w poniedziałek będzie pracować nad zmianami dotyczącymi pracy w upał, ale jeżeli coś się zmieni, to dopiero w przyszłym roku, a całe lato przed nami.
13: I w taki upał dla niemal 5 milionów uczniów z całej Polski zaczęły się wakacje.
12: Reporter TOK FM Ben O'Connor pytał więc uczniów, jak zamierzają odpoczywać.
17: Na brak aktywności latem uczniowie nie narzekają.
18: No to najpierw pojadę nad morze, potem do babci, potem do Grecji, a potem na łódki.
17: Bardzo dużo planów jak na 2 miesiące.
18: Nie.
19: Jadę na Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię kamperem.
17: Skąd ten pomysł?
19: Tata wymyślił, bo zawsze chciał pojechać kamperem na dalszą podróż.
17: Z kolei powrót do szkoły we wrześniu odbędzie się już bez telefonu.
18: Od września będzie moim zdaniem trochę gorzej, bo na przykład jak potrzebujemy zadzwonić do mamy w jakiejś pilnej sytuacji, a nie będzie można tak za bardzo, to nie mamy jakby takiej możliwości.
17: Nauczyciele już przygotowują się do reformy programowej, która ma wejść od 1 września. Od nowego roku szkolnego ocena ma być bardziej opisowa. Dojdą też 2 nowe przedmioty obowiązkowe. Edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska. Benedykt O'Connor, TOK FM.
13: A najpopularniejszy kierunek wakacyjny wśród Polaków w tym roku jest zauważalnie droższy.
12: Turcja. Wciąż mierzy się z potężną inflacją. Ceny w ostatnim roku wzrosły tam o 1/3 i to odczują jadący tam turyści. Sytuację trochę ratuje najsłabsza w historii turecka lira, mówił w TOK FM Michał Stajniak, analityk XTB.
20: Sytuacja jest taka, że lira turecka to jest cały czas bardzo silnie tracąca waluta. No jednak inflacja jest tam rzędu 10%, więc owszem, jest tam relatywnie tanio, ta lira jest coraz tańsza, złoty zyskuje na wartości względem liry, ale tam też bardzo szybko reagują ceny. To nie jest tak, że nagle jesteśmy w stanie za kilka złotych zjeść obiad, bo po prostu tam ceny rosną praktycznie z dnia na dzień w restauracjach czy w sklepach. Ta inflacja bardzo silnie nie uderza w dalszym ciągu.
12: Jak wyliczał ostatnio Puls Biznesu, jeszcze rok temu w Turcji polski turysta mógł za 100 euro kupić mniej więcej tyle, co za 120 euro w Polsce. W tym roku ta różnica zniknęła.
13: Liczba zabitych w trzęsieniach ziemi wzrosła do 589, a rannych do prawie 3000.
12: Ratownicy w Wenezueli nie mają wątpliwości, że ostateczny bilans będzie o wiele wyższy. Trwa walka z czasem, by odnaleźć pod gruzami jak najwięcej żywych ludzi.
13: Poszukiwania obejmują aż 50 tysięcy nazwisk. O sytuacji na miejscu w południowym TOK 360 mówiła Wojciechowi Muzelowi dyrektorka Polskiej Misji Medycznej Małgorzata Olasińska.
21: Tysiące osób wciąż są uwięzione bądź nie żyją pod gruzami budynków, które zawaliły się zarówno w stolicy Caracas, jak i w stanie La Guaira. Trzeba pamiętać, że to są bardzo silnie zaludnione obszary. To jest ta najbardziej zurbanizowana, zamieszkana część Wenezueli. I spodziewamy się, że niestety te potrzeby w zakresie pomocy wzrosną. Wiele państw Ameryki Południowej, też Stany Zjednoczone, ale też Turcja i kraje europejskie już pospieszyły z pomocą. Mhm. To, co my wiemy od organizacji, z którą chcemy pracować, to jest to, co jest bardzo ważne, że niestety najbardziej poszkodowane są rodziny, które i tak już były w olbrzymim kryzysie humanitarnym.
12: W internecie pojawiło się wiele oddolnych zbiórek na pomoc dla mieszkańców Wenezueli. Część z nich to są oszustwa i próby wyłudzenia pieniędzy, stąd apel o wpłacanie datków na konta sprawdzonych, znanych organizacji.
13: Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie wprowadzają stan wyjątkowy.
12: Ma to związek z ostatnimi atakami Ukrainy na Półwysep oraz z kryzysem energetycznym. Tak mówi mianowany przez Kreml gubernator Sewastopola Michał Razwożajew.
22: Stan wyjątkowy ma na celu usprawnienie kwestii finansowych, kredytowych, umownych oraz innych spraw związanych z usuwaniem skutków zniszczeń. Innymi słowy, chodzi o uproszczenie całego procesu.
13: W ciągu ostatniej doby Kijów uderzył w 2 rosyjskie okręty i obronę przeciwlotniczą w Kerczu, na wschodzie Krymu. W poprzednich dniach Ukraina skutecznie atakowała też znajdujące się na półwyspie rafinerie, co doprowadziło do odcięcia części miejscowości od prądu. Celem są też mosty łączące Krym z okupowanymi przez Rosję obwodami południowej Ukrainy.
12: Tymczasem w Brukseli uruchomiono dzisiaj kolejny unijny program wsparcia dla Ukrainy, mówi unijny komisarz Magnus Brunner.
22: Uruchamiamy dziś pilotażowy program dobrowolnych powrotów i wsparcia odbudowy. Ma on pomóc osobom, które już teraz chcą wrócić do Ukrainy, a także przygotować mechanizmy wsparcia dla kolejnych powrotów, gdy sytuacja na to pozwoli.
12: Komisja Europejska zaproponowała także wykluczenie z systemu tymczasowej ochrony migrantów z Ukrainy w wieku poborowym. Rozwiązanie to ma zachęcić młodych Ukraińców do pozostania w kraju, co w efekcie ma wzmocnić siły zbrojne Kijowa.
13: Zapowiadana od lat przebudowa ulicy Starowiślnej w Krakowie. Jednak nie dojdzie do skutku.
12: To jedna z najważniejszych, najbardziej kluczowych ulic w Krakowie. Łączy m.in. historyczne centrum z dzielnicą Kazimierz. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik zdecydował, że zamiast przebudowy, do której miasto przygotowywało się od kilku lat, zamiast tej przebudowy będzie generalny remont.
13: Ulica pozostanie więc dwukierunkowa. Dlaczego? O tym Katarzyna Młynarczyk.
0: Odpowiedź komisarza Stanisława Kracika jest prosta, bo mieszkańcy tak chcą.
1: Być może, że była taka wizja, że jeżeli do Wisły od centrum będzie zielona taka aleja, to jest jakby kusząca perspektywa. No tylko, że są ludzie, są biznesy, gdzie no właśnie muszą parkować, muszą żyć i mieszkać.
0: To oznacza, że na ulicy przeprowadzony zostanie wyłącznie remont. Radny dzielnicowy Maciej Fijak ze Stowarzyszenia Akcja dla Krakowa mówi wprost, to skandaliczna, jednoosobowa decyzja.
2: Komisarz nie ma mandatu wyborczego, żeby podejmować tak kluczowe decyzje. Nie będzie szerszych chodników, nie będzie drzew na tej ulicy, będzie dalej betonowa, paskudna patelnia, po której no najłatwiej jest przejechać samochodem.
0: Projekt przebudowy był już przygotowany, przeszedł konsultacje społeczne i co najważniejsze, uzyskał dotację unijną. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
13: W Poznaniu na festiwalu Malta właśnie rozpoczął się 24-godzinny spektakl z Magdaleną Cielecką. Aktorka przez dobę spotka się na scenie z setką mężczyzn.
12: To nie są zawodowi aktorzy, a z każdym z nich artystka odegra scenę rozstania. To będzie duże wyzwanie, mówi Magdalena Cielecka.
23: Czuję cały czas tę wielką niewiadomą, bo nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, jak to wytrzymam, jak to zniosę. Mam jakieś narzędzia, żeby to unieść, ale wydarzyć się może wszystko.
24: Co do tych przygotowań, bo to jest bardziej wyzwanie fizyczne czy psychiczne?
23: Myślę, że jedno i drugie, a pewno jeszcze i trzecie i czwarte. Na wielu poziomach jest to wyzwanie. Ja nie mogłam się specjalnie przygotować, no nie naśpię się na zapas. Pracowałam też na planie intensywnie przez ten cały czas, ale starałam się odpuścić sobie różnego typu inne aktywności towarzysko-życiowe, więc żyłam w pewnego rodzaju ascezie. To będzie 100 rozstań, myślę, że każde inne. Myślę, że się ile ludzi, tyle rozstań, nie ma jednej reguły. Może to będzie jakiś poradnik, jak się rozstać najlepiej.
12: Spektakl The Second Woman zakończy się jutro o godzinie 18. W końcu trwa 24 godziny. Jest 18.11, to jest TOK 360. Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Agnieszka Prasek, synoptyczka, rzeczniczka IMGW. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
12: Nadchodzi fala upałów, więc moje zasadnicze pytanie, bo upałów nie znoszę, jest takie, gdzie będzie najchłodniej w Polsce w najbliższe 3 dni?
25: Najchłodniej będzie nad samym Bałtykiem, gdzie działa cały czas bryza morska, ale lokalnie tutaj też w rejonach podgórskich, ale nawet tam podczas tych kulminacji upałów temperatura przekroczy 30 stopni, a w niedzielę dojdzie nawet do 36.
12: No to wcale nie jest chłodno i chyba nie ma co uciekać nawet nad Bałtyk, a najgoręcej kiedy i gdzie?
25: Właściwie już jutro 37-38 stopni na zachodzie, ale kulminacja fali upałów będzie właśnie w niedzielę, gdzie to na zachodzie do 42 stopni, niewykluczone, że te wartości mogą lokalnie być jeszcze wyższe. W centrum około 40 stopni, na wybrzeżu właśnie 36 stopni. Cały czas w całym kraju obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia, drugiego stopnia. Drugi stopień jest na północy i na południu. Tamte temperatury właśnie do 38 stopni na południu, a na zachodzie właśnie i w centrum będzie najsilniejszy upał.
12: Ani kropli deszczu?
25: ani kropli deszczu. Jedynie w niedzielę od północnego zachodu może zaznaczyć się już front atmosferyczny, który może lokalnie tam przynieść gwałtowne zjawiska, burze, niewykluczony grad. Dopiero opady przyjdą do nas w poniedziałek, właściwie z niedzieli na poniedziałek. Będzie przechodził front atmosferyczny, który może przynieść gwałtowne zjawiska, którym mogą właśnie towarzyszyć intensywne opady deszczu. Lokalnie może dochodzić do podtopień, do tego grad, niewykluczone superkomórki burzowe i to wszystko będzie właśnie miało związek z tym aktywnym frontem i będą właśnie powstawać tutaj burze i trudne warunki pogodowe.
12: To jest tak, że jedno wynika z drugiego, że skutkiem tych upałów, które czekają nas w najbliższych dniach, które właściwie już się rozpoczęły, bo teraz za oknem w Warszawie 30 stopni, przecież to wcale nie jest mało, przynajmniej tak mi serwisy internetowe podpowiadają, nie mam termometru za oknem, to jest naturalny skutek tego, że po takim upale musi przyjść burza i ta ulga może i będzie, ale będzie gwałtowna?
25: To znaczy aktualnie jesteśmy pod wpływem wyżu. Natomiast od zachodu nasunie się Zatoka Niżowa, która właśnie przyniesie te gwałtowne zjawiska. I w poniedziałek, akurat po przejściu tego frontu, ta temperatura obniży się, ale nieznacznie. Ona się obniży jedynie tutaj na tych krańcach zachodnich, natomiast cały czas w centrum i na wschodzie temperatury będą dochodzić do 38-39. Niewykluczone, że te 40 stopni na termometrze się pojawi.
12: Nawet w poniedziałek. Jaka to jest właściwie różnica pomiędzy 30 a 40? Bo prawdę mówiąc, jedno i drugie wydaje mi się, że to jest bardzo gorąco, ale próbuję sobie wyobrazić, co mnie czeka w niedzielę.
25: To znaczy różnica już można powiedzieć z jednej strony duża, z jednej strony nieduża. Tutaj też mówimy o tej temperaturze odczuwalnej, bo na termometrze jest mierzona tutaj według standardów meteorologicznych, czyli w cieniu przede wszystkim na wysokości 2 metrów nad ziemią. Natomiast ta temperatura odczuwalna uwzględnia jeszcze dodatkowo tą wilgotność powietrza, wiatr, no i oczywiście promieniowanie słoneczne. Dlatego przy takich 38 stopniach organizm może odczuwać ponad 40 i analogiczne przy 40, około 42 stopni. To są bardzo wysokie wartości przy założeniu, że jesteśmy na otwartym terenie i narażeni właśnie na te promienie słoneczne.
12: Czyli chować się z otwartego terenu za wszelką cenę, a może jakaś ulga w takim razie przyjdzie w nocy?
25: W nocy nie do końca, ponieważ te temperatury także będą wysokie. Organizm nie będzie miał możliwości odpocząć, bo te temperatury będą dochodzić do 25 stopni. Także to też po całym dniu tak wysokiej temperatury, te temperatury w nocy też, można powiedzieć, będą bardzo wysokie.
12: To są tak zwane tropikalne noce, tak? Tak to się nazywa? Czy to jest obiegowe określenie medialne i synoptycy raczej się od niego odżegnują?
25: Dokładnie, są to noce tropikalne, właśnie temperatury powyżej 20 stopni i z takimi właśnie będziemy mieć do czynienia.
12: One mają jakieś skutki poza tym, że organizm nie może w nocy wypocząć?
25: No głównie skutkiem to jest właśnie to, że ten organizm właśnie nie jest w stanie wypocząć. No jest to dość spora temperatura, gdzie mówię, po tym dużym nasłonecznieniu, tych bardzo wysokich temperaturach, no nie będziemy w stanie móc jakby odpocząć, no organizm nie dostanie tak zwanej ulgi.
12: Jakie są jeszcze skutki tej temperatury, która nas czeka w najbliższych dniach? Spodziewamy się gwałtownych zjawisk pogodowych po weekendzie, burz, wyładowań, ale domyślam się, że na przykład sytuacji z suszą to wcale nie poprawi, a tylko ją pogorszy.
25: Dokładnie tak. No mieliśmy co prawda zimę, w której no były dwa epizody związane z intensywnymi opadami śniegu. Nadal jest to za mało. Do właściwie kwietnia opadów było zdecydowanie mniej, zdecydowanie poniżej normy. Co prawda mieliśmy epizody konwekcyjne, czyli intensywne, nawalne opady deszczu, ale przy założeniu tak potężnej suszy, która jest charakterystyczna właściwie dla środka lata, ten opad nawalny no, nie jest w stanie infiltrować w głąb ziemi. On po prostu spływa powierzchniowo, doprowadzając do tak zwanych flash foodów, głównie właśnie w tych terenach zurbanizowanych, gdzie lokalnie właśnie dochodzi do podtopień. Na tą chwilę te temperatury, te upały potęgują tą suszę i no, żeby jej w ogóle, żeby jej wspomóc tej suszy, no to tych opadów powinno być w natężeniu słabym bądź umiarkowanym i to powinny być opady w okresie miesięcy, a nie tak zwane opady nawalne, ponieważ no one nie wspomagają wód gruntowych. Także z każdym dniem tutaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej no będzie wydawał kolejne ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej.
12: Ciężkie upalne dni przed nami. Ulga poniedziałek, bardziej we wtorek. A czy już w prognozach widać jakiś powrót upałów, czy to jeszcze nie jest ten moment i możemy się chwilę nacieszyć tym, że da się żyć?
25: To znaczy po przejściu tego frontu to na początku jeszcze te temperatury będą znaczne, bo one będą głównie właśnie w centrum i na wschodzie, tam właśnie do 38 stopni. Natomiast tu już na zachodzie te temperatury nieco w połowie tygodnia będą spadać, one będą dochodzić do 25 do 26 stopni. Z końcem tygodnia z kolei te temperatury będą nieznacznie wyższe, powyżej 20 stopni do 25. Ale patrząc na prognozy długoterminowe, no które oczywiście obarczone są jednak błędem. I tutaj nie mówimy o tendencji ilości dni z upałem, czy ilości dni z opadem. Natomiast no, te prognozy wskazują, że miesiące wakacyjne będą z temperaturą powyżej normy, czyli z tego okresu 30-letniego i będą to miesiące suche. Do tego mamy do czynienia z tak zwanym super El Niño, czyli ociepleniem wód Pacyfiku i aktualnie mamy anomalię związaną z tym. Prawie 1,81 stopnia wody oceanów są zdecydowanie cieplejsze. Mało, niedużo. No w meteorologii jest to bardzo dużo, bo to właśnie wpływa na tą dynamikę tej pogody. Co prawda to El Niño nie wpływa bezpośrednio na temperaturę w Europie, natomiast wpływa na tą globalną cyrkulację. Tutaj takim głównym wskaźnikiem dla Europy jest właśnie wskaźnik NAO, czyli to jest oscylacja północnoatlantycka, mówiąc prościej, różnica ciśnienia pomiędzy wyżem a niżem. Jeżeli on jest ujemny, to właśnie mamy takie sytuacje jak teraz, czyli susza, upał, długotrwała susza i długotrwały upał. Natomiast jeżeli on zaczyna być dodatni, to mamy napływ z zachodu, czyli tych z nadatlantyku, mas chłodniejszych powietrza i na styku tych dwóch mas właśnie dochodzi do tych gwałtownych zjawisk, z jakimi ostatnio mamy do czynienia. No i patrząc w dal, będziemy mieć właśnie temperatury powyżej normy, ale one będą przeplatane właśnie tą dynamiką, czyli intensywnymi opadami, burzami, podtopieniami, porywami wiatru, no
12: czyli
25: czy właśnie
12: gwałtowne zjawiska pogodowe, to tak wszystkim przekornym, którym się wydaje, że globalne ocieplenie nie istnieje. Agnieszka Prasek, synoptyczka, rzeczniczka IMGW, była gościnią TOK 360, 18.

0: wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 18.22. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Turcja wysyła do Wenezueli dwa samoloty wojskowe z ekipami ratowniczymi, zespołami medycznymi i pomocą humanitarną. Pełniące obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez, powołując się na ostatnie dane, przekazała, że w wyniku trzęsienia ziemi zginęło prawie 600 osób, a 3000 zostało rannych. Agencja AP podała, że na liście zaginionych jest jeszcze dziś rano znajdowało się ponad 50 tysięcy nazwisk. W stolicy Chin mały samolot uderzył w 108-piętrowy wieżowiec Cities Tower, poinformowały agencje Reutera i AP. To największy budynek w chińskiej stolicy. Na razie nie ma doniesień o ofiarach, a władze oficjalnie nie skomentowały wypadku. Upały w większości Europy, także w południowej Skandynawii, słupki rtęci przekroczyły 30 stopni Celsjusza. Koleje szwedzkie odwołały kursy regionalne pociągów w obawie o stan nagrzanej infrastruktury, a służby mają posypywać piaskiem roztapiający się asfalt lub naprawiać szkody. W Danii żołnierze Gwardii Królewskiej zamienili tradycyjne czapki ze skóry niedźwiedzia, tak zwane bermyce, na zwykłe, chłodniejsze nakrycie głowy.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
8: 18.23, Adam Ozga, czas na Mundial w TOK FM, a naprzeciwko mnie Przemysław Pozowski, który przed chwilą miał przerwę na nawodnienie.
9: Tak, hydration break.
8: Dokładnie tak. Tylko.
9: Ale w różnych minutach ona następuje, prawda? Bo to nie jest tak, że 23 minuta wybija, jak piłka jest w powietrzu, to sędzia gwiżdże. Nie, czekają na odpowiedni moment.
8: No, na przerwę w grze piłka musi być poza grą. To nawet za starych czasów, kiedy te przerwy były uzasadnione nie tylko przerwami reklamowymi, ale również rzeczywiście trudnymi warunkami. Gdy do tych przerw dochodziło, to też piłka musiała być poza grą. Ale powiem ci, że ten mundial dla mnie jakiś taki bezobjawowy się zrobił. Może to jest kwestia tych godzin, że jednak większość dzieje się w nocy, albo no jak jest 19, to jest super, jak 21 to już trudniej, a 22 to dla mnie to już jest późna pora na rozpoczęcie meczu. A po drugie to chyba taka faza i chyba z Katarem miałem tak samo, że już...
9: Katar bezobjawowy miałeś, bo to myślę, że może zaczniemy do wirusologa dzwonić zaraz.
8: Nie wiem, czy to nie jest prawie jak żart z nazwiska. A z tymi trzeba uważać. Że już ten efekt początku mundialu minął. Właściwie takich super meczów typu, nie wiem, Brazylia-Niemcy nie ma. Wiele się już rozstrzygnęło. I tak jak patrzę chociażby na wczorajsze spotkania, no...
9: Ale podrukowałeś sobie kartki z wynikami, widzę.
8: Ja zawsze jestem przygotowany do naszej rozmowy. Jak patrzę chociażby Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej, grupa E, no nie jest to taki mecz, który się od razu włącza.
9: No nie, no ja akurat włączyłem wtedy mecz Niemcy-Ekwador i to był bardzo ciekawy mecz. Bardzo ciekawy mecz. Ekwador musiał wygrać. Robili naprawdę wszystko, żeby wygrać. Kontrowersja sędziowska w drugiej minucie
8: meczu. No tak, czy można korkami prawie przejechać po twarzy i...
9: I mimo to uznać, że nic się nie stało.
8: I pada bramka.
9: Tak, i jeszcze jest warowana i w dalszym ciągu jest to utrzymana decyzja. Przedziwne. No ale okej.
8: Okay. No błąd, no. Duży błąd.
9: Natomiast sam mecz miał naprawdę taką bardzo dobrą energię, no i zakończony niespodziewanym jednak wynikiem, bo zwycięstwo Ekwadoru 2-1, przecież ten trener wskakujący gdzieś tam na trybuny, żeby się wyściskać ze swoją rodziną, prezydent posłuchał trenera i ogłosił święto narodowe w Ekwadorze, chyba ostatni raz było związane ze sportem, jak Richard Carapaz wygrał Giro d'Italia w 2019 roku, więc naprawdę duża rzecz.
8: Oni wyszli z grupy.
9: Tak, oni wyszli z grupy z tymi czterema punktami

0: I mimo remisu 0-0 z Curaçao i mimo bardzo pechowej porażki z Wybrzeżem Kości Słoniowej, bo tam przecież objęło poprzeczkę Yeboah Abodaj, czyli były piłkarz Śląska i Rakowa, i mieli dużą przewagę, a Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało, więc trochę byłoby szkoda rzeczywiście Ekwadoru, gdyby dalej nie grał. To jest drużyna.
1: Ekwador, Niemcy 2-1. Jeszcze tylko dopowiem, ten mecz, którego ja nie chciałem oglądać, to Curaçao przegrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2.
0: Tak, 0-2 chyba mówiłeś na początku, tak mi się wydaje, ale co jeszcze o Ekwadorze? Jedno zdanie tylko, że nie, że pokonali Polskę w 2006 2-0, tylko, że...
1: I Niemcy też byli wtedy w grupie, no.
0: Tak. Ale Ekwador wyszedł z grupy swojej eliminacyjnej tylko z Argentyną, z drugiego miejsca oni wyszli. Przed Brazylią na przykład.
1: O Brazylii też warto pogadać, bo to no zawsze ciekawa drużyna na mundialach, ale ja jeszcze o Niemczech bym chciał, o Niemcach właściwie, bo trener Niemiec, Julian Nagelsmann, uważa, że jego drużyna jest karana za to, że są liderem grupy.
0: Wiedzieli, muszą czekać, tak?
1: Przed meczem z Ekwadorem, tak, i muszą czekać i nie wiedzą, z kim zagrają, i dowiedzą się na mniej niż 48 godzin przed 1:16 finału.
0: No biedni,
1: i on mówi, no. On mówi, że są młodzi na szczęście, więc mogą pracować po nocach, no ale jest to jakiś dyskomfort.
0: Odbiorą sobie członkowie sztabu te nadgodziny za 4 lata na Mistrzostwach Świata, że będą wcześniej wiedzieć, z kim grają.
1: Bo co? Bo zostanie znowu zreformowany mundial? Bo to jest kwestia tego, że nie wiadomo, kto wyjdzie z trzeciego miejsca w grupie i
0: ale
1: kto
0: zawsze,
1: zajmie
0: zawsze
1: które
0: się
1: miejsce
0: czeka do końca. To jest bardziej problem terminarza, a nie tego, że czekamy, kto będzie z trzeciego miejsca. No muszą się rozgrywki zakończyć, żeby policzyć punkty. No oczywiście, jakby był ten mundial mniejszy i by wychodziły po dwie drużyny z każdej grupy, to wszystko byłoby łatwiejsze. No fajny był ten format z 32 drużynami, bo on był przejrzysty i klarowny, ale to do Gianniego Infantino trzeba słać petycję, myślę, w związku z tym, że ten mundial jednak zrobił za duży. Mimo, że ja go trochę bronię, bo te mecze, mimo dużej liczby drużyn takich nieznanych, o tak to już określmy, no bo znasz Curaçao.
1: Ale to jest fajne, już ustaliliśmy tak, to. Ty już znam, a i Republikę Zielonego Przylądka wszyscy już znają.
0: Że to nie zaszkodziło. Były głosy trenerów, nie pamiętam, dzisiaj słuchałem wypowiedzi któregoś z trenerów, który mówił, no tak, no właśnie, że tyle drużyn jest różnych, z różnych części globu, a jednak mimo wszystko te mecze są wyrównane i zdarzają się właśnie takie niespodzianki jak Ekwador kontra Niemcy, choć podkreślam, mówimy o drużynie, która awansowała z drugiego miejsca w strefie Ameryki Południowej na Mistrzostwa Świata.
1: Jeszcze odnotowując to, co działo się w nocy, Tunezja, Holandia 1-3, Japonia, Szwecja 1-1, Turcja, Stany Zjednoczone 3-2, się potknęli.
0: No nie, to mecz o nic dla Amerykanów. No tam się z kolei Mauricio Pochettino, nawet otwieram depeszę, poirytował rozczarowaniem po porażce z Tunezją. To trochę smutne, że nie gratulujecie nam wygrania grupy, zwrócił się do dziennikarzy. No zawsze ci trenerzy będą pouczać, no czy zawodnicy. No nie można krytykować, że przegrali.
1: Paragwaj, Australia 0-0, poza mundialem Turcja, to już było jasne wcześniej, Curaçao, Tunezja. A dzisiaj to ja obejrzę, powiem ci.
0: No to mów, co będziesz oglądać?
1: Norwegia, Francja. Czyli my tu gadamy o drużynach, które są mniej oczywiste, a ja chcę oglądać Mistrzostwa Europy. Czyli jestem, bardzo siedzę w starych mundialach.
0: Ale oglądasz nieoczywistą drużynę, bo oglądasz drużynę, która gra na mundialu po raz pierwszy od, już to ustalaliśmy kilkukrotnie, ciągle nie mogę zapamiętać, 28 lat, tak? 98-2026. No okej, no oglądasz mecz Haalanda z Mbappé, bo tak pewnie jest wszędzie, w każdej prasie sportowej, niesportowej na świecie zapowiadany. Dwóch fantastycznych strzelców, oczywiście dwóch znanych strzelców ze znanych europejskich klubów, z klubów gigantów. No trudno tego nie oglądać, ale Norwegowie jakby też kupują publiczność sportową, niesportową, tą swoją słynną sesją zdjęciową, tym, że...
1: Wiosłowaniem.
0: Tak, kibice wiosłowaniem, Haaland jakimiś żartami, bo gdzieś mi też mignęło. Nie weryfikowałem tego, czy to nie jest fake, ale zakładam, że nie, że była jakaś taka sytuacja, że Haaland nabrał kogoś, że on jest tylko tutaj od mediów społecznościowych i że ten drugi to jest słynny piłkarz, więc dużo jest takich fajnych historyjek z obozu.
1: Umieją rozegrać PR-owo na pewno Norwegowie i na boisku nie najgorzej.
0: Więc ja też, ja tylko kończę.
1: Są na drugim miejscu w grupie za Francuzami, jedna i druga drużyna wychodzą już bez dwóch zdań. Pytanie, które zajmie pierwsze miejsce.
0: No to jest mecz o pierwsze miejsce w grupie. Tak. No ja tylko kończę dyżur tutaj na miejscu i na pewno ten mecz dzisiaj też odpalam.
1: Ewentualnie o 21 do wyboru Senegal-Irak.
0: No szkoda, Senegal to jest fajna drużyna, ale no, na razie mają podgórkę na tych mistrzostwach. I podgórkę mają też w Afryce, bo przecież im zabrali wygrany na boisku triumf w Pucharze Narodów Afryki, przypomnijmy. Na razie Maroko jest triumfatorem, choć przegrało z Senegalem.
1: Jeżeli ktoś chciałby zarywać noc, jutro sobota, więc no i gorąco będzie, więc niektórzy nie będą mogli pewnie spać, no to grupa H, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska o godzinie drugiej i drugi mecz grupy H, Urugwaj, Hiszpania.
0: Możemy się zatrzymać na chwilę, bo Republika Zielonego Przylądka gra o wyjście z grupy.
1: Tak.
0: Najbardziej. Tam są przecież...
1: Oni mają dwa punkty, dwa remisy.
0: I to dobry mecz z Urugwajem rozegrali. Urugwaj gra o życie. I Urugwaj, szczerze mówiąc, nie będę żałować, bo nie wiem, co zrobił. Bardzo wszyscy w środowisku piłkarskim, wiesz, takim, ci, którzy lubią mieć opinię...
1: Pierwszy mistrz świata.
0: Nie, to tak, nie? Ale mówię, że ci, którzy lubią taką opinię na kontrze, nie, Marcelo Bielsa to jest taki trener, na którego się zawsze powoływali, no bo on taki tutaj siądzie na lodówce, tutaj jest taki kontrkulturowy, o troszeczkę też tak, i fajnie, tylko że chyba przesadził trochę, gdzieś to wahadło się za bardzo...
1: Dwa razy zremisował, tak jak Republika Zielonego Przylądka,
0: ale chodzi o to, że oni...
1: z Republiką Zielonego Przylądka właśnie.
0: Wiesz, że oni nie grali meczów testowych przed mistrzostwami? Ostatni zagrali pod koniec marca.
1: To tak jak Polska.
0: Bo Marcelo Bielsa ich skoszarował i generalnie teraz trenujemy.
1: A, czyli to jest taka stara myśl trenerska, długie zgrupowania, ale Antoni Piechniczek trochę, lat 90.
0: Znaczy nie wiem, czy biegali gdzieś tam, wiesz, w okolicach Wisły i przy kominku robili odprawy generalnie, ale tak... Urugwaj zawodzi i myślę, że pożegna się z tym mundialem dzisiaj w nocy w Guadalajarze, no bo Hiszpanie wprawdzie zaliczyli wpadkę z Republiką Zielonego Przylądka, ale już z Arabią Saudyjską pokazali, że żartów tutaj z 18-letnim panem Laminem Jamalem to nie ma. No,
1: jeżeli takie masz przewidywania, no to otwiera się dla Republiki Zielonego Przylądka okienko albo dla Arabii Saudyjskiej.
0: No ja myślę, że dla Republiki Zielonego Przylądka.
1: No właśnie też moje serduszko jakoś tutaj mocniej.
0: Chciałbym.
1: Mocniej zabiło. No i
0: ale Egipt-Iran, bo to jest mecz.
1: No właśnie, no i grupa G. Piąta rano, więc jak już nie będziemy mogli spać przez całą noc, no to może można włączyć. Nowa Zelandia, Belgia o 5 rano.
0: Belgia też rozczarowuje i no okej, z Nową Zelandią pewnie wygra i pewnie wyjdzie z grupy gdzieś tam niekoniecznie z pierwszego miejsca, ale Egipt-Iran to jest mecz, który trzeba powiedzieć dwa słowa. Ja nawet chciałem program o tym robić, ale to też, wiesz, od gości zależy.
1: To ja tylko powiem, że pod względem sportowym Egipt 4 punkty, Iran 2 punkty, Egipt pierwsze miejsce w grupie na razie, Iran drugie miejsce w grupie.
0: I to jest
1: Belgia też 2 punkty, więc tam depcze po miętach, Nowa Zelandia 1.
0: I to jest mecz w Pride Day, czyli no, środowiska LGBT plus celebrują. I uwaga, Gianni Infantino zgodził się łaskawie, ten człowiek, który sam siebie nazywał, było takie jego słynne przemówienie, że jestem ciemnoskóry, jestem rudy, jestem tam i tak dalej, tak? Dość potem parodiowane często przemówienie Gianniego Infantino, ale trzeba powiedzieć, że FIFA tym razem nie robiła afery o noszenie opasek kapitańskich tęczowego koloru, jak to było podczas mundialu w Katarze, gdzie się nie chcieli na to zgodzić. Tutaj kibicom na trybuny pozwalają wnieść tęczowe flagi, pozwalają świętować, czyli taki krok no, w stronę, nie wiem, może zmiany wizerunku FIFA, ale z drugiej strony trochę mi to śmierdzi, bo jednocześnie mniej więcej w tym samym czasie ogłosili, że zapraszamy was, drodzy rosyjscy piłkarze, do lat 15 bodaj, ale jednak do naszych rozgrywek z powrotem.
1: Ja jeszcze się zastanawiam, czy Donald Trump nie spróbowałby z tymi tęczowymi opaskami namieszać. Ale on coś mało się wmiesza.
0: Na finale ma być na pewno, a rzeczywiście chyba go mało widać na tych stadionach na razie.
1: No ale do finału coraz bliżej. To w poniedziałek będziemy już w fazie pucharowej chyba.
0: Tak, bo już będzie po pierwszym meczu.
1: Już Niemcy będą wiedzieć, z kim zagrają.
0: A Kanada będzie pewnie, zakładam, w 1/8 finału, bo gra z RPA i zdziwię się, jeśli RPA wygra.
1: 18.35, to był Mundial w TOK FM, Przemysław Pozowski, Adam Mózga, dzięki wielkie. Ja wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
2: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. JHM Development.pl

0: Reklama.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
7: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
15: No ale co, Barbara? Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
17: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Prawie 5 milionów uczniów zakończyło dziś rok szkolny i rozpoczęło wakacje. 400 tysięcy pierwszoklasistów odebrało swoje pierwsze świadectwo szkolne. W życiu najwięcej osiągają ludzie ambitni i dobrze jest ich wyróżniać na każdym kroku, powiedziała podczas zakończenia roku szkolnego w Darłowie ministra edukacji Barbara Nowacka. Każdy, kto ma pomysł, jak wesprzeć uczniów, którzy się uczą, robi to dobrze, dodała. W ten sposób Nowacka odniosła się do kwestii nagradzania za wyniki w nauce. Ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami został oddany do użytku. Kończy to budowę trasy w województwie pomorskim. Według szacunków GDK i K dzięki zakończeniu inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Pomimo rozbudowy infrastruktury wojskowej w pobliżu granicy z Ukrainą, białoruska armia nie prowadzi koncentracji sił w rejonach przygranicznych, poinformowała portal Ukraińska Prawda, powołując się na oświadczenie Państwowej Służby Przygranicznej Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Białoruś nadal prowadzi działania na rzecz rozszerzania agresji Rosji. Powtórzył, że Mińsk musi powstrzymać rozbudowę infrastruktury, która może pomóc Moskwie. A kolejne informacje w TOK FM o 19.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Chwila minęła, Adam Ozga, po 19:00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich wyjaśni, na czym polegają obecne problemy rosyjskiej gospodarki. Te problemy to jest wysoka inflacja, to jest brak siły roboczej, problemy z kapitałem, no i też ten wątek będzie w dłuższej rozmowie, co oznacza problem dostępności paliwa. To między 19 a 20 od Jakuba Janiszewskiego. Po 20 na mikrofon TOK FM Paweł Sulik zaprosi i zapyta, czy uważają państwo, że na polskich drogach jest coraz bezpieczniej? Statystyki mówią, że tak, ale statystyki nie zawsze muszą iść w parze z tym subiektywnym odczuciem. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl, będzie gościem Pawła, a potem dyskusja na całego 22 44 044. No i mikrofon małpatok.fm to jest adres e-mail, który działa już teraz. Po 22 podsumowanie polityczne tygodnia od Macieja Zakrockiego, a po 23 dzień i tydzień w audycji Między Słowami zakończy Kamil Wróblewski. Dawid Karpiuk będzie gościem Kamila. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Michał Brodowski, Marietta Wiśniewska, Przemysław Pozowski, Adam Ozga. Spokojnego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek punktualnie o godzinie 16. TOK 360 też w samo południe, a już teraz o kierunkowskazach, o wycieraczkach, spoilerach, to dla niektórych szybach, tych przednich, tych tylnych, tych bocznych lusterkach, co państwo tylko chcą. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
20: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan.
21: Dzień dobry.
20: Zaczynamy, kończymy tydzień z motoryzacją w radio w taki oto nietypowy sposób, że zaczniemy od Dacia Spring. Dacia Spring, czyli Renault Kwid, produkowana w Chinach, namiastka samochodu, tak to powiem. Nigdy się z tym autem nie lubiłem, nigdy za nim nie przepadałem. On miał jedną zaletę, faktycznie był tani w czasach, kiedy samochody elektryczne były drogie, ale on nie był tak tani, żeby było uzasadnione to, jaki jest niefajny, nieprzyjemny, jak się to... Natomiast będzie niedługo nowa Dacia Spring. Bo nie ma co się tutaj oszukiwać. W 2021 roku się pojawiła w Europie. Nie ma się co oszukiwać. Dacia Spring jest to synonim taniego samochodu elektrycznego w Europie. To się im udało i oni tego wbrew pozorom sporo sprzedali, dlatego że ten samochód kompletnie nie miał konkurencji. W pewnym momencie był naprawdę wyraźnie tańszy niż cokolwiek innego. Jak Stellantis zaczął wprowadzać tam, nie wiem, Peugeota 208 elektrycznego, Opla Corsa, te samochody kosztowały 130 tysięcy. Dacia kosztowała 90-100 tysięcy, ale... minus dopłaty, to się robiła dla kogoś, kto nie chciał tym jeździć, tylko chciał to kupić na przykład pracownikom do rozwożenia pizzy, tak, czy czegokolwiek, to było to...
21: Wiesz, tylko uzupełnię, kiedy się te złote czasy skończyły, jak do Polski i do Europy wszedł Leapmotor T03 oraz BYD Dolphin Surf, bo one były... wydaje mi się, lepiej wykończone i zresztą widać w statystykach sprzedaży,
20: obydwa te samochody też są namiastkami pojazdu i moim zdaniem są dwukrotnie przepłacone, natomiast może za wyjątkiem BYD, tutaj jakby odszczekuję, natomiast jeżeli chodzi o Leapmotora T03, to jest po prostu trochę lepsze od Dacia, ale nadal jest to niefajne. Jak będzie wyglądała nowa Dacia Spring, tego nie wiemy. Prawdopodobnie będzie to auto pięciodrzwiowe, prawdopodobnie będzie narysowane wyraźną kreską, tak jak żeby pasowało do tego wszystkiego, co stoi w salonach Daci teraz, czyli do Dustera, do Bigstera, do tego nowego modelu, który niedługo się pojawi, o nazwie, której nie pamiętam. Natomiast od spodu będzie to prawdopodobnie samochód, a nawet na pewno zbudowany na Renault Twingo elektrycznym. Wiesz coś na jego temat?
21: No, dużo mówiliśmy na temat tego Renault Twingo, przecież były już prezentacje statyczne na targach. Natomiast czy one jednocześnie wejdą do sprzedaży, to ja nie wiem. Ja chcę tylko dorzucić do tej Dacia. Wiesz, że ta Dacia to się zaczęło od bardzo małych silników i niewielkich zasięgów, a teraz mamy nawet wersję dostępną, słuchaj, obecnie. I chyba będziemy nią w wakacje jeździć stukonną, wyobraź sobie. Wiesz, 9,5 do setki, akumulator 25 kWh, ta Dacia obecna, cały czas mówię. I teoretycznie 300 kilometrów. Teoretycznie. No to ta Dacia trochę
20: Sławek,
21: się zmienia.
20: Był 300 kilometrów, bo równie dobrze możesz powiedzieć 300, nie wiem, smerfów. No 300 kilometrów co? Zasięgu?
21: Tak.
20: No to
21: tak,
20: mów, tak. Bo to już...
21: No prostu... WLTP, no 300 kilometrów możesz przejechać na tym ładowaniu...
20: Ale to jest rekordowo niskie zużycie energii w takim razie. Wiesz, no, to jest właśnie ta
21: 12,5 kWh na setkę podają. No.
20: Znaczy, to się nie zgadza z tym, co powiedziałeś przed chwilą, że akumulator ma 20 kWh i ma 300 kilometrów zasięgu.
21: Ale wiesz co, ja mówię, poczekaj, sprostuję, to się wszystko zgadza, bo średnie zużycie energii jest 12,5, natomiast 305 może przejechać według WLTP w cyklu miejskim, gdzie masz zużycie mniejsze, no po prostu.
20: To na 20-kilowatogodzinnym akumulatorze jesteś w stanie przejechać 300 kilometrów? Ja czyli mówię, to robisz 6,5 kilowatogodziny na 100 kilometrów?
21: Ja nie wiem, czy jestem w stanie, zobaczę w lipcu, jak będę jeździł.
20: Ale rozumiem, że cytujesz tak, dane...
21: Czyje dane? No po prostu dane techniczne czytam. A co to? Czy
20: ale
21: to
20: jesteś
21: ma
20: pewien,
21: wspólnego?
20: Że tam ma akumulator 20 kWh?
21: 24,
20: to się...
21: 25, no netto, tak. Zobaczymy, no, co z tego wyniknie. Wyobraź sobie, że XPeng, którym jeżdżę w tej chwili P7+, Plus, mam nadzieję, czy go weźmiesz, że on momentami, a komputer pokazuje mi zużycie 10-12 kWh na 100 do radia. Dziś przyjechałem, było 13 z kawałkiem, a to jest auto 5 metrów 10 centymetrów. Więc nie zdziwiłbym się, gdybym tej Daci w mieście dało się zużycie poniżej 10 kWh na 100.
20: Poniżej?
21: Poniżej.
20: No. Poniżej. Wiesz co, okej, okay, no w sumie to jest mały, lekki samochód.
21: No, tylko okay. Tak, wiesz, wtrąciłem się, że my mamy mocną wersję, która ma większy zasięg, może tak, okay. No, ale ta, o czym ty mówisz, bliźniak Twingo, tak, wiem, wiadomo, że będzie i na pewno będzie lepiej wykończony niż obecna Dacia, która mimo wszystko nadal po faceliftingu, no to nie jest samochód taki, do którego bym chciał kogoś wozić do ślubu, no.
20: No dobra, co tam ciekawego przygotowałeś?
21: A ty jak? Też zgadzasz się ze mną, że tam z jakością wykończenia to chyba w porównaniu z Lipmotorem czy z Dolfinem to nie jest najlepiej.
20: Mówisz tak o Dacia?
21: No, Spring.
20: Wolę sobie tego nie przypominać, tych foteli z tej Ceraty.
21: No zobaczymy, tam lipiec czy sierpień mamy go w planach. Stukonna wersja, może zmienimy zdanie, może ten zasięg coś będzie.
20: Może ten samochód jest gruntownie poprawiony.
21: No jest modernizacja na pewno, no, skoro są tak mocne silniki i większy zasięg, większy akumulator i widzieliśmy ten pierwszy facelifting, on niewiele dał, ale nie było wtedy tak mocnych silników, wiesz, Jacku? No dobra, a u mnie, słuchaj, skoro mówiliśmy o tym, to ja dorzucę, zanim przejdę do mody, jeszcze to, że to chyba na portalu Automotive Autocar, zdaje się, który się specjalizuje, okazuje się nie tylko w niemieckiej motoryzacji, brytyjski portal, ale również włoski. Okazuje się, że będzie taki samochód, który ma się nazywać, słuchaj, Fiat Quattrolino. To taki pojazd ma być, który będzie z wyglądu przypominał Fiata 600. Ale multiple takiego raczej z lat 50., 60., tą starą multiple. Pamiętasz, to ja teraz właśnie wrzucam sobie zdjęcia, ta stara multipla, no fajnie, czy tam drzwi nie były otwierane do przodu, na bok, ale i tak samochód wyglądał ciekawie. Bardzo jestem ciekawy.
20: Rozczarowany.
21: Czy to wejdzie do produkcji, bo słuchaj, bo przecież cały czas robią tego Topolino. To ma być też taki pojazd, który będzie
20: tak,
21: trochę większy.
20: Tak, ale ja też o nim coś wiem. On będzie trochę większy. On nie będzie pojazdem wolnobieżnym. On ma się wpisywać, Sławku.
21: No widzisz.
20: On ma się wpisywać w tę ideę europejskiego K-cara.
21: Czyli nie 2,5 metra jak Topolino długości i nie moc silnika poniżej 10 koni. Zdaje się, o tam pojemność baterii to jest chyba 5 kWh. A jeszcze przecież Citroen Ami to był bliźniak, prawda? I Opel Rocks.
20: Jeszcze Opel Rocks, tak.
21: Tak, no ale wracając do tych kwiatów, ty też coś w takim razie na ten temat czytałeś. Ja tak. Tylko w autokarze to widzę, natomiast no to potwierdzam też i tam potwierdzają, że będzie taki mały, niedrogi samochód elektryczny za 15 tysięcy euro i nie wiadomo, jakie marki będą go jakimi markami będzie sygnowany.
20: Prawda? Znaczy, słuchaj, do wyboru jest 16.
21: No chyba nie Dodge czy Ram, ale
20: Citroen... Wiesz co, nie wiem, czy pamiętasz, ja w poniedziałek mówiłem o tym, że Stellantis...
21: No właśnie tak, nawiązuje do tego, no bo że będzie taki elektryczny Fiat, który może zastąpi po prostu Pandę, tą małą, starą Pandę, a Citroen ma z kolei będzie miał elektryczny 2CV, no to też o tym mówiliśmy. No dobra, to teraz z Francji, z Włoch przeskakujemy do Chin, to kolejna marka, która ma szansę się utrzymać długo w Polsce i w Europie, a może i na zawsze, Omoda. W Polsce jest, słuchaj, tuż za MG i w Polsce zdaje się MGHS i Omoda. Jeśli chodzi o modele, patrzę, MGHS, słuchaj, po pierwszych 5 miesiącach jest 10, jeśli chodzi o sprzedaż modeli w Polsce, tuż za T-Rockiem przed Kamikiem, a Omoda 5 jest 11. No dobra, mamy tych Omód kilka, mamy Omodę 9, mamy Omodę 5 i będzie nowa Omoda. Pod koniec roku może, chociaż ostatnio w Omodzie mi powiedzieli, że w Polsce to raczej nie. Omoda 4, która została pokazana w Pekinie w kwietniu i podobno ma być wersja hybrydowa oraz elektryczna i ma ten samochód kosztować w wersji hybrydowej poniżej 100 tysięcy złotych. To 4,42 długości. Taka stylizacja, powiem ci, dość agresywna. Reflektory takie wąskie, inny grill, ścięty. Widziałeś ten samochód, no nie w Pekinie, bo nie byłeś, ale czy widziałeś na zdjęciach?
20: Mhm.
21: 1,5, 224 konie, to jednak jest samochód długość 4,30, to niezła, solidna moc, znamy go przecież z różnych modeli chińskich, jeżeli ponad 200 koni ma hybryda, to już daje radę, 1,5 turbo, a elektryk 211 koni, bateria 60 kWh, ale to nie koniec nowości Omody, szerokie auto, prawie 1,90 m, 1,60 wysokości, no fajnie to wygląda. Jesień, może w Europie, może w Polsce, przełom roku, no i ma być też Omoda dwójka. Ale okazuje się, to dla odmiany Auto Express podaje, Omoda dwójka będzie raczej na początku przyszłego roku, ale wcale będzie niewiele tańsza, bo może z 90 parę tysięcy, 4,20 długości i też nie tylko hybryda, ale wersja elektryczna. Powiem ci, ta liczba modeli, Jayku, Omoda, Cherry, mają po kilka modeli i im to się sumuje, ta sprzedaż za kilka tysięcy. Te wszystkie samochody są właściwie relatywnie nowe. To są nowości. O każdym można powiedzieć, że są nowością na polskim rynku. I myślę, że klientów też to trochę kręci, no, że nie jest bardzo drogi, bo nie są już bardzo tanie. Jest przystępny, jest nowy. Kupmy to, nie kupmy 3-letniego używanego samochodu. Nie wiem, czy wszyscy tak myślą, ale wiem, że rynek samochodów używanych też cierpi albo jest dotknięty przez to, że ludzie wolą kupić tańszy samochód, patrz, głównie chiński, niż nowy, niż używany. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, czy ty to widzisz, bo na pewno tak jest. Nie wiem, jaka jest tego skala, ale tak mówią statystyki. Czy na rynku używanym, że osoby, które mogłyby kupić auto używane, kupią tańsze, nowe i to będzie przeważnie chiński.
20: Słuchaj, na rynku samochodów używanych, to już tak możemy ten temat podjąć na koniec, jest dramat. Samochody przestały się sprzedawać, jest bardzo dużo ofert. Ruch jest minimalny i to trwa od pół roku przynajmniej. Sprzedaż, jeżeli chodzi o diesle, zamarła. I to ma też związek z tym, że kilka miesięcy temu cena ropy bardzo podskoczyła i olej napędowy kosztował na stacjach zdrowo ponad 7 zł, czy nawet 8. Co prawda ta cena spadła do poziomu 6 z hakiem, ale niesmak pozostał. Ciężko jest sprzedać używane auto i totalnie zdestabilizował się rynek. Wiesz co, Sławku, powiem ci, że to jest trochę podobna sytuacja do tej, która była w wielu europejskich krajach przez lata. Zobacz, że my żeśmy zawsze sprowadzali samochody z Niemiec, z Francji, ze Szwajcarii. Byliśmy ogromnym rynkiem zbytu, tak samo zresztą jak wszystkie te kraje, które razem z nami były za wschodniej kurtyny. Litwa, tak, Łotwa, Estonia może ostatnio trochę mniej. Czesi, myślę, że przez tę bliskość z Austrią jakoś szybciej się wymieszali. Jeżeli chodzi o Słowaków, myślę, że trochę wolniej. Natomiast, wiesz, doszliśmy do momentu, i to jest z jednej strony super, nie? Znaczy, to jest super dla wszystkich, którzy nie handlują używanymi samochodami, albo nie próbują teraz tego auta sprzedać. My żeśmy doszli do takiego momentu, w którym można powiedzieć, że jesteśmy dość zamożnym krajem. I te, jeżeli popatrzymy na siłę nabywczą pieniądza, to teraz za ile? 8-10 średnich krajowych kupisz nowe auto?
21: Kupisz. No, kiedy za 60 tak było? Tysięcy kupisz, tak?
20: No, no 60-70 tysięcy. Kiedy tak było? Wiesz, to przecież to było w dziesiątkach te średnie krajowe były liczone. Jeżeli popatrzymy sobie na lata 90. na przykład, Deunubira kosztowała 40 tysięcy złotych, no ale ile się wtedy zarabiało, nie? 2,5 tysiąca? Więc 2 tysiące? Więc to była w ogóle, wiesz, zupełnie inne czasy. I efekt tego jest taki, że w związku z tym, że mamy więcej kasy, to po prostu mniej interesują nas samochody używane i powiem ci, że ja też ostatnio, mimo ogromnego skąpstwa i tego, że się znam na samochodach używanych również, jak zastanawiam się nad czymś do kupienia, czy to motocykl, czy samochód, to tak naprawdę przeglądam już głównie nowe oferty, dlatego że wiesz, firma, leasing, finansowanie, no tak, to tamto.
21: Ja też patrzyłem na dane Samaru przecież za ubiegły rok, że ten sprzedaż samochodów używanych była mniejsza niż w 2024 roku. To było prawie 1 000 000 aut, ale mniej niż w 2024, w 2025. No ale zobacz, nadal to było no tak z 2/3 rynku samochody używane, 1/3 czy 1/4 nowe, samochody nowe. Te proporcje się zmieniają, to sam przyznałeś, ty zauważasz to, prawda, jak to dokładnie działa. Jak według prognozy, to chyba raczej prognoza na razie tylko Samaru, że w tym roku to będzie ten import 840-50 tysięcy sztuk, a nie 1 000 000. No a kraje pewnie pozostaną te same, co tam wymieniałeś. Niemcy, Francja, tak. Belgia, tak, Stany Zjednoczone. No,
20: musimy
21: to tyle.
20: Kończyć, Sławku. Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy i serdecznie zapraszamy na kolejne programy już od poniedziałku. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich, a będziemy mówili o kondycji rosyjskiej gospodarki, o tym, co o ukraińsko-rosyjskim froncie mówią wskaźniki ekonomiczne, makroekonomiczne rosyjskie i z jakimi problemami zaczyna się mierzyć właściwie nawet nie tyle rosyjska gospodarka, bo przecież nie jest to jakiś osobny byt, tylko po prostu rosyjskie państwo i rosyjskie społeczeństwo. To po 19:00. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
0: Skoda. Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: ONZ wyśle do Wenezueli zespoły ratownicze z 17 krajów. Blisko 200 dokumentów mających być impulsem do rozwoju Ukrainy podpisano podczas zakończonej dziś konferencji w Gdańsku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza upalnej aury. W weekend jeszcze ich przybędzie. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Do prawie 600 osób wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli, do których doszło w nocy z środy na czwartek. Eksperci szacują, że liczba ta wzrośnie do kilkudziesięciu tysięcy. Rodziny nadal szukają w gruzach swoich bliskich. To dramatyczne przeżycie, mówią mieszkańcy kraju.
9: Kiedy zaczęło się trzęsienie ziemi, moja wnuczka wybiegła z domu z dziećmi. Chciała wyjść na ulicę, żeby uchronić się przed zawaleniem domu. Jednak gdy przechodziła przez ulicę, runął fragment muru znajdującego się wyżej i uderzył ją.
8: Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że wyśle do Wenezueli zespoły ratownicze z co najmniej 17 krajów, aby te pomogły w poszukiwaniach ocalałych osób. Dotarcie z pomocą może jednak utrudnić fakt, że w kraju przestało działać międzynarodowe lotnisko. A na platformach społecznościowych masowo pojawiły się zmanipulowane filmy i nieprawdziwe komunikaty, podał takie informacje portal Wenezuelskie Obserwatorium Fake Newsów. Amerykańskie służby wydały ostrzeżenie przed fałszywymi zbiórkami. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, poinformowali organizatorzy. W spotkaniu uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób oraz delegacje z kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Podpisanie tych wszystkich dokumentów to realne miejsca pracy w Polsce i Europie oraz impuls do odbudowy ukraińskiego biznesu. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza. Taką wysoką temperaturę odczuwają głównie mieszkańcy Niemiec i Francji. Fala gorąca dociera powoli do Polski. We Włoszech najwyższy stopień alertu z powodu upałów obowiązywał dziś w 18 miastach. Służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu tak wysokich temperatur wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o około 10-15%. Za kilka minut najświeższa prognoza za pogodę, ale wcześniej informacje sportowe.
10: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. O pechu mogą mówić Magda Linet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Dlaczego? To wie Michał Waszkiewicz.
12: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrzejewą. Z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
13: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis.
12: Mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke. Dodaje jednak, że Świątek nie powinna mieć problemów w pierwszym tygodniu turnieju.
13: Rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
12: To jeszcze zupełnie. Magdalena Fręch zacznie turniej od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, z którym przegrał na otwarcie French Open. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia, który zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 zagra kolejny z faworytów do tytułu, czyli Hiszpania z Urugwajem, mówi trener mistrzów Europy Luis de la Fuente.
12: Uważam, że rozegraliśmy dwa dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami. Widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
0: A o awans hiszpańskiej grupy powalczy równolegle Republika Zielonego Przylądka, która zmierzy się z Arabią Saudyjską. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Kriens Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei Nantes, MT Melsungen i Vardar Skopje. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
10: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
8: Najbliższa noc z temperaturą od 12 do 20 stopni Celsjusza. Jutro maksymalnie 31 stopni na północnym wschodzie, około 34 w centrum, do 37 na zachodzie i 38 stopni lokalnie na krańcach zachodnich. Na Półwyspie Helskim około 26, na Podhalu 28.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Ludzie u nas mnogo. Zacytował Stalina Władimir Putin. Już nie pamiętam, na którym etapie wojny, czy tym sprzed 2022 roku, czy już po. Ale sens pozostawał ten sam, co u Stalina. Na wojnę można wysłać całe masy żołnierzy i mniejsza, co się z nimi stanie. Wiadomo, że na front trafiają ludzie przypadkowi, wyrobieni przez innych, niepełnosprawni, nieświadomi tego, co ich czeka. Są tam zabijani, a wcześniej, jak się da, okradani z tego imponującego żołdu, którym tak kusi władza. Ale tych ludzi, jak się okazuje, nie jest znowu aż tak dużo. Demograficzny kryzys rosyjski zrobił swoje. Brakuje i tych, których można posłać pod lufy karabinów, jak i tych, którzy są po prostu niezbędni do napędzania machiny wojennej poza frontem. Jak i tych, którzy muszą po prostu trzymać całą imprezę zwaną współczesną Rosją w jako takiej formie. Brakuje też technologii, które kupowało się ze zgniłego Zachodu. Brakuje kapitału, który stał się zbyt drogi w warunkach nieustępującej inflacji. Brakuje też paliwa. I to ostatnie jest chyba najciekawsze. Jak w tym postimperialnym kraju, którego głównym zasobem i podstawowym narzędziem prowadzenia polityki była ropa i gaz, jak tam może brakować benzyny? A jednak może. Ukraińskie ataki dronowe na rafinerie robią swoje, a naprawianie konsekwencji jest czasochłonne i trudne. Rosja staje się w coraz czytelniejszy sposób jakąś wersją gospodarki niedoboru, co nie oznacza jeszcze kryzysu, ale na pewno recesję. Nie wiadomo jak głęboką, póki co zakłamywaną podmalowanymi statystykami, ale wyraźną. Wygląda to tak, jakby Rosja się kurczyła na wiele sposobów i to kurczenie się ma swoje przełożenie na tak zwaną projekcję siły. Obecność na innych kontynentach, w innych krajach, czy to przez współpracę militarną, czy przez współpracę strategiczną, czy mieszankę obu, maleje. Rosja znaczy coraz mniej w Ameryce Łacińskiej za sprawą upadku reżimu w Wenezueli i potężnego kryzysu na Kubie. Na razie pozostaje Nikaragua. W maju podpisano kolejną umowę o współpracy. Pozostaje aktywne w Afryce, ale i tam nie bez problemów. Afrika Korps, które miało zastąpić grupę Wagnera po nieudanym buncie Prigożyna, nie jest tak efektywne jak wersja poprzednia, a priorytetowe traktowanie frontu ukraińskiego nie pomaga w działaniu. Rosja umacnia się więc w Republice Środkowoafrykańskiej, ale w Mali nie jest już tak świetnie. Polityka sankcji z tak pożądanej roli partnera dla Chin spycha Rosję ku pozycji coraz bardziej zależnej, by nie zaryzykować słowa wasalnej. A nawet poszerzona współpraca z krajami Azji Południowej jak Wietnam nie oznacza jeszcze zdobywania silnych politycznych przyczółków. Tak więc ludzi sporo, ale jakby nikogo nie było. To znaczy, nie rozpędzajmy się, są, ale nie w takiej masie i mocy, jakby sobie tego Władimir Putin życzył. Co jest niewątpliwie dobrą wiadomością dla Europy, dla Zachodu, ale samo w sobie nie czyni jeszcze Rosji bezzębną. A może być nawet gorzej, czyni ją potencjalnie jeszcze mniej przewidywalną. O Iranie też myśleliśmy, że rozsypie się od amerykańskich bombardowań, a nic podobnego nie nastąpiło.
15: Reklama.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Dostaniesz coś za świadectwo?
18: No raczej! Rabat od Media Expert!
17: Wow, też chcę!
18: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
17: Mega!
19: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
21: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
22: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
20: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
23: Co za dzień.
24: Co się stało?
23: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
24: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
23: Meliski?
24: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
23: Czyli to takie pastylki antystresowe?
24: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
23: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
24: Na mnie i na Meliski.
25: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
26: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
27: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
28: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
29: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Reklama.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. To jest program Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
30: Dzień dobry.
14: A będziemy rozmawiali o kondycji rosyjskiej gospodarki, czyli o tym, co jest najważniejsze dla trwałości tej operacji, którą w Ukrainie Rosja toczy. Ale oczywiście takim pytaniem, które nasuwa się jako pierwsze wszystkim, którzy jakoś śledzą newsy, to jest pytanie o znaczenie ekonomiczne, gospodarcze, takich głośnych wypadków, z którymi ostatnio mieliśmy do czynienia. Czyli oczywiście po pierwsze, czy faktycznie na, nie wiem, przetwórstwo ropy, dostępność produktów ropopochodnych wpływają takie ataki jak ten na Moskwę niedawny, gdzie widzieliśmy płonące instalacje rafinerii, gdzie widzieliśmy eksplodujący zbiornik z pokrywą, która latała w powietrzu, no i te imponujące i przerażające słupy czarnego dymu. I to jest takie pytanie pierwsze. A pytanie drugie, może nawet poważniejsze, czyli sytuacja w Sewastopolu, który zdaje się został w ogóle bez prądu. Czy, no bo obie te sytuacje łączy oczywiście atak ukraiński, ale z drugiej strony jest pytanie w ogóle o kondycję miast, regionów rosyjskich i realizację pewnych, powiedziałbym, zapotrzebowań takich codziennych na różne usługi. Zacznijmy może od tych kwestii związanych z ropą i właśnie z takimi atakami na infrastrukturę naftową.
1: No, te ostatnie ataki regularne, powtarzane na te same obiekty, naprawdę spowodowały, że możemy mówić o kryzysie na rynku benzyny w Rosji, bo rzeczywiście w tym momencie mamy deficyt. Po uszkodzenia rafinerii, wspomniał pan rafinerię moskiewską, nie mamy danych, bo oczywiście ani rząd rosyjski o tym nie chce nas informować, ale według Reutersa, według tych źródeł, do których im udało się dotrzeć, rafineria w Moskwie będzie naprawiana, czyli będzie wyłączona ze swojej działalności do 2027 roku. Czyli co najmniej pół roku. To jest rafineria, która zasila Moskwę. Przypada na nią około 40% całego rynku moskiewskiego paliw i około 70% benzyny i paliwa lotniczego dla obwodu moskiewskiego. To jest naprawdę bardzo duża zmiana. I bo to ważne właśnie jakby spojrzeć na ten rynek, nie ogólnie na rynek naftowy, ale na rynek poszczególnych paliw. I rzeczywiście, tak jak powiedziałam, możemy mówić o problemach na rynku benzyny, bo też znowu według szacunków zagranicznych głównie ekspertów, w tym momencie deficyt benzyny to jest około 20%. Mamy już, Rosja już nie eksportuje benzynę od kwietnia. Na ten eksport przypadało około 10% całej produkcji. Wyłączenia w maju rafinerii spowodowały spadek produkcji około 25% rok do roku. Czyli tak mniej więcej rafinerie są w stanie zaspokoić popyt wewnętrzny na benzynę w około 80%. Czyli mamy faktyczny deficyt. I to, że są kolejki, zwłaszcza albo w ogóle, że niektóre stacje benzynowe w ogóle nie sprzedają paliwa, no to jest właśnie tego efekt. Natomiast inna sytuacja jest na rynku diesla. Mimo tego, że mamy do czynienia z lokalnymi problemami, nie dowieźli. One w dużej mierze wynikają z problemów logistycznych. Produkcja jest wystarczająca na zapotrzebowanie, na potrzeby rosyjskiego rynku, no ale problem polega na tym, że to paliwo trzeba dowieźć z innych regionów i to jest ten słaby punkt. Nadal jeszcze parę instrumentów regulowania tego rynku ma rosyjski rząd. Przede wszystkim nadal jeszcze nie został wprowadzony zakaz eksportu diesla z Rosji, a na eksport przypada około 40% produkcji. Czyli jeśli ten eksport ograniczą albo w ogóle zakorzą, no to paliwo na rynek wewnętrzny się znajdzie, co ma kolosalne znaczenie w zbliżającym się sezonie zbiorów i w rolnictwie. Więc jest to poważny problem, natomiast niewątpliwie przede wszystkim to, co widzimy na rynku benzyny, kreuje, ma konsekwencje dla każdego innego sektora, tak? No bo te problemy z paliwami, bo jedną stroną jest to, że brakuje, ale drugą stroną jest to, że rosną ceny. przypadku benzyny od początku roku te ceny wzrosły o około 10% na rynku detalicznym. W przypadku diesla troszeczkę mniej, dlatego też między innymi, bo państwo te ceny reguluje, tak? Nadal jednak wymusza na koncernach sprzedawanie przede wszystkim tego paliwa na rynku wewnętrznym. Czyli już powoli te ceny zaczną się przekładać na każdy inny sektor, głównie transport, a przez to na każdy inne, na ceny każdego innego towaru. Jest to niewątpliwie bardzo ważny czynnik inflacyjny.
14: Z którą Rosja zmaga się nieustannie od początku wojny.
1: Dokładnie. Więc to tylko będzie się nasilało, ale przede wszystkim ten kryzys ma bardzo ważny wymiar społeczny. Bo sama informacja o tym, że gdzieś na stacji benzynowej, no nie mówię o Krymie, bo na Krymie praktycznie w ogóle już nie ma paliwa, benzyna, paliwa w ogóle nie są poza służbami państwowymi czy władz regionalnych, w ogóle nie mają obywatele dostępu do możliwości zakupu paliwa, mogą co najwyżej pojechać własnymi samochodami pod warunkiem, że będą mieli jak to zrobić do innych regionów i przywieźć sobie to paliwo na miejsce. Więc jeśli chodzi o sam region, no to będzie katastrofa, zwłaszcza w kwestii turystycznej, bo ten region głównie żyje z turystyki, co dla tych mieszkańców będzie niewątpliwie poważnym ciosem. Natomiast rośnie panika wśród obywateli w całej Rosji, bo jak to zazwyczaj bywa, to jest taki system naczyń powiązanych. Nie ma paliwa, to prawdopodobnie za chwilę będzie brakowało innych towarów, bo nie dowiozą do sklepu, więc ludzie już się rzucają do sklepów, wykupują towary długo. To co obserwowaliśmy w 2022 roku po rosyjskiej inwazji, Rosjanie wiedzą, jak to funkcjonuje, jak trzeba się zachowywać w takiej sytuacji i automatycznie ten mechanizm się włącza i rzeczywiście konsekwentnie właśnie te takie wybuchy paniki, wykupowanie towarów ze sklepów, kolejki, kupowanie na zapas, różna inwencja rosyjskich obywateli, obserwujemy ją w ostatnich tygodniach. I to jest też taki bardzo ważny, myślę, element, czynnik społeczny, który też w pewien sposób wpływa na Kreml, to są też i nastroje przede wszystkim antywojenne, rosnące nastroje antywojenne. Przed Kremlem we wrześniu test kolejny polityczny, tak zwane wybory, które oczywiście trzeba, nie będzie problemu, żeby je wygrać i uzyskać wynik, który potrzebuje Kreml. Natomiast problemem będzie, żeby jak to sprzedać, jak to oprawić. I z tym może być poważny problem.
14: A jak to jest właściwie w tej chwili z Elwirą Nabiuliną? Ona rzeczywiście zniknęła z przestrzeni publicznej?
1: No nie wiemy, co się z nią działo. Była, wróciła w zeszłym tygodniu, już jest, widzimy ją, brała udział w konferencji prasowej Banku Centralnego w piątek, kiedy Bank Centralny decydował o obniżeniu stawki procentowej. Oczywiście tutaj dyskusje w ogóle na temat roli Banku Centralnego i samej prezes bezpośrednio, w Rosji są, toczą się i są bardzo burzliwe. Oczywiście jest wrogiem ludu w przypadku biznesu, polityków. Najłatwiej jest zrzucić odpowiedzialność za problemy gospodarcze w Rosji na nią, wtedy nie trzeba mówić, że problemem jest przede wszystkim wojna, tak, którą prowadzi Putin.

0: żeby jednak zmienić prawo, przedłużyć jej prezesurę. Wiemy, albo słyszeliśmy, media donoszą, że ona generalnie w ogóle nie była już chętna na otrzymywanie tego stanowiska, że bardzo
1: nic
0: chętnie.
1: Dziwnego.
0: No myślę, że ja też bym tak powiedziała. Natomiast pytanie jest, czy Kreml na to się zgodzi. I to, że ona w tym ostatnim tygodniu jej nie było i to, jakie to wzbudziło
1: napięcia, domysły,
0: też pokazuje, jak ważną osobą w tym systemie jest Nabiullina. I jak ta operacja ewentualnej zmiany prezesa będzie musiała zostać naprawdę bardzo dobrze przygotowana. I już wiemy, no bo dzisiaj Bank Centralny ma bardzo zgromadzonych w rękach prezesa przede wszystkim ogromne ilości kompetencji. Nie tylko reguluje rynek finansowy, rynek bankowy, ale też i modeluje go, więc odpowiada za politykę monetarną. Już też trwają dyskusje, czy w takim razie nie należałoby przeprowadzić reformy właśnie nadzoru nad rynkiem finansowym i część tych kompetencji bankowi centralnemu odebrać i przekazać jakimś innym instytucjom, żeby ten nowy prezes to już nie była tak ważna figura jak obecnie Nabiullina. No wiadomo będzie, że na pewno będzie słabszy. Niezależnie od tego, kim ta osoba będzie. Bo Nabiullina jednak mimo wszystko sprawdziła się i myślę, że Putin jej pod tym względem ufa, jeśli chodzi o kwestie finansowe, monetarne, więc no, ma tutaj jego poparcie. Więc każda następna osoba będzie miała problemy. Natomiast mówię, te ostatnie dni, one też pokazują... Myślę, że nawet jeśli ta choroba, bo prawdopodobnie tak też zachodnie media według tego, co udało im się, z informacji, jakie udało im się uzyskać, wygląda na to, że miała jakąś infekcję i rzeczywiście wyłączyła się z tej publicznej działalności na parę dni. Ale jeśli nie, to też mogła być to jej demonstracja, ponieważ w zeszłym tygodniu, to już minął tydzień albo dwa tygodnie, w każdym razie mniej więcej na początku czerwca, była decyzja, zmiana prawa, gdzie de facto rząd dostał absolutną swobodę kształtowania wydatków budżetowych w tym roku i zmieniania wysokości deficytu. W momencie, kiedy Nabiullina jest odpowiedzialna za inflację, to głównym czynnikiem inflacyjnym dzisiaj jest właśnie polityka fiskalna rządu. A wszystko wskazuje na to, że ona będzie absolutnie szła w kontrze z jej działalnością, więc myślę, że to też mógł być jej, ewentualnie jej taka demonstracja, że no nie bijcie mnie, bo to, co robicie, to tylko prowadzi, grzebie te wszystkie koszty, które już społeczeństwo, biznes już poniósł ze względu na tą wysoką stopę procentową, a wy to wszystko niszczycie.
1: Wysoka stopa procentowa, pani powiedziała o tych obniżkach, które rzeczywiście Bank Centralny zaczął wprowadzać. Jaka jest ich logika? Czy ona jest tylko i wyłącznie taka właśnie emocjonalna, żeby trochę uspokoić ten lud, który się obniżek domaga, czy co to jest?
0: No, oficjalnie inflacja w Rosji dzisiaj to jest poniżej 6% rok do roku. Więc oficjalnie, to w ogóle mamy dziwną sytuację, że ta oficjalna inflacja jest bardzo niska. No nie jest bardzo niska, ale jest pod kontrolą, jest niska. Cel inflacyjny CBR-u, rosyjskiego banku centralnego, to jest 4%, no dzisiaj jest poniżej 6%, no więc powiedzmy sobie daleko jeszcze od celu, ale już zbliżył się. No a stopę procentową dzisiaj po dziewiątej obniżce mamy 14,25%.
1: Czyli dodatnia i to tak ostro.
0: Ostro. Co by jednak sugerowało, że ta inflacja chyba aż taka niska nie jest. Uh-huh. Tak? Uh-huh. Tak jak już wielokrotnie tutaj rozmawialiśmy w tym studiu, inflacja oficjalna niska bardzo potrzebna jest rządowi, bo rząd musi regularnie indeksować wypłaty socjalne, emerytury, wypłaty dla

0: budżetówki do inflacji. Więc ta inflacja musi być niska, żeby jak najmniej budżet kosztowała na indeksację. No więc, jeśli tylko decyzja byłaby na podstawie wysokości inflacji, to te obniżki już powinny być znacznie niższe. I to też jest jeden z tych argumentów krytyków na Biulinej, że jest absurdalne utrzymywanie tak wysokiej inflacji, skoro tak bardzo udało się obniżyć, a poza tym schłodzić gospodarkę w związku z tym może już wystarczy.
1: To jest ciekawe, bo to pokazuje, jak pewne mechanizmy samooszukiwania się zaczynają w którymś momencie prowadzić na manowce, bo jednak gdzieś widać, co jest tą prawdą. I rozumiem, że tą instytucją, która to do tej pory widziała, jakoś weryfikowała, był bank centralny, ale ten kredyt zaufania się skończył właśnie.
0: No myślę, nie wiem, czy się skończył, ale też nie wiem, pytanie, czy kredyt zaufania?
1: Tak.
0: Bo
1: to przyzwolenie może na to, żeby oni prowadzili taką bardziej profesjonalną politykę.
0: Znaczy ja myślę, że możliwości prowadzenia tej polityki przez bank centralny, one też w dużej mierze wynikały w ogóle z możliwości finansowania tej wojny w ogóle przez rosyjską gospodarkę, przez rząd. No dzisiaj w sytuacji pogarszających się wskaźników makroekonomicznych, wynikających po prostu z ogromnych problemów w tej gospodarce i to już widocznych od końca 2023 roku, na które nałożyły się ataki dronowe i uderzenie w ten ważny dla Rosji sektor paliwowy, do tego myślę, że zwłaszcza ostatni tydzień przyniósł wiele negatywnych informacji dla Kremla, rozmowy pokojowe amerykańsko-irańskie, otwarcie Ormusu, umożliwienie eksportu, zdjęcie sankcji czasowe, amerykańskich sankcji na irański eksport, to są informacje, które ja myślę, że to jest więcej niż cios dla Kremla. Na razie jeszcze nie finansowy, chociaż już rzeczywiście ceny spadły do poziomu sprzed wojny, ale psychologicznie to, co miało być ich tym utrzymać to finansowanie w 2026 roku mimo tych problemów, to się właśnie kończy. Tak? Mm-hmm. To nawet nie trwało, tak jak mowa była, do końca 2026 roku, tak jak te prognozy wstępne mówiły, że tak czy siak do końca 2026 roku te zwiększone dochody Rosja uzyska, to być może już zobaczymy od lipca, a w budżecie dopiero od sierpnia, zobaczymy, że jednak sytuacja wraca do tej sprzed wojny. Czy do tak niskich cen dla Rosji jak przed wojną, trudno powiedzieć, bo to jednak w dużej mierze wynikało też z egzekwowania sankcji. Amerykanie dzisiaj wygląda na to, że nie mają apetytu na to, żeby na szczęście na razie jeszcze nie przedłużyli derogacji, co oznacza, że sankcje są, ale nie widać, żeby chcieli ścigać tych, którzy będą łamać price cap i będą eksportować rosyjską ropę, czyli ta różnica pomiędzy ceną rosyjską, eksportową rosyjskiej ropy, a tymi, nie wiem, Brent chociażby, ona nie będzie aż tak duża jak przed wojną w Iranie.
1: Ale rozumiem, że te wszystkie koncesje na rzecz Rosji i te 3,5 miesiąca, nie wiem, czy jakiegoś Eldorado, ale niewątpliwie zwyżki popularności rosyjskiej ropy, to nie wystarczy, żeby długo się z tego dawało ciągnąć.
0: Bo nawet te bardzo optymistyczne prognozy, które zakładały, że te zwiększone dochody z eksportu ropy i gazu utrzymają się do końca 2026 roku, to nawet te optymistyczne prognozy mówiły o tym, że de facto Rosji uda się zrealizować te dochody, które sobie zaplanowała w ustawie budżetowej na 2026 rok, czyli nie ich wzrost, a one były bardzo konserwatywne. Więc jeśli się okaże, że już od sierpnia zobaczymy znów niższe dochody, to może być problem i te dochody będą znacznie niższe niż rząd zakładał na cały 2026 rok, więc...
1: No to spójrzmy właśnie, w jakiej sytuacji wewnętrznej to się dzieje. To znaczy wiadomo, że wojna kosztuje krocie, wiadomo, co się dzieje na froncie, Ale spójrzmy na to, jak to się przekłada właśnie na sytuację poszczególnych regionów i w ogóle na takie realizacje zobowiązań społecznych. Czy można powiedzieć, że Rosja, że pogłębiają się te problemy, o których my tu wielokrotnie mówiliśmy, czyli inflacja, to już pani właściwie powiedziała, jak to jest z inflacją. Dostęp do kapitału, to trudno sobie wyobrazić, żeby coś tu się poprawiło. Dostęp do jakby siła robocza, brak siły roboczej, też wiadomo, że to się nie naprawi jeszcze długo. Czyli właściwie trochę nie widać.
0: Ja jeszcze dodam jeden czynnik. Pierwszy kwartał 2026 roku to jest spadek inwestycji w gospodarkę o 14%. Mm-hmm. Rok do roku. Mm-hmm. Spadek w ostatnim kwartale ubiegłego roku to było prawie 6%. Rok do roku. W całym roku ogółem było minus 2,3% spadku inwestycji. Natomiast 14%. Okej, okay, była tak. Ostra zima, był śnieg, więc pewne, zwłaszcza w budownictwie, pewne działania były ograniczone, ale to jest naprawdę ogromny spadek i ten spadek jest wynikiem kondycji rosyjskich przedsiębiorstw. Bo w dużej mierze inwestycje w Rosji w ostatnich latach, w latach pełnoskalowej wojny, opierały się o kapitał własny firm. Jeśli są spadające zyski, a w niektórych przypadkach straty finansowe firm, no to nie ma pieniędzy na inwestowanie. Już nie mówię o takim innym czynniku, czyli czy jest sens inwestować przy tak ryzykownej sytuacji i tak niepewnej co do tego, jak to będzie się rozwijało. Natomiast de facto kapitału brakuje, żeby móc inwestować, więc to już jest naprawdę, bo to, że dzisiaj nie inwestują, to oczywiście wpływa na wskaźniki już dzisiaj, ale konsekwencje tego dla w przyszłych latach no będą ogromne. A to, co robi Kreml, czyli wzrost wydatków budżetowych w pierwszych 5 miesiącach o 17% rok do roku, to jest przede wszystkim wzrost w jednym, jedynym sektorze. Tak? Znaczy nawet nie sektorze, tylko celu, wojna. Tak. Zbrojeniówka plus armia, którą trzeba sfinansować i zapewnić rekrutów. To znaczy, że te pieniądze skądś trzeba zabrać. Więc to też, o czym pan wspomniał, polityka społeczna, to regiony też już są, większość regionów realizowała swoje budżety w zeszłym roku z deficytem, ale już Rosyjska Izba Obrachunkowa też po pierwszym kwartale mówi, że większość rosyjskich kwartałów regionów już w pierwszym kwartale tego roku też jest w deficycie. Mają swoje wyznaczone cele przez Kreml, głównie dotyczące rekrutów. No muszą te pieniądze na to znaleźć, a dochody spadają. Więc no, to jest kula śniegowa, która toczy się z tej góry, więc tylko pytanie jest, czy ten stok jest bardzo ostromy, czy jednak będzie spadała wolno.
1: Bo tu myślę, że dla wielu słuchaczy może być bardziej obrazowe takie wytłumaczenie, co się kryje pod tym hasłem spadek inwestycji, prawda? Bo to jest pewne pojęcie ekonomiczne, które dla ekonomistów jest absolutnie jasne, że to jest bardzo niedobry sygnał. Ale co to znaczy w praktyce? Czyli co się dzieje w tych firmach? Co one robią?
0: Znaczy, jakby w ogóle zakładając, bo to też należy wyjaśnić, że my mieliśmy do czynienia, zwłaszcza w tych pierwszych 3 latach pełnoskalowej wojny, z boomem inwestycji w Rosji. Te rosyjskie firmy inwestowały, wzrost tych inwestycji to był nawet tam dwucyfrowy, naprawdę imponujący. Natomiast większość tych inwestycji i tak szła w zastępowanie maszyn, urządzeń, części wcześniej importowanych z Zachodu na te, które są dostępne głównie z Chin, w ogóle z państw azjatyckich.
1: Czyli rekalibracja całej produkcji.
0: Absolutnie. Druga rzecz, no większość duża część tych inwestycji była skoncentrowana w sektorze zbrojeniowym, bo tam trzeba było te moce produkcyjne rozszerzać, sprowadzać tokarki i wszelkie inne możliwe technologie, żeby możliwa była ta produkcja. I tutaj choćby ten cały sektor dronowy jest jednym z tych przykładów, gdzie te pieniądze zostały skoncentrowane. Kolejna rzecz to ponieważ współpraca z Zachodem mocno została zredukowana, a współpraca z Azją wzrosła, to trzeba było zapewnić transport i przesył do tych towarów, które teraz skierowane są do Azji. Więc infrastrukturalne wszelkiego rodzaju projekty, począwszy oczywiście od kolei, która musiała na odcinku wschodnim transsyberyjskim rozbudowywać swoje sieci, dróg w tamtym kierunku, portów, które byłyby w stanie przyjąć na siebie też ten zwiększony transport. W przypadku Gazpromu cały czas inwestował w gazociąg Siła Syberii, którym eksportuje, zwiększał eksport gazu do Chin. Więc to były tego typu inwestycje i one oczywiście nadal, mało z tego było inwestycji, które zwiększały innowacyjność tej gospodarki. Bardzo mało. Natomiast większość to była po prostu na podtrzymanie na produkcji i albo też dostosowanie jej do tych potrzeb, które dzisiaj w Rosji są. Więc wiadomo było, że jak zastępowali maszyny, to niekoniecznie lepszymi, a gorszej jakości, czyli też i koszty produkcji, a mimo to te maszyny były bardzo drogie, a mimo to koszty produkcji wzrastały. No i dzisiaj mamy to do czynienia, że tych pieniędzy, żeby zwiększać produkcję, robić ją bardziej rentowną, spowodującą ograniczenia kosztów produkcji, nie ma. A co ma szczególne znaczenie, tak jak pan już wcześniej mówił, w sytuacji niedoborów na rynku pracy. No, przy takich problemach, przy takim deficycie siły roboczej, dzisiaj na szczęście, nieszczęście, gospodarka rosyjska się rozwija bardzo wolno. Natomiast nawet gdyby dzisiaj Putin zakończył wojnę, Zachód zdjąłby sankcje na Rosję, to dynamiczny wzrost gospodarczy byłby mocno wyhamowywany właśnie przez brak siły roboczej, bo to jest czynnik, który ciężko będzie zastąpić. No nie ma ludzi do pracy.
1: Czyli to właściwie oznacza, że nie tylko produkuje się tak przypuszczalnie, na podstawie tego, co pani powiedziała, można wysnuć taki wniosek, że produkuje się prościej, produkuje się drożej, bo trzeba było na szybko zastąpić jakby tę infrastrukturę, która po prostu straciła bardzo często wsparcie producenta. To jeszcze, czy ten poziom produkcji maleje?
0: A to w zależności od branży, bo oczywiście sektor samochodowy, o którym już wielokrotnie wspominaliśmy,
1: tak, który jest,
0: on produkuje dzisiaj chyba cały czas 40% mniej niż produkował przed pełnoskalową inwazją. Sektor pralek,
1: urządzeń AGD.
0: Dokładnie, urządzeń AGD mniej więcej ma też około 50% spadek produkcji w porównaniu z 2021 roku. Bo dziś taniej jest sprowadzić tą pralkę czy cokolwiek innego z Chin, gotową, aniżeli utrzymywać tą produkcję w Rosji. No i mamy tego efekty. Spadek produkcji absolutnie w wielu branżach jest. Mieliśmy przez pewien moment, przez pierwsze 3 lata, boom na rynku odzieżowym. I to nie tylko dotyczyło nowych firm, które wchodziły do Rosji, między innymi tureckie, ale też i rozwój rosyjskich firm, które już były, a rozwijały swoją działalność, dzięki temu, że wiele zachodnich firm z Rosji odeszło. Natomiast już spadek popytu w zeszłym roku spowodował, że duża część tych firm już się pozamykała, już ich nie ma, już zniknęły z rynku. Te, które wcześniej przyszły, wycofały się, bo nie ma komu sprzedawać, a jak jest problem, jak obywatele mają mniej pieniędzy, to bardzo uważnie każdego tego rubla oglądają. No i w ich przypadku znacznie wygodniej, taniej jest kupić przez internet, tak, w sklepach internetowych, więc zamykają się sklepy fizyczne. I w dużej mierze znowu chińskie, przez chińskie sieci, które bardzo szybko są w stanie dowieźć ten produkt i, no, i oferują też atrakcyjne ceny.
1: Ciekawi mnie, jaką w tym wszystkim, jaki wpływ na całą tę opowieść ma taka miara, która jest zawsze oszacowaniem, trochę przypuszczeniem, trochę domniemaniem, trochę zgadywanką, czyli skara korupcji.
0: No, wojna tylko korupcję zwiększyła, bo te pieniądze, zwłaszcza te pieniądze, które państwo wydaje, one wzrosły. A to oznacza, że liczba tych, którzy są do podziału tego tortu, się zmniejsza. Przede wszystkim zmniejszają się też możliwości zarabiania na przykład za granicą. To, co wcześniej mieli na wszelkiego rodzaju innych interesach zagranicznych. No więc trzeba jak najwięcej uzyskać z tego, co jest. Więc nie mamy teraz tych twardych danych, te badania czy Transparency International. One już w obecnych warunkach ciężko je przeprowadzać. Natomiast niewątpliwie skala tej korupcji wzrosła i ona dotyczy dzisiaj przede wszystkim wszystkich kontraktów związanych z wojną. Zresztą mieliśmy tam cudowne takie przykłady, gdzie w regionach, zwłaszcza przy granicach, wydano ileś tam miliardów rubli na ten cały system obronny, tak, żeby czołgi nie przyjeżdżały, a potem Kursk został zaatakowany, tak, że jakby, albo tak. W ogóle tego nie było, tak. No ale też dzisiaj tak nie do końca, myślę, że to też jest jeden z tych elementów, poza takimi punktowymi, punktową walką z korupcją, która de facto sprowadza się do, jest elementem podziału własności w Rosji. Czyli na przykład ministra Szojgu i całego Ministerstwa Obrony, wszystkich tych związanych z nim osób. No oczywiście są nowi, ale Białousow, który teraz jest ministrem obrony, on miał teoretycznie dbać o to, jak te pieniądze są wydawane, ale no nie wydaje się, że ten system jest znacznie bardziej efektywny, więc ta walka z korupcją w czasie wojny, myślę, że głównie służy po prostu kolejnemu podziałowi własności dla tych, i beneficjentami są te osoby najbardziej zbliżone do Kremla, a nie samą walki z korupcją, a te procesy się tylko rozszerzają.
1: No właśnie, to jest o tyle ciekawe, że pojawiają się takie domniemania, takie analizy, takie głosy, że tą grupą, w której interesie jest utrzymywanie wojny w tym kształcie, w którym ona jest, utrzymywanie w ogóle tego mechanizmu, jest armia sama w sobie i ta wierchuszka armijna, która niewątpliwie z tego żyje i niewątpliwie dużą część tych strumieni finansowych, które płyną na front, no, trafia to do nich.
0: Tak, znaczy i oni niestety, ale mają duży posłuch u Putina, bo mają dostęp do ucha, więc raportują o sukcesach na froncie nieustająco. No i myślę, że też przekonują go, że w zasadzie zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, a dzisiaj jednym z tych najważniejszych elementów, których brakuje armii, to jest po prostu ludzie. Czyli dajcie więcej pieniędzy na rekrutację i znowu tutaj różne, znowu nie mamy, nie ma tych danych, natomiast te, które są, bo te śledztwa dziennikarskie prowadzone przez rosyjskie media niezależne, one pokazują, że problem z rekrutacją jest, że tych ludzi, którzy są gotowi podpisać kontrakt, jest coraz mniej, mimo oferowanych dużych wypłat nadal przez regiony. Mamy przykłady łapanek w poszczególnych miastach, mamy przykłady zaciągania do armii osób, które nigdy nie powinny się tam znaleźć, bo albo są, nie wiem, wręcz niepełnosprawne, albo w ogóle jakby ich tężyzna fizyczna nie pozwala na to, żeby założyć na siebie umundurowanie i pójść na front, czyli jak mówią rosyjscy żołnierze, są takimi jednorazowymi uczestnikami tej wojny, tak? Bardzo szybko kończy się ich zaangażowanie, więc jest ten problem i to armia dzisiaj właśnie nakłania Putina do tego, że trzeba zwiększyć pobór i myślę, że też namawiają, że w takim razie mobilizacja to byłaby tym elementem, mimo tego, że nadal mamy tą pełzającą mobilizację, bo tak. Mobilizacja z 2022 roku nigdy nie została odwołana i ona rzeczywiście nadal trwa. Tylko, że no bo nawet tak rozważając, nawet sektor zbrojeniowy i tutaj ten główny beneficjent, czyli Siergiej Czemiezow, który jest szefem korporacji państwowej Rostiech, tak? Ona ma pod sobą praktycznie 70% wszystkich firm sektora zbrojeniowego. On do wojny, znaczy do pełnoskalowej wojny, on naprawdę bardzo dużo zarabiał na eksporcie uzbrojenia rosyjskiego. I to były prawdziwe pieniądze, tak, na których on mógł się uwłaszczać. Dzisiaj z tym eksportem jest duży problem. I te pieniądze, które dostaje z budżetu, one też są no, pod większą kontrolą. Tak? Pytanie jest, bo jednak musi tej armii zapewnić przynajmniej częściowo ten sprzęt. Już nie mówię o jakiej jest on jakości, ale no, musi się wywiązywać z tych narzuconych na niego zobowiązań. Więc nie wiem, na ile też i sam sektor zbrojeniowy jest aż tak nie wiem, zachwycony i korzysta w pełni właśnie z tej wojny.
1: Powiedzieliśmy o inwestycjach, powiedzieliśmy o inflacji, powiedzieliśmy o kwestiach z dostępnością kapitału, o braku rąk do pracy. A i co się dzieje z konsumpcją wewnętrzną?
0: No pierwsze to, co powiedziałam, spadły inwestycje. Jeśli chodzi o handel detaliczny, on w tych pierwszych miesiącach, czterech, on zanotował niewielki wzrost, co de facto bo to jest w cenach bieżących, więc de facto możemy mówić o spadku tej konsumpcji. Jeśli chodzi o sektor usług, no tutaj ten wzrost jest nadal dość wysoki, ale znów to jest kwestia tego, jak my patrzymy na, jak to jest liczone. Bo z jednej strony Rostat pokazuje bardzo wysoki nadal, prawie poniżej 10%, ale to na poziomie 7-8% wzrost usług w sektorze gastronomicznym, do którego wliczane są oczywiście również zaopatrzenie armii, szkół i stołówki i tego rodzaju rzeczy. A z drugiej strony mamy masowo niemalże zamykające się firmy gastronomiczne w dużych rosyjskich miastach, bo VAT, bo wzrost podatków i właśnie spadek konsumpcji.
1: A ceny żywności rosną?
0: Właśnie to jest ten główny wskaźnik, głównym problemem inflacji są usługi, głównie komunalne, ale drugim czynnikiem to jest żywność, tak? Bo na tym nie można oszczędzić. Te towary trzeba kupować. Towary przemysłowe, można z nich zrezygnować, można odłożyć ten zakup i tutaj ta inflacja jest dość niska, natomiast żywność rośnie. Dziś, no teraz znowu wchodzimy w sezon świeżych warzyw, więc pewnie część właśnie, jeśli chodzi o owoce, warzywa, no to będzie lepsza sytuacja, no ale no tak, ale na pewno te koszty życia w Rosji no, rosną bardzo, bardzo szybko.
1: Czy to już jest kryzys?
0: Nie, no kryzys jeszcze nie. Kryzys na pewno na rynku benzyny, tak? To niewątpliwie możemy mówić o kryzysie na rynku benzyny, ale recesja wydaje się być nieunikniona, bo nie ma czynników. Znaczy problem polega na tym, że czy to bank centralny, czy działania rządu, no nie wyciągną tej gospodarki z problemów, bo problemy gospodarcze mają przyczyny polityczne, tak?
1: Tak.
0: Wojna i sankcje, i będące konsekwencją wojny sankcje. Więc bez tego, bez rozwiązania tych dwóch głównych politycznych problemów, no problemów gospodarczych nie da się rozwiązać.
1: Iwona Wiśniewska ze Ośrodka Studiów Wschodnich była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Za 6 minut godzina 20 i informacje, a po informacjach mikrofon TOK FM. Dziś będziemy z Państwem rozmawiali o czymś, co jest naturalnym tematem, skoro zaczęły się wakacje i ruszyliśmy, część z nas przynajmniej ruszyła na wakacje, część z nas samochodem. Będziemy pytali o bezpieczeństwo na polskich drogach. Jeśli popatrzymy na dane, z których wynika, że ewidentnie rok za rokiem mamy spadek liczby ofiar śmiertelnych, jeśli chodzi o wypadki samochodowe. W ogóle wypadków i kolizji jest generalnie mniej rok za rokiem, to ktoś może zadać bardzo słuszne pytanie, z czego to się bierze. I można zestawić oczywiście obok wysokość mandatów. I tu wzrosty są spektakularne. Wręcz w ciągu ostatnich lat taryfikator mandatów, czyli czegoś, co chyba najczęściej wszystkich nas dyscyplinuje, wzrósł z maksymalnego mandatu nakładanego jeszcze parę lat temu przez policjanta 500 zł do 5 tysięcy. A jeśli sprawa trafi do sądu, to można nawet otrzymać grzywnę w wysokości, proszę Państwa, 30 tysięcy. I oczywiście w tym momencie część naszych słuchaczy i słuchaczek mówi zaraz. No przecież to u was w Radiu TOK FM. Było bardzo wiele osób, które mówiły, i to decydentów, którzy mówili, no nie ma co tak podnosić tych mandatów, nie ma co tych ograniczeń tak dla kierowców zwiększać, bo edukacja, najważniejsza jest edukacja. No oczywiście, że edukacja jest najważniejsza, ale okazało się, że być może tym czynnikiem, który najbardziej na nas wpływa, jest po prostu wysokość mandatów. To trochę zmienia myślenie o nas, naszym społeczeństwie. W wielu kwestiach, które są problematyczne, ktoś może powiedzieć, to zastosujmy tą samą metodę. No ale czy rzeczywiście tak to właśnie działa w bezpieczeństwie ruchu drogowego? Po godzinie 20 będzie z nami Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl, i będziemy się zastanawiali, czy da się obronić taką tezę, że to wzrost wysokości mandatów generalnie, sumarycznie, to on daje po prostu poprawę bezpieczeństwa. Czy tak to działa? A słuchacze i słuchaczki później będziemy pytali, czy uważają, że na polskich drogach jest bezpieczniej. Za 3 minuty 20 informacje Radia TOK FM. Po informacjach mikrofon TOK FM.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... MediaExpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na MediaExpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na MediaExpert.pl.
11: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
13: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Tysiące osób nadal są poszukiwane po środowym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Na miejsce z wielu krajów ruszają ekipy ratunkowe z psami. Donald Trump grozi nowymi cłami kolejnym krajom. Wicemistrzowie świata kontra czarny koń. Dziś na piłkarskim mundialu hit. Francja, Norwegia. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. W ramach pomocy po środowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli wiele krajów wysyła tam ekipy z wyszkolonymi psami ratowniczymi, które mają pomóc w poszukiwaniu ludzi uwięzionych pod gruzami. W drodze na obszar dotknięty trzęsieniami są obecnie ekipy z Niemiec, Szwajcarii i Meksyku, a kolejne z Chile, Kolumbii i Holandii oraz innych krajów szykują się do wyjazdu. Rośnie oficjalny bilans ofiar kataklizmu. Według najnowszych danych przedstawionych przez pełniącą obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez, w trzęsieniu ziemi zginęło 589 osób, a prawie 3 tysiące zostało rannych. Na stronie internetowej Venezuela Te Busca, na której można zgłaszać osoby, z którymi utracono kontakt, poszukiwanych jest obecnie ponad 23 tysiące osób. Prezydent USA Donald Trump zagroził nałożeniem ceł na państwa wprowadzające podatki cyfrowe. We wpisie na True Social podkreślił, że każdy kraj, który nałoży taki podatek, zostanie natychmiast obciążony 100% cłem na wszystkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dodał też, że to cło zastąpi umowy handlowe zawarte z tym krajem niezależnie od tego, czy zostały wdrożone i podpisane, czy nie. Prezydent USA nie doprecyzował, o jakich państwach mowa. Dyskusje nad wprowadzeniem podatku, który objąłby wpływy amerykańskich gigantów technologicznych, toczą się m.in. w Polsce, a według Euronews także w Belgii, Czechach, Łotwie, Słowacji, Słowenii i Norwegii. Dyskusje na temat zwiększenia obowiązujących podatków trwają m.in. we Francji. W Niemczech padła dziś rekordowa temperatura w historii pomiarów. W Saarbrücken-Burbach, w Sarze, w kraju związkowym położonym na zachodzie Niemiec, o godzinie 17 odnotowano 41,3 stopnia Celsjusza, podała agencja DPA, powołując się na wstępne dane niemieckiej służby meteorologicznej. Jak ocenił meteorolog agencji w rozmowie z AFP, jutro temperatura lokalnie może być nawet jeszcze nieco wyższa. Tygodnik Der Spiegel informował wcześniej, że z powodu upałów część szkół w Berlinie skróciła lub odwołała zajęcia lekcyjne, a poziom wody w Jeziorze Bodeńskim jest najniższy w historii pomiarów dla czerwca. Fala upałów na dobre rozgościła się także w Polsce. Cały kraj objęty jest ostrzeżeniem pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Jutro lokalnie na zachodzie termometry mogą pokazać nawet 38 stopni. W związku z upałami może nas czekać susza energetyczna i powtórka sprzed ponad dekady, gdy pracę ograniczyło część elektrowni węglowych. Mówił o tym w TOK FM Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Bardzo słoneczna pogoda może powodować problemy m.in. w działaniu fotowoltaiki.
4: Energetyka potrzebuje wody do chłodzenia i mieliśmy w historii w 2015 roku problem z zapewnieniem tej wody właśnie przez przewlekłe upały, przez co musiała być ograniczona praca niektórych elektrowni węglowych w naszym kraju i zostały wprowadzone tak zwane stopnie zasilania, które polegały na ograniczeniu poboru energii po to, żeby nie zaszkodzić systemowi.
3: Jak mówił gość TOK FM, z podobnym problemem mierzy się Francja, gdzie reaktory będą musiały ograniczać pracę, bo fala upałów ogranicza ilość wody do chłodzenia. Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe godziny już za chwilę. A teraz w TOK FM czas na sport.
2: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
6: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie. Bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowy. nowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
5: A mecz Francja-Norwegia zacznie się o godzinie 21:00. Równolegle zagrają Senegal z Irakiem. Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech podejmie Górnika Zabrze ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu, który zaczyna się w poniedziałek. O pechu mogą mówić Magda Linet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrzejewą, a Hubi z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Chwalińskiej będzie Manan Chaya Savankieł. Ponadto Iga Świątek Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
2: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
3: W nocy na ogół bezchmurnie, tylko na północy okresami zachmurzenie małe, ale o deszczu w prognozach nie ma mowy. Temperatura minimalna przeważnie od 16 do 20 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie i miejscami w rejonach podgórskich około 14 stopni, a lokalnie w dolinach górskich 11 stopni Celsjusza.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radio TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dziś słuchacze za 20 parę minut odpowiadać będą na pytanie, czy uważasz, że na polskich drogach jest bezpieczniej. Zaczęły się wakacje, część z nas ruszy w nie, albo już ruszyła dzisiaj samochodami, ale z obserwacji państwa czy wynika, że ewidentnie jeździmy bezpieczniej? I z czego to wynika? Rozpoczynamy od rozmowy z Łukaszem Zboralskim, redaktorem naczelnym BRD24.pl. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
1: Kiedy patrzę i próbowałem przed informacjami słuchaczom w takim największym skrócie pokazać, jak w liczbach bezpieczeństwo na polskich drogach się poprawiło, to tak jakoś naturalnie, proszę mnie zaraz poprawić, ale naturalnie mówiłem o tym, że wypadków jest mniej, kolizji jest mniej, ofiar jest mniej, poszkodowanych jest mniej. Czy to jest dobry trop, jeśli chce się odpowiedzieć na pytanie twierdząc albo przecząco, że na polskich drogach jest bezpieczniej? Czy w ogóle pan się podpisze pod tą tezą, że od paru lat jest coraz bezpieczniej?
7: No tak, to my nawet mamy udowodnione, dlatego że no, te wskaźniki się bierze pod uwagę, no, żeby wyznaczać to, czy jest na drogach bezpiecznie, to się bierze pod uwagę. Ja uważam, że najważniejszy to jest wskaźnik jednak zabitych ludzi, rannych ludzi i liczby wypadków. Liczba kolizji jest to trochę trudniejsza do uwzględniania. I ten wskaźnik liczby zabitych na milion mieszkańców, tak to się też przelicza. Jeszcze jest dokładniejszy wskaźnik, czyli liczby zabitych w wypadkach na milion kilometrów przejechanych przez liczbę samochodów, nie. Ale ten wskaźnik nie zawsze się podaje dla wielu krajów i trudno się to porównywać. Natomiast w tym prostym wskaźniku samych zgonów na drogach rocznym, no to myśmy w Polsce już dostali za czasów poprzednich rządów europejską nagrodę za największą redukcję taką. No i tu przypominam, 2022 roku realnie nie po 30 latach kar dla kierowców, czyli za poważne rzeczy zaczęło być.
1: Ale to już pan mówi o przyczynach kary. Potencjalnych.
7: Tak, no ale to jakby odniosę się do ostatnich wskaźnikach. Ostatni rok przed pandemią 2019, między 2015 a 2019 rokiem, średnio, co roku prawie 3000 osób ginęło. To był dużo lepszy wynik niż w latach poprzednich, gdzie ginęło i tam prawie 4 i wcześniej jeszcze dawno tam było 5-7 tysięcy. No ale tutaj była pewna stagnacja i od 2022 roku mamy tych osób zabitych rocznie 1900 niecałe. Potem 2024, 2025 ciągle spadek i w 2025 roku to jest, z każdym rokiem mamy najbezpieczniejszy rok na drogach Polski ostatnio. 2025 zakończył się liczbą tam niecałe 1700, 1660 ileś, nie pamiętam dokładnej cyfry.
1: Ale gdyby ktoś chciał zapytać właśnie o ten wskaźnik, o liczbę osób zabitych lub też liczbę osób zabitych w porównaniu z, nie wiem, ilością samochodów i tak dalej, jakoś to próbować jeszcze...
7: No możemy na milion mieszkańców ten wskaźnik podawać. Nie?
1: A czy to jest wskaźnik bezpieczeństwa? Czy to nie jest tak, że kultura jazdy w różnych społeczeństwach może być tak inna, że ten wskaźnik nie działa? Czy może on z czysto obliczeniowych względów jest uznawany za najbardziej reprezentatywny?
7: Kultura jazdy się kształtuje. Kultura jazdy nie wynika z niczego, że ludzie są jacyś inni. Jak zaczęliśmy kształtować te kultury jazdy także nadzorem w Polsce, bo to nie istniało przez 30 lat mocno, to się okazało, że wskaźniki mamy średnio europejskie już nagle. Jesteśmy trzecim od końca krajem w Unii Europejskiej pod względem liczby zabitych w wypadkach drogowych na milion mieszkańców, bo byliśmy trzecim. Gorsi byli tylko Chorwaci, czasami Litwini. Myśmy w tym ogonie trzech ostatnich krajów się przez lata poniewierali, a nagle okazało się, że my zaczynamy być w środku Europy, że nagle były taki rok, tam właśnie 2022-2023, gdzie gorsi od nas okazywali się Belgowie, że były kraje, do których dążyliśmy, żeby mieć tak bezpiecznie na drogach i my już tam w tym miejscu prawie jesteśmy. Oczywiście to nie wygląda tak, że cała Europa zarzuciła pracę na rzecz bezpieczeństwa na drogach i nic już nie robi, w związku z tym na łatwo jest nadgonić pewne rzeczy, które mieliśmy zaległe po 30 lat i wbić się przed nich, bo oni też ciągle myślą. No i ostatnio, nie pamiętam kto dostał, bo to jakoś niedawno ogłoszono ten doroczny PIN report Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Chyba wczoraj czy przedwczoraj go ogłoszono i wydaje mi się, że Dania chyba okazała się znowu najlepszym krajem. Patrzę.
1: Ale to co oznacza najlepszym? Oznacza, że najmniej osób tam ginie na drogach?
7: Tak. Największy progres się uwzględnia też, redukcję ofiar śmiertelnych na drogach. No i my też tam nieźle wciąż wypadamy w takim zestawieniu.
1: A pan powiedział, że 2022 rozpoczyna się proces, kiedy spada liczba zabitych i liczba wypadków. A co się dokładnie zaczyna dziać w 2022 roku? Jakie przepisy są wprowadzane? A może właśnie, czy wtedy mandaty zaczynają drożeć? Co się takiego dzieje, że to ma przełożenie na zachowanie kierowców, na osób kierujących na drogach?
7: To w 2021 w połowie roku było zmiana prawa dotyczącego pierwszeństwa pieszych, czyli musimy ich zacząć wpuszczać, zanim tam wejdą, zauważyć, że chcą. I to znacznie zredukowało nam też liczbę wypadków na przejściach, co w ogólnej skali wypadków też miało znaczenie, bo 30% już zabitych na drogach stanowili piesi w Polsce. Takiego wskaźnika nie było nigdzie w zachodniej Europie. Żeby dostrzegać pieszych, trzeba było zwolnić. Więc to wymusiło też wolniejszą jazdę.
1: Zatrzymajmy się na chwilę, bo ja pamiętam dyskusję z tamtych czasów i pamiętam też tutaj nawet w naszym radiu posłów czy senatorów, którzy mówili, że nie ma co po tak radykalne rozwiązania jak zatrzymywanie się przed przejściem dla pieszych wprowadzać. Edukacja się liczy. Edukacja. I nawet mógłbym nazwiska wymieniać tych posłów i senatorów w akcie zemsty medialnej. Ale chciałem pana zapytać. Wtedy, kiedy pan słyszał, że politycy, decydenci de facto, bo prawo zmieniają przecież członkowie parlamentu, używają tego argumentu edukacji, to pan miał wrażenie, że w jaki sposób my opowiadamy sobie o naszych zachowaniach na drogach, skoro...
7: Że błądzimy.
1: No dobrze, ale to jednak przez dłuższy czas to działało, że mówiliśmy edukacja.
7: Nigdy nie działało.
1: A nie, w sensie takim, że nie przegłosowaliśmy...
7: To osłonowo na polityków działało i takie przekonanie było też wśród ekspertów w Polsce, którzy mówili, edukacja jest najważniejsza, uczmy dzieci w przedszkolu, dajmy im odblaski. To nigdy nie działało.
1: Niektórzy eksperci nawet tak mówili. Ciekawe.
7: To co będzie przekonanie w Polsce? W Polsce mieliśmy jakieś takie dziwne przekonania, nie wiem dlaczego.
1: To jest kluczowe pytanie, bo być może na przyszłych rozwiązaniach polityk publicznych, nie tylko związanych z bezpieczeństwem drogowym, to może zaważyć. Co się wydarzyło takiego, że myśmy krążyli wokół tej edukacji jako pewnego zamiennika rzeczy, które działają? To jest bardzo ważne pytanie, naprawdę. Czy to co?
7: To jest pytanie o pewną dojrzałość społeczną w ogóle i polityczną też i wprowadzenie do dyskursu na przykład w tej sferze faktów. Czyli zaczęliśmy się opierać na badaniach naukowych, na doświadczeniach innych krajów, na potwierdzonych rzeczach, nie na opiniach, które w Sejmie wygłaszaliśmy i wszędzie indziej, że nam się wydaje, że to trzeba robić albo tamto. Popatrzyliśmy, co zrobili inni, jakie mają efekty, popatrzyliśmy na raporty naukowe, popatrzyliśmy, gdzie mamy problemy, zdiagnozowaliśmy je trochę i zaczęliśmy rozwiązywać te problemy narzędziami, które inni już tu mieliśmy duże szczęście, akurat będąc zapóźnionym krajem w tym aspekcie, że myśmy mogli skorzystać z wielu narzędzi, które inni już przetestowali, bo oni też się czasami mylili, próbując próbując dobierać swoje narzędzia i nawet mając pewne predykcje naukowe, oni też nie trafiali. Przypomnę chociażby, nie wiem, no szwedzki przykład z lat 90., kiedy zaczęli uczyć młodych kierowców wychodzenia z poślizgu, bo im się wydawało, że im lepiej zapanują nad samochodem w trudnej sytuacji, tym będą mieli mniej wypadków. Okazało się zupełnie odwrotnie, że to nabierało w nich przekonania, nabierali, że mogą więcej i było więcej wypadków.
1: Niesamowita historia, bo też pokazuje, że wcale niektóre działania, które nawet dzisiaj wydają nam się sensowne, one mogą w przyszłości wcale takie nie być konsekwentne. Trzeba mieć tutaj naprawdę wiele...
7: Tak jak... Ta dziedzina jest pełna paradoksów. Pozorne rzeczy, które na chłopski rozum powinny działać, działają zupełnie inaczej. Czyli ludziom się wydaje, że nie wiem, jak zwęzimy drogę optycznie, to jest ciaśniej i będzie więcej problemów. Okazuje się, że problemów jest mniej, bo kiedy do projektowania dróg zaprzęgliśmy nie tylko inżynierów, ale też psychologów w Europie, to się okazało, że projektując drogę i na przykład robiąc optycznie ją ciaśniejszą, to wyłączamy podświadomą chęć naciskania gazu i kierowcy jadą wolniej, kiedy im się wcale jeszcze nie narzuca tego znakami. Sami jadą wolniej. Więc dużo mamy tych odkryć naukowych, dużo wiemy o człowieku w samochodzie więcej niż 30 lat temu. No i wracając do poprzedniego pana pytania, czyli że jak w Polsce zaczęliśmy rozmawiać o tym, co działa, a co nie działa, jakie są efekty, jakie nie są, i pewną dojrzałość społeczną wyprowadzowaliśmy poprzez wzbogacenie się społeczeństwa, to, że staliśmy się bogatsi i przestaliśmy pędzić tylko za tym, żeby utrzymać się na powierzchni i zarobić tyle, żeby się dało żyć, to zaczynamy myśleć jako Polacy o sferach komfortu. Czyli my chcemy mieć bezpieczniejsze drogi, chcemy, żeby nasze dziecko jeździło sobie rowerem do szkoły i nie podnosiło ryzyka, że go ktoś zabije, kto pędzi. Chcemy żyć po prostu lepiej. I kiedy się na pewien pułap zamożności społeczeństwo wybija, to zaczynamy dostrzegać problemy takie, które kiedyś odkładano. No bo my wszyscy tak żyjemy, bo wszyscy tak jeździmy, dobra, mamy większe problemy do rozwiązania, bo jest bezrobocie, bo jest coś tam.
1: Tak, nawet zacytował pan tytuł książki Wszyscy tak jeżdżą. Która pokazywała bardzo wyraźnie, że to nawet jest coś z pogranicza psychologii i pewnego takiego behawioralnego, jakiegoś dziwnego fenomenu, który polega na tym, że z tego, co pamiętam tę książkę, to, że gro wypadków tych najcięższych powodują ludzie w bardzo konkretnej płci i w konkretnym wieku nawet pokazywało się.
7: Tak, my wiemy dobrze też z jakich przyczyn. No, wiemy też, że to są młodzi mężczyźni, 18-24 lata, najniebezpieczniejsza grupa. Wiemy dlaczego. Wiemy, jakie ma położenie psychologiczne, że w tym wieku do 25 roku życia dojrzewa kora czołowa, płat czołowy mózgu, więc tam się odbywają te procesy dotyczące przewidywania percepcji ryzyka i powstrzymywania własnych impulsów. W pełni dojrzali ludzie zaczynają być średnio, mówię, około 25 roku życia. No i tutaj są skłonności do braku dobrej oceny zagrożenia i na pozwolenia sobie na więcej, ale też właśnie otworzyła mi się strona i mogę panu powiedzieć na bieżąco, niedawno ogłoszony raport PIN, który pokazuje, że średnia w Europie to jest obecnie 43 śmierci na milion mieszkańców, a Polska ma 45 i kiedyś byśmy ten wskaźnik brali w ciemno, że to jest po prostu mega czołówka Europy. Dzisiaj to jest wskaźnik porównywalny z Hiszpanią. 45, 55 śmierci na milion, 49. To jest porównywalny wskaźnik z Czechami, ze Słowacją, z Węgrami, z Włochami, z Portugalią. To jest nasza grupa dzisiaj. Oczywiście są lepsi, bo jest Szwecja i Norwegia, co mają 19 zgonów na milion mieszkańców. Są oczywiście, Wielka Brytania też ma aktualnie 23, czy Niemcy 34. Mamy kogo gonić, ale to
1: pan mówi o pewnej zmianie, która się dokonała i jeśli pana dobrze zrozumiałem, to czynnikiem kluczowym było to, że wzrosła wysokość mandatów, zmieniło się prawo, zaostrzono prawo, ergo ludzie się do tego dostosowali. To było, ale ciekawe jest po pierwsze to, i muszę pana o to zapytać, w stosunkowo krótkim czasie, czy mi się wydaje, ale wydaje mi się, że naprawdę kilka lat i miliony ludzi za kierownictwem zaczynają inaczej się zachowywać. Czyli to działa, tylko w jaki sposób ma być to realizowane, skoro ktoś mówi, zabranie samochodu osobie, dla której jest on narzędziem pracy, albo wysoki mandat dla osoby, która ma problem z utrzymaniem siebie, partnerki i dziecka. Te wszystkie argumenty padały. Pan je świetnie też słyszał, na pewno. No więc jak to teraz wyważyć? Czy w Polsce to zrobiono właśnie, czy nie? Czy wyważono taki złoty środek pomiędzy tym, że działają wysokie mandaty, a jednak to jest zmiana, która jest niezwykle głęboka, dotyczy milionów ludzi?
7: bo to nie chodzi tylko o prosty strach, on też jest konieczny, bo tak naprawdę jak podnosiliśmy mandaty, ja rozmawiałem ze Szwajcarami, mówię, u nas była taka dyskusja medialna, prawnicy mówili nie wysokość kary, ale nieuchronność, takie różne zaklęcia, a Szwajcarzy mówią mi, to działa, wiesz, musi być za poważne wykroczenie, poważna kara, za drobna i musi być poczucie nieuchronności, te dwie rzeczy u nich grają razem, u nas jeszcze poczucia nieuchronności nie ma, więc my byśmy mogli mieć jeszcze lepiej, gdybyśmy na przykład rozwinęli automatyczny nadzór do takiego, który jest realny, a nie tak taki przekładany na policjantów, którzy nie są dosyć sprawni w tej dziedzinie, bo nie mogą być tak dobrzy jak automaty. Natomiast chcę powiedzieć, że prosty strach to jest pierwszy taki impuls działanie, niedziałanie. Natomiast to, że za poważne rzeczy grożą dzisiaj wysokie kary, punkty karne i grzywna, to ma daleko bardziej, to daleko głębsze ma konsekwencje, dlatego że jak za coś grozi duża kara, to my zaczynamy to społecznie postrzegać jako coś bardzo złego. To jest ta zmiana, która społeczna potem zachodzi. Czyli jak jadę bardzo, bardzo szybko 200 na godzinę i my tu jako dziennikarze w pewien sposób pomagamy, wskazujemy Sebastiana M., wskazujemy Łukasza Żaka, pokazujemy te głośne sprawy, dzięki nim się też zmienia zresztą prawo. I nagle ludzie mówią, no kurczę, jazda jednak 200 nawet autostradą to jest bardzo, bardzo zła rzecz. Grożą za to wysokie kary, wiemy jakie to powodowało problemy. I tu się zmienia całe nastawienie społeczne i myślę, że ono się zmieniło gigantycznie, że tu ono się zmieniło wcześniej niż politycy nawet dociągnęli do tego. Społeczeństwo było już gotowe na to, że chcemy bezpiecznych dróg i chcemy wyższych kar dla tych, którzy nie potrafią się dostosować i grożą naszemu życiu i zdrowiu. Dopiero politycy to nadganiali, mówią, dobra, to może podniesiemy kary, może wprowadzimy konfiskatę jednak samochodów pijanym kierowcom. Społeczeństwo już dawno było na to gotowe, a politycy, chociaż mieli sondażowe badania, trudno im się było wewnętrznie przełamać, bo oni się zawsze bali tego, że jak podnoszą kary, tak, to ludzie się obrażą i nie zagłosują.
1: To jest po pierwsze, a po drugie była jeszcze taka teoria, nie chcę jej nazwać spiskową, ale była taka teoria i proszę, żeby się pan do niej odniósł, a mianowicie ona padała czasami wręcz w przestrzeni publicznej, a mianowicie większa część parlamentarzystów i parlamentarzystek to nie są zwolennicy transportu publicznego albo użytkownicy transportu publicznego, to są kierowcy. Ergo nie będą sobie sami kagańca nakładali. Co pan o tym sądzi? To rzeczywiście mogło działać? Pan rozmawia z różnymi ludźmi, proszę powiedzieć.
7: Tak, mogę powiedzieć, że jak patrzę na parlamentarzystów polskich, to oni już dzisiaj lepiej rozumieją ten problem, natomiast wielu z nich to są tacy jak my, zwykli kierowcy, wykształceni przez te lata w takim systemie, a nie innym, który nie uczył jazdy samochodem poprawnej. On uczył zdać egzamin. I tak teraz odbijając od tego, że kary są niezbędnym elementem, ale edukacja, nie ta dzieci, tylko ta, która się zaczyna już, jak się zaczyna być młodym kierowcą, jest następnym ważnym elementem do poprawy w Polsce. Ja nie chciałbym też, żeby zabrzmiało, że tylko kary nam zmieniają rzeczy na drogach. One zmieniły w Polsce potężnie, dlatego że mieliśmy 30-letnie zaległości. Natomiast politycy rzeczywiście są zwykle

0: się ludzie domagają, są różne naciski społeczne, żeby to robić, no to oni idą w tę drogę, chociaż nawet jeszcze nie mieli do końca przekonania. Ale dzisiaj myślę, że to przekonanie już chyba mają i artykułują.
1: Alkohol, kolejny wątek. Jak pan to widzi w społeczeństwie, które niestety, to trudno powiedzieć, na ile politycy wyczuwają tu słuch społeczny, a na ile nie, ale wszystkie zmiany dotychczas, nie było ich wiele, dotyczące polityki alkoholowej, wywołują bardzo burzliwe dyskusje. W przypadku pijanych kierowców okazało się, że chyba mieliśmy na samym początku właśnie w ich przypadku coś, co zadziałało, a mianowicie swego czasu taką akcję zabierz kluczyk pijanemu kierowcy, i to był pierwszy moment, kiedy ludzie mogli zrozumieć, że to jest jeden z elementów bezpieczeństwa na drogach. Ta akcja zresztą, z tego co pamiętam, chyba w ogóle zadziałała, w sensie taki, w takim sensie, że ludzie faktycznie zabierali kluczyki pijanym kierowcom. To się działo. No ale jak pan widzi ten wątek alkoholu w polityce bezpieczeństwa na drogach?
0: Bardzo trudny problem, bo z jednej strony od lat myśmy widzieli w statystykach, że to około 9-8, teraz już nawet mniej niż 8-7% wszystkich tam zgonów drogowych, bo to są wypadki z udziałem pijanych kierowców. To nie jest nasz najpoważniejszy problem na drogach, natomiast istotny oczywiście. I nie odbiegaliśmy od średniej europejskiej, jeśli chodzi o liczbę pijanych kierowców uczestniczących w wypadkach. Ale łatwo było, w zasadzie łatwo było politycznie w ten temat bić. Mhm. I to politycy się nie wahali od dawna, bo mówili, tu pijani kierowcy wiozą śmierć. Bardzo łatwo to się przyjęło i tu co innego było powiedzieć, nie jeździcie szybko, zwykli kierowcy, a co innego pijani, to trzeba im dowalić kary. I tutaj się udawało to modyfikować. Natomiast myśmy napotkali na pewien problem, jeśli go udało przełamać, to znaczy zrozumieliśmy, że pobłażanie, i to już system sądowy ma problemy z kolei w Polsce, ja to udowodniłem w wielu tekstach, śledząc losy pijanych kierowców, którzy wcześniej byli już, stawali przed obliczem sądu kilkakrotnie na przykład, że polski system sądowniczy, czyli mówiąc wprost, sędziowie bardzo łagodnie podchodzili, jeszcze podchodzą niestety czasami, do ludzi, którzy prowadzą samochody po pijanemu. I do konsekwencji tego, że oni to robią wielokrotnie i nie naprawiają swoich działań i tak dalej, bardzo rzadko chcieli ich izolować od społeczeństwa, pokazując im, że to naprawdę jest surowa kara. Najświeższy przykład to był, prześledziłem losy tego Patryka, który w Łomiankach miał już sądowy zakaz, jechał pijany i zabił tam młodych ludzi wracających z weekendu. Okazało się, że on tam czterokrotnie sobie stawał przed sądem za różne rzeczy i ten system go nigdy nie ukarał. Tak naprawdę dał temu człowiekowi odczuć, że co bym nie robił, to w zasadzie jakoś to uchodzi. Nawet nie było prac społecznych ostatecznie. Była obrączka na nogę, nawet nie było odsiadki. A teraz będzie niestety, ale to już kosztowało życie ludzi. Nie? I teraz myśmy podwyższali na przykład kary finansowe dla tych ludzi jeżdżących po pijanemu i okej. Natomiast udało się przekonać jeszcze poprzednie władze, bo taką debatę trochę też rozpoczynałem i uczestniczyłem w niej jako dziennikarz, że jest pewien problem, jest pewna grupa ludzi, którzy nie boją się kar. I to nie są zwykli kierowcy, bo oni jak tutaj mają liczyć srogie kary, to zaczęli jeździć inaczej. Natomiast ludzie, którzy mają problem alkoholowy, nie kalkulują. Przecież to są ludzie, którzy sprzedają rzeczy z domu, którzy potrafią kogoś okraść w tym stadium swoim opętaniem alkoholowego. Więc oni jeżdżą samochodem, wiedząc nawet, że to kosztuje bardzo dużo pieniędzy, że można iść do więzienia i że jak się kogoś zabije, to się ma od 5 do 20 lat więzienia od razu takie widełki. A wciąż to robią. I że złamanie sądowego zakazu to jest poważna sprawa i wciąż to robią. I to się udało się przekonać poprzednie władze, a tego nie zniszczyły na szczęście, do wprowadzenia konfiskaty samochodu pijanym kierowcom. Bo jeśli ktoś nie może zapanować nad swoim życiem do tego stopnia, to zabierzmy mu narzędzie. To nie jest narzędzie doskonałe, rozwiązujące cały problem.
1: Ale to działa, ale to tak jak pan mówił, że to jest taki edukacyjny efekt, że ludzie dowiedzieli się, że to jest duży błąd.
0: Nawet, że z jednych przestraszyło, czyli tych, co nie mają problemu alkoholowego, ale sobie folgowali czasem, przestraszyło na pewno. Mhm. Tych, którym zabraliśmy samochodu, pozbawiło możliwości jeżdżenia przynajmniej na jakiś czas. I jak zgłębiałem statystyki, to od razu w pierwszym roku widzieliśmy 30% mniej ludzi zabitych przez pijanych kierowców. A. Gigantyczny efekt. Ja się nie spodziewałem, że to będzie aż tak duży. Tak,
1: 30%?
0: To duży. 30%. I teraz, co jeszcze to posunięcie pokazało? Nam coś ukrywany pewien problem. Myśmy go w statystykach kontroli policyjnej, chociaż są milionowe te dmuchania alkomatami, ale są dobierane na trzeźwe poranki. To nie jest ta godzina, kiedy są największe problemy z pijanymi na drogach w Polsce. Konfiskata pokazała, że policjanci miesięcznie zabezpieczają około 600 samochodów. Miesięcznie. To znaczy, że mamy co najmniej złapanych, a nie złapanych nie wiadomo ile, 600 osób promila. i były też jedynym właścicielem samochodu, bo ci, którzy nie są właścicielem, to nie mają zabezpieczonego auta. To pokazało, że alkoholizm w Polsce jest poważniejszym problemem, moim zdaniem, niż myślimy. I także i liczba ludzi jeżdżących głęboko pijanych po drogach jest dużo wyższa, niż myśmy kiedykolwiek sądzili. No konfiskata tutaj próbuje ten problem minimalizować i myślę, że to jest dobre narzędzie, ale

0: nie powinno być jedyne. I teraz,
1: no teraz chyba też weszła teraz nowelizacja i mamy chyba te kursy dla osób, no które tak, ale to używa alkoholu, są tak droższe i to też skoczyło, tak, nie wiem, z 500.
0: No tak, 2,5 tysiąca złotych z 500, ale tak, uważam, to jest dla ludzi, którzy stracili po pijanemu prawo jazdy, a chcą odzyskać, muszą tak obowiązkowo przejść ten kurs. Tylko te kursy nie stały się dzięki temu lepsze. No. Na tym zarobimy jedynie pięciokrotnie więcej wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, czyli urzędy, które podlegają...
1: No nie, no ale ktoś musi zapłacić za to, w sensie wypił piwo lub dwa, nie jest z głębokim stadium choroby. A ten odstraszający efekt tu nie będzie działał?
0: Nie. Myślę, że tu, tak jak mówię, kary finansowe na nich nigdy nie działały. Moim zdaniem coś zadziałałby coś lepszego, ale tutaj do tego politycy jeszcze nie dobrnęli, czyli prawdziwy system diagnozy takich ludzi. Łapiemy kogoś pijanego na drodze i on powinien obowiązkowo być przez starostę skierowany na spotkanie z terapeutą uzależnień i to powinno być warunkiem tego, że kiedykolwiek dostanie swoje prawo jazdy. No
1: ale zaraz, ale teraz może to dotyczyć przecież osób i dotyczy bardzo, czasami dotyczy osób, które wypiły jedno piwo i raz w miesiącu od razu.
0: No i terapeuta to rozpozna. Porozmawia z takim człowiekiem, no tak, postawi mu diagnozę i powie, to jest 19-latek, który wracał z dyskoteki i głupio zrobił. Aha. I okej, wiemy, co z nim robić dalej. Ale z drugiej strony siada przed nim 45-letni człowiek i mówi, to jest głęboko uzależniony człowiek od alkoholu i my musimy go leczyć. I jeśli nadrobimy tę sferę, że będziemy ich w ogóle diagnozować i oferować leczenie, to już może wydobędziemy z tego nałogu ludzi, którzy sprawiają problem, zresztą nie tylko na drogach, tylko w ogóle w życiu publicznym i rodzin swoich i tak dalej. A czasami uważam, że wyroki, które zapadają w sądzie, czyli izolacji już tych ludzi, no bo są skazywani już teraz, jak na przykład złamią sądowy zakaz, i to są najczęściej jednak ci, którzy pili i za to mieli ten sądowy zakaz i dalej jeżdżą pijani, to już teraz na szczęście ich trochę izolujemy częściej, 3 miesiące, 6 miesięcy.
1: A narkotyki?
0: To jest oddzielny problem, zaraz powiem, tylko dokończę myśl. Aha. Ja uważam, że oni powinni być częściej zamykani nawet na przymusowym leczeniu niż na 3 miesiące w więzieniu. Bo przymusowe leczenie nie działa tak dobrze jak dobrowolne, ale jednak to jest inna sytuacja. Jestem zamknięty z ludźmi, którzy mają podobny problem. Mogę nie skorzystać z tej terapii, ale muszę tam być i może się złamie. W więzieniu tego nie ma. Jak chcę uczestniczyć w terapii, to uczestniczę. Jak nie, to nie bardzo. No i to, co pan powiedział o narkotykach, to jest zupełnie nowy rozdział, który nam się otworzył w Polsce i na świecie. Mamy takie przecież doniesienia też ogólnogospodarcze, że nowe pokolenie pije znacznie mniej alkoholu niż my. No tam pokolenie 40-latków, 50-latków i 60-latków. Natomiast moim zdaniem oni dużo częściej używają narkotyków. Oni używają narkotyków dla rozrywki i zabawy, tak jak w naszym 30 lat temu używało się piwa na imprezie, tak oni już używają czegoś innego. I to jest dużo poważniejszy problem na drodze, dlatego że my nie mamy łatwych procedur wykrycia tego. Jak ktoś jest pijany, to otworzymy kabinę samochodu i czuć, dmuchniemy w alkomat i widać, a z narkotykami policjanci to robią trochę na oko. Te testery narkotykowe nie są idealne. Nie mamy też pełnych wytycznych w sądach, bo dzisiaj wiemy, że za powyżej promil i w górę to jest przestępstwo i się odpowiada karnie, a z narkotykami te progi dla nawet najpopularniejszych narkotyków nie są wyznaczone prawnie, więc za każdym razem jakiś biegły rozstrzyga, czy to już jest THC w organizmie, które to jest przestępstwo, czy jeszcze wykroczenie. To jest poważny problem, narastający problem, no i trudniejszy do rozwiązania niż alkohol będzie.
1: Ale jest w przestrzeni publicznej, pojawia się też taki motyw, w dyskusjach zawsze się pojawia i na koniec poproszę, żeby pan o tym powiedział, bo w różnych krajach europejskich różnie jest to rozwiązane. To jest zazwyczaj opowieść, która mówi, że często starsza osoba, stan zdrowia nie za dobry, problemy ze wzrokiem. I teraz tak, dla części osób jest to jasna sytuacja. Skoro stwarza zagrożenie w ruchu drogowym, to musi mieć jakiś mądry, sensowny system badania, sprawdzania, czy kierowca jest w stanie, że za chwilę dostanie tam udaru, zawału, albo w ogóle nie widzi dobrze, czy też nie. Z drugiej strony jest odpowiedź, no chwileczkę, no ale to jest ewidentnie uderzenie w, może nie w prywatną, ale trochę jakby intymną sprawę, no ktoś przebadać, mamy bardzo dokładnie, czy jestem w stanie prowadzić samochód, no jak pan widzi tutaj rozwiązanie, czy w ogóle w krajach europejskich jest zgoda na jakąś taką dobrą praktykę, która tutaj działa, a jednocześnie no, nie ingeruje tak bardzo intensywnie w prawo obywatelskie?
0: Europa próbuje ten problem rozstrzygnąć, bo społeczeństwo się starzeje i coraz bardziej zwraca na to uwagę, czyli była taka próba w Parlamencie Europejskim przeforsowania takiego obowiązku dla wszystkich krajów europejskich, żeby od pewnego wieku ktoś musiał przechodzić badania kontrolne, żeby dalej być kierowcą. To się nie udało, odrzucili to europarlamentarzyści, uznali, że to było jakieś uderzenie właśnie w jakieś prawa nabyte i że tego ludziom robić nie wolno. Ja uważam, że powinniśmy mieć trochę inny system, bo dzisiaj ten system polega na odpowiedzialności takiej osobistej. Jak widzę, czasami ta odpowiedzialność osobista doprowadza do tragedii. Ostatnio mieliśmy człowieka, który wjechał w syna z ojcem na wycieczce i przygwoździł ich do muru katedry i zabił. Bo sam podobno upadł na zdrowiu i potem on umarł w szpitalu, więc to jeszcze będzie wyjaśniane. Mieliśmy kierowcę, który wjechał w posła Litewkę i też tak. Nie wiedział, co się z nim stało. Też będzie jego stan zdrowia wyjaśniany. Ta odpowiedzialność osobista, no nie wszystkim możemy zaufać, że oni uzyskując prawo jazdy w wieku 17 czy 18 lat, potem przez całe życie kontrolują swój stan zdrowia, albo nawet jak wiedzą, że już mają cukrzycę i coś tam, to, że powinni się częściej badać w związku ze swoimi uprawnieniami do kierowania. Ja uważam, że powinno być tak. Nie uznawałbym tego za godzenie w jakieś wolności obywatelskie. Lekarz POZ-u dzisiaj wie o nas wszystko. On ma nasz przegląd zdrowia i on jest mądrym człowiekiem, lepiej wie od nas o tym, co nam przeszkodzić może w prowadzeniu samochodu, a co nie. I to nie chodzi o to, żeby nam zabierać prawo jazdy, tylko żeby taki lekarz POZ-u dzisiaj, on nie ma żadnego połączenia z systemem uprawnień, nic starości nie może przekazać, nie ma jak, złamałby tajemnicę lekarską. On powinien mieć taką możliwość oznaczenia w systemie uprawnień, że to jest człowiek, który z wiekiem nabył tylu chorób, tylu, że on na przykład raz w roku, żeby dalej mieć prawo jazdy, musi zrobić to badanie, to i to. Niech on ma dalej prawo jazdy. Tylko my go już mamy pod kontrolą. On musi nam udowadniać, że się kontroluje, bada i wiemy, że czuwamy nad jego zdrowiem. I czy to by było ugodzeniem w jakieś wolności obywatelskie? Uważam, że ugodzeniem mojej wolności obywatelskiej jest to, że dzisiaj nie mamy żadnego nadzoru w tej sferze i po drodze może jeździć człowiek, a czasami musi, bo przecież wykluczenie transportowe obejmujące polskie mniejsze miejscowości jest gigantyczne i ci ludzie do śmierci będą jeździć samochodami, żeby on stwarzał zagrożenie na drodze i pozbawił mnie życia albo moje dziecko życia, to ja wolę, żeby on raz w roku przechodził jakieś badania obowiązkowe, bo jego stan zdrowia na to wskazuje.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl był z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: 20.34, za chwilę Państwa głosy na naszej antenie. Dziś początek wakacji, część z nas uda się na nie samochodami. Od kilku lat jest coraz bezpieczniej, tak statystyki mówią, na polskich drogach. Dziś pytamy Państwa, czy to się widzi z Państwa doświadczeniem. Czy Państwo to po prostu widzą, podróżując polskimi drogami? No i oczywiście w tle dyskusja, czy zadziałały mandaty i co to nam mówi o zmianach w naszym społeczeństwie. Rzeczy, które przez 3 dekady były uważane za nie do ruszenia, w sensie ten polski styl jazdy, czy te straszliwe wypadki, które tutaj mieliśmy, uważaliśmy, że to jest część tej rzeczywistości, fatum takie. Zdarzyło się. Tutaj oczywiście media jak zwykle szły krok w krok z opinią publiczną, bo bardzo często, do dzisiaj to się zdarza, że opisując jakiś wypadek tragiczny, nie wiem, Ford Fiesta zabił tam rowerzystę, prawda? Tak jakby sam samochód miał zabijać. Ale okazuje się, przynajmniej nasz gość o tym mówił, że równolegle do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach wzrastały mandaty. I to jest dopiero coś, co nam dużo mówi o naszym społeczeństwie, ponieważ Państwo świetnie pewnie pamiętają, nawet w Radiu Tok FM, polityków, a nasz gość przypomniał, że byli to również eksperci, którzy mówili, edukacja, uczmy dzieci, jak się zachowywać, nosić odblaski i tak dalej. To najpierw edukacja. Oczywiście edukacja jest ważna, ale stosunkowo późno, po naprawdę tysiącach ludzi zabitych na drodze, bo nie chcę powiedzieć po latach, bo to po prostu byli ludzie, którzy byli zabijani i są zresztą nadal. Klasa polityczna stwierdziła, że oto jest przyzwolenie na to i żebyśmy mieli wyższe mandaty, ergo bezpieczeństwo wzrośnie i wzrosło. I teraz trzeba się mierzyć z tym faktem, że my naprawdę jesteśmy być może wcale nie tak różni od tych słynnych skandynawskich społeczeństw, które tak bardzo przestrzegają prawa. Okazuje się, że nie ma dużej różnicy pod warunkiem, że w tle jest wysoki mandat. 22 4 4 0 44. Czy uważasz, że na polskich drogach jest bezpieczniej? Widzisz to? Czy też masz multum przykładów na to, że to jest pewna fasada, w tym sensie, że być może liczby to pokazują, tak, ale niestety, jeśli tylko jest okazja wymknąć się z tego systemu, czyli poruszać się w taki sposób, żeby ewidentnie nie zostać w cudzysłowie złapanym, to okazuje się, że nie jest bezpiecznie, że bywa bardzo niebezpiecznie. Nie wiem, jakie państwo mają doświadczenia. Proszę o nich wszystkich śmiało opowiadać dziś na antenie Radia Tok FM, dzwoniąc pod numer 22 44 044. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
1: 20:39, trwa program Mikrofon Tok FM. Czy uważasz, że na polskich drogach jest bezpieczniej? Cyfry pokazują, że tak, liczby pokazują, że tak, ale być może państwo znają takie sytuacje, widzą, są świadkami, a może uczestnikami. Kiedy da się kierowcy, osobie kierującej, wymknąć, gdzieś przemknąć, pomiędzy patrolem drogówki, pomiędzy fotoradarem, przekroczywszy podwójną ciągłą, wyprzedzając na zakręcie i pod górkę, przekraczając dopuszczalną prędkość, bo te wysokie mandaty, które działają ewidentnie, tak? Akurat w tym momencie nie mają prawa zadziałać. Czyli mentalność nam się nie zmieniła, sposób korzystania z samochodu nam się nie zmienił, styl jazdy nam się zmienił, tylko wiemy, jak funkcjonować w takim tu oto kraju, gdzie w ciągu kilku lat wysokość mandatów radykalnie wzrosła. Pod numer 22 44 044 pani Joanna z Krakowa zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Joanno.
12: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
12: Właśnie włączyłam radio i wysłuchałam, jak pan proponuje, żeby przeprowadzać badania, bo ludzie są schorowani. I może to być niebezpieczne. Owszem, ale ja 3 dni temu o mało nie zginęłam na drodze i to z powodu młodego człowieka, który wyprzedzał mnie, pomimo to, że jechałam przepisowo, dałam migacz w lewo, a on pod górkę w terenie zabudowanym, myślę, że miał 90 na godzinę. No i na co to można zwalić? No, testosteron, młody kogucik tak zwany. I co z tego, że ja jechałam przepisowo? Już by mnie nie było.
1: Pani Anno, czy często się zdarza, że pani widzi takie niebezpieczne sytuacje? A nie
12: tak,
1: ma...
12: w tamtej okolicy tak. To jest miejscowość pod Krakowem i pomimo tego, że jest teren zabudowany, to tam jest po prostu rajd. Droga prosta. Z górki czy pod górkę, wszystko jedno.
1: Czyli z pani perspektywy ta cała opowieść o tym, że jest bezpieczniej w Polsce, nie zmienia faktu, że opowiada pani o historii, że mogła pani po prostu być ofiarą wypadku.
12: Już bym nie dzwoniła, bo po prostu on by strzelił mnie od mojej strony. Od strony kierowcy i byłby dżem ze mnie po prostu. Nie byłoby co zbierać.
1: Ale czy to jest tak, że pani pani opowiada o konkretnym miejscu, czy konkretnym odcinku?
12: No nie chcę tutaj mówić miejscowości i tak dalej, ale po prostu tak zwany obwarzanek krakowski.
1: Ale poza tym miejscem, tak jak pani jeździ?
12: Tak, zaraz.
1: Poza tym miejscem.
12: Tak jak jeżdżę.
1: Rozumiem, tylko że poza tym miejscem, tym niby, gdzie to się wydarzyło i wydarza, czy pani ma wrażenie, że generalnie polscy kierowcy jeżdżą bezpieczniej przez ostatnie lata? Widzi pani jakąś zmianę?
12: Tak, widzę zmianę, jeśli chodzi o przejścia dla pieszych, że faktycznie tych pieszych się przepuszcza. Tylko teraz wciąż i nadal jest ten problem, że ci piesi przychodzą z tymi telefonami na nosie. Mhm. Niestety, ja jeżdżę dużo po Krakowie i no i zdarza się to nagminnie, że wchodzą na pasy po prostu z telefonem na nosie. No, i to jest wciąż nadal niebezpieczne i nie wiem, nie dociera do tych ludzi, że no co z tego, że on ma pierwszeństwo, jak ten samochód waży 1,5-2 tony, różnie może się zdarzyć, ale, jeżeli ktoś wyjdzie.
1: A odwracając perspektywę, a pani się łapie na tym, że jak pani podjeżdża do przejścia dla pieszych, to pani zwalnia albo uważa bardziej?
12: Tak, zawsze. Nie, no przepuszczam oczywiście. Mhm. Już jeżdżę 20 lat, więc naprawdę... Tak. Nie ma co forykować na drodze.
1: Ale jak pani jeździ 20 lat, to właśnie jeszcze raz zapytam. Ma pani wrażenie, że trochę spokojnie jeździmy, bezpiecznie jeździmy teraz przez ostatnie lata?
12: Tak, jest więcej samochodów i jeśli chodzi o jazdę po Krakowie, to tak.
1: Ale to nie, pani powiedziała, przepraszam, bo nie.
12: Po samym mieście tak, natomiast mówię...
1: Ale jest więcej samochodów, w sensie korki, więc nikt się nie rozpędza, tak?
12: Tak, no niestety, niestety. Mhm. A to jest problem, no i wiadomo, problem z parkowaniem, więc... Mhm.
1: A poza miastem, na trasach, gdzie ludzie się rozpędzają, nie ma pani wrażenia, że spokojniej się jesteśmy, bezpieczniej jeździmy?
12: To znaczy tak, szczerze powiedziawszy ostatnio, to jeżeli już zapuszczam się tylko na Śląsk i z powrotem, albo gdzieś tam w stronę Cieszyna, nie jest źle. To nie mogę narzekać naprawdę.
1: Ale czyli nie jest źle, czyli pamięta pani, że były...
12: Nie widzę takich sytuacji właśnie, żeby tak jak kiedyś, że się ludzie tam wyścigowali, że ktoś kogoś spychał. Ja też parę lat temu to miałam takie sytuacje, że po prostu ktoś wymuszał na mnie szybszą prędkość, bo chciał jechać szybciej, ale nie, teraz nie. No czasami na autostradzie może gdzieś tam, ale to też mówię, to raczej młodzi mężczyźni po prostu... mrugną niedobrym dobrym samochodem i chcę jechać szybciej.
1: Rozumiem. Pani Anno, bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Wszystkiego dobrego życzymy, do usłyszenia, bezpiecznej jazdy. Pani Anna z Krakowa była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Piotr z Bydgoszczy. Dobry wieczór, panie Piotrze.
10: Dzień dobry.
1: Słuchamy pana.
10: Był taki wątek poruszony na antenie osób starszych prowadzących samochody.
1: Tak.
10: Czasami nie daje się im wyboru, tym ludziom. Oni muszą prowadzić, ponieważ nie mają innego sposobu, jak dotrzeć do miejsca oddalonego kilka kilometrów, bo są wykluczeni komunikacyjni. Mm-hmm. I muszą jeździć tym samochodem. Więc to jest ten obraz bezpieczeństwa, on się poprawi, jeżeli uwzględnimy również kwestię właśnie tego wykluczenia komunikacyjnego. Jeżeli ludzie będą mieli alternatywę i będą mogli skorzystać z innego transportu, a nie tylko swojego samochodu, to również to poprawi bezpieczeństwo, szczególnie jeżeli chodzi o te osoby starsze, które będą wtedy mogły czym innym się przemieścić.
1: No tak, ale jak to pogodzić, panie Piotrze, bo tak no, ktoś zostanie ranny albo nie... Albo niestety zginie, zabity przez starszą osobę z nie najlepszym zdrowiem i wtedy co sędzia ma powiedzieć, że ta osoba nie miała jak inaczej dojechać? To jest strasznie trudna sprawa w ogóle. Czy w ogóle jest to jakieś rozwiązanie?
10: No pewnie, że potrzebne są kolejne nakłady, tak? No mówi się dużo o tym wykluczeniu komunikacyjnym. To jest jedna z przyczyn, że ci ludzie jeżdżą i muszą. Tak. To jest właśnie to. Ale to tak jak mówiliście państwo w studiu wcześniej, mijają lata, są kampanie edukacyjne, zwiększają się kary za wykroczenia i tu również jest ten element, że jak będziemy, że tak powiem, widzieć ten problem, będziemy odpowiedni nacisk kładli na jego rozwiązanie, to też nam pomoże w tym, żeby ci starsi kierowcy mogli po prostu przesiąść się na inny środek transportu.
1: Panie Piotrze, a czy pan ma wrażenie, że w ciągu ostatnich kilku lat kierowcy w Polsce zaczęli jeździć w sposób bardziej bezpieczny? Ma pan wrażenie takie, jak pan jeździ?
10: Tak, zgadzam się.
1: I czym to się objawia? Tak jak przed chwilą mówiła pani Anna, że się nie wymuszają prędkości, jak to się mówi, siedzą na zderzaku.
10: Tak, myślę, że kultura rośnie, tak, wśród kierowców.
1: A pan ma wrażenie, że pan jakoś inaczej zaczął jeździć przez ostatnie lata?
10: Tak, ale to pewnie dlatego, że no jestem starszy już i jakby mam większą perspektywę, tak? Widzenia różnych rzeczy. Pewnie jak byłem młodszy, nie byłem taki, że widziałem te zagrożenia tak bardzo wielostronnie. Nie? Mhm. Tutaj doświadczenie kierowcy no, ma znaczenie, tak? Że widzi to, co się ewentualnie może na drodze wydarzyć, ale to generalnie tak jak patrzymy na różne aspekty bezpieczeństwa, to prowadzenie pojazdów to jest jednym z elementów. Tak? I jak ta edukacja, ona na różnych płaszczyznach postępuje, to i dociera do kierowców. No i mogę się tylko odnieść do tego, że to dotyczy również kobiet i mężczyzn. To pani była taka, że moja przedmówczyni wskazywała tutaj na mężczyzn. No niestety jest tak, że i kobiety, i mężczyźni jeżdżą bardzo różnie, tak?
1: Panie Piotrze.
10: Lepiej, czasami gorzej, ale tak.
1: Ale jednak najczęściej wypadki te najbardziej tragiczne w skutkach w Polsce powodują młodzi mężczyźni. To są statystyka,
10: prawda,
1: niestety. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Piotr z Bydgoszczy był z nami. Pod numer 22-44-044. Pan również, pan Piotr, z Warszawy. Dobry wieczór, panie Piotrze.
13: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
13: Moja perspektywa, znaczy to dla zasady zgadzam się z przedmówcami, z tym co powiedzieli, natomiast moja perspektywa już kieruje 18 lat. Na pewno poprawiło się to bezpieczeństwo i komfort jazdy, na pewno infrastruktura, która powstała, drogi ekspresowe, autostrady, to jest całkowicie inny komfort jazdy, prawda? Nie ma takich dróg łączących duże ośrodki, gdzie są dwa pasy na jednej jezdni, ruch kolizyjny, ktoś 60 na godzinę jedzie, i trzeba go wyprzedzać, co powoduje niebezpieczne sytuacje. I to jest na pewno wpływ infrastruktury i rozwoju w Polsce. To zdecydowanie wpłynął na tą poprawę jakości. Natomiast jest też druga perspektywa, prawda, taka miejska, bo to ja sporo jeżdżę po Warszawie. W godzinach korków również mam dzieci, więc rozwożę do przedszkola, szkoły i przywożę. I tutaj mam takie dwie obserwacje. Być może to nie doprowadza do takich tragicznych wypadków, natomiast młodzi ludzie, tak jak przedmówca powiedział, nie mają też takiej perspektywy i doświadczenia i dużo więcej ryzykują, zajeżdżają drogę i wjeżdżają. Kwestia mandatów to jest też ciekawa rzecz, bo oczywiście one są zwiększone, kary są większe, natomiast jest duża bezkarność osób, które jeżdżą na blachach zagranicznych, tak? Oni się czują bezkarnie, bo nawet jak ich złapie fotoradar, to tam nie ma możliwości egzekucji tego realnej, szczególnie jeżeli to są kierowcy za wschodniej granicy. No i rowerzyści, to jest jeszcze taki problem. Sam jestem cyklistą i dużo też jeżdżę rowerem, niemniej jakby nie panuje chyba taka świadomość i wiedza wśród rowerzystów, że nie mają pierwszeństwa na tych przejazdach, prawda? O ile pieszek się zbliża do przejścia, to trzeba mu ustąpić, o tyle rowerzysta ma pierwszeństwo.
1: Jakby pan właśnie, to jest często poruszana kwestia, jakby pan to rozwiązał? Czy gdzie pan widzi w ogóle jakieś ścieżki, żeby rozwiązać ten problem, tą sytuację? Też jestem świadkiem bardzo niebezpiecznych momentów właśnie takich, jak pan opisuje. Co z tym zrobić?
13: Wydaje mi się, że trzeba byłoby, niestety, jedno z gorszych rozwiązań wprowadzić, czyli jakieś utrudnienia, tak, które spowodują, że ci rowerzyści będą zwalniali, bo to jakby nie jest zła wola kierowców, tylko stojąc na zakręcie w prawo, prawda, lusterko też ma swój martwy punkt, rowerzysta, który jedzie ścieżką rowerową 35 na godzinę 40 na szosówkach, wpada jak błyskawica, po prostu go nie widać, więc zanim się wjeżdża na takie skrzyżowanie, trzeba się 5 razy rozejrzeć, a rowerzyści tylko machają rękoma, będąc przekonani, że mają pierwszeństwo, prawda, bezrefleksyjnie wjeżdżają, więc
1: Ale to jak to rozwiązać? Przepraszam, ale panie Piotrze, to może zmienić prawo, tak żeby mieli pierwszeństwo i wtedy będzie wszystko jasne.
13: Wydaje mi się, że kierowcy i tak podchodzą z dużym dystansem i dają im pierwszeństwo, natomiast nie w tym rzecz, tylko rzecz jest w tym, że ich po prostu nie widać, prawda? Tak jak powiedziałem, stoi się na zakręcie w prawo pod kątem 45 stopni i lusterko nie pokazuje wszystkiego. O ile pierwszego jesteśmy w stanie zobaczyć, o tyle rowerzysty, który się pojawia w ciągu 2 sekund, spojrzy się pan w lewo, spojrzy w prawo, spojrzy jeszcze raz w lewo, rusza, tu już z prawej podjeżdża rowerzysta. Ciężko go też zauważyć, więc jest tutaj problem z też takim zbyt pochopnym, bym powiedział, wjazdem na ten przejazd, więc to chyba nie ma złotego środku. Mój pomysł nie jest idealny i w zasadzie chyba musiałbym się z niego wycofać, więc tylko i wyłącznie zdrowy rozsądek. Natomiast trzeba byłoby zastanowić się, prawda, nad też karnością osób, które, tak jak wcześniej napomniałem, czują się bezkarne na tych drogach, bo egzekwowanie mandatów dla osób, które mają blachy białoruskie, rosyjskie albo ukraińskie, jest nieskuteczne w Polsce. I te osoby...
1: Za wyjątkiem sytuacji, kiedy patrol albo inspekcja ruchu drogowego zatrzyma takiego kierowcę bezpośrednio.
13: To jest pewnie promil. To jest pewnie promil wszystkich wykroczeń.
1: Chyba 15%, wydaje mi się. Tam jest nawet sankcja aresztu.
13: Pan pewnie mówi o statystyce takiej ogólnej. Ja mówię tak, ja mówię, ilość wykroczeń, które są popełnione versus te, które są złapane, tak? No przecież to, co tak. O to mi chodzi, nie?
1: Tak.
13: Przecież to jest co chwila takie... Ja pamiętam, to też kiedyś
1: to,
13: było...
1: Przepraszam, to, co nasz ekspert opowiadał o odbieranych samochodach pijanym kierowcom w Polsce, tak?
13: Dokładnie.
1: Że mamy 600 odebranych, ale to oznacza, że trzeba sobie uświadomić, ilu kierowców pijanych jeździ w Polsce po prostu. Ale jeszcze pan jeździ po mieście. No wykorzystam pana doświadczenia. Hulajnogi. Mhm. Hulajnogi elektryczne.
13: Sam przez chwilę jeździłem parę lat temu. No z hulajnogami jest problem natury takiej, że jeżdżą po prostu wszędzie. I po ścieżkach rowerowych, i po drogach, i w zasadzie jakby, jak się pytam znajomych i osób, które jeżdżą, to w zasadzie chyba też nie ma takiej świadomości, gdzie taką hulajnogą można jeździć po prostu. I wydaje się, że tam, gdzie jest wygodniej, prawda? No i problem ich prędkości. Może to jest głupie i bardzo złudne, ale jeżeli na opakowaniu od hulajnogi byłoby jasno napisane, jeżdżąc w Polsce możesz jeździć tylko tu i tu, zwróciłoby uwagę, może by zwiększyła się świadomość takich osób, bo najzwyczajniej w świecie może nawet nie wiedzą, że oni mogą coś albo nie mogą.
1: Tak, słusznie, ale panie Piotrze, a co? Ja trochę jestem jeszcze w nastroju rozmowy z naszym ekspertem. A co by pan powiedział na takie rozwiązanie, żeby patrole policji tak samo pilnie, jak czasami kontrolują kierowców, to też podchodzili do osób poruszających się na rowerach albo hulajnogach na chodnikach. Także to byłby normalny widok w Polsce. Po chodniku idzie patrol drogówki, pieszo i zatrzymuje hulajnogę, bo ta pędzi, albo na przykład, nie wiem, jest to dziecko, które nie ma kasku, tak? Bo to przecież to też jest... Co pan o tym sądzi? Czy to jest zbyt...
13: Znaczy, wydaje mi się, że system nie da rady, bo w ogóle patrolów pieszych, nawet w Warszawie, to jest przecież jakiś teraz rzadki bardzo widok spotkać patrol pieszy. Patrol na rowerze to też jest, nie wiem, 15 lat temu jeszcze się spotykało, a jak myślę o tegorocznym sezonie, to ani razu nie widziałem patrolu policji na rowerach, na hulajnogach, nie mówiąc, sporadycznie na motorach, więc...
1: A oni też mają... To nie jest kwestia lenistwa. Panie Piotrze, oni mają patrole na hulajnogach też? To jest
13: ciekawe. Nie, nie widziałem, tylko wyobrazi sobie pan patrol pieszy, który goni hulajnogę, która jedzie 40 na godzinę, to taki Monty Python trochę.
1: No tak.
13: To wydaje mi się,
1: śmieszne to by było na pewno, ale czy skuteczne, to już nie wiemy.
13: No dokładnie, więc ten widok braku patroli raczej wskazuje na braki kadrowe.
1: No tak.
13: Chociaż może tam też lenistwo daje się we znaki.
1: Panie Piotrze, jednak... Musimy kończyć. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Piotr z Warszawy, i cyklista, i użytkownik swojego czasu hulajnóg, i kierowca. Także pełen zestaw doświadczeń związanych z dzisiejszym pytaniem, czy jest bezpieczniej. Pan Wojciech z Włoch do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Słyszymy się, tak?
14: Słyszymy się? Tak. Mam takie krótkie pytanie, szybkie pytanie. Kto uczy naszych adeptów do prowadzenia samochodów, pojazdów? Pytam się, kto? Bo ja miałem taką sytuację. Mój syn miał wypadek. Miał... uszkodzenia neurologiczne i po 2 latach wysłałem go na kurs, żeby... On miał wcześniej prawo jazdy, ale wysłałem go na kurs, żeby go sprawdzić, czy sobie daje radę, czy sobie radzi. I chciała z moim synem instruktorka, taka młoda dziewczynka, 20-22 lata, i sobie z nim zrobiła kurs po mieście, a chciałem, bo syn miał wcześniej prawo jazdy już, miał uprawnienia, ale dla sprawdzenia. I pojechałem sobie za nimi. Wyszło mi, że tam parę błędów zrobił, kilka błędów zrobił, i po tym kursie, po tej instrukcji, jak to można powiedzieć, pani instruktora powiedziała, że syn bardzo dobrze jeździ, dobrze sobie radzi i nie ma żadnego problemu. A ja jestem, panie redaktorze, kierowcą ciężarówki Tira, Traka, jak to tam się nazywa, z 30-letnim doświadczeniem, i widziałem, że tam parę błędów było.
1: Panie Wojciechu, a jak pan rozwiązał tą sytuację? Porozmawiał pan z synem, że ma pan wrażenie, że no jednak... To szkolenie nie za bardzo skuteczne było i trzeba było... Czy jak to się dalej potoczyło?
14: Tak, wziąłem syna do ciężarówki. Posadziłem z boku. pokazałem mu, co zrobił źle, później wsadziłem go do osobówki, przejechałem tą samą trasę, powiedziałem, co mu zrobił źle, co powinien zrobić dobrze, jak powinien to wykonać. I teraz tak, jest takie pytanie do nas wszystkich, a w szczególności do tych wszystkich wordów, którzy uczą ludzi jeździć. Kto uczy ludzi jeździć?
1: A panie Wojciechu, świetne pytanie i słuchacze pewnie będą na nie odpowiadać. Króciutko proszę mi powiedzieć, pan z takim doświadczeniem, 30 lat jazdy, ciężarówki. Proszę pana, czy ma pan wrażenie, że w Polsce ludzie zaczęli bezpiecznie ostatnio jeździć? Takie wrażenie. Ma pan? Nie.
14: Nie, absolutnie nie. I to jest... Nie, absolutnie nie. I pomijam kwestię takich małych błędów, jakichś... takich wykroczeń niewielkich. Pomijam to. Nie. Nie uczą nas jeździć bezpiecznie. Instruktorzy. Jak instruktor, który ma 22, 23 lata, bo ja wróciłem do tego wordu i zastanawiam się, co muszę zrobić, żeby być instruktorem. On musi powiedzieć mi, muszę mieć średnie wykształcenie. Nie mam średniego wykształcenia, mam zawodowe wykształcenie, nie mogę być. A że mam 30 lat praktyki, to się nie liczy.
1: Panie Wojciechu, ja pana rozumiem. Pan jest trochę rozczarowany tym, że zamiast zaproponować panu pracę, oni powiedzieli, że mają jakieś takie ustalenia, że musi być średnie wykształcenie, a pana doświadczenie jednak jest bardziej znaczące niż kogoś, ktoś ma 20 lat. Panie Wojciechu, musimy kończyć, bo informacje przed nami. Bardzo dziękuję za pana głos i za tą opinię, która jest bardzo wyraźną i dyskusyjną, że wcale nie, pan Wojciech nie widzi, żeby bezpiecznie ludzie w Polsce jeździli. Sylwia Chryczańska przedstawi informacje za minutę, a po informacjach... Kolejne państwa głosy na naszej antenie. Czy uważasz, że na polskich drogach jest bezpieczniej? Nasz numer to 22 44 044.
15: Autopromocja.
16: W najbliższym globalnym popołudniu wybierzemy się do Kolumbii, która właśnie wybrała nowego prezydenta. A ten obiecuje, że konflikty i wojny domowe toczące ten kraj od dekad zakończy twardą, silną ręką. Nie wiadomo, czy temu kolumbijskiemu tygrysowi kibicować, czy się go bać. Ale o tym właśnie porozmawiamy. Wraz z domą Matejko zapraszamy na globalne popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
17: Kolejne mecze Mundialu i to jakie? Norwegia-Francja w nocy, Nowa Zelandia-Belgia i Urugwaj-Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Porozumienie ramowe, które może doprowadzić do zakończenia działań wojennych w Libanie, zostało podpisane. Agencje ONZ alarmują, że trzęsienie ziemi pogorszyło i tak trudną sytuację wielu mieszkańców Wenezueli. Europa zmaga się z falą upałów. Najbliższe dni także w Polsce będą rekordowo gorące. Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przedstawiciele Libanu, Izraela i USA podpisali w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe. Dokument ma wyznaczyć drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Porozumienie zostało podpisane po czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora. Na ceremonii podpisania był sekretarz stanu USA Marco Rubio, który podkreślił, że mimo porozumienia ramowego wciąż w tej sprawie wiele pozostaje do zrobienia. Według serwisu Axios dokument określa działania, które strony mają podjąć na miejscu. Jednym z założeń jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych, w ramach których armia izraelska wycofa się z obecnie zajmowanych niewielkich obszarów na południu Libanu, a na jej miejsce zostanie rozmieszczona armia libańska. o międzynarodową solidarność po podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. By nie doszło tam do jeszcze większej tragedii ludzkiej, zaapelowały agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podkreśliły, że już przed kataklizmem w południowoamerykańskim kraju panował poważny kryzys humanitarny, a miliony mieszkańców Wenezueli zmagały się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, załamaniem systemu opieki zdrowotnej, zagrożeniami dla bezpieczeństwa i ograniczonym dostępem do podstawowych usług. W komunikacie zamieszczonym na platformie X wezwano do zapewnienia dostępu i bezpiecznych warunków dla pomocy humanitarnej oraz przejrzystego przekazywania informacji, aby pomoc ta dotarła do najbardziej potrzebujących. Sytuacja po środowych trzęsieniach ziemi w Wenezueli pozostaje bardzo trudna. Według relacji mediów, akcje poszukiwania ludzi uwięzionych pod gruzami utrudniają problemy z komunikacją, zła jakość dróg, niedobory sprzętu i zaopatrzenia. Do pomocy w akcjach poszukiwawczych wiele krajów wysłało ekipy ze specjalnie przeszkolonymi psami. Cały czas rośnie bilans ofiar. Kilkaset osób zginęło, kilka tysięcy zostało rannych, a poszukiwanych jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Około 70% Europejczyków zmaga się z falą upałów. W Belgii z powodu upałów odwołana została rekonstrukcja bitwy pod Waterloo. W Niemczech padł w piątek rekordowa temperatura w historii pomiarów, a filharmonicy berlińscy poluzowali strój galowy przed sobotnim koncertem plenerowym. We Francji upały ustępują na zachodzie kraju, przesuwając się na wschód. W Strasburgu i kilku innych miastach padły w piątek rekordy temperatur. W sobotę czerwony najwyższy alarm pogodowy będzie obowiązywał w 50 francuskich departamentach. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu, mówi prezydent Francji Emmanuel Macron.
15: Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia. Nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni.
18: Fala upałów dotarła do południowej Szwecji, a także Danii. Koleje szwedzkie odwołały kursy regionalnych pociągów, a duńska Gwardia Królewska zrezygnowała z zakładania niedźwiedzich czapek. Tam najwyższe temperatury prognozowane są w weekend. Fala upałów na dobre rozgościła się także w Polsce. Już cały kraj objęty jest ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami. Alerty drugiego stopnia obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższym ostrzeżeniem trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są w niedzielę, kiedy miejscami słupki rtęci, zwłaszcza w zachodnich regionach, mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. W czasie upałów szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, powinien się szczególnie dobrze przygotować. Krem z filtrem, przewiewne ubranie, czapka i woda to obowiązkowe wyposażenie każdego turysty. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów, dlatego liczy się to, jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
19: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
18: Przewodnik podkreśla też, że na wędrówkę najlepiej wybrać się rano.
19: Chłodniej jest o poranku, czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
18: Jednak w największe upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić. Ostatni dzwonek w tym roku szkolnym zabrzmiał we wszystkich polskich szkołach, a prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa. Wakacje nie dla wszystkich oznaczają jednak okres urlopowy. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku szkolnego.
20: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
18: Pracowników oświaty czekają zmiany, bo od 1 września do szkół podstawowych wejdzie reforma Kompas Jutra. Nowa podstawa programowa zakłada m.in. zmianę w ocenianiu prac uczniów i wdraża więcej nauki i umiejętności praktycznych. Od początku nowego roku szkolnego uczniowie klas podstawowych nie będą też mogli używać na terenie placówek smartfonów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Sobota niemal w całym kraju bezchmurna lub z zachmurzeniem małym. Po południu tylko w Tatrach miejscami może pojawiać się więcej chmur i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 28 stopni na Podhalu i miejscami nad morzem. 31 na północnym wschodzie. Około 35 stopni pokażą termometry w centrum, a do 38 będzie lokalnie na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 7 minut po godzinie 21 słuchamy Radia Tok FM i programu Mikrofon Tok FM, w którym słuchacze i słuchaczki odpowiadają na pytanie, czy uważasz, że na polskich drogach ostatnio jest bezpieczniej? Liczby nie kłamią i można podawać spadek liczby ofiar śmiertelnych, szczególnie przełomowy w ubiegłym roku, spadek liczby wypadków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony państwa obserwacje są niejednoznaczne. Tu przypomnę głos pani Anny, która no, kilka dni temu była w sytuacji bliskiej naprawdę jakiemuś poważnemu wypadkowi przez niefrasobliwość innego kierowcy. 22 44 044. Pan Andrzej z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
0: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
0: Szanowni państwo, ja jestem kierowcą bardzo długo. Moje pierwsze prawo jazdy to jest rok 1971, więc proszę sobie policzyć, ile to już jest lat. I chciałbym podzielić się takimi dwoma aspektami dzisiejszej rozmowy. Mianowicie tutaj moi poprzednicy wspominali na temat rowerzystów jeżdżących chodnikami, jeżdżących między przechodniami i tak dalej. No akurat mieszkam na Mokotowie w pobliżu takiego dużego obiektu, który nazywa się Student Hotel Depot, gdzie całą dobę praktycznie ci rowerzyści, w cudzysłowie, dostarczają, wie pan, w tych plecakach...
1: Kurierzy.
0: Tak jest. Proszę państwa, ja nieraz, bo ja chodzę z psem, nieraz próbuję rozmawiać z tymi ludźmi. Oczywiście są to z reguły ludzie o twarzach afrykańskich, hinduskich. I po pierwsze, nie znają języka polskiego. Po drugie... Niech oni powiedzą, gdzie oni byli szkoleni, ponieważ ja, jak byłem dzieckiem 12-letnim, musiałem zrobić kartę rowerową,
1: żeby jeździć. Ale to jak pan z nimi rozmawia, panie Andrzeju, jak pan mówi, że nie za bardzo...
0: Po angielsku próbuję z nimi rozmawiać.
1: I pan zadaje takie pytania kurierom, naprawdę? Gdzie, skąd?
0: Nie, idzie? Ja przede wszystkim zadaję pytanie, skąd jesteś, bo to jest takie dla mnie interesujące, ponieważ ja kiedyś pływałem na statku i trochę świata zwiedziłem, więc tutaj się pojawia i Afryka Południowa, tutaj się pojawia Botswana, no rozmaite kraje, ale to jest, może to nie jest istotne. W każdym razie ci ludzie wsiadają na te rowery. Te rowery mają koła zupełnie nieadekwatne do kół rowerowych i nie mają bladego pojęcia na temat przepisów, na temat w ogóle jakichś prawideł jazdy w polskich warunkach i w polskich przepisach.
1: Stwarzają zagrożenie na chodniku.
0: Zdecydowanie.
1: I na ulicach, bo czasami też ulicami jeżdżą.
0: Ale wie pan, on jedzie ulicą i za chwilę jedzie chodnikiem, tak. a jak wjeżdża w osiedle, to jedzie chodnikiem pod klatkami
1: sodowymi. Czego pan oczekuje, panie Andrzeju? I teraz pytanie, czy od służb, na przykład policji, czy też od ustawodawcy, nie. Od państwa?
0: Proszę pana, mnie się wydaje, że trzeba by zacząć od początku, czyli w momencie, kiedy taki młody człowiek chce podjąć się takiego zajęcia, to pierw musi skończyć jakiś kurs, żeby mógł tym rowerem się poruszać. Bo wie pan, policjantów to my mamy za mało. To nie
1: ale
0: sposób,
1: w sensie, żeby kartę rowerową, taki jakby kurs na kartę rowerową, czy jakiś osobny zupełnie dokument?
0: Typu karta rowerowa, no jakiś dokument, który go upoważnia do prowadzenia tego pojazdu. Podobna sytuacja jest z taksówkami Bolt i tym podobnymi, ponieważ panowie kierowcy, ja nie mam nic przeciwko, oni muszą gdzieś zarobić te pieniądze, chcą żyć i tak dalej. To mnie nie przeszkadza. Natomiast, wie pan, z drugiej strony on widać po nim, że on nie zna polskich przepisów. On nie wie, że jak zielona strzałka się świeci do skrętu w prawo, że to jest sygnał warunkowy i że on może skręcić tylko po zatrzymaniu się i ponownym ruszeniu, jeżeli upewni się, że nic mu nie przeszkadza. Oni oczywiście tego nie robią. Oni się zatrzymują...
1: To powiem panu, że panie Andrzeju, że widziałem nie tylko kierowców taksówek czy przewozów, którzy
0: jest,
1: tego nie robią.
0: To druga sprawa, oczywiście.
1: Pani wiedza ma szeroki zakres.
0: Oczywiście, ale wie pan, oni w każdej chwili się... jedzie przed panem i klient mu chyba albo czeka na klienta, albo klient mu mówi, że wysiada, to on się zatrzyma i tam, czy to, wie pan, jest... ciągła linia.
1: Ale myśli pan, że ten brak wiedzy w przypadku właśnie takich przewozów, on wynika z tego, że system jest nieszczelny, skoro my mamy w zasadzie już chyba to drugi rok mija, kiedy weszły te rygorystyczne przepisy, że musi posiadać taki kierowca polskie prawo jazdy. No ale czy uważa pan, że to jakoś...
0: Znaczy to ja powiem szczerze, ja mam wątpliwość, czy oni mają polskie prawo jazdy.
1: No właśnie. Ale czyli znowu wracamy do czego? Do egzekucji prawa.
0: No bez
5: Pewnie tak, natomiast generalnie rzecz biorąc to jest trochę puszczone na głęboką wodę, na żywioł i nie wiem, czy te samochody są ubezpieczone, czy te samochody przechodzą przeglądy, takie jak my co roku musimy mieć taki przegląd i dowód rejestracyjny musi być potwierdzony.
1: Czy każdy samochód w Polsce, który jest zarejestrowany w Polsce?
5: Każdy samochód w Polsce, który jest zarejestrowany na polskich numerach rejestracyjnych.
1: Tak. No, panie Andrzeju, dajmy panu szansę teraz odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie. Czy według pana to, co pan mówił o kurierach, o przewozach osób, czy to jest, chce pan powiedzieć, że z tym bezpieczeństwem na polskich drogach nie jest tak jednoznacznie? Chce pan powiedzieć, że bywa tak, że na przykład no, pan czuje się mniej bezpiecznie na takim chodniku, gdzie z naprzeciwka idzie rozpędzony kurier albo tak? Czy pan chce powiedzieć...
5: Tak? Ale naturalnie, że rozumiem. Tak, wie pan, ja przez takiego rowerzystę, idąc z psem, zostałem trącony. Pies to tak zapamiętał, że każdego rowerzystę w tej chwili szerokim łukiem omija. Ale wie pan, oni przede wszystkim jeżdżą za szybko, wie pan, oni się czują, nie wiem jak to określić. Czy tak jak mówię, ja rozumiem, że to są młodzi ludzie, że oni potrzebują zarobić pieniędzy, że nam... że tak powiem, też jest potrzebna taka usługa. Wszystko jest fajnie, tylko że muszą spełniać pewne podstawowe kryteria, które my musimy spełniać, czy mieć odpowiednie dokumenty.
1: A może, panie Andrzej, po prostu trzeba przyjąć takie prawo, które mówi tego typu rowerami z napędem, które elektrycznymi, które potrafią tak jeździć, można się poruszać tylko po drogach, a nigdy po chodnikach i to wtedy zero-jedynkowo będzie to proste i czyte. Ale to nie wiem. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za pana głos. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Pan Andrzej z Warszawy był z nami i ta perspektywa ewidentnie pokazywała, że z tym poczuciem bezpieczeństwa to... W zależności od tego, gdzie spojrzeć. Pod numer 22 44 044 pan Włodek z Wrocławia zadzwonił. Dobry wieczór, panie Włodku.
21: Witam, panie rektorze, wszystkich słuchaczy. Właśnie ja tak słuchałem, co mówił ekspert. To wszystko prawda, wszystko fajnie. Kierowcy mieli tam dokręcone śrubę. Budżet państwa po prostu się poprawia.
1: Nie, panie Włodku, bo zaczynamy bezpiecznie jeździć i mandatu już nikt nie będzie dostawał, no bo wszyscy bezpiecznie będziemy jeździli.
21: Panie redaktorze, jeżeli pan poseł Mejza ma 225 punktów, to powinien sprawę te 10 razy.
1: Jeden poseł Mejza nie uratuje naszego budżetu, panie Włodku. Płonne nadzieje.
21: Płonne, wiem, dlatego musiałem, wie pan, ja zawsze pan coś lubię tak nałożył, żeby podnieść temperaturę, bo teraz wracamy już do normalności. I po prostu bez tak. To, co powiedzieli wszyscy, to, że zmniejsza się liczba wypadków, to jest po prostu, to jest liczone statystycznie, nie uwzględnia się, ale proszę sobie wziąć statystyki kierowców i motocyklistów i pieszych. A rzadko kiedy się podaje statystyki hulajnogowiczów, którzy są ranni, ciężko, ranni, lekko, ciężko i śmiertelni. Tak samo rowerzystów elektrycznych.
1: Oni są w tych statystykach.
21: Ale ja nie wiem, jak to jest liczone, a ja naprawdę w tym jestem dobry, bo mam się po stół i zamierzam, to powiem tak, że jak to jest, że jak poddaje się bezwzględnie, a sprawdziłem to kiedyś, to jak liczba tych wypadków tych kierowców i motocyklistów spada i rannych i zabitych, to tutaj liczba hulajnogi, rowery elektryczne, urządzenia tak zwane transportu osobistego, UTO i no jeszcze te uniweksy i tak dalej, to wszystko, to co nie ma tablicy rejestracyjnej. Oni jeżdżą, powiem tak, pamiętam, że ja mogę tak pojechać, na przykład ja prawo jazdy mam od 70 roku, czyli niewiele mniej niż mój poprzednik, 5 lat krócej, jeżdżę 5 lat i dzisiaj przejechałem kilka kilometrów, prawie 700, trasa miasto i powiem tak, dwóch od 1 czerwca mamy przepis.
1: Panie Włodku, tak, tylko bardzo wiele wątków, ten pierwszy dokończmy. W ubiegłym roku policja odnotowała 1164 wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych. Zginęło w nich 11 osób, 1062 zostały ranne.
21: Bardzo przykra sprawa. A rowery?
1: Co do rowerów, to akurat tutaj nie mam notatki. Zaraz ją znajdę, jeśli to jest istotne, ale dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie, panie Włodku.
21: A dobrze, a to wyszło, to dzisiaj miałem tak, to z drogi wyszło się, to zwiedziałem.
1: Ale
21: tak.
1: Pan czuje, że jest bezpiecznie, jeździ pan przecież samochodem. Znaczy, mówił pan o tym wielokrotnie, że pan prowadzi dużo, samochód.
21: Znaczy,
1: no właśnie.
21: Znaczy tak, bardzo dużo. A tak, jeżdżą, no tak, nie zgadzam się z tym, że wiek, znaczy, że osoby starsze jeżdżą, znaczy te osoby, które są mają bardzo posunięte w wieku, to są skrajnie lata 89 i więcej, to powinny być rzeczywiście te badania nie tam dożywotnie, tylko tam co 5 lat, to rzeczywiście to tak samo zawodowi. I jak trzeba wcześniej, to 2-3 lata, to 2-3 lata, ale po prostu ja bym tak samo badał po prostu i młodsze grupy, a powiem dlaczego. I powiem jeszcze jedna sprawa. Jak rozwiązać, znaczy to co mówił pan poprzednik, mój szczerben, że to stawcy właśnie, to samo u mnie, widziałem, trzech mi wjechało dosłownie, trzech na żółtym, dwóch mi wjechało na czerwonym i ten. I oni tak, że mnie ten, głowo i pyszne.
1: A czy to znaczy, że pan ma wrażenie, że nie jest bezpieczniej, tak jak pan jeździ samochodem?
21: Pod prąd.
1: Nie, pytam o pana ogólne wrażenie. Czy pan czuje, że jest bezpieczniej w Polsce przez ostatnie lata?
21: Panie redaktorze, to tak, ja mieszkam na osiedlu przy stadionie, arena, to jest arena. Dzisiaj występuje ta artystka Szanach. No muszę wszystkim przedstawiać. Proszę, co się dzieje? No, na tym odcinku przy mnie, gdzie ja mieszkam po prostu, tam na tej głównej drodze dojazdowych, no policji jest tyle, dosłownie, że się można potknąć, przewrócić.
1: Czyli
21: po prostu.
1: To się pan czuje akurat w takiej sytuacji bezpiecznie?
21: No, wie pan, ja się w Polsce bezpiecznie czuję, powiem panu szczerze, ani ekonomicznie, ale wracając do drogi, to proszę, ale po prostu powiem tak, nikt nie rozlicza, bo ci ludzie nie mają żadnej tabliczki, żadnych danych, oni po prostu szklak lusterka i normalnie powiedział mi tak,
1: panie
21: ja
1: Włodku,
21: nie mam nic.
1: Nie jestem w stanie od pana wydobyć, przyznam się szczerze, odpowiedzi na pytanie, czy tak w ogóle pan czuje się bezpieczniej, czy mniej bezpieczniej na drogach, ale rozumiem, że te wszystkie wątki, które pan uruchomił, były ważne. Pan Włodek z Wrocławia był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pan Wojtek z Krakowa. Dobry wieczór, panie Wojtku.
6: Dobry wieczór, witam.
1: Panie Wojtku, strasznie pana przepraszam, ale jeszcze ad vocem poprzedniego głosu, bo padło pytanie o statystyki. Podaliśmy te związane z hulajnogami. Jeśli chodzi o rowerzystów, nie podaliśmy. W ubiegłym roku, mamy pełne dane, rowerzyści uczestniczyli w niemal 3500 wypadków drogowych. To spadek około 9% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Proszę, panie Wojtku, przepraszam, że panu, ale musiałem dane podać.
6: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie Wojtku.
6: Bardzo ciekawa audycja i powiem panu wbrew pozorom, to o czym tutaj państwo mówią, jestem kierowcą od 36 lat i znaczną część kilometrów pokonałem także jako kierowca samochodu służbowego, nie tira, tylko takiego samochodu firmowego, gdzie przejechałem pewno w życiu około 1,5 miliona kilometrów. I powiem państwu, że naprawdę się zmieniło w Polsce bardzo dużo, bo prawo jazdy mam od roku 90 i w roku 90 mieliśmy około 5 milionów samochodów osobowych w Polsce, tak? Obecnie mamy 27 milionów. Różnica jest gigantyczna i moim zdaniem naprawdę się bardzo zmieniło, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I na tle różnych krajów, tak jak byłem prawie w 100 krajach świata, mogę powiedzieć, że w Polsce naprawdę się teraz spokojnie, dobrze jeździ. Nie ma z tym problemu, jest dużo, dużo bezpieczniej. Z jednej strony bar związany z karami na pewno działa, tak, na kierowców i absolutnie daje tutaj doskonałe rezultaty. Choć oczywiście ja nie jestem za systemem kar, ale niestety, jeśli nie ma innego wyjścia, to faktycznie takie rzeczy nie ma. Odcinkowe pomiary prędkości, tego typu rzeczy naprawdę dyscyplinują kierowców. W miastach także się bardzo mocno poprawiło, ruch jest znacznie większy. Oczywiście, tak jak wcześniejsi słuchacze wspomniali, jeśli chodzi o kierowców za granicą, to jest pewien kłopot, jeśli chodzi o taksówkarzy z aplikacji, ponieważ zatrzymują się w miejscach, które się nie powinni się zatrzymywać. I moim zdaniem tutaj nie jest to idealne i tutaj też faktycznie trzeba już tym zrobić, bo taki słynny wypadek niedawno pod Warszawą, gdzie kierowca z Turcji po prostu zawrócił na światła, gdzie faktycznie wypadek był śmiertelny. I moim zdaniem tu jest faktycznie dużo rzeczy, które należało poprawić, natomiast sami Polacy jeżdżą znacznie lepiej.
1: Ale czy pan to widzi u siebie? W sensie, panie Wojtku, chciałem zapytać, czy pan się złapał na tym, że nie wiem, gdzieś tam pan zwolnił przed przejściem, albo nie wiem, tak jak to było podnoszone, jak zobaczył pan zieloną strzałkę w prawo, to najpierw się pan zatrzymał i tak dalej. Czy pan się złapał na tym, że pan jak tak słyszy w tym radiu TOK FM o tym, że te są wysokie mandaty, to że to się przełożyło w pewnym momencie na jakieś, a może już takie przyzwyczajenia, odruchy właśnie? Kojarzy pan u siebie taki...
6: Absolutnie tak. To znaczy, faktycznie, jeśli jest zielona strzałka, to ludzie, coraz więcej ludzi się zatrzymuje. To nie jest powszechne, tak? Kierowcy zawsze mówią, że faktycznie wielu kierowców się nie zatrzymuje, ale to się zmieniło. To jest proces, tak? Który moim zdaniem cały czas w naszym kraju zachodzi. Podobnie jest na przykład taki przepis, który pozwala na wjazd do ruchu, tak naprawdę z prawego pasa na przykład, kiedy droga się zwęża. To i naprawdę się bardzo mocno zmieniło. W ciągu jednego dnia ludzie zaczęli się wpuszczać.
21: co kiedyś było prawie, że niemożliwe.
1: W ciągu jednego dnia? Nie, takich zmian w społeczeństwie szybkich nie ma, nie wierzę.
21: Ale, ale proszę mi wierzyć, tak? Krakowie naprawdę bardzo się mocno zmieniło i kiedyś to była rzadkość, że ktoś kogoś chciał wpuścić, po prostu bo korki, bo każdy się spieszy. Natomiast od momentu wprowadzenia przejścia naprawdę się zmieniło i też byłem mocno zaskoczony taką reakcją kierowców. Także moim zdaniem zdecydowanie Polska jest bardzo bezpiecznym krajem. Tutaj też był słuchacz, który mówił we Włoszech, że faktycznie we Włoszech jest spokojniej. Nie, moim zdaniem dzisiaj we Włoszech nie jest tak spokojnie jak w Polsce. Natomiast pewną plagą są na przykład w Krakowie hulajnogi. Faktycznie one jeżdżą zarówno ulicą, jak i też chodnikiem, tak? Jeżdżą naprawdę często zadmierną prędkością i stanowią zagrożenie dla kierowców.
1: Panie

0: to może częsty widok, ale faktycznie widziałem, tak? Niejednokrotnie takie jakieś tam rzeczy akcyjne, wiadomo, tak jak policji nie ma wystarczająco dużo w naszym kraju do tego, żeby obstawić każde skrzyżowanie i każdą ścieżkę. Natomiast zdarzały się takie historie, co też u mnie budziło akurat dobre opinie, bo uważam, że faktycznie można w jakiś sposób przynajmniej odrobinę zapanować nad tym.
1: A nie odpowiedział pan na pytanie, czy to będzie temat kampanii wyborczej, jeśli chodzi o wybory prezydenta Krakowa?
0: Czy... Nie sądzę, żeby to był temat. Nie, w Krakowie problemów jest znacznie więcej zdecydowanie. To jest taka drobna rzecz, natomiast faktycznie miasto potrzebuje innych rzeczy, o których pewno mogliśmy rozmawiać, ale to nie w tej audycji.
1: Bardzo panu dziękuję, panie Wojtku, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o swojej perspektywie. Pan Wojtek z Krakowa był z nami. Jest z nami teraz pan Jerzy z Poznania. Dobry wieczór, panie Jerzy.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
2: Ja może tak przedstawię, że kierowca zawodowy, kierowca obecnie autobusu, przedtem ciężarówek. Tak jak poprzednik, już nie pamiętam, deklarował, że od 71 roku prawo jazdy, u mnie od 76. Ale jeszcze dodam tylko to, że kierowca komunikacji miejskiej, obecny gdzieś od około 2018, ale Berlin, Hamburg, czyli poza Polską.
1: Aha.
2: Tam zdarzeń z rowerami było trochę. Jedno na samym początku, ale to jeszcze na ciężarówkach, gdzie było to moje, jak gdyby, jazda tutaj zupełnie nie przystawała do tamtej jazdy. No i zdarzyło się, że była kolizja z rowerem. Ale idźmy dalej. Z osobą 74 lata, która według mojego uznania nie powinna być na rowerze. Ale to jak gdyby tytułem wstępu, bo jestem z Poznania i od razu rzucę deklarację, bo pan dopytuje się, czy jeździ się obecnie, bo ja mam doświadczenie stamtąd, tam z Niemiec dokładnie. Aha. I teraz co do Poznania. Deklaruję, że jeździ się raczej niebezpiecznie, ale dodam dalej, kultura się podniosła. Nie wiem, czy to się pokrywa. Dodam tylko, że dlaczego powiedziałem, że jeździ się niebezpiecznie. Tu już jak gdyby dotyczy Poznania, czyli ulica Dąbrowskiego, odcinek Ogrody, Szamotulska i do Żeromskiego. Tak skonstruowana ulica, droga rowerowa po jednej stronie i po drugiej stronie. I dzisiaj pani zaparkowała, bo tam są miejsca parkingowe. Oprócz tego środkiem jedzie w jednym kierunku i w drugim tramwaje. I dzisiaj pani nagle wychodzi z auta, nie zastanawiając się. 1,5 metra do niej ja zdążyłem tylko wykonać manewr, żeby jej nie urwać drzwi, ewentualnie ją nie zranić. To jedno, także to jak gdyby w tytule, że jeździ się niebezpiecznie.
1: Parkuje się niebezpiecznie.
2: Ona wychodziła, także parkowanie było tak, jak to tam przynależy, jak jest przewidziane. Prawidłowo parkowała, tylko że jej dalsze zachowanie było takie, że gdybym ja był w autobusie, powiem, że w tym momencie już się delikatnie boję, bo teraz jestem przed faktem, gdzie będę dalej pracował, jeździł, czy nadal tam za granicą, czy tutaj. I w tym momencie się przeraziłem, bo gdybym był autobusem, mając pasażerów na autobusie, nie wyhamowałbym, na pewno nie, bo mam pasażerów, czyli albo ona ranna, mam nadzieję, że tylko ranna, i drzwi urwane i zmasakrowane.
1: A panie Jerzy, pan ma taką perspektywę z różnych krajów i czy sądzi pan, że porównując tak naprawdę z dużej perspektywy właśnie tą niemieckiej sposób jazdy i polski sposób jazdy, czy ma pan wrażenie, że my zaczynamy powoli przypominać jeden i ten sam kraj, w tym sensie, że u nas te wysokie mandaty spowodowały, że ludzie zaczęli spokojnie i zdarzają się takie sytuacje, o których pan opowiedział, ale one mogły równie dobrze zdarzyć się w Niemczech. Czy nie ma pan wrażenia, że nastąpiło ewidentnie poprawa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Polsce? Tak bardzo ogólnie pana pytam, wrażenie.
2: Wrażenie mam, że nastąpiła poprawa.

0: zdecydowanie nastąpiła poprawa. Idę tutaj w kierunku tej kultury, że to, co poprzednicy podawali, że dawniej nie można było jak gdyby wjechać z pasa, włączyć się do głównego pasa, teraz to jest możliwe. Kiedyś tego nie było, aczkolwiek kiedyś jeździło się bezpieczniej, ale z innego powodu, bo prędkość pojazdów była mniejsza, było mniej pojazdów i tak dalej, i tak dalej. Ale czy mogę jeszcze wrzucić jeden na razie dotyczący to, co dzisiaj, bo ja jak gdyby uczę się tutaj tej całej infrastruktury i współżycia. Dodam tylko co do hulajnóg, co do rowerów. Takie tam do tej ulicy, to jest jak gdyby do włodarzy Poznania, co tam się dzieje, bo tam są droga rowerowa, jest pewien odcinek ulicy i nagle droga rowerowa w poprzek jezdni przez ruch samochodowy, ruch tramwajów i bez sygnalizacji świetlnej. Dla mnie to jest karygodne. Tak to podsumuję, to co do Poznania. Ale teraz jeszcze jedna sprawa. Czy na przykład co do rowerów, ale głównie chyba hulajnóg, bo dzisiaj miałem zdarzenie na takim centrum Poznania, Poznań to jest malutkie, czyli zabudowa, architektura stara, poniemiecka i chodniki wąskie, ulica Kraszewskiego i nagle jedzie hulajnoga, a naprzeciwko piesi i uskakują przed tą hulajnogą czy tym rowerem, nieważne. Czy na przykład taka propozycja, tak jak mają ciężarówki odnośnie tonażu, czy nawet zakaz wjazdu gdzieś w jakieś przestrzenie...
1: Hulajnogami?
0: Na przykład.
1: Panie Jerzy, bardzo ciekawy pomysł. Mi się wydaje, że niektóre samorządy będą coś takiego wprowadzały, jeśli już ktoś w Polsce nie zaczął wprowadzać w swojej miejscowości, w swoim mieście gdzieś zakaz. Pan Jerzy z Poznania był z nami. Pan Stefan z Białegostoku. Dobry wieczór, panie Stefanie. Dobry wieczór. Panie Stefanie, czy my się słyszymy?
2: Tu pan Adam z Warszawy.
1: O, panie Adamie, witam. Zaskoczył pan prowadzącego w Radiu Tok FM. Bardzo nam miło, panie Adamie. Proszę opowiadać, jak pan dobry to wieczór. Widzi. Dobry wieczór.
2: Ja chciałem zauważyć, że właśnie osoba poprzedzająca mnie, nie chciałbym, żeby to było coś osobistego, ale myślę, że powiedziała kilka takich bardzo interesujących kwestii, tylko ja je widzę w zupełnie inną stronę. Mianowicie pan kierowca wspomniał o tym, że właśnie kiedyś było bezpieczniej, bo jeździło się wolniej. Myślę, że to jest clue z wielu problemów, które mamy w Polsce, nie tylko w Polsce, że takie rowery zawsze były. Rowery były przed samochodami, piesi jeszcze dłużej i wszyscy się jakoś mieściliśmy w tych miastach. To, co się zmienia z roku na rok, to jest właśnie ilość, wielkość i prędkość samochodów. To znaczy samochody osobowe nigdy nie były tak duże jak dziś i tak ciężkie, a przez to niebezpieczne, nigdy nie poruszały się tak szybko, nigdy nie były tak powszechne i też proste w obsłudze, więc no to jest prawda, że często pewnie wsiadają za kółko osoby, które niekoniecznie są wystarczająco, nie wiem, przeszkolone, doświadczone i przez to stwarzają zagrożenie, więc ja też tak od osobistej strony mogę powiedzieć, znaczy jestem kierowcą też od ponad 20 lat, nie zawodowym, no ale jeździłem w wielu, wielu krajach, mieszkałem na stałe w Nowym Jorku i w Londynie między innymi i w obu tych miastach, tak samo jak w Warszawie, jeździłem i rowerem i samochodem. I kiedy ktoś mnie pyta, czy się nie bałem jeździć na przykład po Nowym Jorku rowerem albo po Londynie, to mogę zawsze bez wahania odpowiedzieć, że absolutnie nie i tam bałem się mniej. To znaczy nie, no czasem się bałem, tak? Tam też się zdarzały niebezpieczne sytuacje. Ale absolutnie więcej niebezpiecznych sytuacji przydarza mi się w Warszawie.
1: Ale to się nie zmienia w ciągu ostatnich paru lat, panie Adamie?
2: Nawet zmienia jeśli... się. Tak, tak, zmienia się absolutnie. I tak jak tu się zgodzę z wieloma poprzednikami, że zmienia się przez kary po prostu. I ludzie rzeczywiście jednak trochę wolniej, przynajmniej po miastach, jeżdżą tam, gdzie rzeczywiście są fotoradary, są zakazy. Na pewno bardzo dużo właśnie przepis ustępowania, bezwzględnego ustępowania pierwszeństwa pieszym dał, bo wymusił to, no niestety sankcją, szkoda, że niezdrowym rozsądkiem, ale wymusił na wielu kierowcach zatrzymanie się albo zwolnienie radykalnie, żeby się rozejrzeć, tak? Bo no jednak myślę, że nam wszystkim by zrobiło dobrze, gdyby się stosować do jednej prostej reguły, że im pojazd jest potencjalnie może stworzyć większe zagrożenie, większą krzywdę, tym ma większą odpowiedzialność, żeby ustąpić temu mniejszemu. I to się też tyczy tych hulajnóg. Ja się też absolutnie zgadzam. Chętnie bym pozbył się ich z chodników, bo stwarzają, po prostu są ciężkie, jeżdżą za szybko, nie powinno ich być na chodnikach. chętnie bym się też pozbył roweru, bo na przykład właśnie w Londynie czy Nowym Jorku i wielu innych dużych miastach na świecie nikomu nie przyjdzie do głowy jeździć rowerem po chodniku, tylko różnica jest taka, że tam alternatywa, czyli ta jezdnia jest na tyle bezpieczna, że przeciętna osoba może jechać.
1: Myśli pan, tak? Panie Adamie, że za naszego życia albo nawet w ciągu paru miesięcy, a może lat, włodarze polskich miast i miejscowości zaczną myśleć tymi kategoriami, że na przykład, nie wiem, wprowadzą zakaz poruszania się rowerami na chodnikach w miastach, tylko na drogach i razem z tym oczywiście z całą infrastrukturą bezpieczeństwa. Sądzi pan,
2: znaczy, myślę, że my mamy taki system prawa, że to nie zależy od włodarzy lokalnych, a przynajmniej nie w wystarczającym stopniu, to musiałoby się zdarzyć na szczeblu po prostu Sejmu i Senatu. Ale myślę, że i to jest jakiś pozytywny wniosek, że taka drobna zmiana przepisów, nawet wprowadzona z dnia na dzień, ma bardzo szybko i ma bardzo radykalne, pozytywne skutki, tak jak pokazują te statystyki po wprowadzeniu właśnie zasad na przejściach dla pieszych.
1: Panie Adamie, chciałem bardzo podziękować za pana głos. Pan Adam z Warszawy był z nami. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM. Pewnie nie ostatnim w tej kwestii. Zmiany są szybkie, masowe i na naszych oczach się dokonują. Bardzo dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i wydawała program. Adama Brzezińskiego, który program realizował. O 21.40 książka na głos, książkę Martyny Wojciechowskiej Przesunąć horyzont 20 lat później. Czyta dla państwa autorka, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
3: Dobry wieczór, jak zawsze w piątek podsumowujemy polityczny tydzień w Polsce. To oczywiście dwa tematy. Gdańska konferencja na temat odbudowy Ukrainy i kolejne wątki afery w warszawskim szpitalu południowym. Świat w jakimś sensie się też przeglądał naszej konferencji, więc to się też pojawi w drugiej części audycji, tak jak i szerzej kwestia wsparcia i pomocy dla Ukrainy. No i czy rzeczywiście to, co zapowiada teraz prezydent Zełenski, że w 40 dni przeprowadzi taką operację, że zmusi Putina do rozmów, to też się pojawi w dzisiejszej audycji, ale wszystkich wątków nie zdradzę. Po prostu zapraszam państwa zaraz po informacjach o 22.00.
1: No, zapraszam Maciej Zakrocki. Z kolei po 23.00 po informacjach program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
4: Dzisiaj jest piątek, więc to oczywiście oznacza, że jest audycja Między Słowami. Dzisiaj jest też premiera najnowszego utworu, solowego utworu Dawida Karpiuka, który jest już też ze mną w studiu. Dawida Karpiuka niektórzy z państwa mogą przecież kojarzyć z artykułów w tygodniku Newsweek Polska, a niektórzy z państwa mogą kojarzyć z działalności w zespole Dziwna Wiosna, w którym gra na gitarze i śpiewa. Dawid rozpoczął niedawno solową karierę i o tym solowym, o pracy solo dzisiaj będziemy dużo rozmawiać. Będzie też o Dziwnej Wiośnie, która również wypuszcza coraz nowe utwory. No, posłuchamy utworu Światła Miasta, to jest trzeci singiel, który zwiastuje plot twist. W sumie, czy będzie to płyta, czy nie, to też państwo się dowiedzą o tym. I będziemy tak też trochę skakać, bo będziemy trochę psioczyć na świat, prawda, Dawid?
5: Dokładnie tak.
4: Będziemy trochę się buntować i próbować znaleźć jakieś sposoby na nowy ład. Ale zdradzimy państwu tutaj, niczego spektakularnego na pewno nie wymyślimy. Nie jesteśmy tutaj od rozwiązywania takich spraw, bo w naszej audycji będzie przede wszystkim w naszej rozmowie muzyka i o muzyce będziemy dzisiaj rozmawiać. Tuż po informacjach TOK FM o 23.00 w audycji Między Słowami. Przypominam, gościem będzie Dawid Karpiuk.
1: A zapraszał Kamil Wróblewski. Jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio TOK FM. Aleksandra Karasińska zaprasza na poranek TOK FM. Po 7.20 jej gościem będzie dr Małgorzata Kaczorowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. A dotyczyć będzie rozmowa Wielkiej Brytanii, bo tam się dzieje. premier odchodzi, będzie nowy, no ale czy z tego powodu nowy rząd będzie miał inną politykę niż ta dotychczasowa Partii Pracy? A przed ósmą Martyna Wojciechowska, dziennikarka, podróżniczka o książce Przesunąć horyzont, której fragmenty za chwilę. O ósmej Bartłomiej Kot, dyrektor Aspen Institute, o relacjach polsko-ukraińskich. A o 8.20 będzie z nami Jakub Korus z TVP i Magdalena Chrzczanowicz z OKO.press. To część publicystyczna jutrzejszego poranka i podsumowanie tygodnia. Jutrzejszy poranny program prowadzi Aleksandra Karasińska, a my, proszę Państwa, słyszymy się jutro, w sobotę, o godzinie 23.00, bo co tydzień o godzinie 23.00 jakaś osoba, która pewnego dnia przyjechała do Polski, ale urodziła się gdzie indziej, pochodzi z innego kraju, czasami z innego kontynentu, opowiada o swoim życiu, o tym, co się jej udało, czego się nie udało, czym się tu zdziwiła, czym się tu zaskoczyła, a co ją rozśmieszyło, co ją przeraziło, co rozumie, a czego dotychczas nie rozumie, a czasami niektóre z tych osób są już 20-30 lat. W sobotę wyjątkowe spotkanie z kimś, kto naprawdę się dokłada do tego, co najpiękniejsze wokół nas, do sztuki. Szczegóły w sobotę o 23.00 w programie Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Reklama.
5: Wydawnictwo Agora zaprasza. Martyna Wojciechowska. Przesunąć horyzont. 20 lat później.

Gdy postanawiam, że wyruszę na Mount Everest, jest dla mnie oczywiste, że muszę wcześniej wybrać się na jakąś górę, żeby przeprowadzić próbę generalną. Nie wiem, czy zgodnie ze słowami lekarza jestem w stanie wspinać się z plecakiem. Jak zniosę długotrwały wysiłek fizyczny? Czy kręgosłup i kolana dadzą o sobie znać od razu, czy dopiero po jakimś czasie? Większość argumentów przemawia za Aconcagua w Argentynie, najwyższym szczytem obu Ameryk zaliczanym do korony Ziemi oraz najwyższym punktem świata poza Azją. Pora roku, czyli zima w Polsce, sprzyja wspinaczce w Andach. Góra ma prawie 7000 metrów, co pozwoli sprawdzić, jak mój organizm funkcjonuje na tak dużych wysokościach. Klamka zapada. Przyjaciele i uczestnicy planowanej od kilku tygodni wyprawy na Everest twierdzą, że jestem nieodpowiedzialna, samolubna i nie zdaję sobie sprawy z tego, co by było, gdybym złamała nogę, zachorowała albo gdyby pogorszył się stan moich nadwyrężonych kolan. To prawda. Gdyby cokolwiek się stało, wyprawa na dach świata w ogóle nie dojdzie do skutku. Umowy są tak skonstruowane, że bez mojego udziału sponsorzy nie wydadzą ani złotówki, a ekipa zostanie z niczym. W rzeczywistości zastanawiają się, co będzie, jeśli próba generalna się nie powiedzie i odwołam wyprawę na Everest. Może nie wystarczy mi siły, odwagi i zapału, żeby podjąć ryzyko wyjazdu w Himalaje i wtedy oni też nie pojadą? Może. Pod koniec stycznia, niewiele ponad rok po wypadku, stawiam się na lotnisku Okęcie z plecakiem. Miał być mały team, ale w ostatniej chwili połączyły się dwie ekipy. W sumie jedzie 15 osób. Nie lubię tłumu. Mam coraz częściej przekonanie, że moja popularność stała się moim przekleństwem. Czuję się obserwowana i oceniana. Zyskałam rozpoznawalność, ale straciłam prawo do błędu. Kierownikiem jest Jarek Botor, doświadczony ratownik górski, którego dobrze znam i bardzo cenię. Ten sam Jarek, wiele lat później, zimą 2018 roku, wyruszy śmigłowcem spod K2 z trójką innych wspinaczy, żeby ratować Elizabeth Rewol i Tomka Czapkińsa-Mackiewicza, walczących o życie na zboczu Nanga Parbat. Elizabeth uda się bezpiecznie ewakuować. Tomek za swoją wspinaczkową pasję zapłaci życiem. Warszawa, Rzym, Buenos Aires, Mendoza, godziny w autobusie, potem pick-up. W końcu docieramy do bram Parku Narodowego Aconcagua. Czuję niepokój i dreszcz ekscytacji. Znów jestem w drodze. Słyszałam wiele o Dolinie Horcones i o tym, że potrafi odebrać nadzieję. Ale nie sądziłam, że będziemy szli tak długo. Mijamy 5 padłych z wycieńczenia mułów. Zatykam nos, bo smród ich rozkładających się ciał przyprawia omdłości. Słońce piecze niemiłosiernie. Kurz unosi się niemal przy każdym kroku, a my powoli przemierzamy 30 kilometrów nieskończoności. Wreszcie po stromym podejściu docieramy do bazy, czyli Plaza de Mulas. Odwracam się, żeby popatrzeć na malowniczą dolinę przeciętą wijącą się rzeką. W zachodzącym słońcu rdzawo-szare skały dumnie wznoszą się po obu jej stronach. I naprawdę robią wrażenie. Przymykam powieki i myślę, jak dobrze tu być.

Po dwóch nocach spędzonych w bazie wyruszamy do góry na pierwsze wyjście aklimatyzacyjne. Podczas marszu moje nogi chwilami toną w żwirze i odłamkach skalnych niczym w gęstym budyniu. Krok do góry i wraz z kamieniami osuwam się niemal poniżej miejsca, skąd zaczynałam marsz. I tak w kółko. Założyłam nowe wyczynowe buty termiczne. Nie nadają się do wspinaczki w tych warunkach, ale gdzieś muszę je rozchodzić przed wyjazdem w Himalaje. Teraz wielkie, ciężkie buciory wciąż mnie obcierają. Jest mi w nich za gorąco. Zapalenie więzadeł daje o sobie znać. Pod ciężarem plecaka kręgosłup boli przy każdym ruchu. Biorę tak silne środki przeciwbólowe, że w końcu nic nie czuję. Nawet strachu przed porażką. Po 5 godzinach docieramy w niepełnym składzie do tak zwanej Alaski, obozu pośredniego. Niepełnym, bo już na dole zostały 2 osoby. Składam pod kamieniami depozyt, czyli zapas jedzenia, kartusze z gazem i trochę sprzętu wspinaczkowego. Wszystko to zabezpieczam dokładnie przed wiatrem i śniegiem. Dobrze zapamiętuję to miejsce, bo wiem, że muszę tu wrócić w drodze na atak szczytowy i odnaleźć cenne w tych warunkach zasoby. Schodząc do bazy, czuję pierwsze objawy przebywania na wysokości i rozdrażnienie. Chaos. Tak jednym słowem można określić to, co dzieje się w bazie. Za dużo ludzi, problemy z zapanowaniem nad magazynem z jedzeniem. Każdy chce coś innego. Siku, jeść, inny namiot. Czy Aconcagua pozwoli mi na siebie wejść? Tak bardzo potrzebuję tego szczytu. Przecież jeśli tu nie dam rady, to cała wyprawa na Everest jest pozbawiona sensu. Kolejnego dnia wyruszamy do góry już na nocleg. Idzie mi się trudniej. Powtarzam sobie, jeszcze do tego żółtego kamienia i odpocznę. Jeszcze do zakrętu i wezmę 5 oddechów. Dobrze wiem, że ruch to jedyna rzecz, która pomaga przystosować się do przebywania na dużej wysokości. Dużej? Przecież na 5400 metrach nad poziomem morza znajduje się baza pod Everestem, myślę. W końcu wydaje mi się, że kryzys mija. Jestem w euforii, aż do momentu, gdy dopada mnie silny ból głowy, co znaczy, że wspinam się za szybko i piję za mało płynów. Chyba tylko raz tak bolała mnie głowa, kiedy w 4. czy 5. klasie szkoły podstawowej miałam ostre zapalenie opon mózgowych. I jeszcze raz, w liceum. Piłam wtedy szampana z wódką, drinka zwanego ogniem Moskwy. Rano myślałam, że rozsadzi mi czaszkę. W nocy przewracam się z boku na bok. Około 5 nad ranem wreszcie czuję parcie na pęcherz, co oznacza, że powoli adaptuję się do wysokości. Jednym z objawów choroby wysokościowej jest zatrzymywanie wody w organizmie i co się z tym wiąże? Opuchlizna rąk, twarzy, a także narządów wewnętrznych. Postanawiam przeprowadzić inaugurację nowego nocnika, czyli aluminiowego kubka, który nabyłam za całe 3 pesos i okleiłam laso taśmą, żeby sobie tyłka nie pokaleczyć. Moje wiercenie się budzi Jarka, z którym dzielę namiot. Oferuje mi pomoc, przeświadczony, że wymiotuje albo jeszcze coś gorszego. Właśnie robię, siku. Udawaj, że nie słyszysz, bo mnie to krępuje, mówię cicho. Chwilę później czuję ulgę. Dziennik z wyprawy. Znów się okazuje, że nijak nie da się niczego zaplanować. Jestem typem człowieka, który na wszystko lubi mieć plan. Najlepiej rozpisany na kartce. Natomiast tutaj, jak to zwykle w górach, planu brak. Nie wiadomo kiedy, bo to jest uzależnione od pogody. Nie wiadomo jak szybko, bo to zależy od tego, ile będę miała energii. I nie wiadomo z kim, bo każdy inaczej znosi wysokość. Ekipa powoli się wykrusza. Niektórzy nie mają siły się ruszać. Cały dzień leżą w namiocie. Niektórzy chcą zejść do bazy. Ja chcę tylko zdobyć szczyt. Czy to wystarczy?

Berlin to ostatni obóz. Dziś jestem tu tylko aklimatyzacyjnie i żeby zostawić depozyt. Jutro w nocy stąd właśnie wyruszę w kierunku szczytu. Miejsce to robi na mnie wyjątkowo przygnębiające wrażenie. 3 drewniane schrony, 2 namiotów. Nie trudno zauważyć, że torby na odpady rozdawane przy wejściu do parku nie są używane. Ani do gromadzenia śmieci, ani odchodów. Nad tym żałosnym obozem góruje krzyż z postacią Jezusa, przed którym pewnie nie jeden wspinacz modlił się o dobrą pogodę na atak szczytowy. I o brak wiatru, który stanowi tu największy problem. Nie bez powodu Aconcagua nazywana jest górą wiatrów. Łamią one namioty, ale też ludzi, którzy wyziębieni przysiadają na kamieniu i obojętnieją na grożącą im śmierć. Do dziś na jej zboczach zginęło ponad 100 osób. Po raz pierwszy od wyjścia z bazy zjadam coś więcej niż zupę instant czy kisiel. Z trudem przełykam liofilizowane kluski. Na górskich biwakach życie toczy się wokół przygotowywania jedzenia i wydalania tego, co się właśnie zjadło. Podczas topienia wody ze śniegu i gotowania trzeciej menażki prawie zasypiam, ale nie jestem najedzona. Nie zdołałam też ugasić pragnienia. A kiedy człowiek się już posili, jelita, często niedotlenione, doznają skurczów. I ma się wrażenie, że cały wysiłek włożony w to cholerne gotowanie i jedzenie właśnie poszedł na marne. Znów pęka mi głowa. Biorę aspirynę i pół tabletki środka na odwodnienie. Obserwuję, jak mój organizm reaguje na różnych wysokościach, jak działają na mnie leki. Drętwieją mi stopy i dłonie, nie czuję palców. Nie będę już robić doświadczeń z lekami w górach. Pieprzę to. Albo jestem w stanie wspinać się na czysto, bez dodatkowego wspomagania farmakologią, albo zrezygnuję ze wspinaczki. Tej zasady trzymam się do dziś. 8 dnia od wejścia na teren parku pakuję się i ruszam do ostatniego obozu. Patrzę na Aconcagua, lśniącą jeszcze w pełnym słońcu. Jakie to wspaniałe uczucie, kiedy ciepło dociera do odrętwiałych kości. A pierwszy łyk ciepłej herbaty? Rewelacja. Chyba po to właśnie tułam się po świecie i pakuję w ekstremalne sytuacje, żeby przypomnieć sobie, jak wielką przyjemność potrafią dać małe rzeczy. W głowie kołaczy mi się jednak myśl, czym w ogóle jest moja próba wejścia na tę górę, skoro szczyt został zdobyty po raz pierwszy 109 lat wcześniej. Szwajcarski przewodnik Matthias Zurbriggen samotnie stanął na wierzchołku, kiedy jeszcze nie istniały dokładne mapy tych terenów. Możliwe, że wcześniej na szczycie byli Inkowie, nie mówiąc o psie imieniem Fifi, który wdreptał tu wraz ze swoją panią już w roku 1940. Czasami wydaje się, że wszystko na świecie zostało już zrobione, że nie ma białych plam na mapie, że wszystkie drogi zostały zadeptane. Pozostaje mi więc uczucie gorzkiej satysfakcji, że jestem tu po tysiącach ludzi, a następni pojawią się za chwilę. Analizuję liczbę wyjść aklimatyzacyjnych i nocy spędzonych na wysokości. Uznajemy z Jarkiem, że już czas. Kiedy 11 lutego, jeszcze po ciemku, ruszamy z Jarkiem do góry, jestem zmęczona, ale pobudzona adrenaliną. Ani głód, ani pragnienie, ani zwykła słabość nie mogą mi przeszkodzić w zdobyciu szczytu. Pierwsze promienie słońca zastają mnie na śnieżnym plato i dają odrobinę ciepła, którego bardzo mi brakuje. Przez chwilę stoję, zachwycając się szczytami pokrytymi śnieżnym puchem. Najpierw niebo robi się purpurowo-fioletowe, potem na horyzoncie rozlewa się łuna wschodzącego słońca. Przez chmury przebijają się pojedyncze promienie, aż do momentu, kiedy robi się całkiem widno. Wszystko dzieje się tak szybko, jakby ktoś przyspieszał odtwarzanie filmu. Martyna, wstawaj, bo do jutra nie dojdziemy. Głos Jarka wyrywa mnie z letargu. Siedzę na śniegu kilka minut, może dłużej,
Tracę poczucie czasu. Wydaje mi się, że oczy zamknęłam ledwie na sekundę. Szumi mi w głowie i nie potrafię jasno myśleć. Jarek, jest źle. Daj mi odpocząć. Wyduszam z siebie. Może spróbujemy za kilka dni, kiedy się lepiej zaaklimatyzujesz, mówi spokojnie Jarek. Te słowa działają na mnie jak kubeł zimnej wody. Postanawiam, że stanę dzisiaj na szczycie i wrócę do domu, żeby jak najszybciej wyjechać na Everest. Zaciskam zęby ze złości i przechodzę na taktykę małych kroków. Liczę w myślach i pilnuję tempa. Jaro, tylko nie mów nikomu, że źle się czuję. Słyszysz? Nie chcę, żeby ktoś wiedział, że jestem słaba. Wymuszam na nim obietnicę. Droga zakręca w lewo i pnie się pod górę. A więc to jest słynna wśród wspinaczy Canaletta? Skaliste, oblodzone i niemal pionowe podejście z osypującymi się kamieniami. Pogoda się pogarsza, pada śnieg, pojawia się gęsta mgła. Zatrzymuję się na krótki odpoczynek i podnoszę głowę. W tym momencie wiatr rozwiewa chmury nad szczytem i wyłania się wierzchołek. Tylko tyle było mi trzeba, żeby odzyskać siłę. Stoję na szczycie najwyższej góry półkuli południowej. Ze śniegu wyrasta metalowy krzyż. Kilka kroków dalej ziemia nagle się urywa. Patrzę na najpiękniejszy widok, jaki mogłam sobie wyobrazić. Pionowa południowa ściana, wysoka na 2400 metrów, teraz wyłaniająca się z mgły i oświetlona promieniami andyjskiego słońca. Wyjmuję z plecaka polską flagę. Proszę, żeby Jarek zrobił mi zdjęcie. W głowie podejmuję ostateczną decyzję. Za miesiąc wylatuję do Nepalu, żeby zmierzyć się z Everestem.

Martyna Wojciechowska przeczytała kolejny fragment swojej książki Przesunąć horyzont. 20 lat później. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: W sobotnim poranku TOK FM. Początek wakacji, wyjazdy, podróże, a w studio dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska. Będzie też relacja z konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i ważne pytania o stan relacji polsko-ukraińskich. No i kłopoty Partii Pracy po rezygnacji premiera Starmera, co oznacza nowy kurs na Manchester. Serdecznie zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. O pomoc apelują też mieszkający w tym kraju Polacy. Będzie nowy rzecznik praw obywatelskich. Nazwisko mamy poznać w przyszłym miesiącu. Do tej pory w regionie brakowało takiego miejsca. W Rzeszowie rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami podwójnego trzęsienia ziemi, do którego doszło w środę. Bilans ofiar wzrósł do około 1000, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. W ramach pomocy wiele krajów, m.in. Niemcy, Chile czy Holandia, wysyłają do Wenezueli ekipy z wyszkolonymi psami ratowniczymi, które mają pomóc w poszukiwaniu ludzi uwięzionych pod gruzami. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi ich reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna. Dlatego proszą o pomoc.
7: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie. Również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw. Niestety polskie służby dyplomatyczne, konsularne w Wenezueli zawsze mówiły, że nie mają środków od rządu na pomoc obywatelom polskim i ja to potwierdzam. Jest ogromna różnica między traktowaniem nas, między tym, jak traktują inne rządy Unii Europejskiej swoich obywateli w Wenezueli.
1: W Wenezueli, dodajmy, na stałe mieszka około 1000 Polaków. Ponad 160 umów o wartości ponad 10 miliardów euro podpisała Ukraina podczas dwudniowej konferencji w Gdańsku. Około 15 z nich to umowy między rządami Ukrainy i Polski, przekazał minister gospodarki, środowiska i rolnictwa Ukrainy Oleksij Sobolew. Pytany o eskalację napięć między Polską a Ukrainą, która miała miejsce tuż przed wydarzeniem w Gdańsku, ocenił, że nie zauważył, aby sytuacja ta wpłynęła znacząco na perspektywy biznesowe. Napięcia w relacjach między Kijowem a Warszawą zapoczątkowała decyzja prezydenta Ukrainy, Władimira Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. W odpowiedzi na to prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego orderu Orła Białego. Na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku stanęła premierka Ukrainy Julia Sfyrydenko, a nie, jak wcześniej przewidywano, prezydent kraju. W lipcu mamy poznać nazwisko nowego rzecznika lub rzeczniczki praw obywatelskich. Kadencja obecnego RPO Marcina Wiącka upływa za niespełna miesiąc. Kandydatów na stanowisko jest dwoje. Koalicja Obywatelska zaproponowała Sylwię Grzegorczyk-Abram, adwokatkę, jedną z założycielek inicjatywy Wolne Sądy. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL-u, a obecnie szefa warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Wybór nowego rzecznika lub rzeczniczki odbędzie się na drugim lipcowym posiedzeniu zebraniu, a poprzedzi go wysłuchanie publiczne, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Te dwie kandydatury będą słuchane razem z panią marszałkinią Kidawą-Błońską. Zorganizujemy przesłuchanie i wysłuchanie w tej sprawie, a potem trafi to pod obrady Sejmu, także w połowie lipca spodziewam się wyboru jednej z dwóch osób.
1: Kandydat wybrany przez Sejm musi być też zatwierdzony przez Senat, dlatego wysłuchanie publiczne jest organizowane przez obie izby i oboje marszałków, Włodzimierza Czarzastego i Małgorzatę Kidawę-Błońską. Za wakacje w najpopularniejszej wakacyjnej destynacji Polaków, Turcji, w tym roku trzeba będzie zapłacić więcej. Turcja wciąż mierzy się z potężną inflacją. Ceny w ostatnim roku wzrosły tam o 1/3 i to odczują jadący tam turyści. Sytuację trochę ratuje najsłabsza w historii turecka lira, mówi w TOK FM Michał Stajniak, analityk XTB.
8: Sytuacja jest taka, że lira turecka to jest cały czas bardzo silnie tracąca waluta. No jednak inflacja jest tam rzędu kilkudziesięciu procent, więc owszem, jest tam relatywnie tanio, ta lira jest coraz tańsza, złoty zyskuje na wartości względem liry, ale tam też bardzo szybko reagują ceny. To nie jest tak, że nagle jesteśmy w stanie za kilka złotych zjeść obiad, bo po prostu tam ceny rosną praktycznie z dnia na dzień w restauracjach czy w sklepach. Ta inflacja bardzo silnie uderza w dalszym ciągu.
1: Jak wyliczał ostatnio Puls Biznesu, jeszcze rok temu w Turcji polski turysta mógł kupić za 100 euro mniej więcej tyle, ile za 120 euro u nas. W tym roku różnica ta jednak się wyrównała. 6 klinik i 24 poradnie specjalistyczne będą w powstającym podkarpackim Centrum Medycyny Dziecięcej. Budowa centrum zlikwiduje jedną z największych dziur na medycznej mapie kraju. Dotąd dzieci z regionu nie miały dostępu do wielu specjalizacji blisko domu, mówi Barbara Rogowska, dyrektorka Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
9: Specjalistyczne poradnie, których dziś brakuje w regionie, takie jak poradnia genetyczna, diagnostyki prenatalnej czy otolaryngologiczna z zapleczem audiologicznym i foniatrycznym.
1: Dyrektorka szpitala jest przekonana, że to inwestycja, której efekty region będzie odczuwał przez dekady. Budowa w Rzeszowie rusza jeszcze w tym miesiącu, a cały kompleks ma kosztować prawie 760 milionów złotych. Kolejne informacje TOK FM za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Najwyższe temperatury w sobotę na zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 38 stopni. Około 35 stopni będzie w centrum, 31 na północnym wschodzie, a najniższe temperatury do 28 stopni będą na Podhalu i miejscami nad morzem. Dzień przed nami niemal w całym kraju z bezchmurnym niebem lub z zachmurzeniem małym. Po południu tylko w Tatrach miejscami może pojawiać się więcej chmur i tam prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobry wieczór, w piątek 26 czerwca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień na świecie i w Polsce. U nas dalej gorącym politycznie kartoflem jest sprawa szeroko rozumianych nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Działa prokuratura, są liczne audyty, kontrole, sprawdza się wiarygodność sygnalisty, szuka innych przykładów, które mają dowodzić, że cały system jest zły i trzeba go naprawić. Sama ustawa o przejrzystości zarobków lekarzy przyjęta przez Sejm nic nie da. Trwają też analizy, jak mocno ta afera uderzy w Koalicję Obywatelską i czy będzie tym, jak to teraz mówimy po polsku, game changerem w walce o przyszłorocznych wyborach o utrzymanie władzy przez obecną ekipę. Na razie w Warszawie przetrwał prezydent Rafał Trzaskowski, otrzymując absolutorium, ale będzie mu trudno szybko zatrzeć, wymazać wyborcom z pamięci fakt, że to podległy jemu szpital stał się symbolem patologii. Drugie wydarzenie tygodnia w Polsce ma już kontekst i międzynarodowy, i krajowy. Chodzi oczywiście o konferencję o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Ta odbyła się w cieniu kryzysu, którego symbolem są jednostka, czy symbolami są jednostka nazwana imieniem UPA w armii ukraińskiej i odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Konferencja się udała. Chyba kryzys na biznes mocno nie wpłynął, ale to nie znaczy, że jest po sprawie. Tak więc ten temat pojawi się w obu częściach audycji, ale już pora, aby zacząć część pierwszą krajową. Zapraszam. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Tomasz Słomka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
10: No, na pewno w tej polityce krajowej właściwie przez cały tydzień w różnych odsłonach, będziemy o nich mówić, funkcjonował, jeśli mogę tak powiedzieć, temat szpitala południowego. Więc zacznę od pytania ogólnego. Czy pana zdaniem rządzący dobrze sobie z tym kryzysem radzą z punktu widzenia komunikacji, czy sobie nie radzą i tak jak twierdzą niektórzy, ta afera ich pogrąży?
11: To jest tak, że ten kryzys ze Szpitalem Południowym i komunikowanie rządu wpisuje się w ogóle w problem komunikowania się Rady Ministrów, bo mam takie wrażenie, że komunikowanie się było zawsze jakąś piętą achillesową koalicji 15 października i rządu Donalda Tuska. W tej chwili mam wrażenie, że nie do końca jest koncepcja, jak wyjść z tej politycznej opresji. No, właściwie minister właściwy do komunikowania się ze społeczeństwem milczy w tej sprawie. Znamy wypowiedzi premiera z posiedzenia Rady Ministrów i kilka wyrywkowych wystąpień, a głównie słyszymy tak naprawdę prawników i słyszymy poziom dyskusji na poziomie Warszawy. I właściwie powstaje pewien rodzaj kakofonii, takiego nieujednoliconego przekazu, a to szkoda, bo dla rządu oczywiście szkoda, ponieważ akurat kwestia ochrony zdrowia i kwestia pieniędzy, które są związane z tą ochroną zdrowia, to jeden z kluczowych elementów, jeśli chodzi o budowanie wizerunku i zdobywanie poparcia politycznego. Co ciekawe, jeszcze w badaniach opinii publicznej nie widać tąpnięcia, jeśli chodzi o poparcie dla koalicji obywatelskiej, i można sobie zadać pytanie, czy tego tąpnięcia jednak nie będzie, czy po prostu nie zostało to jeszcze dostatecznie przebadane.
10: Tak, no wrócimy oczywiście pod koniec do sondaży, w tym do sondażu właśnie dotyczącego preferencji wyborczych Polaków. Natomiast jeszcze trochę rozwijając ten wątek, bo ja przez moment odnosiłem wrażenie, że pomysłem rządzących na, no pierwszym pomysłem to oczywiście było: zróbmy szybciutko w parę godzin ustawę o przejrzystości zarobków lekarzy, i to rzeczywiście się udało, ale nawet przedstawiciele koalicji rządzącej mówili, ale przecież to niczego nie rozwiązuje, tak na dobrą sprawę, z punktu widzenia systemu, który jest wadliwy i który właśnie kreuje tego typu patologie. A później, nie chciałbym powiedzieć, że to jest sterowane, bo to byłoby bardzo poważnym oskarżeniem pod adresem rządzących, mieliśmy próbę dyskredytacji tego tak zwanego sygnalisty, doktora Emila Jędrzejewskiego, który miał właśnie przekazywać różnego rodzaju informacje zarówno w mediach, jak i później został wezwany do prokuratury, w której nic nie powiedział. Zaczęto go właśnie dyskredytować, że on sam jest w konflikcie ze szpitalem, że sam ma różne rzeczy za uszami, mówiąc potocznie. Tak jakby to był pomysł na osłabienie siły tej afery. A jak pan to ocenia?
11: Ja po części podzielam te odczucia pana redaktora, jeśli chodzi o formę ucieczki przed odpowiedzialnością w tej sprawie. No, dyskredytacja sygnalistów chyba nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem problemu, bo to znaczy, że sygnalizowanie problemu w różnych miejscach po prostu zostanie zamrożone i przestanie odgrywać swoją rolę. Z drugiej strony, no, zachowanie pana doktora, byłego ordynatora, też można powiedzieć, w tej sprawie jest niejednoznaczne i nieprzejrzyste, no bo z jednej strony idzie do jednego z mediów i odbywa taką, można powiedzieć, szczerą i dogłębną rozmowę, a kiedy dochodzi do konfrontacji z prokuratorem, to nie ma właściwie nic do powiedzenia. Nie zmniejsza to, nie zmienia to faktu, że dyskredytacja, ratunek przez dyskredytację osoby zgłaszającej problem, to nie jest oczywiście rozwiązanie tej sytuacji. Po drugie, nie jest też rozwiązaniem sytuacji, tu się zgodzę oczywiście z tym pana redaktora stanowiskiem, przyjmowanie na chybcika pewnych przepisów, które są właściwie bardziej jak plaster na wielką ranę niż jak operacja, którą po prostu trzeba na organizmie bezwzględnie przeprowadzić. I okazuje się w rezultacie, że służba zdrowia, że ochrona zdrowia jest tą piętą achillesową koalicji rządzącej i w co chwila pojawia się jakiś problem, który powoduje, że sobie rząd po prostu z tym nie radzi. Ja bardziej bym doradzał rządowi, jeżeli mógłbym występować w roli doradcy, żeby siąść tak naprawdę bardzo poważnie do rozmowy z różnymi środowiskami, które próbowano robić. Jakieś okrągłe stoły ochrony zdrowia. No nic z tego nie wychodziło, ale usiąść i rzeczywiście patrząc na to, co przynosi nam dzień po dniu, co przynosi nam afera po aferze, opracować jakiś system, być może bardzo realnie zmieniający rzeczywistość. Ja taki sięgnę już na koniec do takiego historycznego trochę przykładu i może retoryczne pytanie zadam. A kto wie, co by było, może połowy albo większości problemów by nie było, gdyby swego czasu rząd Leszka Millera nie storpedował reformy kas chorych. Może rzeczywiście decentralizacyjny model spowodowałby zupełnie inną dzisiaj rzeczywistość służby zdrowia.
10: No, kolejny wątek z tym mocno związany i powiedziałbym wątek wielowątkowy, to jest sprawa prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a właściwie nie tyle sprawa, co no, jego pozycja w tym wszystkim, bo formalnie oczywiście Szpital Południowy podlega miastu, czyli jemu. No, mamy też świadomość, że on sam nie jest w stanie nadzorować w takim mieście jak Warszawa wszystkiego, tak? No, ale wiemy, że zawsze jest ta odpowiedzialność, przynajmniej nazywamy ją odpowiedzialnością polityczną. Na razie wydaje się, że się pan prezydent obronił przynajmniej w samej Warszawie, no bo wczoraj w nocy odbyło się posiedzenie Rady Warszawy i przy okazji głosowanie nad absolutorium dla pana prezydenta. 36 radnych było za, 22 przeciwko, jedna osoba się wstrzymała. Nowa Lewica była przeciwko, więc to też jest jakby interesujące z punktu widzenia no, takiej spójności koalicji, bo w końcu mówimy o wiceprzewodniczącym Koalicji Obywatelskiej, a o spójności to mówimy być może coś koalicji rządowej. No oczywiście są śledztwa prokuratury, ale jedno chyba na wniosek samego Rafała Trzaskowskiego, ale właśnie drugie śledztwo polega na tym, że prokuratura bada, czy doszło do niegospodarności w związku z brakiem nadzoru nad placówką, czy urzędnicy ratusza nadzorujący Szpital Południowy wywiązali się ze swojej roli. Jak pan patrzy na przyszłość Rafała Trzaskowskiego w kontekście tej afery? No a przecież to był niedawno niemal prezydent Polski.
11: Przy okazji tej sprawy pozwolę sobie, panie redaktorze, jeszcze na jedną uwagę. Na poziomie Warszawy pojawia nam się pewien ogromny problem, problem zarządzania, bo kilka elementów się na to składa. Po pierwsze, niejasność, jak docierają do prezydenta Warszawy pewne informacje, jak one są przyjmowane, jak one są przetwarzane, jak reaguje się na nie, bo przecież opinia publiczna usłyszała już, że o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym prezydent miał być informowany już w zeszłym roku. a reakcji miało nie być. A więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, być może ukazuje nam się tutaj no, pewna bezradność zarządcza w Warszawie, brak raz nadzoru, dwa odpowiedzialności. I przy okazji tej afery dobrze byłoby zobaczyć, jak w ogóle Warszawa jest zarządzana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest sam Rafał Trzaskowski oczywiście, który, jak pan redaktor powiedział, już prawie był prezydentem Rzeczypospolitej, cieszył się bardzo wysokim poparciem opinii publicznej. Przecież przez długi czas był najpopularniejszym politykiem koalicji obywatelskiej, a w tej chwili notuje w najnowszym sondażu zaufania do polityków bardzo głęboki spadek. A więc z jednej strony zdaje się, że po pierwsze działa ten problem nieradzenia sobie ze wszystkimi problemami w Warszawie i pryska ten mit świetnego organizatora, nowoczesnego polityka, który radzi sobie z różnymi wyzwaniami. No i druga rzecz, to jest chyba też przejaw tego, co się dzieje z Trzaskowskim po wyborach prezydenckich. On właściwie utracił pewien impet polityczny. Mam wrażenie, że utracił taką wizję swojej przyszłości politycznej. A druga porażka w wyborach prezydenckich no, spowodowała, że chyba nie chce też walczyć o przywództwo w Koalicji Obywatelskiej po potencjalnym odejściu na emeryturę polityczną Donalda Tuska. I mam takie wrażenie, że jedyną rzecz, o którą modli się Trzaskowski, to jest rodzaj takiego miękkiego lądowania w Brukseli, czy to w formule, nie wiem, komisarza, czy to w formule posła do Parlamentu Europejskiego, bo mam wrażenie, że w tej roli czułby się najbezpieczniej i najlepiej. No jest jeszcze jedna rzecz oczywiście, która na którą trzeba zwrócić uwagę i która może odegrać jakąś rolę, być może jakimś zwrotem w tym renesansie politycznym Trzaskowskiego, to jest przygotowywany kampus. Ta inicjatywa olsztyńska, która w ostatnim czasie przygasła, a w tym roku ma powrócić w takiej pełnej odsłonie. No i być może tak naprawdę te siły polityczne zbierane są dopiero na późne lato.
10: Teraz porozmawiamy o sprawach polsko-ukraińskich, również w kontekście konferencji gdańskiej, aczkolwiek ten międzynarodowy wymiar będzie głównie omawiany w drugiej części audycji, to dlatego chciałbym skupić się teraz w rozmowie z panem profesorem na tym wymiarze krajowym, ponieważ odnoszę wrażenie, ale może mylne, że od pewnego momentu ta cała historia, którą zaczął, to trzeba oczywiście podkreślać, prezydent Zełenski swoją decyzją o nadaniu nazwa na jednej z jednostek nazwy UPA. No potem mamy tą historię z oddaniem, znaczy z zabraniem orderu. Potem mamy historię z oddawaniem orderów przez innych polityków ukraińskich. Wreszcie mamy historię z odesłaniem tego orderu Orła Białego przez prezydenta Zełenskiego, co miało pomóc premierowi Tuskowi, dlatego że zgodnie z przepisami on powinien decyzję prezydenta kontrasygnować i w Monitorze Polskim się powinno to ukazać. Donald Tusk tego nie zrobił, no uznając trochę pewnie, że ten order już jest w Polsce i jest w depozycie, co potwierdziła kancelaria prezydenta, no to właściwie po co on ma to kontrasygnować, ale z drugiej strony pamiętajmy, formalnie to właśnie sprawy nie kończy, więc formalnie prezydent Ukrainy dalej ma order, nawet jeśli go sam odesłał. Mówię o tym wszystkim, czy przypominam to wszystko dlatego, że gdzieś tu widzę właśnie chęć wykorzystywania tej całej sytuacji jednak do gry politycznej. Kiedy okazało się, że prezydent Zełenski nie przyjedzie na konferencję do Gdańska, pan minister Przydacz z kancelarii prezydenta no, nazwał to policzkiem wymierzonym w stronę premiera Tuska. Rezygnacja z przyjazdu wystawia premiera Tuska na pośmiewisko. No i może na tym ja już się zatrzymam. Czy pana zdaniem na tym etapie to już jest właściwie
12: konflikt polsko-polski bardziej niż polsko-ukraiński.
11: Ja przede wszystkim chyba nie mógłbym się zgodzić z takim twierdzeniem, że ta absencja prezydenta Zełenskiego w Gdańsku to jest policzek dla Donalda Tuska. To jest oczywiście duży problem wizerunkowy dla tego bardzo ważnego wydarzenia, którego Polska jest gospodarzem i chyba, które powinno być oczkiem w głowie wszystkich polityków, niezależnie od tego, czy oni urzędują w Pałacu Prezydenckim, czy urzędują w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy w resortach. To jest klęska w relacji z sąsiadem, z którym w tych trudnych czasach powinno nas łączyć szczególne więzi i szczególne współdziałanie.

0: popularnością w Ukrainie, jak na początku pełnoskalowej wojny. I swoiście musi walczyć o przetrwanie polityczne, bo w końcu te wybory nastąpią, a i na bieżąco musi mieć pewną legitymację do prowadzenia swojego mandatu. A z drugiej strony prezydent Nawrocki również wykorzystuje ten przypadek do tego, aby wkomponować go w swoją wizję budowania nowego modelu prezydentury, bo ten przypadek dał Nawrockiemu kolejną możliwość zaprezentowania się jako kluczowego podmiotu funkcjonowania władzy w państwie. Tego, od którego bardzo wiele w istocie zależy. Ja to na swoje potrzeby nazywam budowaniem takiego neocezaryzmu populistycznego. A więc można by powiedzieć trochę przewrotnie, że te poczynania Zełenskiego trochę spadają Nawrockiemu z nieba, co zresztą widać w tym wspomnianym przeze mnie rankingu zaufania dla polityków, który obecnie Nawrocki otwiera.
1: I co więcej, jak podkreślają badacze albo analitycy tego badania, jest to najwyższy wynik od początku prowadzenia tego cyklu badań. 54,8. To jest rekord. A przyrost w tym rankingu zwolenników pana prezydenta jest 8,4 w porównaniu z poprzednim miesiącem. Więc ewidentnie to należy skleić z tą jego decyzją orderową i wszystkim, co idzie dalej. No ale tutaj, przepraszam, że tak przerwałem, ale od razu dorzucę właśnie pytanie. Ale czy to nie będzie zachęcać prawej strony sceny politycznej do właśnie jeszcze większego rozkręcania tej całej historii? Tak jak powiedziałem, bardziej to się już zrobi konflikt polsko-polski jakby wokół Ukrainy, czy w kontekście Ukrainy.
0: Ale oczywiście, panie redaktorze, no, ja postrzegam ten etap w naszych relacji z Ukrainą jako bardzo wyraźnie właśnie wpisujący się w potrzeby wewnętrzne, w wizję roku 27, czyli wyborów parlamentarnych, w które mam nieodparte wrażenie, pan prezydent Nawrocki chce się włączyć jako swoista siła polityczna i patronować pewnym procesom. No i widać wyraźnie też bardzo jedną ważną kwestię, że prezydent bardzo wyraźnie przesuwa pozycję prezydenta z takiego położenia organu arbitrażowego, harmonizującego współpracę różnego rodzaju organów państwowych, bo taka jest jego rola konstytucyjna, ku takiej czynnej walce politycznej. Zaangażowaniu prezydenta tak naprawdę w bieżącą w politykę, co w istocie może się podobać bardzo wielu wyborcom prezydenta, ale deprecjonuje w pozycję głowy państwa konstytucyjną, więc problem jest ogromny. Ten jeszcze wzrost, o którym mówiliśmy, poparcia dla prezydenta, no bardzo wyraźnie wiąże się z innymi badaniami, w świetle których większość badanych uważa, że Zełenskiemu powinno się ten order odebrać. I myślę, że to uznanie dla prezydenta wyrazili nie tylko jego dotychczasowi wyborcy, ale również osoby, które do tej pory być może wahały się, czy Nawrocki jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Być może te osoby odejdą, jak przygaśnie nieco żar tego konfliktu i znów spadnie poparcie dla prezydenta, ale w tej chwili no, święci on rzeczywiście swoje triumfy.
1: No i jeszcze ostatni wątek. Prezes Jarosław Kaczyński tak jakby poczekał na otwarcie tej konferencji w Gdańsku. Na tymże otwarciu premier Tusk, wydaje mi się, no może nie powinienem ja oceniać, ale w tym swoim przemówieniu otwierającym wyraźnie powiedział, no, chyba ważne zdanie, tak? Pamiętajcie wszyscy, bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi rodacy, Julio, w Ukrainie, mówił to do pani premier, i nasi przyjaciele w Europie, że

0: przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, wzajemnym szacunku i rozumieniu historii. Pani premier Julia Swyrydenko powiedziała przy okazji swojego krótkiego wystąpienia: chciałem podziękować polskiemu narodowi. Drodzy Polacy, bardzo dziękuję za waszą pomoc, którą okazaliście wówczas, kiedy była ona najbardziej potrzebna. I po tym takim wydawałoby się właśnie no, tonie porozumienia, koncyliacji, też między innymi po to, żeby ta konferencja no właśnie jakoś nie skończyła się fiaskiem z punktu widzenia jej celów. Wychodzi prezes, informuje, że oddaje order Jarosława Mądrego, a przy okazji dodaje, na tej konferencji jest mer Lwowa, już niezależnie od tego, tu cytuję, że banderowiec, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. Sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. Andrzej Sadowy nie był gościem konferencji w Gdańsku, więc tu już pan prezes się mylił. Niezależnie od tego, że rzeczywiście jest konflikt i raczej polska firma ma rację na podstawie tego, co wiemy z arbitrażu, no to wyciągnąć jeden przykład konfliktu takiego, nazwijmy, biznesowego akurat w tym momencie, kiedy jest taka konferencja, gdzie firmy polskie mają podpisywać biznesowe kontrakty z Ukrainą i nazwanie mera Lwowa banderowcem, a w ostatnich tygodniach przecież ewidentnie to słowo było sklejane z mordercami, ludźmi odpowiedzialnymi za ludobójstwo, no, znowuż powiem, w moim przekonaniu jest nakręcaniem antyukraińskiej spirali, chyba czując, że to jest dobre paliwo.
1: Panie redaktorze, ja powiem wprost, ja nie jestem zaskoczony takim właśnie wystąpieniem Jarosława Kaczyńskiego, który z dwóch powodów przynajmniej to uczynił. Po pierwsze, dlatego, że traci grunt polityczny pod nogami. Jego znaczenie polityczne po 23 roku, a szczególnie teraz, kiedy wzrasta gwiazda Nawrockiego jako być może potencjalnego przywódcy polskiej w prawicy w przyszłości, Kaczyński sięga po wszystkie możliwe sposoby, aby swoją sytuację podbudować, aby swoją pozycję polityczną podbudować. A po drugie, włącza się do tego sporu politycznego już właściwie z prekampanią. To, co powiedział Kaczyński, to, co mówią politycy Kancelarii Prezydenta wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości, to jest rodzaj prekampanii wyborczej, czyli znów wracamy do takiego punktu, w którym mówiliśmy, że na potrzeby wewnętrzne jest ten przekaz. Druga rzecz to jest treść oczywiście tego, co Jarosław Kaczyński powiedział, która jest dowodem, że w warunkach populizmu i demagogii politycznej, w warunkach rozchwianych emocji politycznych przesuwa się wszelkie granice języka politycznego. Coś, co kiedyś byłoby niemożliwe, bo byłoby dyskredytacją dla poważnego polityka, dziś właściwie sadowi się w centrum dyskursu politycznego i nikogo to już szczególnie nie szokuje.
0: No i na koniec obiecany krótki komentarz do sondażu Polster dla Super Expressu z środy. Koalicja Obywatelska 34,01, Prawo i Sprawiedliwość 26,17%, Konfederacja 13,93, Nowa Lewica 7,82, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 7,66. Poza Sejmem partia Razem 4,58, a więc no na granicy. Polskie Stronnictwo Ludowe 3,55. No i Polska 2050 1,61. Ja tylko o jedną rzecz zapytam, bo to mnie bardzo ciekawi pana profesora opinia, a potem powiedzmy no krótki komentarz do pozostałych wyników. Jak Jak pan tłumaczy ciągle niskie poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, no poza progiem są, w sytuacji, kiedy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz no, mógłby właściwie odtrąbić niemal codziennie kolejny sukces, a to związany z kontraktami z programu SAFE, a to z zapowiedziami o amerykańskiej stałej bazie, no, w sprawach bezpieczeństwa tak ważnych dla Polaków robi mnóstwo, tak? A w ogóle nie wiem, czy się to nie przekłada, że on jest z PSL-u, czy jak to należy tłumaczyć?
1: No paradoksalnie, panie redaktorze, może być i tak, że bardzo duża część opinii publicznej nie postrzega Kosiniaka-Kamysza jako lidera PSL-u, tylko po prostu jako człowieka w koalicji odpowiedzialnego za obronę narodową. On sam ma całkiem niezłą pozycję, jeśli chodzi o badanie zaufania, natomiast rzeczywiście nie łączy się to z jego...
0: ostatnim, przepraszam, 34,9 ma.
1: Tak, nie łączy się to z jego formacją. Co może też oznaczać, to jest druga próba wytłumaczenia, że nie ma wiary w to, że Polskie Stronnictwo Ludowe w warunkach polaryzacji sceny politycznej ma szansę przekroczyć próg wyborczy i działa tutaj taki efekt, który nazywamy efektem Diwergera. No, przenosimy raczej głos na to ugrupowanie, które jest naszym drugim wyborem, ale przynajmniej ma ono szansę na to, żeby przekroczyć próg i wejść do parlamentu. Ja myślę, że jakaś część wcześniejszych wyborców PSL-u tak ostrożnie lokuje swoje poparcie raczej w Koalicji Obywatelskiej jako tym najsilniejszym elemencie koalicji. To też powoduje, że PSL będzie zmuszone, zresztą już po raz kolejny, do poszukiwania w przyszłym roku miejsca w koalicji, że samodzielny start, który deklaruje nomen omen Kosiniak-Kamysz, to jest raczej rzecz niemożliwa, więc albo koalicja z koalicją obywatelską, albo być może jakaś nowa formuła koalicji centrowej czy centroprawicowej. I tu bardzo ciekawa rzecz, zobaczymy, co zrobi Morawiecki i czy Morawiecki tu, w tym centrum sceny, nie odegra jakiejś roli.
0: No właśnie, bo pozostali właściwie, można powiedzieć, na razie bez większych zmian, tak jak już mówił pan na początku, nie widać jeszcze tąpnięcia w notowaniach koalicji.
1: Ja myślę, że ten sondaż jest bardzo powtarzalny i tak. Tu się właściwie układ sił nie zmienia. Co ciekawe, nie widać wciąż jakiegoś efektu ukraińskiego, tak to, przepraszam, nazwę w dużym skrócie, jeśli chodzi o Konfederację Korony Polskiej. Wieszczono, że Konfederacja na tym etapie sporu politycznego może spróbować sięgnąć po wynik dwucyfrowy. Na razie tego efektu nie widać, a zdaje się, że gruntuje się pozycja Konfederacji Bosaka i Mentzena, która być może jest atrakcyjniejsza dla wyborców, bo z jednej strony jest radykalna w kwestiach światopoglądowych, ale bardziej racjonalna i przewidywalna w kwestiach gospodarczo-społecznych, więc być może paradoksalnie jest ona dla wyborców skrajnej prawicy nieco bardziej atrakcyjna.
0: Pięknie dziękuję za komentarz. Przypomnę, był z nami pan profesor Tomasz Słomka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Raz jeszcze bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A teraz jest z nami pani dr Małgorzata Bonikowska, politolożka, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodka Think Tank, wykładowczyni akademicka, ekspertka Team Europe Direct. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Ponieważ widzieliśmy się dzisiaj na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, więc zacznę od tego oczywiście wątku, pomijając kwestie wewnętrzne, że tak powiem, w Polsce i sporu w polskiej klasie politycznej wokół spraw ukraińskich, mówiąc tak najogólniej, no to najpierw od ogólnej oceny może zacznijmy. Czy właśnie mimo tych wszystkich sytuacji konferencję można uznać za udaną, ważną, prestiżową?
2: Ja uważam, że tak, dlatego że po pierwsze naprawdę bardzo ważne, że to się odbyło w Polsce. To nie jest konferencja polska, to jest konferencja de facto donorów, przede wszystkim krajów G7, ale ona się odbywa rotacyjnie raz w roku, w każdym roku to jest inny kraj. I to się zaczęło od Lugano, potem był Berlin, potem był Rzym, a teraz czwarty raz przypadło na Polskę. Gdańsk też bardzo symboliczne miejsce, był premier Tusk oczywiście, a za rok ma to się odbyć w Estonii, więc ja się cieszę, że to zostało po pierwsze wywalczone, żeby to jednak była Polska, a po drugie, że pomimo tego potwornego zawirowania, naprawdę, to sytuacja była i jest dalej przecież no, stresowa, emocjonalna, na pewno nie ułatwiła nikomu tutaj, to jednak konferencja po pierwsze była sukcesem ze względu na skład, dlatego że przyjechali liderzy Europy, liderzy Unii, bo była i Ursula von der Leyen, i Antonio Costa, z tych topowych liderów europejskich był kanclerz Merz, byli oczywiście premierzy, prezydenci krajów kandydujących, ale były bardzo silne delegacje też w zasadzie z większości krajów G7, plus oczywiście Ukraina też na najwyższym szczeblu. No nie przyjechał prezydent Zełenski, ale przyjechała pani premier Ukrainy i właściwie wszyscy inni, wicepremier Kaczka, prawda? Inni dygnitarze, którzy też odpowiadają za gospodarkę. Profil tej konferencji jest bardzo, bardzo biznesowo-gospodarczy i tutaj konkretny wymiar. No, mamy co najmniej kilkanaście umów o dużym znaczeniu. Ja tylko jedną wymienię, umowę gazową, że Polska podpisała z Ukrainą umowę na sprzedaż gazu, który u nas zalega, a Unia sobie się przydał. Więc bardzo konkretne rzeczy były dyskutowane i się udało dużą część podpisać.
0: No to skoro już się pojawiły te europejskie nazwiska, powiedzmy w ten sposób, no bo wszyscy byli z Europy, ale chodzi mi oczywiście o instytucje, no bo można by powiedzieć, że obecność oczywiście Ursuli von der Leyen i Antonia Costy to ważne, natomiast jak spojrzymy na to z punktu widzenia no, tego, co zostało powiedziane, no to właściwie nic specjalnego. I teraz pytanie, czy to dlatego, że akurat nieco wcześniej wydarzyły się tak ważne rzeczy, jak chociażby no właśnie otwarcie pierwszego klastra w rokowaniach akcesyjnych z Ukrainą. Wcześniej zapadła decyzja o 90-miliardowej pożyczce. No to właściwie jak teraz pani Ursula von der Leyen powiedziała, że akurat mogę ogłosić, że dzisiaj tam 3,2 miliarda chyba akurat zostało przelane na ukraińskie konto. No to właściwie nic wielkiego się nie wydarzyło. Ale jaka jest pani opinia w kontekście właśnie no tego unijnego spojrzenia na sprawę ukraińską w kontekście wypowiedzi przedstawicieli unijnych instytucji?
2: Mnie się wydaje, że to nie do końca o to chodzi, bo to nie jest konferencja, na której mamy tutaj coś ogłosić, tylko to jest sekwencja i potwierdzam, raz w roku tak konferencja się dzieje w różnych państwach, więc akurat przypadło Polsce i bardzo się cieszę, że Polacy wynegocjowali to, żeby to się odbyło w Polsce, a przecież to odbywa się w pewnym ciągu, tak? Jesteśmy po Niemczech, po Włoszech, więc przyszedł czas na Polskę i jakby oczywiście ważne jest zawsze, żeby też coś ciekawego ogłosić i ważne kontrakty podpisać, ale proces, który się dzieje przez cały czas. Te 90 miliardów to już jest stara sprawa, która się ciągnie, była zablokowana przez Węgry, no i odblokowana de facto przez wybory na Węgrzech. Jeśli chodzi o rutynowe rozmowy z Ukraińcami o otwarciu klastrów, jest ich 6, nie będziemy czekać na konferencję, żeby próbować otwierać proces. No, polska prezydencja rok temu nie mogła sobie z tym poradzić, bo była blokada węgierska. Znowu, jak się zmienił rząd na Węgrzech, to się okazało, że ten klaster można otworzyć, ale to jest ciągłość procesu, prawda? No proces negocjacji akcesyjnych z Ukrainą dopiero się zaczął. Tam jest 35 rozdziałów i to, co się no, powszechnie mówi, to jest, że oczywiście to nie będzie łatwy proces i to nie będą krótkie rozmowy. Polska negocjowała, ja mówię o samych negocjacjach akcesyjnych, prawie 5 lat, a Hiszpania prawie 7. Nie mówiąc jeszcze o dodatkowym okresie związanym z wchodzeniem. No, więc jakby no, nikt już się nie spodziewa, że to będzie szybkie i proste. Natomiast pojawiają się cały czas inne propozycje, inne pomysły, jak sobie poradzić z tą sytuacją nadzwyczajną, w której jest przecież z jednej strony Ukraina, ale z drugiej strony też Europa. Bo to też jest dyskutowane w Europie i można powiedzieć tak en bloc, to kwestia rozszerzenia Unii nabrała tempa dzięki Ukrainie. Bo w 2022 roku praktycznie nikt się nie przejmował wewnątrz Unii Europejskiej tematem rozszerzenia. Ono stanęło w martwym punkcie de facto w 2007 roku, jak Rumunia i Bułgaria weszła. No ta Chorwacja weszła trochę tak z rozpędu w pakiecie, bo 2013 rok no to było takie dokończenie trochę procesu, który się wcześniej zaczął wobec Słowenii. No ale mówiąc szczerze, polityka rozszerzenia była kompletnie zmarginalizowana. Nikt nie miał ochoty w poszerzonej Unii na to, żeby w ogóle podejmować ten temat. I gdyby nie wojna w Ukrainie, to pewnie by się tak cały czas działo. Zresztą dzisiaj cały czas Europa jest bardzo, no można powiedzieć, podzielona w tej sprawie. O ile tak moralnie i tak ogólnie, jak się o tym mówi, no to wszyscy przyznają, no, że w zasadzie trzeba coś zdecydować, bo jak nie teraz, no to kiedy i ile można też zwodzić te wszystkie kraje, które kandydują. Ja tylko przypomnę, że na przykład Turcja to od 1999 roku jest krajem kandydującym, a rozpoczęła negocjacje w 2005 roku. To jest ponad 20 lat temu. No, no umówmy się, to jest bardzo długo. No ale nawet taka, nie wiem, Albania, prawda, która absolutnie uważa, że jakby no wypełnia wszystkie wytyczne i stara się i w ogóle jest bardzo taka lojalna. Nie była w byłej Jugosławii, więc też nie uczestniczyła w wojnie przy okazji rozpadu Jugosławii, więc no a też czeka w kolejce, już nie pamiętam, 2014 rok, więc te kraje Bałkanów, one są bardzo sfrustrowane, że to tak w sumie się przedłużyło. No i z ich punktu widzenia to jest taka podwójna trochę podwójne odczucia, że z jednej strony oni się bardzo cieszą, że to nabrało tempa ze względu na wojnę w Ukrainie, ale z drugiej strony nie chcą sytuacji, w której się tylko mówi o Ukrainie w kontekście rozszerzenia, bo Ukraina jest bardzo napierająca, prawda? No bo też z moralnego punktu widzenia w Europie my wiemy, że Ukraina walczy pod sztandarami europejskimi, że to jest ta wartość. Zresztą o tym była mowa bardzo wyraźnie. Tutaj delegaci i pani premier o tym mówiła i wicepremier Kaczka o tym mówił, że jakby pamiętajmy, że Ukraina walczy dlatego tak dzielnie, że jest perspektywa, prawda? Jest jakaś alternatywa dla nich od ruskiego miru. No i tą alternatywą jest wejście do Unii kiedyś. Oni przecież Majdan zrobili, dlatego że Janukowicz, ówczesny prezydent, nie chciał podpisać umowy stowarzyszeniowej z Unią, więc no jakby ta Europa w tle, ta Unia Europejska jako członkostwo pełne, to jest strasznie ważna sprawa dla Ukrainy i innych krajów kandydujących. Więc na tym tle te rozmowy, które się toczyły, one oczywiście uznają w pierwszej kolejności Ukrainę, ale my doskonale sobie zdajemy sprawę, że my mamy 9 krajów oficjalnie, które są o statusie kandydata, plus jeszcze Kosowo, którego status jest niewyjaśniony do końca, bo jest 5 krajów członkowskich Unii, które nie uznają niepodległości Kosowa. No ale to jest jakiś większy, nie tyle problem, ale to jest wielkie wyzwanie dla Unii Europejskiej, żeby zdecydować, co z tym zrobić.
0: Powiedziała pani, że pewne problemy tworzył poprzedni rząd węgierski, chociażby właśnie związany czy to z otwarciem negocjacji, czy z pożyczką dla Ukrainy. Obecny rząd Petera Madiara rzeczywiście tutaj, no, można powiedzieć, odblokował te sprawy pod pewnymi warunkami. No, między innymi udało się też temu rządowi w bardzo szybkim czasie doprowadzić do porozumienia z władzami w Ukrainie co do poprawy sytuacji prawnej, edukacyjnej mniejszości węgierskiej w Ukrainie, ale jednocześnie Peter Modior, mając świadomość no wielu emocji takich no ostrożnościowych, jeśli mogę je tak nazwać, wobec Ukrainy w swoim społeczeństwie, bo jednak ta przecież propaganda Viktora Orbana z dnia na dzień nie wyparowała, no zapowiada, że też nie należy się spieszyć z tym członkostwem. Raczej Węgry będą przeciwne, aby w wakacje, tak niektórzy mówią, tak chciałaby Ursula von der Leyen, kolejne klastry otwierać. W Polsce, no to na razie jest partia opozycyjna, Jarosław Kaczyński też wprost powiedział, że należałoby zatrzymać ten proces otwierania kolejnych rozdziałów, jak to byśmy nazywali, w negocjacjach akcesyjnych. Wreszcie, no mamy dalej Słowację, która też jest taka ukraińsko-sceptyczna pod rządami premiera Ficy. No Andrzej Babisz, on tak też wydawało się, że będzie może bardziej blokował, ale nie jest tak źle. Wymieniłem akurat te nazwiska i te państwa, ponieważ no mamy rewitalizację Grupy Wyszehradzkiej z inicjatywy węgierskiego obecnego premiera w Budapeszcie. Odbyło się takie spotkanie. Po pierwsze, czy to dobrze? To jest pytanie, czy rzeczywiście to jest V4, które mówi jednym głosem przy tych właśnie wszystkich różnicach, o których przed chwilą powiedziałem. Jak pani ocenia tę próbę od restaurowania znaczenia V4?
2: Po pierwsze, i premier Fico, i premier Babisz byli w Gdańsku, mieli wystąpienia i one były wszystkie w duchu wsparcia dla integracji Ukrainy z Unią Europejską w perspektywie paru lat. Oczywiście wszyscy jesteśmy tu zgodni, że to jest integracja czy negocjacje w oparciu o, jak to się mówi, merit, czyli esencję tego procesu negocjacyjnego, tak jest, czyli dokonanie przez Ukrainę zmian. Ja bardzo uważnie słuchałam też wypowiedzi przedstawicieli Ukrainy i w zasadzie od premiera, wicepremiera Kaczki zaczynając, wszyscy mówili bardzo wyraźnie, że Ukraina to rozumie i że te zmiany przeprowadza. To też było ciekawe, że w Gdańsku dość otwarcie mówiono o problemach, które ma też Ukraina, na przykład z korupcją. Premier Kaczka cytował, ile to prawda tam procesów się rozpoczęło, ile tam osób z administracji zostało oskarżonych i też no, pokazując, że ukraińskie państwo próbuje pomimo wojny ten rak korupcyjny jakoś leczyć. Pytanie, na ile to jest oczywiście wiarygodne, a na ile to jest propaganda. Natomiast Ukraina sobie zdaje sprawę z tego, że nie będzie mogła wejść do Unii Europejskiej tylko dlatego, że ma wojnę. Tak? Myśmy w Unii Europejskiej Ukrainie dali status rzeczywiście specjalny w roku 2022, chcąc jej pomóc, czyli Ukraina dostała zarówno no, takie właściwie wejście, otwarcie rynku europejskiego na ukraińskie towary. Ukraińcy jako ludzie dostali w zasadzie możliwość pracy i życia w krajach unijnych na tych samych warunkach, co obywatele Unii. Ale to były wszystko rozwiązania tymczasowe. Zresztą nikt się nie spodziewał, mówmy też szczerze, że ta wojna będzie tak długo trwała. Więc wszyscy widzieli to jako taką tymczasową pomoc. W momencie, kiedy to się przedłuża, no to Unia została postawiona przed koniecznością wycofania tych benefitów, bo one budzą opór. To też widać świetnie w Polsce. Polacy nie chcą mieć sytuacji, w której no już taki unormowany, normalny po prostu pobyt Ukraińców w Polsce, gdzie ich jest prawie 2 miliony i oni normalnie pracują tutaj, uczą dzieci w polskich szkołach, chodzą do lekarzy, bo są częścią polskiego systemu, prawda, ochrony zdrowia i opieki społecznej, bo na niego łożą, bo pracują legalnie, no to jakby Polacy się spodziewają, że oni powinni też w taki sam sposób być traktowani jak Polacy, no ale na pewno nie lepszy, no bo Polacy nie chcą się czuć jako coś gorszego we własnym kraju. I takie odczucia są generalnie w Europie w szerszej skali, bo tych Ukraińców jednak bardzo dużo trafiło do Europy. Pamiętajmy, że w roku 2022, jak wybuchła inwazja w lutym, to statystyki na koniec roku były takie, że 8 milionów Ukraińców przekroczyło granicę polsko-ukraińską. Oczywiście oni nie wszyscy zostali w Polsce, część też trochę wróciła, ale bardzo duża liczba poszła dalej do Niemiec, do Skandynawii, do Austrii. Oni się rozproszyli po całej Unii, no i to jest gdzieś cały czas przecież bardzo obecny element dzisiejszego pejzażu społeczeństw zachodnich. W roku 2023 to było kolejne 7 milionów, no razem 15 milionów. Ukraina utraciła przez wojnę statystycznie, jak się patrzy na rok 2021, to tam było wtedy około 42-43 milionów Ukraińców. Oczywiście część z nich już pracowała w tym i w Polsce i wracała, ale to była taka praca tymczasowa. Natomiast teraz jest tych Ukraińców w Ukrainie też trudno policzyć, 27, 26, to jest ogromny spadek. Więc no gdzie się oni podzieli? No oczywiście kilkaset tysięcy zginęło, ale większa część, ona po prostu jest w Europie. I to jest jakiś tam problem na dłuższą metę dla różnych krajów, zwłaszcza tych najbliższych geograficznie, no bo oni powinni po prostu mieć co najmniej taki sam status, jak ci obywatele tych państw, którzy tam są gospodarzami. Ale jeszcze druga rzecz, która tutaj wybrzmiała, bardzo ważna w kontekście Ukrainy, to jest, że oczywiście jest nadzieja, bo dlaczego się odbywają te konferencje o odbudowie? No jest naprawdę duża nadzieja, że kiedyś, prędzej czy później ta wojna się skończy przynajmniej rozejmem, to do pokoju to nie wiadomo, i w sytuacji, kiedy no coś tam się, prawda, zdecyduje o kształcie terytorialnym Ukrainy, no to ta Ukraina, która zostanie, no że ci Ukraińcy wrócą w dużej liczbie. Nie wszyscy, to na pewno widzimy, ale że w dużej liczbie oni wrócą i jednocześnie Ukraina będzie wymagała i wsparcia kapitałowego, ale także stricte biznesów, które podźwigną tę gospodarkę ogromnie obciążoną wojną, bo to jest przecież też, no, proszę Państwa, no to jest państwo, które ma wojnę otwartą od ponad 4 lat, a na wschodniej części swojego terytorium ma separatystów, oczywiście rosyjskich, inspirowanych Rosją, od roku 2014, to jest 12 lat.
0: No to na koniec jeszcze krótki komentarz poproszę, bo to bardzo się wiąże z tym, o czym przed chwilą pani powiedziała. Do dzisiejszej informacji oto komisarz unijny do spraw migracji, Magnus Brunner, powiedział, że komisja z jednej strony zaproponowała przedłużenie obowiązywania dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2028 roku, ale jednocześnie, zgodnie z tą propozycją, tymczasowa ochrona nie powinna być przyznawana nowo przybyłym obywatelom Ukrainy, którym zabroniono opuszczenia kraju w związku z mobilizacją. O to prosiła nas Ukraina i właśnie to robimy, podkreślał komisarz Brunner. No to jakieś 3 minutki komentarza na ten temat. Proszę.
2: Akurat moja instytucja, Centrum Stosunków Międzynarodowych, zrobiła na konferencji URC badania z początków czerwca stosunku Polaków do Ukraińców. I tam w tych badaniach widać, to jest jeszcze badanie robione przed tym, tą aferą z orderami, no ale widać bardzo wyraźnie, że z jednej strony Polacy są co do zasady życzliwi, na przykład ponad 60-kilka% Polaków jest generalnie za wejściem Ukrainy do Unii. I jeszcze większy procent uważa, że słusznie Polska i w ogóle szerzej Europa wspiera Ukrainę jako państwo w konflikcie z Rosją. Bo tutaj Polacy nie mają wątpliwości, no to Rosja jest naszym wrogiem. Natomiast jak się patrzy i pyta o szczegóły, no to to, co Polaków najbardziej denerwuje i powoduje właśnie ten wzrost takiego sceptycyzmu do Ukraińców, ale podobne odczucia są też w innych krajach, takich jak Niemcy, Holandia, Francja, tam, gdzie tych Ukraińców jest najwięcej, nawet Skandynawia. To powoduje też wzrost notowań partii skrajnych, takich jak Alternatywa dla Niemiec, czy w Skandynawii, o dziwo, partie właśnie antyimigranckie. W Skandynawii, gdzie migracja była zawsze jakby no, korowym, jakby nienaruszalnym elementem polityki rządu. No to jest właśnie to, że po pierwsze widać, że to nie są uchodźcy, nie zawsze są to uchodźcy, tylko często są to bardzo zamożne jednostki, jeżdżące świetnymi samochodami, bogate, które, mówiąc krótko, uciekają przed poborem. Czasem my się oczywiście bardzo współczujemy Ukraińcom, no ale uważamy, że jednak no, ich miejsce jest właśnie w armii, tak? Zwłaszcza młodych mężczyzn. A druga rzecz, że Ukraińcy są bardzo roszczeniowi i na każdym etapie tych doświadczeń, takich indywidualnych, są z tym związane komentarze, że oni właśnie uważają, że im się pewne rzeczy należą, no a sytuacja, w której trwa wojna się przedłuża, więc Europejczycy, w tym i Polacy, powoli zaczynają uważać, że im się do końca te rzeczy nie należą. Na przykład różnego rodzaju benefity czy wyjątki od takich rzeczy, które na przykład my, jako Polacy czy obywatele innych krajów Unii, musimy, nie wiem, płacić, prawda, czy jesteśmy poddawani temu. Jest powszechne pewne takie odczucie, że no, to powinno być wyrównane. I oczywiście jak to nie będzie wyrównane, to jest problem od razu wyborczy. No bo polityka, politycy, a na pewno politycy partii skrajnych, antyimigranckich, będą z tego robili użytek w każdych kolejnych wyborach.
0: No, rzeczywiście temat trudny i taki, powiedziałbym, emocjonalny, prawda? Szczególnie właśnie w kontekście tych wszystkich historii, które znamy z Polski. Oby tylko to się nie zaczęło właśnie wszystko przeradzać w jakąś ogólną niechęć wobec Ukrainy, i to w sytuacji, kiedy Wołodymyr Zełenski zapowiedział 90-dniową operację, która ma zwiększyć presję na Rosję i skłonić do zakończenia wojny.
2: Ale ja jeszcze tego dodam, żeby było jasne, ta percepcja, że Polska jest w górnej granicy krajów, które wspierają proces rozszerzenia Unii o Ukrainę. To jest ponad 60%. Na przykład najniższe notowania co do wsparcia tego procesu, poniżej 40% obywateli jest we Francji, w Niemczech, ale także w Bułgarii, w Holandii, czyli no, kraje też i w dużej mierze starej Unii.
0: Pięknie dziękuję. Przypomnę, była z nami pani dr Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodka Think Tank, ekspertka Team Europe Direct. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Dobranoc. Podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy. Słyszymy się w poniedziałek w magazynie europejskim zaraz po 13.40.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Już ponad 900 ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Akcja ratunkowa, w którą włączają się kolejne kraje i organizacje, trwa. Przedstawiciele Hezbollahu ostrzegają, że nie pozwolą na wdrożenie podpisanego dziś porozumienia ramowego w sprawie Libanu. Sprawca ataku na pacjentów i pracowników szpitala w Jastrzębiu-Zdroju usłyszał zarzuty. Minęła 23. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Do 920 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych przekazanych przez przewodniczącego parlamentu Jorge Rodriguez'a, rannych jest 3360 osób. Kierujący działaniami humanitarnymi ONZ Tom Fletcher ocenił w wywiadzie dla agencji AFP, że bilans ofiar śmiertelnych z całą pewnością znacznie wzrośnie. Podkreślił przy tym, że liczba osób zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Fletcher stwierdził, że operacja poszukiwawczo-ratownicza jest niezwykle skomplikowana. Wciąż też istnieje niebezpieczeństwo wstrząsów wtórnych. Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej przekazało, że do Wenezueli wysyłane są zespoły ratownicze z co najmniej 17 krajów, które wezmą udział w poszukiwaniach ocalałych. Z powodu uszkodzeń zamknięto główne lotnisko kraju, co utrudnia prowadzenie akcji humanitarnej, w tym przyjmowanie pomocy z zagranicy. Wyjście z kryzysu w takim kraju jak Wenezuela nie jest łatwe, mówi w TOK FM dyrektorka Programu Pomocy Humanitarnej Polskiej Misji Medycznej Małgorzata Olasińska-Hart.
5: Spodziewamy się, że niestety te potrzeby w zakresie pomocy wzrosną. Wiemy od organizacji, z którą chcemy pracować, że niestety najbardziej poszkodowane są rodziny, które i tak już były w olbrzymim kryzysie humanitarnym. Wenezuela przez lata obarczona sankcjami ze strony Ameryki i też Unii Europejskiej, izolowana gospodarczo, no jest państwem, w którym nie ma zasobów, aby wydobyć się z takiej zapaści, jaką teraz wygenerowały te dwa wstrząsy.
4: Największe szkody trzęsienie ziemi spowodowało w stanie La Guaira, gdzie kryzys dotknął 70 tysięcy rodzin. Polska misja medyczna uruchomiła zbiórkę pieniędzy na pomoc humanitarną dla obywateli Wenezueli dotkniętych wstrząsami. Hezbollah nie pozwoli władzom Libanu na wdrożenie podpisanego w Waszyngtonie porozumienia z Izraelem, ostrzegł Hassan Fadlahah, parlamentarzysta wspieranego przez Iran ugrupowania i zarazem organizacji zbrojnej. Umowa nie wejdzie w życie, chyba że rząd Libanu przy wsparciu USA doprowadzi do wojny domowej, powiedział portalowi Al-Mayadin. Podkreślił, że Hezbollah przeciwstawi się wszelkim działaniom libańskich władz i jeszcze mocniej sprzeciwia się wyzwaniom do złożenia broni. Przedstawiciele Libanu, Izraela i USA podpisali dziś w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe. Dokument ma wyznaczyć drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Porozumienie zostało podpisane po czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora. W Libanie trwa kolejna odsłona konfliktu między Izraelem a szyickim Hezbollahem. Od tygodni formalnie trwa rozejm. Jednak mimo jego obowiązywania obie strony konfliktu kontynuowały ostrzały. Państwo szwedzkie dyskryminuje imigrantów z państw Unii Europejskiej, w tym z Polski, odmawiając im dostępu do publicznej opieki zdrowotnej, uznał Europejski Komitet Spraw Społecznych, o czym powiadomił szwedzki oddział Amnesty International. Organizacja wraz ze Stowarzyszeniem Lekarzy Świata złożyła skargę do ECSR, przedstawiając 129 przypadków odmowy udzielenia obywatelom Unii właściwej pomocy przez przychodnie i szpitale lub żądania od nich pełnej odpłatności. Wśród poszkodowanych był m.in. starszy mężczyzna z cukrzycą czy kobieta w ciąży. Komitet ECSR uznał, że w badanych przypadkach Szwecja dopuściła się naruszenia postanowień Europejskiej Karty Społecznej. Zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Ich stan jest stabilny. Sprawca był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka policji Halina Semik.
6: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi.
4: Podejrzany, który usłyszał już zarzuty, odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną dla personelu i pacjentów. Placówka, oprócz oddziału gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku, działa normalnie. Zapowiadana od lat przebudowa ulicy Starowiślnej w Krakowie jednak nie dojdzie do skutku. To jedna z najważniejszych i najbardziej kluczowych ulic w Krakowie. Łączy m.in. historyczne centrum z dzielnicą Kazimierz. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik zdecydował, że zamiast przebudowy, do której miasto przygotowywało się od kilku lat, będzie generalny remont. Ulica pozostanie więc dwukierunkowa, a o szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
7: Miasto rezygnuje z planu budowy nowych dróg dla rowerów, dużych zmian w układzie drogowym i przebudowy skrzyżowań, mówi sekretarz miasta Stanisław Kracik.
8: Mieszkańcy kwestionowali te konsultacje. Wiadomo, że ta akceptacja była, ale że było to online'owe głosowanie.
7: Decyzja wywołała krytykę części społeczników. Projekt przeszedł kilkuletnie konsultacje społeczne i był gotowy, mówi radny dzielnicowy Maciej Fijak ze Stowarzyszenia Akcja dla Krakowa.
9: Będzie dalej betonowa patelnia, nie będzie ścieżki dla rowerów. Jest po prostu utrwalenie obecnego, fatalnego stanu Starowiślnej, która przypomina ulicę z lat 90.
7: Unijne dofinansowanie, które miało iść na przebudowę ulicy, przeznaczone ma zostać na zakup nowych tramwajów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: Fala upałów napłynęła do Polski. Cały kraj objęty jest ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami. Alerty 2 stopnia obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższym ostrzeżeniem 3 stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są w niedzielę, kiedy miejscami słupki rtęci, zwłaszcza w zachodnich regionach, mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzące dziś już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Sobota przed nami słoneczna, tylko w Tatrach miejscami może pojawiać się więcej chmur i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 28 stopni na Podhalu i miejscami nad morzem, 31 na północnym wschodzie, około 35 pokażą termometry w centrum, a do 38 będzie w ciągu dnia lokalnie na zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Kłaniam się nisko. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu TOK FM, pierwszym radiu informacyjnym. Przypominam, audycja Między Słowami w każdy czwartek i piątek o godzinie 23 na falach TOK FM i o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na tych wszystkich dużych, otwartych platformach z podcastami typu Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Castro. Tych serwisów jest mnóstwo, tam również znajdą Państwo rozmowy w audycji Między Słowami oraz rozmowę z Dawidem Karpiukiem, którego witam w studiu.
11: Dzień dobry, cześć.
10: TOK FM. W sumie mogłem powiedzieć Dawid Karpiuk, Newsweek Polska, ale to nie ta audycja. Proszę Państwa, nie, to myślę, że o poranku może byłbyś tak przedstawiony albo w którejś z audycji publicystycznych w ciągu dnia, no bo jesteś też dziennikarzem Newsweeka, ale dzisiaj jesteś jako muzyk, jesteś jako reprezentant zespołu Dziwna Wiosna, ale też jako autor nowej ścieżki muzycznej, ścieżki solowej. I w sumie od czego byśmy zaczęli? Bo tak nawet przed rozpoczęciem nagrania zastanawialiśmy się, czy zacząć od solowej, czy zacząć od Dziwnej Wiosny, w której też się dzieje. Ale zaczniemy może od solowej, ale w sumie to nawet spróbuję połączyć. Jest sens w ogóle dzisiaj równolegle promować dwa w sumie no niezależne takie muzyczne przedsięwzięcia.
11: Tak.
10: Czy jest tutaj jakiś cel, jest jakiś tutaj pomysł w tym wszystkim, że może tymi utworami solowymi podeprzemy na przykład, może jakoś pomożemy też promocji Dziwnej Wiosny?
11: Znaczy, wiesz co, ja mam nadzieję, że obie te rzeczy będą się nawzajem napędzać. Natomiast ja nie wiem, czy jest sens marketingowy, bo kompletnie się na tym nie znam. Natomiast dla mnie jest sens artystyczny, bardzo jakiś taki, wiesz, głęboki. No. Ja, wiesz, to jakby myślenie o solowych rzeczach się pojawiło wtedy, kiedy ja zrobiłem z Michałem Kuszem piosenkę Nie zrozumie nas do filmu Johnny.
10: I czyli wtedy tam 2021, drugi rok. Nie,
11: 2022 rok, tak. I miałem taki bardzo duży głód muzyki, bo ja na parę lat się w ogóle obraziłem na muzykę i stwierdziłem, że no nie będę jej robił, bo mnie to wykańcza psychicznie. A potem gdzieś tam w 2018 zaczęliśmy grać pod inną nazwą, jeszcze pod Superhuman Like Brando. I potem jak powstała Wiosna i wydaliśmy nasz debiut 5 lat temu, to ja miałem taki głód muzyki. Taki, wiesz, chciałem robić jak najwięcej. I to, że my wydaliśmy płytę i zaczęliśmy koncertować, to płyta była naprawdę nieźle przyjęta. Tak, ja myślałem sobie, że my będziemy takim, wiesz, bardzo undergroundowym, wiesz, zespołem, że ja sobie będę to łączył z jakimiś innymi rzeczami, które robię, z pisaniem i tak dalej. A okazało się, że te drzwi się otworzyły znacznie szerzej i wtedy sobie powiedziałem, no to jak tak, to ja jednak, w sumie to ja jednak zawsze chciałem się zajmować muzyką najbardziej.
10: To jak to godzisz?
11: Stary, nie wiem, jestem chronicznie zmęczony.
10: Ile spałeś dzisiaj?
11: A dzisiaj to spałem długo, wiesz? Dzisiaj spałem 7 godzin chyba.
10: Dobrze.
11: Tak, no dzisiaj spałem bardzo długo, bo jest gorąco, więc ja w ogóle już...
10: My narzekaliśmy na pogodę przed rozpoczęciem nagrywania, bo my się nagrywamy oczywiście, nie udajemy, że jesteśmy na żywo, spotykamy się dzień wcześniej, ale właśnie kiedy już się zaczynają te upały, na które narzekamy, w ogóle nie
11: narzekamy, tak. Wiesz co, więc ja jestem po prostu ciągle zmęczony, ale no...
10: A ile masz lat?
11: 42, 3 będę miał 3. W roku.
10: To jesteśmy więcej tak samo, ja mam tam 45 rocznikowo, w grudniu będę miał 45. To tak trochę igrasz z ogniem.
11: Myślisz?
10: No.
11: Nie wiem, stary, wiesz, mi się wydaje, że nie wiem, się staram jakoś tam już...
10: Jeśli jesteś chronicznie zmęczony, nie masz tak, że myślisz sobie, że oszukam system, bo ja próbowałem, myślałem, że oszukam system.
11: I co?
10: I obrywałem, i wylądowałem u psychiatry.
11: A nie, no stary, czekaj, to do psychiatry to ja chodzę od dawna.
10: Ale wiesz, no chyba też chodzi o to, żeby nie prowokować też tego losu, żeby może nie chodzić do tego psychiatry.
11: Ale to nie jest kwestia, wiesz co, ja że tak powiem, mam takie ustawienia.
10: Jeśli jest potrzeba, to oczywiście zachęcam jak najbardziej od tego, są specjaliści.
11: Ja mam takie ustawienia systemowe, wiesz, więc ja chodzenie po psychoterapeutach czy po psychiatrach to jest jakby normalna rzecz, ja nie jestem w stanie funkcjonować bez tego i to nie w tym sensie, że ja uważam, że każdy powinien wiecznie chodzić, wiesz, żyjemy w ciężko przeterapeutyzowanej kulturze, ale no, więc to jakby, wiesz, dla mnie to nie była rzecz, nie? Ja nie jestem, wiesz, ja nie mam depresji przepracowania. Ja jestem po prostu szaleńcem. I dlatego muszę to cały czas trzymać na jakimś takim, wiesz...
10: Ale co to są ustawienia systemowe, jeszcze powiedziałeś?
11: No, to znaczy, wiesz, no, zaburzenia osobowości, choroby psychiczne, to są takie rzeczy, które ja mam po prostu całe dorosłe życie, no bo wiadomo, że jako dzieciak to się nie ten... Więc jakby, no więc to nie jest to. A natomiast staram się utrzymać w jak najlepszej formie fizycznej, wiesz, lubię sztuki walki uprawiać, więc staram się po prostu w tym sensie, wiesz, dawać radę i to jest oczywiście strasznie dużo zajęć, bardzo dużo stresu, ale też jak masz coś takiego, że jakby stres jest takim bardzo wysoki stres, nieodłącznym towarzyszem twojego życia, no to... Może ja się oszukuję, ale w sumie jestem w stanie sobie włożyć trochę więcej tego stresu i w sumie to mi to nie robi różnicy, bo będę się stresował, nie wiem, tym, że muszę coś zrobić, nie wiem, skończyć płytę albo coś tam szybko. A tak bym się stresował, wiesz, no, że świat jest okropny.
10: A nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj to jest właśnie wszystko bardzo rozchwiane? Że z jednej strony masz hardcore, jest ten zapieprz, jest po prostu ten dziki taki pęd. Potem trzeba się kalibrować, schodząc kompletnie do kontry, do czegoś totalnie skrajnego, czyli ja tak trochę upraszczam to. Także jest ta kultura zap, ja już na to mówię, bo nie mogę powiedzieć pewnego słowa, ludzie po prostu tracą głowę, poświęcają się kompletnie, żyją dla pracy, tak? Albo no, też takie są czasy, że czasami trzeba też niestety mocniej tam pozachrzaniać, tak? Nie wszyscy mają tyle szczęścia. Większość nie ma szczęścia. A potem, żeby się zbalansować, gdzieś tam się wyzerować, no to uciekają gdzieś tak już tak do jakichś klasztorów na odosobnienie na 3 tygodnie, gdzie tam jedzą codziennie jedną miskę ryżu, do nikogo się nie odzywają, chodzą w jednej szacie i tak muszą się zbalansować. Wydaje mi się, że to nie o to chodzi.
11: Nie, zresztą ja też tak nie robię, wiesz, ja mam psa, ja nie mogę wyjechać nigdzie na 3 tygodnie.
10: Z psem możesz wyjechać.
11: Wiesz co, znaczy no... Wiadomo, że się trzeba jakoś zbalansować. Ten balans jest czasami, no wiesz, imprezowy. No takie rzeczy też trzeba uważać.
10: Ale bycie z ludźmi też dobrze robi.
11: Dobrze robi, to prawda. A wiesz, jeżeli chodzi o taki chill po prostu, no to wiesz, no jak wychodzę, ja uwielbiam chodzić na spacery z moim psem, albo jeździć z nim do lasu. A ponieważ robię to 2-3 razy dziennie, w sensie na spacery do lasu parę razy w tygodniu, No to wiesz, no to jest takim super chillem. No na przykład wychodzisz sobie na ulicę, zapalasz sobie dżeta, wiesz, i bierzesz psa i obserwujesz, jak twój pies przeżywa po prostu kontakt ze światem, nie? To jest dla mnie... jest to jedna z najfajniejszych rzeczy w ogóle na świecie.
10: Chociaż ja muszę tutaj zaingerować, że nie zachęcamy do jarania dżetów.
11: Nie, w ogóle nie.
10: A to nie myślałeś o tym, żeby na przykład najpierw zrobić dziwną wiosnę, a potem zrobić solową karierę, bo ty sobie dowaliłeś do pieca trochę jednak. Jeszcze.
11: Tak, ale dziwna, wiesz co, ja chcę robić dziwną wiosnę do późnej starości, więc to nie ma znaczenia, ona zawsze będzie robiona. Poza tym, wiesz co, ja mam też takie coś, ja mam takie poczucie straconego czasu trochę. Ponieważ długo miałem takie poczucie, że jakaś artystyczna praca po prostu mnie wykończy psychicznie. I jej nie robiłem. Bo nie byłem na to po prostu gotowy. Nie? Ja nie jestem takim gościem, który, wiesz, marzy o tym, żeby sobie wsadzić telefon w twarz i, wiesz, zobaczcie mnie. I ta cała kultura, wiesz, tej takiego internetowego celebrytyzmu po prostu przyprawia mnie, wiesz, o jakieś kompletne...
10: Walka o atencję.
11: Tak, wiesz, znaczy to jest... To, że muzycy są zmuszani do tego, żeby robić z siebie, wiesz, jakichś takich niby influencerów, opowiadać dowcipy, wiesz, zatańczyć. To jest stary... Znaczy, jakby mam nadzieję, że to po prostu upadnie. Wiesz, naprawdę. Bo,
10: ja również.
11: Bo wiesz, bo... No, ale do tego niestety jakby w takiej rzeczywistości teraz ja staram się bardzo tego jakby robić najmniej jak mogę. Zresztą mi to kompletnie nie wychodzi.
10: Ale to też nie jest... Nie uważasz, że to może być... też budowanie, albo podtrzymywanie, albo w jakiś sposób dopełnienie relacji z po prostu też z fanami. Uważam, że to może mieć też dobry wydźwięk. Tylko może nie trzeba stawać na głowie i pajacować, tylko mieć jakąś taką fajną, spokojną, dobrą komunikację.
11: Wiesz co, pracuję nad tym, żeby się tego nauczyć. Od lat, tak naprawdę. Bo wiesz, jakby w ogóle w takich artystycznych rzeczach chodzi o to, żebyś uczciwie pokazywał siebie, tak naprawdę, i jakby opowiadał coś, co masz do powiedzenia. Ale żeby to robić, to trzeba mieć odwagę, żeby się otworzyć. A to jest bardzo duża odwaga, przynajmniej dla mnie była.
10: No, wydaje mi się, że u ciebie jest dużo odwagi akurat i otwartości.
11: Ale to jest cały czas taka praca, dziękuję, ale cały czas to jest taka praca, żeby po prostu zdejmować jakieś, wiesz, resztki, jakieś masy, które nosimy ze sobą, żeby być uczciwym wobec jakiejś takiej, wiesz, no czegoś, co chcesz powiedzieć, żeby powiedzieć coś naprawdę, wiesz, a nie, wiesz, kreować jakąś, wiesz, jakąś personę, wiesz, czemu wracać do
10: wiadomo, no nie chodzi
11: społecznościowych,
10: mi o...
11: media społecznościowych.
10: No to jest sztuka udawania, wiadomo, Instagram, tak, czy LinkedIn też tak samo, to jest Instagram pod krawatem przecież, prawda? To jest dokładnie to samo, ale może trzeba, nie wiem, ja tak sam się nad tym zastanawiam, bo oczywiście z jednej strony, wiadomo, są te zderzenia z tymi wszystkimi trendami, że coś pod trendy, bo to się wtedy lepiej niesie, albo że musi mieć coś, wydźwięk emocjonalny, tak, bo emocje mają lepsze zasięgi i tak dalej. Wiadomo, politycy, o których mam najgorsze zdanie, no tak, to mocno wykorzystują. A właśnie to też pytanie, czy jesteś nierobem, swoją drogą i hobbystą, tak nawiązując też do jednego z polityków, który niedawno napisał trochę.
11: A który?
10: Mencen?
11: A nie, no daj spokój, już tych ludzi nie można, nie da się traktować poważnie tych ludzi. I jego, i
10: bo on mówi, stop finansowaniu nierobów, beztalenci i darmozjadów.
11: Ale nie zauważyłeś, że to jest, że jakby, znaczy to jest straszne, że w tym społeczeństwie jakby jakiej grupy byś nie wziął, to natychmiast, wiesz, tak, po prostu robisz hejt na tę grupę, ludzie tak strasznie nienawidzą wszystkich innych. Nie, wiesz, artyści jednoczy... się nadają, nie?
10: No, ale wiesz, nic nie bardziej jednoczy bardziej niż wspólny wróg.
11: Tak. No ale widzisz, no na przykład z powodu tego, wiesz, no nie da się już wchodzić tak naprawdę na Facebooka, nie? Od dawna.
10: Ale na Instagram tak samo. Co to już jest Facebook? Że
11: ale
10: co?
11: Ja, wiesz co, ja nie śledzę. Ja w ogóle, ja ci powiem szczerze, że jak na dziennikarza, to ja prawie w ogóle nie czytam mediów, a już w ogóle polską polityką...
10: Ja mam odpolitycznione, czy to jest Instagram, czy Facebook, mam to odpolitycznione. Nawet ja nawet usunąłem konto na Facebooku i zrobiłem to konto od zera kompletnie, który jest, powiedzmy, kontem prywatnym, a Instagram nawet zdezaktywowałem planowałem na miesiąc, a zdezaktywowałem na 3 miesiące. I szczerze mówiąc, jak coś mi się pojawia politycznego, to od razu zaznaczam, nie interesuje mnie to, mam gdzieś w ustawieniach, że nie chcę treści politycznych, ale dezinformacja jest wszędzie. To jest, czy to jest Instagram, czy to jest Facebook, czy to jest TikTok, tak? To
11: nie, no wiadomo, że jest. Natomiast już wracając do tych nierobów i tam coś tam jeszcze, w sensie, że o artystach, no to... Okej, okay, to nie słuchaj muzyki tych nierobów, nie, no wiadomo, że książek głupi człowiek, nie czytasz i tak, nie, ale no dobra, nie oglądaj filmów tych osób, nie korzystaj w ogóle z żadnych tekstów kultury. Ja się domyślam, że Mencen i jego, wiesz, że tak powiem, jemu podobni ludzie z polityki pewnie i tak tego nie robią. Oglądają pewnie jakieś po prostu, wiesz...
10: Nie wiem, no...
11: Nieważne.
10: Nie chcę wchodzić tutaj w polityczne takie konflikty, ale oczywiście mi się to też nie podoba. Ja jestem zdania, że po prostu rozpoczynamy kampanię wyborczą, której za rok i trzeba sobie budować grunt. No więc gdzieś tam sobie, wiadomo, jątrzymy, buntujemy i tak dalej. To było też takie małe... wtrącenie, zostawmy ten wątek polityczny. Bo możemy sobie posłuchać czegoś teraz. Bo posłuchamy twojego utworu Kosmos, czyli solowe przedsięwzięcie Dawida Karpiuka, a do naszej rozmowy w audycji Między Słowami wracamy za chwilę.

0: może sobie tak podeprzemy właśnie promocję Dziwnej Wiosny, że jest Dziwna Wiosna, słuchajcie, ale ja mam też sorbetę i tak, może w ten sposób, to jest jakaś cross-promocja, o. Powiedz też, to jest marketingowy zabieg, powiedz, że tak jest.
1: To jest marketingowy zabieg.
0: Jasne, no i wszystko jasne, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Wiesz co, nie, znaczy, wiesz, to wyszło jakoś w ogóle przypadkiem, że to jest takie akurat. Ja się spotkałem, poznałem Arka Kopera, producenta, na Film Song Festiwalu w Bydgoszczy. On był aranżerem i dyrygentem tam jednego z nich festiwalu. Ja śpiewałem Nie zrozumie nas i on jakby no, grał i dowodził, że tak powiem, zespołem muzyków. I myśmy się wtedy poznali. Ja nie wiedziałem, kim on jest. W sensie, co on robił, z kim on pracuje, wiesz, że to są takie same grube nazwiska. Po prostu sobie myślałem, że to jest miły gość. I mówię mu po tym... po tym festiwalu, wiesz, tam rzuciliśmy sobie jakieś takie, wiesz, tam, no, może byśmy coś kiedyś zrobili, może byśmy coś kiedyś zrobili, na razie.
0: Networking.
1: No właśnie to jest coś, w czym jestem absolutnie fatalny, nie?
0: Ja
1: i to
0: też.
1: Jakby to było na zasadzie takiej, że spotkałem gościa, mówię, może coś zrobimy, a potem nie odzywałem się przez, nie wiem, tam dwa miesiące czy coś. No i dzwonię do niego któregoś dnia, bo miałem potrzebę, żeby coś zrobić. A miałem podpisany papier z wytwórnią, żeby ta surowa była jakieś powstanie, tylko ja nie za bardzo wiedziałem, jak ona ma być. Może ona była, wiesz, po prostu taka bardziej akustyczna, a może jakaś. No i umówiliśmy się, że zrobimy jedną piosenkę razem, więc ja przyniosłem jakby coś, co było takim zarysem kosmosu do Arka na gitarze akustycznej, czyli dokładnie tak samo, jak jakby zaczynają się piosenki Dziwnej Wiosny, że ja sobie gram to w kuchni, wiesz, na gitarze. I on zaczął przy tym pracować. I ja przez cały ten czas myślałem sobie, czekaj, to jest bardzo dziwne. I wtedy sobie pomyślałem, no dobra, ale jakby zrobiłem na sobie takie coś. Wiesz, nie znasz człowieka, ja nie mam jakiejś takiej przesadnie, nie wyjeżdżam od razu do ludzi z jakimś wielkim zaufaniem. Ale pomyślałem sobie, że dzieje się coś, co bardzo mnie wyrzuca z mojej takiej strefy komfortu. A to jest bardzo dobrze, jak robisz jakiekolwiek artystyczne rzeczy i jakby czujesz, że wychodzisz gdzieś tam na granicę swojej strefy komfortu, bo tam możesz znaleźć ciekawe rzeczy bardzo. Jak zrobiliśmy ten jeden numer, on na mnie zrobił jakieś takie totalne wrażenie. Ja mówię, może zrobimy jeszcze ze dwa albo coś. I robiliśmy to tak w ogóle po koleżeńsku, jakby nie umawialiśmy się ani na, wiesz, na, no, jakoś tak formalnie, nie? No jak zrobiliśmy trzeci numer, to wtedy stwierdziliśmy, że robimy całą płytę i zrobiliśmy 35 piosenek.
0: 35?
1: Tak.
0: To masz chyba ze 3-4 albumy do przodu.
1: Tak, znaczy wiesz, no to są oczywiście demówki, nie? Ale jakby wiesz, one to są już, wiesz, mają formy, mają ten, część tekstów, część rzeczy ma teksty.
0: Może, nie, zrobisz, no. Może zrobisz tak jak zespół King Gizzard and the Lizard Wizard, bo oni, pamiętam, w roku 2018 mieli taki plan, że wydadzą 5 płyt i wydali 5 płyt.
1: Mieli wydać 7 płyt.
0: Słucham?
1: Mieli wydać 7 płyt.
0: Mieli wydać 7?
1: Tak, nie dowieźli.
0: To ja zapamiętałem to tak, że oni mieli wydać 5 i w Sylwestra pamiętam, że wydali jeszcze ostatnią, tę piątą płytę. Pamiętam, że Flying Microtonal Banana to była moja płyta roku w ogóle też wtedy, ale mi się, to ja może źle zapamiętałem. Może to też jest do sprawdzenia. Wydawało mi się, że oni się zobowiązywali, że mieli wydać 5. Może to jest inny rok,
1: Może ja się mylę. Bo oni tam już, dużo.
0: Bo oni już mają kilkadziesiąt płyt na koncie, bo oni mają takie szalone. To są kosmici w ogóle. Ale bardzo ich szanuję, bo są niezwykle płodni, jeśli chodzi o twórczość. Może w innym roku mieli plan na 7 płyt i może w tym innym roku wydali 7.
1: Wciąż 5 płyt to jest bardzo dużo. Wiesz, no my zrobiliśmy tak, że po prostu mieliśmy fan zrobienia rzeczy i jakby spotykaliśmy się i było takie, no co, może dokończymy tam, zróbmy coś nowego. Pewnie spora część tych numerów nigdy się nie, w ogóle nie zobaczy światła dziennego, bo jak będzie, bo w przyszłym roku usiądziemy już do robienia kolejnej płyty, a chcemy zrobić jakby, myśmy się zakumplowali bardzo, więc chcemy robić dużo muzyki razem. Więc myślę, że w przyszłym roku zaczniemy robić i zrobimy drugą płytę. Także pewnie część z tych numerów to będą takie rzeczy, które, wiesz, wyjdą za 40 lat. Jako po prostu najmniej znane.
0: Jakieś szkice na przykład,
1: szkice,
0: prawda?
1: Tak, dokładnie. Moje szkice.
0: Twoje szkice. A powiedz mi, jak te utwory powstają? No bo Dziwna Wiosna to jest granie organiczne, tak? Jest i chłopaki po prostu mają instrumenty i lecą. A tutaj jak to wygląda? ściągamy, szukamy sami.

0: sampli, jak to wygląda? I sobie to układamy?
1: Wiesz co, ja przychodzę do Arka po prostu z gitarami, no bo żeby były.
0: Tak.
1: I często jest tak, że po prostu siadamy i nie wiem, no Arek coś zaproponuje, nie wiem, zagra coś na jakimś syncie, albo wrzuci jakiś loop, albo no cokolwiek, wiesz, ustawi jakieś parę funtów, albo zagra coś na pianie, albo ja zagram coś na gitarze i mamy taki system, że jak jesteśmy, wiesz, że tak powiem, dobrze rozpędzeni, to znaczy, że pracujemy dużo, często, to mieliśmy taki system, że numer na 4 godziny.
0: Gotowy?
1: Taki, że ma zamkniętą w miarę formę, że ma melodię i może ma kawałek tekstu. I to jest takie, wiesz, że siedzisz i jakby zajawka tego jest taka, ja w ogóle nie wiedziałem, że tak można robić muzykę. Nie? Arek chyba też tak nie robił wcześniej, ale wtedy masz taką zajawkę, że po prostu, wiesz, jak takie dwoje dzieci, którzy siedzą, wiesz, i no to teraz to, może to, a może to.
0: Wkrętka totalna.
1: Tak. No my też pracujemy czasami, jakoś tam się pojawiam w studiu, jak Arek pracuje z innymi artystami, więc po prostu bardzo dużo robimy rzeczy. Wiesz. Mhm. To jest zupełnie inne, wiesz, niż granie w trio. Bo my z kolei z Wiosną mamy tak, że my nie gramy prób raczej, więc jak przynoszę na przykład na soundcheck jakiś pomysł na piosenkę albo wysyłam chłopakom, gramy go sobie raz, a potem tam gdzieś wróci w studio, wiesz.
0: Proszę Państwa, kolejny utwór solowy Dawida Karpiuka, Huragany teraz. To jest utwór, który się ukazał 26 czerwca, czyli to jest ten najświeższy. Do rozmowy z Dawidem Karpiukiem wracamy za chwilę, ale będzie też o dziwnej wiośnie.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami. Przypominam Państwu, gościem audycji jest Dawid Karpiuk. Słuchaliśmy przed chwilą utworu Huragany. Czyli płyta jest na kiedy planowana? Na przyszły rok?
1: Nie, na jesień.
0: Na jesień już? Czyli ile jeszcze singli będzie do premiery płyty? Wstępnie, tak? Nie mówię, wiesz, daty i tak dalej, ale co? Jeszcze ze dwa?
1: Przynajmniej dwa.
0: Przynajmniej dwa.
1: Może będą trzy.
0: A Dziwna Wiosna? No bo Dziwna Wiosna ma już trzy, tak?
1: Tak, Dziwna Wiosna...
0: Bo Światła Miasta dzisiaj też posłuchamy utworu Światła Miasta. No to jest trzeci przecież singiel.
1: Czwarty będzie za 3 tygodnie.
0: Nie będzie się to myliło?
1: Nie wiem, znaczy czy mi chyba nie. Wiesz co, no bo chcemy też przed Poland Rockiem po prostu wypuścić jeszcze jedną piosenkę. No i potem ja sądzę, że wiesz, że to w ogóle wyjdzie chyba w formie takiej dłuższej epki, a nie takiego albumu typu 12 numerów.
0: No wiesz, dzisiaj płyty mają po 20 kilka minut, więc to dzisiaj jestem taka, dzisiaj już płyty to są dłuższe epki.
1: No tak, tak, ale właśnie jakby chyba wyjątkowo jakby zatrzymamy się przy takim właśnie, że to będzie 7 numerów, więc to będzie coś między epką a płytą.
0: Kiedyś było coś takiego jak maxi single.
1: Maxi single to były 3.
0: 3?
1: Tak, chyba, nie wiem, ale może znowu gadam głupoty, tak jak z tym.
0: No, to mi się wydawało, że właśnie coś, że maxi single to jest coś dłuższego niż epka, ale okej, mogę tutaj też błędnie mylić te pojęcia. No okej, no taka... Tak się, jak to teraz nazwać?
1: Taka lepka.
0: Lepka.
1: Long epka.
0: Czyli wydajecie epkę, dobra.
1: Znaczy, no będzie to 7, nie wiem, może 8. Wiesz, bo to jest zawsze tak, że jak zamykasz już coś, to masz, ja mam przynajmniej coś takiego, że zawsze są dokrętki. I zawsze jest, ja bym chciał jeszcze coś więcej, wiesz, powiedzieć. No bo robienie muzyki to jest trochę, ja się wtedy czuję jakby święta, wiesz, ja mam 5 lat, nie? I wtedy są prezenty, wiesz, kosmiczne istoty i trzeba je łapać i więc, ale sądzę, że będzie tak, że jakby wiosna wyjdzie pewnie gdzieś tam, jakby ostatecznie ten proces wydawniczy zostanie domknięty jakoś pewnie do sierpnia, września, a Kosmos płyta wyjdzie pewnie jesienią.
0: Myśląc też o dziwnej wiośnie, to jak się ta epka będzie nazywać?
1: Plot Twist.
0: Plot Twist.
1: Tak.
0: Bo w sumie też tak zastanawiałem się, czy czegoś, chociaż pewnie to już jest klepnięte, czegoś z miastem nie zrobić, bo chyba w każdym utworze jest coś o mieście.
1: Tak. Tak, ja jestem zawsze zahipnotyzowany miastem. Taką energią miejską, wiesz...
0: Jesteś mieszczuchem.
1: Jestem, znaczy tak, wiesz co, ja mam we wszelkich aspektach mojego życia borderline'a, nie tylko psychicznie, ale mam też tak, że ja uwielbiam, jestem absolutnym mieszczuchem, uwielbiam miasto wieczorem, nocą, wiesz, wczesnym rankiem, uwielbiam Warszawę, zwłaszcza tam, gdzie jestem na nie dotknięta przez dewelopera, albo chociaż nie za bardzo. Mm-hmm. Ale też strasznie lubię, wiesz, jakby bardzo potrzebuję być w lesie albo w jakichś górach regularnie i się jarać tym, że drzewa są piękne. I
0: las, który biega. Polecasz?
1: Wiesz co, no jest w Warszawie na przykład, w sensie tak na obrzeżach Warszawy jest las Bemowo, który jest bardzo piękny, jest tam dużo zwierząt i możesz sobie spokojnie pójść na spacer, który będzie trwał 1,5 godziny i nie będziesz nic widział oprócz tego lasu. Więc to jest takie, w sensie, że to jest taki nieparkowy, wiesz, taki naprawdę ten, można pojechać do Campinosu, w różne miejsca można pojechać. Zawsze można pojechać w Bieszczady, wiesz.
0: Ale tam już wszyscy jadą.
1: Wszyscy
0: wyjechali zresztą.
1: Góry Izerskie są super też.
0: Nie, ja tak się pytam, bo ja sam jestem człowiekiem natury i ja jestem takim, w sumie, myślę, że w genach mam coś takiego pośredniego, bo ja na przedmieściach dorastałem, więc zawsze miałem gdzieś tam tę naturę pod ręką i tam zawsze uciekałem, czy to na rowerze, czy z buta. A do miasta, jak trzeba pojechać, no to się wsiadało w ten autobus i się jechało te 20, czy tam 25 minut, czy nawet nie, zależy gdzie 30, co dla niektórych wydawało się wiecznością, dla mnie to jest jakaś tam norma. No dzisiaj jak z Ursynowa jadę, no to w sumie czas jest, szczerze mówiąc, bardzo podobny, a ludzie, wielu ludzi uważa, że Anin to jest za granicę na przykład, tak? Przepraszam, że ten stolicocentry jest tutaj takie małe wtrącenie, ale tak pytam z ciekawości też właśnie o te lasy, gdzie lubisz uciekać. Ja mam akurat najbliżej, wiadomo, do Kabackiego, ale też no, Campinos też jak najbardziej, las w Aninie jest i w ogóle tam na trasie Otwockiej też jest w ogóle bardzo fajnie. No dobra, ale bo tak teraz jesteśmy w sumie gdzieś pomiędzy właśnie solowym przedsięwzięciem i Dziwną Wiosną. Swoją drogą, pewnie to pytanie się wielokrotnie pojawiało, bo wspomniałeś też o zespole Superhuman Dyke Brando, ja też go pamiętam. Tu chodzi o to, że po prostu z poprzednim zespołem byliście związani z wytwórnią i wytwórnia miała prawo do nazwy zespołu i po prostu musieliście to zmienić?
1: Tak, znaczy my przede wszystkim z powodów wydawniczych musieliśmy zmienić, ale...
0: Ale dziś jak na to patrzysz, nie uważasz, że może się dobrze stało?
1: Tak. Tak, absolutnie. Wiesz, ja na jakby Superhuman Dyke Brando to była pierwsza taka pro płyta, jaką ja w życiu zrobiłem. I ja się bardzo wielu rzeczy musiałem na tej płycie nauczyć. I kocham tę płytę bardzo. Zresztą wracamy do numerów na koncertach z tej płyty. Ale to było takie, wiesz, to był taki... No to był taki punkt zero. Nie? I jakby ta płyta, dzięki temu, że ta płyta powstała, Dziwna Wiosna mogła powstać. Więc jakby tam były jakieś takie formalne powody właśnie wydawnicze, ale tak naprawdę no... Jakby dobrze się stało, że tak jest.
0: Mówisz, że Dziwna Wiosna, jakby drzwi do Dziwnej Wiosny zostały otwarte szerzej niż przypuszczałeś, niż zakładałeś.
1: Tak.
0: Co się takiego stało? Dlaczego tak jest? Jakie są twoje przemyślenia? Bo dzisiaj pytam też celowo, no bo umówmy się, no żyjemy w czasach, gdzie granie gitarowe jest gdzieś tam w niszy, no przynajmniej jeszcze.
1: Jest, to prawda. Znaczy wiesz, te, żeby było jasne, to nie są drzwi
0: otwarte. Pytanie, jakie
1: ma się
0: oczekiwania od życia, to też może być też... To może też mieć
1: równolegle. Jak największe.
0: Jak największe, tak. Dobrze.
1: To nie jest tak, wiesz, znaczy my te drzwi cały czas musimy otwierać, wiesz, jakby poszerzać się, bo to nie jest tak, że nagle się, wiesz, otworzy przed nami, wiesz, wielkie hale, nie? Ale po...
0: Pytanie, czy też dla hal trzeba grać? No bo to... Znaczy no, ja życzę oczywiście, ale...
1: Nie, dla hal to akurat nie, bo ja nie wiem, czy to jest jak taka super frajda akurat. Natomiast, wiesz, Superhuman Dyke Brando było tak maleńkim zespołem, że ja myślałem, że tak już będzie. A ta pierwsza płyta Wiosna ma... Wiesz co, nie wiem, no, miała jakoś tak, trafiła w jakąś taką... Że to był w zasadzie najgorszy możliwy czas na start zespołu, bo była pandemia.
0: Nie można było pracować.
1: Znaczy w ogóle, wiesz, nie było... Jakie koncerty w ogóle, wiesz, no muzycy nagle się łapali, jakieś, wiesz, prac jakichkolwiek, żeby coś robić, bo... I też, jak pamiętasz, naprawdę... No, większość osób myślała, że... Znaczy, inaczej, nie wiadomo było, jak będzie. I start nowego zespołu to była ostatnia rzecz, myślę, na jaką ktokolwiek miał ochotę, ale i my żeśmy wydali taki numer Niepewność. To była nasza pierwsza piosenka i to jest taki numer, wiesz, on ma parę słów tekstu tak naprawdę. Ma bardzo prosty tekst, który jakoś gdzieś tam w ogóle przyszedł, nie wiadomo skąd, do mnie i z jakiegoś powodu on się bardzo wpisał w ten klimat wtedy. I to nie jest tak, że ja to zaplanowałem, bo w ogóle nic nie planujesz. Znaczy bardzo mało rzeczy jesteś w stanie zaplanować w jakichś artystycznych działaniach. I ta piosenka sporo nam zrobiła, wiesz. Potem jakoś ta płyta została zauważona po prostu. I przez branżę, bo tam dostaliśmy jakieś nominacje, bla bla, i pograliśmy trochę. I wiesz, wiadomo, że muzyka gitarowa to jest nisza, ale ta nisza, wiesz, ona jest wcale nie taka znowu mała. Zwłaszcza, że mi się naprawdę wydaje, że ludzie mają powoli dość, wiesz...
0: Synthpopów?
1: Wiesz co, nie, mi się wydaje, że ludzie nie mają dość dobrej muzyki, natomiast stąd, że jakby zawsze jest duża grupa ludzi, którzy chcą posłuchać muzyki takiej czy śmakiej, ale muzyki, która nie jest... wyłącznie takim, wiesz, marketingowo-tiktokowym, nie przeklinałem w tej audycji czymś.
0: Czymś.
1: Wiesz, takim dodatkiem do tej ekonomii uwagi, która ma za zadanie, wiesz, po prostu, wiesz, namieszać ci w mózgu i zarobić komuś pieniądze.
0: Ja myślę podobnie jak ty.
1: O!
0: Ale...
1: Dziękujemy bardzo.
0: Tak, możemy się rozejść. Ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że może... To może być też jakieś narzędzie, którym można coś przełamać, zrobić, spróbować coś zrobić po swojemu, się może też jakoś tam przebić. Nie wiem, może tam gdzieś wysoko, wysoko są tam jakieś ogromne pieniądze, są tam, jestem pewnie ktoś, kto pociąga za sznurki, mówi już, te, wchodzę w teorię.
1: Kto to jest?
0: To jest, oczywiście, wiadomo. Ale wiesz, ale może jest tak, że kurczę jednak na to, czy na właśnie akurat gitarowe granie, czy nawet na twoje solowe przedsięwzięcie, może jest tak, że akurat może da się zrobić coś innego, nowego. Wiadomo, że też trzeba coś być oryginalnym, tak? Ale a może jest tak, że akurat coś, nie wiem, prostego akurat się przebije, albo coś, co będzie zgodne też z tobą, tak? A nie zgodnie z jakimś, może ty byłbyś jakimś tam trendseterem akurat, jakbyś jakiś wygenerował jakiś trend, nie, no, ale mówiąc tak poważnie.
1: Znaczy, ja uważam, że naprawdę...
0: Może to się da jakoś, wiesz, ogarnąć.
1: Myślę, że się da. Ja mam też takie podejście do życia. Ja też, wiesz, ja długo byłem taką, wiesz, po prostu wstydnisią, nie? Że ja sobie tutaj gram na gitarze, ale tak w sumie to się jakby...
0: Przepraszam, że jestem.
1: Tak, trochę przepraszam, że... I tak było w Superhuman Like Brando. I tak było, wiesz, przez ze dwa pierwsze lata istnienia Dziwnej Wiosny, że to mnie strasznie stresowało. Że jakby ja się czuję bardzo pewnie na scenie. To jest takie miejsce, które jest chyba jedynym miejscem, oprócz tego, kiedy jestem w lesie z moim psem, to scena jest jedynym miejscem, kiedy ja mam spokój w głowie. Kiedy nie mam rzeczy, które doprowadzają ludzi do szaleństwa w głowie, nie? I jestem taki, wiesz, jest tłum ludzi, jest głośno, i ja jestem taki, wiesz, jest...
0: Czyli w sumie w chaosie odnajdujesz jakiś... No bo mówmy się, tu wiesz, tu masz hałas, z drugiej strony masz, wiesz, krzyki ludzi, światło, reflektory, to jest wszystko bardzo intensywne przecież, prawda? Z czego się zresztą, jak słyszę w rozmowach, długo się schodzi. A ty masz spokój. Nie masz tak, że adrenalina jest, tak?
1: Nie, mam adrenalinę jest. Bardzo dużą, ale jakby w tym właśnie jest jakiś taki element chaosu i w tym... Ja się w tym bardzo dobrze czuję po prostu i wtedy też jestem blisko bardzo... wiesz, duchów. Ja ciągle też śpię o duchach.
0: No. No duchy disco zresztą też. Tak. Wasza druga płyta.
1: Wiesz, no bo dla mnie muzyka to jest w ogóle ocalanie rzeczy. I takich rzeczy, które się straciło. Ludzi, których się straciło. Rzeczy, o których nie wiesz nawet czym są, ale ciągle ich szukasz. Ja jestem na tym questie po prostu poszukiwania tych rzeczy, wiedząc, że ich nie znajdę. Przez całe życie, a muzyka jest takim moim wehikułem w tym, wiesz. Mhm. Dlatego ja nie wiem, że każdy artysta tak ma dokładnie, nie? Ale dlatego jest tak, że muzyk nie może przestać. Co jest...
0: Ale co nie może przestać?
1: Nie może przestać zajmować się muzyką.
0: Czyli to już jest pisane, po prostu ty już będziesz do końca życia zajmował się muzyką.
1: Tak. Próbowałem przez ładnych sporo lat się nie zajmować nią, ale to jest, wiesz, ja rozmawiałem z ludźmi, którzy też przestawali się zajmować, bo to jest, potrafi być niewdzięczny biznes, to potrafi być stresujące, to potrafi być frustrujące, wiesz, i tak dalej.
0: No, czy singlować trzeba cały czas?
1: Ale wiesz, też w ogóle, no jakby...
0: O takiej presji dzisiaj akurat słyszę bardzo często od muzyków.
1: To jest prawda. A do tego musisz cały czas grzebać w sobie. Natomiast naprawdę, wiesz, z iloma muzykami bym nie rozmawiał, czy wiesz, czy z osobami, które pracują, wiesz, w teatrze, czy w filmie, no wiesz, z artystami, oni nie mogą przestać tego robić. Oni czasami by chcieli, bo myślą sobie, Boże, jak ja bym chciał, stary, pracować,
0: nie wiem, w normalnej pracy,
1: 8 godzin dziennie, nie przejmować się niczym, wiesz, bo muzyki nie zostawiasz, budzisz się z tym, zasypiasz z tym, Więc, ale wiesz, ale wracając do tego, co powiedziałeś, to jakby ja mam taki stosunek do tego, że sky is no limit, nie? Ja nawet napisałem w prasówce, że sky is no limit. I ja naprawdę, wiesz, jakby wierzę w to, że jakby te muzyczne rzeczy, one, wiesz, one sobie cały czas rosną i że one sobie będą rosły. I że trzeba po prostu, wiesz, ciężko pracować przy tym, bo to też jest praca, ale myślę, wiesz, że nie tylko ludzie... Że jest wiele osób w Polsce, które słuchają muzyki. Niezależnie od tego, jaka ta muzyka jest. Wiesz, naprawdę mieliśmy w tym kraju ukazało się bardzo dużo przez całą historię gatunków fenomenalnego hip-hopu. To jest jeden z najmocniejszych polskich gatunków. No teraz rynek się za to wziął i TikTok i wiadomo, że teraz każdy jest raperem, nie? Ale...
0: Ale już wydaje mi się, że ten pik już chyba mamy za sobą, przynajmniej,
1: pik już mamy za
0: przynajmniej
1: sobą.
0: Dziś. Wydaje mi się, że tak, że dzisiaj jest tak pop. Gdzieś tam też 90-sy mam wrażenie, że też powoli wracają, ale też nie w tym takim szerokim głównym nurcie.
1: Tak. I wiesz, no, ludzie... Stary, każdy słucha. Nie wiem, czy każdy, ale dużo ludzi słucha.
0: Nowy utwór, Światła Miasta, Dziwnej Wiosny. Kolejny rozdział z Marcinem Borsem?
1: Tak.
0: I tak już też będzie...
1: Znaczy cała ta epka zawsze... jest z Marcinem. No zobaczymy, jak będzie dalej. Wiesz, teraz będzie nas czekała... My chcemy dość szybko, to znaczy jeszcze przed jesienią zacząć nagrywać następną płytę. Więc wiesz.
0: A w międzyczasie jeszcze robi dla Newsweeka, tak? Tam by pisać teksty.
1: No tak, to jest jakby, wiesz, jest to cały czas mój jakiś tam, wiesz, day job. Nie?
0: Ale to musisz być chyba dobrze zorganizowany.
1: Nie, fatalnie.
0: Fatalnie?
1: Bez energii.
0: No to jak to ogarniasz?
1: No właśnie w chaosie.
0: W chaosie.
1: Ja nie potrafię się poruszać inaczej niż w chaosie.
0: No to rozumiem, bo ja też potrafię działać w chaosie.
1: No to wiesz, jak
0: jest, wszystko kończę, tak,
1: mnóstwo rzeczy, to wtedy, wiesz, nie wiesz, jak to robisz, ale to robisz.
0: Chociaż z własnego doświadczenia też wiem, że pewna jakaś tam schematyczność, może też takie pracowanie w blokach, robi dobrze.
1: Tak słyszałem.
0: Czemu tutaj do Świateł Miasta zaczerpnąłeś jeden fragment utworu zespołu Cool Kids of Death?
1: Jak zawsze w takich momentach, to jest tak, że najpierw to przyszło, a potem się nad tym zastanowiłem, dlaczego przyszło. Więc mogę ci powiedzieć.
0: Bo lubię zespół Cool Kids of Death.
1: Znaczy nie, to swoją drogą, wiesz, jakby wydaje mi się, że należy szanować bardzo Kulki. I wiesz, bo to jest taki trochę apokaliptyczny numer, taki z jakąś taką, wiesz, taką autodestrukcją gdzieś tam opowiedzianą w tle. No jak mi to przyszło, to sobie pomyślałem, dlaczego właśnie mi to przyszło do głowy. I wydaje mi się, że w tym jest jakiś, bo wiesz, bo jakby artystyczne rzeczy się robi, tam jest bardzo duża rola nieświadomości. To znaczy jakby trzeba to puścić i przychodzą ci rzeczy i one ci potem powiedzą, dlaczego przyszły. No i moim zdaniem, wiesz, znaczy to robi jakąś taką interesującą dla mnie rozmowę, wiesz, z punktu takiego, wiesz, dużego szacunku do nich, nie? Wiesz, no ja tam kiedyś poznałem, wiesz, i Kubę, i Krzyśka, i więc wiesz, więc i bardzo szanuję to, co robią. I tak mi to gdzieś weszło, że oni, wiesz, to było ile? 23 parę lat temu, jak wiesz, jak wyszły Butelki.
0: No 2002 rok.
1: 24 lata temu. No i pamiętasz na pewno wtedy głośny tekst Generacja Nic, który się ukazał w Gazecie Wyborczej. Wiesz, ja byłem wtedy jakimś takim totalnym dzieciakiem, ale pamiętam, że przeczytałem ten tekst. I wiesz, i wtedy oni, wiesz, no to był jakiś taki krzyk rozpaczy, no nie bez, tutaj duże znaczenie ma to, że łódzkich, nie? Ale łódzkich, wiesz, artystów, inteligentów, młodych, wiesz, którzy jakby mówili, że ta rzeczywistość jest po pierwsze nie do przyjęcia w sensie tej celebryckiej takiej warstwy jej, dziś również, tylko ona ma inną estetykę, jest chyba jeszcze gorsza, ale że ona też, oni też mówili, ej, gdzie są, jakby dlaczego nie ma pracy dla ludzi, którzy mają, wiesz, są wykształceni, jakby, którzy chcą się przydawać społeczeństwu, a społeczeństwo, które wtedy było znacznie bardziej chyba dziko niż teraz na zasadach rynkowych, chociaż nie wiem, czy bardziej, przepraszam, które po prostu rządziło się takim dzikim, wolnorynkowym, wiesz, niemądrym, niemądrą logiką. I oni mówią, ale dlaczego społeczeństwo próbuje nam powiedzieć, że skoro tej pracy się nie da w prosty sposób przeliczyć na pieniądze, to jesteśmy niepotrzebni. Mhm. I z tego jakby wyszło, wiesz, jakby to takie, wiesz, coś, co można było uznać za jakiegoś takiego, wiesz, nawoływania, trochę takiej przemiany społecznej, którą oni mówili. No a ja sobie myślę, że jakby jesteśmy 20 parę lat później, ta przemiana się nie wydarzyła nigdy. Ta szalona rynkowość, wiesz, mimo różnych tam, wiesz, procesów społecznych idących w różnych kierunkach, ale jednak ta rynkowość jest coraz straszniejsza, bo teraz jeszcze wjechały na to big techy. I że co w takim razie, skoro wiesz, świat się naprawdę chce skończyć co 5 minut i co można... Wiesz, jakby teraz, gdzie jest ta rewolucja? Gdzie są te marzenia, wiesz, tamtego pokolenia, wiesz, o jakiejś przemianie, nie? I jakby co można z tym zrobić? No i ja gdzieś tam w sobie znajduję taką odpowiedź, taką bardzo osobistą dla mnie, nie? Że znaczy po prostu furia i jakaś autodestrukcja jest elementem po prostu takim, wiesz, takim ostatecznym aktem po prostu niezgody, nie? Na to.
0: Na to. Proszę Państwa, teraz będzie zgoda na zagranie utworu Światła Miasta, ale nasz czas antenowy się skończył. Myślę, że zaciekawi mnie ten wątek rewolucji i sobie porozmawiam jeszcze o nim w podcaście, dobra, w tej części podcastowej. Bo myślałem, że zdążymy jeszcze zagrać Cool Kids of Death, właśnie utwór Butelki z benzyną i kamienie. To już Państwa odsyłam, żeby sobie przesłuchać samemu. Teraz w Radiu Tok FM Światła Miasta zespołu Dziwna Wiosna. Dawidowi Karpiukowi w tej części antenowej dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję.
0: A my się przenosimy do internetu, więc po wysłuchaniu utworu zespołu Dziwna Wiosna Światła Miasta zachęcam podcasty Tok FM albo Spotify, Apple Podcast czy tam inne te duże platformy z podcastami. Między słowami tam ciąg dalszej rozmowy z Dawidem Karpiukiem. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
2: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny. To pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
1: Drugi sezon podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: W odpowiedzi na atak na statek przepływający przez Ormus, amerykańska armia przeprowadziła uderzenia na cele w Iranie. Po zmianie rządu na Węgrzech Parada Równości w tym roku odbędzie się legalnie. Fala upałów jest w Polsce. Poznań zmienia plany w sprawie obchodów czerwca 56. Minęła północ, jest sobota, 27 czerwca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańska armia przeprowadziła uderzenia na irańskie cele. Była to odpowiedź na czwartkowy atak na statek przepływający przez cieśninę Ormus. Prezydent Donald Trump zarzucił Iranowi nierozsądne złamanie rozejmu. A tuż przed podaniem informacji o atakach, Trump pytany o to, czy USA zareagują na irański atak, odparł: zobaczycie. Dowództwo centralne USA poinformowało, że celami uderzeń były magazyny pocisków i dronów oraz nadbrzeżne stanowiska radarowe i określiło działania amerykańskiej armii jako zdecydowana odpowiedź na atak z użyciem drona. CENTCOM zapewniło jednocześnie, że amerykańskie wojsko będzie nadal koordynować bezpieczny przepływ i wspierać statki handlowe przepływające przez cieśninę. 10 dni temu USA i Iran uzgodniły zakończenie działań wojennych w ramach 14-punktowego porozumienia, na mocy którego cieśnina Ormus miała zostać otwarta. Podczas rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu Trump nie chciał odpowiadać na pytania o to, czy uważa zawieszenie broni za nadal obowiązujące. Strona irańska na razie nie skomentowała przeprowadzonych przez USA ataków. Podpisane porozumienie z USA i Izraelem to pierwszy krok w stronę odzyskania przez państwo kontroli nad jego terytorium, poinformował prezydent Libanu Joseph Aoun. Część Libanu jest obecnie zajmowana przez Izrael, który walczy tam z proirańskim Hezbollahem. Jak podkreślił libański przywódca, podpisane dziś w Waszyngtonie umowa pozwoli na to, by władze Libanu powróciły na te tereny i odbudowały zniszczone w wojnie domy bez pomocy zewnętrznych partnerów. Zapisy podpisanego w Waszyngtonie porozumienia między USA, Izraelem i Libanem na razie nie zostały publicznie ogłoszone. Przedstawiciele Hezbollahu zapowiedzieli już, że grupa nie podporządkuje się umowie i nie złoży broni. W Budapeszcie odbędzie się dzisiaj Parada Równości. Organizację marszu poparł rząd nowego premiera Petera Modiora. A o szczegółach Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
4: Prawicowy rząd Viktora Orbana zdelegalizował Parady Równości. Mimo zakazu zeszłoroczny marsz zgromadził rekordową liczbę, około 200 tysięcy uczestników. Był wielkim antyrządowym protestem. Problemy z tego powodu miał burmistrz Budapesztu Gergely Kolacsoń. Po zmianie władzy prokuratura wycofała zarzuty postawione w związku z jego udziałem w organizacji parady. W tym roku z legalnością marszu nie ma problemu. Pojawił się jednak inny wróg – upał. Organizatorzy przekazali, że podjęli środki bezpieczeństwa. Będzie więcej karetek, więcej wolontariuszy i woda. Tomasz Orchowski, TOK FM.
3: Na 40-stopniowe upały przygotowuje się także Poznań. Ze względu na prognozowane temperatury, niedzielne obchody rocznicy czerwca 56 roku w Poznaniu zostały przeniesione z niezacienionego placu imienia Adama Mickiewicza w centrum miasta do pobliskiej auli uniwersyteckiej. Jest to kwestia bezpieczeństwa, podkreśla wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
5: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
3: W jutrzejszych uroczystościach w Poznaniu weźmie udział Karol Nawrocki z żoną, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. Podczas upałów szczególnie powinny uważać osoby przyjmujące leki na stałe. Wiele substancji stosowanych w leczeniu chorób kardiologicznych czy na przykład psychiatrycznych wchodzi w reakcję z promieniowaniem słonecznym, przypomina dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
6: Większa część leków ma działanie fototoksyczne albo fotoalergiczne i wtedy możemy mieć na skórze różne zmiany. Najczęściej to są zmiany rumieniowe, to są grudki, to są krostki, to są po prostu osódki polimorficzne tak zwane, czyli mamy wiele różnych zmian skórnych.
3: Podobne problemy mogą pojawiać się również podczas przyjmowania antybiotyków. Specjaliści radzą, by w takie upalne dni unikać ekspozycji na słońce. Wybrzmiał ostatni dzwonek, świadectwa zostały rozdane i dla niemal 5 milionów uczniów z całej Polski rozpoczęły się wakacje. Uczniowie wolne mają do września, a jak spędzą najbliższe 2 miesiące? O to pytał reporter TOK FM Ben O'Connor.
7: Na brak aktywności latem uczniowie nie narzekają.
8: No to najpierw pojadę nad morze, potem do babci, potem do Grecji, a potem na łódki.
9: Bardzo dużo planów jak na 2 miesiące.
8: Nie.
10: Jadę na Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię kamperem.
9: Skąd ten pomysł?
10: Tata wymyślił, bo zawsze chciał pojechać kamperem na dalszą podróż.
7: Z kolei powrót do szkoły we wrześniu odbędzie się już bez telefonu.
8: Od września będzie moim zdaniem trochę gorzej, bo na przykład jak potrzebujemy zadzwonić do mamy w jakiejś pilnej sytuacji, a nie będzie można tak za bardzo, to nie mamy jakby takiej możliwości.
7: Nauczyciele już przygotowują się do reformy programowej, która ma wejść od 1 września. Od nowego roku szkolnego ocena ma być bardziej opisowa. Dojdą też 2 nowe przedmioty obowiązkowe. Edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 1:00. Najwyższe temperatury dziś na zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 38 stopni. Około 35 stopni będzie w centrum, 31 na północnym wschodzie, a najniższe temperatury, ale też ciepło, do 28 stopni będzie na Podhalu i miejscami nad morzem. Dzień przed nami słoneczny, tylko w Tatrach po południu miejscami może pojawiać się więcej chmur i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Teraz zgodnie z tradycją powiem Państwu, co mi się ciekawego udało wyczytać w mediach. Zanim przejdę do prasy, coś z internetów. Mianowicie akcja Demokracja prowadzi akcję zbierania podpisów pod apelem do księgarni Matras, Bonito, Świat Książki, Tania Książka, Tantis, Multibook, Allegro i do porównywarki CNO, żeby wycofały książkę Garbate Nosy. Już sam tytuł Państwu pewnie wyjaśnia, co to za książka. To emanacja czystego antysemityzmu Marcina Roli z przedmową Grzegorza Brauna. Książka, która jest dostępna w normalnych, szanujących się i szanowanych księgarniach. Co prawda Wobling i księgarnia Znak już wycofały tę książkę ze sprzedaży, ale w innych jeszcze można było ją znaleźć. Jeżeli Państwo chcecie, na stronie Akcji Demokracji można podpisać petycję w tej sprawie. No byłoby strasznie smutne, gdybyśmy zaczęli i do księgarni wchodzić z obrzydzeniem, na przykład do naszej lokalnej księgarni. Te garbate nosy to naprawdę kawał sprawy do załatwienia. Warto się przyłączyć na stronie Akcja Demokracja. Wczoraj jeszcze sprawdzałem, na jakich stronach można kupić tę książkę. Czytam.pl, Świat Książki, Tantis, Bookland, Allegro, Mega Książki i tak dalej. No tak, warto chyba porozmawiać, czy też coś zrobić w tej sprawie, kiedy paskudztwo wlewa się do przestrzeni, która powinna być przestrzenią kultury, refleksji, może jakichś naszych wspólnych wartości, a może wartości, które nas dzielą. No dobra, kropka. Z rzeczy bardzo ważnych... Smutna wiadomość. Umarł Janusz Daszczyński, ostatni legalny prezes TVP SA, którego kadencja została przez PiS brutalnie przerwana. Doskonały prezes. Doskonały także wiceprezes TVP. Człowiek, który miał ogromny wpływ pozytywny na ewoluowanie tego przedsiębiorstwa, czy też tej instytucji, bo to więcej niż przedsiębiorstwo przecież, w okresie, kiedy pracował w TVP. I człowiek, który był jakąś nadzieją tej instytucji w takim sensie, że potrafił myśleć o mediach publicznych jako o mediach publicznych, a nie jako o zdobyczy politycznej. Warto sobie Janusza przypomnieć. Januszu, dziękuję za to, co zrobiłeś dla nas wszystkich, bo bardzo dzisiaj brakuje kogoś takiego i właściwie myślę, że tragicznym błędem koalicji, dzisiejszej koalicji rządzącej było to, że zamiast wznowić kadencję Daszczyńskiego, nielegalnie przerwaną przez Prawo i Sprawiedliwość, zdecydowała się na zarządzanie telewizją przez proces likwidacji ze skutkami, które wszyscy widzimy. Z rzeczy ważnych, o których można przeczytać w gazetach, apel Stowarzyszenia Kongres Kobiet w obronie Ukrainek i Ukraińców, coraz częściej napadanych, poniżanych, bitych na polskich ulicach, w miejscach publicznych w Polsce. Warto się też do tego apelu przyłączyć, bo to zaczyna być naprawdę coś bardzo groźnego, a politycy jeszcze się rozpędzają. Myślę o Jarosławie Kaczyńskim na przykład, który order Jarosława Mądrego. Jaki to ciężki przypadek sprzeczności, prawda? Jarosław i Jarosław Mądry. Więc odsyła Jarosław Niemądry, odsyła order Jarosława Mądrego. To zrozumiałe, bo nie pasuje po prostu. Proponuję Ukraińcom, żeby mu przyznali order Jarosława Niemądrego i będzie wszystko w porządku. No ale w każdym razie to napędzanie tych emocji jest tak okropne, tak nieodpowiedzialnie. Panie prezesie, no gdyby Lech Kaczyński żył, to naprawdę by się wstydził po prostu. Jak pan może mu coś takiego, bratu, robić? Wiem, że to jest trochę taka cienka i może nazbyt brutalna fraza, ale naprawdę, z szacunku dla brata, niech się pan opamięta przez chwilkę. Z rzeczy ważnych, którą piszą gazety, oczywiście przede wszystkim Europa inwestuje w Ukrainę, to tytuł Gazety Wyborczej dzisiejszej o konferencji, która się odbywa w Gdańsku, będzie o niej więcej, nie będę teraz się nad tym rozwodził specjalnie. Dużo na ten temat w gazetach. Polska de Orlen na przykład w Gdańsku o wsparciu Europy i Ukrainy, bardzo ciekawy tekst. Wrócimy do tego. Z rzeczy bulwersujących. Pani mecenas Jolanta Budzanowska mówi: wyjaśnienie nieprawidłowości w szpitalu południowym zajmie lata. Tak, jak znam polską rzeczywistość, to rzeczywiście zajmie to lata, ale ostrzegam, nie będziemy przez lata się tym interesowali. To nie jest złoto polityczne, które można przechowywać przez wieki i cieszyć się jego posiadaniem. To już właściwie zaczyna być trochę nudne, bo role zostały rozdane po obu stronach sceny politycznej, ale ponieważ to będzie jednak długo trwało, zgadzam się z panią mecenas, która tę tezę stawia w dzisiejszej Rzeczpospolitej, to warto przeczytać w tygodniku Warszawa, w dodatku do Gazety Wyborczej, o trupie, który wypadł z szafy. Lubicie państwo ten szelest, prawda? Resztki papieru to ostatnie chwile. Już może za rok, dwa, trudno to będzie usłyszeć na antenie. Więc w tygodniku Warszawa, w dodatku do Gazety Wyborczej, trup wypadł z szafy, czyli co się działo w szpitalu, o którym mówi cała Polska. No tak, warto to przeczytać. Doskonały background do naszych dalszych rozważań na temat tego, co zrobić ze służbą zdrowia i co się z nią dzieje. Ciekawy sondaż w dzisiejszym Super Ekspresie. Polacy chcą obciąć lekarzom pensje. Na pytanie, czy państwo powinno wprowadzić limit zarobków lekarzy pracujących w publicznych szpitalach, jak brzmi odpowiedź? 83% tak, 17% nie. Ciekaw jestem bardzo, dlaczego 17% nie. Ja powiem szczerze, byłem za radykalnymi podwyżkami, jak lekarze zarabiali skandalicznie mało i z nędzy wyjeżdżali z Polski, zostawiając tutaj swoich pacjentów i tak dalej. No ale chyba zaszliśmy za daleko na tej drodze i trzeba się jednak cofnąć. Potwierdza to Grzegorz Schetyna w Superekspresie. Mówi, muszą być limity i jawność zarobków lekarzy. To samo mówi Lewica od jakiegoś czasu, jako pierwszy chyba marszałek Czarzasty tę tezę formułował. No ale sprawa się rozwija. Fakt na pierwszej stronie. Kolejni lekarze donoszą o skandalu. Tak, tak, tych doniesień będzie coraz więcej, aż się w nich przestaniemy kompletnie orientować. Już nie będzie wiadomo, kto ukradł, komu ukradł, tylko wiadomo, że zamieszany w kradzież, więc lepiej ostrożnie, a może ofiara nawet. Zobaczymy. Polska de Orlen, afera goni aferę w Szpitalu Południowym. Z aferami goniącymi się nawzajem jest tak, że one jednak wszystkie uciekają. I żadne nie dogoni, a zwłaszcza nie dogoni prokuratura. Zobaczcie, co się stało z aferami pisowskimi, które zakończyły się jakieś 3 lata temu i od tej pory próbujemy wyjaśnić, władze próbują wyjaśnić. Kiepsko idzie z tym wyjaśnianiem, więc to są historie na lata. W ogóle boję się, że polska polityka przenosi się z sal sejmowych na salę sądową i to jest patologiczne, ewidentnie patologiczne zjawisko. Co do spraw z innej beczki, na jedną rzecz jeszcze chciałem zwrócić uwagę, także w Superekspresie sondaż. Czy wierzysz, że Władysław Kosiniak-Kamysz jako minister obrony narodowej doprowadzi do utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce? Sądzisz czy nie sądzisz? Tak mówi 55%, 45% mówi nie. A ja się zastanawiam, warto? Czyli naprawdę warto. Jest z nami już Paweł Mrozek, lider akcji uczniowskiej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry państwu.
11: Jeżeli ci na samym dole, najmłodsi, najbardziej bezbronni pasażerowie systemu edukacyjnego mają być co roku poddawani surowej i drobiazgowej weryfikacji, no wiadomo, to ocenie muszą wreszcie podlegać również ci, którzy stoją na kapitańskim mostku. Ci, którzy decydują o kursie. No i mamy przypadek, pisze akcja uczniowska we wstępie do raportu o systemie, o stanie polskiej edukacji. Ci na mostku to oczywiście ministra edukacji Barbara Nowacka. Nie dostaje promocji. Dotrzymywanie obietnic niedostateczne, szacunek dla uczniów i nauczycieli niedostateczny. Słuchanie swoich zwolenników celujący, czyli 6. Plan edukacyjny na przyszłość pała, edukacja zdrowotna dostateczny, odwaga i kręgosłup moralny pała, ewakuacja stanącego statku 6. celujący, prawa uczniów i uczennic dostateczny i działania populistyczne 5. No 6. nie ma.
12: No właśnie.
11: No dobrze, i teraz bardzo to surowe. Oczywiście pani ministra Nowacka się poczuje dotknięta, czy poczułaś dotknięta, to jest oczywiste. I tak już poczuła się przez was dotknięta wcześniej, nie zapraszała, nie chciała się z wami spotykać właśnie dlatego, że od dłuższego czasu domagacie się dymisji. No tak się szkoły nie zmieni.
12: Tak się szkoły w żaden sposób nie zmieni. Bardzo nam przykro wystawiając takie świadectwo. I właśnie co ciekawe, nie wystawiliśmy tutaj ani biało-czerwonego paska, ani jakiegokolwiek innego paska, tylko czarny pasek, bo to jest pewne ostrzeżenie przed tym, że jeśli
11: za paskami.
12: Nie jesteśmy za paskami. Myślę, że też za chwilkę tutaj z naszego raportu to wyciągnę, ale jednak Barbarze Nowackiej stwierdziliśmy, że wystawimy pasek, czarny pasek, bo to jest niestety wstęp do tego, że za chwilę może być pogrzeb naszej edukacji, naszego systemu edukacji. No i właśnie patrząc na ministrę Barbarę Nowacką, dzisiaj mija dokładnie 365 dni od momentu, gdy lekceważy tutaj nasze prośby o spotkanie. Pamiętam, jak dokładnie rok temu, w dniu zakończenia roku szkolnego.
11: 365 dni, taka widoczna organizacja uczniowska zabiega o spotkanie z ministrem edukacji i nic.
12: Dokładnie, i nic. Pamiętam, jak tutaj rok temu w TOK FM też u pana redaktora byłem tego samego dnia i wówczas pierwszy raz spotkaliśmy się z taką odmową ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i mieliśmy nadzieję, że jednak to się zmieni, że w jakiś sposób ten dialog nastąpi, ale dialog nie nastąpił. Ministra Barbara Nowacka zdaje się być w dalszym ciągu na urlopie i na tym urlopie już jest od ponad 2 lat według nas, więc niestety takie świadectwo wystawiamy.
11: No ja widuję w różnych mediach.
12: Właśnie widujemy w mediach i to jest najciekawsze, że oczywiście słowa populistyczne, działania populistyczne, które również tutaj w naszym świadectwie szkolnym zawarliśmy, ona bardzo lubi chodzić do mediów, ale tak faktycznie z młodymi ludźmi, organizacjami pozarządowymi lub nauczycielami, którzy ją krytykują. I to jest bardzo ważne, bo ona się spotyka z tymi organizacjami, które nie powiedzą publicznie złego słowa na Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale na te tutaj organizacje...
11: No, Związek Nauczycielstwa Polskiego też zaczęła się spotykać.
12: Tak, Związek Nauczycielstwa Polskiego trudno, żeby się tutaj nie spotykała, bo akurat mają taką mocną siłę, którą mogą przełożyć nawet na wyjście na strajki na ulicę, chociaż pamiętamy 1 września 2025 roku, jak my wspólnie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego już pod Ministerstwem Edukacji Narodowej protestowaliśmy. Pytanie, czy będzie powtórka i w nowym tutaj roku szkolnym.
11: No dobrze, to co jest takiego złego? Bo jednak trochę się w tej oświacie, mam wrażenie, dzieje. Nauczyciele zaczęli zarabiać niedobrze, ale jednak no, te 30% na początku to było coś. Teraz 3% oczywiście jest obraźliwe, to już chyba lepiej było nie robić nic, niż dać komuś 3% podwyżki. Ale no dobrze. No ale jednak wchodzi ta edukacja zdrowotna. Jaka ona jest, taka jest. No ale jednak jest. No, na przykład, no to jest sukces chyba jakiś.
12: Tutaj największy plus, można powiedzieć, chociaż my mamy tutaj bardzo mieszane uczucia odnośnie edukacji zdrowotnej, bo po pierwsze wchodzi od 1 września i to jest najważniejszy przedmiot w polskiej szkole, więc bardzo dobrze, że wchodzi. Tyle, że z wyłączonym segmentem zdrowia seksualnego i to niestety nas boli.
11: Myślę, że najważniejszy przedmiot to jest ten, którego nie ma, czyli filozofia.
12: Filozofia.
11: Prawdę mówiąc.
12: Tak, i właśnie patrząc tutaj na edukację zdrowotną, oczywiście będziemy się tam uczyć bardzo potrzebnych rzeczy, wreszcie obowiązkowo, bo cofnijmy się też w trakcie kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. No wówczas Barbara Nowacka właśnie grała na Rafała Trzaskowskiego, nie grała na polską szkołę i ona za każdym razem, w każdym swoim działaniu, w podejmowanych decyzjach nie patrzy na dobro uczniów, nie patrzy na dobro nauczycieli, nie patrzy na dobro szkoły, tylko patrzy tylko i wyłącznie na sondaże, patrzy co. I właśnie tutaj też w świadectwie szkolnym, jako wychowawcę Barbary Nowackiej, wpisaliśmy Rafała Trzaskowskiego i sztab wyborczy Koalicji Obywatelskiej, bo czujemy, że zapowiedź pani ministry Nowackiej na również jeden z naszych szczytów edukacyjnych, pierwszym po wyborach 15 października, na którym i pani ministra, i pani wiceministry u nas były obecne, wtedy padła zapowiedź, obietnica, że nie będziemy wykorzystywać polityki, nie będziemy mieszać polityki z edukacją. No i niestety to się nie stało. Ja pamiętam wtedy, że ministrze Barbarze Nowackiej powiedziałem, że mam ogromną nadzieję, że nas nie zawiedzie, że ufamy pani, dajemy pewien kredyt zaufania, tyle, że ten kredyt zaufania się niestety już dawno temu wyczerpał, a w tym momencie my już nie widzimy nawet dialogu, nie widzimy ścieżki, żeby ten system tutaj naprawić, więc tak naprawdę oczekujemy tutaj dymisji Barbary Nowackiej i myślimy, że Donald Tusk może zrobić jedyną dobrą rzecz obecnie dla systemu edukacji, dla polskiej szkoły, dla uczniów i nauczycieli, czy jednak zdymisjonować Barbarę Nowacką i zaprosić kogoś z ekspertów
11: no
12: do
11: dobra,
12: rządzenia.
11: Już słyszę te głosy silnych razem, których nie słyszę, którzy krzyczą, a za Czarnka było lepiej?
12: Właśnie, oczywiście, że tak słyszymy. Nawet teraz na ulicach nieraz oberwie mi się za pisiora i konfiarza przy tutaj krytykowaniu poprzednich tak naprawdę i oznaczy obecnych tutaj władz w resorcie edukacji. No i właśnie w tym jest rzecz taka, że jeśli krytykujemy Czarnka, jeśli krytykujemy decyzję chociażby Karola Nawrockiego w sprawie reformy edukacji, zawetowania reformy edukacji, czy zawetowania DSA, które było bardzo ważne dla nas jako młodych ludzi, no to wówczas słyszymy, że brawo młodzi, jesteśmy dumni z młodych ludzi, a jeśli powiemy coś złego w kierunku Donalda Tuska albo Barbary Nowackiej, no to słyszymy, że jesteśmy właśnie tutaj konfiarzami i pisiorami, więc my pamiętamy, my byliśmy pierwsi do krzyczenia pod resortem edukacji, pod Pałacem Prezydenckim, gdy Andrzej Duda również brał się tutaj za edukację, no ale teraz nie możemy też patrzeć, nie możemy zamykać oczu i powiedzieć, o dobra, było źle, ale teraz jest lepiej. No ja powiem tak, może...
11: Bardzo źle, a jest źle, tak chcecie powiedzieć coś takiego?
12: Tak, jak przeważnie jest powiedzenie właśnie z deszczu pod rynnę, to teraz odwrotnie, z rynny pod deszcz, więc w dalszym ciągu ten deszcz tutaj niestety występuje i oczywiście nie można dać znaku równa się między Barbarą Nowacką a Przemysławem Czarnkiem, bo Czarnek to jest w ogóle odlot kosmos człowieka, ale jednak patrząc na to, co Czarnek robił, jeśli już zdecydował coś, że wprowadzi oczywiście złe decyzje, które niszczyły polską oświatę, ale jak już zdecydował, że wprowadzi, no to wprowadzał, a Barbara Nowacka w każdym tutaj słowa tego znaczeniu ugina się pod swoimi koalicjantami, a przede wszystkim koalicjantami z PSL i Polski 2050 i to też z naszych właśnie nieoficjalnych
11: ale
12: rozmów.
11: Ale mogła chwileczkę. No bo jest ministrą, więc ma możliwość wydawania decyzji różnych, podejmowania.
12: Dokładnie.
11: Decyzji, tak? No ale czy można bez poparcia rządu robić zmiany w jednym ministerstwie, które są potrzebne?
12: Można robić takie zmiany bez poparcia całego rządu. Pamiętajmy, że tutaj Koalicja Obywatelska jednak ma najwięcej do powiedzenia, a większość Koalicji Obywatelskiej jednak stoi murem za Barbarą Nowacką, więc tutaj na pewno jest uginanie się pod tymi mniejszymi koalicjantami, którzy trochę rozwalają w środku tą koalicję, przynajmniej z naszej perspektywy, chociaż my też nie znamy się dokładnie tutaj na całej polityce, oczywiście interesujemy się, ale nie wnikamy w 100%, ale też nieoficjalnie, i to też jest bardzo ciekawe, bo nieoficjalnie rozmawiając z politykami Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Lewicy, ja słyszę, że ludzie są strasznie wkurzeni tutaj na Barbarę Nowacką w koalicji. Wiedzą, że nawet jeśli chcą coś zrobić, jeśli chcą zaproponować daną zmianę, to i tak na końcu spotkają beton w postaci właśnie ministry Barbary Nowackiej, która nie jest w stanie tego zrobić. I nawet słyszymy to też z resortu edukacji, od pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej, dowiaduje się, że wszystko rozbija się o Barbarę Nowacką. Jeśli dany wiceminister przyjdzie z dobrym pomysłem do Barbary Nowackiej, to prawdopodobnie ten pomysł przejmie Barbara Nowacka jako swój sztandarowy, albo po prostu nie zostanie wdrożony, bo nie spodoba się tutaj głównej ministrze, ale też słyszymy naprawdę z wielu

0: w przyszłym roku zdać do drugiej klasy.
1: Powiedziałbym, że podać się do dymisji, ale zakładając, że się nie poda do dymisji, to przede wszystkim zacząć działać i spotkać się wreszcie z nami.
0: Ciekawe, bo moda na podawanie się do dymisji w Polsce zdecydowanie minęła.
1: Zdecydowanie minęła, nikt nie chce wziąć odpowiedzialności, ale jednak gdybym był na miejscu Barbary Nowackiej i widział, że krytykuje mnie całe środowisko szkolne, nikt tak nie złączył środowiska szkolnego, nawet Czarnek nas tak nie złączył. Tutaj jak teraz nas jako uczniów i nauczycieli przeciwko Barbarze Nowackiej. Jeśli widziałbym takie zachowania, to bym się podał do dymisji, ale no przede wszystkim, ja patrząc na Ministerstwo Edukacji Narodowej, mam coraz częściej w głowie Orwella, rok 1984 i to Ministerstwo Prawdy.
0: Czyli trochę
1: niestety.
0: Edukacji jest, kazali panią przeczytać książkę. To tak, jest dobrze. Tak, ale tak, tak. Co teraz powinni zrobić?
1: Właśnie, i tutaj nasz raport edukacyjny. Wiem, że mamy tylko kilka minut, więc w skrócie tutaj... Jedną minutę. Tak, więc najważniejsze rzeczy to przede wszystkim psycholog w każdej szkole. Aktualnie 200 gmin w Polsce nie ma ani jednego psychologa. Również ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia. Obecnie 360 tysięcy dzieci żyje w skrajnym ubóstwie, a co czwarte nie przynosi do szkoły drugiego śniadania. Dalej koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli biało-czerwonych pasków. Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów szkół średnich, ale szkół średnich oczywiście też podstawowych. Darmowe podręczniki, rzetelna edukacja seksualna, higiena cyfrowa zamiast populistycznych zakazów, czy chociażby tutaj podwyżki dla nauczycieli, ale również ważna dla nas kwestia, czyli demontaż rynku korepetycji. Obecnie to jest 150-200 zł za godzinę, a my jako uczniowie i nauczyciele naprawdę jesteśmy w tym zgodni. Jesteśmy w strasznym kryzysie. Titanic tonie i pani ministro, proszę coś w tym temacie zrobić, bo jeśli nic pani nie zrobi, to tak jak mamy tutaj na świadectwie, zamiast orła, jak to na każdym świadectwie szkolnym jest, my tutaj daliśmy symbol Titanica.
0: No tak, kiedyś James Cameron znowu nakręci coś, pewnie może tym razem o polskiej oświacie. Bardzo dziękuję. Paweł Mlasek.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Był z nami. I mamy już połączenie z panią Aleksandrą Dulkiewicz, prezydentką Gdańska. Bardzo dziękuję, że w tych trudnych dniach się pani wyrywała na chwilę, żeby z nami porozmawiać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Jak idzie konferencja?
2: Bardzo dobra atmosfera. Myślę, że to jest chyba najważniejsze. Wiele rozmów, debat, dyskusji, setki umów podpisanych, ale przede wszystkim chyba ta najważniejsza praca, która także trwa w kuluarach. Myślę, że dla zobrazowania skali tego wydarzenia możemy je porównać do Davos i to nasze wydarzenie jest naprawdę większe niż Davos. To 7 tysięcy uczestników, 100 oficjalnych delegacji państwowych i organizacji międzynarodowych. Więc myślę, że to pokazuje naprawdę skalę wydarzenia.
0: Już się cieszę, że mnie nie ma w Gdańsku, bo pewnie przejść ani przejechać w żadną stronę się nie daje.
2: Panie redaktorze, chcę powiedzieć, że u nas doskonale funkcjonują tramwaje i właśnie do Centrum Targowego promujemy dojazd tramwajem i większość uczestników tak się porusza.
0: Ale pani mówi o doskonałej atmosferze. Ja też miałem takie wrażenie, że jest szansa, skoro prezydent Nawrocki się nie udał do Gdańska, że będzie dobra atmosfera, ale słyszę Jarosława Kaczyńskiego, który o merze Lwowa, Andrzeju Sadowy, mówi, że to bondarowiec. Przepraszam bardzo, banderowiec. Że to
2: no
0: banderowiec.
2: Właśnie
0: tak,
2: tutaj.
0: Tak, nie, przepraszam wszystkich, których mogę przeprosić w tej chwili, banderowiec. To jest oczywiście w intencji obraźliwej, ale też słyszę rzecznika MSZ, pana Wiewióra, który potępia Lwów za to, jak traktuje jedną z polskich firm, z którą jest w sporze. Czytam o ministrze Sikorskim, który na informację, że polskie firmy nie podpisały z Lwowem umów w Gdańsku. Mówimy, że to i lepiej, bo polska firma, która zbudowała we Lwowie spalarnię śmieci, długo nie może doczekać się zapłaty. Mówiąc krótko, no, ten dziegć w tej beczce miodu jednak musiał wybić.
2: Panie redaktorze, z tego punktu widzenia bardzo żałuję, że pana nie ma na konferencji, bo ja mówię o atmosferze panującej na konferencji, która buduje dobre relacje nie tylko polsko-ukraińskie z naszymi sąsiadami, ale w ogóle. Natomiast na konferencji nie było także ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Andrzeja Sadowego. Niestety to, co pisze zarówno pan minister spraw zagranicznych, jak i rzecznik ministra

0: niestety jest prawdą i między innymi także dlatego pana mera na konferencji nie było. My zawsze będziemy stali po stronie polskich firm i z tego punktu widzenia ten zły przykład płynący z Lwowa, kiedy polska firma wykonała instalację komunalną, spalarnię odpadów i nie została uregulowana należność za to wykonanie, jest bardzo złym przykładem. Dlatego mówię o tym, ile jest dobrych przykładów współpracy, relacji firm, które dobrze mają się w Ukrainie. Polskich firm, które dobrze mają się w Ukrainie.
1: Ja rozumiem oczywiście, zdarzają się konflikty między władzami samorządowymi a biznesem, to jest jasne. Pani też pewnie w Gdańsku niejedną taką sprawę miała, która wymagała jakiegoś arbitrażu albo sądowego rozstrzygnięcia, ale żeby zatruwać atmosferę takiego święta właśnie, jakie teraz się ma miejsce w Gdańsku, święta zachodnio-ukraińskiego, przez taki jeden incydent, to jednak jest niepokojące. To przyłączanie się...
0: Jest niepokojące, panie redaktorze, dlatego z całą mocą chciałabym, żeby państwo widzieli to dobre, co się dzieje podczas tego wydarzenia, żeby jednostkowe wydarzenie i jednostkowa wypowiedź nie przysłoniła nam wielkiego sukcesu. Oczywiście mi jest najbliższy sukces miasta Gdańska, które stało się miejscem debaty międzynarodowej, miejscem pukania rozwiązań i to nie tylko gospodarczych, bo to jest bardzo ważne, że podczas tej konferencji, bo może nie wszyscy wiemy, pierwsza odbyła się w Lugano, kolejna w Londynie, 2 lata temu w Berlinie, rok temu w Rzymie, a dzisiaj to jest Gdańsk, miejsce, gdzie rozmawiamy o kulturze. Między innymi przy głównej scenie debaty mamy przywiezione przez konserwatorów zabytków fragmenty krzyża Ławry Peczerskiej. To jest poważny symbol tego, czym dzisiaj jest Rosja i jak Rosja atakuje dziedzictwo chrześcijańskie, dziedzictwo europejskie. To właśnie rozmowy o ochronie dziedzictwa, o kulturze, porozumienia naukowe między uczelniami, wymiana studentów, no i oczywiście to, co dla mnie najważniejsze, to tematy samorządowe, rozmowy o decentralizacji, o tym, jak możemy lepiej działać właśnie z lokalnymi społecznościami. My nieustająco przypominamy, że 70% ustawodawstwa unijnego jest wprowadzane przez władze lokalne. I to są też te tematy właśnie, o których rozmawiamy, dzieląc się naszymi doświadczeniami, nie tylko my Polacy, ale także samorządowcy z Francji, Niemiec, Hiszpanii, ze Szwecji, z bardzo różnych miejsc w Europie.
1: Trzymam kciuki, żeby się ta konferencja jak najlepiej udała i żeby tego dziegciu w beczce było jak najmniej, bo oczywiście to jest nie tylko bardzo ważne, ale też bardzo zaszczytne przedsięwzięcie, jeżeli jakiś kraj czy miasto dostaje szansę zorganizowania go, także gratuluję i trzymam kciuki. Uwaga, zmiana tematu, czy pani już zarządziła kontrolę w szpitalach w Gdańsku?
0: Panie redaktorze, ja jako samorząd miasta Gdańska nie prowadzę żadnego szpitala, żadnej przychodni. My jako miasto gdańskie mamy żadnego szpitala, ani przychodni, ani naszym celem. I choćby trwa w Gdańsku w tym roku bardzo duża kampania Gdańsk Wybieram Zdrowie, my zajmujemy się profilaktyką, zachęcamy do badań, prowadzimy kampanie informacyjne wtedy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zlikwidował program in vitro, to go w Gdańsku wprowadziliśmy. Prowadzimy bardzo szeroko zakrojony program zdrowia psychicznego. To są tematy, którymi
1: się zajmujemy. I do tego nie są potrzebne szpitale i przychodnie?
0: Nie są potrzebne szpitale i przychodnie, co nie znaczy, że w konkursach na realizację tych zadań oczywiście podmioty medyczne nie startują. Natomiast to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy dajesz zlecenie na bardzo konkretne zadanie, przeprowadzenie badań, na przykład profilaktycznych dotyczących cukrzycy, które jest bardzo poważnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Zadanie jest realizowane i z tego zadania się z podmiotami medycznymi rozliczamy.
1: Jak to się właściwie stało? Bo większość dużych miast, mam wrażenie, no w Warszawie tych szpitali miejskich jest sporo.
0: Panie redaktorze, to
1: jak to się stało, że w Gdańsku nie ma takiego szpitala?
0: To wynika przede wszystkim z tego, że reforma samorządowa, która rozpoczęła się w 90 roku, bardzo różnie to dzieliła. Później kolejny etap w 98. W Gdańsku mamy świetnie funkcjonujące szpitale, którymi opiekuje się marszałek województwa pomorskiego, świetnie funkcjonujący szpital będący pod opieką Ministerstwa Zdrowia, to Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. I tak to u nas wygląda. Co więcej, chcę powiedzieć, że nasze szpitale samorządowe, czyli podlegające marszałkowi, jako pierwsze w Polsce były przekształcone w spółki i one naprawdę funkcjonują bardzo, bardzo dobrze.
1: No tak, a nigdy nie było takiego postulatu? Czy jakby wiedzieliście, że prowadzenie szpitala jest za trudne dla miasta? Jaki był argument, tak historycznie?
0: Panie redaktorze, mamy wystarczającą bazę szpitalną, taka jaka jest. To jest zaszłość historyczna i taki podział zadań nastąpił w latach 90. I myślę, że naprawdę samorząd ma tyle różnych zadań. Przed chwilą była rozmowa o edukacji. Za chwilę, poza konferencją oczywiście, idę do szkoły 47 na Gdańskim Chełmie na zakończenie roku szkolnego. To są wyzwania samorządu. Edukacja, komunikacja publiczna, zarządzanie komunalne, choćby gospodarka odpadami, o której przed chwilą mówiliśmy w kontekście Lwowa, ale także naszymi zadaniami jest m.in. troska o lokalną demokrację, bo wracając jednym zdaniem, jeśli jeszcze mogę, do konferencji, tak, to też jest temat, który się pojawia, wojna hybrydowa, dezinformacja, to jest coś, z czego my naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele miliardów dolarów przeznacza na to reżim Putina, żeby dezinformować i siać panikę, bo to jest dzisiaj jedna z najbardziej skutecznych broni. Wczoraj wieczorem jeszcze spotkałam się z Witalijem Kliczko, merem Kijowa, który także do nas przyjechał i o tym także rozmawialiśmy i w sumie dzielił się swoimi spostrzeżeniami i jak możemy próbować się chronić właśnie przed dezinformacją, bo poza dronami, poza rakietami, które nieustająco spadają, to jest dzisiaj gigantyczna broń.
1: Oczywiście. Oczywiście. Ja akurat doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Akurat w uczelni, w której pracuję, uruchamiamy kierunek badań nad dezinformacją i studiów też akademickich nad dezinformacją, bo to mi się wydaje jedna z absolutnie kluczowych spraw dla naszego przetrwania, nie tylko żebyśmy mieli świadomość, a żebyśmy też mieli fachowców w tej sprawie. Także dziękuję, że pani na to zwraca uwagę. Jeszcze jeden temat, o który chciałem panią zapytać, bo Bogdan Zdrojewski dziś w Rzeczpospolitej mówi, że jest miejsce na nową formację polityczną w Polsce The Times, że jest miejsce na nową formację polityczną w Polsce. Pani takie miejsce widzi?
0: Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale naprawdę my tutaj w Gdańsku zajmujemy się codziennością mieszkańców naszego miasta. Pan pewnie wie, ja nie jestem członkiem żadnej formacji politycznej, jestem członkiem Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska, które założył świętej pamięci pan prezydent Paweł Adamowicz. Dla mnie istotne jest to, żebyśmy w Polsce mieli rządy prawa, demokratyczne rządy prawa, żeby były respektowane zasady i myślę, że to jest kluczowe dzisiaj. Rozumiem, że pewnie koalicja rządząca w takim składzie, w jakim jest na pewno dużym dużym wyzwaniem, ale trzymam kciuki i mam nadzieję, że żadna dezinformacja o tym, choćby rozmawiałam wczoraj chwilę z prezydentem Rumunii, pamiętamy właśnie wybory w Rumunii, kiedy przecież były one bardzo mocno zakłócone przez obce siły, co zostało także udowodnione, że przyszłoroczne wybory parlamentarne nie będą, będą pod szczególną ochroną właśnie służb cyfrowych, bo to jest coś bardzo, bardzo ważnego.
1: Absolutnie kluczowa sprawa. Ostatnie pytanie. Jak pani pojedzie do szkoły na zakończenie roku szkolnego, to co będzie pani miała na myśli, myśląc o tym, jaka ta szkoła mogłaby być lepsza? Co dziś jest na pierwszym miejscu?
0: Dzisiaj na pierwszym miejscu, i to w Gdańsku naprawdę staramy się wprowadzać, to jest przede wszystkim umiejętność współpracy. Mamy także choćby gdański program lekcji obywatelskich, zaangażowanie obywatelskie, to o czym bardzo dużo dzisiaj nie tylko rozmawiamy, ale szkolimy szeroko mieszkańców Gdańska, to kwestia obrony cywilnej i bycia przygotowanym na niespodziewane, bo to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Lokalna wspólnota, która zna się wzajemnie, która wie, kto mieszka za ścianą, wie, jakie ma potrzeby, wie w razie niespodziewanego, co należy zrobić. To są dzisiaj bardzo ważne rzeczy, choć oczywiście, jak wszędzie, mierzymy się także z kryzysem demograficznym, jeśli chodzi o młodych ludzi, bo jeśli chodzi o mieszkańców Gdańska, to mieszkańców Gdańska co roku przybywa.
1: No bo macie migrację dodatnią.
0: No właśnie. Oczywiście.
1: Gratuluję. Bardzo dziękuję. Aleksandra Drukiewicz, prezydentka Gdańska, była z nami. Dziękuję pani prezydent.
0: Dziękuję.
1: Dalej trzymam kciuki za konferencję.
0: Dziękuję. Dobrego dnia panu i wszystkim radiosłuchaczom.
1: I chłodnego proszę nam życzyć.
2: To jest powtórka.

0: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Porozumienie ramowe, które może doprowadzić do zakończenia działań wojennych w Libanie, zostało podpisane. Agencje ONZ alarmują, że trzęsienie ziemi pogorszyło i tak trudną sytuację wielu mieszkańców Wenezueli. Europa zmaga się z falą upałów. Najbliższe dni także w Polsce będą rekordowo gorące. Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przedstawiciele Libanu, Izraela i USA podpisali w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe. Dokument ma wyznaczyć drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Porozumienie zostało podpisane po czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora. Na ceremonii podpisania był sekretarz stanu USA Marco Rubio, który podkreślił, że mimo porozumienia ramowego wciąż w tej sprawie wiele pozostaje do zrobienia. Według serwisu Axios dokument określa działania, które strony mają podjąć na miejscu. Jednym z założeń jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych, w ramach których armia izraelska wycofa się z obecnie zajmowanych niewielkich obszarów na południu Libanu, a na jej miejsce zostanie rozmieszczona armia libańska. O międzynarodową solidarność po podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. By nie doszło tam do jeszcze większej tragedii ludzkiej, zaapelowały agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podkreśliły, że już przed kataklizmem w południowoamerykańskim kraju panował poważny kryzys humanitarny, a miliony mieszkańców Wenezueli zmagały się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, załamaniem systemu opieki zdrowotnej, zagrożeniami dla bezpieczeństwa i ograniczonym dostępem do podstawowych usług. W komunikacie zamieszczonym na platformie X wezwano do zapewnienia dostępu i bezpiecznych warunków dla pomocy humanitarnej oraz przejrzystego przekazywania informacji, aby pomoc ta dotarła do najbardziej potrzebujących. Sytuacja po środowych trzęsieniach ziemi w Wenezueli pozostaje bardzo trudna. Według relacji mediów, akcje poszukiwania ludzi uwięzionych pod gruzami utrudniają problemy z komunikacją, zła jakość dróg, niedobory sprzętu i zaopatrzenia. Do pomocy w akcjach poszukiwawczych wiele krajów wysłało ekipy ze specjalnie przeszkolonymi psami. Cały czas rośnie bilans ofiar. Kilkaset osób zginęło, kilka tysięcy zostało rannych, a poszukiwanych jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Około 70% Europejczyków zmaga się z falą upałów. W Belgii z powodu upałów odwołana została rekonstrukcja bitwy pod Waterloo. W Niemczech padł w piątek rekordowa temperatura w historii pomiarów, a filharmonicy berlińscy poluzowali strój galowy przed sobotnim koncertem plenerowym. We Francji upały ustępują na zachodzie kraju, przesuwając się na wschód. W Strasburgu i kilku innych miastach padły w piątek rekordy temperatur. W sobotę czerwony najwyższy alarm pogodowy będzie obowiązywał w 50 francuskich departamentach. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu, mówi prezydent Francji Emmanuel Macron.
5: Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia, nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni.
4: Fala upałów dotarła do południowej Szwecji, a także Danii. Koleje szwedzkie odwołały kursy regionalnych pociągów, a duńska Gwardia Królewska zrezygnowała z zakładania niedźwiedzich czapek. Tam najwyższe temperatury prognozowane są w weekend. Fala upałów na dobre rozgościła się także w Polsce. Już cały kraj objęty jest ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami. Alerty drugiego stopnia obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższym ostrzeżeniem trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są w niedzielę, kiedy miejscami słupki rtęci, zwłaszcza w zachodnich regionach, mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. W czasie upałów szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, powinien się szczególnie dobrze przygotować. Krem z filtrem, przewiewne ubranie, czapka i woda to obowiązkowe wyposażenie każdego turysty. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów, dlatego liczy się to, jaką wodę wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
6: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
4: Przewodnik podkreśla też, że na wędrówkę najlepiej wybrać się rano.
6: Chłodniej jest o poranku, czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
4: Jednak w największe upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić. Ostatni dzwonek w tym roku szkolnym zabrzmiał we wszystkich polskich szkołach, a prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa. Wakacje nie dla wszystkich oznaczają jednak okres urlopowy. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku szkolnego.
7: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
4: Pracowników oświaty czekają zmiany, bo od 1 września do szkół podstawowych wejdzie reforma Kompas Jutra. Nowa podstawa programowa zakłada m.in. zmiany w ocenianiu prac uczniów i wdraża więcej nauki i umiejętności praktycznych. Od początku nowego roku szkolnego uczniowie klas podstawowych nie będą też mogli używać na terenie placówek smartfonów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Sobota niemal w całym kraju bezchmurna lub z zachmurzeniem małym. Po południu tylko w Tatrach miejscami może pojawiać się więcej chmur i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 28 stopni na Podhalu i miejscami nad morzem. 31 na północnym wschodzie. Około 35 stopni pokażą termometry w centrum, a do 38 będzie lokalnie na zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Jest z nami Agata Diduszko-Zygleska, przewodnicząca klubu Lewicy w Radzie Warszawy, doradczyni ministry kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium. Jak pani głosowała?
9: Ja głosowałam przeciw w tym roku.
8: Gdyż?
9: No, gdyż mamy poczucie jako klub Lewica, miasto jest nasze wspólne jutro, że wymienię całą nazwę, że...
8: Jako przewodnicząca musi pani to umieniać, na nie ma ratunku.
9: Że sprawy nie toczą się w mieście w kontekście zarządzania i administrowania w taki sposób, w jaki byśmy sobie życzyli, że różne sprawy dzieją się za wolno, a że różne procesy nie dzieją się tak, jak powinny.
8: Na przykład?
9: Na przykład, co do spraw, które toczą się za wolno, uchwała krajobrazowa, bo to był kolejny rok, kiedy rozmawialiśmy o tym, że już zaraz...
8: Żeby reklam było mniej w przestrzeni
9: tak,
8: publicznej.
9: Chodzi o to, żeby nie można było tych wielkich billboardów i reklam robić, na co ludzie w Warszawie czekają od lat. I jakby,
8: ale to góra kasy jest dla różnych instytucji, prawda? Dla właścicieli nieruchomości dalej. No to nie jest takie proste.
9: No, oczywiście, że to nie jest proste, ale jednak te wszystkie miasta, które nam się podobają i w których się dobrze i zdrowo przebywa, są pozbawione takiego chaosu estetycznego i naprawdę ludzie w Warszawie też od lat mówią, że po prostu na to czekają. My też dużo mówiliśmy oczywiście o sprawach, które są ważne dla nas, jako dla Lewicy, czyli o takich sprawach związanych z myśleniem o mieście w kontekście zmian środowiskowych. No, 40 stopni ciepła przed nami w weekend. Rozmawialiśmy na przykład o tym, że miasto jednak pozostaje dosyć bezradne wobec spraw związanych z wodą, czyli że Wisła jest wykorzystywana w sposób, który sprawia, że będzie problem. To dotyczy tego wyjmowania piasku z jej dna i to cały czas trwa. Wysychają różne cieki wodne w Warszawie.
8: Piasku i wtedy byśmy mieli lepszy dostęp do wody.
9: Nie powinniśmy, bo jak pogłębiamy rzekę przed miastem, a mamy takie piaskarnie, to ona się robi coraz płytsza na terenie miasta i może być bardzo trudno, żeby korzystać z tej wody.
8: To jest realne zagrożenie, tak?
9: Tak, to jest realne zagrożenie i na to są badania.
8: To się dzieje w naszym...
9: No właśnie mieliśmy wczoraj na przykład rozmowę o tym.
8: Ale to zależy od miasta czy od rządu?
9: Tak, to zależy między innymi od miasta, no bo chodzi o przedłużanie pozwoleń na działanie tego rodzaju przedsiębiorstw, które zresztą są oprotestowywane, te działania, nawet przez mieszkańców, bo to się dzieje na południu Warszawy. Niedawno był taki protest, ponieważ jeżdżą też te ciężarówki z tym piaskiem. No, tam jest dużo kłopotów, które pozostają nierozwiązane. To samo, czyli jeziorko Czerniakowskie i na przykład budowanie wokół niego nowych inwestycji. To jest skandal, o którym na pewno nasi słuchacze wiedzą. No i to się toczy. Więc jest dużo takich, z jednej strony prezydent Trzaskowski, przyznajemy mu to, naprawdę działa pozytywnie, zazielenia miasto, centrum jest coraz piękniejsze i tak dalej, super, ale z drugiej strony jest taka niedbałość, o której mówimy od kilku lat, która trwa w pewnych aspektach i, no, i skutki tego mogą być długofalowe.
8: Te rządy deweloperów, prawda? Bo też rozumiem, że to też deweloperzy chcą ten piasek, bo to przecież na budowy, to nie, tak. to nie jest piasek do akwarium.
9: Tak? Tak, tak, no to dotyczy oczywiście jednego z kluczowych problemów z naszego punktu widzenia, czyli polityki mieszkaniowej w Warszawie.
8: No dobrze, ale musimy trochę o tym szpitalu, wie pani, nie unikniemy tego.
9: No tak, my żeśmy o tym szpitalu wczoraj podczas sesji Rady Miasta rozmawiali przez jakieś 6 czy 7 godzin. Sesja się w związku z tym skończyła po 2:15 w nocy.
8: No i dobrze, że pracujecie dla nas.
9: Pracujemy w sposób wytężony.
8: A byle mądrze, prawda? Bo to też jest ważne. No, przez chwilę rozmawiałem z panią prezydent Dulkiewicz, zapytałem ją, czy zarządziła kontrolę w swoich szpitalach miejskich. Wie pani, co odpowiedziała? Mhm. Że nie, bo nie ma szpitali. Czy Warszawa musi mieć szpitale? Czy miasto zna się na zarządzaniu szpitalami? Bo rozumiem, że się zna na tramwajach, no powinno się znać na wodzie,
9: i tak.
8: na szkołach, na kanalizacji. Czy tak. musi się zajmować prowadzeniem szpitali miasto?
9: No tak, myślę, że musi się zajmować, zwłaszcza miasto, w którym mieszka 2 miliony mieszkańców. Oczywiście nie ma tutaj...
8: Akademie medyczne, wydziały medyczne na uniwersytetach innych. No w ogóle tych instytucji medycznych jest tyle.
9: Władze ogólnokrajowe i samorządowe odpowiadają za zdrowie publiczne i dysponują budżetem publicznym, więc to, że miasto zarządza szpitalami, a nasze miasto zarządza 10 szpitalami, oprócz tego mamy szpitale wojewódzkie, więc tutaj ja bym raczej postawiła pytanie, czy to ma sens, że szpitale są zarządzane w jednym mieście przez 2 różne organy władzy.
8: No i jeszcze uniwersyteckie.
9: Tak, bo na przykład mieliśmy jakiś czas temu taki kłopot, że karetki jeżdżą między szpitalami i ponieważ te szpitale są zarządzane przez część przez wojewodę, a część przez Urząd Miasta, to był problem z koordynacją tego. Mamy też problem z koordynacją tego, żeby przez internet można było się dowiedzieć, w jakim szpitalu najszybciej można zrobić badanie, bo wciąż nie ma ogólnokrajowego systemu, nad którym jest praca i na przykład kardiologia chyba już działa w ramach takiego systemu, ale nie wszystkie obszary. Więc to są skomplikowane sprawy, ale tak, to ma sens, że samorządy zarządzają szpitalami. Oczywiście,
8: no dobrze,
9: że tak.
8: Widać w szpitalu południowym, że nie umieją.
9: Byle to robiły dobrze. Ja bym aż tak daleko nie posuwała tej tezy, bo jednak mamy te 10 szpitali i muszę przyznać,
8: że... innych też, wie pani co, to co lekarze opowiadają o tym, co się dzieje w tych miejskich szpitalach, to jest jakiś horror po prostu.
9: No, jest.
8: Znaczy, to szpital południowy był dobrym reprezentantem tej grupy.
9: Znaczy, szpitale, problem ze szpitalami, z zarobkami lekarzy, bo o tym mówiliśmy, z kontrolą nad czasem pracy, to jest problem systemowy, więc ja mam nadzieję, że ten ogromny kryzys, który mamy w Warszawie, sprawi, że nasz rząd rzeczywiście przeprowadzi reformę prawa, bo to, co się wydarzyło, oczywiście jest skutkiem prawdopodobnie, bo jednak prokuratura to bada, więc nie będziemy wydawać wyroków za nią, za sąd. Jest skutkiem złej woli i złego działania.
8: Pacjentów i tak
9: no,
8: dalej,
9: no tak, oczywiście, to na razie myślę, że jednak nie rozmawiajmy o tym, poczekajmy na te ustalenia, ale jednak w dużej mierze ten kryzys jest skutkiem złego prawa. I oczywiście, że są ludzie, którzy, jeżeli jest prawo, które pozwala, ma takie luki, że można na przykład się zatrudnić w kilku miejscach naraz i nie jest to sprawdzane po prostu, bo rzeczywiście to się już okazało, że ten szpital nie miał właściwej kontroli czasu pracy lekarzy i że nie ma też takiego sprawdzania w tej chwili między szpitalami, w ilu miejscach dany człowiek jest zatrudniony
8: jednocześnie.
9: I to jest jeden z tych kluczowych problemów. Oczywiście problemem jest też to, że stawki w tej chwili są dyktowane przez lekarzy i są naprawdę ogromne i pochłaniają prawie 90% budżetu szpitali. I w związku z tym, że prawo, ustawa wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że co roku lekarze mają podwyżki, które wynikają z podwyżki średniej pensji krajowej.
8: To zaszło za daleko.
9: To zaszło za daleko, a jednak nie udawało się tego zatrzymać, ponieważ środowisko lekarskie jest bardzo silne, jest za mało ekspertów i tak dalej. No wiadomo, jak działa rynek.
8: Te opowieści o tych brakujących w Polsce lekarzach też pani wie, że są nadmiarowe.
9: No oczywiście, że są nadmiarowe.
8: OECD i prawda, inne kraje mają jeszcze mniej.
9: Tak, polscy lekarze rzeczywiście zarabiają teraz chyba najlepiej w Europie, z tego co słyszałam.
8: No właśnie są, niektórzy przynajmniej, bo więc... też... To jest bardzo niesprawiedliwie, niesprawiedliwie dzielone. No dobrze, ale czy jak pani to obserwuje, to ma pani wrażenie, że miasto dało radę sprawować nadzór nad tym ogromnym biznesem szpitalnym? 10 szpitali to przecież jest coś ogrom, tak? Czy miasto dało radę? Tylko akurat tutaj jeden incydent nastąpił, czy... jakoś to jest niewydolne, kiedy na przykład politycy zasiadają w radach nadzorczych szpitali, a nie mają zielonego pojęcia o tym.
9: No, o tym wczoraj mówiliśmy dużo i tutaj cieszę się, że prezydent Trzaskowski podjął taką decyzję, że wycofał polityków z rad nadzorczych szpitali. Natomiast
8: jak teraz wyglądają kryteria naboru? Bo to jest kluczowe, prawda? No, nie czy polityk, czy małpa,
9: tak, tylko czy
8: jak
9: ekspert,
8: jest kryterium.
9: Czy ekspert. I tutaj no, na razie widzimy, oczywiście dalej to jest decyzja prezydenta, więc to wciąż jest tak, że to od jego mądrości, tak, zależy, czy to będą rzeczywiście prawdziwi eksperci w zarządzaniu i tak dalej, i tak dalej.
8: To pani chciała powiedzieć?
9: Nie, no chciałam powiedzieć, że rzeczywiście ten moment, w którym uznano, że to jest oczywiste, że to są miejsca, w których może być praca dla polityków, jest rzeczywiście momentem ryzykownym. Więc my żeśmy wczoraj bardzo długo próbowali jednak wywalczyć to, żeby, skoro już mówimy, że w radach nadzorczych ma nie być polityków, to żeby ich nie było w radach nadzorczych wszystkich miejskich spółek, bo każda łączy się z konkretną specyfiką, no to się nam nie udało.
8: No,
9: nie udało nam się przekonać...
8: Pensyjki, przecież, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda.
9: Nie udało nam się przekonać ani prezydenta, ani kolegów z radnych z Koalicji Obywatelskiej do przyjęcia takiego stanowiska i o tym toczyła się bardzo długa debata, bo no, my nie mamy wątpliwości, że to by uzdrowił sytuację i że jest to po prostu konieczny ruch. No mieliśmy też kłopot taki, że sprawy szpitala...
8: Przeciwko temu, żeby kompetentni ludzie byli w radach nadzorczych.
9: Nie, no argument był taki, że politycy także mogą być kompetentnymi ludźmi, z czym się oczywiście zgadzam, bo sama jestem ekspertką w kulturze i polityczką. Na to, więc nie możemy też postawić tego tak, że ktoś jest politykiem, to w ogóle ma zakaz pracy. No nie, ale rzeczywiście nie powinno być tak, że jak jakaś formacja rządzi w jakimś mieście, to politycy z tej formacji pracują w radach nadzorczych spółek czy tego samego miasta, bo tutaj
8: ale
9: rodzi
8: tak jest,
9: się pewna...
8: To jest cały system ogólnopolski.
9: No, jest i to przy każdej władzy, no bo
8: dyrektor
9: to znowu jest to.
8: Dyrektor jakiegoś departamentu dostaje 2400 i przecież symboliczne kwoty, tak? A jeszcze 1500 w Radzie. Musi jedno i 2000
9: tak,
8: drugi,
9: to tak działa od bardzo, bardzo dawna i oczywiście, że to jest błąd systemowy. Rozmawiajmy o tym i naprawdę to trzeba zmienić, ale tak, jest oczywiście ogromny opór przeciwko
8: znaczy,
9: temu.
8: Można zmienić ustawę, albo można zacząć zachowywać się przez wojcie, to też wchodzi w grę chyba w świecie polityki.
9: Jak najbardziej, mam nadzieję. Natomiast rzeczywiście fakt jest taki, że jeżeli prawo na coś pozwala, a pozwala, i o tym mówił wczoraj prezydent, bo powiedział, że podjął decyzję o wycofaniu z tych rad nadzorczych medycznych instytucji. Natomiast kiedy my żeśmy mówili o tych innych, to powiedział, prawo jest takie i sąd jest taki, że nawet jest to pochwalane, że na przykład burmistrz dzielnicy zasiada w radzie jakiejś spółki, jeśli się na tym zna, bo jest doświadczony, bo mu zależy i tak dalej. No, nie do końca jesteśmy pewni, czy rzeczywiście to jest dobra argumentacja, ale taka wczoraj padła.
8: No, jeden polityk w takiej radzie może być, oczywiście, żeby reprezentować tak zwany interes publiczny, prawda?
9: Tak, no,
8: to się nie opłaca, ale to trzeba zrobić,
9: tak,
8: bo takie decyzje też mogą zapadać.
9: Który też rozumie strategię miasta, politykę miasta, oczywiście.
8: Potrzeby,
9: Tak.
8: To nie może być po prostu trzeci etat, czy piąty etat.
9: No, to był trudny moment rozmowy rzeczywiście wczoraj.
8: Tak?
9: No, trudny w tym sensie, że rzeczywiście nie ma takiej gotowości, ponieważ rzeczywiście taka praktyka, taka tradycja takiego traktowania tych stanowisk jest długa, bardzo wieloletnia w całej Polsce i rzeczywiście...
8: No cały model biznesowy partii politycznych dziś polega na tym, że ludzi, którzy robią jakieś dobre rzeczy, się wsadza do rad nadzorczych, żeby im się odwdzięczyć.
9: Polityka jest też polem, które można, należy i które się zmienia, więc tak, rozmawiajmy, a najszybciej zmienia się to, o czym się toczy debata publiczna, więc to jest zawsze najistotniejsze, żeby rozmawiać o sprawach, które wydają się niewłaściwe. To robiliśmy wczoraj.
8: No tak, ale udało się pani ustalić wczoraj albo kiedykolwiek, jakie teraz będą kryteria budowania rad nadzorczych w szpitalach?
9: No, kryteria, jak nam powiedziano, mają być eksperckie. Mają to być ludzie, którzy są ekspertami i rzeczywiście ci ludzie, których prezydent wczoraj przedstawił, których wstawił do tej Rady Szpitala Południowego, są, jak wynika z jego opisu, ekspertami. Oby tak było, bo rzeczywiście to jest bardzo ważne, żeby tę sytuację teraz naprawić i żeby szybko pokazać nam wszystkim, że co się wydarzyło i jakie są zmiany, które sprawią, że nie wydarzą się takie rzeczy w przyszłości, więc o to dopytywaliśmy po prostu, o to, bo wiemy, że prezydent rozpoczął audyt, ale niestety nie usłyszeliśmy takich szczegółów, o co dokładnie pyta w tym audycie, kiedy będą jego wyniki i tak dalej. O to dopytywaliśmy.
8: Poprze pani wniosek o referendum w sprawie odwołania pana prezydenta, referendum proponowanego przez pana Wilka?
9: Ja myślę, że nie chciałabym popierać żadnych inicjatyw proponowanych przez skrajną prawicę i przez prawicę, ponieważ nie ufam, że one służą dobru publicznemu. Mhm. Więc na pewno nie mieliśmy tego rodzaju rozmowy w Lewicy.
8: Na pewno nie tę inicjatywę w tej sprawie.
9: I na pewno nie mam w tej chwili poczucia, że potrzebujemy w tej chwili odwoływać prezydenta miasta.
8: A w tej chwili to co tu znaczyło?
9: No to znaczy, że o ile wydarzyła się bardzo poważna i bardzo trudna sytuacja dotycząca tego, że ktoś, kto naraz jest lekarzem i członkiem partii Koalicja Obywatelska, najprawdopodobniej dokonał licznych nieprawidłowości, to nie jest to jeszcze powód odwołania prezydenta, jeżeli to wszystko wyjaśni, a podjął bardzo konkretne
8: jeżeli
9: ruchy,
8: to
9: żeby
8: nie
9: to
8: ma charakteru
9: zrobić.
8: Systemowego,
9: czekamy na informacje w tej sprawie. To między innymi bada ten audyt.
8: Czy to wasze wczorajsze głosowanie Lewicy w Radzie Warszawy przeciwko prezydentowi Trzaskowskiemu z Koalicji Obywatelskiej rozwala koalicję na szczeblu rządowym?
9: Nie,
8: czy
9: no w ogóle nie. Proszę państwa, koalicja na szczeblu rządowym działa świetnie i mam nadzieję, że będzie trwała jak najdłużej, natomiast to nie oznacza, że my w mieście współpracując z prezydentem czy z Koalicją Obywatelską, ale nie mamy takiej, nie mamy żadnej koalicji na poziomie miasta, mamy nie wskazywać na jakieś błędy, mamy nie reagować, kiedy dzieją się nieprawidłowości. Nie na tym polega bycie z kimś w koalicji, w każdym razie nie po demokratycznej stronie.
8: Agata Dziduszko-Zygleska, przewodnicząca klubu Lewicy w Radzie Warszawy była z nami. Bardzo dziękuję.
9: Dziękuję.
8: Zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Niemiecki, Gesta Wyborcza. I uwaga, uwaga, po raz pierwszy w tej roli Jerzy Wójcik, szef Sestry EU, który jest w Gdańsku w czasie konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Więc witaj Jerzy, nie widzimy cię, ale słyszymy pewnie.
10: Pozdrawiam z Gdańska.
8: Super.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
8: No i może byśmy od Gdańska i kontekstu Gdańska zaczęli, bo mam takie wrażenie, że coś się tam chyba udało, znaczy udało się oderwać Polaków od narodowego cierpienia historycznego. Na chwilkę.
11: Ale niektórych Polaków, dlatego że jak śledziłem wczoraj też różne działania, no wystąpił między innymi Jarosław Kaczyński, który powiedział, że no, w ramach retorsji oddaje order Jarosława Mądrego.
8: Dał order Jarosława Mądrego, bo mu nie pasował. No.
11: Tak, tak. Jest to duża sytuacja memiczna, jak ktoś zauważył. Natomiast to jest poważna sprawa z tego względu, że no, ktoś, kto był w Ukrainie przynajmniej raz, a ktoś, kto był tam wiele razy, zauważy, że w Ukrainie jest bardzo wiele ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że powinien pan prezes iść dalej i teraz zażądać w ogóle zmiany tych nazw ulic, no skoro chce być konsekwentny.
8: No tak,
10: ja mogę,
8: Tak.
10: Mogę powiedzieć jedno, bo ja tu jestem pierwszy tej roli, nie wiem jak się zachowywać.
8: Jerzy Wójcik, mów trochę głośniej.
11: Prawdopodobnie będziesz się zachował tak jak zawsze, więc...
10: Nie, no postaram się grzeczniej. Wiesz co, no w Gdańsku jak i wszędzie jest gorąco, upał, i to może paradoksalnie dobrze działać na ludzi, nie? Gdyż oszczędzają energię. I od słowa, emocja, którą ja tutaj sam odczuwam, chodząc na te spotkania, tam dyskusje i tak dalej, ludzie z biznes, politycy z tych krajów, dziennikarze, no to jest duże zagęszczenie opinii, poglądów tutaj nie ludzi. I tak obserwuję w tych rozmowach, no nie wiem, spotkaliśmy z nich dziennikarzy, nie tylko i polityków, Japonii, Kanady, Francji, wyjście na jakieś spotkaniu z biznesem, Korei. I właściwie myślę sobie tak, że świat oczywiście dalej od Polski i od Ukrainy, tym więcej zdziwienie, ale właściwie o to wam chodzi, nie? O to wam chodzi. Świat chce odbudować Ukrainę, chce zwycięstwa Ukrainy, chce... I nie rozumiem, nie da się tego wytłumaczyć. W związku z tym ja dałem sobie spokój z tłumaczeniem tego, że to jest niewytłumaczalne.
8: Znaczy, ale... wiesz co, ja myślę, że ty, jeżeli to próbujesz wytłumaczyć jakimś mechanizmem związanym z odbudowywaniem Ukrainy, czy w ogóle jakimś realem, to rzeczywiście jest trudno zrozumieć. To są inne, to jest psychologia społeczna, socjologia, psychiatria, psychologia, te wszystkie dziedziny. Na mnie zrobiło...

0: Ale wiadomo, o co chodzi, ale potem jak usłyszałem Radka Sikorskiego mówiącego, że może lepiej, że polskie firmy z Lwowem nie podpisały, bo jedna tam została oszukana, no to na tej zasadzie można by po prostu nie podpisywać z nikim umów.
1: Z nikim.
0: I właśnie wszyscy zaczynają mówić tym putinowskim językiem wrogości, a to co pan Wiewiór powiedział, że potępiamy w ogóle władzę.
2: Ale też oczywiście takiej absurdalnej sytuacji, w której pojedynczy case, który oczywiście powinien być, tak jak mówisz, mam jakieś standardy rozwiązywania tego typu problemów.
0: Arbitraż międzynarodowy, jeden Lwów przegrał,
2: jest,
0: coś
2: jest
0: się
2: prawo,
0: toczy.
2: Można się odwołać do tego prawa i tak powinna wyglądać ta sytuacja. Jeszcze w kontekście tego, jak bardzo często pewnie, nie wiem, mówimy o tym, że Ukraina, jeżeli ich będzie chciała wstępować do Unii Europejskiej, że Ukraina będzie musiała dostosowywać przepisy i tak dalej, bo że tak naprawdę takim ważnym wyzwaniem jest to, żeby państwo działało według jakichś konkretnych zasad i tutaj właśnie te zasady powinny być najważniejsze, a nie to, że to są jakieś anegdoty po prostu. Taka polityka oparta o anegdotach i polityka oparta o to, że o właśnie tweety jakoś inspirowane anegdotami, to jest po prostu najgorsza rzecz, która może być, a w tym wszystkim
0: ale
2: unika... unika po prostu inne sprawy.
3: Są dwie rzeczy z tym związane, bo rzeczywiście jest realnym problemem to, że polskie firmy czasami, mówiąc delikatnie, w sposób niezbyt elegancki i niezbyt uczciwy są traktowane na rynku ukraińskim. Ja mam bardzo często spotkania z biznesem.
2: A Ukraińcy nie są zbyt elegancko czasem traktowani na polskim rynku.
1: Ale
2: nie
1: to jest wzajemność.
3: Nie o to mi chodzi, bo...
0: Zwłaszcza na polskim rynku pracy dorzucę, bo to jest...
3: Nie, ale poczekajcie, to wy w ogóle już teraz mylicie różne i to można oczywiście tak mieszać i ten. Mi chodzi tylko o to, że rzeczywiście są firmy, polskie firmy od lat zaangażowane na rynku ukraińskim i cokolwiek mówić, Ukraina oczywiście jeszcze musi troszkę nad standardami też różnych przetargów popracować. Taka jest prawda. Ale większość zdecydowana polskich firm, które inwestują w Ukrainie, jest bardzo zadowolona. Jesteśmy tam bardzo dobrze postrzegani jako pracodawca. Mamy w niektórych dziedzinach po 60% rynku, jak na przykład Cersanit, który ma fabrykę, na którą zresztą została zaatakowana przez Rosjan i tam spadł też ten... No tak, ale też jest Fakro, o ile dobrze pamiętam, jest też kilka innych polskich firm, jest PZU, który niedawno dokonał bardzo dużego
0: zakupu. No i teraz konsorcjum innych spółek.
3: I chcę powiedzieć, że oczywiście ten główny biznes bardzo dobrze działa. Zdarzają się jak w części też krajów Unii Europejskiej, czasami nieuczciwe potraktowania. Tam oczywiście w Ukrainie wpływ samorządu i ciągle polityki jest duży na ten. Nie miejmy tutaj złudzeń. No i chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że wczoraj na przykład przecież doszło do podpisania, po pierwsze w Gdańsku historycznie uruchomiono pierwsze transze z tej wielkiej pożyczki europejskiej, 90 miliardów euro, która blokowana była przez Viktora Orbana, szczęście Peter Modziar to odblokował po zmianie władzy na Węgrzech, więc pierwsze miliardy już płyną do Ukrainy, która tego potrzebuje. Po drugie, wielki kontrakt między Orlenem i Naftohazem na bardzo duże inwestycje wspólne. To jest bardzo konkretne, już nie mówię o innych. Ten taki symboliczny, wczoraj dzień był bardzo dobry i bardzo dobre wystąpienie i Donalda Tuska i Julii Sfrydenko, czyli premierki Ukrainy.
1: Tak, ty się zgadzam. Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, że potwierdzam to, co Romek powiedziałeś. I chciałem powiedzieć o jednej rzeczy dobrej i drugiej dobrej, czyli o tym, że jest takie uczucie...
0: Fajnie. Było to tak, bociana ziobał szpak, prawda?
1: Tak, ale wiecie co, ulga. Rozmawiałem wczoraj z przedstawicielami samorządów ze wschodniej Ukrainy, Charków i tak dalej, i tak dalej. Oni przyjechali i ich perspektywa mówią, my nie wiemy, dlaczego wy macie jakiś konflikt, nie? Między Polską a Ukrainą, między właściwie zachodnią Ukrainą, a centralną Polską. Mówi, bo my samorządy ukraińskie i polskie samorządy, on nie chciał wymieniać, mówi, my sobie świetnie radzimy, świetnie współpracujemy, bardzo konkretnie, nic nie ma żadnego konfliktu. I to jest jedna rzecz. Ludzie, którzy zajmują się konkretem, polityka to nie jest moim zdaniem konkret, ale to się możemy kiedyś pokłócić, natomiast tutaj ja poczułem, że między tymi biznesem, samorządami, tam gdzie jest konkret i tam decyzja dotyczy konkretu, a nie ideologii czy pamięci, tam ludzie poczuli ulgę. Naprawdę, i pytałem się, nie wiem, 20 osób i wszyscy mówią, Boże, jakoś spokojnie się zrobiło, spokojniej, jakoś racjonalnie. I to jest w ogóle, moim zdaniem, to jest moje odczucie z tych rozmów,

0: co jest oczywiście zagrożeniem, bo nie da się tak wyjść no, po tym wszystkim na ładnie i na biało, czerwono nawet, czy niebiesko-żółto, żółto-niebiesko. Natomiast to jest to, że zaraz zaczną się przetargi międzynarodowe. Wiadomo, na dużą skalę, przez wszystkie te najbliższe lata. I teraz no, tu jest konkurencja między firmami ze świata, które mają potężne kapitały, dużo większe niż to, co my dysponujemy. I wyobraźcie sobie, że ktoś chce robić przetarg w Ukrainie. Robią przetarg, powiedzmy, na budowę drogi, elektrowni, no infrastrukturalny przetarg. To są duże pieniądze, potem obsługa tego, to są długofalowe relacje. I do wyboru jest, czy ma wygrać kanadyjska firma z same pieniądze, czy też polska firma. No i właściwie wartość tego kontraktu jest natychmiast, polska oferta będzie moim zdaniem przez jakiś czas obniżana ze względu na ryzyko polityczne. Po prostu, no bo weźmy ten Orlen.
1: Ja też mam takie wrażenie, Jerzy, wiesz, że... Ale jest przepraszam, jedna... teraz powiem w lekkim cudzysłowie, że Jarosław Kaczyński czy prezydent Nawrocki są jakoś agentami korporacji niemieckich, którzy mają zniechęcić Ukraińców do kupowania w Polsce i zachęcić ich do kupowania gdzie indziej. Prawda? To jest... Tak wygląda, jakby to było uparcie konsekwentnie realizowaną strategią polityczną. I wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Jerzy Wójcik i Roman Imielski, który teraz ujawni państwu...
2: Jest prawdopodobną tajemnicę. Bo Jerzy mówił tutaj oczywiście o wielkim kapitale, którym mają firmy zachodnie, które też ostrzą sobie zęby na odbudowę Ukrainy. Mówię tak trochę kolokwialnie, ostrzą sobie zęby, bo wiele z tych firm też międzynarodowych, jak na przykład firmy kanadyjskie, uważa, że to po prostu trzeba zrobić. No oczywiście na to musi to się opłacać, trzeba zrobić. Pamiętajmy, że na przykład w Kanadzie jest największa diaspora ukraińska, jeśli chodzi o cały świat. Ale Polska, i to wszyscy podkreślają, również ci przedstawiciele biznesu zachodniego, ma bardzo dużą przewagę nad tymi firmami, to znaczy doskonale zna rynek ukraiński, doskonale zna mentalność Ukraińców, jesteśmy im bliscy kulturowo i bardzo często się zdarza tak, że jeśli nawet firma z zachodu prowadzi inwestycje, wygrywa przetargi jakieś, prowadzi inwestycje w Ukrainie, to podzleca. Bardzo często są podzleca polskim firmom. To jest naprawdę know-how, który
1: no
2: mamy
1: w Polsce
2: do
1: też tak jest, że
2: oczywiście
1: zagraniczne firmy wygrywają nasz kontrakty.
2: Poza tym od pewnego czasu rzeczywiście bardzo poważnie traktujemy rynek ukraiński, to znaczy mamy tam swój bank już, bo jest Credo Bank, który jest, reasekuruje też, czy wspomaga nie te największe inwestycje, ale takie właśnie powiedzmy średnie przedsiębiorstwa.
0: Pół miliona klientów mają, jest mega. Ja wczoraj z Kubą rozmawiałem z Karnowskim i to on był, przepraszam, tylko to, żeby tam, Romku, uchwycić twój wątek i zaraz ci oddam. Chodzi o to, że wczoraj pytałem Kubę Karnowskiego, który rezyduje
2: w Polsce. Jakub Karnowski jest prezesem Credo Banku.
0: Tak, Credo Banku. I on mówi, ja mówię, Kub, jak, panie prezesie...
2: Rezyduje we Lwowie.
0: I mówię, jakie jest napięcie, jak ty to czytasz wszystko, bo on tam wszystkich tych panelowych spotkaniach, no najgęstszych, bierze udział. A on mówi, słuchaj, znaczy wbrew temu, czego się wielu spodziewało, policja była bezrobotna wczoraj, a było tej policji dużo. Mówi, naprawdę coś się zmienia. Ale powiem wam jeszcze jedną rzecz, żart, dowcip, który tutaj wczoraj słyszałem, że w Polsce powinno być zakazane słowo dotyczące pogody, upał. Nie można mówić w Polsce upał. To jest zakazane słowo.
1: Także, a jaka jest propozycja?
0: To może ukrop. Też skwar. Źle.
2: Ale ukrop skwar. Nie może być, skwar.
0: Nie może być. Znaczy po prostu...
2: Takie polskie PiS, słowo, chyba dobre.
0: Centrum Ideologiczne PiS i Komunikacyjne pracuje nad słownikiem.
2: Ale chcę też jeszcze jedną rzecz dodać, bo na przykład też Polski Fundusz Rozwoju też pana poważnie zajął się wsparciem polskich firm i programem dla firm, które chcą inwestować w Ukrainie. Więc ze strony rządowej mamy całkiem dobre kontakty, mimo tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie, bo jedno słowo to jest retoryka oczywiście i te gesty różne, które się pojawiają, które są niedobre,
1: no
2: ale
1: zaraz
2: generalnie...
1: Zaraz do tego przejdziemy, bo... Kończy się wsparcie dla Ukraińców, prawda?
3: To jest w ogóle niezwykła sytuacja, że bo rozmawiamy o tym, jesteśmy w trakcie wielkiej konferencji, na której rozmawia się o wielkich inwestycjach, kontraktach, współpracach polsko-ukraińskich i w tym samym momencie wygasza, kończy się, nie wiem, co to słowo wygasza, wsparcie dla Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. To są najczęściej, nie wiem, starsze osoby, które tu nie pracują, nie mają szans pracy, bo są na przykład już
0: chore. Często, naprawdę.
3: Tak, to są matki z dziećmi i te osoby, które przebywały w ośrodkach po prostu. I to, nie są jakieś to nie są jakieś wypasione
0: to
3: warunki.
0: To jest dla rządu polskiego i
3: tylko
0: ukraińskiego,
3: to są rzeczywiście... Jacek, ktoś dzwoni do ciebie. Właśnie, nie odbieraj. Właśnie,
1: pozdrawiam, ale nie mogę teraz rozmawiać.
3: Ale serio. I to jest sytuacja, w której to naprawdę nie są osoby, które mieszkają w jakichś wypasionych warunkach. To nie są też... To jest kilka tysięcy osób, które dostawały do tej pory wsparcie.
1: Dobra, Aga, zadam brutalne pytanie. Ta wojna była próbą moralną dla nas i mam wrażenie, że na początku przeszliśmy ją bardzo dobrze. Czy teraz nie stała się przypadkiem biznesem przede wszystkim? Bo mam wrażenie, że to przesunięcie, że też to, co nieszczęśliwe słowa pana Sikorskiego, nieszczęśliwe słowa pana Wiewióra, okropne słowa Kaczyńskiego, że to wszystko trochę jest, należy już nie do tego porządku empatii i moralności, tylko do porządku biznesu.
3: Nie, tu się nie zgadzam. Rzeczywiście te pierwsze odruchy to były odruchy takiego po prostu, no wiecie, takiego szoku moralnego i rzeczywiście odruchu empatii, ale później też pamiętajmy, ja pewnie nie lubię tych argumentów, kiedy też o tym rozmawialiśmy, ale tych argumentów, że tutaj Ukraińcy pracują, tutaj Ukraińcy płacą podatki, tutaj Ukraińcy dorzucają się do naszego wspólnego
1: portfela. To się stopniowo zamieniało.
3: I to się zmieniało, więc można by powiedzieć, że to były trochę odruchy empatii, odruchy też takie biznesowe, ekonomiczne i takie myślenie, co nam się opłaca, co nie opłaca. To się może też mieszać. To też jest okej, żeby mówić o jednym i drugim. To, co mamy dzisiaj, to jest po prostu odruch walki politycznej, takiego pomysłu, na czym można zrobić kapitał polityczny, jakieś lajki, kliki, w ogóle nie myśląc i tutaj argument empatyczny i argument prawno-człowieczy i też argument ekonomiczny. Naprawdę, jak policzymy koszty tego, żeby pomóc... rozumiecie, że jesteśmy w sytuacji, w której za chwilę do starszych ludzi będziemy na ulicę wyrzucać.
0: Koszt polityczny jedyny się liczy, a nie koszt ludzki. Koszt ludzki dla polityków nie istnieje. Niestety.
2: Natomiast ja chciałem tutaj wrócić do tego, co powiedział Jacek, bo mówił, że teraz zamieniła się w biznes ta wojna. Ja generalnie mogę powiedzieć słowa, które są takim trochę trywialne, ale generalnie wojna jest biznesem, a aczkolwiek ta wojna jest biznesem szczególnym, bo pamiętajmy, że jeszcze Stany Zjednoczone za rządów Joe'ego Bidena i też Unia Europejska przez cały czas i świat, takie państwa jak Korea, właśnie jak Japonia, jak Australia, jak Kanada, pomagają w sposób bezinteresowny często Ukrainie i Polska również. Oczywiście, że do tego dochodzą te sprawy biznesowe.
1: Czy nie zmieniają się proporcje, prawda?
2: Czyli one się i musiały zmienić, prawdę mówiąc, po jakimś czasie. Może. Musiały się zmienić, dlatego że ciągle nie mogliśmy tylko jechać na tej empatii. Ale ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, bo uczestnicząc w wielu konferencjach polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich, na które jestem zapraszany, tam często pada w ostatnim, szczególnie 12 miesiącach, takie słowo, ale jak to jest, że tak się tragicznie teraz postrzegacie Ukraińców, odnosicie się do Ukraińców w Polsce i tam ciągle słyszymy, że ktoś kogoś tam zaatakował i tak dalej. Ja mówię, oczywiście, że są to haniebne rzeczy, które się dzieją, no pobicia chociażby nastolatków w Warszawie, ale na skalę obecności tutaj Ukraińców, Ukrainek i Ukraińców w naszym kraju, to ciągle są incydenty. To i tak jest nieprawdopodobne, jak te 1,5 miliona osób zostało zasymilowanych, jak to jest dla nich dobre miejsce do życia. I druga rzecz jest taka, ale że oczywiście nadchodzi fala. Ja nie jestem ślepy. Wiem, że się zmieniło i będzie gorzej. Że będzie gorzej, dlatego że idą wybory i będzie z każdym miesiącem gorzej.
3: Ale też dlatego, że taka atmosfera też utrudnia rozmowę i utrudnia mówienie. My właśnie skończyliśmy w Instytucie Krytyki Politycznej raport, to będzie reklama w przyszłym tygodniu premiera. To była seria wywiadów z Ukraińcami, Ukrainkami, którzy mieszkają w Polsce i o tym, jak są traktowani. Ja, ponieważ spotykałam te osoby, bo one przychodziły po prostu do redakcji na te dłuższe wywiady i to było niesamowite. Wiecie, ktoś mówi, nie wiem, Polska wspaniały kraj, po prostu pięknie mi się tu mieszka, w ogóle super. Już w 15 mieszkanie wynajmuję, w ogóle bardzo fajne, 14 mnie wywalili, bo jestem Ukrainką. I myślę sobie, i to było widać w tych rozmowach, bardzo czekam też na ten raport, w tych rozmowach, że przez bardzo długo osoby, z którymi rozmawialiśmy, rzeczywiście nie mówiły wprost, albo nawet nie, nie chciały wypowiedzieć.
1: We wtorek była Alina Makarczuk, właśnie... tak? I opowiadała wstrząsającą historię o innej Ukraińce, która dla swojej mamy napisała taką karteczkę, na której jest napisane tam: proszę mnie nie obrażać i nie atakować, to jest przestępstwo z artykułu tam jakiegoś i jakiegoś, no i tak dalej. I ona nosi tę karteczkę w torebce ze sobą cały dzień, taka pani już w sile wieku, tak? I na wszelki wypadek jej używa. To nie jest to, że ona ją nosi tak po prostu jak relikwię. Ona ją i używa, kiedy ją atakują. Zobaczcie, bo nam się wydaje, że to są incydenty, bo my wiemy tylko o tym, jak kogoś rzucą z mostu, albo jak ofiara trafi do szpitala, prawda? Ale ta atmosfera to naprawdę jest coś zupełnie...
2: Znaczy, że gęstnieje, to przecież nikt tego nie ukrywa, dlatego jest oczywiste, tak? I tutaj duża odpowiedzialność jest też polityków, mediów również. Ja trochę tutaj prywaty zrobię, udało nam się opublikować w kilkudziesięciu mediach.
1: To też nie jest reklama.
2: W kilkudziesięciu mediach polskich i ukraińskich wspólny apel, który my byliśmy na ECTRAM jako Gazeta Wyborcza w szalonym tempie robiony i tak dalej w ogóle, więc bardzo się cieszę, że to się udało, bo też poszczególnie po stronie ukraińskiej ukazaliśmy to w lokalnych mediach.
1: W TOK FM.
2: No mam nadzieję.
0: Ja nie jestem wielkim wielbicielem podchodzenia do tych relacji w sposób tylko biznesowy, ale wiecie co, uważam, że to jest to naprawdę, to działa, to nie rozwiązuje wszystkich problemów. W tych relacjach zawsze będą problemy, jak to między ludźmi, ale to działa. I to działa, co jest dla mnie niesamowitą rzeczą, to jest ten jakby konkret, że ludzie muszą odnieść, chcą razem zarobić, przetrwać, czy chcą się bić. Ale mogę jeszcze, mogę powiedzieć jedną krótką, przejmującą historię, która mnie spotkała.
1: 42 sekundy.
0: Niedaleko Zaleszczy, gdzie rząd polski w 1939 roku uciekł.
2: Kuty.
0: No dobrze, Romek, kuty, nie kuty, na cztery buty, no wiadomo, że blisko. Chodzi o to, że pojechałem tam z jakimiś darami, sprzętem do domu dziecka. 400 dzieci z terenów przyfrontowych, ofiary, sieroty, wyobraźcie sobie, straciły dom, wszystko, rodziców i w jednym miejscu. I tam ludzie z całej Europy zbudowali, to się nazywało Miasto Dobra, taka osada. I spędziłem z tymi dziećmi cały dzień. Znaczy, ile ja dobra doświadczyłem od tych dzieci, to w ogóle myślę, że wystarczy mi na 100 lat jeszcze, gdybym żył. I one, te dzieci, chciały się tam, bo rozmawiamy w różnym wieku, i wszyscy mnie pytają, a jak jest po polsku miłość? Albo jak wygląda jeden groszy po polsku? Jak wygląda polski groszy? A jak wygląda Warszawa? I mówią, i potem przez cały dzień, ja tam nie pojechałem nic innego, tylko żeby zawieźć coś dobrego i po prostu pobyć z nimi. Na koniec dzieciaki podchodzą. Jeden chłopiec, na którego wszyscy mówili, że jest małym usykiem, bo był takim bokserem, takim zadziornym.
1: 4 sekundy.
0: Mówi do mnie, mówi: Jurcik, wracaj do nas. I to jest też ta relacja. Ona cały czas trwa i od nas zależy, jaka będzie. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za tą historię. Ona naprawdę jest piękna i bardzo, bardzo budująca, bo to zło... Już nie wiem, nie będę szukał słów dalszych.
3: Dobrym zwycięży.
1: Tak, że właśnie ono się zwycięża przez dobro. I na Kaczyńskiego też nie ma lepszego sposobu i na wszystkich innych, których, jak to pięknie ujęła Renata Mielkowska-Norkienę, którzy zaczynają mówić do nas Putinem, chociaż mówią po polsku. To naprawdę jest coraz częstsze i mam wrażenie, że przez dobro można to, ale też przez uświadamianie, bo myślę, że wiele osób, które zaczynają mówić Putinem, w ogóle sobie z tego nie zdaje sprawy.
0: Oczywiście.
1: Że nasiąkają tym językiem.
0: Na czym ta trucizna polega, że jest niewidoczna, a przenika.
1: No więc właśnie, więc oby nie przenikała. Bardzo wam dziękuję za ten poranek.
3: Dziękujemy.
1: Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski, Jerzy Wójcik, Sestry EU. Na stronach Sestry EU można podpisać formę nadania obywatelskiego orderu przyszłości Wołodymowi.
2: Nie, narodowi ukraińskiemu i Wołodymorowi.
1: Dobra.
0: Tak jest.
1: Dzięki
0: tak
1: za
0: jest.
1: Korektę. Jakbyście państwo chcieli, sestry.eu. Jacek Żakowski, żegnam się do przyszłego piątku, a ten piątkowy poranek wydawali Maciej Jarzop i Kuba Żebrowski. Program zrealizował Krzysztof Olesiewicz.
4: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. O pomoc apelują też mieszkający w tym kraju Polacy. Będzie nowy rzecznik praw obywatelskich. Nazwisko mamy poznać w przyszłym miesiącu. Do tej pory w regionie brakowało takiego miejsca. W Rzeszowie rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami podwójnego trzęsienia ziemi, do którego doszło w środę. Bilans ofiar wzrósł do około 1000, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. W ramach pomocy wiele krajów, m.in. Niemcy, Chile czy Holandia, wysyłają do Wenezueli ekipy z wyszkolenia.